0: Ewa Worobiec, zapraszam. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych, przekonuje o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDoktor wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków. Zastrzeżenia w aplikacji trwa 5 minut, podkreśla wicepremier Gawkowski.
1: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska. Z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które jest w kontakcie z prokuraturą. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali liderzy sejmowej większości.
2: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
3: Powrót do 40%, 12 najniższa, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
2: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z podatku ryczałtowego. Dziś wynosi 2 miliony euro. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
4: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
2: Jak słyszymy, najmniejsze szanse ma podwyższenie kwoty wolnej z obecnych 30 do 60 tysięcy złotych.
0: Mówił Michał Fabisiak. 265 osób zginęło, a prawie 500 jest uważanych za zaginione po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi, które dotknęło zachodnią część Kolumbii. Prezydent kraju ogłosił stan klęski ekonomicznej i trzydniową żałobę. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,4. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne i trzy szpitale. Uszkodzone zostało też lotnisko. Jakub Szymański, trzecim polskim medalistą Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. Specjalista od biegu na 110 metrów przez płotki uzyskał wynik 13 sekund i 26 setnych, a to dało mu brązowy medal. O tym, jak wyglądał trzeci dzień rywalizacji w wykonaniu biało-czerwonych, Rafał Bała.
5: Jakub Szymański kilka miesięcy temu był mistrzem świata w hali, ale na 60 metrów przez płotki. I gdyby taki dystans biegano na otwartym stadionie, również miałby złoto, bo prowadził mniej więcej do 70 metra. Jednak później wyprzedzili go Szwajcar Joseph i Francuz Kwału. Szymański z brązem otarł się o rekord Polski, do którego zabrakło mu 1 setnej sekundy. O medal walczyła Anita Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, czterokrotna mistrzyni Europy. Przyjechała do Birmingham z niezłym wynikiem, ale na miejscu sprzęt nie latał już tak daleko. Zakończyła na czwartej pozycji z wynikiem 72 metry 37 centymetrów. Do medalu zabrakło ponad pół metra. Ósma z wynikiem 69-12 Aleksandra Śmiech. Maksymilian Szwed rywalizował z najlepszymi w finale 400 metrów. To już był jego czwarty bieg w ciągu trzech dni. Trochę zmęczony, ale z dobrym czasem. 45,6 sekundy zajął szóste miejsce. W eliminacjach rzutu dyskiem poradziła sobie tylko Daria Zabawska, która machnęła ponad 59 metrów i awansowała do finału. Odpadła Weronika Muszyńska oraz biegająca na 200 metrów Wiktoria Gajosz. A do finału na 800 metrów nie awansował Filip Ostrowski, mimo znakomitej życiówki. Minuta 44 sekundy i 8 setnych. Po trzech dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Setki mieszkańców Wrocławia obserwowały zaćmienie słońca ze wzgórza Maślickiego. Przyszli ze specjalnymi okularami, filtrami, aparatami fotograficznymi i rozkładanymi krzesełkami.
6: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu. Bardzo wartościowe doznanie.
7: Ale widzę, że Państwo przygotowani byli.
6: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach dzisiaj po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie Rogala.
8: No super, naprawdę jesteśmy pod wrażeniem i no dalej jest ładnie generalnie, tak?
7: Czyli warto było siedzieć.
0: Więcej na temat zaćmienia słońca na portalu polskieradio24.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W czwartek od 19 nad morzem przez 20.

0: 25 na południu kraju, do 27 na południowym zachodzie.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: To jest magazyn Saldo, a gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Uśmiecham się, bo mówił pan o polskiej giełdzie. WIG20 z czwórką z przodu od tygodnia. Wiele lat czekaliśmy.
2: 19 lat prawie.
3: Tak, na to, żeby mieć tą czwórkę z przodu. Także w końcu to rzeczywiście nastąpiło i ten rekord po wielu latach został pobity.
2: I robi to oczywiście potężne wrażenie. O giełdzie dzisiaj też sobie porozmawiamy, ale dzisiaj popatrzymy w górę i nie chodzi o ten poziom 4000 punktów, bo jest wysoko, tylko popatrzymy jeszcze wyżej na słońce. Dzisiaj w Warszawie, w Polsce będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca, ale na przykład w Hiszpanii, w sporej części Hiszpanii będzie całkowite zaćmienie słońca. I tak, osoby, które na ostatnią chwilę zdecydowały się na wyjazd, jak donosi portal polskieradio24.pl, no musiały się liczyć z wysokimi kosztami. Teraz uwaga, za bilet lotniczy tanimi liniami na Majorkę trzeba było zapłacić nawet 2000 zł i więcej. Z kolei za noc w hotelu w lokalizacji zapewniającej dobre warunki do obserwacji około 1000 zł. No okazja potężna również dla kosmicznych zarobków dla branży turystycznej w Hiszpanii.
3: Tak, to istotne rzeczywiście źródło dodatkowego dochodu, mimo że oczywiście Hiszpania to jest kraj turystyczny i tamta branża turystyczna jest jednym z głównych tutaj, jeżeli chodzi o motory gospodarki. Powiedział pan o Majorce. No akurat Majorka jest takim miejscem, gdzie w środku wakacji zwykle bardzo ciężko znaleźć takie miejsca last minute, same loty są drogie, więc gdybym ja leciał oglądać zaćmienie, to pewnie nie wybierałbym tego lotu na Majorkę. Mam znajomych, którzy lecą do Bilbao. Też w pasie zaćmienia, ale być może troszeczkę mniej tego właśnie, to znaczy jest to miejsce, które jest troszeczkę mniej popularne w czasie wakacji, więc aczkolwiek i tak koszty są istotne, no ale tutaj ciekawe jest to, że samo zaćmienie, znaczy fakt, że do zaćmienia dojdzie, wiedzieliśmy o tym właściwie od zawsze,
2: tak jest.
3: Więc jeżeli ktoś to robi last minute, no to wynika to głównie z tego, że przeczytał w mediach, dowiedział się, że jest taka możliwość, więc jeżeli ktoś o tym myśli i chciałby zobaczyć w przyszłości takie zdarzenia, no to można sobie już dzisiaj sprawdzić, gdzie te zaćmienia w przyszłości będą i być może znaleźć sobie wcześniej i zabukować takie miejsca, żeby nie przepłacać i nie płacić tej dodatkowej premii za to, że robimy to last minute.
2: Ładnie to brzmi. Dodatkowa premia za emocje, za to, że pod wpływem impulsu podjęliśmy decyzję, a jedziemy, zobaczymy i płacimy więcej.
3: Wielką zaletą oglądania zaćmień słońca, jeżeli mówimy już o takiej kosmicznej turystyce, czy turystyce związanej z kosmosem, jest to, że to zaćmienie słońca na pewno się odbędzie. Ja w zeszłym roku byłem w Cape Canaveral i chciałem oglądać starty rakiet. I z oglądaniem startów rakiet problem jest taki, że zwykle są one przekładane. Jeśli chodzi o zaćmienie słońca, na pewno odbędzie się dzisiaj, na pewno nikt go nie przełoży.
2: No chyba, że chmury się pojawią.
3: No chyba, że chmury się pojawią i wtedy nie zobaczymy tego tak dokładnie, jak chcielibyśmy. No ale słońce przebija się też przez chmury. Tak jak mówię, ja oglądałem starty. Spodziewałem się, bo byłem w zeszłym roku, chciałem oglądać start rakiety New Glenn firmy Blue Origin. No i niestety akurat tego startu nie obejrzałem, bo został on przełożony. Odbył się dzień po tym, jak wyjechałem. Więc trochę byłem sfrustrowany. Aczkolwiek dwa starty rakiet Falcon, SpaceX, obejrzałem, bo te rakiety startują prawie codziennie dzisiaj. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że starty z tych rakiet z Teksasu, z Cape Canaveral odbywają się właściwie każdego dnia. Czasami nawet dwie rakiety w danym dniu. Więc to rzeczywiście można zobaczyć, więc można powiedzieć, że mimo, że nie udało mi się obejrzeć tej większej rakiety, to udało mi się zobaczyć te mniejsze.
2: czyli turystyka kosmiczna.

0: ma wiele wymiarów i wiele różnych możliwości.
1: Myślę, że staje się to coraz popularniejsze.
0: Tak, ale zaćmienie w Stanach Zjednoczonych ostatnio. Ja przeczytałem, że sama sprzedaż okularów, takich specjalnych, tak, polecamy państwu, trzeba chronić wzrok. Jednej tylko z firm, jeden tylko z dystrybutorów takich okolicznościowych okularów, bo one tam miały zaznaczony rok, lokalizację, przyniosła zyski na poziomie 6-7 milionów dolarów. I to był tylko jeden producent, jeden dystrybutor takich okularów, pewnie importowanych z Chin. To robi wrażenie.
1: To robi wrażenie. Ocenia się, że te dodatkowe zyski związane z turystyką wewnątrz Stanów Zjednoczonych, związane właśnie z tym zaćmieniem z roku 2024, to około 1,6 miliarda dolarów.
0: 1,6 miliarda dolarów.
1: Jak jeszcze doliczymy do tego taki mnożnik, że to potem te pieniądze w gospodarce krążą, to robi się z tego ponad 5 miliardów dolarów. Więc rzeczywiście istotny element. I powiedziałbym, że ta turystyka kosmiczna, czy związana z kosmosem, staje się coraz bardziej popularna. To oczywiście nakłada się na pewien trend tego, że coraz chętniej inwestujemy w doświadczenia, to znaczy szukamy doświadczeń, a rzadziej kupujemy produkty. Oczywiście no, to jest tak, że cały czas musimy kupować dużo pralek, telewizorów, etc., etc., ale widać, że wydatki konsumentów, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, przesuwają się właśnie w stronę doświadczeń. I jesteśmy gotowi, konsumenci są gotowi płacić więcej za te takie wyjątkowe doświadczenia. A jeżeli ktoś słyszy, że takie zaćmienie słońca na danym obszarze zdarza się raz na 25 lat, no to wtedy czujemy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. No i dlatego konsumenci są w stanie wydawać więcej pieniędzy na takie doświadczenia. No i myślę, że w przyszłości, w najbliższych latach to będzie coraz popularniejsze, tym bardziej, że ten hype na kosmos jest na fali wznoszącej. Myślę, że najważniejsze jest to, że wracamy na Księżyc, to znaczy ludzkość wraca na Księżyc. W roku 2028 prawdopodobnie misja Artemis i na powierzchni Księżyca ponownie stanie człowiek. Mamy też oczywiście te nasze polskie sprawy związane z kosmosem. Mieliśmy lot Sławosza Uznańskiego w kosmos, na orbitę. Mamy też tutaj tak naprawdę inwestujemy sporo w Europejską Agencję Kosmiczną. Także można powiedzieć, że także w tym naszym ujęciu lokalnym, polskim, to też jest taki element, który jest na fali wznoszącej.
0: Niech mi pan powie, jak to jest z tym inwestowaniem w kosmos, bo każdy z nas może zainwestować w przemysł kosmiczny. Wystarczy kupić akcje odpowiedniej spółki. Tych spółek jest coraz więcej. Niektóre odnoszą sukcesy, niektóre nie. I czasami zdarza się niestety, że zamiast spektakularnego zjawiska i kursów wznoszącego się na orbitę okołoziemską, mamy bardziej noc spadających gwiazd. Notabene dzisiaj też przed nami spadające gwiazdy, żeby to zaćmienie nam nie przyćmiło właśnie tego zjawiska. I jak to się dzieje? Jak wybierać? Bo to jest chyba bardzo taki ryzykowny biznes, inwestowanie w spółki kosmiczne.
1: Zacznijmy może od tego, że przez bardzo wiele lat ten biznes kosmiczny był związany głównie z rządami, agencjami, rządowymi agencjami. Znamy NASA oczywiście, znamy te europejskie i inne agencje z tym związane. I one głównie inwestowały w rozwój kosmosu i w to wszystko, co się tam działo. Teraz rzeczywiście mamy coraz więcej firm komercyjnych. Oczywiście w programie, w programie Apollo, oczywiście też było tak, że NASA zlecała różnym firmom, dużym amerykańskim korporacjom, tworzenie różnych elementów, które potem tworzyły ten program w całości. No ale to były troszeczkę inne czasy. Dzisiaj widzimy, że coraz bardziej przesuwa się ta eksploracja kosmosu w stronę biznesową. Mhm. Mamy prywatne firmy, takie jak choćby SpaceX, która i lata w kosmos, produkuje rakiety, ma satelity, które służą nam na co dzień i do internetu, i do innych celów. I takich spółek jest oczywiście coraz więcej. Jak patrzymy na giełdę, to jest tak, że tych spółek jeszcze nie ma aż tak wielu. Widzimy, że one się pojawiły. Na amerykańskiej giełdzie znaleźlibyśmy pewnie kilkanaście takich spółek. Tam są spółki właśnie od takich bardzo dużych, jak SpaceX, po troszeczkę mniejsze, jak

0: Rocket Labs, czy kilka innych jeszcze mniejszych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim procesem, który, jak się wydaje, jest podobny do tego, co kilka lat temu obserwowaliśmy w sektorze związanym ze sztuczną inteligencją. Mamy bardzo duże inwestycje, ale jeszcze praktycznie żadnych zysków, wobec czego takie zwyczajne analizy związane z fundamentami danych spółek są bardzo trudne. Zwykle na giełdzie patrzymy na wskaźnik cena do zysku, na przykład, czy forward cena do zysku, czyli jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zysk z najbliższych 12 miesięcy ma się do ceny akcji. Tutaj dla bardzo wielu tych spółek nie da się wyliczyć takich wskaźników. Wiele z nich przynosi straty i to powoduje, że rzeczywiście to inwestowanie w te spółki obarczone jest takim dodatkowym ryzykiem związanym z tym, że właściwie nie wiemy, jak ta spółka będzie zarabiała, czy jak będzie sobie radziła, jak sobie będzie radziła w przyszłości. To choćby obserwujemy też na samej SpaceX, która no teraz jest notowana mniej więcej na poziomie zbliżonym do IPO, czyli do debiutu. Ten debiut to było $135 za akcję. Potem te akcje, można powiedzieć, poleciały w kosmos, bo kosztowały grubo powyżej $200, no ale potem znowu spadły. I właśnie teraz można te akcje kupić mniej więcej na poziomie zbliżonym do debiutu. No i ta zmienność jest ogromna, dużo większa niż przeciętnie na innych amerykańskich spółkach. I to powinno być dla bardzo wielu inwestorów tym, na co powinni zwracać uwagę. Pamiętajmy, że im większa zmienność, tym zwykle większe ryzyko. Więc ta branża, można powiedzieć, jest dopiero na początku swojej drogi i na pewno tych spółek będzie coraz więcej, bo tak jak powiedziałem, jeżeli wracamy na Księżyc, a być może docelowo będziemy też eksplorować na przykład Marsa, to na pewno będzie to taki temat inwestycyjny, który będzie bardzo silny i będzie na pewno bardzo mocno wracał.
1: Ale ja mam wrażenie, że wiele instytucji finansowych zwietrzyło okazję i zauważyło, że jednak ten kosmos pobudza wyobraźnię inwestorów czy potencjalnych inwestorów i pojawiają się przeróżne pakiety, na przykład ETF-y właśnie kumulujące spółki powiązane z kosmosem. Ten kosmos bardzo dobrze się sprzedaje.
0: Ten kosmos bardzo dobrze się sprzedaje, bo mamy rzeczywiście teraz taki hype na ten kosmos. Ja niedawno stworzyłem taki poradnik związany z AI i z inwestowaniem w AI i pierwszy punkt tego poradnika mówił: nie inwestuj w coś, co ma AI tylko i wyłącznie w nazwie. Patrz głębiej, zobacz, co tam jest w środku, jakie są potencjalne źródła przychodów. I to samo mogę powtórzyć dzisiaj na temat inwestowania w kosmos. Nie inwestujmy w coś tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest ten kosmos w nazwie. Sprawdźmy dokładnie, co tam w tym środku jest. Powiedział pan o funduszach ETF. Rynek funduszy ETF rozwija się ogromnie. Tych funduszy ETF jest dzisiaj na wszystko bardzo dużo. Jakbyśmy się spotkali tutaj, nie wiem, 3 czy 4 lata temu, powiedziałbym, ETF-y to jest najlepsza metoda na inwestowanie. Prawie każdy ETF to jest dobry instrument. Dzisiaj już bym tak nie powiedział. Znowu w wypadku ETF-ów warto sobie dokładnie się temu wszystkiemu przyjrzeć, zobaczyć, jakie są instrumenty tam w środku. Jeżeli to jest kosmiczny ETF, no to zobaczmy, o co on jest oparty. Czy o jakiś indeks, który został zbudowany, czy tam są akcje spółek. Pamiętajmy, że to jest ten sam, jeżeli inwestuje fundusz ETF, to on ma ten sam problem, co my jako inwestorzy, że ten rynek jest troszeczkę za wąski. Tak? On może wybierać też głównie tylko i wyłącznie z tych spółek, które i tak już są notowane na giełdach. Więc on też, trzeba powiedzieć, musi radzić sobie z tą krótką kołdrą, z którą musi sobie radzić każdy inwestor, który chciałby zbudować taki szerszy portfel oparty o kosmos. Więc raczej to jest tak, że te spółki kosmiczne powinny być elementem jakiegoś szerszego portfela, bo wydaje mi się, że dzisiaj budowanie takiego portfela opartego tylko i wyłącznie na eksplorację kosmosu, no jest jeszcze dosyć ryzykowne i to jest pewnie sposób dla takich bardziej zaawansowanych inwestorów.
1: Panie Pawle, pełna zgoda, ale też musimy pamiętać o tym, że czasami firma nie ma tego przedrostka, czy tam dodatku, czy dodatkowego członu w nazwie Space. nie

0: kojarzy się z kosmosem, ale jest ważnym podwykonawcą wielu elementów misji kosmicznych.
1: Nawet powiedziałbym niekoniecznie tak, że jest podwykonawcą. Duże koncerny, które my zwykle postrzegamy jako koncerny militarne, one też zwykle uczestniczą właśnie w tym kosmicznym wyścigu. Jeżeli kupimy

0: dla których ten kosmos to jest tylko część działalności.
1: Misje kosmiczne mają to do siebie, że są obarczone potężnym ryzykiem, zresztą jak inwestowanie. I może się okazać, że taki inwestor będzie chciał obejrzeć start rakiety powiązanej ze spółką, w którą zainwestował swoje środki. No i nagle ten start się nie udaje. Nie tylko został przełożony, ale się nie udaje. Mieliśmy kilka takich spektakularnych eksplozji chwilę po starcie. No i widać to od razu, to jest niesamowite, jak to szybko ta informacja przekłada się na kurs. Jedno niepowodzenie i czasami dwucyfrowa strata.
0: Dlatego wiele tych firm, ma pan oczywiście tutaj pełną rację, dlatego wiele tych firm nie wchodzi na giełdę na takim wcześniejszym etapie rozwoju, tylko robi to dopiero później. Jeżeli chodzi o tą największą spółkę, czyli SpaceX, tak jak powiedziałem, ona wysyła nawet dwie rakiety dziennie w kosmos, rakiety Falcon, to tutaj firmie udało się osiągnąć niezwykły poziom pewnej stałości i właściwie tutaj tych wypadków już nie ma. Oczywiście one się zdarzają innym firmom, które są troszeczkę na innym etapie. Dopiero tworzą te rakiety, czy budują rakiety. SpaceX buduje też te większe rakiety i one też są obarczone tutaj troszeczkę mniejszym, one są troszeczkę bardziej zawodne. Ale pamiętajmy, że my jako inwestorzy patrzymy głównie na to, skąd są źródła dochodów danej firmy. I na przykład w SpaceX to jest wysyłanie tych satelitów systemu Starlink, wysyłanie innych satelitów dla firm. I to jest niezwykle taki, byśmy powiedzieli, już bezpieczny biznes. Te wypadki tam zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Ale jeżeli wracamy na Księżyc, no to jest już dużo bardziej skomplikowany proces. Pamiętajmy też, że ten hype związany z kosmosem i Księżycem, on będzie też taki silny, dlatego że to będzie znacznie dłużej trwało. Ten lot na Księżyc będzie trwał kilkanaście dni. Tam się będzie bardzo dużo działo. To będą kolejne misje, które będą wracać na Księżyc. Więc tutaj tego pola do pojawienia się ewentualnych problemów jest bardzo dużo. Ale pamiętajmy też, jeżeli patrzymy na to, jak wyglądały poprzednie, jak wyglądał program Apollo, to jest też tak, że to są ogromne projekty związane, to jest wszystko, co jest związane z takim bardzo zaawansowanym zarządzaniem tymi projektami. To są projekty, które potem przez bardzo wiele lat wpływały na gospodarkę, na ekonomię, na technologię i w ogromnym stopniu to są takie zdarzenia, my mówimy czasami o takiej ekonomii zdarzeń wyjątkowych, że mamy jedno takie wyjątkowe zdarzenie, które pcha ludzkość do przodu o kilka czy kilkanaście lat. I to są rzeczywiście takie zdarzenia. Te technologie, które są wykorzystywane właśnie w tym wyścigu kosmicznym, one potem pojawiają się w naszym codziennym życiu. W programie w Apollo było tak, że czasami musieliśmy czekać kilka czy kilkanaście lat, żeby to się pojawiło w naszym domu w postaci kuchenki mikrofalowej czy smartfona. Ale teraz ten proces wdrażania jest krótszy i szybciej te technologie trafiają do nas. Więc jest to na pewno coś, więc jest to też tak, że nawet jeśli my nie inwestujemy w te spółki kosmiczne i będziemy tylko obserwowali to, co się dzieje, czy to patrząc na słońce, czy oglądając lot w kosmos, to i tak wcześniej czy później to wszystko do nas dotrze w postaci tych nowych technologii, z których będziemy korzystać na co dzień.
1: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami teraz Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażer.com. Dzień dobry Panie Jakubie.
4: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Tak, jesteśmy coraz częściej postrzegani, także z Pana doświadczenia. Że jest pięknie, czysto, bezpiecznie?
4: Znaczy Polska jako kraj na mapie turystycznej Europy bardzo zmienia swoją pozycję. Właśnie coraz częściej zabierają turyści, że te połączenia właśnie od strony lotniczej. To nie są tylko trasy wożące Polaków na wakacje, ale właśnie coraz częściej przewożące turystów z Europy Zachodniej do Polski.

0: I to już nie tylko te miasta jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław, najpopularniejsze, ale turyści z zachodu coraz chętniej chcą też odkrywać inne zakątki naszego pięknego kraju. Tu też na pewno głośno było w ostatnich latach o turystach z krajów arabskich, gdzie Polska stała się fenomenem, szczególnie Małopolska wśród nich. W tym roku ze względu na konflikt ten ruch trochę wyhamował, ale dalej jesteśmy coraz częściej odkrywani, coraz częściej do nas obcy krajowcy przyjeżdżają.
1: Na dłużej czy na tak zwane city toury?
0: To zależy. No, city toury to na pewno przoduje Kraków czy Gdańsk. Myślę, że Kraków jest takim miastem, które pod względem city breaków tak zwanych jest numerem jeden w Europie, odwiedzanym bardzo chętnie przez turystów z Europy Zachodniej, ale też chcą turyści przyjechać na dłużej. To przede wszystkim właśnie Zakopane przyciąga na dłużej. Też popularne są wycieczki objazdowe po Polsce. Sam znam osoby spoza Polski, które już przyjechały do Polski, to zobaczyły kilka tych miast, a nie tylko zatrzymały się w jednym.
1: Sytuacja na lotnisku w Katani, bo to właściwie był powód naszego spotkania, choć pozwoliłam sobie też i o tym porozmawiać z panem. Chodzi o erupcję Etny. Ona od czasu do czasu przypomina o sobie. Jakie mielibyśmy uwagi, sugestie dla tych, którzy wybierają się na południe Europy w tamtym kierunku?
0: Znaczy, przede wszystkim obecna sytuacja, te problemy z połączeniami dotyczą głównie lotniska w Katanii. Lotnisko w Katanii od poniedziałku jest całkowicie zamknięte. Kilkukrotnie przesuwano godzinę wznowienia lotów. Problemy w tym wypadku jest pył wulkaniczny, który stanowi zagrożenie nie tylko w nawigacji, ale też po prostu dla samych silników samolotów. Ale jak już mówiłem, te utrudnienia, to zamknięcie całości ruchu dotyczy obecnie tylko lotniska w Katanii. Pozostałe lotniska na Sycylii, czyli lotniska w Palermo, Komiso, a także lotniska położone po drugiej stronie cieśniny na terenie Kalabrii, czy w Reggio, one przyjmują ruch normalnie. Czyli te samoloty, które miały lecieć do Katanii pierwotnie, w większości przypadków nie są odwoływane, a właśnie są przekierowane na inne lotniska w regionie, tak żeby ci turyści mogli na tę Sycylię dotrzeć.
1: Czyli jakie mamy sugestie? Lotnisko w Katanii zamknięte, bo niebezpiecznie. Czyli co, szukamy innych opcji? Czy możemy na przykład w takiej sytuacji przebukować bilet? Czy wsiadamy w samochód, jedziemy do, albo w jakąś inną komunikację, jedziemy do Palermo i musimy niestety kupić nowy bilet? Czy czekamy?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o pasażerów, którzy są obecnie na Sycylii, których te utrudnienia dotknęły, no to tu są dwie drogi. Po pierwsze, przewoźnik nie może tak po prostu pasażerów zostawić, bo jeżeli mówimy o erupcji wulkanu i o tym pyle, który utrudnia ruch lotniczy, to jest to tak zwana sytuacja nadzwyczajna. Jest to czynnik, który od linii lotniczej nie jest zależny, ale mimo wszystko ta linia nie może tych pasażerów porzucić. Ona nie może ich zostawić. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić nam podróż do naszego miejsca docelowego w możliwie jak najbardziej dogodny dla nas sposób. Czyli to nie jest tak, że linia nas zostawi i musimy sami organizować sobie powrót, tylko ta linia ma obowiązek zaoferować nam inne połączenia. I to może być zarówno przyjąć po tym opóźnionego lotu z Katanii, czy właśnie zmiany lotniska wylotu na Palermo. Drugą opcją, która przysługuje pasażerowi w tej sytuacji, jest możliwość rezygnacji z podróży i zwrotu środków, które zapłaciliśmy za bilet. Tylko co istotne, w przypadku tej rezygnacji, czy na przypadku zmiany lotniska wylotu, jeżeli mówimy o problemach spowodowanych wybuchem Etny, to nie przysługuje odszkodowania. Czyli linia albo nam zwróci pieniądze za bilet w całości, albo zapewni nam inny przelot w późniejszym terminie pojazdu innego lotniska, ale nie zapłacimy odszkodowania za te utrudnienia, ponieważ to jest jakby ta sytuacja od linii niezależna. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli wylot się opóźni, zostanie przesunięty na inne dni, czy właśnie zmienione lotnisko, to też linia nie może zostawić pasażera samego sobie. Prawo unijne bardzo mocno chroni to właśnie pasażerów i wprowadzamy z nim takie regulacje, że przewoźnik powinien zapewnić nocleg. Powinien też zapewnić, jeżeli właśnie ten wylot przesunięto na inny dzień, powinien też zapewnić bony na jedzenie, tak żeby ten pasażer mógł zjeść obiad, zjeść posiłek, a także transport z nocnego na lotnisko w nowym terminie wylotu. I
1: Panie, tak, proszę.

0: Proszę.
1: Bardzo często linie mają ten obowiązek. Czasem zdarza się, że go nie w pełni realizują. To może wynikać na przykład po prostu z ogromu pasażerów, że tych pasażerów jest tak dużo, że przewoźnik nie jest w stanie wszystkim zorganizować noclegu. I w tej sytuacji należy pamiętać, że pasażer może ten nocleg zorganizować sobie sam. I w tym wypadku ważne jest, żeby zbierać wszystkie rachunki, które koszty, które ponosimy jakby w związku z tym opóźnieniem naszego lotu. Czyli żeby zachować wszystkie rachunki zarówno za nocleg, za rachunki za jedzenie i rachunki za transport i potem domagać się od linii lotniczej zwrotu tych pieniędzy, ponieważ jakby jest to obowiązek linii, więc linia powinna sama to zapewnić, więc jeżeli tego nie robi, to możemy domagać się tego zwrotu.
0: Nawet jeśli to tania
1: Tylko
0: linia, tak zwana?
1: Nawet jeśli to tania linia, to nie ma znaczenia. Prawo działa tak samo w stosunku do wszystkich przewoźników, czyli nieważne, czy to będzie LOT, czy Lufthansa, czy Wizz Air, czy Ryanair, obowiązki pod tym względem są takie same. To,
0: Tak.
1: co różni tanie linie od przewoźników tych tradycyjnych, to na pewno to, że przewoźnikom tradycyjnych łatwiej jest znaleźć inny lot, bo są zrzeszeni w sojuszach, mają umowy z innymi przewoźnikami i łatwiej jest wtedy zapewnić pasażerowi podróż, powiedzmy, okrężną, na przykład z przesiadką innymi liniami. Taki Wizz Air czy Ryanair raczej nie zdecyduje się na wysłanie pasażera innym przewoźnikiem, tylko będzie próbował załatwić mu miejsce na pokładzie innych swoich samolotów z innych lotnisk, bądź ten wylot opóźnić. To jest ta różnica między tradycyjnymi liniami a tanimi, ale obowiązki wobec pasażera są takie same. Chciałbym tylko jeszcze dodać
0: Tak.
1: odnośnie tych rachunków. To jest ważna informacja, że jeżeli sami załatwiamy sobie nocleg, transport czy pożywienie, trzeba pamiętać, że to muszą być wydatki racjonalne. To znaczy, że linia zwróci nam wydatki przed na hotel lotniskowy, typowy, standardowy, ale jeżeli ktoś stwierdzi, że w związku z tym przedłuża sobie wakacje i wykupuje nocleg w resorcie pięciogwiazdkowym, to tego już przewoźnik nie pokryje.
0: Rozumiem, czyli utrudnienia dziś do 18 przesunięte z godziny 11, ale Etna dała o sobie znać w ubiegły czwartek. Weszła wtedy w tak zwaną fazę erupcyjną, nową fazę erupcyjną, więc był czas, żeby się przygotować. Pewnie jest wielu pasażerów czy podróżujących, którzy czekają na ostatnią chwilę, a bo coś się zmieni. To jeśli nie jesteśmy w tej chwili na wyspie, jest około 200 pasażerów z Polski, którzy tam utknęli, a szykujemy się dopiero do lotu. Miałby pan jakieś rady na taką sytuację?
1: Jeżeli chcecie z Polski, no to przede wszystkim monitorować informacje od przewoźnika.
0: Nie, ale
1: przewoźnik
0: szukać
1: będzie
0: zmiany lotu, zwrócić bilet. O, jak jest ze zwrotem biletu w takiej sytuacji?
1: Jeżeli zmieniono nam wylot, to możemy domagać się zwrotu pieniędzy za bilet. Jeżeli przedzmieniono termin bądź zmieniono lotnisko, tylko należy pamiętać właśnie te problemy dotyczą Katani. Czyli jak ktoś ma na przykład zarezerwowane noce w innej części Sycylii, linia zmieni mu lotnisko docelowe na Palermo, no to nie jest trudniej do naszego urlopu, bo ten pasażer i tak doleci na Sycylię i tak do swojego hotelu dotrze. Czyli tu raczej nie ma potrzeby zachęcać wszystkich, żeby rezygnowali z swoich wakacji na Sycylii, no bo na tą Sycylię da się bezpiecznie dolecieć i da się te wakacje w pełni zrealizować. Więc tu zależy wybór pasażera, czy on chce ten, powiedzmy, ryzyko podejmować i mimo wszystko lecieć, czy woli z wyjazdu zrezygnować. Tylko
0: Przyczyna,
1: też
0: proszę.
1: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że to prawo zwrotu przysługuje tylko przy zmianach. Czyli jeżeli załóżmy nasz lot się odbędzie zgodnie z rozkładem, ale my sami stwierdzimy, że nie chcemy lecieć, bo boimy się Etny, to niestety w tym wypadku nic nas nie chroni i te pieniądze nie zostaną nam zwrócone.
0: Rozumiem. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, ja pamiętam zamieszanie wśród pasażerów, którzy nie mogli dolecieć, przylecieć, szukali różnych opcji. Pamiętam takie komentarze, z których wynikało, że najlepszą i najskuteczniejszą pomoc ludzie uzyskiwali od siebie nawzajem. Do tego stopnia, że zakładali grupy na przykład na komunikatorach i pytali samych siebie, czy dzielili się informacjami, pytali się nawzajem, co zrobić, co z hotelem, co z jedzeniem, co z pobytem i tak dalej. To jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, a jesteśmy na wyspie, takie ABC i pierwsze kroki, które warto zrobić, są jakie?
1: Znaczy, przede wszystkim linia ma obowiązek informowania nas o sytuacji. To, o czym pani mówi, że często przychodzą z opóźnieniem te informacje, nie? Albo są tylko części pasażerów, wynika z tego, że zarówno lotnisko, jak i przewoźnicy liczą, że ten ruch uda się jak najszybciej wznowić. Bo to jest w ich interesie, tak? Oni liczą, że mimo wszystko te problemy rozwiążą się szybko, gdzie można szybko wznowić operację, samoloty wystartują. W związku z czym często zwlekają z informowaniem pasażerów do ostatniego momentu. I to jest ten mechanizm, że

0: Właśnie, dlaczego te komunikaty przychodzą tak późno, albo przychodzą do części pasażerów tylko. Jeżeli chodzi o APC, no to przede wszystkim no, musimy czekać na te komunikaty od przewoźnika, no bo to jesteśmy mimo wszystko od niego zależni i to on będzie informował, czy nasz lot jest opóźniony, czy w ogóle jest odwołany, czy zapewniony jest transport alternatywny, więc po pierwsze musimy się tego dowiedzieć. Warto, jeżeli mamy taki dostęp, to kontaktować się z pasażerami, którzy są na lotnisku, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja, bo z tego, co informują media, to osoby koczujące na lotnisku w Katanii na przykład nie dostawały wody przez dłuższy okres czasu, albo lotnisko było przepełnione. Więc te informacje od innych, powiedzmy, Polaków na wyspie, warto się ich dowiedzieć, żeby się dowiedzieć, że na lotnisko nie ma sensu jechać. No bo jeżeli wiemy, że lot może być odwołany, a lotnisko jest przepełnione i nie da się nim przybywać, no to nie ma sensu do niego podróżować. Tak samo zdarza się, że informacja o odwołaniu pojawia się wcześniej na lotnisku, dopiero potem wysyłają przewoźnik. Zdarza się, że jest odwrotnie, czyli przewoźnik wysyła informację o odwołaniu lotu, a tablice na lotnisku ciągle powiedzą, że lot odleci. Więc tu ta komunikacja między ludźmi może pomóc. No jeżeli chodzi o hotele, no to myślę, w tym przypadku konkretnym Sycylia oferuje tak bogatą bazę noclegową, że nie powinno być problemu, żeby ten nocleg mimo wszystko gdzieś znaleźć. Plus, tak jak mówiłem na początku, w teorii powinna to za to odpowiadać linia lotnicza, czyli to w teorii w pierwszej kolejności przewoźnik ten nocleg zapewnia i dopiero jeżeli on się z tego obowiązku nie wywiąże, to my wtedy szukamy go na własną rękę. Tylko no, praktyka wygląda tak, że w takich sytuacjach awaryjnych rzeczywiście trudno jest po prostu skontaktować się z infolinią, czy te informacje uzyskać w odpowiednim czasie.
1: A w jaki sposób linie lotnicze rozładowują natłok zdarzeń? No bo jeśli od 11 do 18 nic nie poleci, to potem trzeba jakoś to zorganizować. Dodatkowe loty, czy dodatkowo rozmieszczają, czy szukają wolnych miejsc, tak jak pan już wspomniał, w samolotach, które zaczynają startować? Jak to się odbywa?
0: W pierwszej kolejności właśnie będzie to szukanie dowolnych miejsc samolotów, które startują z własnych samolotach, czyli w tej samej linii, ale też to nie do końca będą dodatkowe loty, no bo tak jak mówiłem, że te loty do Katani w większości przypadków one nie są odwołane, tylko zmienione jest lotnisko docelowe. Czyli ten samolot, załóżmy, z powiedzmy Krakowa, jest duża szansa, że on wyleci, tylko że wląduje w Palermo. Więc w tym wypadku przewoźnik najpewniej będzie zachęcał tych pasażerów, którzy mieli tym samolotem powrócić do Krakowa, żeby przedostali się na lotnisko do Palermo i do tego samego samolotu, który po prostu wyleci z innego lotniska niż z tego, którego miał.
1: Panie Jakubie, sporo mówimy o zamieszaniu na Bliskim Wschodzie, o cenach paliwa, także tego lotniczego. Czy pan obserwuje wyraźny wzrost cen albo spodziewa się jakiegoś boomu na przykład jesienią?
0: Nie mam wzrostu cen. To trzeba powiedzieć na wstępie, że ceny biletów względem ubiegłego roku nie wzrosły. Że szczególnie, że mówię o biletach tanich linii lotniczych, to one w niektórych przypadkach są nawet tańsze, bo to, co informują tanie linie lotnicze, że pasażerowie coraz później rezerwują swoje wyjazdy. Właśnie ze względu na sytuację niestabilną, częściej rezerwują na ostatnią chwilę, w związku z czym przewoźnicy muszą te niskie ceny utrzymywać. Bo prawda jest taka, że jeżeli Ryanair teraz podniósł cenę, no to Wizz Air może poczekać i tych pasażerów przejmie. Więc linie się nie decydują na podwyżkę tych cen, ceny nie wzrosły. Ale to, co nie odbija się na pasażerach, odbija się bardzo na przewoźnikach.
1: No właśnie, bo to się zawsze
0: Coraz
1: odbywa kosztem
0: później.
1: czegoś, prawda? Jeżeli paliwo tak
0: Tak.
1: drożeje, a ceny nie, no to gdzie są ukrywane te koszty? Może nawet nie
0: Część linii
1: ukrywane,
0: stosuje tak
1: tylko
0: zwany
1: lokowane,
0: hedging.
1: tak?
0: Tak, część linii stosuje tak zwany hedging, czyli politykę zakupu paliwa do przodu, że mają umowy zawarte na ileś miesięcy do przodu po stałych cenach. I dzięki temu przewoźnicy są w stanie funkcjonować, bo jakby załóżmy tylko 60%, 60% paliwa jest pozyskiwane po starych cenach, a 40 po nowych. Więc to nie jest całość kosztów nie jest po nowych cenach, nie jest zawyżona. Jednakże to, że nie odbija się na pasażerach, to odbija się na liniach. Coraz głośniej mówi się o tym, że kondycja wielu linii europejskich staje się powoli fatalna, właśnie przez wzrost cen paliwa. I niektórzy przewoźnicy zbliżają się po prostu do sytuacji kryzysowej, do sytuacji, w której nie będą w stanie za moment opłacić bieżących wydatków, też wydatków na paliwo. I o ile na razie latem wszystko funkcjonuje normalnie, bez problemów, to coraz więcej głosów eksperckich mówi o tym, że jesienią możemy być świadkami upadku kilku linii właśnie ze względu na koszty poniesione na paliwo.
1: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za te informacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nich skorzystają, no, żeby być przygotowanym na takie sytuacje jak ta. Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażerkom z nami w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Przed mikrofonem Maria Furdyna. Witam Państwa i zapraszam.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami jest pułkownik Andrzej Derlacka, oficer wywiadu, były ambasador Polski w Korei Południowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Za nami uroczystość w Gdyni, to od razu zapytam, jakie mogą być zadania dla fregaty ORP Wicher?
2: O, to zadania są niezwykle istotne. No przede wszystkim Polska się bardzo szybko, wręcz gwałtownie rozwija. Zwłaszcza widać to w rejonie Morza Bałtyckiego. Powstają nowe instalacje, nowe porty. Są tam lokowane potężne inwestycje. I ta infrastruktura, która jest infrastrukturą krytyczną dla państwa, musi być we właściwy sposób ochraniana. To jest pierwsze i podstawowe zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego. Poza tym jest to kwestia oczywiście naszego uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i tej klasy okręty wydaje mi się, że będą bardzo znaczącym wzmocnieniem całego sojuszu w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, aczkolwiek są one w stanie operować również i w innych akwenach. Tutaj oczywiście jest niezwykle istotne zadanie. Jakkolwiek Niemcy mają na przykład 8 fregat, teraz budują kolejne 4, to będzie potężna siła, natomiast oczywiście nasze zasoby będą niezwykle ważne dla całego sojuszu.
1: Nowe okręty mają między innymi chronić szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną oraz wykonywać zadania w ramach NATO. Budujemy te jednostki nie po to, żeby szykować się do wojny, ale żeby zapobiegać konfliktom. Tak mówił dziś premier Donald Tusk. To ma być też ten element odstraszania?
2: Oczywiście, to jest bardzo istotny element. Aczkolwiek się jednym okrętem to za bardzo nie odstraszymy, chociaż to jest krok w tym dobrym kierunku. Przede wszystkim no, czekamy na wszystkie fregaty, będzie ich 3. One będą współpracowały z okrętami naszych sojuszników. Natomiast my musimy liczyć przede wszystkim na siebie. Najpierw trzeba liczyć na siebie, a potem ewentualnie zwracać się do sojuszników o wsparcie. Oni nas nie zastąpią. Będą pilnowali swoich interesów państwowych, narodowych. Natomiast będą współpracowali z nami, tak jak my będziemy współpracowali z nimi. No to odstraszy to Rosję z całą pewnością, jeśli to będzie siła całego sojuszu. Polska jako pojedynczy kraj no nie jest wystarczającym przeciwnikiem dla floty bałtyckiej. Ich jest znacznie więcej, mają potężniejsze okręty. Trudno powiedzieć, jak wyglądałoby starcie. Natomiast nie stoimy na przegranej pozycji. Nasza siła rośnie. Mam nadzieję, że poza fregatami będą budowane również i korwety. Myśmy parę lat temu kupili licencję od Niemców na korwety Mako, które się świetnie sprawdzają w wielu krajach europejskich i wydaje mi się, że nam również są potrzebne.
1: To bezpieczeństwo na Bałtyku jest kluczowe. Czy ono jest po prostu jednym z elementów szeroko pojętego bezpieczeństwa?
2: No na pewno.
1: Patrząc na to, co robi Rosja, oczywiście.
2: No oczywiście to jest to nasz przeciwnik, wróg, jeśli chodzi o Polskę. I to jest sprawa oczywista, że musimy się chronić. Przecież nie ma dnia bez różnych prowokacji rosyjskich, bez dywersji, sabotaży. No po prostu jesteśmy w czasie wojny hybrydowej. No nie możemy chować głowę w piasek i udawać, że nic się nie dzieje. No niedawno mieliśmy atak rakiety manewrującej, która tutaj szczęśliwie nie uderzyła w Kraśnik, ale była na kursie właśnie do Kraśnika i mogła tam spowodować straszliwe spustoszenia. Tak czy inaczej musimy traktować Rosję jako wroga i musimy się przygotowywać do obrony przed tym wrogiem.
1: Panie pułkowniku, to przejdźmy do tych rosyjskich prowokacji, bo ostatnio jest ich sporo. W ubiegłym tygodniu był incydent na lotnisku w Lipsku. W nocy z wtorku na środę lotnisko wstrzymało operację z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem. Obok niego odkryto również materiały wybuchowe. Już w ubiegłym tygodniu amerykańskie media informowały, że ślad prowadzi do

0: o Rosji. Wczoraj z kolei 2 godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze. Dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Rosjanie posuwają się coraz groźniej w tych swoich prowokacjach. Oczywiście nie wiemy do końca, co się wczoraj wydarzyło, natomiast już te ślady, jeżeli chodzi o ten ubiegłotygodniowy incydent na lotnisku w Lipsku, no prowadzą bezpośrednio do Rosji.
1: No oczywiście to jest jedna z metod działania Rosji. Niemcy są bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Dostarczają Ukrainie potężną broń. A broń, widać, doskwiera Rosji bardzo mocno. Wielokrotnie Rosja dawała do zrozumienia, że traktuje Niemcy w tej chwili jako poważnego przeciwnika i robi różne prowokacje, które pokazać mają społeczeństwu niemieckiemu, że może być jeszcze gorzej, że mogą posunąć się znacznie dalej. No, z drugiej strony oczywiście reakcja Niemców jest taka, że no, też mają świadomość, że są tak naprawdę w czasie wojny hybrydowej, że muszą się liczyć z różnymi bardzo niebezpiecznymi zdarzeniami. Tak jak i my. My jesteśmy niezwykle ważnym dla Rosji wrogiem, przeciwnikiem, ponieważ mocno wspieramy Ukrainę. No i poza tym posiadamy potężną siłę oddziaływania na społeczeństwo Białorusi, Ukrainy, Rosji, na siłę miękką, tak zwaną soft power. Jesteśmy przykładem państwa, któremu się powiodło, które odgrywa ogromną rolę, coraz większą rolę gospodarczą, polityczną i militarną. Rosji to nie odpowiada. Rosja propagowałaby chętnie w tych społeczeństwach tak zwany ruski mir, ale te społeczeństwa, widząc alternatywę, odrzucają ten ruski mir. Więc dla nich jesteśmy problemem, poważnym problemem. Im słabsza Polska, tym lepiej dla Rosji. Im mocniejsza Polska, tym jest gorzej oczywiście dla Rosji. Inna sprawa, że te różne ataki hybrydowe stosowane przez Rosję w tej chwili dotyczą wielu innych krajów. No, jeśli chodzi o drony, które latają nad lotniskami, to myśmy już od roku odnotowywali tego typu zdarzenia. Jest to niezwykle trudne do zwalczenia, ponieważ szczątki dronów mogą po zestrzeleniu, bo są możliwości zestrzelenia dronu, każdego drona w rejonie lotniska, no, spadają na ziemię i mogą powodować poważne straty, również w stosunku do ludności cywilnej. Formalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie wojny, więc stosowanie środków bojowych na obszarze cywilnym no, jest niewskazane, no, praktycznie rzecz biorąc wykluczone. To jest problem, jak zwalczać tego typu zagrożenia. No, nad tym się głowią eksperci. Wymyślane są coraz nowsze metody, ale jak dotąd one nie są skuteczne. No, metody militarne, jak wspomniałem, nie mogą być zastosowane wprost, więc czekamy na inne rozwiązania, ale jeśli chodzi o obronę lotnisk czy innych elementów infrastruktury krytycznej, no to jest najwyższy priorytet.
0: A to lotnisko w Lipsku w ubiegłym tygodniu, czy można powiedzieć, że miejsce jest nieprzypadkowe? No bo przypomnijmy, to jest ważny węzeł tej zachodniej pomocy militarnej dla Ukrainy.
1: No oczywiście, tam zresztą Rosjanie celowali w linie lotnicze Antonow. To są samoloty transportowe, które tam zostały zgromadzone, bo nie mogą operować na terenie Ukrainy. Ukraińcy wybrali lotnisko w Lipsku jako miejsce dyslokacji tych samolotów. I atak na samoloty tej linii lotniczej Antonow no, po prostu pokazuje jednoznacznie intencje rosyjskie. No, chcą ugodzić Ukraińców tak boleśnie, jak to jest możliwe, nie tylko na terytorium Ukrainy, ale również w takich miejscach, które wydawałyby się bezpieczne, jak Lipsk.
0: Rosja w różny sposób testuje państwa sojuszu. Co jest groźniejsze, te drony czy naruszanie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty? No bo chociażby no to, co podaje dowództwo połączonych sił sojuszniczych NATO, w lipcu niebo nad wschodnią flanką NATO stało się areną bezprecedensowej aktywności, gdyż ponad dwukrotnie częściej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym poderwano do lotów alarmowych myśliwce NATO, a to właśnie w związku z rosyjskimi samolotami wojskowymi, które operowały w pobliżu granic sojuszu w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotniczemu. Wzrost to ponad 250%. Dlaczego teraz? Jak to interpretować?
1: No niestety to jest związane z wojną na Ukrainie i generalnie rzecz biorąc wzrostem

0: kontrowersji między Zachodem a Rosją. Rosjanie otwarcie twierdzą, że Ukraina prowadzi wojnę tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Zachodu. Ponieważ Stany Zjednoczone wyłączyły się z bezpośredniej pomocy dla Ukrainy, oskarżają państwa europejskie, że są podżegaczami wojennymi, że wzmacniają Ukrainę i przedłużają tę wojnę. To jest propaganda rosyjska, ale oczywiście oni tych argumentów używają również w rozmowach politycznych, dyplomatycznych. To jest ich punkt widzenia. Inna sprawa, że to nie jest dalekie od prawdy. Praktycznie rzecz biorąc, gdyby nie pomoc Polski i innych państw Zachodu, no Ukraina by już dawno padła. To jest teraz Ukraina posiada już więcej własnych zasobów, produkuje coraz więcej broni, skutecznej broni, ale fakt faktem, że jest zależna od pomocy Zachodu, no najlepiej to widać teraz, kiedy Rosjanie w coraz większym stopniu stosują rakiety balistyczne, przed którymi praktycznie nie ma obrony.
1: Tylko no to jest rzeczywiście największy problem, bo jeżeli Patriot. Chodzi o drony, no to rzeczywiście Ukraińcy tutaj dominują. Natomiast te rakiety balistyczne, chociażby w ubiegłym tygodniu w jednym z tych zmasowanych ataków, chyba 1 sierpnia, no Ukraińcom nie udało się przechwycić ani jednej z 24 rakiet, tak? Nie mają narzędzi.
0: No oczywiście, jest to sytuacja bardzo trudna. Ponieważ nie mają rakiet Patriot, które jedyne na świecie są w stanie w 100% niszczyć rakiety balistyczne. Bo też trzeba dodać, żeby to już uzmysłowić, że strącenie rakiety balistycznej wymaga wystrzelenia dwóch rakiet Patriot. Ponieważ inaczej nie ma pewności 100%, że taka rakieta balistyczna jest strącona. To oznacza, że tych rakiet Patriot lub podobnych, ale na razie nie ma żadnych analogów na świecie, no niestety potrzeba bardzo dużo. Amerykanie wystrzelali się w wojnie z Iranem, nie mają za dużo tych rakiet, potrzebują do własnej obrony, do własnych celów. W Europie nie produkuje się podobnych rakiet, chociaż oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że Francuzi i Włosi pracują nad rakietami typu Aster, które mają dorównać rakietom Patriot, ale na razie nie dorównują. No, są intensywne prace nad stworzeniem takich rakiet, ale nie ma efektów. Druga sprawa, Ukraina też w desperacji chce sama produkować podobne rakiety przy pomocy innych państw europejskich. Niedawno Polska dołączyła do grona tych państw. Chcą takie rakiety balistyczne, antybalistyczne produkować. No ale droga do tego jest daleka. To kiedy będzie, nie wiemy. W międzyczasie Ukraina jest bezbronna. Rosjanie zwiększają produkcję rakiet balistycznych dwukrotnie, a zaplanują trzykrotnie zwiększyć. To chcą zasypać Ukrainę. Mówi się o 200 rakietach, salwach 200 rakiet na Ukrainę. No jest to sytuacja w tej chwili dramatyczna. I mam nadzieję, że znajdzie się jakieś rozwiązanie, zwłaszcza tu chodzi o Amerykanów, żeby zwiększać produkcję i dostarczać broń do obrony. To nie jest broń do ataku na Rosję, to jest broń do obrony przed Rosją.
1: Panie pułkowniku, jak pan patrzy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo docierają do nas szereg informacji. Z jednej strony Ukraińcy atakują w głębi Rosji i też powodują zniszczenia. Rosjanie nieustannie atakują i też miasta, tam spadają i drony, i rakiety. Na linii frontu chyba niewiele się posuwają naprzód Rosjanie. Jak pan patrzy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to co by pan powiedział?
0: No, że jest sytuacja patowa. Ona się
1: utrzymuje. Wojna na wyniszczenie?
0: No jest wojna na wyniszczenie. Oczywiście w tej wojnie Rosja ma ogromną przewagę nad Ukrainą i Ukrainie będzie coraz trudniej niwelować tę przewagę rosyjską. Ukraina się trzyma i to jest jej największy sukces. Ukraina obroniła swoją suwerenność i to jest wielkie osiągnięcie Ukrainy. Cele strategiczne wojny od początku postawione przez Putina. My znamy, pamiętamy to wystąpienie Putina. To oznacza, że Rosjanie przegrali tę wojnę już. Jest ciężko Rosji przyznać się do tego, że ta wojna jest przez nią przegrana. Ale z drugiej strony może ona trwać jeszcze miesiącami, a nawet latami. Zasoby rosyjskie są potężne. Rosja korzysta z pomocy zwłaszcza Chin, bo powiedzmy sobie szczerze, pomoc Korei Północnej dla Rosji nie mogła

0: być w ogóle realizowana bez akceptacji Chin. Korea Północna jest satelitą chińskim i nie patrzmy na to w ten sposób, że to jakieś suwerenne państwo. To jest sytuacja tak naprawdę dotycząca Chin. Chiny wspierają Rosję w najróżniejszy sposób i mogą bardziej wspierać, jeśli uznają, że Rosja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Więc to jest konflikt tak naprawdę między Wschodem a Zachodem, między blokiem tworzącym się wokół Chin i między blokiem Zachodu wokół Stanów Zjednoczonych. To jest niestety tragedia ukraińska.
1: Plus to, że Donald Trump zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie i od początku zresztą z drugiej kadencji swojej prezydentury, no sceptycznie, powiem tak, bardziej sceptycznie patrzył na Wołodymyra Zełenskiego niż na Władimira Putina.
0: No, zgadza się, oczywiście. To jest także dla Ameryki. Tym graczem, którym Ameryka prowadzi politykę, jest Rosja i są Chiny. To jest koncert mocarstw. Po prostu Ukraina jest w innej lidze, jest innym problemem zupełnie. Z drugiej strony Trump uważa i znaczna część Amerykanów, bo nie większość Amerykanów, że sprawa Ukrainy to jest sprawa europejska. Że Europejczycy powinni zaangażować się w tę sprawę i zostawić Amerykę na boku po prostu, ponieważ to jest nasz problem i to jest prawda. To jest problem bardziej europejski niż problem Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo dziękuję. Pułkownik Andrzej Gerlatka, oficer wywiadu, były ambasador Polski w Korei Południowej, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 4950 zł brutto, tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 144 zł brutto. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
1: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5000 zł brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Wysokość płacy minimalnej to wybór polityczny, stwierdził dr Karol Pogorzelski, analityk banku PKO.

0: Wiadomo, że jak będzie ta płaca minimalna zbyt wysoka, to może ona przełożyć się na wzrost bezrobocia, gdy pracodawcom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych pracowników, ale z badań ekonomicznych wynika, że ten próg jest dość wysoki i doświadczenia różnych krajów sugerują, że płaca minimalna jak do tej pory nie przekładała się jakoś specjalnie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
1: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Chrzest nowej fregaty Wicher to historyczny moment dla polskich stoczniowców, mówi prezes zarządu Gdyńskiej Stoczni Wojennej Marcin Renglewski. Okręt, który zasili polską marynarkę wojenną, jest pierwszym powstającym w programie Miecznik.
2: Żeby przygotować się do dzisiejszej uroczystości, stocznia zużyła ponad 500 000 godzin. Położyliśmy ponad 3000 konstrukcji. Zużyliśmy 100 ton materiałów spawalniczych oraz 50 tysięcy litrów farby. Każda ze śrub napędowych waży ponad 10 ton. Dla nas jako stoczni i stoczniowców to jeden z najważniejszych wydarzeń w naszej historii.
1: Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku i poza nim. Dziś zostanie zwodowany w Zatoce Gdańskiej. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Informacja podana przez Polityka Insight budzi wiele emocji, również w koalicji rządowej.
3: Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska deklaruje, że jej posłowie nie poprą Macieja Berka, bo to czynny polityk. Rządzący obiecywali odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, o czym przypomina Maja Nowak z Polski 2050.
4: Mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą. Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny.
3: Cezary Tom z Koalicji Obywatelskiej przekonuje jednak, że Maciej Berek nie jest typowym politykiem.
5: W żaden sposób nie jest on politykiem, nie jest parlamentarzystą, nie jest też członkiem partii politycznej.
3: Opozycja tych argumentów nie przyjmuje.
6: To jest zaprzeczenie tego, o czym mówił od wielu miesięcy, od wielu lat Donald Tusk, który mówił o jakimś rzekomym odpartyjnieniu.
3: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Już niedługo rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Symfonii Varsovii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut S.A., mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
7: Wspaniała wiadomość dla Symfonii Varsovii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję, że zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.
1: Firma ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonię w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Miliard dolarów można wygrać tej nocy w amerykańskiej grze liczbowej Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy to do wygrania było ponad 1 800 000 000 dolarów.
8: Jest to obecnie ósma co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalnych przepisów fiskalnych. Steve Cotton, prezes firmy zarządzającej finansami, doradza, jakie pierwsze kroki podjąć po zainkasowaniu tak wysokiej kwoty. Współpracujcie ze specjalistami od podatków, inwestycji oraz ekspertami od lokalnych przepisów. Jeśli tak rozpoczniecie swoje działania, to będziecie podejmować racjonalne decyzje i uchroni to Was przed wydaniem wszystkiego, komentuje specjalista. Prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Na północnym zachodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 13 na zachodzie i nad morzem, a w dzień 19 stopni nad morzem, 25 na południu i najcieplej na południowym zachodzie 27.
10: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetyki, Fundacja Polska z Natury. Dzień dobry, panie Danielu.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Widziałam, że pan się tak rozmarzył trochę na wspomnienie zaćmienia z 54 roku. Kto to jeszcze pamięta? Ręka w górę? Nasz wydawca? Nie. Rafał Wardzyński nie pamięta, ale czytał. Jak poezja, prawda?
2: Tak, tak. Brzmiało to niezwykle poetycko. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało dzisiejsze zaćmienie.
1: Muszę się do czegoś przyznać. Jak usłyszałam o tym zaćmieniu, to pierwsze, o czym pomyślałam, to nie, że cienie chmur na ziemi jak kleksy, tylko jak będzie wyglądał miks energetyczny w tym momencie. To tak a propos naszej rozmowy. No pewnie na bieżąco się przekonamy. No dobrze. 9.15 pan premier ma dla nas jakiś komunikat. Będziemy państwu o tym mówić. Spodziewa się pan decyzji w sprawie CPN 2.0?
2: Tak, spodziewam się takiej decyzji, bazując na decyzji o CPN-ie, bo była ona dosyć szybka i zmitygowała efekty kryzysu na Bliskim Wschodzie dla polskich kierowców. Sytuacja była dynamiczna i faktycznie na wakacje ceny paliw nam wzrosły, ale jesteśmy już bliżej końca sezonu letniego wakacyjnego. Więc ten pakiet pewnie będzie dosyć krótkotrwały.
1: No mówimy o 2 tygodniach maksymalnie.
2: Tak, choć z drugiej strony tutaj trzeba się wgryźć w szczegóły, ponieważ mogłoby się wydawać, że presja, że popyt na paliwa, presja na ceny paliw wraz z zakończeniem wakacji mija, ale tak nie do końca jest. Rzeczywiście mamy szczyt popytu na benzynę w wakacje, ale i jej ceny, czy popyt na nią powinny nieco spaść w okresie jesiennym, ale z kolei mamy mniejsze zużycie diesla, który jest używany w transporcie ciężkim, dalekosiężnym, głównie
1: w jakiej perspektywie? Bo mówi pan mniej, to
2: mniej
1: jest...
2: Mniej w okresie letnim.
1: Rozumiem.
2: Tak, ale jesienią wraca logistyka, wraca zużycie oleju opałowego do grzania, wraca zużycie w rolnictwie, więc ten popyt też powinien wzrosnąć, więc to paliwo, z którym mam największy problem, którego ceny są najwyższe, no, popyt na to paliwo, presja na ceny nie spadnie jesienią. Na benzynę może rzeczywiście nieco spaść, więc to nie jest też tak, że rząd może poczekać do końca wakacji i problem sam się rozwiąże. Tutaj te ceny mogą pozostać na podobnych poziomach, zwłaszcza jeżeli chodzi o diesel.
1: Dlaczego ceny rozjeżdżają się? Użyję określenia, które słyszę w ostatnich dniach, słyszę i czytam to słowo, widzę w sieci. Dlaczego rozjeżdżają się ceny benzyny i ropy? Bo do tej pory one były na bardzo podobnym poziomie, teraz ceny diesla są wyższe.
2: Tak, musimy pamiętać o tym, że ropa jest zaledwie surowcem, a paliwa...
1: Dlatego to pytam, bo wie pan, surowiec tak. Powinna być trochę tańsza, bez obróbki, bez jakichś specjalnych kosztów.
2: Tak, oczywiście ropa jest jedynie surowcem, który należy przetworzyć w rafinerii, dopiero potem można sprzedawać na stacjach benzynowych czy w większych wolumenach na różny sposób. Więc ceny ropy, choć oczywiście są jakoś tam powiązane z cenami paliw zwykle, na niektórych rynkach, w niektórych geografiach, historycznie jest pewien związek między cenami ropy a paliw, no bo z tejże ropy paliwa powstają, ale mamy cały szereg czynników, które wpływają również na ceny paliwa. Choćby struktura produkcji paliw czy importu paliw w Europie. My w Europie mamy coraz mniej mocy rafineryjnych. W ciągu 20 ostatnich lat spadły one o około 25%, więc mniej tego paliwa możemy wyprodukować. Oczywiście następuje w Europie elektryfikacja transportu, więc ma to pewne logiczne uzasadnienie, ale w momentach kryzysowych tych mocy rafineryjnych może zabraknąć. No, mamy też suszę, która wpływa na pracę rafinerii. Rafinerie potrzebują dosyć dużo wody na baryłkę wyprodukowanego paliwa. Rafinerie potrzebują potrzeba po prostu od 35 do 50% baryłki.

0: baryłki wody. Rozmaite procesy chemiczne, petrochemiczne potrzebują sporej ilości wody. Jeżeli tej wody w rzekach, w różnych zbiornikach brakuje, to rafineria po prostu musi zmniejszyć swoje prace, zmniejszyć swój przerów i tego paliwa jest mniej. Są też czynniki natury geopolitycznej. Wcześniej europejskie rafinerie korzystały z rosyjskiej ropy do przetwarzania, bo wciąż jest tak, że my ropę głównie do Europy sprowadzamy, ale większość paliw już na miejscu przetwarzamy, mimo tego spadku mocy rafineryjnych. Sprowadzaliśmy cięższą rosyjską ropę. Było więcej paliwa w paliwie, mówiąc kolokwialnie. Teraz sprowadzamy większość ropy ze Stanów Zjednoczonych, a ta ropa amerykańska jest lżejsza, więc mniej tego diesla, zwłaszcza diesla, otrzymamy. To jest kolejny powód. No, mamy na koniec rozmaite zaburzenia łańcuchów dostaw. Oczywiście wciąż jest problem z Bliskim Wschodem, a my z Bliskiego Wschodu również sprowadzamy i ropę, i te paliwa.
1: A jak to wygląda teraz od początku, od końca lutego, od wybuchu tego konfliktu? Cokolwiek dociera do nas stamtąd, czy myśmy w ogóle zmienili kierunek odbioru nawet?
0: Czy to jest czynnik być może mniej istotny niż problemy z suszą w Europie, bo większość ropy z Bliskiego Wschodu idzie do Azji, południowo-wschodniej, głównie do Chin. Część oczywiście do Europy. Większy wolumen paliw idzie do Europy z Bliskiego Wschodu niż samej ropy, więc tutaj właśnie z tego też wynika nasz problem, ale Bliski Wschód tak naprawdę jest czynnikiem drugo- lub trzeciorzędnym w obecnej sytuacji. No mamy te marże rafineryjne, które rosną. To jest proces, który, czy to jest koszt, który powstaje bezpośrednio w rafineriach, nie jest związany zupełnie z ceną ropy. On jest zależny od rozmaitych czynników ekonomicznych, czy też klimatycznych, jak susza. No, susza się przekłada na ekonomię, czyli na możliwości produkcyjne rafinerii i ceny, po których to paliwo będzie sprzedawane. Należy dodać też, że są problemy logistyczne z dostawą paliwa w Europie. Wiele, dosyć duży odsetek paliw transportowany jest przez rzeki. Jeżeli mamy niski poziom rzek, no to odpowiednio barki z paliwem, z produktami rafineryjnymi muszą być mniejsze, czy mniej obłożone. Po prostu kadłub musi się zanurzać na wyższy poziom.
1: Widział pan wczoraj zdjęcia Renu?
0: Widziałem różne zdjęcia rzek w Europie, rzeczywiście wyglądają wręcz apokaliptycznie w niektórych miejscach.
1: Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla Wprost wynika, że prawie 2/3 z nas, 66,2% chce reaktywacji CPN-u na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Niespełna 14% ankietowanych nie chce przywrócenia tego pakietu. 20% z nas nie ma w tej sprawie zdania. Dość często przywołuję wypowiedzi kierowców pytanych przez naszych reporterów w terenie. Część z nich ma świadomość, że to jest koszt dla nas wszystkich. Panie Danielu, może powinniśmy powtarzać raz za razem, że nie ma darmowych obiadów i nie ma darmowych obniżek cen paliw na stacjach. Jak ten łańcuch, jeśli już używamy takiego określenia, działa? Co się dzieje z naszym budżetem? Jakie są koszty tego, że przez najbliższe 2 tygodnie, no dobrze, przez 2 ostatnie tygodnie wakacji paliwo będzie na stacjach tańsze?
0: No, można się tutaj kierować danymi z pakietu CPN, który się skończył w czerwcu, gdzie przez 3 miesiące wydano z budżetu państwa 4,8 miliarda złotych.
1: Właśnie, ja zatrzymajmy się przy słowie wydano. To znaczy, w jaki sposób budżet wydał 4 miliardy na niższą benzynę? Zależy mi na tym, żeby nasi słuchacze to usłyszeli.
0: Znaczy, to jest dosyć proste. No, najprawdopodobniej emitowano obligacje państwowe na ten cel lub przesunięto z innej pozycji tę kwotę.
1: Dopłacano tym, którzy

0: obniżali marże? Na przykład z budżetu, właśnie wypuszczając te obligacje i tak dalej, i tak dalej, podejmując znaczy tutaj, tego typu działania?
1: Tutaj rząd zmniejszył ceny benzyny poprzez obniżkę podatków, czyli właściwie to jest zysk, którego rząd nie odniósł, czy państwo nie odniosło z tytułu podatków. Po prostu brak wpływu do budżetu.
0: No to tak, jest ale ten te mechanizm. Podatki miały jakiś cel, tak? Na coś były przeznaczone, tak? Kwoty, te pieniądze miały wpłynąć do budżetu w ramach paliw. One nie wpłynęły, a ponieważ trzeba je wydać, to rząd musiał te pieniądze uzupełnić, tak?
1: Tak,
0: ja
1: albo,
0: próbuję
1: albo,
0: znaleźć takie proste przełożenie.
1: Tak, to są dwie opcje. Albo musiał zrezygnować z jakiejś innej pozycji w budżecie, tak jak
0: no właśnie.
1: Budżety firmowe, tak jak budżety gospodarstw domowych, albo się, albo wyemitować obligacje, które pokryją ten brak wpływu z podatków.
0: To tak, gdyby państwu się wydawało, że to nic nie kosztuje.
1: Tak, chociaż z drugiej strony no trudno teraz z perspektywy rządu tłumaczyć, że się nie da, no bo na 3 miesiące ten pakiet obowiązywał, więc...
0: Może do tego się nie da, dodajmy, się nie da w nieskończoność.
1: Tak, prawdopodobnie tak. No jeżeli kierujemy się tymi liczbami z pierwszego pakietu CPN, no to dwutygodniowy pakiet powinien kosztować mniej więcej 800 milionów złotych. Patrząc, dzieląc tą sumę 4,8 miliarda na 6. Rzeczywiście nieskończoność takiego pakietu się utrzymywać nie da. Rząd szybko zareagował na kryzys i rzeczywiście ulżył kierowcom, bo te ceny mogłyby sięgać nawet 10 zł w krytycznym, najgorszym momencie podczas tych 3 miesięcy. No ale nastąpiły wakacje, gdzie wiadomo, że popyt na paliwa będzie wysoki i społeczeństwo to odczuje.
0: Jasne. Pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie w tej sprawie, to znaczy to też chodziło o to, że podatek od nadmiarowych zysków koncernów miałby zostać przeznaczony na rekompensatę tego, co wydano na CPN, czy na kolejne projekty?
1: No pewnie tak. W sensie, wie pani, no w budżet państwa to jest konto, z którego cały czas coś wpływa i wypływa. No trudno jest powiedzieć, że to tutaj, to jest po prostu pieniądze.
0: Nie, no jasne, tylko jeśli chcemy wydać więcej niż mamy, to trzeba pożyczyć.
1: Tak,
0: i tę świadomość powinniśmy mieć, bo pożyczamy my wszyscy. To znaczy pan, ja, każdy z nas, kto nas słucha i ci, którzy nas nie słuchają też.
1: Tak, chociaż to nie jest może aż tak proste, bo jak pani kupi obligacje, to, no to państwo się zadłuża u pani i pani dostaje z tego tytułu odsetki, ale to jest inny temat.
0: Okay.
1: To jest inny temat. Jeżeli chodzi o budżet państwa, no to trudno w krótkiej audycji to wyjaśnić, ale rzeczywiście częścią pakietu CPN miał być podatek od nadmiarowych zysków. Windfall tax, znany na świecie mechanizm, w którym zwłaszcza spółki energetyczne, paliwowe są dodatkowo opodatkowane po jakimś okresie, kiedy miały wyższe zyski.
0: Czyli to nie jest polskie, bo pan prezydent skierował do Trybunału z takim zastrzeżeniem, że prawo nie powinno działać wstecz, to znaczy podatek nie powinien dotyczyć spraw niebyłych, takich, którym... Dlaczego się pan uśmiecha?
1: Bo trudno opodatkować coś w przód, prawda? Nadmiarowe zyski z 27 roku pani nie opodatkuje,
0: nie,
1: prawda?
0: Ale wie pan, jeden z ekonomistów tutaj, jeden z ekspertów Polskiego Radia 24 mówił, że owszem, wstecz nie powinny działać takie stałe formy opodatkowania jak PIT czy CIT, czy inne tego typu obciążenia. Ale Windfall tax to jest znany w świecie mechanizm.
1: To jest podatek nadzwyczajny, nie jest PIT czy CIT.
0: No właśnie.
1: To jest podatek, który...
0: Rząd teoretycznie mógłby działać w pewnym sensie wstecz.
1: Tak, on prawie zawsze działa wstecz, bo mówimy o reakcji na nadzwyczajną sytuację, która się już wydarzyła. Zresztą w podobny sposób opodatkowano spółki energetyczne w 2022 roku. Też wstecz, też w nadzwyczajnej sytuacji, kiedy miały one nadzwyczajne zyski, dodatkowe zyski. To nie jest podatek, który nie jest wykorzystywany w świecie.
0: Nie pytał Trybunału Konstytucyjnego, czy to jest zgodne z prawem, czy nie.
1: No, pan prezydent jeszcze wtedy nie był prezydentem.
0: Ale
1: akurat
0: mówię poprzedni prezydent. Tak,
1: tak oczywiście. Więc mamy nie tylko w Europie, na świecie przypadki windfall tax, ale też w niedalekiej historii Polski Zaledwie 4 lata temu taki podatek został użyty też w sytuacji kryzysu energetycznego, kiedy

społeczeństwo, można powiedzieć, cierpiało przez wysokie ceny energii, a spółki energetyczne z powodu tego, jak skonstruowany jest rynek energii, cieszyły się nadmiarowymi zyskami.

0: Bliskim Wschodzie. Wciąż mamy uszkodzony największy zakład produkcji LNG Ras Laffan w Katarze. I ceny gazu faktycznie rosną. Tylko, że no, musimy spojrzeć być może szerzej i porównać ten kryzys, czy tę sytuację na rynku gazu do roku 2022, kiedy one wzrosły w pewnym momencie dziesięciokrotnie i kompletnie rozwalały cały system energetyczny. Teraz te wzrosty i spadki są bardziej krótkoterminowe. Można je zaliczyć do takich typowych okresowych ruchów, szczytów w sezonie letnim, czy też pewnych niepokojów rynkowych przed sezonem grzewczym.
1: Jak poważne są zapowiedzi ograniczenia zapasów? Szukam takiego delikatnego określenia, żebyśmy się nie denerwowali wszyscy. Jak to jest poważna sprawa? W miarę upływu czasu słyszymy o kolejnych zniszczeniach, o tym, jak długo przede wszystkim, nawet po ewentualnym zakończeniu działań na Bliskim Wschodzie, tych działań wojennych, takie kraje jak Katar czy inne będą musiały się z tych gruzów podnosić, bo to nie jest kwestia tego, że nie wiem, dziś Iran i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie, a za tydzień instalacje w Katarze zaczynają funkcjonować.
0: Tak, to prawda. Niektóre instalacje będą wyłączone miesiącami, niektóre latami i jest to problem strukturalny, jeżeli chodzi o produkcję gazu, zresztą ropy też, na Bliskim Wschodzie. Ale musimy pamiętać, że w europejskim koszyku importowym gaz z Kataru to jest zaledwie 6%. I dużo, i mało. No nie jest to suma niezauważalna, ale nie jest to taka suma kluczowa, która by zaburzała zupełnie europejski rynek, czy wywoływała wielki kryzys. Oczywiście Polska ma ten odsetek troszkę większy, ale jesteśmy w stanie sobie poradzić w ramach europejskiego systemu, w ramach koszyka dostaw, który wypracowaliśmy właściwie w ostatnich kilku latach, bo mieliśmy takie wielkie przejście z dominującego gazu rosyjskiego w Europie do gazu z innych kierunków, z Norwegii i Stanów Zjednoczonych w największej mierze.
1: Jakby nas koledzy z TVP Info słyszeli, przed chwilą pokazywany był plac budowy tunelu na gaz pod Zatoką Gdańską. On biegnie w stronę Norwegii?
0: Znaczy to jest terminal FSRU, tak zwany pływający, który służy do odbioru LNG. Europa ma bardzo dobrze rozwinięty w ogóle system tych terminali, portów do odbioru LNG. Polska ma oczywiście terminal LNG w Świnoujściu, który pomógł znacząco w wyraźny sposób, właśnie w kluczowy sposób z odcięciem się od gazu z Rosji. No ten terminal w Gdańsku, w Zatoce Gdańskiej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Będziemy po prostu mogli przyjmować dodatkowe wolumeny gazu z różnych kierunków. No LNG też ma tą zaletę w porównaniu z gazem z rurociągów, że rynek jest bardziej elastyczny. Można podpisywać krótkoterminowe kontrakty, tak zwane spot, można podpisywać długoterminowe kontrakty. Tankowce mogą przybywać z różnych kierunków, w różnych wolumenach. I tak naprawdę w sytuacji kryzysowej też terminale LNG mogą mieć bardzo duże znaczenie i zwiększać to bezpieczeństwo. Firmy, które zajmują się odbiorem gazu w Polsce, mogą w sposób natychmiastowy reagować na różne zaburzenia.
1: Dziękuję panu za komentarz. Daniel Czyżewski, Fundacja Polska z Natury, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami Maciej Czapluk, analityk do spraw prawnych, Polityka Insight. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry.
1: Maciej Berek, człowiek na ustach polityków, człowiek, który od lat był prawą ręką Donalda Tuska w rządzie, miał koordynować, ostatnio miałam wrażenie, również miał pilnować realizacji koalicyjnych założeń, a teraz słyszymy, że będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, również po to, żeby trzymać rękę na pulsie w Trybunale. Jak pan ocenia ten pomysł?
3: No,

0: Pomimo mojego naprawdę dobrego zdania o ministrze Barku i o tym, jak wywiązywał się z tych dotychczasowych zadań i w ogóle tego, jakim jest urzędnikiem, sprawnym, takim zaangażowanym, prawda, i to zresztą potwierdzają praktycznie wszystkie osoby, które miały z panem ministrem okazję współpracować, no to sam pomysł chyba faktycznie nie jest zbyt fortunny, tak bym to określił, no bo jednak pomimo tego, że dla mnie osobiście to minister Berek jest bardziej urzędnikiem niż politykiem, no to jednak te ostatnie no 2,5 roku, powiedzmy tak, od grudnia 23 roku, no on jednak spędził w rządzie, tak? Najpierw był ministrem bez taki członkiem Rady Ministrów od lipca zeszłego roku, jest już takim pełnoprawnym konstytucyjnym ministrem, czy był. No więc wydaje się, że jednak zgłaszanie takich kandydatur, pomimo tego, tak jak mówię, że on merytorycznie na pewno w tym Trybunale by się obronił i po prostu dobrze tam te funkcje sprawował, no to wydaje się, że jednak zgłaszanie takich osób jest no takim, powiedzmy, o jednym krokiem za daleko chyba, no bo no jednak, tak jak mówię, no jest to w jakimś sensie polityk. No a tutaj jeszcze wypada pewnie wspomnieć o tym, że ta obecna koalicja, już nie pamiętam, to był 24 chyba rok, uchwaliła ustawę nową o Trybunale Konstytucyjnym, którą wówczas jeszcze, zdaje się, prezydent Duda odesłał do tegoś Trybunału Konstytucyjnego przed podpisem w celu jej zbadania. No i tam był wprost przepis, który zakazywał kandydowania członkom Rady, między innymi członkom Rady Ministrów, kandydowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed upływem określonego w tej ustawie terminu, który zdaje się wynosił 5 lat, tak? Więc no jest to moim zdaniem taka dosyć niefortunna kandydatura.
1: Może opcja ratunkowa też dla rządu, bo jak słyszę, że Maciej Berek ma pilnować Bogdana Święczkowskiego, to jakąś układankę by tworzyło, prawda, przyzna pan, ale z drugiej strony Maciej Berek jest prawnikiem, tak? Tu jeden z naszych gości dziś rano przypominał, że on jest urzędnikiem z krwi i kości, że jest propaństwowcem, że jest, tak jak pan powiedział, niezwykle pozytywnie oceniany przez współpracowników, że pracowity, że konkretny, że niekoniunkturalny i dostał się do pracy z ogłoszenia podobno w gazecie, tak? No więc przeszedł wszystkie możliwe ścieżki kariery urzędniczej. No to może jest odpowiednim człowiekiem do tego, żeby pilnować Bogdana Święczkowskiego?
0: No, znaczy, ja nie wiem do końca, czy to jest tak, że on tam miałby kogoś, w sensie, czy prezesa Święczkowskiego pilnować, no bo tam ci prawnicy, ci sędziowie, którzy już tam teraz są, no wydaje się, że oni z tej roli się jakoś tam wywiązują. Natomiast ja z tą kandydaturą pana Berka mam jeszcze, znaczy to oczywiście tego wydaje mi się, że się nie dowiemy, bo moim zdaniem rządzący się z tej kandydatury ostatecznie wycofają. Natomiast wydaje mi się, że to byłby...
1: Z kandydatury Macieja Berka?
0: Tak, tak, tak. Znaczy wycofają. No ona jeszcze nie została oficjalnie potwierdzona, tak, przez rządzących. Natomiast no wydaje mi się, że on...
1: No to z jakiego innego powodu miałby odejść?
0: Nie wiem tego. Natomiast no też, powiedzmy, dosyć często powtarzają się historie o tym, że no Maciej Berek pracował, no w sensie bardzo dużo czasu spędzał w pracy. To było tam często kilkanaście godzin na dobę. No być może on się po prostu w jakimś sensie już wypalił.
1: Może
0: już
1: chce żyć.
0: Może, dokładnie, no może chce trochę żyć. No a to też nie jest tak, że w tym Trybunale no to on by nie miał nic, w sensie chodzi mi o to, że to nie jest jakaś taka, powiedzmy, w cudzysłowie emerytura, tak? No tylko tam są jakby istotne rzeczy do, faktycznie do zrobienia, do wykazania się. No ale pewnie nie tak intensywnie, jak to ma miejsce obecnie w kancelarii premiera, gdzie minister Berek pracuje. Natomiast jeszcze wracając na chwilę, no to wydaje mi się, że zobaczymy, jak to się skończy, czy on tym kandydatem ostatecznie będzie, czy nie, takim oficjalnym. Natomiast wydaje mi się, że to jest też wystawienie piłki Karolowi Nawrockiemu, w sensie do tego, żeby prezydent po raz kolejny po prostu nie przyjął ślubowania od ewentualnie tak wybranego
1: bo
0: sędziego.
1: Bo polityk, prawda? Argument
0: tak,
1: może
0: tak,
1: być
0: no
1: prosty.
0: To prawdopodobnie będzie taki argument. Natomiast mi się ogólnie wydaje, że prezydent może stwarzać dużo większe problemy przy odbieraniu ślubowania od tego sędziego, niezależnie od tego, czy to będzie Maciej Berek, czy to nie będzie Maciej Berek, od tego wybieranego teraz? No bo przypomnijmy, że

0: I tego w styczniu, prawda? Bo to już będzie oznaczało...
1: To znaczy ten już teraz, wybierany we wrześniu, to już będzie ósmy sędzia wybrany przez tą obecną koalicję rządzącą. Tak? Sędziów w Trybunale jest 15, no więc to oznacza, że ten ósmy będzie stanowił większość.
0: No
1: tak?
0: Ale no wiadomo, czterech nie mamy.
1: No tych
0: prawda? To, ja patrzę na to z perspektywy Kancelarii Prezydenta. No czterech nie mamy,
1: tak,
0: więc...
1: Patrząc z perspektywy Kancelarii Prezydenta, no to faktycznie ich nie mamy. Natomiast no wydaje się, że oni... zgodnie z konstytucją, to na pewno, no zostali powołani zgodnie z tąże konstytucją właśnie, o której wspomniałem, no bo w konstytucji, przypomnijmy, no nie ma słowa o odbieraniu jakiegokolwiek ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak, czy składania jakiegoś przyrzeczenia, w sensie, no tam jest po prostu, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm.
0: Tak, i przypominamy, że ten... nie wiem, obowiązek składania ślubowania wobec prezydenta jest zawarty w ustawie.
1: Tak.
0: I wobec prezydenta nie znaczy w jego obecności, no ale bez względu na to, jakbyśmy tłumaczyli ten zapis, sytuacja faktyczna jest jaka jest.
1: No tak, zgadza się. I mi jeszcze ta kandydatura Macieja Berka się trochę, znaczy to tylko mówię, to są oczywiście spekulacje. Natomiast mi się ona trochę łączy z tym, o czym ostatnio mówił minister Żurek, że prawda ten październik czy listopad to ma być taki moment przełomowy związany właśnie z takim powiedzmy naprawieniem Trybunału Konstytucyjnego i jakby doprowadzeniem do tego, żeby on zaczął z powrotem działać. No i trochę też tak mam, jak sobie patrzę na tą sytuację, że to ewentualne jakby wybranie Macieja Berka do tego Trybunału, no ono by jednak trochę doważyło, że tak powiem, ten spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. W sensie, no bo teraz to są jakby absolutnie wszystkie te osoby tam wybrane, to są uznani sędziowie, naukowcy i tutaj jakby nie mam nic... absolutnie do zarzucenia. Natomiast no wejście takiego właśnie kogoś jak Maciej Berek, który z jednej strony jest prawnikiem dobrym, uznanym, a z drugiej strony no ma jednak pewną wagę polityczną, no nie tak, prawda, nie spowodowałoby, że ta druga strona no poczułaby jednak, że tu jakby przychodzą ludzie już, którzy, no którzy, tak mówiąc kolokwialnie, coś ważą, tak? I że ten spór by się, powiedzmy, jakoś tak nie, no tak jak wcześniej mówiłem, tak nie doważył trochę. I, ale tak. to mówię, to są oczywiście spekulacje.
0: No tak, bo co może zapowiadać minister Żurek? On mówi o tym z dużym spokojem. Jesteśmy ciekawi, bo na razie, przepraszam za określenie, ale nikt nie puścił pary z otoczenia pana ministra. Wszyscy trzymają... tę tajemnicę mocno przy sobie w gabinetach, ale jest przynajmniej kilka rozwiązań. No jedno z nich jest takie, że Trybunał miałby się ewakuować z Alei Szucha i przenieść się w ogóle gdzie indziej, prawda, w składzie tych czworga sędziów, którzy złożyli, to się tak mówi teraz, ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta, prawda? I tych dwojga pozostałych, ale jak mówił...
1: Trojga,
0: tak, przepraszam. I profesor Sadurski mówi o tym, słuchałam wywiadu, z którego wynikało, że... Znaczy, on ma takie informacje, że są tacy starzy, że tak powiem, sędziowie, czyli ci obecnie urzędujący, no, którzy są skłonni przejść na jasną stronę mocy, tak? I ten Trybunał miałby się przenieść w jakieś inne miejsce, odebrać Święczkowskiemu, prezesowi, przepraszam, albo pełniącemu, jak to trzeba teraz na słowa uważać,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Prezesa, pełniący obowiązki prezesa Bogdan Święczkowski miałby stracić immunitet, no i co? I droga otwarta do czego? Moim zdaniem do dwóch trybunałów.
1: No, to ja się najpierw może odniosę do tej części, a potem powiem coś od siebie. Znaczy, ja uważam, że i to też słyszałem, powiedzmy, od jakichś tam rozmówców z okolic tego, nazwijmy to, Trybunału Konstytucyjnego, że wśród samych tych sędziów ten pomysł przeniesienia obrad gdzieś indziej jest ogólnie dosyć źle postrzegany. W sensie, że jeśli tym ludziom i też trochę jakby tej większości rządowej na czymś ma zależeć, no to na tym, żeby tych bytów nie mnożyć i nie tworzyć jakiegoś neotrybunału czy czegokolwiek takiego, tylko żeby odzyskać ten Trybunał Konstytucyjny, który jest. Więc ja bym chyba do tego scenariusza jakiejś wielkiej wagi nie przykładał. Natomiast to, co się może wydarzyć, no to moim zdaniem to będzie po prostu zwołanie jakiegoś, w jakiejś formie, czy one, bo prezes Święczkowski już kilka razy próbował zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, natomiast mu się to nie udało, bo tam z powodu różnych tam, prawda, perypetii ono było zrywane. Natomiast ja bym to widział mniej więcej tak, no, że oni w jakimś

0: stopniu albo korzystając z tego, że Święczkowski zwoła kolejne, albo zbiorą się sami gdzieś w tej sali Trybunału, faktycznie może być tak, że na takim ewentualnie zgromadzeniu pojawiliby się jacyś sędziowie, ci wybrani przez PiS, którzy... no to jest też tak ciężko mówić, no bo to teoretycznie nie powinno być
1: skrócie,
0: żadnej strony, ale...
1: No tak, ale może mają dość tego zamieszania,
0: tak,
1: prawda?
0: Tacy,
1: i też
0: tak.
1: Chcieliby... Ja nie mówię to o żadnych politycznych, prawda, nastrojach, tylko
0: tak.
1: Po prostu chcieliby...
0: Zacząć normalnie pracować,
1: zacząć,
0: żeby ten Trybunał,
1: prawda?
0: Zaczął normalnie funkcjonować.
1: Dokładnie.
0: Tak, zgadza
1: i
0: się.
1: Przywrócić rangę jednej z najważniejszych ustrojowych instytucji w naszym kraju,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, tak. No i w sytuacji, gdyby się takie coś wydarzyło, no to można by założyć, że tych sędziów byłoby 8 tych wybranych przez tą obecną większość, plus pewnie 2, być może 3 tych wybranych przez tę większość poprzednią, czyli przez PiS, no to dawałoby 10-11 sędziów na 15, którzy w Trybunale są. No bo trzeba sobie chyba uczciwie powiedzieć, że takich 3-4 to chyba jest tak przywiązanych, że tak powiem, do prezesa Święczkowskiego, że tam na taki ruch się nie zdecyduje, tak? No i byłoby to w pewnym sensie postawienie prezesa Święczkowskiego no, w sytuacji, w której on jakby no... Wszyscy, że tak powiem, którzy się tym interesują, widzieliby, no, że jemu zostało 2-3 jakichś najbliższych współpracowników, a cała reszta tych sędziów no, jest jakby mhm. po przeciwnej stronie i tak jak pani redaktor mówiła, chce zacząć ten Trybunał wskrzeszać.
1: Pani Macieju, jak wygląda to w tej chwili? Myślę o tej czwórce sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta, tak? Oni mają swoje gabinety, przychodzą do pracy, tylko nie dostają spraw?
0: Nie, oni nie mają nic. W sensie oni są wpuszczani tam ewentualnie gdzieś na jakiś korytarz, czy do jakiejś biblioteki, czy coś takiego. Nie jest im, co jest zresztą też punktem, powiedzmy, zapalnym, o czym ostatnio mówił sędzia Patyra, wybrany ostatnio, ten ostatni sędzia wybrany do Trybunału, że nie jest im też wypłacane wynagrodzenie tej czwórce, tak? I wiem, że to jest powód no, takiej coraz bardziej rosnącej frustracji też na tą obecną większość rządową, o czym mówił też sędzia Patyra, no, że trochę to jest tak, że Sejm tych ludzi wybrał, wszyscy o nich mówią, że są sędziami, natomiast nikt jakby nie robi nic z tym, żeby na przykład zacząć im wypłacać jakieś wynagrodzenie.
1: No dobrze, tylko co zrobić w sytuacji, w której większość rządząca chciałaby się jednak trzymać ściśle reguł prawa, a nie przekraczać albo, wie pan, naciągać te granice wszędzie tam, gdzie się da.
0: Tak, no ja oczywiście nie wiem tego, natomiast no wiem, że były jakieś takie pomysły na przykład, żeby im Sejm w jakimś zakresie przynajmniej wypłacał przez ten czas, powiedzmy, kiedy
1: no dobrze,
0: ta sytuacja...
1: ale trzeba by stworzyć do tego jakieś rozwiązania prawne.
0: No i tak się właśnie zastanawiam teraz, czy takim rozwiązaniem prawnym nie byłoby przypadkiem to ostatnie postępowanie przed ETPC, które, znaczy to jest skarga tak naprawdę złożona przez czwórkę tych sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no i jakoś kilka dni temu, w poniedziałek chyba, czy no jakoś ostatnio w każdym razie, Trybunał zakomunikował tę skargę polskiemu rządowi, no czyli krótko mówiąc jakby powiedział, że się nią zajmie i teraz oczekuje od polskiego rządu wyjaśnień tych kwestii, które w tej skardze są poruszone. Tak? No a w niej między innymi chodzi właśnie o to, że już mówiąc skrótowo tym sędziom no, uniemożliwia się wykonywanie tych obowiązków, do których zgodnie z polską konstytucją zostali wybrani.
1: No tak. We wrześniu kiedy wybór kolejnego sędziego?
0: No chyba to może być to na pierwszym posiedzeniu Sejmu, czyli 2-4 września, bo ta kadencja z tego co pamiętam kończy się jakoś 18 chyba września, czy jakoś tak.
1: No tak,
0: zazwyczaj
1: ale
0: ta praktyka
1: pytanie,
0: jest taka,
1: jak długo,
0: że to przed.
1: Jak długo tu robię cudzysłów, jak długo pan prezydent będzie sprawdzał, tak? Jak to ma w zwyczaju ostatnio, choć nie ma do tego żadnych kompetencji, jak długo będzie sprawdzał, czy ten nowy sędzia, ktokolwiek nim będzie, to się nadaje, czy się nie nadaje, jakie orzeczenia wydawał albo jakie opinie wydawał w sprawie prokuratora krajowego albo innych, prawda?
0: Tak,
1: witaj
0: tak.
1: Rzeczywistości. Dziękuję panu bardzo
0: za
1: rozmowę. Maciej Czapluk, Polityka Insight z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami politolog profesor Mikołaj Tomaszyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, pytanie zasadnicze. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz za parę dni będzie miała cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie? To w odniesieniu do tego, o czym mówiła Sylwia Białek i tych prognozowanych zmianach. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi. Szymon Hołowicz.

0: Hołownia wraca.
1: No ale to są na razie spekulacje. Jak na razie pan premier nie potwierdził żadnych informacji w tym zakresie. Z tego co wiemy, po wczorajszym spotkaniu pani minister udała się na urlop ze spokojem odpocząć od bieżących aktywności w ministerstwie. Także ja tutaj na razie nie widzę jakiegoś ryzyka głębszych zmian w rządzie. Natomiast zobaczymy, co czas przyniesie. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy de facto na rok przed wyborami parlamentarnymi. W związku z tym pewne zmiany w rządzie, odświeżenie wizerunku politycznego Koalicji Obywatelskiej i rządu współtworzonego przez wszystkie partie, które wygrały wybory w październiku, jest pewnie konieczne i będzie pewnie takim elementem, który będzie odświeżał, tak jak powiedziałem, ten wizerunek i będzie się wpisywał w bieżącą strategię polityczną po to, żeby te wybory koalicja, następne wybory parlamentarne koalicja wygrała.
0: Miarą działania w polityce jest pewna skuteczność, sprawczość. Miałby ją jeszcze Szymon Hołownia w pana przekonaniu, panie profesorze?
1: Myślę, że wokół pana byłego marszałka, aktualnie wicemarszałka Sejmu, dużo się wydarzyło od samego początku, taki element odświeżenia w ogóle obrazu Sejmu w oczach społecznych nastąpił. Natomiast tak jak wcześniej się wypowiadałem, to był taki krótkotrwały efekt zmiany wizerunku tejże instytucji i wprowadzenia pewnego innego stylu zarządzania. Natomiast dużo później się wydarzyło sytuacji, między innymi spotkania z partiami opozycyjnymi bez wiedzy i zgody pana premiera i wiele innych rzeczy, które negatywnie w mojej ocenie odbiły się na wiarygodności politycznej pana wicemarszałka Hołowni.
0: Zastanawiam się, co jest lepszym, byłoby, tak? Bo spekulujemy oczywiście lepszym rozwiązaniem dla premiera, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która ciągle się wymyka pewnej kontroli politycznej, czy Szymon Hołownia, któremu trudno byłoby zaufać po tym, co się wydarzyło?
1: Wie pani, ja nie chciałbym oceniać tych dwóch osób z perspektywy ich wiarygodności politycznej, natomiast sprawności działania i z informacji, które mam i z tego, co ja obserwuję, w jaki sposób pracuje pani minister Pełczyńska-Nałęcz, ja nie widzę powodów, dla których pani minister miałaby zostać pozbawiona stanowiska z przyczyn merytorycznych, jak już to politycznych. Natomiast nie ukrywam, że ze zdziwieniem odnotowałem informacje medialne wskazujące na to, że pan Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Pytanie, w jakiej roli, w jakiej funkcji?
0: Ja nie podważam kompetencji pani minister czy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako ministry, ale myślę o tym, co się dzieje w koalicji poza jej kompetencjami, niektóre jej wypowiedzi. Przypominam sobie tę o podwyższeniu wieku emerytalnego. Ona nie powiedziała wtedy, że trzeba ten wiek podnieść albo że koalicja ma taki plan, tylko samo stwierdzenie, że warto wrócić do rozmów. Prawdziwe, jak mało co, prawda? Przyzna pan, panie profesorze. No, ale politycznie no, mało opłacalne. No więc ona pozwala sobie od czasu do czasu na taką pewną niepoprawność. O, w tym sensie mówiłam, że się wymyka politycznej kontroli.
1: No tak, natomiast proszę zwrócić uwagę, że im bliżej wyborów, tym poszczególni koalicjanci będą próbowali grać trochę na siebie i tutaj rolą pana premiera i wszystkich koalicjantów jest pomimo wszystko skonsolidowanie swojego kluczowego przekazu, natomiast pozostawianie tych marginesów, które pozwolą na to, żeby utrzymać swój ustrukturyzowany elektorat i jednocześnie podjąć walkę o to, żeby te wybory, najbliższe wybory parlamentarne zostały przez koalicję wygrane. To jest naturalna, logiczna strategia wyborcza każdej partii politycznej. Proszę zwrócić uwagę, że podobne ruchy dzieją się po prawej stronie w gronie partii opozycyjnych.
0: To jeszcze do tego przejdziemy, ale o pana ministra Berka chcę pana zapytać, panie profesorze. Czy jego kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie dobra dla koalicji?
1: No, przede wszystkim nie wiemy o tym, czy faktycznie pan minister będzie kandydował na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bo przypominam sobie...
0: To zapytam, czy byłaby w ten sposób.
1: Przypominam sobie głosy ówczesnej opozycji, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość ze swojego grona wybierało członków Trybunału Konstytucyjnego i to były podobne głosy, których spodziewać.

0: Staram się usłyszeć ze strony aktualnej, dzisiejszej opozycji w stosunku do ewentualnej kandydatury pana ministra Berka. Natomiast też nie chciałbym się odnosić do oceny jego merytorycznego zaangażowania i merytorycznego wkładu w bieżącą pracę rządu. Natomiast z tego co wiemy, był sprawnym organizatorem, jest dobrym prawnikiem. W związku z tym zakładam, że jest to jego wysunięcie, ewentualne wysunięcie jego kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dobrym, przemyślanym ruchem ze strony pana premiera.
1: No tak, tylko Maciej Berek jest politykiem także, a nasz poprzedni gość, pan Maciej Czapluk z Polityka Insight, przypomniał, że w projekcie zmian w Trybunale Konstytucyjnym przygotowanym przez koalicję był taki zapis, że polityk, owszem, mógłby kandydować, ale po, zdaje się, 5 latach przerwy od działalności politycznej. Więc jest niekonsekwencja. Ale też, panie profesorze, to też byłby argument dla pana prezydenta, żeby nie przyjmować ślubowania od pana Macieja Berka, bo to nic, że pan Piotrowicz, bo to nic, że pani Pawłowicz, to nic, że pan Święczkowski byli i pewnie są politykami w głębi duszy, ale Maciej Berek jest politykiem, który kandydowałby na to stanowisko. W związku z tym pan prezydent miałby uzasadnienie dla swojego wahania.
0: Dokładnie tak. Dlatego myślę, że każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby odbudowywać autorytet Trybunału Konstytucyjnego i wysunięcie kandydatury jakiegokolwiek polityka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest dość dużym ryzykiem politycznym. Z całą pewnością.
1: Uzasadnionym? Może szkoda, bo muszę panu przyznać, panie profesorze, że rozmawialiśmy jeszcze chwilę z panem Maciejem Czaplukiem, że oczekiwalibyśmy też od koalicji rządzącej działania nie budzącego kontrowersji, działania nie skierowanego na konfrontację, tylko na uporządkowanie tej sytuacji. Bo kolejny sędzia...
0: Również takiego... Ja też również takiego zachowania i takiego działania bym oczekiwał. I tak jak powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, oczekiwać należy, że wszystkie siły polityczne, zwłaszcza te, które aktualnie są reprezentowane w Sejmie, łącznie z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, podejmą działania, których celem będzie odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. I tym samym będzie to jeden z podstawowych kroków odbudowania wiarygodności państwa. I również mam tego typu oczekiwania.
1: Podobno minister Żurek ma jakiś plan. On jest skrzętnie ukrywany w gabinetach. Nawet ci dziennikarze, którzy mają dojście i mają swoje źródła, nie są w stanie na razie uzyskać informacji, jaki to jest plan, ale ewentualne przeniesienie siedziby Trybunału, czy tej części sędziów, którzy zdecydowaliby się pracować w nowej formule w inne miejsce, zamknięcie tej siedziby przy Alei Szucha na klucz, na pewno organizacyjnie i politycznie sprawy nie rozwiąże, tylko ją podgrzeje.
0: Jestem o tym tak samo przekonany, jak osoby wypowiadające się i komentujące te propozycje, o których dokładnie jeszcze nie mamy wiedzy na ich temat. Tak jak powiedziałem, odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, jak również całego wymiaru sprawiedliwości i zakończenie tych podziałów na sędziów, neosędziów, niezależnie od merytorycznych przesłanek i politycznych, które miały miejsce, powinno być podstawowym zadaniem wszystkich elit politycznych reprezentowanych w Sejmie.
1: Jak sobie radzi Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, pana zdaniem?
0: No, myślę, że całkiem sprawnie, patrząc na wyniki wczorajszych sondaży, które pokazują, że jest szansa na to, żeby ugrupowanie Rozwój Plus miało swoją reprezentację w polskim Sejmie, pod warunkiem, że nie będzie startowało na wspólnych listach z Prawem i Sprawiedliwością. Jest w mojej ocenie całkiem sprawnym posunięciem ze strony byłego premiera. Oczywistym jest, że jest to pewien efekt świeżości nowej propozycji programowej pod nowym szyldem ze starą reprezentacją, jednak której wizerunkiem i taką głową jest Mateusz Morawiecki. Nie zmienia to faktu, że wynik 6,8 w pierwszych sondażach, w których do tego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło, jest wynikiem, który budzi słuszne apetyty polityczne tego środowiska politycznego.
1: Jakie pana zdaniem największe zadanie stoi przed Mateuszem Morawieckim? Przekonanie elektoratu, o który walczy, że RARS to nie oni, że afery, nie wiem, że wybory kopertowe to nie oni?
0: Przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, do naszej dzisiejszej rozmowy, tak się zastanawiałem, co mógłbym doradzić.

0: Rozwojowi Plus i Mateuszowi Morawieckiemu, jeżeli chodzi o strategię wyborczą w nadchodzących wyborach parlamentarnych, i myślę, że dobrym posunięciem byłoby budowanie takiego przekazu, który jednoznacznie odcinałby się od tych elementów, o których pani powiedziała, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i jednak współdecydowanie w tych sprawach, chociażby w zakresie mediów publicznych i innych. Ale druga sprawa, myślę, że to jest dość interesujące, może budowanie swojego wizerunku politycznego i swojej obecności na arenie, na scenie politycznej, polskiej scenie politycznej, jako bufor bezpieczeństwa przed skrajnymi partiami politycznymi. Mam tutaj na myśli chociażby Konfederację Korony Polskiej i jednak radykalizujące się Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale jeśli Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus, jeśli to ugrupowanie, partia pewnie wkrótce miałoby być takim buforem, to naturalny koalicyjny kierunek to nie będzie PiS.
0: Myślę, że nie. Natomiast i tutaj jest zdolność koalicyjna na dziś jest dla mnie dość dużym, stoi pod dużym znakiem zapytania. Popatrząc na ten elektorat potencjalnej partii politycznej, który na dzisiaj jest nadal nieustrukturyzowany, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy on będzie to poparcie będzie rosło, czy też nie. To jest po pierwsze odbudowanie wizerunku, po drugie spróbowanie przyciągnięcia, i to widać w tych sondażach wstępnych, w tych sondażach widać, że jest to częściowo odebranie części głosów Prawa i Sprawiedliwości, to po pierwsze, po drugie sięgnięcie po części głosów, które do dzisiaj są przy Polskim Stronnictwie Ludowym. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz w stosunku do wyników sondaży wyborczych z marca, z maja. Również liczba osób niezdecydowanych wziąć udziału w wyborach parlamentarnych i oddaniu głosu na którąkolwiek z partii politycznych maleje, i to są moim zdaniem na dziś, są to te głosy, które zasilają rozwój plus.
1: Panie profesorze, a może powinniśmy się przyglądać, dokąd Mateusz Morawiecki udaje się z pizzą? Bo jeżeli będzie więcej takich miejsc jak Jagodno, to wrocławskie słynne miejsce, w którym ludzie czekali godzinami już po zamknięciu przynajmniej lokali w innych miejscach w naszym kraju, żeby oddać swój wyborczy głos w 2023 roku, to wiele staje się, a może nie wszystko, ale no wiemy dużo więcej na temat planu, celu, strategii.
0: No więc tak jak powiedziałem, kwestie programowe są do ułożenia przez to środowisko polityczne. Ja prześledziłem sobie skład osobowy Rozwój Plus i osób, które z tym środowiskiem chcą współpracować, i to jest dość interesujące grono osób, które mają jasny światopogląd polityczny. On jest jednoznacznie prawicowy. Natomiast, ale jednak, że biorąc udział w koalicyjnych rządach Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji parlamentu, w związku z tym odbudowa wiarygodności i sformułowanie nowych propozycji programowych byłoby, znaczy jest koniecznym elementem budowania wizerunku politycznego, tego środowiska politycznego.
1: No tak, bo to na razie ogólniki, prawda, które mają przyciągnąć uwagę, ale niewiele mówią. Jest jakaś lista wzniosłych haseł, no ale tak to pewnie na początku wygląda.
0: Tak to na początku jest, i to jest naturalny element każdego nowego ruchu politycznego, że najpierw rozeznaje swoją obecność na scenie politycznej. Tutaj wejście jest dość dobre, to jest 6,8% poparcia osób biorących udział w sondażu. Natomiast takie testowanie postulatów politycznych już się odbywa, chociażby w odniesieniu do próby przechwycenia elektoratu kobiecego, który w poprzednich wyborach parlamentarnych zdecydował o tak dużym poparciu dla Koalicji Obywatelskiej, partii, które aktualnie sprawują rządy. Jak również myślę, że tutaj niewątpliwym, dobrym takim konikiem dla tego środowiska politycznego będzie niekwestionowane doświadczenie ekonomiczne Mateusza Morawieckiego, i będzie najpewniej odwoływał się do sukcesów swojego rządu, jeżeli chodzi o kwestie socjalne. Dość wspomnieć, że chociażby wczoraj, mówiąc o debatach rządu na temat nowej odsłony programu CPN, powiedział jednoznacznie, że w ciągu 5 minut ten problem by rozwiązał. Bo więc czekajmy na konkretne rzeczy, poczekajmy, aż okres wakacyjny się skończy. Jak ochłoną rodzice dzieci, którzy 1 września poślą ponownie dzieci do szkół, no i wtedy na koniec września będzie można śledzić te sondaże politycznego poparcia, i wtedy będzie można

0: cokolwiek więcej powiedzieć na temat szans i zdolności koalicyjnych tego środowiska politycznego.
1: No właśnie, tylko na co my... No dobrze, nie powiem, na co my się złapiemy, tylko co nas uwiedzie. Takie określenie, ja bym to załatwił w ciągu 5 minut. Ja się uśmiecham do takich określeń, bo...
0: Ja również.
1: Prawda? Za tym powinien stać jakiś rachunek. Ja się uśmiecham również do takich określeń, jak pana prezydenta w sprawie jego projektu CPK, w którym nie było uzasadnienia finansowego dla tych rozwiązań i pan prezydent wtedy powiedział, że dobry rząd powinien znaleźć na to pieniądze. No, no tak to nie działa, ale już propozycja, o której pan powiedział, pensji dla mamy nowonarodzonego dziecka przez pierwsze 3 lata, prawda? Kosztem tego dodatku 800+, no może być uwodzicielska, przepraszam. Już użyłam tego słowa.
0: Tak, każda partia polityczna będzie miała spośród wielu postulatów i swojego obszernego programu politycznego będzie miała 2, 3, góra 5 postulatów, które będą o charakterze, byśmy je ocenili, populistycznym. Wcale mnie to nie dziwi. Natomiast no, z racji na nasze doświadczenie i zaangażowanie w bieżącą sytuację polityczną i ocenę działań politycznych, wynika nasz sceptycyzm, natomiast przeciętny elektorat wydaje mi się, że tak dużo czasu na to nie będzie miał, po pierwsze. Po drugie, raczej mamy taką tendencję, że elektorat będzie mobilizowany emocjami politycznymi, a nie merytorycznym przekazem. I to każda z partii politycznych, każdy strateg polityczny o tym wie, że w wyborach będą decydowali wyborcy, którzy spośród chociażby grona osób niezdecydowanych pójdą pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji, wizerunku, który wokół danej partii, danego ugrupowania politycznego zostanie wykreowany. To są stare techniki, stare zasady socjotechniki politycznej, które i w tym zakresie będą miały dość duże znaczenie.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Mikołaj Tomaszyk z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wyciekły dane medyczne prawie 19 milionów Polaków, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem.
1: W ręce złodziei dostały się między innymi informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
2: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
1: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
2: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
1: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Dane wyciekły z prywatnej firmy MyDoctor, a osobom, które boją się konsekwencji, wicepremier doradził, żeby zastrzegły numer PESEL. Najszybciej można to zrobić w aplikacji mObywatel. Były wiceminister w rządzie PiS Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Zdaniem Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej to skandal.
3: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu.

0: kontrolowane przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam. Nie wiem, czy tu można coś dodać. Mógł wybrać drogę na Terespol, wybrał drogę przez Naddniestrze.
1: Przebywanie poza Polską nie dziwi rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka.
2: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce. Z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sądy zostały przejęte, wyroki niemalże pisane na zamówienie i na telefon. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
1: Były wiceminister sprawiedliwości jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wydano zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a także europejski nakaz aresztowania. Grozi mu 15 lat więzienia. Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje żadnych stosunków dyplomatycznych. Zmarł 7-letni chłopiec, który 2 tygodnie temu topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dziecko było na zajęciach nauki pływania. Wiadomo, że pod wodą przebywało 6 minut, mówi prokurator Emilia Marchewa.
3: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
1: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. To był pierwszy taki dzień w Europie od 27 lat. Wieczorem oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca. W Polsce było to tak zwane częściowe zaćmienie.
4: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
5: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
6: Świat jest niesamowity.
7: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie... Pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc można takie liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
1: Kolejne częściowe zaćmienie słońca w Polsce za rok, a całkowite za 109 lat. 7 października 2135 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem. W dzień termometry pokażą 19 nad morzem, 25 na południu i 27 stopni na południowym zachodzie.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: To jest magazyn Saldo, a gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Uśmiecham się, bo mówił pan o polskiej giełdzie. WIG20 z czwórką z przodu od tygodnia. Wiele lat czekaliśmy.
9: 19 lat prawie.
10: Tak, na to, żeby mieć tą czwórkę z przodu. Także w końcu to rzeczywiście nastąpiło i ten rekord po wielu latach został pobity.
9: I robi to oczywiście potężne wrażenie. O giełdzie dzisiaj też sobie porozmawiamy, ale dzisiaj popatrzymy w górę i nie chodzi o ten poziom 4000 punktów, bo jest wysoko, tylko popatrzymy jeszcze wyżej na słońce. Dzisiaj w Warszawie, w Polsce będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca, ale na przykład w Hiszpanii, w sporej części Hiszpanii będzie całkowite zaćmienie słońca. I tak, osoby, które na ostatnią chwilę zdecydowały się na wyjazd, jak donosi portal polskieradio24.pl, no musiały się liczyć z wysokimi kosztami. Teraz uwaga, za bilet lotniczy tanimi liniami na Majorkę trzeba było zapłacić nawet 2000 zł i więcej. Z kolei za noc w hotelu w lokalizacji zapewniającej dobre warunki do obserwacji około 1000 zł. No okazja potężna również dla kosmicznych zarobków dla branży turystycznej w Hiszpanii.
10: Tak, to istotne rzeczywiście źródło dodatkowego dochodu, mimo że oczywiście Hiszpania to jest kraj turystyczny i

0: i tamta branża turystyczna jest jednym z głównych tutaj, jeżeli chodzi o motory gospodarki. Powiedział pan o Majorce. No akurat Majorka jest takim miejscem, gdzie w środku wakacji zwykle bardzo ciężko znaleźć takie miejsca last minute. Same loty są drogie, więc gdybym ja leciał oglądać zaćmienie, to pewnie nie wybierałbym tego lotu na Majorkę. Mam znajomych, którzy lecą do Bilbao. Też w pasie zaćmienia, ale być może troszeczkę mniej tego właśnie, to znaczy jest to miejsce, które jest troszeczkę mniej popularne w czasie wakacji, więc aczkolwiek i tak koszty są istotne, no ale tutaj ciekawe jest to, że samo zaćmienie, znaczy fakt, że do zaćmienia dojdzie, wiedzieliśmy o tym właściwie od zawsze.
1: Tak jest.
0: Więc jeżeli ktoś to robi last minute, no to wynika to głównie z tego, że przeczytał w mediach, dowiedział się, że jest taka możliwość, więc jeżeli ktoś o tym myśli i chciałby zobaczyć w przyszłości takie zdarzenia, no to można sobie już dzisiaj sprawdzić, gdzie te zaćmienia w przyszłości będą i być może znaleźć sobie wcześniej i zabukować takie miejsca, żeby nie przepłacać i nie płacić tej dodatkowej premii za to, że robimy to last minute.
1: Ładnie to brzmi. Dodatkowa premia za emocje, za to, że pod wpływem impulsu podjęliśmy decyzję, a jedziemy, zobaczymy i płacimy więcej.
0: Wielką zaletą oglądania zaćmień słońca, jeżeli mówimy już o takiej kosmicznej turystyce, czy turystyce związanej z kosmosem, jest to, że to zaćmienie słońca na pewno się odbędzie. Ja w zeszłym roku byłem w Cape Canaveral i chciałem oglądać starty rakiet. I z oglądaniem startów rakiet problem jest taki, że zwykle są one przekładane. Jeśli chodzi o zaćmienie słońca, na pewno odbędzie się dzisiaj, na pewno nikt go nie przełoży.
1: No chyba, że chmury się pojawią.
0: No chyba, że chmury się pojawią i wtedy nie zobaczymy tego tak dokładnie, jak chcielibyśmy. No ale słońce przebija się też przez chmury. Tak jak mówię, ja oglądałem starty. Spodziewałem się, bo byłem w zeszłym roku, chciałem oglądać start rakiety New Glenn firmy Blue Origin. No i niestety akurat tego startu nie obejrzałem, bo został on przełożony. Odbył się dzień po tym, jak wyjechałem. Więc trochę byłem sfrustrowany. Aczkolwiek dwa starty rakiet Falcon, SpaceX, obejrzałem, bo te rakiety startują prawie codziennie dzisiaj. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że starty z tych rakiet z Teksasu, z Cape Canaveral odbywają się właściwie każdego dnia. Czasami nawet dwie rakiety w danym dniu. Więc to rzeczywiście można zobaczyć, więc można powiedzieć, że mimo, że nie udało mi się obejrzeć tej większej rakiety, to udało mi się zobaczyć te mniejsze.
1: Czyli turystyka kosmiczna ma wiele wymiarów i wiele różnych możliwości.
0: Myślę, że staje się to coraz popularniejsze.
1: No tak, ale zaćmienie w Stanach Zjednoczonych ostatnio. Ja przeczytałem, że sama sprzedaż okularów, takich specjalnych, tak, polecamy państwu, trzeba chronić wzrok. Jednej tylko z firm, jeden tylko z dystrybutorów takich okolicznościowych okularów, bo one tam miały zaznaczony rok, lokalizację, przyniosła zyski na poziomie 6-7 milionów dolarów. I to był tylko jeden producent, jeden dystrybutor takich okularów, pewnie importowanych z Chin. To robi wrażenie.
0: To robi wrażenie. Ocenia się, że te dodatkowe zyski związane z turystyką wewnątrz Stanów Zjednoczonych, związane właśnie z tym zaćmieniem z roku 2024, to około 1,6 miliarda dolarów.
1: 1,6 miliarda dolarów.
0: Jak jeszcze doliczymy do tego taki mnożnik, że to potem te pieniądze w gospodarce krążą, to robi się z tego ponad 5 miliardów dolarów. Więc rzeczywiście istotny element. I powiedziałbym, że ta turystyka kosmiczna, czy związana z kosmosem, staje się coraz bardziej popularna. To oczywiście nakłada się na pewien trend tego, że coraz chętniej inwestujemy w doświadczenia, to znaczy szukamy doświadczeń, a rzadziej kupujemy produkty. Oczywiście no, to jest tak, że cały czas musimy kupować dużo pralek, telewizorów, etc., etc., ale widać, że wydatki konsumentów, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, przesuwają się właśnie w stronę doświadczeń. I jesteśmy gotowi, konsumenci są gotowi płacić więcej za te takie wyjątkowe doświadczenia. A jeżeli ktoś słyszy, że takie zaćmienie słońca na danym obszarze zdarza się raz na 25 lat, no to wtedy czujemy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. No i dlatego konsumenci są w stanie wydawać więcej pieniędzy na takie doświadczenia. No i myślę, że w przyszłości, w najbliższych latach

0: to będzie coraz popularniejsze, tym bardziej, że ten hype na kosmos jest na fali wznoszącej. Myślę, że najważniejsze jest to, że wracamy na Księżyc, to znaczy ludzkość wraca na Księżyc. W roku 2028 prawdopodobnie misja Artemis i na powierzchni Księżyca ponownie stanie człowiek. Mamy też oczywiście te nasze polskie sprawy związane z kosmosem. Mieliśmy lot Sławosza Uznańskiego w kosmos, na orbitę. Mamy też tutaj tak naprawdę inwestujemy sporo w Europejską Agencję Kosmiczną. Także można powiedzieć, że także w tym naszym ujęciu lokalnym, polskim, to też jest taki element, który jest na fali wznoszącej.
1: Niech mi pan powie, jak to jest z tym inwestowaniem w kosmos, bo każdy z nas może zainwestować w przemysł kosmiczny. Wystarczy kupić akcje odpowiedniej spółki. Tych spółek jest coraz więcej. Niektóre odnoszą sukcesy, niektóre nie. I czasami zdarza się niestety, że zamiast spektakularnego zjawiska i kursów wznoszącego się na orbitę okołoziemską, mamy bardziej noc spadających gwiazd. Notabene dzisiaj też przed nami spadające gwiazdy, żeby to zaćmienie nam nie przyćmiło właśnie tego zjawiska. I jak to się dzieje? Jak wybierać? Bo to jest chyba bardzo taki ryzykowny biznes, inwestowanie w spółki kosmiczne.
0: Zacznijmy może od tego, że przez bardzo wiele lat ten biznes kosmiczny był związany głównie z rządami, agencjami, rządowymi agencjami. Znamy NASA oczywiście, znamy te europejskie i inne agencje z tym związane. I one głównie inwestowały w rozwój kosmosu i w to wszystko, co się tam działo. Teraz rzeczywiście mamy coraz więcej firm komercyjnych. Oczywiście w programie, w programie Apollo, oczywiście też było tak, że NASA zlecała różnym firmom, dużym amerykańskim korporacjom, tworzenie różnych elementów, które potem tworzyły ten program w całości. No ale to były troszeczkę inne czasy. Dzisiaj widzimy, że coraz bardziej przesuwa się ta eksploracja kosmosu w stronę biznesową. Mhm. Mamy prywatne firmy, takie jak choćby SpaceX, która i lata w kosmos, produkuje rakiety, ma satelity, które służą nam na co dzień i do internetu, i do innych celów. I takich spółek jest oczywiście coraz więcej. Jak patrzymy na giełdę, to jest tak, że tych spółek jeszcze nie ma aż tak wielu. Widzimy, że one się pojawiły. Na amerykańskiej giełdzie znaleźlibyśmy pewnie kilkanaście takich spółek. Tam są spółki właśnie od takich bardzo dużych jak SpaceX, po troszeczkę mniejsze jak Rocket Labs, czy kilka innych jeszcze mniejszych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim procesem, który, jak się wydaje, jest podobny do tego, co kilka lat temu obserwowaliśmy w sektorze związanym ze sztuczną inteligencją. Mamy bardzo duże inwestycje, ale jeszcze praktycznie żadnych zysków, wobec czego takie zwyczajne analizy związane z fundamentami danych spółek są bardzo trudne. Zwykle na giełdzie patrzymy na wskaźnik cena do zysku, na przykład, czy forward cena do zysku, czyli jak w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zysk z najbliższych 12 miesięcy ma się do ceny akcji. Tutaj dla bardzo wielu tych spółek nie da się wyliczyć takich wskaźników. Wiele z nich przynosi straty i to powoduje, że rzeczywiście to inwestowanie w te spółki obarczone jest takim dodatkowym ryzykiem związanym z tym, że właściwie nie wiemy, jak ta spółka będzie zarabiała, czy jak będzie sobie radziła, jak sobie będzie radziła w przyszłości. To choćby obserwujemy też na samej SpaceX, która no teraz jest notowana mniej więcej na poziomie zbliżonym do IPO, czyli do debiutu. Ten debiut to było $135 za akcję. Potem te akcje, można powiedzieć, poleciały w kosmos, bo kosztowały grubo powyżej $200, no ale potem znowu spadły. I właśnie teraz można te akcje kupić mniej więcej na poziomie zbliżonym do debiutu. No i ta zmienność jest ogromna, dużo większa niż przeciętnie na innych amerykańskich spółkach. I to powinno być dla bardzo wielu inwestorów tym, na co powinni zwracać uwagę. Pamiętajmy, że im większa zmienność, tym zwykle większe ryzyko. Więc ta branża, można powiedzieć, jest

0: dopiero na początku swojej drogi. I na pewno tych spółek będzie coraz więcej, bo tak jak powiedziałem, jeżeli wracamy na Księżyc, a być może docelowo będziemy też eksplorować na przykład Marsa, to na pewno będzie to taki temat inwestycyjny, który będzie bardzo silny i będzie na pewno bardzo mocno wracał.
1: Ale ja mam wrażenie, że wiele instytucji finansowych zwietrzyło okazję i zauważyło, że jednak ten kosmos pobudza wyobraźnię inwestorów czy potencjalnych inwestorów i pojawiają się przeróżne pakiety, na przykład ETF-y właśnie kumulujące spółki powiązane z kosmosem. Ten kosmos bardzo dobrze się sprzedaje.
0: Ten kosmos bardzo dobrze się sprzedaje, bo mamy rzeczywiście teraz taki hype na ten kosmos. Ja niedawno stworzyłem taki poradnik związany z AI i z inwestowaniem w AI i pierwszy punkt tego poradnika mówił: nie inwestuj w coś, co ma AI tylko i wyłącznie w nazwie. Patrz głębiej, zobacz, co tam jest w środku, jakie są potencjalne źródła przychodów. I to samo mogę powtórzyć dzisiaj na temat inwestowania w kosmos. Nie inwestujmy w coś tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest ten kosmos w nazwie. Sprawdźmy dokładnie, co tam w tym środku jest. Powiedział pan o funduszach ETF. Rynek funduszy ETF rozwija się ogromnie. Tych funduszy ETF jest dzisiaj na wszystko bardzo dużo. Jakbyśmy się spotkali tutaj, nie wiem, 3 czy 4 lata temu, powiedziałbym, ETF-y to jest najlepsza metoda na inwestowanie. Prawie każdy ETF to jest dobry instrument. Dzisiaj już bym tak nie powiedział. Znowu w wypadku ETF-ów warto sobie dokładnie się temu wszystkiemu przyjrzeć, zobaczyć, jakie są instrumenty tam w środku. Jeżeli to jest kosmiczny ETF, no to zobaczmy, o co on jest oparty. Czy o jakiś indeks, który został zbudowany, czy tam są akcje spółek. Pamiętajmy, że to jest ten sam, jeżeli inwestuje fundusz ETF, to on ma ten sam problem, co my jako inwestorzy, że ten rynek jest troszeczkę za wąski. Tak? On może wybierać też głównie tylko i wyłącznie z tych spółek, które i tak już są notowane na giełdach. Więc on też, trzeba powiedzieć, musi radzić sobie z tą krótką kołdrą, z którą musi sobie radzić każdy inwestor, który chciałby zbudować taki szerszy portfel oparty o kosmos. Więc raczej to jest tak, że te spółki kosmiczne powinny być elementem jakiegoś szerszego portfela, bo wydaje mi się, że dzisiaj budowanie takiego portfela opartego tylko i wyłącznie na eksplorację kosmosu, no jest jeszcze dosyć ryzykowne i to jest pewnie sposób dla takich bardziej zaawansowanych inwestorów.
1: Panie Pawle, pełna zgoda, ale też musimy pamiętać o tym, że czasami firma nie ma tego przedrostka, czy tam dodatku, czy dodatkowego członu w nazwie Space. Nie kojarzy się z kosmosem, ale jest ważnym podwykonawcą wielu elementów misji kosmicznych.
0: Nawet powiedziałbym niekoniecznie tak, że jest podwykonawcą. Duże koncerny, które my zwykle postrzegamy jako koncerny militarne, one też zwykle uczestniczą właśnie w kosmicznym wyścigu. Jeżeli kupimy jakiegoś dużego producenta samolotów amerykańskiego, czy to wojskowych, czy to cywilnych, no to prawdopodobnie on ma też istotny komponent właśnie związany z rozwojem kosmosu. Na to też powinniśmy zwracać uwagę, bo właśnie w takich portfelach budowanych właśnie związanych z eksploracją kosmosu, znaczącą część właśnie to są właśnie te firmy, te duże amerykańskie koncerny, dla których ten kosmos to jest tylko część działalności.
1: Misje kosmiczne mają to do siebie, że są obarczone potężnym ryzykiem. Zresztą jak inwestowanie. I może się okazać, że taki inwestor będzie chciał obejrzeć start rakiety powiązanej ze spółką, w którą zainwestował swoje środki. No i nagle ten start się nie udaje. Nie tylko został przełożony, ale się nie udaje. Mieliśmy kilka takich spektakularnych eksplozji chwilę po starcie. No i widać to od razu, to jest niesamowite, jak to szybko ta informacja przekłada się na kurs. Jedno niepowodzenie i czasami dwucyfrowa strata.
0: Dlatego wiele tych firm, ma pan oczywiście tutaj pełną rację, dlatego wiele tych firm nie wchodzi na giełdę na takim wcześniejszym etapie rozwoju, tylko robi to dopiero później. Jeżeli chodzi o tą największą spółkę, czyli SpaceX, tak jak powiedziałem, ona wysyła nawet 2 rakiety dziennie w kosmos, rakiety Falcon, to tutaj firmie udało się osiągnąć niezwykły poziom pewnej stałości i właściwie tutaj tych wypadków już nie ma.

Oczywiście one się zdarzają innym firmom, które są troszeczkę na innym etapie. Dopiero tworzą te rakiety, czy budują rakiety. SpaceX buduje też te większe rakiety i one też są obarczone

0: z kosmosem i księżycem, on będzie też taki silny, dlatego że to będzie znacznie dłużej trwało. Ten lot na Księżyc będzie trwał kilkanaście dni. Tam się będzie bardzo dużo działo. To będą kolejne misje, które będą wracać na Księżyc. Więc tutaj tego pola do pojawienia się ewentualnych problemów jest bardzo dużo. Ale pamiętajmy też, jeżeli patrzymy na to, jak wyglądały poprzednie, jak wyglądał program Apollo, to jest też tak, że to są ogromne projekty związane, to jest wszystko, co jest związane z takim bardzo zaawansowanym zarządzaniem tymi projektami. To są projekty, które potem przez bardzo wiele lat wpływały na gospodarkę, na ekonomię, na technologię i w ogromnym stopniu to są takie zdarzenia, my mówimy czasami o takiej ekonomii zdarzeń wyjątkowych, że mamy jedno takie wyjątkowe zdarzenie, które pcha ludzkość do przodu o kilka czy kilkanaście lat. I to są rzeczywiście takie zdarzenia. Te technologie, które są wykorzystywane właśnie w tym wyścigu kosmicznym, one potem pojawiają się w naszym codziennym życiu. W programie w Apollo było tak, że czasami musieliśmy czekać kilka czy kilkanaście lat, żeby to się pojawiło w naszym domu w postaci kuchenki mikrofalowej czy smartfona, ale teraz ten proces wdrażania jest krótszy i szybciej te technologie trafiają do nas. Więc jest to na pewno coś, więc jest to też tak, że nawet jeśli my nie inwestujemy w te spółki kosmiczne i będziemy tylko obserwowali to, co się dzieje, czy to patrząc na Słońce, czy oglądając lot w kosmos, to i tak wcześniej czy później to wszystko do nas dotrze w postaci tych nowych technologii, z których będziemy korzystać na co dzień.
1: Bardzo dziękuję. Pan Paweł Majtkowski, polski analityk ETORO, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami teraz Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażer.com. Dzień dobry Panie Jakubie.
4: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Tak, jesteśmy coraz częściej postrzegani, także z Pana doświadczenia. Że jest pięknie, czysto, bezpiecznie?
4: Znaczy Polska jako kraj na mapie turystycznej Europy bardzo zmienia swoją pozycję. Właśnie coraz częściej zabierają turyści, że te połączenia właśnie od strony lotniczej to nie są tylko trasy wożące Polaków na wakacje, ale właśnie coraz częściej przewożące turystów z Europy Zachodniej do Polski. I to już nie tylko te miasta jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław najpopularniejsze, ale turyści z zachodu coraz chętniej chcą też odkrywać inne zakątki naszego pięknego kraju. Tu też na pewno głośno było w ostatnich latach o turystach z krajów arabskich, gdzie Polska stała się fenomenem, szczególnie Małopolska wśród nich. W tym roku ze względu na konflikt ten ruch trochę wyhamował, ale dalej jesteśmy coraz częściej odkrywani i coraz częściej do nas obcy krajowcy przyjeżdżają.
3: Na dłużej czy na tak zwane city tury?
4: To zależy. No, city tury to na pewno przoduje Kraków czy Gdańsk. Myślę, że Kraków jest takim miastem, które pod względem city breaków tak zwanych jest numerem jeden w Europie, odwiedzanym bardzo chętnie przez turystów z Europy Zachodniej, ale też chcą turyści przyjechać na dłużej. To przede wszystkim właśnie Zakopane przyciąga na dłużej. Też popularne są wycieczki objazdowe po Polsce. Sam znam osoby spoza Polski, które jakoś przyjechały do Polski, to zobaczyły kilka tych miast, a nie tylko zatrzymały się w jednym.
3: Sytuacja na lotnisku w Katanii, bo to właściwie był powód naszego spotkania, choć pozwoliłam sobie też i o tym porozmawiać z panem. Chodzi o erupcję Etny. Ona od czasu do czasu przypomina o sobie. Jakie mielibyśmy uwagi, sugestie dla tych, którzy wybierają się na południe Europy w tamtym kierunku?
4: Znaczy, przede wszystkim obecna sytuacja... Te problemy z połączeniami dotyczą głównie lotniska w Katanii. Lotnisko w Katanii od poniedziałku jest całkowicie zamknięte. Kilkukrotnie przesuwano godzinę wznowienia lotów. Problemem w tym wypadku jest pył wulkaniczny, który stanowi zagrożenie nie tylko w nawigacji, ale też po prostu dla samych silników samolotów. Ale jak już mówiłem, te utrudnienia, to zamknięcie całości ruchu dotyczy obecnie tylko lotniska

0: Katanii. Pozostałe lotniska na Sycylii, czyli lotniska w Palermo, Komiso, a także lotniska położone po drugiej stronie cieśniny na terenie Kalabrii, czy w Reggio, czy w... One przyjmują ruch normalnie, czyli te samoloty, które miały lecieć do Katanii pierwotnie, w większości przypadków nie są odwoływane, a właśnie są przekierowane na inne lotniska w regionie, tak żeby ci turyści mogli na tę Sycylię dotrzeć.
1: Czyli jakie mamy sugestie? Lotnisko w Katanii zamknięte, bo niebezpiecznie. Czyli co, szukamy innych opcji? Czy możemy na przykład w takiej sytuacji przebukować bilet? Czy wsiadamy w samochód, jedziemy do... albo w jakąś inną komunikację jedziemy do Palermo i musimy niestety kupić nowy bilet? Czy czekamy?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o pasażerów, którzy są obecnie na Sycylii, których te utrudnienia dotknęły, no to tu są dwie drogi. Po pierwsze, przewoźnik nie może tak po prostu pasażerów zostawić, bo jeżeli mówimy o erupcji wulkanu i o tym pyle, który utrudnia ruch lotniczy, to jest to tak zwana sytuacja nadzwyczajna. Jest to czynnik, który od linii lotniczej nie jest zależny, ale mimo wszystko ta linia nie może tych pasażerów porzucić. Ona nie może ich zostawić. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić nam podróż do naszego miejsca docelowego w możliwy, jak najbardziej dogodny dla nas sposób. Czyli to nie jest tak, że linia nas zostawi i musimy sami organizować sobie powrót, tylko ta linia ma obowiązek zaoferować nam inne połączenia. I to może być zarówno przyjąć postęp opóźnionego lotu z Katanii, czy właśnie zmiany lotniska wylotu na Palermo. Drugą opcją, która przysługuje pasażerowi w tej sytuacji, jest możliwość rezygnacji z podróży i zwrotu środków, które zapłaciliśmy za bilet. Tylko co istotne, w przypadku tej rezygnacji, czy na przykład zmiany lotniska wylotu, jeżeli mówimy o problemach spowodowanych wybuchem Etny, to nie przysługuje odszkodowania. Czyli linia albo nam zwróci pieniądze za bilet w całości, albo zapewni nam inny przelot w późniejszym terminie bądź z innego lotniska, ale nie zapłacimy odszkodowania za te utrudnienia, ponieważ to jest jakby ta sytuacja od linii niezależna. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli wylot się opóźni, zostanie przesunięty na inne dni, czy właśnie zmienione lotnisko, to też linia nie może zostawić pasażera samego sobie. Prawo unijne bardzo mocno chroni to właśnie pasażerów i wprowadzamy z nim takie regulacje, że przewoźnik powinien zapewnić nocleg, powinien też zapewnić, jeżeli właśnie ten wylot przesunięto na inny dzień, powinien też zapewnić bony na jedzenie, tak żeby ten pasażer mógł zjeść obiad, zjeść posiłek, a także transport z nocnego na lotnisko w nowym terminie wylotu.
1: Panie, tak, tu bardzo, proszę. Proszę.
0: Bardzo często linie mają ten obowiązek. Czasem zdarza się, że go nie w pełni realizują. To może wynikać na przykład po prostu z ogromu pasażerów, że tych pasażerów jest tak dużo, że przewoźnik nie jest w stanie wszystkim zorganizować noclegu. I w tej sytuacji należy pamiętać, że pasażer może ten nocleg zorganizować sobie sam. I w tym wypadku ważne jest, żeby zbierać wszystkie rachunki, które koszty, które ponosimy jakby w związku z tym opóźnieniem naszego lotu. Czyli żeby zachować wszystkie rachunki zarówno za nocleg, za rachunki za jedzenie i rachunki za transport i potem domagać się od linii lotniczej zwrotu tych pieniędzy, ponieważ jakby jest to obowiązek linii, więc linia powinna sama to zapewnić, więc jeżeli tego nie robi, to możemy domagać się tego zwrotu.
1: Nawet jeśli to tania linia, tak zwana?
0: Nawet jeśli to tania linia, to nie ma znaczenia. Prawo działa tak samo w stosunku do wszystkich przewoźników, czyli nieważne, czy to będzie lot czy Lufthansa, czy Wizzard, czy Ryanair, obowiązki pod tym względem są takie same. To, tak, co różni tanie linie od przewoźników tych tradycyjnych, to na pewno to, że przewoźnikom tradycyjnych łatwiej jest znaleźć inny lot, bo są zrzeszeni w sojuszach, mają umowy z innymi przewoźnikami i łatwiej jest wtedy zapewnić pasażerowi podróż, powiedzmy, okrężną, na przykład z przesiadką innymi liniami. Taki Wizzard czy Ryanair raczej nie zdecyduje się na wysłanie pasażera innym przewoźnikiem, tylko będzie próbował załatwić mu miejsce na pokładzie innych swoich samolotów z innych lotnisk, bądź ten wylot opóźnić. To jest ta różnica między tradycyjnymi liniami a tanimi, ale obowiązki wobec pasażera są takie same. Chciałbym tylko jeszcze dodać odnośnie tych rachunków, to jest ważna informacja, że jeżeli sami załatwiamy sobie nocleg, transport czy pożywienie, trzeba pamiętać, że to muszą być wydatki racjonalne. To znaczy, że linia zwróci nam wydatki na hotel lotniskowy, typowy, standardowy, ale jeżeli ktoś stwierdzi, że w związku z tym przedłuża sobie wakacje i wykupuje nocleg w resorcie pięciogwiazdkowym, to tego już przewoźnik nie pokryje.
1: Rozumiem, czyli

0: Zatrudnienia dziś do 18 przesunięte z godziny 11, ale Etna dała o sobie znać w ubiegły czwartek. Weszła wtedy w tak zwaną fazę erupcyjną, nową fazę erupcyjną, więc był czas, żeby się przygotować. Pewnie jest wielu pasażerów czy podróżujących, którzy czekają na ostatnią chwilę, a bo coś się zmieni. To jeśli nie jesteśmy w tej chwili na wyspie, jest około 200 pasażerów z Polski, którzy tam utknęli, a szykujemy się dopiero do lotu. Miałby pan jakieś rady na taką sytuację?
1: Jeżeli chcieliśmy z Polski, no to przede wszystkim monitorować informacje od przewoźnika.
0: Nie, ale szukać zmiany lotu, zwrócić bilet. O, jak jest ze zwrotem biletu w takiej sytuacji?
1: Jeżeli zmieniono nam wylot, to możemy domagać się zwrotu pieniędzy za bilet. Jeżeli zmieniono termin bądź zmieniono lotnisko, tylko należy pamiętać właśnie te problemy dotyczą Katanii. Czyli jak ktoś ma na przykład zarezerwowane noce w innej części Sycylii, linia zmieni mu lotnisko docelowe na Palermo, no to to nie jest trudniej do naszego urlopu, bo ten pasażer i tak doleci na Sycylię i tak do swojego hotelu dotrze. Czyli tu raczej nie ma potrzeby zachęcać wszystkich, żeby rezygnowali swoich wakacji na Sycylii, no bo na tą Sycylię da się bezpiecznie dolecieć i da się te wakacje w pełni zrealizować, więc tu zależy wybór pasażera, czy on chce ten, powiedzmy, ryzyko podejmować i mimo wszystko lecieć, czy woli z wyjazdu zrezygnować.
0: Przyczyna, tylko też, proszę.
1: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że to prawo zwrotu przysługuje tylko przy zmianach. Czyli jeżeli załóżmy, nasz lot się odbędzie zgodnie z rozkładem, ale my sami stwierdzimy, że nie chcemy lecieć, bo boimy się Etny, to niestety w tym wypadku nic nas nie chroni i te pieniądze nie zostaną nam zwrócone.
0: Rozumiem. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, ja pamiętam zamieszanie wśród pasażerów, którzy nie mogli dolecieć, przylecieć, szukali różnych opcji. Pamiętam takie komentarze, z których wynikało, że najlepszą i najskuteczniejszą pomoc ludzie uzyskiwali od siebie nawzajem. Do tego stopnia, że zakładali grupy na przykład na komunikatorach i pytali samych siebie, czy dzielili się informacjami, pytali się nawzajem, co zrobić, co z hotelem, co z jedzeniem, co z pobytem i tak dalej. To jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, a jesteśmy na wyspie, takie ABC i pierwsze kroki, które warto zrobić, są jakie?
1: Znaczy, przede wszystkim linia ma obowiązek informowania nas o sytuacji. To, o czym pani mówi, że często przychodzą z opóźnieniem te informacje, nie? Albo są tylko części pasażerów, wynika z tego, że zarówno lotnisko, jak i przewoźnicy liczą, że ten ruch uda się jak najszybciej wznowić. No bo to jest w ich interesie, tak? Oni liczą, że mimo wszystko te problemy rozwiążą się szybko, gdzie można szybko wznowić operację, samoloty wystartują. W związku z czym często zwlekają z informowaniem pasażerów do ostatniego momentu. I to jest ten mechanizm, że właśnie dlaczego te komunikaty przychodzą tak późno, albo przychodzą części pasażerów tylko. Jeżeli chodzi o APC, no to przede wszystkim no, musimy czekać na te komunikaty od przewoźnika, no bo to jesteśmy mimo wszystko od niego zależni i to on będzie informował, czy nas jest opóźniony, czy w ogóle jest odwołany, czy zapewniony jest transport alternatywny. Więc po pierwsze musimy się tego dowiedzieć. Warto, jeżeli mamy taki dostęp, to kontaktować się z pasażerami, którzy są na lotnisku, żeby się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Bo z tego, co informują media, to osoby koczujące na lotnisku w Katanii na przykład nie dostawały wody przez dłuższy okres czasu, albo lotnisko było przepełnione. Więc te informacje od innych powiedzmy Polaków na wyspie, warto się ich dowiedzieć, żeby się dowiedzieć, że na lotnisko nie ma sensu jechać. No bo jeżeli wiemy, że lot może być odwołany, a lotnisko jest przepełnione i nie da się nim przybywać, no to nie ma sensu do niego podróżować. Tak samo zdarza się, że informacja o odwołaniu pojawia się wcześniej na lotnisku, dopiero potem wysyła ją przewoźnik. Zdarza się, że jest odwrotnie, czyli przewoźnik wysyła informację o odwołaniu lotu, a tablice na lotnisku ciągle powiedzą, że lot odleci, więc tu ta komunikacja między ludźmi może pomóc. No jeżeli chodzi o hotele, no to myślę, że w tym przypadku konkretnym Sycylia oferuje tak bogatą bazę noclegową, że nie powinno być problemu, żeby ten nocleg mimo wszystko gdzieś znaleźć. Plus, tak jak mówiłem na początku, w teorii powinna to za to odpowiadać linia lotnicza. To w teorii w pierwszej kolejności przewoźnik ten nocleg zapewnia i dopiero jeżeli on się z tego obowiązku nie wywiąże, to my wtedy szukamy go na własną rękę. Tylko no, praktyka wygląda tak, że w takich sytuacjach awaryjnych rzeczywiście trudno jest po prostu skontaktować się z infolinią, czy te informacje uzyskać w odpowiednim czasie.
0: Mhm. A w jaki sposób linie lotnicze rozładowują natłok zdarzeń? No bo jeśli od 11 do 18 nic nie poleci, to potem trzeba jakoś to zorganizować. Dodatkowe loty, czy dodatkowe rozmieszczają, czy szukają wolnych miejsc, tak jak pan już wspomniał w

0: samolotach, które zaczynają startować? Jak to się odbywa?
1: W pierwszej kolejności właśnie będzie to szukanie dowolnych miejsc samolotów, które startują z własnych samolotów, czyli w tej samej linii, ale też to nie do końca będą dodatkowe loty, no bo tak jak mówiłem, że te loty do Katanii w większości przypadków one nie są odwołane, tylko zmienione są lotnisko docelowe. Czyli ten samolot, załóżmy, z powiedzmy Krakowa, jest duża szansa, że on wyleci, tylko że wląduje w Palermo. Więc w tym wypadku przewoźnik najpewniej będzie zachęcał tych pasażerów, którzy mieli tym samolotem powrócić do Krakowa, żeby przedostali się na lotnisko do Palermo i się do tego samego samolotu, który po prostu wyleci z innego lotniska niż z tego, którego miał.
0: Panie Jakubie, sporo mówimy o zamieszaniu na Bliskim Wschodzie, o cenach paliwa, także tego lotniczego. Czy pan obserwuje wyraźny wzrost cen albo spodziewa się jakiegoś boomu na przykład jesienią?
1: Nie mam wzrostu cen. To trzeba powiedzieć na wstępie, że ceny biletów względem ubiegłego roku nie wzrosły. Że szczególnie, że mówię o biletach tanich linii lotniczych, to one w niektórych przypadkach są nawet tańsze, bo to, co informują tanie linie lotnicze, że pasażerowie coraz później rezerwują swoje wyjazdy. Właśnie ze względu na sytuację niestabilną, częściej rezerwują na ostatnią chwilę, w związku z czym przewoźnicy muszą te niskie ceny utrzymywać. Bo prawda jest taka, że jeżeli Ryanair teraz podniósł cenę, no to Wizzair może poczekać i tak pasażerów przejmie. Więc linie się nie decydują na podwyżkę tych cen, ceny nie wzrosły. Ale to, co nie odbija się na pasażerach, odbija się bardzo na przewoźnikach.
0: No właśnie, bo to się zawsze odbywa kosztem czegoś, prawda? Jeżeli paliwo tak drożeje, a ceny nie, no to gdzie są ukrywane te koszty? Może nawet nie ukrywane, tylko lokowane, tak?
1: Tak, część linii stosuje tak zwany hedging, czyli politykę zakupu paliwa do przodu, że mają umowy zawarte na ileś miesięcy do przodu po stałych cenach. I dzięki temu przewoźnicy są w stanie funkcjonować, bo jakby załóżmy tylko 60% paliwa jest pozyskiwane po starych cenach, a 40% po nowych. Więc to nie jest całość kosztów nie jest po nowych cenach, nie jest zawyżona. Jednakże to, że nie odbija się na pasażerach, to odbija się na liniach. Coraz głośniej mówi się o tym, że kondycja wielu linii europejskich staje się powoli fatalna właśnie przez wzrost cen paliwa. I niektórzy przewoźnicy zbliżają się po prostu do sytuacji kryzysowej, do sytuacji, w której nie będą w stanie za moment opłacić bieżących wydatków, też wydatków na paliwo. I o ile na razie latem wszystko funkcjonuje normalnie, bez problemów, to coraz więcej głosów eksperckich mówi o tym, że jesienią możemy być świadkami upadku kilku linii właśnie względu na koszty poniesione na paliwo.
0: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za te informacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z nich skorzystają, no, żeby być przygotowanym na takie sytuacje jak ta. Jakub Przybyłek, dziennikarz serwisu Pasażer.com z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maria Furdyna. Witam Państwa i zapraszam.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami jest pułkownik Andrzej Derlacka, oficer wywiadu, były ambasador Polski w Korei Południowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Za nami uroczystość w Gdyni, to od razu zapytam, jakie mogą być zadania dla fregaty ORP Wicher?
4: O, to zadania są niezwykle istotne. No przede wszystkim Polska się bardzo szybko, wręcz gwałtownie rozwija. Zwłaszcza widać to w rejonie Morza Bałtyckiego. Powstają nowe instalacje, nowe porty. Są tam lokowane potężne inwestycje i ta infrastruktura, która jest infrastrukturą krytyczną dla państwa, musi być we właściwy sposób ochraniana. To jest pierwsze i podstawowe zadanie, które dotyczy bezpieczeństwa państwa polskiego. Poza tym jest to kwestia oczywiście naszego uczestnictwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i tej klasy okręty, wydaje mi się, że będą bardzo znaczącym wzmocnieniem całego sojuszu w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, aczkolwiek są one w stanie operować również i w innych akwenach. Tutaj oczywiście jest niezwykle istotne zadanie. Jakkolwiek Niemcy mają na przykład 8 fregat, teraz budują kolejne 4, to będzie potężna siła, natomiast oczywiście nasze zasoby będą niezwykle ważne dla całego sojuszu.
3: Nowe okręty mają m.in. chronić szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną.

0: krytyczną oraz wykonywać zadania w ramach NATO. Budujemy te jednostki nie po to, żeby szykować się do wojny, ale żeby zapobiegać konfliktom. Tak mówił dziś premier Donald Tusk. To ma być też ten element odstraszania?
1: Oczywiście, to jest bardzo istotny element. Aczkolwiek się jednym okrętem to za bardzo nie odstraszymy, chociaż to jest krok w tym dobrym kierunku. Przede wszystkim czekamy na wszystkie fregaty, będzie ich 3. One będą współpracowały z okrętami naszych sojuszników, natomiast my musimy liczyć przede wszystkim na siebie. Najpierw trzeba liczyć na siebie, a potem ewentualnie zwracać się do sojuszników o wsparcie. Oni nas nie zastąpią. Będą pilnowali swoich interesów państwowych, narodowych. Natomiast będą współpracowali z nami, tak jak my będziemy współpracowali z nimi. Odstraszy to Rosję z całą pewnością, jeśli to będzie siła całego sojuszu. Polska jako pojedynczy kraj nie jest wystarczającym przeciwnikiem dla floty bałtyckiej. Ich jest znacznie więcej, mają potężniejsze okręty. Trudno powiedzieć, jak wyglądałoby starcie. Natomiast nie stoimy na przegranej pozycji. Nasza siła rośnie. Mam nadzieję, że poza fregatami będą budowane również i korwety. Myśmy parę lat temu kupili licencję od Niemców na korwety Mako, które się świetnie sprawdzają w wielu krajach europejskich i wydaje mi się, że nam również są potrzebne.
0: To bezpieczeństwo na Bałtyku jest kluczowe. Czy ono jest po prostu jednym z elementów szeroko pojętego bezpieczeństwa?
1: No na pewno.
0: Patrząc na to, co robi Rosja, oczywiście.
1: No oczywiście, to jest to nasz przeciwnik, wróg, jeśli chodzi o Polskę. I to jest sprawa oczywista, że musimy się chronić. Przecież nie ma dnia bez różnych prowokacji rosyjskich, bez dywersji, sabotaży. No po prostu jesteśmy w czasie wojny hybrydowej. No nie możemy chować głowę w piasek i udawać, że nic się nie dzieje. Niedawno mieliśmy atak rakiety manewrującej, która tutaj szczęśliwie nie uderzyła w Kraśnik, ale była na kursie właśnie do Kraśnika i mogła tam spowodować straszliwe spustoszenia. Tak czy inaczej musimy traktować Rosję jako wroga i musimy się przygotowywać do obrony przed tym wrogiem.
0: Panie pułkowniku, to przejdźmy do tych rosyjskich prowokacji, bo ostatnio jest ich sporo. W ubiegłym tygodniu był incydent na lotnisku w Lipsku. W nocy z wtorku na środę lotnisko wstrzymało operację z powodu znalezienia na płycie drona z detonatorem. Obok niego odkryto również materiały wybuchowe. Już w ubiegłym tygodniu amerykańskie media informowały, że ślad prowadzi do Rosji. Wczoraj z kolei 2 godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze. Dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Rosjanie posuwają się coraz groźniej w tych swoich prowokacjach. Oczywiście nie wiemy do końca, co się wczoraj wydarzyło, natomiast już te ślady, jeżeli chodzi o ten ubiegłotygodniowy incydent na lotnisku w Lipsku, prowadzą bezpośrednio do Rosji.
1: No oczywiście to jest jedna z metod działania Rosji. Niemcy są bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Dostarczają Ukrainie potężną broń, a broni widać doskwiera Rosji bardzo mocno. Wielokrotnie Rosja dawała do zrozumienia, że traktuje Niemcy w tej chwili jako poważnego przeciwnika i robi tu różne prowokacje, które pokazać mają społeczeństwu niemieckiemu, że może być jeszcze gorzej, że mogą posunąć się znacznie dalej. No, z drugiej strony oczywiście reakcja Niemców jest taka, że też mają świadomość, że są tak naprawdę w czasie wojny hybrydowej, że muszą się liczyć z różnymi bardzo niebezpiecznymi zdarzeniami. Tak jak i my. My jesteśmy niezwykle ważnym dla Rosji wrogiem, przeciwnikiem, ponieważ mocno wspieramy Ukrainę. No i poza tym posiadamy potężną siłę oddziaływania na społeczeństwo Białorusi, Ukrainy, Rosji, na siłę miękką, tak zwaną soft power. Jesteśmy przykładem państwa, któremu się powiodło, które odgrywa ogromną rolę, coraz większą rolę gospodarczą, polityczną i militarną. Rosji to nie odpowiada. Rosja propagowałaby chętnie w tych społeczeństwach tak zwany ruski mir, ale te społeczeństwa, widząc alternatywę, odrzucają ten ruski mir. Więc dla nich jesteśmy problemem, poważnym problemem. Im słabsza Polska, tym lepiej dla Rosji. Mocniejsza Polska, tym jest gorzej oczywiście dla Rosji. Inna sprawa.

0: że te różne ataki hybrydowe stosowane przez Rosję w tej chwili dotyczą wielu innych krajów. No, jeśli chodzi o drony, które latają nad lotniskami, to myśmy już od roku odnotowywali tego typu zdarzenia. Jest to niezwykle trudne do zwalczenia, ponieważ szczątki dronów mogą po zestrzeleniu, bo są możliwości zestrzelenia dronu, każdego drona w rejonie lotniska, no, spadają na ziemię i mogą powodować poważne straty, również w stosunku do ludności cywilnej. Formalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie wojny, więc stosowanie środków bojowych na obszarze cywilnym no, jest niewskazane, no, praktycznie rzecz biorąc wykluczone. To jest problem, jak zwalczać tego typu zagrożenia. No, nad tym się głowią eksperci. Wymyślane są coraz nowsze metody, ale jak dotąd one nie są skuteczne. No, metody militarne, jak wspomniałem, nie mogą być zastosowane wprost, więc czekamy na inne rozwiązania, ale jeśli chodzi o obronę lotnisk czy innych elementów infrastruktury krytycznej, no to jest najwyższy priorytet.
1: A to lotnisko w Lipsku w ubiegłym tygodniu, czy można powiedzieć, że miejsce jest nieprzypadkowe? No bo przypomnijmy, to jest ważny węzeł tej zachodniej pomocy militarnej dla Ukrainy.
0: No oczywiście, tam zresztą Rosjanie celowali w linie lotnicze Antonow. To są samoloty transportowe, które tam zostały zgromadzone, bo nie mogą operować na terenie Ukrainy. Ukraińcy wybrali lotnisko w Lipsku jako miejsce dyslokacji tych samolotów i atak na samoloty tej linii lotniczej Antonow no, po prostu pokazuje jednoznacznie intencje rosyjskie. No, chcą ugodzić Ukraińców tak boleśnie, jak to jest możliwe, nie tylko na terytorium Ukrainy, ale również w takich miejscach, które wydawałyby się bezpieczne, jak Lipsk.
1: Rosja w różny sposób testuje państwa sojuszu. Co jest groźniejsze, te drony czy naruszanie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty? No bo chociażby no to, co podaje dowództwo połączonych sił sojuszniczych NATO w lipcu, niebo nad wschodnią flanką NATO stało się areną bezprecedensowej aktywności, gdyż ponad dwukrotnie częściej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym poderwano do lotów alarmowych myśliwce NATO, a to właśnie w związku z rosyjskimi samolotami wojskowymi, które operowały w pobliżu granic sojuszu w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotniczemu. Wzrost to ponad 250%. Dlaczego teraz? Jak to interpretować?
0: No niestety to jest związane z wojną na Ukrainie i generalnie rzecz biorąc wzrostem kontrowersji między Zachodem a Rosją. Rosjanie otwarcie twierdzą, że Ukraina prowadzi wojnę tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Zachodu. Ponieważ Stany Zjednoczone wyłączyły się z bezpośredniej pomocy dla Ukrainy, oskarżają państwa europejskie, że są podżegaczami wojennymi, że wzmacniają Ukrainę i przedłużają tym wojnę. To jest propaganda rosyjska, ale oczywiście oni tych argumentów używają również w rozmowach politycznych, dyplomatycznych. To jest ich punkt widzenia. Inna sprawa, że to nie jest dalekie od prawdy. Praktycznie rzecz biorąc, gdyby nie pomoc Polski i innych państw Zachodu, no Ukraina już dawno padła. To jest, teraz Ukraina posiada już więcej własnych zasobów, produkuje coraz więcej broni, skutecznej broni, ale fakt faktem, że jest zależna od pomocy Zachodu, no najlepiej to widać teraz, kiedy Rosjanie w coraz większym stopniu stosują rakiety balistyczne, przed którymi praktycznie nie ma obrony.
1: Tylko no to jest rzeczywiście największy problem, bo jeżeli chodzi o drony, no to rzeczywiście Ukraińcy tutaj dominują. Natomiast te rakiety balistyczne, chociażby w ubiegłym tygodniu w jednym z tych zmasowanych ataków, chyba 1 sierpnia, no Ukraińcom nie udało się przechwycić ani jednej z 24 rakiet, tak? Nie mają narzędzi.
0: No oczywiście, jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ nie mają rakiet Patriot, które jedyne na świecie są w stanie w 100% niszczyć rakiety balistyczne. Bo też trzeba dodać, żeby to już uzmysłowić, że strącenie rakiety balistycznej wymaga wystrzelenia dwóch rakiet Patriot, ponieważ inaczej nie ma pewności 100%, że taka rakieta balistyczna jest strącona. to oznacza, że tych rakiet Patriot

0: podobnych, ale na razie nie ma żadnych analogów na świecie. No i niestety potrzeba bardzo dużo. Amerykanie wystrzelali się w wojnie z Iranem, nie mają za dużo tych rakiet, potrzebują do własnej obrony, do własnych celów. W Europie nie produkuje się podobnych rakiet, chociaż oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że Francuzi i Włosi pracują nad rakietami typu Aster, które mają dorównać rakietom Patriot, ale na razie nie dorównują. No, są intensywne prace nad stworzeniem takich rakiet, ale nie ma efektów. Druga sprawa, Ukraina też w desperacji chce sama produkować podobne rakiety przy pomocy innych państw europejskich. Niedawno Polska dołączyła do grona tych państw. Są takie rakiety balistyczne, antybalistyczne produkować. No ale droga do tego jest daleka. To kiedy będzie, nie wiemy. W międzyczasie Ukraina jest bezbronna. Rosjanie zwiększają produkcję rakiet balistycznych dwukrotnie, a zaplanują trzykrotnie zwiększyć. To chcą zasypać Ukrainę. Mówi się o 200 rakietach, salwach 200 rakiet na Ukrainę. No jest to sytuacja w tej chwili dramatyczna i mam nadzieję, że znajdzie się jakieś rozwiązanie, zwłaszcza tu chodzi o Amerykanów, żeby zwiększać produkcję i dostarczać broń do obrony. To nie jest broń do ataku na Rosję, to jest broń do obrony przed Rosją.
1: Panie pułkowniku, jak pan patrzy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo docierają do nas szereg informacji. Z jednej strony Ukraińcy atakują w głębi Rosji i też powodują zniszczenia. Rosjanie nieustannie atakują i też miasta, tam spadają i drony, i rakiety. Na linii frontu chyba niewiele się posuwają naprzód Rosjanie. Jak pan patrzy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to co by pan powiedział?
0: No, że jest sytuacja patowa. Ona się
1: wojna
0: utrzymuje.
1: Na wyniszczenie?
0: No jest wojna na wyniszczenie. Oczywiście w tej wojnie Rosja ma ogromną przewagę nad Ukrainą i Ukrainie będzie coraz trudniej niwelować tę przewagę rosyjską. Ukraina się trzyma i to jest jej największy sukces. Ukraina obroniła swoją suwerenność i to jest wielkie osiągnięcie Ukrainy. Cele strategiczne wojny od początku postawione przez Putina. My znamy, pamiętamy to wystąpienie Putina. To oznacza, że Rosjanie przegrali tę wojnę już. Jest ciężko Rosji przyznać się do tego, że ta wojna jest przez nią przegrana. Ale z drugiej strony można trwać jeszcze miesiącami, a nawet latami. Zasoby rosyjskie są potężne. Rosja korzysta z pomocy zwłaszcza Chin, bo powiedzmy sobie szczerze, pomoc Korei Północnej dla Rosji nie mogła być w ogóle realizowana bez akceptacji Chin. Korea Północna jest satelitą chińskim i nie patrzmy na to w ten sposób, że to jakieś suwerenne państwo. To jest sytuacja tak naprawdę dotycząca Chin. Chiny wspierają Rosję w najróżniejszy sposób i mogą bardziej wspierać, jeśli uznają, że Rosja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Więc to jest konflikt tak naprawdę między Wschodem a Zachodem, między blokiem tworzącym się wokół Chin i między blokiem Zachodu wokół Stanów Zjednoczonych. To jest niestety tragedia ukraińska.
1: Plus to, że Donald Trump zaangażował się w wojnę na Bliskim Wschodzie i od początku zresztą z drugiej kadencji swojej prezydentury, no sceptycznie, powiem tak, bardziej sceptycznie patrzył na Wołodymyra Zełenskiego niż na Władimira Putina.
0: No, zgadza się, oczywiście. To jest także dla Ameryki. Tym graczem, którym Ameryka prowadzi politykę, jest Rosja i są Chiny. To jest koncert mocarstw. Po prostu Ukraina jest w innej lidze, jest innym problemem zupełnie. Z drugiej strony Trump uważa i znaczna część Amerykanów, bo nie większość Amerykanów, że sprawa Ukrainy to jest sprawa europejska. Że Europejczycy powinni zaangażować się w tę sprawę i zostawić Amerykę na boku po prostu, ponieważ to jest nasz problem i to jest prawda. To jest problem bardziej europejski niż problem Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo dziękuję. Pułkownik Andrzej Gerlatka, oficer wywiadu, były ambasador Polski w Korei Południowej, był gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
5: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. Świątek, triumfatorka 6 imprez wielkoszlemowych i była liderka światowego rankingu, dotychczas w tym roku tylko raz grała w półfinale w Rzymie, gdzie uległa Świtolinie. W kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę i jeśli wzniesie trofeum, będzie nawet 5. Polskie organy ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Odniósł się w ten sposób do wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.
1: Te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały.
0: A to był ekspert Mikołaj Rogalewicz, który mówił o wycieku danych 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Resort radzi też zastrzec numer PESEL, najlepiej poprzez aplikację mObywatel. Kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś pojawią się w pociągach dodatkowe miejsca, mówi Mateusz Gutkowski z PKP Intercity.
2: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
0: W czasie weekendu na torach pojawią się podwójne składy pociągów Pendolino. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby, co jest rekordem w historii przewoźnika. To było jedno z najlepszych miejsc, by oglądać zaćmienie słońca. W Międzyzdrojach dopisała pogoda, a spektaklu

0: Na niebie nie zasłoniły chmury.
1: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie. Specjalnie sobie wybrałam molo, otwarta przestrzeń. Najlepiej będzie widać.
2: Na spontanie przyjechaliśmy ze Śląska z Gliwic i dlatego to taka szybka decyzja była, nikt nie pomyślał, żeby kliszę wziąć.
3: No jesteśmy z daleka w sumie, bo jesteśmy spod Warszawy. I specjalnie tak, przyjechaliśmy tutaj właśnie na molo do Międzyzdrojów na zaćmienie.
4: Jak u pana wrażenia?
5: No bardzo dobrze, takie romantyczne bardzo.
4: Właśnie, randka przy zaćmieniu, tego jeszcze nie było.
1: No właśnie, tak, nie było jeszcze okazji.
4: Oświadczył się?
1: Nie.
4: Nie podpowiadać?
1: Nie.
0: Na zachodnim wybrzeżu całe zaćmienie trwało ponad godzinę. W kulminacyjnym momencie księżyc przysłonił prawie 85% tarczy słonecznej. Polacy oglądali też zaćmienie słońca, m.in. z Kasprowego Wierchu w Tatrach. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt, ustąpi ze stanowiska z końcem sierpnia, poinformował prezydent Donald Trump. Wszystko po to, by móc poświęcić więcej czasu swoim wspaniałym małym dzieciom i rodzinie, napisał amerykański prezydent.
6: Komunikat ten pojawił się niespełna miesiąc po tym, jak Karoline Leavitt przeprowadziła swój pierwszy briefing po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W maju urodziła ona swoje drugie dziecko. Uznawana była za jedną z najbliższych zaufanych osób Donalda Trumpa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent stwierdził, że w pełni rozumie i szanuje jej decyzję. Dodał, że Leavitt zostanie jedną z jego najważniejszych zewnętrznych doradczeń oraz wpływowym głosem w Partii Republikańskiej przed wyborami środka kadencji. Określając ją mianem jednej z najlepszych rzeczniczek prasowych Białego Domu w historii tego urzędu, Donald Trump podziękował Leavitt za świetnie wykonaną pracę. Została najmłodszą w historii rzeczniczką prasową Białego Domu, obejmując to stanowisko w zeszłym roku w wieku 27 lat. Zanim objęła funkcję rzeczniczki, Karoline Leavitt była rzeczniczką Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku oraz w okresie przekazywania władzy. Pracowała również w pierwszej administracji Trumpa oraz dla republikańskiej kongresmenki Elise Stefanik. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Na północnym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, a w dzień na termometrach od 19 stopni nad morzem przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie kraju.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Kto ma ogród, ten ma szczęście, bo na takim ogrodzie można odpoczywać, można się relaksować, można wypić poranną kawę albo zjeść kolację. No, inne posiłki też się sprawdzają na ogrodzie, jeżeli jest dobrze utrzymany, a przede wszystkim, no, jeżeli jest taki ogród, nie każdy ma to szczęście. Ja dysponuję balkonem, ale też trochę zadbanym, więc bioróżnorodność na moim balkonie istnieje, a w ogrodach, no o to, żeby istniała bioróżnorodność, dba Sebastian Kulis, projektant naturalnych ogrodów, który właśnie do mnie dołączył w studiu radiowym. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło.
8: Mieliśmy już przyjemność spotkać się w lipcu i rozmawiać o tym, jak zaprojektować taki ogród, który jest przyjazny zapylaczom, no, w którym dużo się dzieje, w którym jest sporo życia. I przypominamy, nie chodzi tu o trawnik i trawę, która wygląda pięknie, jak jest zielona, natomiast no właśnie nie zaprasza owadów, nie zaprasza zwierząt w takiej ilości jak dziki ogród. Ale dziki, oczywiście zaplanowany przez nas ogród, ale taki, w którym dużo się dzieje. A co się w ogóle dzieje w ogrodzie? Bo ogród zmienia się w zasadzie co chwilę, to tak, znaczy nawet tak. Nie co miesiąc, nie co pora roku, tylko co tydzień, dwa jest co innego.
9: Dokładnie. Ja uważam, że to jest jeden z najwspanialszych spektakli, jakie możemy obserwować. Też szczególnie w Polsce, no bo też przypominam, że to nie jest tak, że wszędzie na świecie mamy cztery pory roku, a tak naprawdę mamy jeszcze więcej, wydaje mi się, niż cztery, ale chociażby już w Hiszpanii czy we Włoszech mamy tak, że jest po prostu ciepło i cieplej, że ten krajobraz jest bardziej zielony albo suchy i tak naprawdę mamy dwa obrazy, które możemy obserwować. A u nas, jeżeli już tylko się zacznie wegetacja, taki początek kwietnia, to przecież to, co się potem dzieje, to jest jazda bez trzymanki, bo naprawdę ja czasami mam tak, że przychodzę do ogrodu po dwóch, trzech dniach już wygląda zupełnie inaczej, że naprawdę czasami to jest kwestia już godzin, szczególnie ten maj, czerwiec.

0: kiedy tak się zaczyna robić ciepło i jasno, to ja po prostu biegam po ogrodzie i obserwuję. I tak naprawdę potem do końca roku on cały czas zachwyca. I jeżeli dobrze go zaprojektujemy, może też zachwycać zimą. I o to też tak naprawdę chodzi. Często się mówi, że dobry projekt ogrodu poznaje się po tym, żeby on wyglądał dobrze zimą, bo latem wszystko dobrze wygląda, kiedy są liście. I właśnie tutaj zaczyna się to, że mój taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o nowe podejście, powiedzmy, do ogrodnictwa, utrzymywanie ogrodów, że kiedy nadchodzi właśnie ta zima, tradycyjnie w ogródkach się wszystko ścina do zera. Nawet jak mamy jakieś rabaty czy coś, to zostaje taka płaska ziemia. I to jest taki, to nie powiem, że błąd, ale coś, czego ja nie robię. Ja właśnie zostawiam wszystko. Tak jak wyrosło już tak naprawdę od końca września, czyli już zaraz, tak naprawdę już teraz już robię tylko to, co potrzebuję, że tak powiem, i coraz mniej, coraz mniej. I potem pozwalam temu ogrodowi sobie na tą całą zimę tak zastygnąć. Bo w tych wszystkich nieprzeciętych trawach, bylinach, krzewach, w tych liściach, które opadną między tymi gałęziami, będą po prostu zimować wszyscy nasi podopieczni. Jeże, jaszczurki, żaby, biedronki czy złotooki, które zjadają mszyce i są bardzo ważne. Wszelkie larwy motyli czy żuków. To wszystko potrzebuje gdzieś zimować. Więc jak wyrzucimy całą materię organiczną, no to nie będą zimować u nas, więc nie będziemy mieć życia. I pozwalamy sobie, tak, uważam też, że sobie, bo właśnie głównie to my mamy taką chęć wyczyszczenia tego ogrodu, więc pozwalamy sobie, jednocześnie ogrodowi, zostać takim, jaki jest na zimę. I dzięki temu już jest to wspaniały pierwszy krok do zachowania tej bioróżnorodności.
1: Do zimy jeszcze trochę, jeszcze mamy końcówkę lata, jeszcze z tego ogrodu możemy korzystać. No i tak jak wspomniałam, jak się ma ogród, to można spędzać tam miło czas, można się regenerować, relaksować, dać odpoczynek głowie. Ale co jeszcze można wyciągnąć z ogrodu? W jaki sposób dobrze prowadzony nasz własny ogródek może się przydać planecie i na przykład walczyć ze zmianami klimatu? Co my możemy tam takiego zrobić, jak się przyłożyć, chociaż małą cegiełkę przyłożyć do tego?
0: No właśnie przede wszystkim ten cień, który możemy tam stworzyć, czyli właśnie sadzenie drzew, krzewów czy bylin, które dają nam cień, bo cień od razu równa się woda. Warto o tym pamiętać, że po prostu chłód równa się woda, że nawet ta rosa, która się na rano zbiera na tych właśnie liściach i tak dalej, to już jest bardzo dużo, bo nawet jeżeli my nie widzimy tej wody, tak, że tak powiem, od razu, to mnóstwo ptaków, stworzeń i tak dalej jest w stanie ją spić i ją wykorzystać.
1: A poranna rosa to też przyjemne doświadczenie.
0: Dokładnie.
1: Można spacerować w porannej rosie, ale można też właśnie ją jakoś zachować, zatrzymać na dłużej. No, problem suszy jest dosyć dużym problemem w naszym kraju już od wielu lat, czyli nasz ogród może też walczyć właśnie z brakiem wody.
0: Jak najbardziej, bo właśnie też wysokie krzewy drzewa sprawiają, że ograniczamy wiatr, a wiatr też wysusza, musimy o tym pamiętać. Więc im mamy więcej różnych formacji na różnych piętrach, tym więcej mamy po prostu wody. A z drugiej strony, jeżeli mamy taką możliwość, ale każdy ma nawet najmniejszą, warto stworzyć jakiś punkt ze stałą wodą w ogrodzie. Czyli od małej miseczki, powiedzmy, z kamykami, która będzie z wodą, którą wystawimy i ona będzie służyła właśnie na przykład zapylaczom, żeby sobie z niej piły, po jakieś większe misy, oczka wodne, jakieś takie ogrody deszczowe, albo takie podłączenie właśnie nawet rynny w dane miejsce, żeby ta woda się gdzieś kumulowała, albo jakieś właśnie bardziej ozdobne formy, żeby ta woda gdzieś zawsze była taka stała woda, z której mogą się albo napić właśnie mniejsze zwierzęta, które gdzieś tam są przy ziemi, żaby, ropuchy, żeby mogły się schłodzić, jeże napić, albo ewentualnie, jeżeli jest to gdzieś wyżej, jak balkon czy taras, to żeby po prostu postawić jakąś taką misę z wodą, tylko zawsze zaznaczę, że warto wsadzić do środka jakiś kamień, że jak ktoś tam wpadnie, nie, to żeby na pewno miał jak wyjść. Ale woda to życie i tak naprawdę to jest taki główny punkt bioróżnorodnego ogrodu. Bez tej wody trochę nie osiągniemy tego całego koła, które jest nam potrzebne, bo właśnie bez wody nie ma życia i to jest ten pierwszy krok, myślę, jeżeli chcemy już pomóc jak od razu.
1: Czyli oczka wodne, nieważne czy są modne, czy jest w trendach budować i wykopać sobie oczko wodne, to na pewno jest pożyteczne, przydatne w ogrodzie i ta decyzja o tym, czy robić, czy nie robić, może być tym kierowana, że
0: dokładnie.
1: Dzięki temu mamy tę wodę. No podobnie jak zbieranie deszczówki, to też jest coś, co warto zrobić i nie jest to skomplikowane, nie jest to trudna sprawa, mając ogród, nawet wystarczy jakaś balia, wystarczy beczka, żeby
0: dokładnie
1: ta woda,
0: tak,
1: która spada gwałtownie, zatrzymywała się w ogrodzie. Czyli zachowujemy jak jak najwięcej wody, mając cień, mając możliwość jej łapania.

0: czy możemy też na przykład produkować jakąś dobrą ziemię, mając właśnie też kawałek przestrzeni w ogrodzie?
1: Tak, ja myślę, że to jest też jedna z takich najważniejszych rzeczy w bioróżnorodnym ogrodzie i takim właśnie, który ma przeciwdziałać zmianom klimatu albo być odpornym bardziej na nie, to zdrowa gleba to zdrowy ogród. I tak naprawdę jedyne w co, że tak powiem, inwestuję oprócz roślin to w swoim ogrodzie, to jest właśnie ta gleba. Czyli cała materia organiczna, którą wyprodukujemy, zostaje u nas w ogrodzie. I kiedy ja widzę właśnie jesienią te wszystkie wystawione worki z liśćmi, z gałęziami i że ludzie się tego pozbywają, to po prostu powiem, że mam ochotę podjechać swoim samochodem i to zgarnąć do ogrodu. A po drugie właśnie, że to jest strasznie duże marnowanie po prostu energii, bo czy liście, gałęzie, właśnie jakieś tam ścięta trawa, wszystkie, też po prostu odpadki nasze takie kuchenne bio, to wszystko możemy zamienić w kompost. Kompost to jest życie. I tutaj właśnie warto zawsze zwrócić uwagę, bo wiele osób myśli, że kompost to równa się nawóz, że na przykład tak jak obornik. To są w ogóle dwie zupełnie inne rzeczy, bo ja zawsze porównuję, że nawóz to jest taki bardziej shot energii, taki, że jakbyśmy wypili energetyka trochę, to jest taki energetyk dla roślin.
0: Czyli raz na jakiś czas możemy dawkować, nie przesadzić, bo tak jak z nami też nie przesadzajmy.
1: Dokładnie, że raz na jakiś czas i takie, czy na pewno trzeba go użyć też, bo to nie jest tak, że wszystkie rośliny potrzebują nawozu. Jak ja nawożę, to są głównie rośliny tak zwane uprawowe, czyli te, które mają mi dać duży plon, na zasadzie właśnie jakieś warzywa, owoce.
0: Pomidory, ogórki lubią to.
1: Dokładnie, ale rośliny takie właśnie łąkowe i tak dalej, to niekoniecznie. Więc tutaj warto pamiętać, że nawozy też nie są wcale nam aż tak potrzebne. To taka sprawa uprawowa, ale niekoniecznie właśnie do takiego ogrodu, który ma żyć swoim życiem. Ale za to kompost przyda się zawsze, wszędzie, wszystkim, o każdej porze roku, bo kompost jest właśnie takim probiotykiem. Nazywam to najłatwiej właśnie porównać do probiotyku, czyli takiego czegoś, co, gdzie położymy ten kompost, to on od razu daje życie. Bo w kompoście mamy, nawet w łyżce kompostu mamy miliardy mikroorganizmów. I teraz, jeżeli mamy właśnie słabą glebę, to nie kupujemy ziemi w worku, jakiejkolwiek ziemi, bo ta ziemia tam nic nie ma, to jest po prostu ziemia. Zawsze potrzebujemy kompost i kompost jest rozwiązaniem na wszystkie problemy w ogrodzie. Naprawdę na 99%, i jak ktoś mi zadaje pytanie, a ja mówię, a użyłeś kompostu, a ściółkowałeś kompostem, a jest kompost i zawsze jest, że nie. Ja mówię, to daj kompost, będzie okej. Okay. Jeżeli właśnie widzimy, że roślina ma jakieś plamy, że jest atakowana przez to, że nie rośnie i tak dalej, zazwyczaj jest to właśnie problem w tym, że gleba, w której jest ta roślina, jest martwa albo prawie nic nie ma. Jeżeli dajemy kompost, to on przyciąga dżdżownice, jakieś żuczki, one zaczynają też te mikroorganizmy tworzyć takie kanaliki pod ziemią, więc jak też spada woda, spada deszcz, to ten deszcz dzięki tym mikrokanalikom, których my kompletnie nie widzimy, ale ona dzięki temu spływa totalnie prosto do korzeni roślin, więc ta roślina też jest od razu w stanie maksymalnie wyjąć z tego deszczu, co potrzebuje. Więc też dbanie o glebę, to też jednocześnie dbanie o wodę i też o taki dobrostan roślin. Więc przede wszystkim wykorzystujemy całą materię organiczną, którą wytwarzamy, najlepiej przekompostować i zamienić właśnie na kompost, który dodajemy wszędzie, gdzie rośliny nie domagają.
0: A trudno jest taki kompost zrobić, bo to też trzeba uważać, żeby nam coś nie spleśniało, tak, nie trafiło coś, czego tam nie powinno być. To jest też jakieś wyzwanie, żeby dobry kompost wyprodukować.
1: Trochę tak, ale szczerze mówiąc, no chyba po to jest życie, żeby uczyć się nowych rzeczy i próbować, ale szczerze mówiąc, nie jest to tak trudne i jest to, warto po prostu balansować, że jeżeli na przykład, nie wiem, ścięliśmy teraz mega dużo trawy, powiedzmy, żeby w kompoście chodzi wszystko o balans, żeby te struktury były różne, żeby jeżeli, okej, teraz wysypaliśmy bardzo dużo trawy, to na przykład ja zawsze to tak trochę podchodzę, to nie jest do końca tak, więc jacyś kompostowi puryści mogą mnie zganić, ale podchodzę do tego tak, że są rzeczy, które są miękkie i świeże, jak właśnie na przykład skoszona trawa, jakieś liście, wyrwane po prostu chwasty, takie świeże. I do tego są rzeczy, które są twarde, chrupkie, że tak powiem, jak na przykład gałęzie suche, czy jakieś takie drewno przerobione na trociny, czy na przykład właśnie też kartony. Takie kartony są super, zwykły karton brązowy na kompost. Bo tutaj chodzi o balans azotu z węglem, ale nie będę komplikować. Łatwiej jest zawsze to właśnie wytłumaczyć na zasadzie, że
0: twarde,
1: jest
0: miękkie.
1: Twarde, miękkie, świeże, świeże i nieświeże, że tak powiem, świeże i suche i po prostu mieszamy go. I też jeżeli po prostu widzimy, że okej, coś tam jest nie tak, że może jest jakiś zapach czy coś takiego, to zapach zazwyczaj znaczy, że jest za dużo miękkiego,

0: i dosypać właśnie na przykład po prostu trocin, czy właśnie karton porwać jakiś i wymieszać z tym, ale też są dostępne takie bakterie kompostowe w każdym ogrodniczym i to wystarczy posypać, to wygląda jak proszek, ale nie jest niczym złym, że tak powiem, i te bakterie kompostowe, one też jakby dochodzą do tego balansu za nas trochę. Więc naprawdę to nie jest nic takiego trudnego. Zawsze wiadomo, warto przeczytać coś tam na ten temat, ale zachęcam, są same plusy.
1: To mamy już kompost, mamy zadbane o to, żeby woda z naszego ogrodu nie uciekała, ale chciałabym jeszcze do tej wody wrócić, ponieważ no, latem, kiedy jest sporo słońca, kiedy jest gorąco, widzimy wysuszone miejsca w mieście czy w naszych ogrodach i tu dyskusja na temat podlewania też, myślę, jest szeroka. Niektórzy wieczorem, dopiero po zmroku, żeby podlać ten trawnik, a inni podlewają go raz, trawnik i oczywiście rośliny, raz, ale porządnie, i rzadziej. Tak. Jaka jest dobra metoda, żeby ten ogród właśnie czerpał tę wodę, ale jednocześnie był odporny na to, kiedy nie ma tej wody?
0: Właśnie ta metoda, że lepiej raz, a dobrze, niż ciągle trochę podlewać, ponieważ po prostu rośliny wytwarzają system korzeniowy podążając za wodą. Więc jeżeli faktycznie raz zalejemy mocno, czy właśnie grządki, czy jakąś rabatę, no bo też minimalizuje podlewanie, ale właśnie zawsze jak posadzę jakieś nowe rośliny, krzewa, drzewa, byliny, no to jednak jest ten taki okres, powiedzmy co najmniej miesiąca, gdzie trzeba jest systematycznie podlewać. Ale o wiele lepiej właśnie, żeby cały ten obszar, powiedzmy, był wilgotny i żeby ta woda tak spłynęła na dół, dzięki czemu też korzenie roślin będą wiedziały, że jak będą schodziły na dół, to tę wodę znajdą. Jeżeli podlewamy cały czas coś u góry trochę, to ta woda jest tylko u góry, nie spływa za bardzo, bo tylko rośliny jakby zassą to, co będzie z góry i dalej już nic nie schodzi, więc ten system korzeniowy będzie bardzo płytki. I w momencie, kiedy przestajemy podlewać, to
1: robi się problem.
0: Robi się problem, bo one nie wiedzą, gdzie szukać tej wody. Więc rzadziej i więcej to najlepsza metoda.
1: To metoda na podlewanie rzadziej, a porządnie działa w ogrodzie, ale nie sprawdzi się w roślinach domowych i tych, które mamy na parapecie czy w naszym mieszkaniu, bo tam lepiej mniej, a częściej niż zalać korzenie, utopią się i to będzie problem. No, nasze lato w tym roku dosyć ciekawe i upalne, i burzowe, i deszczowe. Czy teraz trzeba coś w ogrodzie zrobić takiego szczególnego, żeby przetrwało to, co mamy do kolejnego sezonu? Czy to jeszcze za wcześnie na jakieś takie działania przed chłodami w naszych ogrodach?
0: Z jednej strony zawsze powtarzam, że latem sobie dajmy już spokój, żebyśmy też naprawdę korzystali z tych ogrodów, żeby właśnie to nie było takie miejsce, że my musimy cały czas coś tam zrobić. I teraz tak naprawdę takim fajnym na pewno zabiegiem jest właśnie przycinanie wielu rzeczy, że jeszcze przed jesienią to jest idealny czas, żeby poprzecinać czy żywopłoty, czy drzewka owocowe, czy krzewy. Jeżeli coś nam właśnie mocno wybujało przez sezon, to teraz jest dobry czas, bo one jeszcze przed zimą, jesienią, zimą wypuszczą kolejne pędy, zagęszczą się i tak dalej, ale jednocześnie będą trzymały już taką formę tak naprawdę do przyszłej wiosny. Też pomyślmy o tym, że jak chcemy, by ten dany krzew może wyglądał zimą, bo jeżeli macie ogród, to też wiecie, że czasami jak spadnie śnieg, to właśnie niektóre rośliny zaczynają się wyginać, rozwarstwiać, że tak powiem, od nadmiaru śniegu, więc też warto, żeby niektóre trzymały tą taką formę bliżej siebie już na jesień, zimę, żeby na przykład się potem nie łamały. I to szczególnie zazwyczaj chodzi o jakieś krzewy, czy takie drzewa, które właśnie bardziej ozdobne niż te dzikie.
1: Jeżeli mamy taki ogród, który od lat funkcjonuje w jakiś sposób, był kiedyś zaplanowany, kiedyś założony, ale teraz właśnie patrząc na to, co się dzieje, że zmienia nam się klimat, że pewne rośliny sobie nie radzą, jak tuje, które nie do końca cieszą się z tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja temperaturowa i co się dzieje właśnie w naszym klimacie. Czy inne rośliny, które kiedyś sobie radziły dobrze, a teraz w ogrodzie się nie sprawdzają, to jak to zrobić, żeby ten ogród cały czas dobrze funkcjonował? Czyli jak zamienić ogród i odnowić go być może, albo dostosować do obecnie panujących warunków.
0: Tak, no właśnie takim idealnym przykładem są świerki, prawda, że świerki kiedyś były we wszystkich ogrodach w Polsce sadzone masowo, a teraz właśnie znikają i niestety pewnie znikną z naszego krajobrazu. Też, jeżeli chciałby ktoś tak poszperać dokładnie, to jest Polska Akademia Nauk nawet wystosowała taką listę roślin z jednej strony, które znikną z naszego krajobrazu, a z drugiej strony, które przetrwają i na przykład warto w nie inwestować. I na przykład właśnie dęb.

będem szypułkowe, bezszypułkowe. Są drzewami, które jak chcemy posadzić duże drzewo, to na pewno dadzą radę wraz z tą zmianą klimatu. Też, no ja myślę, że dużo w ogrodach, w ogóle to też jest podstawa mojej pracy, obserwacja. Żeby to zobaczyć, coś właśnie dobrze trzyma w okolicy, pochodzić po łąkach, po lasach, czy po prostu po

0: warto chyba zostawić, jeżeli robimy taki naturalny ogród, to czasami coś, co przyjdzie niechcący, zostało przyniesione, powinno
1: Jasne.
0: Tam zostać.
1: Tak, to jest, dla mnie to jest najlepsze, bo natura jest najlepszą projektantką krajobrazu, jakie istnieje, więc można tylko się od niej uczyć i ja mam mnóstwo roślin takich w ogrodzie, które właśnie wyrosły same z siebie, na przykład mam taki ogromny czarny bez, który posadziły ptaki. Jest jedną z najpiękniejszych roślin u mnie w ogrodzie, bo też jeżeli on tam wyrósł i rośnie dobrze, to znaczy, że to jest idealne miejsce dla niego i będzie mu tam bardzo dobrze. Więc to też jest tak, że my się kierujemy tym, że gdzie my chcemy widzieć daną roślinę, ale to jest bardziej tak, gdzie ta roślina będzie dobrze rosła. Jeżeli sama tam wyrosła i rośnie, to warto dlatego ją zostawić, bo będzie jej tam najlepiej.
0: Czyli nie projektujemy trochę na siłę czasami, bo tu by nam się przydało mieć ten bukszpan, bo on tu będzie dobrze wyglądał. Tak. Ale jednak on mówi, nie, no ja tutaj nie urosnę.
1: Dokładnie. Tutaj, jeżeli chodzi też o bukszpany, to zawsze polecam wymienić je na cisy, które też są lokalne i które są bardzo żywotnymi, długo żyjącymi roślinami. Bardzo lubię cisy. I też szczególnie, jeżeli właśnie chcemy taki żywopłot zimozielony, okej, cis rośnie dłużej niż tuje, ale jest o wiele fajniejszą rośliną właśnie na takie zimozielone żywopłoty. A jeszcze chcę tylko właśnie wrócić a propos tych roślin lokalnych i nielokalnych, że ja też na przykład przed domem, bo mam na początku kaszub, że tak powiem, mój ogród jest i tam mamy takie ekstremalne warunki. Wiatr i nie pada i piach jak na plaży.
0: Wszystko co najgorsze.
1: Wszystko i właśnie przed domem, gdzie naprawdę mam słońce od rana do wieczora i jak jest gorąco, to jest dwa razy bardziej gorąco niż wszędzie indziej, to założyłem rabatę śródziemnomorską. Na przykład większość roślin, które tam rosną, to są rośliny właśnie takie inspirowane południem Europy. Są tam lawendy, fenkuły, czyli kopry włoskie, mam nawet figę, oliwy, czyli takie nie oliwki, ale bardzo podobne do oliwek z drzewa, które są przepiękne. Jest tam właśnie dużo wszystkiego, co rośnie po prostu we Włoszech czy Hiszpanii, wzdłuż brzegów morza, czy po prostu gdzieś tam w centrum. Mikołajki iberyjskie, które są przepiękne. I ta rabata ma się świetnie. I tam jest po prostu też tyle życia. Ona też świetne jest w tych roślinach śródziemnomorskich, że one są już tak suche naturalnie, że tak powiem, że ta rabata naprawdę zimą wygląda prawie tak samo jak latem, że to wszystko się tak pięknie zasusza i jest takim pięknym obrazem. Więc tutaj też, jeżeli mamy aż tak bardzo ekstremalne warunki, no to warto taki właśnie sucho, słońce, piasek, no to właśnie to pojęcie lokalności może być szersze i możemy inspirować się tym południem.
0: To Sebastian Kulis, projektant naturalnych ogrodów, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Państwa zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Tylmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami dr Aleksandra Krygowska, Naczelna Izba Lekarska, Komisja Młodych Lekarzy, Wojskowy Instytut Medyczny. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
3: Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać dzisiaj o wodzie i to jest temat no, na miarę zdrowia i życia. To lato jest wyjątkowo ciepłe, chociaż oczywiście mamy za sobą też falę chłodu, ale później nas rozgrzało, to tak na całego. Chociaż chyba niezależnie od tego, czy mamy upały, czy też nie, woda dla naszego organizmu jest niezwykle ważna. Dlaczego? Dlaczego ciągle słyszymy, że powinniśmy się nawadniać i bez wody będzie nam zdrowotnie źle, by nie powiedzieć, że zagrozi to naszemu życiu?
4: Woda stanowi medium wszystkich reakcji metabolicznych w naszym organizmie. Jest podstawą naszego dobrego samopoczucia. Uzupełnia, stanowi jędrność naszych tkanek, nie tylko tych zewnętrznych, ale też tych wewnętrznych. Między innymi mózg w ogromnym procencie składa się z wody. Woda wypełnia nasze łożysko naczyniowe, stanowi ogromny odsetek naszej krwi i gwarantuje nasze dobre samopoczucie. Jest środowiskiem wszystkich reakcji chemicznych, które się w naszym ciele odbywają. I niestety, im goręcej jest na zewnątrz, tym więcej tej wody tracimy wraz z potem. Oczywiście jest pewien stały poziom wody, którą tracimy nie tylko z potem, ale z moczem, również wraz z wydalaniem kału, wraz z oddychaniem, ale im gorąco.

0: Więcej jest na zewnątrz, tym więcej wody wypływa z nami wraz z potem. Dlatego tak ważne jest, aby uzupełniać tę wodę, nie tylko ten podstawowy poziom. Znamy ten poziom na pamięć, jest to około 2 litrów na dobę, ale także jeśli uprawiamy wysiłek fizyczny, jeśli jest bardzo gorąco, ilość wymaganej do spożycia wody odpowiednio zwiększa się.
1: Woda jednak faktycznie jest niezwykle ważna dla naszego organizmu. Mówią o tym wszyscy, powtarzają to lekarze. My czasami o tym jednak zapominamy, bo większości osób na przykład wydaje się, że no jeśli nie wyjdą akurat na zewnątrz, gdy jest upał, tylko schowają się w klimatyzowanym pomieszczeniu, jeśli wypiją 4 kawy i jeszcze 3 herbaty, to wystarczy, bo to było dużo przecież płynów. Wspominała pani 2 litry wody. To porozmawiajmy o tym, ile tak naprawdę powinniśmy wypić w ciągu doby, żeby utrzymać ten swój organizm no, w takim stanie równowagi, jeśli chodzi o wodę. I zapomnijmy w tej chwili o upale. Taka dzienna dawka konieczna do przeżycia.
0: Taką podstawową dzienną dawką konieczną do przeżycia są te umowne 2 litry, to może być około 30-35 ml na kilogram masy ciała. WHO mówi o 2,5 litra, tylko należy pamiętać, że około 20% tej dawki dostarczamy sobie z pokarmem. Więc to, co należałoby dopić, to pozostają nam właśnie 2 litry. Jeśli jemy bardzo takie wilgotne owoce, ogórki, arbuzy, oczywiście można liczyć odsetek tej wody dostarczonej z pokarmem za większy. Natomiast wydaje mi się, że takie 2 litry lub też jedna szklanka na godzinę, żeby jakoś sobie rozłożyć to rozsądnie w planie dnia, żeby nie pić dużymi haustami, kiedy już czujemy spragnienie i czujemy ból głowy w związku z tym, że zapomnieliśmy o tym spożyciu. Myślę, że jedna szklanka na godzinę od rana do popołudnia jest takim odpowiednim przyswojeniem sobie.
1: Czy to jest dawka, która dotyczy i dorosłych, i dzieci, i zdrowych, i chorych, wszystkich bez wyjątku?
0: Pozwolę sobie odpowiedzieć, to zależy. Jest to oczywiście ta ilość wody, którą należy spożywać, waha się. Waha się w zależności od właśnie naszego wieku, od naszego stylu życia, od chorób współistniejących, od tego, czy jesteśmy seniorem, który na przykład ma nadciśnienie, przyjmuje leki na nadciśnienie, bądź też po prostu w związku z tym, że ośrodek osmoreceptorów w podwzgórzu już nie jest tak dobrze wyczulony na stężenie sodów w surowicy, nie odczuwa pragnienia. Myślę, że powiedzenie, że potrzebujemy kogoś, kto poda nam szklankę wody na starość, jest bardzo, bardzo aktualne, ponieważ sami możemy nie czuć tego pragnienia.
1: Czasami zapominamy o tym, albo nie zwracamy na to uwagi, że osoby starsze po prostu mają jakieś mniejsze pragnienie, ale przecież ich organizm cały czas jednak tego nawodnienia potrzebuje. Pani ładnie zwróciła uwagę, że to powiedzenie, kto nam poda szklankę wody na starość, no ma tutaj szczególne znaczenie.
0: Zdecydowanie.
1: Jeżeli osobom starszym nie chce się pić. I nie mówię nawet o upałach, tylko zwykłych sytuacjach, gdy temperatura jest umiarkowana, bo jak najbardziej ta sytuacja też dotyczy takiego rodzaju pogody. No to co można zrobić? No bo no po prostu ta woda albo przestaje smakować, albo no nie są w stanie niektórzy jej przełknąć. No nie czują tej takiej potrzeby. To co zrobić w takiej sytuacji?
0: Możliwości jest wiele i tak naprawdę są to bardzo proste możliwości do wykorzystania. Możemy dodać do wody cytryny, mięty. Możemy spożywać te płyny w formie różnych naparów, herbaty. Tutaj ostrzegam szczególnie dziurawiec, które potrafią wchodzić w interakcję z różnymi lekami stosowanymi przez seniorów. Warto też zwrócić uwagę na liczne leki, które stosują seniorzy bardzo często. Właśnie między innymi leki na przykład na nadciśnienie, które mają działanie diuretyczne, czyli wzmagają wydalanie moczu, co może prowadzić do zwiększenia tego odwodnienia i zwiększenia ryzyka między innymi hipotonii ortostatycznej, czyli spadku ciśnienia po pionizacji, zwiększać ryzyko upadków, urazów głowy, urazów szyjki kości udowej. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przy dużym upale przy też długoterminowym zwiększonej ekspozycji na ciepło zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego.

0: o dostosowanie dawek tych leków.
1: To bardzo ważna informacja. Wspominała Pani, ta woda też może być smakowa. Możemy czegoś dodać, jeśli nie lubimy pić po prostu zwykłej wody, ale ten problem tego nienawodnienia osób starszych jest naprawdę dosyć duży, bo ja słyszałam, że szpitale, zwłaszcza latem, pełne są osób starszych, które wcale nie trafiają tam z powodu chorób, tylko właśnie z powodu odwodnienia, czasami wręcz skrajnego, bo przy tym braku ochoty na napicie się czegokolwiek, no czasami okazuje się, że ta starsza osoba cały dzień przetrwała na tej przysłowiowej szklance herbaty i to naprawdę jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia. Wspominała Pani, że ta konieczność nawadniania się dotyczy nas wszystkich, dzieci również. Czy dla nich też przewidziano jakąś dawkę? Czy to też mają być 2 litry? A jeśli dziecko lubi soki, to te soki zastąpią wodę?
0: Jeśli chodzi o dzieci, sposób przeliczania tej należnej podstawowej porcji wody jest adekwatny do masy ciała dziecka. Natomiast przede wszystkim należy pamiętać, żeby dawać dzieciom dostęp do wody. Dzieci bardzo często same nie są w stanie sięgnąć po picie. Nie mogą po prostu na przykład do niego dosięgnąć. Nie naleją sobie butelki wody. Dlatego należy zadbać przede wszystkim o to, żeby ta woda pozostawała w ich zasięgu. Co więcej, dzieci do 2 roku życia nie mają jeszcze dobrze wykształconego ośrodka termoregulacji. Posiadają też, co prawda, już gruczoły potowe, ale te gruczoły potowe jeszcze nie dość sprawnie działają. Dzieci mają też dużo większą powierzchnię ciała w stosunku do masy, objętości ciała. W związku z tym dużo wcześniej, dużo szybciej niż dorośli się nagrzewają, a w związku z tym nie dość rozwiniętym ośrodkiem termoregulacji, nie potrafią dobrze radzić sobie z regulowaniem tej temperatury. Dlatego to odpowiedzialnością rodzica dorosłego jest zadbanie o komfort termiczny dziecka, o jego odpowiednie nawodnienie. W razie wysiłku oczywiście zapewnienie mu cienia, zapewnienie mu odpowiedniej przewiewnej odzieży oraz oczywiście odpoczynku i jeśli dochodzi do jakichkolwiek objawów odwodnienia, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, gorączka, tachykardia, być może też zatrzymanie się wydzielania potu, już u większych dzieci na przykład, to zwrócenie się
1: to już
0: bardzo
1: jest alarm,
0: szybko,
1: tak?
0: Pilnie po pomoc.
1: Wspominała Pani o tym, jak ważne jest to nawodnienie, zwłaszcza w przypadku dzieci, które czasami same nie powiedzą, czasami same nie sięgną, ale zapytam, czy jest różnica między wypiciem butelki wody, a wypiciem butelki soku, bo czasami dziecko wybierze sok, a ja nie muszę czytać etykiety, żeby wiedzieć, że tam będzie mnóstwo cukru. Czy to jest jedno i to samo? Czy tak samo nawodnimy dziecko wodą i tak samo nawodnimy je sokiem?
0: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, ważne, żeby mimo wszystko przyjęły te płyny. Oczywiście jakość tego płynu w formie jakiegoś bardzo, bardzo słodzonego napoju będzie dużo niższa. To nawodnienie nie będzie adekwatne, szczególnie jeśli nie jest to zbilansowany tak izotonicznie napój. Oczywiście wolimy, by była to woda. Natomiast jeśli dziecko ma nie wypić wody, a wypić jakiś napój, wydaje mi się, że odpowiedź jest niestety kompromisowo, ale oczywista.
1: Na szczęście uważam, że w tej chwili zmieniła się ta moda, jeśli chodzi o pojenie dzieci, bo kiedyś no, woda była B, bo była bez smaku, więc stawiano na soki. Dzisiaj uczy się właściwie rodziców od początku życia dziecka, żeby uczyli dziecko pić wodę, a przejdźmy do osób dorosłych, ale na przykład uprawiających sport. Czy u nich też są takie sytuacje, kiedy oprócz tych 2 litrów trzeba by było tą butelkę jeszcze pomnożyć, że nie 2, ale na przykład 4 litry, no bo ktoś na przykład uwielbia biegać.
0: Absolutnie. Przede wszystkim do wysiłku fizycznego powinniśmy podchodzić już odpowiednio nawodnieni. I nie chodzi oczywiście o wypicie haustem butelki wody tuż przed biegiem, ponieważ nie doda nam to komfortu w bieganiu. Natomiast przede wszystkim takie skrupulatne nawadnianie się przed planowanym podjęciem wysiłku fizycznego jest bardzo ważne. Po drugie, w trakcie wysiłku fizycznego, szczególnie w upale, powinniśmy nawadniać się pijąc na przykład wodę, ale to spożycie wody

0: również ma, powiedzmy, swój limit czasowy, ponieważ podczas wysiłku intensywnie się pocimy i wraz z potem tracimy dużo różnych elektrolitów, między innymi sód, chlorki, potas. Zużywamy też glukozę i po mniej więcej 60 minutach takiego intensywnego wysiłku warto jest sięgnąć jednak po jakiś napój izotoniczny, który dostarczy nam tych wszystkich mikroelementów, jonów, niż po wodę, która może doprowadzić właśnie paradoksalnie do przewodnienia hiponatremii i do tego, że ostatecznie może dojść do pogorszenia samopoczucia.
1: Przewodnienie, czyli i tak źle, i tak niedobrze.
0: Dokładnie tak.
1: Zapytam o to, co jest sygnałem alarmowym, bo jeśli mówimy o tych niedostatkach wody, niedostatecznym nawodnieniu, pani już wspominała przy okazji dzieci, jakie są te mniej więcej sygnały alarmowe, co powinno nas zaniepokoić, kiedy nasz organizm wysyła nam sygnały, że otrzymał za mało płynów?
0: Przede wszystkim takie podstawowe objawy to na przykład trudność w koncentracji. To jeden z takich pierwszych objawów, który występuje wraz z poczuciem suchości w ustach. Pojawia się również ból głowy, pojawiają się zawroty głowy, osłabienie, zmniejsza się ilość wydalanego moczu i ten mocz staje się ciemniej zabarwiony, jest po prostu bardziej stężony, bo woda, która normalnie byłaby wraz z nim wydalana, jest zatrzymywana w organizmie. Mogą pojawić się również skurcze mięśni. To są takie pierwsze objawy świadczące o tym, że może nam brakować płynów. Natomiast w dalszych etapach takiego odwodnienia, kiedy dochodzi już stopniowo do takiego wyczerpania termicznego organizmu, a następnie przegrzania, mogą pojawić się zaburzenia świadomości, mogą pojawić się też drgawki, wymioty, utrata przytomności i to jest... Można również zaobserwować bardzo, bardzo wysoką temperaturę ciała oraz zatrzymanie się wydzielania potu.
1: A właśnie, chciałam zapytać o ten objaw. Nie mamy już czym się pocić, tak?
0: Tak, można tak powiedzieć, że nasz ośrodek termoregulacji ulega rozregulowaniu i on już sam traci możliwość takiej sprawnej kontroli tego, jak w jaki sposób się możemy bronić przed tą wysoką temperaturą.
1: Organizm przestaje się bronić, bo już nie ma odpowiednich zapasów do tego. A czym grozi takie skrajne odwodnienie? No oprócz tego, że oczywiście zaburzenia koncentracji, że niewydzielanie potu, czym może się to skończyć?
0: Wprost może doprowadzić do śmierci. Dlatego w takiej sytuacji bardzo ważne jest, by osobę, u której obserwujemy... te objawy przegrzania, ułożyć w ciemnym miejscu, zapewnić jej komfort termiczny, schładzanie, w miarę możliwości pozbyć się zbędnej odzieży z ciała takiej osoby, nałożyć mokre kompresy. Jeśli osoba jest przytomna i przełyka, podawać jej niewielkie porcje płynów, ale zanim to wszystko, wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: Wspominała pani niewielkie ilości płynów, a dlaczego nie od razu butelkę wody, żeby nadrobić to, czego nie udało się wypić w ciągu dnia?
0: Jeśli osoba ma zaburzenia świadomości, może na przykład dojść do zachłyśnięcia, na przykład. Bardzo chcemy tego uniknąć, żeby nie dodać kolejnego powikłania, czy też komplikacji związanej z tym stanem nagłym.
1: Zapytam, jak w ogóle pić? Czy my jesteśmy w stanie się nawodnić, trochę powiedziałabym, na zapas? To znaczy, jeśli mamy rano czas, no to siądę i wypiję 2 litry wody, a potem stwierdzam, to mi wystarczy. Czy można się nawodnić na zapas, czyli wypić bardzo, bardzo dużo jakby w krótkim odstępie czasu? Czy trzeba to robić regularnie i podzielić sobie tą ilość wody na drobniejsze dawki?
0: Szkoda, że nie da się napić na zapas. Myślę, że wiele osób tak by chciało, żeby już w ciągu dnia nie musieć o tym pamiętać. Natomiast jak najbardziej, tuż po obudzeniu warto wypić powiedzmy 2 szklanki wody, żeby dobrze zacząć dzień i uzupełnić zapasy wody, których nie uzupełnialiśmy podczas snu. Natomiast wydaje się, że optymalnym sposobem nawadniania jest dostarczanie sobie niewielkich porcji przez cały dzień, ze szczególnym naciskiem na

0: te wcześniejsze godziny w ciągu dnia. Bo już te godziny bezpośrednio przed pójściem spać nie są tak istotne dla naszego poczucia nawodnienia i komfortu organizmu.
1: To zapytam jeszcze, co pić w takim razie? No mówimy woda, woda, woda, ale już w przypadku sportowców mówiła pani, sama woda, czysta woda, no nie uzupełni tych ubytków w przypadku osób uprawiających sport. Woda z kranu, woda mineralna, woda źródlana, woda, do której coś dodamy.
0: Nie jestem specjalistką od rodzajów wody, natomiast wydaje mi się, że zawsze woda jest lepszym wyborem niż napój słodzony. Bardzo często woda jest lepszym wyborem, jeśli nie mamy potrzeby. Jest lepszym wyborem niż izotonik, który mimo wszystko jest pełen barwników i w odpowiednich sytuacjach jest odpowiednim wyborem. Natomiast dla nas na co dzień woda jest lepsza. Oczywiście warto dodać sobie do niej cytryny, mięty, jeśli to zachęci nas do jej regularnego spożycia. Jeśli ktoś lubi, warto też napić się herbaty. Myślę, że każdy z nas słyszał o beduinach na pustyni pijących gorącą herbatę celem
1: radzenia sobie lepszego. Tak z pragnieniem. Tak, to samo zresztą tak. W krajach arabskich. Przecież jest to mocna herbata miętowa, napar z mięty, na dodatek jeszcze obficie posłodzony.
0: Tak. Otóż taka herbata podnosi temperaturę naszego ciała i wzmaga pocenie. Ten mechanizm jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o ochładzanie organizmu. Natomiast jest skuteczny, o ile wilgotność powietrza w otoczeniu jest odpowiednio niska. Ponieważ jeśli wilgotność powietrza jest wysoka, to ten mechanizm związany z oddawaniem ciepła w postaci potu po prostu nie będzie wydajny.
1: A, to ciekawy mechanizm chłodzenia przez wysoką temperaturę. A jeżeli ktoś chciałby ten swój organizm i tą swoją wodę czymś wzbogacać, czy robić to na własną rękę, czegoś sobie, mówiąc wprost, dosypać, bo nam się wydaje, że powinniśmy sobie dosypać, nie wiem, magnezu czy czegoś i ta woda będzie lepsza dla naszego organizmu niż zwykła kranówka.
0: Możemy oczywiście spojrzeć w kierunku domowego izotoniku.
1: A właśnie, na czym miałoby to polegać?
0: Taki domowy izotonik możemy zrobić bardzo prosto. Wzbogacić sobie swoją wodę, którą pijemy w ciągu dnia, dodając do 1 litra wody niegazowanej około 1 łyżeczki miodu, odrobiny cytryny i szczypty soli, czyli 1 do 1,5 grama soli, co sprawia, że uzupełniamy właśnie ten sód, który mogliśmy wypocić w związku z upałem. Cytryna dodaje nam odrobinę smaku do tego wszystkiego, a miód pomaga po prostu transportować tak sód i tą wodę po organizmie.
1: Ciekawe, warto zanotować. Łyżeczka miodu, cytryna i trochę soli. Domowy izotonik, który możemy sobie zrobić i będzie i bezpieczny i dostarczy naszemu organizmowi wielu cennych składników. A jeśli minie fala upałów, czy to oznacza, że możemy pić mniej, czy jednak zadbać o to, żeby to zawsze były 2 litry, niezależnie od tego, co jemy, czy to będzie połówka arbuza i jaka będzie temperatura?
0: Myślę, że odpowiednie nawodnienie jest niezmiennym, stałym fundamentem naszego dobrego samopoczucia i naszego zdrowia, więc na pewno warto zadbać o to, żeby ten dobry nawyk picia około 2 litrów wody na dobę pozostał z nami, nawet jeśli nie uprawiamy sportu, nawet jeśli nie będzie bardzo gorąco. I zdaję sobie sprawę, że na przykład zimą łatwo jest zapomnieć o tym spożywaniu płynów, natomiast wtedy, mam nadzieję, takim dobrym substytutem są zimowe herbatki i zawsze w jakiś sposób te płyny udaje nam się uzupełniać, natomiast należy być tego świadomym, zwracać na to uwagę i pamiętać również o przede wszystkim o dzieciakach i o seniorach w sytuacji, kiedy te potrzeby są zwiększone.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani doktor Aleksandra Krygowska z Naczelnej Izby Lekarskiej Komisji Młodych Lekarzy Wojskowego Instytutu Medycznego. Serdecznie dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie

0: Nie 19:30 żegna się z Państwem Małgorzata Telnińska. Do usłyszenia.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu.
1: Świat w powiększeniu.
3: A moim i Państwa gościem jest Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Donald Trump dziś oświadczył, że Amerykanie mają już całkowitą kontrolę nad ciśniną Ormus i że będą chcieli ją utrzymać. Irańczycy na to odpowiadają, a guzik z pętelką, bo dalej to my sporą część tej ciśniny kontrolujemy. No, fakt jest taki, że na razie nie widać, żeby statki płynęły tak, jak przed tym całym konfliktem tą ciśniną podróżowały. Jednocześnie doszło do kolejnych incydentów, do kolejnego ostrzelania ze statków w tej ciśnienie Ormus, no, którą blokują i Irańczycy, i Amerykanie. Każdy prowadzi swoją blokadę. Tymczasem no, już coraz mniej dni zostało z tych 60 uzgodnionych na zawieszenie broni, które, no, tak jak słyszymy, funkcjonuje różnie i dochodziło do wymiany ognia, a także do amerykańskich uderzeń na terytorium Iranu. No to, żeby wynegocjować trwałe porozumienie pokojowe, coś mi się nie wydaje, żeby udało się tego terminu dotrzymać. Już dyplomaci pakistańscy mówią, że trzeba będzie, i nad tym pracują, przedłużyć to wszystko być może o kolejnych 60 dni, a może i dłużej.
4: Tak, raczej nie zanosi się na to, żebyśmy w niedzielę, już w poniedziałek doszli do jakiegoś trwałego porozumienia. Co nie jest nowością, jeśli chodzi o ten konflikt, ale też nie jest nowością to, że terminy wyznaczane przez którąkolwiek ze stron są terminami wyrytymi w kamieniu. Już wielokrotnie widzieliśmy, jak czy zawieszenie broni się przesuwa, czy różnego rodzaju ultimatum jest przesuwane. Także to nowum nie będzie, natomiast na pewno jest potrzeba, żeby tego czasu było więcej. Po pierwsze dlatego, że mamy ten kryzys w kryzysie, jakim jest kwestia ciśniny Ormus, rozwijającego się też powoli konfliktu w drugiej ważnej ciśninie dookoła Półwyspu Arabskiego, czyli w ciśninie Bab al-Mandab przy Morzu Czerwonym. A do tego ciągły brak porozumienia nawet co do tego, kiedy i w jakim formacie negocjacje irańsko-amerykańskie powinny się zacząć odbywać. A musimy pamiętać, że faktyczne rozmowy mają dotyczyć bardzo technicznych, bardzo skomplikowanych rzeczy, które same w sobie będą musiały zająć dużo czasu, na który mieliśmy właśnie te dwa miesiące, które były wykorzystywane raczej w kompletnie przeciwnym kierunku.
3: No jednocześnie dochodzą nas informacje, że Donald Trump, wracając ze szczytu w Ankarze, szczytu NATO, zmieniał samoloty, że być może się to odbyło, jak ustaliły media, w bardzo taki, bym powiedział, filmowy sposób, z ewakuacją prezydenta pod osłoną z jednego samolotu, przesiadaniem się do drugiego. No, według mediów, i Trump to generalnie potwierdził, no, były obawy o to, że Iran mógłby dokonać jakiegoś zamachu na Trumpa, co pokazuje, że wcale tak luźno Amerykanie nie podchodzą do tego konfliktu.
4: Zdecydowanie nie, ale wydaje się, że nie powinni, biorąc pod uwagę to, jak dużo czasu zajmuje im osiągnięcie swoich celów, jak bardzo nie jest pewne, czy swoje cele osiągną. Chociaż z drugiej strony Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, zaprzeczył planom ataku na Donalda Trumpa. Czy tak było faktycznie, czy coś było szykowane przez Iran, być może przez samych strażników rewolucji, to jest już inna sprawa.
3: No, bo ci strażnicy rewolucji to trochę takie państwo w państwie w Iranie, prawda?
4: Na to się zanosi. Tak by też sugerowały te ostatnie zamieszanie związane z porozumieniem irańsko-omańskim w zakresie modelu zarządzania ciśniną Ormus. No bo właściwie w zeszłym tygodniu, czy nawet na początku tego tygodnia, wydawało się, że jesteśmy już bardzo blisko jakiegoś porozumienia, prawda? Cały czas były jakieś przecieki, że już właściwie koordynaty są ustalone, czekamy tylko na potwierdzenie najwyższego przywódcy, wszyscy już się na wszystko zgodzili, a potem nagle sprawa kompletnie ucichła. Wychodzi na to, że Iran wcale blisko takiego porozumienia z Omanem nie jest. Z jednej strony może być tak, że był to faktycznie wynik jakiejś interwencji Stanów Zjednoczonych, bo Irańczycy mówili, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ci Amerykanie. Ale z drugiej strony ja też nie wykluczam, że mogły być to jakieś siły wewnętrzne, takie, które są na przykład antyporozumienie, anty jakaś forma rozwiązania dyplomatycznego, bo jest zdecydowanie takie siły w Iranie też są.
3: No ta sytuacja wewnętrzna w Iranie jest oczywiście trudna do analizowania, bo jest bardzo mało informacji. Iran zawsze był krajem, który no nie był otwarty i nie było łatwo analizować to, jak wygląda ta struktura władzy, no ale teraz to już jest zupełnie właściwie niemożliwe, dlatego, że nie wiadomo, gdzie jest najwyższy duchowy przywódca Mojtaba Chamenei,

0: w jakim jest stanie. Niektórzy sugerują, że może nawet jego śmierć jest ukrywana. Strażnicy rewolucji wydaje się, że swoją władzę, czy pozycję swoją bardzo umacniają. No i nawet to Trump sugerował, że mogą być nawet już takie dwa ośrodki władzy. Ta, nazwijmy to, świecka gdzieś tam z prezydentem i ta też w jakimś sensie świecka, no jednak strażnicy rewolucji islamskiej to jest taka siła militarna, ale jednak religijna też, prawda? Więc jakby, że gdzieś już tych ośrodków może być kilka, jak Trump mówił, że my rozmawiamy z Iranem, to czasem mam wrażenie, że sugerował, że rozmawiają Amerykanie tylko z częścią, przez pośredników oczywiście, ale tylko z częścią tego irańskiego systemu władzy.
1: Tak, zdecydowanie mogło być, dlatego że pomimo tego, że Iran oczywiście próbuje cały czas prezentować się na arenie międzynarodowej jako państwo jednolite z jednym ośrodkiem władzy, no to przecieki, które gdzieś tam wychodzą z Iranu na temat sytuacji politycznej, wewnętrznej, jednak sugerowałyby coś innego. I nawet jeśli te przecieki nie zawsze są prawdziwe, takie jak na przykład mieliśmy taki moment, kiedy mówiło się o tym, że prezydent Pezeszkian będzie ustępował bądź zostanie w jakiś sposób usunięty ze stanowiska. To się nie wydarzyło. Nie wiadomo, czy to było prawdziwe. Natomiast sam fakt, że ktoś coś takiego wypuścił, już jest jakąś poszlaką, jeśli chodzi o to, że gdzieś tam ten establishment ma jakieś swoje problemy, co z drugiej strony też no nie jest, nie poszłabym aż tak daleko, żeby stwierdzić, że to jest jakiś wyraźny znak, że cała Islamska Republika się rozpada, dlatego że walki frakcji politycznych to jest rzecz zupełnie normalna. Nie tylko w Iranie, ale też zasadniczo na każdym świecie, który nie jest bardzo ściśle autorytarnie skupiony wokół tylko jednej osoby, a jak pokazuje teraz sytuacja z najwyższym przywódcą, którego de facto nie ma, Islamska Republika wokół jednej osoby skupiona nie jest.
0: To zostawmy teraz na chwilę Iran na boku. Przyjrzyjmy się Arabii Saudyjskiej. To jest bardzo istotny gracz w tym regionie. Gracz, który no, cierpi na tym całym konflikcie. Gracz, który był trochę przez Amerykanów kuszony, żeby się bardziej do tego konfliktu włączyć. Saudowie na to ochoty nie mają. Co to wszystko dla Arabii Saudyjskiej znaczy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Jak to w ogóle Arabii Saudyjskiej dotyka?
1: Myślę, że takim motywem przewodnim tego, w jakiej sytuacji jest teraz Arabia Saudyjska, to jest słowo frustracja. Dlatego, że na pewno na samym początku zupełnie inny obraz wyników tej wojny miał Riad. To znaczy, ona miała być szybka, miała się szybko skończyć. Arabia Saudyjska bardzo dużo wiary pokładała w Stany Zjednoczone i neutralizację zagrożenia irańskiego. To się oczywiście nie ziściło. Potem mieliśmy taki bardziej push w stronę dyplomacji, pchnięcie w stronę dyplomacji, które również nie wyszło. Aktualnie widzimy wzmożenie militarne w Arabii Saudyjskiej. To znaczy widać, że cierpliwość Mohammeda bin Salmana się kończy, co widać, jeśli chodzi o te punktowe uderzenia, jeszcze nie na sam Iran, ale już na wszystkie proxy dookoła, dlatego że Arabia Saudyjska no, bardzo dotkliwie czuje skutki tej wojny, przede wszystkim gospodarczo, dlatego że jeśli chodzi o rozmiar strat materialnych w wyniku pocisków dronów irańskich, po pierwsze myślę, że potrzebujemy trochę czasu, żeby kurz wojenny opadł i wtedy będzie można dokładnie policzyć, plus do tego zasoby saudyjskie są na tyle duże, że jest możliwa stosunkowo szybka reparacja. Natomiast jeśli chodzi o długofalowy wpływ gospodarczy ze względu na ograniczenie eksportu ropy i produktów ropopochodnych i do tego odstraszanie inwestycji zagranicznych, no ten wpływ jest zdecydowanie duży i to będzie największy problem dla Arabii Saudyjskiej, która już wcześniej bardzo parła w stronę dywersyfikacji z dala od węglowodorów, dlatego że no, zasoby ropy w którymś momencie się skończą, światowa gospodarka też będzie chciała odejść od nieodnawialnych źródeł energii, więc trzeba poszukiwać innych sposobów zarabiania pieniędzy, a destabilizacja regionalna, w szczególności coraz dłuższa i coraz intensywniejsza, tak jak to widzimy teraz w regionie Zatoki Perskiej, jest bardzo niekorzystna dla przyciągania biznesu.
0: Zatem wiele pytań przed Bliskim Wschodem, ale na początek trzeba ten konflikt zakończyć, a do tego też jest daleko, mimo wielu już zapowiedzi Donalda Trumpa, że tuż za rogiem jest porozumienie, to na razie go absolutnie nie ma i pewnie trzeba będzie ten okres na jego osiągnięcie wydłużyć. Pakistańscy dyplomaci, jak mówiliśmy, już tego nie ukrywają. Julia Suchacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję również.
0: A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń.

0: wszystkim. Rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Chce listu żelaznego, wniosek wysyła z prorosyjskiego Naddniestrza. Za chwilę wrócimy do sprawy Marcina Romanowskiego. Wyciek danych 19 milionów Polaków, ktoś wykradł informacje medyczne. Słońce jak wielki rogal na niebie, za nami częściowe zaćmienie słońca, to był prawdziwy kosmiczny spektakl. Minęła 6, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek jednak bardzo dobra sportowa informacja zza oceanu. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku zagra w finale turnieju WTA. W półfinale w Toronto Polka pokonała Elinę Świtolinę z Ukrainy 6-3, 1-6, 6-3. To największy sukces naszej tenisistki w tym sezonie. Rywalkę Igi w finale wyłoni starcie Coco Gauff z Jeleną Rybakiną. Teraz nowy ruch Marcina Romanowskiego. Polityk PiS wnioskuje do sądu o listy żelazny. To gwarancja, że podejrzany będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy, ale w przypadku Romanowskiego to mało prawdopodobne. Polityk PiS ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, przypomina Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania, natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
1: Duże kontrowersje budzi miejsce nadania listu żelaznego. Podpisany odręcznie dokument został wysłany ze stolicy Naddniestrza. To zbuntowany region Mołdawii, niemal w pełni kontrolowany przez Rosję. Przypomnijmy, na Romanowskim ciąży 11 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. On sam utrzymuje, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Polska nie ulegnie cyberterrorystom, tak po gigantycznym wycieku danych mówi minister cyfryzacji. Jak przekazał Krzysztof Gawkowski, ktoś wykradł informacje medyczne 19 milionów Polaków. Resort wdrożył już procedurę zabezpieczającą wykradzione dane. Służby w tej sprawie będą bezwzględne, zapewnia wicepremier.
3: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
1: Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem dla lekarzy, gabinetów czy przychodni. W zaatakowanym systemie są informacje o receptach, umawianych wizytach czy zapisywanych lekach. W obecności prezydenta, premiera i kierownictwa resortu obrony, tak w Gdyni ochrzczono jednostkę Wicher. To pierwsza z trzech fregat w programie Miecznik. Szczegóły ma dla nas Agnieszka Drążkiewicz.
4: Nadaje ci imię Wicher.
5: Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że marynarze doczekali się wreszcie poważnego podejścia do spraw morza.
6: Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
5: Z kolei premier Donald Tusk nawiązał do osobistych relacji zarówno ze stocznią, bo tu jako młody chłopak pracował, jak i do swojego i prezydenta zresztą również miejsca zamieszkania, Gdańska.
7: To nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. To wielka rzecz, kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć tak. Polska staje się morską potęgą na Bałtyku.
5: Chrzest fregaty to de facto początek kolejnego

0: Tego ważniejszego etapu dla tej jednostki barka, na której teraz stoi kadłub Wichra, wyjdzie na wody Zatoki Gdańskiej i rozpoczną się wielogodzinne testy szczelności fregaty. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Koszt całego programu to 15 miliardów złotych. To było prawdziwe kosmiczne show. Wieczorem mogliśmy oglądać częściowe zaćmienie słońca. W Hiszpanii było całkowite, w Polsce właśnie częściowe. Z naszej perspektywy księżyc zakrył słońce w około 85%. To było najgłębsze takie zaćmienie w naszym kraju od 27 lat. Relacja Dagmary Kędzior.
2: Z tej okazji w niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji zaćmienia. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które udostępniło swój dach. Na nim około 100 osób mogło obserwować to zjawisko poprzez teleskopy czy specjalne szkła. Ci, którzy z nich korzystali, byli zachwyceni widokiem.
3: Widok jest naprawdę spektakularny.
4: No, ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mi się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
5: Jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce. Takie na pół zjedzone.
2: Z tego dachu zaćmienie słońca oglądał też premier Donald Tusk. Po tym wydarzeniu centrum zaprosiło gości przed budynek na wspólne oglądanie spadających gwiazd. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: A kiedy całkowite zaćmienie słońca nad Polską? Datę znamy, ale chyba nie ma co czekać. Księżyc całkowicie zakryje słońce w Polsce za ponad 100 lat, dokładnie w 2135. Pas zaćmienia obejmie wtedy m.in. Dolny Śląsk i Małopolskę.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ciepło, miejscami gorąco, tak zapowiada się czwartek. 20 stopni będzie na wybrzeżu i Podhalu, 25 w centrum, do 28 na zachodzie. Poza tym w pogodzie bez większych zmian, czyli słonecznie i ciepło. Prawie w całej Polsce jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra. Dobra jest miejscami na Śląsku, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, około 90% energii pochodzi z węgla i gazu.
6: Klimat.
0: Jest godzina 6:06.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: I mamy czwartek, 13 dzień sierpnia, to 225 dzień roku. Słońce wzeszło 15 minut po piątej, zajdzie 5 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał zatem 14 godzin i 50 minut. I to jest czas, kiedy życzenia imieninowe można składać Dianie, Gertrudzie, Helenie, Hipolitowi i Kasiuszowi. Ja już to czynię. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Pozdrawiam także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Razem witamy ten czwartek i na początek sprawdźmy, jak ten dzień, 13 sierpnia, zapisał się w historii.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein Berliner.
9: Jeśli nam pomożecie, to...
10: Abemus Baba.
11: My, naród.
12: We, the people.
13: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
6: Kalendarium historyczne.
14: 13 sierpnia w roku 1873 urodził się wojskowy i polityk generał Józef Haller. Był głównodowodzącym tzw. Błękitnej Armii, a także dokonał zaślubin Polski z Bałtykiem.
15: Na znak tego rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski.
14: Brał udział w walkach z bolszewikami, a w okresie międzywojennym był m.in. członkiem Rady Wojennej i posłem na Sejm. W roku 1899 urodził się reżyser i producent filmowy Alfred Hitchcock. Często uważany jest za najlepszego brytyjskiego reżysera wszechczasów i jednego z najbardziej wpływowych w historii kina.
16: I'm quite thrilled with my new barbecue. It was rather inexpensive, but of course.
14: Jego najbardziej znane filmy to Ptaki, Okno na podwórze i Psychoza. 115 lat temu Michał Scipio del Campo wykonał w samolocie Airtridge jako pierwszy polski pilot 18-minutowy przelot nad Warszawą na wysokości od 400 do 500 metrów. Jego trasa rozpoczynała się i kończyła na lotnisku mokotowskim. Pilot przeleciał nad najważniejszymi miejscami Warszawy, takimi jak ulica Marszałkowska, Ogród Saski, Zamek

0: Zamek Królewski czy Aleje Jerozolimskie. W roku 1920 rozpoczęła się Bitwa Warszawska, nazywana później Cudem nad Wisłą.
1: Tworzenie linii ciągłej było niemożliwością ze względu na siły nasze zbyt słabe w stosunku do wielkiej rozciągłości frontu walki. Poza tym zaś bitwa obronna w miejscu nie mogła dać rozstrzygnięcia, a mogła natomiast oznaczać zgubę wobec przytłaczającej ilościowo przewagi sowieckiej. Rozstrzygnięcie zwycięskie był w stanie przynieść tylko śmiały manewr ruchowy w wielkim stylu. Tak też była decyzja marszałka Piłsudskiego.
0: Wspominał dla Radia Wolna Europa generał Kazimierz Sosnkowski. To zwycięstwo na blisko 20 lat zapewniło naszemu krajowi niepodległość i równocześnie uchroniło Europę od ataku bolszewików. 100 lat temu urodził się wieloletni dyktator Kuby Fidel Castro. Władza, którą zdobył jako przywódca rewolucji kubańskiej, praktycznie nie podlegała ograniczeniom. Castro przeprowadził reformę rolną i nacjonalizację obcego kapitału, skonfliktował Kubę ze Stanami Zjednoczonymi, a zacieśnił współpracę z ZSRR. Ze względu na stan zdrowia w roku 2006 przekazał wszystkie swoje obowiązki młodszemu bratu, Raulowi, a 2 lata później na rzecz brata oficjalnie ustąpił ze stanowiska. Fidel Castro zmarł 25 listopada, 20 lat temu. W roku 1944, w 13 dniu Powstania Warszawskiego, doszło do wybuchu tzw. czołgu pułapki.
2: Nastąpił ogromny wybuch. Jak opadł ten kurz, zobaczyłem dosłownie jatkę z ludzkich ciał.
0: Wspominał Włodzimierz Piłatowski, pseudonim Żubr. Wbrew obiegowej opinii, pojazd, który eksplodował na Starym Mieście, nie był czołgiem, lecz transporterem opancerzonym z zamocowanym na zewnątrz ładunkiem wybuchowym. W roku 1950 urodził się aktor Krzysztof Kolberger. Do jego najbardziej znanych ról teatralnych należą tytułowa w Wacława Dziejach Karczyńskiego i Konrada w Dziadach Mickiewicza.
3: Z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?
0: Czytał dla Teatru Polskiego Radia. Kolberger był także lektorem cyklu Strofy dla Ciebie, emitowanego w ramach Lata z Radiem, a później wydanego na kasetach magnetofonowych. 13 sierpnia w roku 1971 urodziła się aktorka Katarzyna Herman. Zadebiutowała rolą Janeczki w serialu Boża Podszewka, a ostatnio dużą popularność przyniosła jej rola Zofii Adamczewskiej w serialu 1670.
4: Pójdziemy do lasu, nazbieramy pęk suchych rusk i całą noc będziemy się chłostać, aby udobruchać Stworzyciela.
0: Wystąpiła także w teledysku utworu Po drugiej stronie chmur zespołu Bracia. Dziś 5. rocznica śmierci biskupa Henryka Hozera. Był misjonarzem, biskupem diecezji warszawsko-praskiej, a także wizytatorem apostolskim w Medjugorje.
5: Polski nie zrozumiemy, gdy nie zrozumiemy procesów, które dokonują się dzisiaj w świecie. Odważne wejście w perspektywę misyjną pozwala nam żyć lepiej w sposób pogłębiony.
0: Studiował także na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. 3 lata temu Muzeum Wojska Polskiego rozpoczęło działalność we własnej siedzibie na terenie Cytadeli Warszawskiej.
6: W muzeum można zobaczyć ponad 3000 obiektów. Od mieczy, zbroi i chorągwi, przez armaty i strzelby, aż po pojazdy opancerzone.
0: Przypomniał Karol Surówka. Muzeum zostało utworzone dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego 22 kwietnia 1920 roku. Przez blisko 90 lat mieściło się we wschodnim skrzydle gmachu warszawskiego Muzeum Narodowego. Przed rokiem zmarł Jacek Koń-Śliwczyński, gitarzysta basowy z pierwszych nagrań grupy T-Love.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: 13 minut po godzinie 6 zaglądamy do gazet. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj fotografia i podsumowanie tego, co działo się w Gdyni wczoraj. Chrzest ORP Wicher. Fregata ORP Wicher jest pierwszą z trzech, które mają powstać w ramach programu Miecznik, przypomina Gazeta Wyborcza. Jest też nawiązaniem do pierwszego niszczyciela z czasów II Rzeczypospolitej. Ten dzień i ta chwila to wielka rzecz. Tu w Gdyni, nad Polskim Morzem, gdzie uczyliśmy cały świat Solidarności, to najlepsze miejsce, aby jeszcze raz podkreślić ORP Wicher, Tarcza Wschód, Armia Dronów. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa nie może być kłótni i sporów. Tak mówił wczoraj nad Bałtykiem premier Donald Tusk. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej także o

0: tym olbrzymim cyberataku na firmę medyczną, o którym informujemy także w informacjach Polskiego Radia 24. Hakerzy skradli dane około 19 milionów Polaków. Nic nie wskazuje na atak z zewnątrz, tak stwierdził premier Krzysztof Gawkowski, wicepremier Krzysztof Gawkowski. My do tego tematu także w porannym programie Polskiego Radia 24 dzisiaj będziemy wracać. Spoglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Marcin Kierwiński na razie pozostanie także na stanowisku sekretarza generalnego Koalicji Obywatelskiej. Pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita, która także nawiązuje do tego, do tej zapowiedzi premiera Donalda Tuska o tym, że Maciej Berek nie będzie już członkiem rządu. Nowe obowiązki czekają na prawą rękę premiera, tak sam Donald Tusk o Macieju Berku mówił. Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Nieoficjalnie mówi się, że ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a to może być taki poważny test dla jedności i stabilności koalicji 15 października. Co na świecie, o tym pisze Rzeczpospolita i patrzy na Bliski Wschód, ale nie na wojnę irańsko-amerykańsko-izraelską, a na to, co dzieje się w Strefie Gazy, bo tam no niestety nikłe nadzieje na poprawę. I właśnie dlatego, że amerykańsko-izraelska wojna z Iranem zepchnęła na boczny tor skutki trwałej konfrontacji w Gazie i to dla mieszkańców strefy, no powiedzieć, że nie jest informacją dobrą, to nic nie powiedzieć. Jeśli chodzi o prawo i to prawo pracy w kontekście zbliżających się upałów do Polski kolejnej fali, no to czekają nas nowe zasady pracy w takich warunkach. Nowe przepisy BHP po raz pierwszy wprowadzają konkretne maksymalne temperatury, przy których pracodawca będzie musiał podjąć określone działania. Jakie to temperatury i jakie działania? O tym przeczytają Państwo dzisiaj w dzienniku Rzeczpospolita. Zaglądam jeszcze do dziennika Gazety Prawnej. Ja tutaj na pierwszej stronie o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma pomysł na Polskę. Biuro prezydenta Ukrainy opracowuje plan, który ma poprawić wizerunek tego kraju w naszym kraju, w Polsce. Program koncentruje się na dyplomacji publicznej. Dowiedział się dziennik Gazeta Prawna. W jego realizacji mogą jednak przeszkodzić trwające spory. I o tym także w dzienniku Gazecie Prawnej. Tym sporem na linii Warszawa-Kijów może być kwestia sprzedaży i handlu zbożem. Zbożowa dogrywka z Ukrainą. Kijów rozpoczął z Warszawą rozmowę o zwiększeniu tranzytu ukraińskiego zboża do polskich portów. Zaniepokojeni rolnicy chcą brać udział w negocjacjach, a resort rolnictwa zwraca uwagę na podwyżki. Nadwyżki zbóż w polskich magazynach, co to może oznaczać i dla polskiego rolnictwa, ale także dla polskich konsumentów. O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj także ciekawy wątek sprawy dotyczącej polskich szpitali, polskiego szpitalnictwa. My o tym mówimy także w Polskim Radiu 24 bardzo szeroko w związku z tymi aferami, które ostatnio ujawniały media o zarobkach lekarzy, o tym, ile lekarze pracują. A tymczasem dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że szpitale łatają grafiki, bo brakuje 2000 lekarzy. Wakaty mają bezpośredni wpływ na dostęp pacjentów do świadczeń. Eksperci wskazują, że bez systemowych zmian problem będzie narastał. Siedemnaście minut temu minęła godzina 6 i zgodnie z zapowiedzią i w nawiązaniu do przeglądu prasy informacja o tym, że za nami jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Tę sprawę śledzi Arkadiusz Augustyniak.
1: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Takie informacje znajdują się w serwisie My Doctor. To wewnętrzny serwis informacyjny pomagający w pracy służby zdrowia. Krzysztof Gawkowski powiedział, że są to informacje wrażliwe i przez przestępców mogą zostać wykorzystane.
2: Jeżeli mamy jakąś informację, która łączy imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania z receptami, lekami i innymi formami wiedzy o schorzeniach, no to jest to na tyle wrażliwa wiedza, że nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania, to mogą być dane, które będą wykorzystywane do tego, żeby korelować je z szerszą informacją, na przykład w różnego rodzaju instytucjach, które to wykorzystają w firmach.
1: Ważna informacja jest taka, że dane ze zhakowanego serwisu zostały zabezpieczone. To oznacza, że nie trzeba wstrzymywać pracy lekarzy. Wicepremier dodał, że za jakiś czas każdy będzie mógł się dowiedzieć, czy stał się ofiarą tego ataku.
2: Bezwzględnie liczy się bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo każdego obywatela i tych wszystkich, których dane wyciekły i tych, którzy mogliby się czuć w jakikolwiek sposób zaniepokojeni po dokonaniu identyfikacji, czyje dane zostały skradzione i w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Będziemy przy współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych też robili wszystko, aby jak najszybciej informować obywateli o kolejnych działaniach, które są podejmowane. Systemy firmy, która uległa temu cyberatakowi, zostały już zablokowane na tyle, że nie grozi żadne im niebezpieczeństwo. Działają bezpiecznie i działają w trybie normalnym, co oznacza, że placówki ochrony zdrowia działają również w trybie normalnym.
1: Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców. Podkreślił, że jeśli ktoś liczy na to, że wykradzione informacje sprzeda, to się przeliczył. Zapewnił, że państwo nie będzie płacić haraczy przestępcom. Podkreślił też, że służby będą bezwzględne.
0: Cały aparat państwa odpowiedzialny za cyberprzestrzeń, ale też służby państwa w tym zakresie mają jasne zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych obywateli, jednocześnie mocno i stanowczo powiedzieć do przestępcy bądź grupy przestępców, którzy tego dokonali, będziemy was bezwzględnie ścigali. Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
1: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił w Polskim Radiu, że kradzież danych to jeden ze sposobów, w jaki przestępcy chcą się wzbogacić i wymusić okup.
2: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią: my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
1: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. Dla Polskiego Radia 24, Arkadiusz Augustyniak.
3: Tyle informacji na temat tego ataku, a teraz czas na komentarz. Niestety stuprocentowa ochrona przed cyberatakami nie jest możliwa. Do incydentu z wyciekiem danych doszło wskutek przełamania zabezpieczeń technicznych. Tak mówił na naszej antenie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Defense 24.
4: Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Jeżeli to jest tak duża skala, to mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. No i tutaj mówimy też o podmiocie, który zajmuje się przetwarzaniem danych dokumentacji medycznej, tak? Dlatego, że to jest prywatny dostawca systemu, w którym różne placówki prowadzą właśnie elektroniczną dokumentację medyczną. Czyli to są systemy, które na przykład umożliwiają prowadzenie dokumentacji pacjentów, obsługę wizyt, wystawianie na przykład e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, raportowanie różnych zdarzeń medycznych, tak? Więc te dane, które są przetwarzane, to mogą być też bardzo wrażliwe dane medyczne. Z tych informacji, które podawała Zaufana Trzecia Strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL, no i prawie tam 2,5 terabajtach danych, więc to jest rzeczywiście skala bezprecedensowa. Tutaj co do tych danych, które wyciekły, właśnie mowa jest o tych numerach PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, natomiast też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały. Natomiast jeżeli chodzi o te podstawowe dane osobowe, to rzeczywiście jest to bezprecedensowy, ogromny wyciek danych.
5: To, co mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji, że oczywiście trwa poszukiwanie podejrzanych, ale na ten moment nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym. Kto w takim razie może stać za tym atakiem? Jaki jest cel takiego cyberataku?
4: No tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, kim są sprawcy, to na tą chwilę nie mamy takich informacji i ciężko jest to powiedzieć. Trudno jest też, myślę, tutaj prognozować, jaki może być konkretny cel tych sprawców i co oni docelowo z tymi danymi będą chcieli zrobić, dlaczego akurat skontaktowali się z zaufaną trzecią stroną. No to, co wiemy o samym ataku, bynajmniej z tego, co właśnie

informują sprawcy, no to, że do tego ataku doszło prawdopodobnie przez przełamanie zabezpieczeń technicznych, czyli wykorzystano po prostu podatność, słabsze zabezpieczenia i w ten sposób udało się włamać do tego systemu. Natomiast co do tego, kim są sprawcy, no to myślę, że to będzie przedmiotem postępowania i na chwilę obecną trudno jest to powiedzieć.

0: mogą być wykorzystane takie dane?
1: No i tutaj rzeczywiście ta sprawa jest bardzo poważna. To nie jest też rzeczywiście pierwsza, tak na firmę medyczną mieliśmy chociażby wyciek danych z Alabu, ale firma medyczna przede wszystkim przetwarza dużo danych osobowych i często są to dane wrażliwe. W jaki sposób taki wyciek danych może zostać wykorzystany, jak to nam na przykład zagraża, tak? No przede wszystkim ataki socjotechniczne i to mogą być też bardzo spersonalizowane ataki z tego względu, że jeżeli wyciekają dane osobowe, jakieś informacje na przykład medyczne, co do tego, na co ktoś potencjalnie może chorować, jakie e-recepty były wystawiane, no to taki phishing, czy nawet jakiś podszywający się telefon od jakiegoś oszusta, w którym stara się nas przekonać na przykład do wykonania określonych czynności i ma sporo tych informacji o nas, na przykład medycznych, przez to jest nas w stanie do tego przekonać, uwiarygodnić się, tak? Więc tego typu spersonalizowane ataki socjotechniczne, myślę, że na to trzeba uważać z punktu widzenia właśnie osób. No i w zależności od tego też, jaki jest konkretny zakres tych danych osobowych, kradzież tożsamości, wykorzystanie do podszywania się w różnych czynnościach, to jest też bardzo, bardzo poważne zagrożenie. Natomiast co dokładnie jakby ci sprawcy potencjalnie mogą zrobić, no to właśnie zależy od atakującego, czy próbuje szantażować na przykład tą firmę, aby uzyskać okup, czy na przykład te dane komuś sprzeda. No to już zależy bezpośrednio od sprawcy i tutaj właśnie w tym przypadku nie wiemy też, co dokładnie jakby z tymi danymi się stanie. Na chwilę obecną wiemy, że skontaktowano się właśnie z tą zaufaną trzecią stroną, no i że te dane rzeczywiście potwierdzono, tak, że te dane zostały wykradzione.
0: I na koniec, tu oczywiście pada pytanie o ochronę i o to, jak jesteśmy przygotowani do cyberataków, czy w tym aspekcie jest jeszcze dużo do zrobienia?
1: Myślę, że te zabezpieczenia się rozwijają. Ustawa, która weszła w życie, dotycząca nowelizacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, nakłada nowe obowiązki, sprawia, że te firmy mają stosować lepsze zabezpieczenia, więc to się rozwija. Natomiast pomimo tego, że te zabezpieczenia czasami są dobre, że to się rozwija, no musimy pamiętać, że ta stuprocentowa skuteczność ochrony przed każdymi atakami nie jest możliwa i że do tego typu ataków może dochodzić, że cały czas te zabezpieczenia muszą się rozwijać. Więc tego typu cyberataki pokazują, że no jeszcze ten system nie jest idealny i że te zagrożenia rzeczywiście są bardzo, bardzo poważne, więc jeszcze mamy coś na pewno pod tym kątem do zrobienia, choć warto zauważyć, że te ostatnie lata pokazują nam, że zarówno pod kątem prawnym, regulacyjnym, jak i właśnie pod kątem wdrażania tego już bezpośrednio później przez poszczególne podmioty sporo się zmienia i że ten system zabezpieczeń się rozwija.
2: Z Mikołajem Rogalewiczem, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Defense 24, rozmawiała Maria Furdyna. 3 minuty zostały do godziny 6.30, a wtedy w Polskim Radiu 24 u nas informacje po godzinie 6.30. Za to wrócimy do tego, co działo się wczoraj o zmroku i po zmroku, bo za nami zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd. Obserwowali Państwo oba te fantastyczne zjawiska? Jeśli nie, to na polskieradio24.pl na naszym portalu znajdą Państwo bogatą, także fotograficzną i filmową relację z tych niezwykłych wydarzeń. W Polsce zaćmienie słońca widziane no, w ponad 80%, ale były miejsca na świecie, gdzie pod koniec dnia zrobiło się naprawdę ciemno.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.

0: więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wyciekły dane medyczne 19 milionów Polaków. To informacje wykradzione z systemu prywatnej firmy. Na razie ofiary wycieku danych są zdane jedynie na rząd i organy ścigania, tak mówi Adam Hartze z portalu Zaufana Trzecia Strona. Jak dodaje, poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić na firmie, by ta im zapłaciła.
3: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak no wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią: my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
2: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, zapewnił, że resort wdrożył już procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Ponad 2,5 promila alkoholu miał w wydychanym powietrzu kierowca autobusu relacji Katowice-Zabrze. W niedzielę mężczyznę zatrzymali policjanci. 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił piwo. Sąd skazał go m.in. na pół roku pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli ZTM, mówi jej rzecznik Michał Wawrzyszak.
4: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
2: Policjanci sprawdzają też, czy 63-latek dopełnił wszelkich formalności po przyjeździe do Polski. Od Bałtyku aż po Tatry w Polsce podziwialiśmy wczoraj częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zakrył świecącą gwiazdę w ponad 80%. Tłum ludzi obserwował zaćmienie m.in. z plaży i molo w Kołobrzegu. Wrażenia były niezapomniane.
5: Połowę słońca już zabrało.
6: Taki półcień się robi, prawda?
7: Ściemniło się, lampy zmierzchowe się zapaliły od razu. Jest pięknie, czekamy.
6: Trochę tak niepokojąco nawet, nie?
7: No trochę niepokojąco, no ale wiemy, że przecież nic złego się nie stanie.
8: Troszeczkę strasznie się robi. Poczekamy, aż przejdzie to wszystko.
6: Jak wrażenia?
9: No po prostu super.
2: Kolejne częściowe zaćmienie słońca w naszym kraju za rok, dokładnie 2 sierpnia, ale nie będzie już tak spektakularne.

0: Na mapie te dwa miasta dzieli odległość mniej więcej 2 godzin jazdy samochodem. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Zielonej Górze, bo o niej mowa teraz, 14 stopni, w Jeleniej Górze niecałe 6. Tak wygląda najcieplejsze i najchłodniejsze w tej chwili miejsce w Polsce. W ciągu dnia będzie znacznie cieplej. 20 stopni pokażą dzisiaj termometry nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Około 23 stopni będzie w centrum, 27 stopni na zachodzie Polski. I to jest zapowiedź tego, co będzie działo się w weekend, bo wtedy termometry, a właściwie już od piątku, będą w Polsce pokazywać 30 stopni i więcej. Jest godzina 6:34. I Filip Jastrzębski ze mną w studiu. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Świetne są dziewczyny nasze, sportsmenki. Same medale, same sukcesy.
1: Bo w ogóle sport polski kobietą jest chyba. Z tego co pamiętam, to znaczna większość medali ostatnich olimpijskich, na przykład na Igrzyskach w Paryżu, była udziałem kobiet, więc chyba lepiej szkolimy kobiety niż mężczyzn, jeśli chodzi o polski sport. No i dużo dobrych informacji, jeśli chodzi o kobiety, zarówno z lekkoatletycznych mistrzostw Europy,
0: i
1: jak i

0: pływackich mistrzostw Europy, jak i kortów tenisowych w Montrealu, przepraszam, w Toronto. W Montrealu grają panowie, w Toronto właśnie tenisistki. No i świetne wieści, bo Iga Świątek awansowała już do finału. To pierwszy finał w tym sezonie. Troszkę musieliśmy się naczekać na błysk tego nieprawdopodobnego geniuszu naszej wielkiej mistrzyni, ale w końcu doczekaliśmy się. Fantastyczny turniej, fantastyczny występ, a to co najważniejsze, dopiero przed nią zmagania. Igi Świątek za oceanem śledzi Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: No to opowiadaj, co pisze się i mówi o Idze Świątek, bo no z naszej polskiej perspektywy no to naprawdę cieszymy się niesamowicie z tego przełamania.
1: Bardzo cieszymy się. Ja tylko wtrącę jedną ważną rzecz, bo czekamy na zawodniczkę, która zagra w finale z Polką. Coco Gauff cały czas gra z Jeleną Rybakiną. 7-5 pierwszy set dla Amerykanki, 6-2 drugi dla Rybakiny i w trzeciej decydującej partii jest 2-1. To spotkanie tak późno, bo z ponad godzinnym opóźnieniem rozpoczął się mecz Igi Świątek z Eliną Świtoliną. To dlatego, że w Kanadzie dosyć mocno padało. Przechodząc już do meczu naszej zawodniczki, to też trzeba pamiętać, że Polka wygrała 4 z 7 dotychczasowych pojedynków ze Świtolną. Mówimy o tym wszystkim, co działo się przed tym meczem, o którym opowiadamy. Jednak to Ukrainka zwyciężyła w obu starciach w tym sezonie, w Indian Wells właśnie i w Rzymie. To 3 razy sztuka. Można powiedzieć, że to się tutaj potwierdziło. Polka wygrała 3 mecz w 3 starciu obu tych zawodniczek w tym roku. New York Times zaraz po tym spotkaniu na gorąco napisał: Świątek błyskawicznie weszła w mecz. Już przy własnym serwisie w pierwszym gemie obroniła breakpointa, popisując się kończącym uderzeniem z backhandu. To nadało ton całemu spotkaniu. Świtolina, która grała płaskie i szybkie piłki, często znajdowała się w defensywie. Nie radziła sobie z głębią i rotacją zagrań Świątek, przez co wiele uderzeń z głębi kortu lądowało za linią końcową lub poza boczną, podkreślał nowojorski dziennik. To wszystko się zgadza z wyjątkiem drugiej partii, którą nasza zawodniczka przegrała aż 1-6, ale potrafiła się podnieść, szczególnie po trudnych tutaj momentach na początku trzeciego decydującego seta. Zresztą posłuchajmy, co powiedziała zaraz na korcie po tej wygranej.
2: Jestem szczęśliwa, że potrafiłam odwrócić losy meczu w trzeciej partii. Przegrałam wysoko drugiego seta. Następnie potrafiłam domykać ważne piłki. Jestem dumna z siebie za ten występ.
1: I warto podkreślić, że to był najlepszy mecz naszej tenisistki na przełomie ostatnich miesięcy. Zresztą ona podkreślała to też w wypowiedzi na korcie, że ten sezon jest dla niej wyjątkowo trudny. Czy teraz jest przełamanie? Iga lubi grać w Stanach Zjednoczonych. Ona tu naprawdę dobrze gra. Zresztą mówimy tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy tutaj w tym przypadku, bo to oczywiście turniej kanadyjski, to w ogóle w Ameryce Północnej, bo potem jedzie do Cincinnati, gdzie rok temu triumfowała. Kiedy finał? To warto podkreślić, jeżeli tutaj pogoda nie będzie płatała figla, to mniej więcej po godzinie 1 nad ranem z czwartku na piątek, oczywiście operujemy tutaj czasem polskim, obie tenisistki powinny pojawić się na korcie. No i właśnie, pierwszą finalistką jest Coco Gauff, czekamy na drugą finalistkę, to szybko zerkniemy na to, co dzieje się na drugim korcie, tam gdzie rozgrywany jest drugi półfinał. Co prawda on już jest dosyć późno, bo to 38 minut po północy teraz w tej części Kanady. Coco Gauff, Jelena Rybakina, 7-5 pierwszy set dla Amerykanki, 6-2 drugi dla Rybakiny. W trzecim Gauff prowadzi w tej chwili 2-1.
0: O czym opowiadał nam Jan Pachlowski. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Ale nie samym tenisem człowiek żyje. Lekkoatletyka i Mistrzostwa Europy w Birmingham. Kolejne sukcesy naszych sportowców. Tym razem Jakub Szymański z brązem w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak czasem 13,26 sekundy wyrównał swój najlepszy wynik w tym sezonie. Rozmawiał z nim Krzysztof Kuzak.
3: Jakub Szymański kontynuuje medalową serię reprezentacji Polski. Trzeci dzień, trzeci medal, tym razem brązowy. Świetny bieg. Pierwsza trójka, sezon best u każdego z zawodników. Jak pan się czuje z tym brązem?
4: Znaczą dużo więcej niż brąz. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz.
3: tym biegu, jak on przebiegał, do 60 metra na pewno pan prowadził.
4: Mam dobry ten początek, pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no oscylującym w okolicy rekordu Polski.
3: Wspaniały sezon, halowe mistrzostwo świata, teraz brązowy medal na mistrzostwach Europy tutaj w Birmingham.

0: Co dalej?
1: Dalej start na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie chcę wejść do finału i powalczyć o jak najlepszy wynik. I oczywiście start na Memoriale Kamińsko-Limowskiej 23 sierpnia.
2: Gratulacje. Niestety tuż za podium Anita Włodarczyk, nasza multimedalistka Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, rekordzistka świata. Niewiele zabrakło do medalu w rzucie młotem 51 cm. Bardziej zadowolony po starcie był Maksymilian Szwed. On wystąpił w finale biegu na 400 metrów i zajął 6. miejsce. No i pływanie jeszcze. Tam również mamy medal. Pierwszy medal reprezentantów Polski na Mistrzostwach Europy w Paryżu. Zdobyła go Justyna Kozan, która była trzecia na 400 metrów stylem zmiennym.
3: Filip Jastrzębski o sukcesach polskich sportowców. Ci państwo, którzy mają niedosyt, Filip jeszcze wróci dzisiaj.
2: Wrócę, a wrócę.
3: Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: A teraz wyruszamy w szeroki świat, bo niepokojące informacje o plamie ropy z uziemionego na Morzu Arabskim rosyjskiego tankowca dotarła do wybrzeży Omanu. Ta plama, a do nas dotarła informacja, bo podaje ją Reuters, powołując się na Międzynarodową Agencję Morską. Tankowiec, który jest częścią tzw. floty cieni, osiadł na mieliźnie 6 tygodni temu. Według ekspertów może to być jednym z najgorszych wycieków ropy w ostatnich latach. A my łączymy się z azjatyckim korespondentem Polskiego Radia, Tomaszem Sajewiczem, teraz w Abu Zabi. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry.
3: Jak poważna jest ta sprawa? Jakie mogą być tego konsekwencje?
4: No, eksperci mówią, że jest niezwykle poważna. Ostrzegają nas przed tym, że może być jeszcze poważniejsza. Pytasz o konsekwencje i o skalę tego. Tam w tej depeszy Reutera pojawia się jedno słowo. Exxon Valdez. Ja w 1989 rok, jeszcze będąc dzieckiem, ale to słowo Exxon Valdez ja z dzieciństwa pamiętam, bo wszyscy pamiętamy, że wówczas doszło do potężnego wycieku ropy, którego skutki usuwano przez lata. Eksperci uważają, że jeśli ten rosyjski statek nie zostanie odholowany, że jeśli nie zostanie przepompowana ropa z jego ładowni, bo on osiadł na mieliźnie rzeczywiście w pobliżu jednej z wysp u wybrzeży Omanu, to może dojść do katastrofy porównywalnej do tej z katastrofą Exxon Valdez. No to powinno oczywiście budzić niepokój, ale przede wszystkim powinno budzić niepokój społeczności międzynarodowej tak zwanej. Tutaj sytuacja jest niezwykle skomplikowana i też pokazuje to, na jakiej bombie niejako zdykającej zegarowej wszyscy siedzimy. De facto, dlatego że akurat ten statek nie został trafiony rakietami, w ogóle wypływał. To jest niezwykle fascynująca historia, ja postaram się bardzo szybko skrócić państwu. On wypłynął z Morza Czarnego, więc tam już był w jednej strefie działań wojennych. Później pokonał kanał Suezki, gdzie mógł też być, chociaż prawdopodobnie nie był zaatakowany przez jemeńskich Hutich, po czym osiadł, nie wiemy dlaczego, ale osiadł na mieliźnie i co więcej 6 tygodni temu osiadł na mieliźnie w pobliżu Omanu. W związku z tym, że jest to statek, jak wspomniałaś, rosyjskiej floty cieni, on nie jest ubezpieczony. Nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za tę sytuację, więc on od 6 tygodni jest uszkodzony właśnie w pobliżu Omanu. Okazało się po analizie zdjęć satelitarnych, że ta plama ropy od 1 sierpnia powiększyła się 40-krotnie do powierzchni około ponad 2000 km2. W nocy ta plama dotarła już do wybrzeży Omanu. No i to oczywiście dla każdego państwa, kiedy plamy ropy docierają na wybrzeże, no to już jest taki sygnał alarmowy, że trzeba przejść do działania. Dzisiaj zapewne będą informacje, które będziemy państwu przekazywać od omańskich władz, jak one z tym problemem zamierzają sobie poradzić. Ale tak jak wspomniałem, sytuacja nie jest łatwa ze względu na status prawny, a raczej brak statusu prawnego tej jednostki.
3: Tomasz Sajewicz. Tomku, bardzo dziękuję za te informacje.
4: Dziękuję.
3: Do usłyszenia. A my teraz w Polskim Radiu 24 o poranku wrócimy do tego, co działo się wczoraj o zmroku i po zmroku, bo następna tak dobra okazja, żeby obserwować te arcyciekawe zjawiska, trafi się dopiero u nas za ponad 100 lat. Chodzi oczywiście o zaćmienie słońca. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się to zjawisko. Jego skala zależała od regionu. Na południu Europy było całkowite, w Polsce częściowe, ale astronomowie szacują, że z naszej perspektywy Księżyc zakrył słońce w około 85%. Także rzeczywiście spektakularnie to wyglądało. Z tej okazji w wielu miejscach w kraju odbyło się wspólne oglądanie zaćmienia. Dagmara Kędzior.
5: Jedno z takich wydarzeń odbyło się na dachu Centrum Nauki Kopernik, z którego dość dobrze można było obserwować to zjawisko. I choć w kolejce do wejścia ustawiło się kilkaset osób, to na dach z racji ograniczeń weszło ich około 100. I tam były rozstawione teleskopy. Pracownicy centrum dawali też uczestnikom kilka

0: kilka specjalnych szybek, przez które można było bezpiecznie oglądać to zjawisko. I ludzie, którzy skorzystali z tych przedmiotów, byli zachwyceni widokiem.
1: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc. Ale nie wiem, dlaczego jest czerwony właściwie w tym teleskopie.
2: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
3: No widzę słońce, tutaj jest słońce i jest zielone teraz w tej masce i no jest księżyc i jest przed tym. I robi taki fajny, taki jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc. Tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
4: Widok jest naprawdę spektakularny, wspaniały. To naprawdę super jest to tak zobaczyć przez teleskop.
0: Byli też tacy, którzy próbowali w inny sposób oglądać zaćmienie. Przez okulary przeciwsłoneczne, przez maski spawalnicze, czy też nawet przez durszlak. Zresztą nie tylko w Warszawie takie wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podobnie było we Wrocławiu na Wzgórzach Maślickiego. Tam z ludźmi rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel.
5: Syn zadzwonił, czy już tego idziemy. Ja mówię, no, wybieramy się tak na górkę tego i będziemy oglądać na górce.
6: Państwo z Maślic?
5: Z Maślic. Ja mówię, miejscówki.
7: Dziecka. Dziecka.
6: To chyba pierwszy raz tyle ludzi tutaj.
7: Tak.
6: Co macie ze sobą państwo? Przez co będziecie oglądać to?
8: Kamera obskura, bardzo profesjonalną. Proszę bardzo, wyciąłem tutaj otworek nożykiem, dałem białą karteczkę. Wtedy zrobiłem sobie dziureczkę. I zamierzam właśnie w ten sposób to obserwować.
9: Nastrój, są emocje, czekamy na najważniejsze wydarzenie chyba tego roku, jeżeli chodzi o astronomię.
6: Co to takiego?
10: No my przeczytaliśmy, że można z durszlakiem tutaj przyjść. Co prawda udało nam się znaleźć szkiełko, więc kupiliśmy tu jeszcze na górce od pana. Ale przeczytaliśmy, że...
6: Kupiliście, to już nawet handel tutaj z szkiełkami.
10: No tak, tutaj jest cały rynek rozwinięty. No jeździliśmy po całym mieście, ale nigdzie nie było szkiełek, więc ani masek spawalniczych.
0: Choć zaćmienie słońca widać w Polsce średnio co kilkanaście lat, to takie kolejne spektakularne będziemy mogli dopiero zobaczyć w 2135 roku. I będzie to całkowite zaćmienie słońca. W tym roku zaćmienie było o tyle wyjątkowe, że zaraz po nim rozpoczęła się noc spadających gwiazd. Tych w ciągu godziny podczas tego maksimum potrafi spaść nawet 100. I to wydarzenie również przed Centrum Nauki Kopernik cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Eksperci jednak przypominają, że te spadające gwiazdy możemy jeszcze oglądać przez kilka kolejnych dni. A tym, którzy chcieliby to zrobić, Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik zaleca wyjazd z daleka od miasta.
11: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła. I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
0: A konkretnie Perseidy można oglądać do 24 sierpnia.
12: W porannym programie Polskiego Radia 24 wracamy na ziemię, wracamy do tematów politycznych. Marcin Romanowski, na którym ciążą zarzuty, skontaktował się z Sądem Okręgowym w Warszawie. Wystosował pismo o wydanie listu żelaznego. Podpisany własnoręcznie wniosek wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. O pochodzeniu pisma świadczą stemple pocztowe na kopercie. Politycy koalicji rządzącej nie kryją zaskoczenia. Partyjni koledzy z PiSu nic o miejscu pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości nie wiedzą. Prokuratura zwraca natomiast uwagę na problemy ze sprowadzeniem polityka do Polski, a informacje w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
13: Naddniestrze to separatystyczny region Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje jako państwo nieuznawane, głównie dzięki wsparciu Rosji. I to tam nadane zostało pismo o wydanie listu żelaznego, mówi rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek.
14: Pan Romanowski zobowiązuje się na wypadek wydania listu żelaznego, uchylenia tymczasowego aresztowania, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym. Dlatego prosi o wydanie tego listu. To jest taka gwarancja, że nie zostanie aresztowany ani zatrzymany, jeżeli pojawi się na terenie Polski.
13: Sędzia referent wylosowany do rozpatrzenia sprawy powiadomił prokuraturę o wniosku Marcina Romanowskiego, wezwał prokuratora do zajęcia stanowiska i nadesłania akt. Sąd podejmie decyzję po otrzymaniu dokumentów, choć jak zaznaczyła Anna Ptaszek, przepisy dotyczące listu żelaznego nie dają sędziom pełnej swobody.
14: Z przepisów dotyczących listu żelaznego wynika, że jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją. Przy czym muszę powiedzieć, przypomnieć, że są sędziowie, którzy uważają, że ta regulacja jest sprzeczna z konstytucją, bo blokuje sądowi swobodę decyzji, i są sędziowie, którzy wydają decyzje inne niż żąda prokurator.
13: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam przebywa.
7: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany

0: Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
1: Przemysław Nowak podkreślił, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie ma z nimi żadnych stosunków dyplomatycznych.
0: Nie mamy żadnej umowy z tym autonomicznym obszarem, umowy bilateralnej, więc byłby problem ze współpracą z tymi separatystycznymi władzami, więc jest to niezłe miejsce, żeby rzeczywiście się ukryć. Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii.
1: Przemysław Nowak uważa, że z uwagi na fakt, że Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
0: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
1: To niedopuszczalne, żeby osoby związane z wymiarem sprawiedliwości szukały wsparcia w regionach kontrolowanych przez prorosyjskie władze. Tak mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Najpierw współpracował z Orbanem, który był piątą kolumną europejską Putina. Dzisiaj puszcza oko być może do Putina, że tam chciałby jakiś azyl polityczny. Wszystko, co o PiS-ie można powiedzieć w kategorii ludzi, którzy nominowali najważniejsze funkcje w państwie, przypomina wiceminister sprawiedliwości, to wstyd i żenada.
1: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowane przez Rosjan Naddniestrze.
3: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowane przez Rosję.
1: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
4: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy. Pan minister Romanowski, pan minister Ziobro nie mogą liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. Czy się ze mną nie kontaktuje? Ja z pana ministra Romanowskiego jakby znam, ale jakby rozmawiałem z nim kilka razy w życiu, więc jakby no ciężko powiedzieć, żeby się ze mną kontaktował. Może z kimś się kontaktuje, nie wiem tego, ale to są jego decyzje.
1: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Od grudnia 2024 roku polityk ukrywał się na Węgrzech. Po zmianie rządu w tym kraju uciekł. Pojawiały się różne informacje o możliwym miejscu pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: 8 minut przed godziną 7 mam dla Państwa informację jak z dobrego kryminału, bo przeniesiemy się w czasie teraz do II wojny światowej, kiedy Niemcy zrabowali eksponaty, które teraz po 80 latach wróciły do Polski. Stacja Muzeum w Warszawie zaprezentowała 11 takich artefaktów odzyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Historycy i muzealnicy zapowiadają, że będą szukać kolejnych, a tematem zajął się Aleksander Przoniak.
6: Wśród odzyskanych eksponatów znalazły się m.in. modele prototypowych pociągów, kotłów parowych, a także makiety mostów czy całych zakładów kolejowych. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel powiedział, że ich historia jest bardzo bogata.
7: One pochodzą z dawnego Muzeum Kolejowego, potem przekształconego w Muzeum Komunikacji. Przed wojną muzeum dysponowało ponad 4000 różnego rodzaju eksponatów, w tym ponad 400 modeli. Pracownicy muzeum, żeby zmylić okupanta, gdy tylko wybuchła II wojna światowa, dokonywali zmian w księgach inwentarzowych po to, żeby ukryć najcenniejsze eksponaty. Część udało się oczywiście ukryć w Warszawie, ale część została rozgrabiona.
6: Część zrabowanych eksponatów trafiła do muzeum na Dworcu Hamburskim w Berlinie. Potem były wielokrotnie przenoszone. Po wojnie część była gromadzona przez Berlińskie Muzeum Techniki. Na sygnaturach widniała adnotacja, że pochodzą z Polski. Kierująca stacją muzeum Emilia Oleksiak powiedziała, że eksponaty mają także dużą wartość badawczą.
8: Dlatego, że na przykład patrząc na model wagonu, możemy zobaczyć, jaka była wtedy zastosowana technika kolorystyczna, jakie było malowanie wagonów, jakie były przeprowadzane rozwiązania techniczne. Więc to nam pozwoli prowadzić dalsze badania, ale też i zagłębić nam się jeszcze w ewentualne poszukiwanie kolejnych eksponatów, które zaginęły.
6: Wśród odzyskanych artefaktów są także tabliczki znamionowe innych zabytkowych eksponatów. Jednak nie wiadomo, gdzie w tej chwili one same się znajdują. Polscy eksperci nadal będą szukać utraconych w czasie wojny skarbów.
8: Ta lista jest dosyć długa, dlatego że mimo iż kustosze muzeum próbowali ocalić wiele eksponatów,

0: Określając ją z księgi inwentarzowych, to tak naprawdę cały czas część było eksponatów wywożonych do Niemiec. Niektóre były wykorzystywane również i w szkołach, tak, jako modele dydaktyczne. No niestety ta księga inwentarzowa uległa zniszczeniu, ale inne źródła, miejmy nadzieję, że jeszcze pokażą nam, co jeszcze możemy znaleźć.
1: Kurator wystawy Sebastian Rakowski powiedział, że strona niemiecka nadal może posiadać inne zrabowane w czasie II wojny światowej eksponaty. Polska będzie się je starała odzyskać. Wskazał on, że niedługo przypadnie setna rocznica Polskiego Muzealnictwa Kolejowego. Byłaby to świetna okazja pokazać odzyskane eksponaty.
2: Ta wystawa jest trochę takim zalążkiem tego, co będziemy musieli zrobić za półtorej roku, czyli taką wystawę, dużą wystawę, która będzie opowiadała o stuleciu tego muzealnictwa kolejowego w Polsce i chcielibyśmy zaprosić do współpracy też przy tej wystawie przeróżne środowiska polskich muzealników kolejowych, bo mamy sporo izb pamięci, muzeów, w związku z tym byśmy tak się wszyscy w końcu zebrali do kupy i zrobili coś fajnego. I może też z tej okazji jeszcze przez te półtora roku udałoby nam się odnaleźć jeszcze inne eksponaty tego muzeum, zebrać się w jednym miejscu, żeby można było je obejrzeć.
1: W tym roku strona polska odzyskała m.in. zrabowane przez Niemców takie eksponaty jak pierścień króla Zygmunta Starego czy rękopis pieśni Gaudę Mater Polonia.
3: Aleksander Przoniak o tym wszystkim Państwu o poranku opowiedział. A teraz ze mną Agnieszka Drążkiewicz w studio. Agnieszko, witaj. Będziesz rozmawiała z politykami, ale zanim, to musisz nam koniecznie opowiedzieć o tym, co wczoraj działo się w Gdyni, o tym, co dzieje się dzisiaj i jakie wrażenia temu towarzyszą, bo jak patrzę na te zdjęcia na pierwszych stronach gazet,
4: imponujące,
3: prawda? Wichru, to naprawdę robi wrażenie.
4: Rzeczywiście robi wrażenie. Ja już przedwczoraj wieczorem, jak po pracy przyjechałam do Gdyni, to miałam taką możliwość, żeby tam pojechać na teren stoczni wojennej. I rzeczywiście, jak poszłam w to miejsce, gdzie wczoraj była uroczystość, do doku, to za nie mówiłam. Ja wiem, że rzadko mi się zdarza za nie mówić, ale ja rzeczywiście za nie mówiłam. Powiedziałam tylko właśnie WOW, jakie to jest olbrzymie. Rzeczywiście robi wrażenie. Zresztą nasz kolega redakcyjny Witek Banach, który był kilka miesięcy wcześniej, jak premier Donald Tusk pojawił się też na jakiejś innej imprezie w Gdyni, odwiedził jeszcze wtedy halę i była połowa kadłuba dopiero zmontowana, zespawana. I już wtedy mówił, że robi to wrażenie, że jest WOW, ale tym razem wysłałam zdjęcia wszystkim naszym kolegom i koleżankom redakcyjnym i powiedzieli, że jest to po prostu niesamowite.
3: A to są ludzie, którzy widzieli wiele i mają taką skalę porównawczą. Rzeczywiście, że jak na nich robi to wrażenie i na Agnieszce, to znaczy, że naprawdę jest
4: ja wiem, że mamy mało czasu, Ewo, ale dzisiaj też jest bardzo ważna rzecz dla Wichra, dlatego że o 5 rano barka, na której stał wczoraj i był chrzczony, wyruszyła o 5 rano właśnie z doku, z portu i jest już na wodach Zatoki Gdańskiej i tam ta barka zostanie częściowo zanurzona i wtedy niejako tak ześlizgnie się do wody, dotknie ta flilodu po raz pierwszy wicher. No i będą plum, na pewno. I będą wielogodzinne testy szczelności tego kadłuba.
3: A potem kadłub,
4: no bo to trzeba tak powiedzieć, kadłub fregaty wraca i rozpoczną się wielomiesięczne przygotowania do tego, żeby zamontować uzbrojenie.
3: No właśnie, my się śmiejemy, ale to technologicznie to jest ogromne przedsięwzięcie.
4: Nie wiem, czy wiesz, że kable, które będą położone elektryczne tam, starczyłyby od Gdańska, nie od Gdyni, do Krakowa, jakby je rozłożyć.
3: Niesamowita informacja Agnieszka Drążkiewicz przynosi, a będzie też rozmawiać z politykami, więc też przyniesie na pewno bardzo wiele newsów. Agnieszko, do usłyszenia.
4: Na przykład.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wrze wokół Marcina Romanowskiego. Pismo do sądu wysłał z prorosyjskiego Naddniestrza. Erupcja Etny nie ustaje, lotnisko w Katanii wciąż zamknięte, przedłuża się lotniczy paraliż na Sycylii. Zobaczyć chciał prawie każdy, nie każdemu się udało, za nami częściowe, spektakularne zaćmienie słońca. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Polityczna burza po ruchu Marcina Romanowskiego. Polityk PiS wysłał list do sądu w sprawie listu żelaznego. Kontrowersje budzi jednak nie to, że Romanowski chce odpowiadać z wolnej stopy, tylko miejsce nadania przesyłki. To kontrolowana przez Rosję stolica prorosyjskiego Naddniestrza. Politycy koalicji rządzącej nie kryją zaskoczenia, a partyjni koledzy Romanowskiego o miejscu jego pobytu nic nie wiedzą. Szczegóły ma dla nas Sylwia Białek.
2: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowane przez Rosjan Naddniestrze.
3: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza.
2: Oburzenia nie kryje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: To wstyd i żenada, żeby polski były wiceminister szukał jakiegoś wsparcia w miejscach, które dzisiaj są wspierane przez Rosję.
2: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
5: Cała ta historia pana ministra Romanowskiego tylko potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownej naprawy.
2: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że fakt wysłania listu z Tyraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam przebywa. Zaznaczył, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje z nimi stosunków dyplomatycznych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, na Romanowskim ciąży 11 zarzutów związanych z wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ogromny i bezprecedensowy, tak o wycieku danych 19 milionów Polaków, mówią eksperci. Wykradzione dane pochodziły z systemu prywatnej firmy medycznej. Były w nim informacje o receptach, umawianych wizytach czy zapisywanych lekach, mówi nam ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz.
6: Tych informacji, które podawała zaufana trzecia strona, rzeczywiście mowa o prawie 19 milionach unikatowych numerów PESEL. No i też możemy mówić w pewnej części o różnych danych medycznych, przy czym warto pamiętać, że jedna osoba może mieć różną tą dokumentację medyczną, inna osoba może mieć jeszcze inną dokumentację medyczną i różną skalę tej dokumentacji medycznej. Też nie wiemy, jakie te dane medyczne i ilu osób się przedostały.
1: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przekazał, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Na razie nic nie wskazuje, by doszło do zewnętrznego ataku. A za chwilę u nas pierwsza polityczna rozmowa poranka i ten temat na pewno się pojawi. Agnieszka Drążkiewicz przepyta wiceministra rozwoju i technologii Michała Baranowskiego. To jedna z najbliższych osób w otoczeniu Donalda Trumpa. Caroline Leavitt odchodzi z funkcji rzeczniczki Białego Domu. Powód? Chce się skupić na rodzinie. Relacja Jana Pachlowskiego.
7: Komunikat ten pojawił się niespełna miesiąc po tym, jak Caroline Leavitt przeprowadziła swój pierwszy briefing po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W maju urodziła ona swoje drugie dziecko. Uznawana była za jedną z najbliższych zaufanych osób Donalda Trumpa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent stwierdził, że w pełni rozumie i szanuje jej decyzję. Dodał, że Leavitt zostanie jedną z jego najważniejszych zewnętrznych doradczyń oraz wpływowym głosem partii republikańskiej przed wyborami środka kadencji. Określając ją mianem jednej z najlepszych rzeczniczek prasowych Białego Domu w historii tego urzędu, Donald Trump podziękował Leavitt za świetnie wykonaną pracę. Została najmłodszą w historii rzeczniczką prasową Białego Domu, obejmując to stanowisko w zeszłym roku w wieku 27 lat. Zanim objęła funkcję rzeczniczki, Caroline Leavitt była rzeczniczką Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku oraz w okresie przekazywania władzy. Pracowała również w pierwszej administracji Trumpa oraz dla republikańskiej kongresmenki Elise Stefanik. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na razie nie wiadomo, kto w roli rzeczniczki Białego Domu zastąpi Leavitt. Co najmniej do jutra, do drugiej w nocy zamknięte pozostanie lotnisko w Katanii na Sycylii. Ponowne otwarcie portu opóźnia się z powodu nieprzerwanej erupcji Etny. Wulkan wyrzuca w powietrze chmury pyłu, które wznoszą się na wysokość

0: wielu kilometrów, a to skutecznie paraliżuje ruch lotniczy. Od 8 sierpnia lotnisko w Katanii odwołało prawie 700 lotów. Utrudnienia zbiegają się w czasie ze szczytem turystycznego sezonu we Włoszech. Ze specjalnymi okularami, filtrami, aparatami fotograficznymi i rozkładanymi krzesełkami tak Polacy obserwowali wczoraj częściowe zaćmienie słońca. Tarcza księżyca zakryła świecącą gwiazdę w ponad 80%. Zaćmienie chciało zobaczyć wielu, ale z powodu tłumów na górkach i wzniesieniach nie każdemu się udało.
1: Nie, już zachodziło słońce.
2: Widziałam w telefonach odbicie ludzi.
3: No, coś nieziemskiego. Dla mnie to majestatyczne przeżycie.
4: Jaki to jest widok?
5: Niesamowity jeden na wiele lat. Ostatnie mam właśnie z 15 roku zaćmienie zdjęcia, także trochę lat minęło.
6: Tam dużo było ludzi i prawie nic nie zdążyłem zrobić.
7: Pomimo tego, że miał pan teleskop.
6: Chciałem coś zobaczyć, ale nie oczekiwałem, że tyle ludzi będzie.
0: Kolejna okazja za rok, ale nie będzie już tak spektakularnie. 2 sierpnia księżyc zakryje około 40% tarczy słonecznej.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Parasole zostawiamy w domach. Czwartek będzie ciepły i słoneczny. Na zachodzie termometry pokażą 28 stopni. W centrum okolice 25. Najchłodniej 20 stopni nad morzem i na Podhalu. Wiatr nie powinien nam dokuczać. Wieje słabo lub umiarkowanie.
9: Sześć minut temu minęła godzina 7.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Mamy czwartek, 13 dzień sierpnia, to 225 dzień roku. Słońce, którego zaćmienie obserwowaliśmy wczoraj, dziś wstało o 5.15, zajdzie o 25. Dzień będzie trwał 14 godzin i 50 minut. Imieniny dzisiaj, 13 sierpnia, obchodzą Diana, Gertruda, Helena, Hipolit i Kasjusz. Wszystkiego najlepszego o poranku dla wszystkich państwa. Ewa Wasążnik, dzień dobry. I od razu głos oddaję Agnieszce Drążkiewicz, która dzisiaj jest gospodynią rozmów politycznych.
8: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Jeszcze raz dzień dobry, a z nami jest już połączony Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii Polska 2050. Witam serdecznie, panie ministrze.
11: Witam panią, witam państwa.
10: Marcin Romanowski podobno może być w Naddniestrzu. Stamtąd dotarła do Polski koperta z listem żelaznym. I wierzy pan w taki scenariusz? Bo wczoraj już wielu polityków sugerowało, że po pierwsze ta zbuntowana republika, region Mołdawii, kontrolowany przez Federację Rosyjską, wcale może nie być miejscem, gdzie Romanowski jest, a nawet jeżeli, to przecież nie wiadomo, czy ten list w ogóle jest autentyczny. Jak pan to odbiera, jak pan to skomentuje, panie ministrze?
11: To trzeba oczywiście dokładnie sprawdzić, ale to byłaby informacja absolutnie szokująca. Ja miałem okazję wiele razy odwiedzać Mołdawię, więc znam temat Naddniestrza jakby z bliska i jest to kawałek, bo to jest samozwańcza republika, to nie jest uznawane państwo przez nikogo oprócz przez Rosję, w pełni kontrolowana przez nie tylko Rosję, ale KGB ze stacjonującymi tam wojskami rosyjskimi, więc to, że polski polityk, który ucieka przed polskim sądownictwem i nakazem aresztowania by się akurat tam schował, byłoby karygodne i zupełnie nie do obronienia ani przez niego, ani przez jego środowisko polityczne. No więc w takim sensie aż ciężko mi sobie coś takiego wyobrazić, no ale jednak pamiętajmy, że ukrywał się również u Viktora Orbana, który zupełnie nie spełniał standardów demokracji i dlatego został pogoniony przez naród węgierski. Więc trzeba to bardzo dokładnie wyjaśnić, no ale przede wszystkim sprowadzić pana Romanowskiego do Polski.
10: No właśnie, ale jeżeli potwierdziłyby się te informacje, pana zdaniem, panie ministrze, to jak sprowadzić z takiego regionu, który też nie jest uznawany przecież przez polskie władze, no ściganego byłego wiceministra sprawiedliwości do Polski?
11: To jest dokładnie ten sam problem, jak sprowadzić kogokolwiek z Białorusi, z Rosji, bo to jest ten

0: ten sam wymiar sprawy. Jeżeli pan Rymanowski rzeczywiście byłby w Naddniestrzu, no to on jest, sam się wyjął spod jakiejkolwiek z jednej strony nadzoru prawnego, z drugiej strony takiego zrozumienia prawie cywilizacyjnego, no bo to nie jest tak, że to jest po prostu inny kraj, tylko nasz wróg, który atakuje naszych najbliższych sojuszników i zresztą atakuje samą Polskę. Więc praktycznych środków, jeżeli on by był w Naddniestrzu, ja osobiście nie widzę, oprócz jakiejś wymiany politycznej, tak jakby to było z Białorusią Łukaszenki, na co no nie ma najmniejszych perspektyw.
1: Panie ministrze, ale to, że ten list żelazny, że chce Romanowski takiego listu żelaznego od polskich władz, rozumiem, od polskiego wymiaru sprawiedliwości, potwierdził tak naprawdę wczoraj wieczorem pełnomocnik byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. W co gra Romanowski pana zdaniem? Co by miało mu to dać? I w ogóle ktokolwiek z wymiaru sprawiedliwości powinien się pochylać nad tym pismem, tą prośbą?
0: Wie pani, to są dobre pytania, ale to są już rzeczywiście pytania. Po pierwsze, do pana Romanowskiego, w co on gra. Jeżeli jest w Naddniestrzu, no to gra na dodatek po drugiej z drużyną, która jest po drugiej stronie, z drużyną tak naprawdę putinowską, więc to jest ogromne pytanie, w co on gra. A czy to, co przedstawia, jest w tym liście, jest czymś, co jest wartościowe dla Ministerstwa Sprawiedliwości, dla polskiego wymiaru karnego, no to już najlepiej, żeby koledzy i koleżanki z tego resortu się wypowiadały.
1: W tym wpisie obrońcy byłego wiceministra jest napisane, że rzeczywiście adwokat potwierdza fakt złożenia przez swojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenie oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. To tak naprawdę pana zdaniem wiąże ręce no właśnie polskim organom ścigania?
0: I pani, to jest znowu dobre pytanie, ale do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie chcę się wypowiadać w tematach już takich prawniczych, na które powinni odpowiadać koledzy i koleżanki z Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Ale z pańskiej, bardziej tak od strony takiej znawcy politologii, think tankera, bo przecież wiemy, że wcześniej, zanim pan trafił do Ministerstwa Rozwoju, pan się tym zajmował. To co by to oznaczało? Jakby to świadczyło o organach ścigania, gdyby w ogóle się tą sprawą zajmowały?
0: Najbardziej to wszystko świadczy o panu Romanowskim. Znaczy to rozumiem, że nadal się zastanawiamy. Jest dużo poszlak, które sugerują się, że on jest w Naddniestrzu. Ale to naprawdę, no bo Naddniestrze jest pewnie dla wielu słuchaczy trochę mniej znane, ale proszę myśleć o Białorusi. Albo o zajętych regionach Ukrainy. To jest tego typu miejsca. Więc co on by musiał oferować, jeżeli chodzi o dowody, aby przekonać polski wymiar sprawiedliwości, że to jest dobry pomysł, no to już trzeba by wchodzić w szerokie i dokładne szczegóły, dlatego że ciężko, to jest mocne słowo, ale ciężko sobie wyobrazić, że ktoś, kto ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości i na dodatek ucieka do republiki marionetkowej Putina, no nie wchodzi w kategorię zdrajcy, tak? Więc to są o tyle trudne sprawy, że on, będąc tam, bardzo opowiedział się po stronie tak naprawdę putinowskiej Rosji, a z drugiej strony no co on ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o dowody.
1: Panie ministrze, potężny wyciek danych. Wczoraj wicepremier Krzysztof Gawkowski apelował do Polaków, żeby zastrzegli swoje numery PESEL. Dzisiaj o godzinie 9:45 będzie specjalna konferencja też z udziałem wicepremiera i szefa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Będzie to taka konferencja, myślę sobie, tak trochę też pokazująca Polakom, jak dbać o te dane. Ale czy generalnie, pana zdaniem, ta wczorajsza informacja o tym, że dane 19 milionów Polaków, dane medyczne różnego rodzaju trafiły w ręce hakerów, to jest powód do tego, żebyśmy się bali?

0: był test tak naprawdę i to potężny test na wytrzymałość, na odporność polskiego państwa?
1: Jesteśmy w środku momentu zarządzania kryzysowego, więc tutaj trzeba ważyć słowa i ja się bardzo będę też wsłuchiwał w tą konferencję prasową o 9:30 i państwa namawiam, abyście się wsłuchiwali również. Polska jest na froncie. Na froncie cyberbezpieczeństwa pewnie najbardziej. Jesteśmy najbardziej atakowanym krajem Unii Europejskiej przez służby rosyjskie i pewnie innych państw również wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. I mamy świetne wojska cybernetyczne, które świetnie sobie radzą z tymi zagrożeniami. Ja w tym momencie nie jestem w stanie podzielić się i nie wiem, ja takiej wiedzy nie mam, kto jest za tym atakiem i jak do niego doszło. Wiem, że mamy rzeczywiście bardzo dobre, że przygotowane obrony, które choćby jak spojrzymy na zeszły rok, przy próbie ataku na naszą infrastrukturę energetyczną sobie bardzo dobrze poradziło. To jest ogromny wyciek danych. Ja sam będę sprawdzał, co stało się, czy mój PESEL był w tej bazie danych, która wyciekła. Tutaj na pewno trzeba to sprawdzić, a potem wsłuchiwałbym się w to, co mówi Ministerstwo Cyfryzacji, co mówi premier Gawkowski, bo jesteśmy rzeczywiście w środku bardzo, bardzo poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa.
0: Wczoraj rzeczywiście wicepremier potwierdzał, że każdy Polak będzie mógł sprawdzić na stronie bezpiecznej, stronie bezpiecznedane.gov.pl no właśnie to ewentualnie, co się dostało w ręce hakerów. Ale tak szerzej wybiegając trochę w przyszłość, panie ministrze, bo tak naprawdę my na antenach Polskiego Radia wielokrotnie, zwłaszcza na początku też i w połowie pandemii, tej pierwszej pandemii odsłony koronawirusa, robiliśmy wiele materiałów mówiących o tym, żeby właśnie zabezpieczać swoje dane, że w dobie cyfryzacji, w dobie tego, no właśnie, że byliśmy uwięzieni w domach i posługiwaliśmy się różnego rodzaju urządzeniami mobilnymi, żeby to wszystko zabezpieczać, hasłować, haseł nie powtarzać, zastrzegać właśnie chociażby numery PESEL i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś zawsze ta niefrasobliwość chyba, no nas, ludzi, bo zawsze gdzieś ten czynnik ludzki najczęściej zawodzi. Jak opowiadać o tym cyberbezpieczeństwie, żebyśmy wreszcie zrozumieli, jak ono jest ważne, że ono jest tak samo ważne, jak zamknięcie na przykład domu, wychodząc do pracy?
1: To jest dobre porównanie, tak? To jest zamknięcie domu, zamknięcie samochodu i taka wręcz pewna prewencyjna higiena dotycząca tak naprawdę najważniejszych danych, które mamy i które się przekładają potem na nasze życie. Bo jeżeli w tym przypadku jest to jednak zewnętrzna interwencja, ale jeżeli ja jako Michał Baranowski, obywatel, bym używał haseł w wielu miejscach takich samych, nie korzystałbym, a korzystam z programów, które umożliwiają mi zarządzanie tymi hasłami i często korzystam również z tego podwójnego, tego, że z jednej strony mam hasło, z drugiej strony dostaję SMS-a, no to wystawiam się na potencjalnie ogromne straty. No i to jest pewnego rodzaju ubezpieczenie, zabezpieczenie swojego bezpieczeństwa, które często no, ma przełożenie i finansowe, no i takie dane, które mogą wyciec, no, mogą stanowić bardzo dużą nieprzyjemność w każdym aspekcie naszego życia. Więc to mam nadzieję, to tutaj powiedzmy taką pozytywnym aspektem tego obecnego kryzysu jest to, że sprawy cyberbezpieczeństwa wrócą albo trafią jeszcze bardziej pod strzechy, tak żebyśmy my wszyscy byli dobrze przygotowani, a swoją drogą liczyli na nasze naprawdę jedne z najlepszych w NATO wojska obrony cyberprzestrzeni, które rzeczywiście bronią nas przed atakami każdego dnia.

0: Jakby minister Michał Baranowski miał możliwość decydowania o tym, czy z powrotem wprowadzić taką osłonę, ochronę i wsparcie dla kierowców. Myślę tutaj o kontynuacji programu CPN. To by pan to zrobił na te ostatnie 2 tygodnie wakacji, tak jak zapowiadał premier? Dzisiaj mamy mieć konferencję premiera Donalda Tuska, który wczoraj nie chciał odpowiadać w Gdyni na nasze pytania dziennikarzy, ale zapowiedział na koniec, że właśnie dzisiaj będzie do dyspozycji dziennikarzy. Pan by obstawiał, że dziś właśnie taka decyzja zostanie ogłoszona?
1: Dziś, najpóźniej jutro, mówi o tym i premier, mówi o tym minister Motyka. Pamiętajmy, że CPN był bardzo efektywnym programem. Tak? Patrząc z mojej perspektywy, z Ministerstwa Gospodarki, przełożył się choćby na to, nie tylko na to, że mieliśmy więcej pieniędzy w naszych kieszeniach jako obywatele, ale się to przełożyło również na niższą inflację, która w bardzo wielu innych państwach wystrzeliła w górę ze względu na kryzys w Zatoce Perskiej. Więc ja bym się spodziewał jakiegoś pozytywnego scenariusza w tej sprawie. Nie jest to program tani, ale jest to program efektywny i program ważny. Wyzwaniem oczywiście dla nas wszystkich, dla obywateli, dla rządu jest to, że nie widać na razie takiego pełnego końca tego kryzysu, wspieranie programu CPN jest po prostu drogie z czasem i musimy tutaj balansować.
0: Panie ministrze, na koniec jeszcze jedno pytanie ważne, które dotyczy też resortu, którym pan dowodzi. Czy będziecie się przyglądać holdingowi Elemental i jednej ze spółek zależnych od tej korporacji? Mówimy tutaj o ustaleniach superwizjera, że mogło dochodzić do mechanizmów fikcyjnych transportów elektrośmieci. W tle są dosyć duże pieniądze, bo mówimy o miliardowym dofinansowaniu ze środków publicznych. Wiem, że państwo na razie chyba zawiesiliście wypłatę tego wsparcia.
1: Tak, przyglądamy się tej sprawie bardzo dokładnie. Tam są dwa aspekty, to postaram się dość szybko powiedzieć. Z jednej strony to jest to, o czym mówi telewizjer i to jest, rozumiem, sprawdzane, czyli na ile ta firma oferowała usługi, za która powinna oferować recyklingu. I to jest element, który sprawdza Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a dokładnie GIOŚ. To, za co odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to jest wsparcie finansowe w programie Polvolt. I tutaj nie było jeszcze żadnej wypłaty w tym programie. My się przyglądamy temu bardzo szczególnie. Pan minister Domański poprosił również o dokładne sprawdzenie tego kontraktu i samej firmy przez i służby, i przez Krajową Administrację Skarbową.
0: A kiedy możemy się spodziewać jakiegoś szerszego komunikatu na ten temat? Króciutko, panie ministrze, na koniec.
1: Myślę, że całkiem niedługo. Sam program jest bardzo dobry. Dlatego nie wycofujemy się z niego w tym momencie, tylko po prostu sprawdzamy, czy te dane podane przez telewizjera są rzeczywiście rzetelne i prawdziwe.
0: Bardzo dziękuję. Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii Polska 2050, był państwa i moim gościem. Dobrego dnia, panie ministrze.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I prawie 24 minuty po godzinie 7.
2: Przegląd prasy.
3: Na początek mam dla państwa Gazetę Wyborczą, bo tutaj obszerna relacja z tego, co działo się wczoraj w Gdyni. Wicher ma przynieść spokój na Bałtyku. Najgroźniejszy okręt w historii marynarki wojennej. Przeszedł w Gdyni ceremonię chrztu. Wielomiliardowy program Miecznik postawi Polskę w forpoczcie natowskich sił morskich. Dzisiaj wodowanie wichru. Wicher jest pierwszym z trzech mieczników i najszybciej wejdzie do służby. Jego nazwa jest nieprzypadkowa. Imię Wicher nosił pierwszy nowoczesny okręt Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym. 3 września 1939 roku został zatopiony przez niemieckie lotnictwo w pobliżu Helu. Dlatego sierpniowe uroczystości stoczniowcy nazywają powrotem Wichra. Obszerna relacja fotograficzna z tych wczorajszych uroczystości i opis tego, co zmienia się w marynarce wojennej razem z tym powiewem wichru, o tym przeczytają Państwo.

w Gazecie Wyborczej. Tutaj także analiza tego, co wydarzyło się z danymi 19 milionów Polaków. Informujemy Państwa o tym także w Polskim Radiu 24. Olbrzymi cyberatak na firmę medyczną. Hakerzy skradli z chmury 2,5 terabajta danych. Można z nich wyczytać nie tylko PESEL-e, lecz także informacje, jakie leki przyjmował przez ostatnie 10 lat polityk albo inna.

0: Bywa się pod zmienioną tożsamością i pod zmienionym numerem PESEL. To jest temat, który pewnie w Polskim Radiu 24 dzisiaj będzie powracał. Gazeta Wyborcza także zajmuje się widmem nadchodzącego kolejnego kryzysu zbożowego w Ukrainie. Pyta, czy on rzeczywiście jest realny i zagląda nam w oczy, a właściwie światu w oczy, bo gdyby tak było, to ten kryzys zbożowy kolejny mógłby rzeczywiście zaważyć na bezpieczeństwie żywnościowym na świecie. Wojna w Ukrainie doprowadziła do zablokowania portów na Morzu Czarnym. Zboża i innych produktów rolnych nie mogą wywieźć ani Ukraina, ani Rosja tą drogą morską. A jakie konsekwencje może to mieć dla relacji polsko-ukraińskich? O tym już pisze dziennik Gazeta Prawna. Bo skoro nie można wywozić zboża wodą, morzem, no to trzeba szukać innych dróg, tych przez granicę, również z Polską. No i tutaj to jest ryzyko znowu zaognionych relacji Kijowa z Warszawą, bo na informację o tym, że Kijów rozpoczął z Warszawą rozmowę o zwiększeniu tranzytu ukraińskiego zboża do polskich portów, zareagowali już polscy rolnicy, którzy chcą brać udział w negocjacjach, a resort rolnictwa zwraca uwagę na nadwyżki zbóż w polskich magazynach. Czy na tranzycie z Ukrainy Polska mogłaby dodatkowo zarobić? Paradoksalnie pyta dziennik Gazeta Prawna. Taki pomysł jest jednak niewiadomą, bo nie wiadomo właśnie, czy spodoba się on ukraińskim partnerom. To w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Po reklamie. Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 7.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Pełnomocnik Romanowskiego potwierdza, polityk PiS wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego. Miałby on umożliwić mu odpowiadanie z wolnej stopy. Podpisany odręcznie dokument został wysłany ze 100

0: Koalicji prorosyjskiego Naddniestrza Tyraspola. Politycy koalicji rządowej mówią o skandalu. Według Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej informacja o miejscu pobytu Romanowskiego to wystarczający komentarz do tej sprawy.
1: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
0: Byłego wiceministra sprawiedliwości bronią partyjni koledzy. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że nie dziwi się, że Romanowski przebywa poza Polską.
2: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce. Z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
0: Na Marcinie Romanowskim ciążą zarzuty w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu 15 lat więzienia. 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić pensja minimalna w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja to kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, wyjaśnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
3: Z jednej strony związki zawodowe, taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Płacę minimalną w naszym kraju otrzymuje od 10 do 20% pracowników. Takiego wieczoru dawno nie było, dokładnie od 27 lat. Wczoraj mogliśmy podziwiać częściowe zaćmienie słońca i bardzo wielu je obserwowało, m.in. w Warszawie, na tarasie Centrum Nauki Kopernik.
4: Ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
5: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
6: Jasność przychodzi w ciemno. Niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
7: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc. Tak wygląda teraz słońce. Takie na pół zjedzone.
0: Wielki rogal na niebie to nie zdarza się często, ale jednak się zdarza. Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć już w przyszłym roku, choć nie będzie tak spektakularne. A na całkowite zaćmienie w Polsce będzie trzeba poczekać do 2135 roku.

0: Spokojnie, spokojnie. Wczoraj się zaćmiło, ale dzisiaj wstało. Kilkanaście minut po godzinie 5 już świeci i będzie świecić przez cały dzień, bo przed nami bardzo słoneczny, pogodny dzień z temperaturą od 20 stopni nad morzem, przez 23 w centrum do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby, w ogóle nie będzie wpływał na odczuwalną temperaturę. Temperaturę, która na razie dość powoli się rozkręca. W Warszawie 15 stopni, w Jeleniej Górze 8 i to są te skrajne wartości, które mamy teraz, ale tak jak mówiłam, ponad 20 dzisiaj. Spokojnie zobaczymy na termometrach. Jest godzina 7:34.
1: Sport.
0: Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam ponownie i ponownie dobre wieści zza oceanu. Iga Świątek w finale. Po raz pierwszy w tym sezonie zagra w finale turnieju tenisistego. To turniej nie byle jaki, bo prestiżowy, WTA 1000 w Toronto. Eliminuje Polka kolejne rywalki, tym razem Ukrainkę Elinę Świtolinę. Trochę się męczyła, szczególnie w drugim secie, bo przegrała go 1-6, ale w pierwszym i trzecim secie była znacznie lepsza. 6-3 i 6-3. Iga Świątek zagra w wielkim finale. Z kim zagra? Jak się okazało, z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, która także w trzech setach zwyciężyła Amerykankę Coco Gauff. Czekamy więc na finał z Toronto. Przenosimy się do Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Po trzech dniach Polacy mają 3 medale, a towarzyszy im Rafał Bała. Dzień dobry, Rafale.
3: Witam cię serdecznie, witam naszych słuchaczy.
2: Cieszymy się z sukcesu Jakuba Szymańskiego, ale przyznasz, że ten medalowy dorobek mógł być jeszcze bardziej okazały.
3: No tak, a jak usłyszałem przed chwilą w aktualnościach, że takiego wieczoru już dawno nie było, to sobie pomyślałem, że mówicie o Birmingham, no bo rzeczywiście takiego wieczoru nie było, bo...

0: na Płotkach Polak ostatni raz 14 lat temu stawał na podium Mistrzostw Europy. Jakub Szymański powtórzył to. No, możemy powiedzieć, że to tylko brąz, że on jest halowym mistrzem świata przecież na 60 metrów przez Płotki, że w tym roku miał jeden z najlepszych wyników w Europie, ale pamiętajmy, że tak, po pierwsze to jest młody chłopak, 24 lata, po drugie on do tej pory miał ogromnego pecha, jeśli chodzi o ten dystans 110 metrów. Nie potrafił tej końcówki zawsze dojechać, jak to się mówi kolokwialnie. 60 to był jego dystans, ale na 70-80 metrze jakiś był problem z tym przedostatnim, ostatnim Płotkiem. To chyba też się działo w głowie. Wreszcie się przełamał, ma brązowy medal. No, blisko rekordu Polski, 13-26. Pobiegł i w eliminacji, w półfinale i w tym finale. To jest tylko 0,01 od rekordu Polski, a zatem na pewno może się Szymański cieszyć. Zresztą to było widać, kiedy zobaczył swoje nazwisko na trzecim stopniu podium, no to wtedy zacisnął pięści, wykrzyknął jest ten pierwszy seniorski medal wielkiej imprezy. No to posłuchajmy, co powiedział Krzysztofowi Kozakowi.
1: Mam dobry ten początek, pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś Płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no oscylującym w okolicy rekordu Polski. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz.
0: Udało mu się, no i mamy nadzieję, że się będzie udawać, bo przecież za 2 lata Mistrzostwa Europy w Polsce, później Igrzyska Olimpijskie, no i liczymy na Jakuba Szymańskiego, że wreszcie nastąpiło to przełamanie. Mógł być jeszcze jeden medal, jak powiedziałeś, no kto wie, może nawet 2, ale na ten jeden liczyliśmy, bo Anita Włodarczyk była srebrna w 2024 roku w rzucie młotem. 4. miejsce zajęła w Igrzyskach, pamiętamy, 2 lata temu, no i tutaj też 4. pozycja, chociaż walczyła. Zabrakło niewiele, 51 centymetrów, ale widać było, że może nie tyle, że ten młot nie lata, ile no nie kręci już tak szybko, jak kręciła kilka lat temu, kiedy rzucała prawie 83 metry. Anita Włodarczyk zresztą sama o sobie mówi babcia, sportowa babcia, ma 41 lat, kilka dni temu skończyła, ale nie zamierza się rozstawać ze sportem, no i można powiedzieć, że była bliska kolejnego, no już 7. swojego medalu w karierze Mistrzostw Europy.
2: Medal był w zasięgu ręki, nie ma tutaj co ukrywać, tym bardziej, że w tym sezonie już dalej zdecydowanie rzucałam, bo i 75 metrów i 73 z kawałkiem na meetingu w Eugene. Mam nadzieję, że to będzie moje ostatnie 4. miejsce w karierze, że już ta sytuacja się nie powtórzy.
0: No i 6. miejsce Maksymiliana Szweda na 400 metrów. Tutaj to już 4. jego bieg w ciągu 3 dni, także widać było to zmęczenie, ale także jeden z najlepszych wyników w karierze. Dziś właściwie tylko jeden polski finał, no bo mamy 3000 metrów z przeszkodami, z 3 Polkami. Tutaj trudno liczyć na medal, bo już sam awans do finału to jest duży sukces tych zawodniczek, ale zaprezentuje się też Natalia Bukowiecka. Czekamy na to, w jakiej jest formie, zobaczymy ją w półfinale biegu na 400 metrów.
3: Rafał Bała, bardzo dziękuję. To Birmingham, a w Paryżu o medale Mistrzostw Europy walczą pływacy i reprezentanci Polski mają już pierwsze podium, a stanęła na nim Justyna Kozan, która była 3. na 400 metrów stylem zmiennym. I jeszcze piłka nożna i Super Puchar Europy, w którym po raz drugi z rzędu triumfowało Paris Saint-Germain. Zwycięzca Ligi Mistrzów pokonał w Salzburgu triumfatora Ligi Europy Aston Villa 2-1. Warto odnotować, że w składzie angielskiej drużyny nasz reprezentant Matthew Cash. A w Conference League niepowodzenie piłkarzy GKS-u Katowice, którzy niestety odpadli w 3. rundzie kwalifikacji. Jak się okazało, zdecydował o tym pierwszy mecz z Hapoelem Tel Awiw, przegrany 0-2. Wczoraj u siebie katowiczanie wygrali 2-1, no i nie zdołali odrobić tych strat. Posłuchajmy pomocnika GKS-u Katowice Bartosza Wolskiego.
4: W pierwszej połowie mecz był nijaki, nic się nie działo. No, popełniliśmy błąd, z którego przeciwnik strzelił bramkę. Dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy kreować tę sytuację, ale niestety nie udało się wygrać większą liczbą bramką tego meczu.
3: Pierwszy polski zespół zatem za burtą europejskich pucharów. Na placu boju jeszcze 4. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok w kwalifikacjach do Ligi Europy. Dziś rewanżowe spotkania tych drużyn. Dziś także rewanżowe spotkanie Rakowa Częstochowa w 3. rundzie Conference League.
5: Filip Jastrzębski o sporcie. Bardzo dziękuję. Filip.
3: Dziękuję.
5: Dwadzieścia minut zostało do godziny 8. Jest eskalacja powietrznych uderzeń w wojnie Rosji z Ukrainą. Ukraińcom udaje się odnosić sukcesy i niszczyć ważne rosyjskie obiekty wojskowe i logistyczne. Wczoraj ukraińskie bezzałogowce poważnie uszkodziły bazę rosyjskiej floty w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Jednocześnie Rosjanie także wzmagają swoje ataki i podobnie jak Ukraińcy wykorzystują nowe typy dronów. Używają też coraz więcej rakiet balistycznych. Najnowsze doniesienia z Ukrainy śledzi Paweł Buszko, z którym się teraz

0: Łączymy. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Na czyją stronę przechyla się szala zwycięstwa w tej wojnie rakiet i dronów?
1: No, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, no bo obie strony mają w tej powietrznej wojnie swoje mocne strony, ale też swoje pięty achillesowe, ale też sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie wprowadzają wciąż udoskonalenia i modernizację rakiet i dronów. Zacznijmy od Ukraińców. Ten wczorajszy atak na bazę floty czarnomorskiej w Noworosyjsku był niewątpliwie sporym sukcesem. Prezydent Zełenski ocenił, że była to, jak napisał, unikalna operacja mająca na celu rażenie bazy marynarki wojennej, jak zaznaczył, i to bardzo ważne, ostatnim takim głównym przyczółku rosyjskiej floty na Morzu Czarnym, a tam ukraińskie drony odrzutowe Palenica, pociski Neptun oraz, to też ważne, takie pływające bezzałogowce trafiły w pozycję obrony przeciwlotniczej, nabrzeża oraz infrastrukturę portu, ale też okręty rosyjskie. Tutaj warto dodać, że ten noworosyjski to jedno z najlepiej chronionych miast Rosji, do którego wycofano właściwie resztki rosyjskiej floty czarnomorskiej, no bo na Krymie było zbyt niebezpiecznie. Jak mówiłem, Ukraińcy trafili w okręty znajdujące się w tej rosyjskiej bazie marynarki wojennej. Chodzi tu o fregaty admirał Makarow i admirał Essen, między innymi, bo tych statków najprawdopodobniej było cztery. Te trafione to admirał Essen i admirał Makarow. Z nich właśnie Rosjanie wystrzeliwali pociski manewrujące kalibr. Ukraińcom udało się także uszkodzić terminal zbożowy w Noworosyjsku, a ten udany atak na port, kolejny czarnomorski port, wpisuje się w serię uderzeń Ukraińców w rosyjskie zaplecze logistyczne, ale też wojskowe, a te ataki, jak wiemy, poważnie nadszarpnęły no, zarówno rosyjską produkcję paliw, jak i ich eksport, ale trzeba też pamiętać, że również Rosjanom udało się praktycznie zatrzymać ukraiński eksport przez Morze Czarne, głównie chodzi tu o zboża, no i jednocześnie to rosyjskie rakiety i drony w ostatnich tygodniach i dniach praktycznie non-stop nękają Ukraińców, w tym również, a może przede wszystkim mieszkańców Kijowa. Moi kijowscy znajomi, ja z nimi rozmawiałem, mówili mi o niemal ciągłym napięciu i takim oczekiwaniu na kolejne uderzenia. No i tutaj niestety coraz szerzej otwiera się dla Rosjan takie okno możliwości, bo najzwyczajniej Ukraińcom kończą się pociski do amerykańskich wyrzutni Patriot, które to pociski jako właściwie jedyne zdolne są strącać rosyjskie rakiety balistyczne, te najtrudniejsze do strącania, te najszybsze. Przechwytujące pociski Patriot kończą się, wiele wskazuje na to, że no już się praktycznie zakończyły Ukraińcom, a Rosjanie to rozumieją i większość swojej produkcji rakietowej przekierowują właśnie na balistykę. Co ciekawe, w codziennych raportach ukraińskie siły powietrzne, ukraińskie siły zbrojne przestały już od kilku dni podawać, ile pocisków balistycznych wystrzeliła Rosja. Ostatni raz takie dane podano 5 dni temu, 8 sierpnia. Wówczas Federacja Rosyjska wystrzeliła 6 Iskanderów, a Ukraina nie zestrzeliła żadnego. No i ta statystyka niestety staje się normą i nie widać raczej szans na poprawę. Tak podkreśla ukraiński ekspert do spraw wojskowości Wałęsa Borowyk.
2: Jeśli porównamy wszystkie wystrzelenia w zestawieniu z tym, co jest produkowane, widzimy, że rosyjskie zapasy się nie wyczerpują. Balistyczne Iskandery to konstrukcje z ubiegłego wieku, opracowane jeszcze w latach 80. i 90., czyli oparte na starej bazie komponentów i produkowane w Rosji. Oznacza to, że są mniej zależne od dostaw z Zachodu, dlatego bardzo trudno ograniczyć ich produkcję. Wynika to również z tego, że rakiety te wytwarzane są w podziemnych zakładach.
1: A kolejna zła wiadomość dla Ukraińców to pojawienie się północno-koreańskich rakiet KN-23. Na razie Kreml użył ich jedynie kilkukrotnie, ale Pjongjang miał przekazać Rosjanom około 40 takich balistycznych pocisków. Kolejna rzecz to rosyjskie bezzałogowce o napędzie odrzutowym. To są następcy szachidów, tych irańskich szachidów i ich rosyjskich modyfikacji o nazwie Gerań. Tych nowych odrzutowych Gerani Rosjanie wypuszczają na Ukrainę coraz częściej i coraz więcej. Wczoraj w dzień Kijów atakowało około 10 takich bezzałogowców, a których zestrzelenie jest po prostu bardzo trudne, bo te drony zachowują się właściwie jak kierowane rakiety. No i wszystko wskazuje, że tych odrzutowych dronów będzie coraz więcej. Nad Dnieprem mówi się o tym, że Rosjanie znowu, tak jak w poprzednich latach, będą próbować wykorzystać te zmasowane ataki powietrzne do próby złamania Ukraińców, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. No i chyba to niestety

0: prawdziwy scenariusz, no bo jak na razie nie widać takiej realnej perspektywy zakończenia wojny.
1: Paweł Buszko, Pawle, bardzo ci dziękuję. A ja jeszcze dla państwa mam informację i cytat z prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który udzielił wywiadu amerykańskiej stacji CNN i mówi tak. Gdyby Stany Zjednoczone sprzedały Ukrainie 10% swoich zapasów pocisków przechwytujących, moglibyśmy strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje nas Rosja, a 5% tych amerykańskich zasobów, zdaniem prezydenta Zełenskiego, wystarczyłoby, aby Ukraina przetrwała bezpiecznie zimę. Teraz w Polskim Radiu 24 przyjrzymy się niebezpiecznej, niepokojącej sytuacji na granicy Łotwy i Białorusi, bo tam łotewskie służby graniczne odkryły tunel. Konstrukcja służyła do przerzutu nielegalnych migrantów. Ostatnio podobne tunele znajdowały się też na Litwie. Jest z nami korespondent w krajach bałtyckich Kamil Zalewski. Witaj Kamilu, dzień dobry.
2: Witam Ciebie, dzień dobry Państwu.
1: Czy ten łotewski tunel to pierwszy taki obiekt tam odkryty?
2: Tak, tak, dokładnie. To pierwszy potwierdzony tunel znaleziony w tym tygodniu zresztą przy granicy z Białorusią. Przeszło nim 15 migrantów, których następnie zatrzymano i zawrócono na Białoruś. Tunel ten miał około 17 metrów długości, z czego mniej więcej 10 metrów znajdowało się po łotewskiej stronie. Otwór miał zaledwie około pół metra średnicy i był trudny do zauważenia, mimo że łotewskie służby miały wcześniej informacje o tym, że taka konstrukcja gdzieś powstała. To dokładną lokalizację ustalono dopiero po wykryciu migrantów na kamerach i prześledzeniu drogi, którą weszli do kraju. Minister spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa podkreślił później, że zatrzymanych 15 migrantów należy traktować jako użytkowników tego tunelu, a nie jego budowniczych. Nie znaleziono przy nich narzędzi. Nie wiadomo, kto dokładnie go wykopał, ani jak długo istniał. Władze po prostu podejrzewają, że tunel został zbudowany przy wiedzy, może nie przy udziale, ale przy wiedzy białoruskich służb. Tunel oczywiście ma zostać zasypany. Łotwa zamierza też przeskanować odcinki swojej granicy georadarami, by sprawdzić, czy istnieją kolejne podobne przejścia. Odkrycie tego tunelu zbiegło się z rozpoczęciem operacji prowadzonej pod kryptonimem Wilkołak, której celem jest ograniczenie nielegalnej migracji, a także rozbicie zaplecza logistycznego odpowiedzialnego za przerzut migrantów. Mówił o tym minister spraw wewnętrznych Łotwy.
3: Służby, ustalając dokładnie, w jaki sposób migranci dostali się na terytorium naszego państwa, zlokalizowały ukryty tunel. To pierwsza tego rodzaju konstrukcja znaleziona na Łotwie. Wcześniej obserwowaliśmy, że nielegalni migranci próbują przedostać się przez ogrodzenie albo przechodzą nad nim, ale teraz odkryliśmy też tunel. Zobaczymy, jakie precyzyjne mechanizmy zapobiegawcze można będzie wdrożyć.
2: A premier Andris Kulbergs wyjaśniał, że sama operacja Wilkołak ma ograniczyć nielegalną migrację również poprzez lokalizowanie organizatorów przerzutu ludzi przez granicę i ich transport do innych krajów. Nie chodzi tylko o walkę z tym zjawiskiem, ale o uderzenie we wszystkie kluczowe elementy tego systemu i ograniczenie problemu do minimum. W operację zaangażowane są Narodowe Siły Zbrojne, Ministerstwo Obrony, a także przewidziana jest ścisła współpraca ministra obrony z ministrem spraw wewnętrznych. Operacja Wilkołak ma potrwać do końca miesiąca. Tak jak wspomniałeś wcześniej, podobne tunele wykryte były już wcześniej na Litwie. Najgłośniej było o nich między innymi pod koniec maja, gdy na południowym wschodzie kraju doszło do dużego incydentu. Z podziemnego przejścia wyszło 38 migrantów. Wszystkich zatrzymano i zawrócono na Białoruś. A niedawno, bo pod koniec lipca, nastąpiła kolejna seria odkryć w rejonie orańskim. To też mniej więcej południowy wschód kraju. Znaleziono niedokończony tunel biegnący mniej więcej 5 metrów w głąb Litwy. Później w rejonie Kopciowa, w pobliżu trójstyku granic Litwy, Polski i Białorusi, wykryto kolejny 11-metrowy tunel. No, nie miał jeszcze wyjścia za pasem granicznym, czyli prawdopodobnie nikt tym tunelem nie przedostał się na terytorium Litwy. No ale właśnie z tym miejscem niedaleko polskiej granicy wiąże się najpoważniejszy dotychczas incydent, bo według informacji ujawnionych przez litewskie media i potwierdzonych przez szefa Straży Granicznej, litewskiej Straży Granicznej, czterech litewskich pograniczników próbowało zatrzymać osoby, które chciały skorzystać z tego tunelu. Część migrantów zdążyła nawet zaatakować tych właśnie funkcjonariuszy. Pogranicznicy musieli się wycofać, a migranci uciekli z powrotem na Białoruś. Dodam, że tunele te zazwyczaj zaczynają się oczywiście na terytorium Białorusi i prowadzą pod linią granicy, a także pod fizyczną zaporą. Kopiący próbują wyprowadzić tunel możliwie daleko od samego ogrodzenia. Na koniec tylko dodam,

0: tam, że budowa tuneli to w dużym stopniu efekt coraz skuteczniejszych ogrodzeń, kamer, a także czujników zainstalowanych na granicy.
1: A mimo to presja migracyjna cały czas daje o sobie znać. Kamil Zalewski, bardzo dziękuję. Za 10 minut będzie godzina 8.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Błażej Prośniewski z nami. Dzień dobry, Błażeju.
3: Dzień dobry. A dzisiejszy magazyn zaczniemy od wycieku danych. Blisko 19 milionów Polaków z serwerów MyDoctor. To polski dostawca oprogramowania dla gabinetów i placówek medycznych, które służy między innymi do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz obsługi wizyt i wystawiania e-recept. Z systemu korzystało 12 tysięcy placówek. Wykradziona baza danych ma 2 terabajty. Według wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego najprawdopodobniej mamy do czynienia z atakiem wewnętrznym, a nie atakiem jakiejś grupy z innego kraju.
4: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
3: Resort cyfryzacji podkreśla przy tym, że wdrożył procedurę zabezpieczającą wszystkie dane, które wyciekły, aby każdy mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat wyciekły. Będzie można to zrobić w serwisie bezpiecznedane.gov.pl. Według resortu z uwagi na objętość wykradzionych danych cała operacja może potrwać kilka dni. A co do tego czasu możemy i powinniśmy zrobić? Przede wszystkim, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, powinniśmy zastrzec swój numer PESEL. Wtedy będziemy mieć pewność, że nikt go nie wykorzysta, na przykład do zaciągnięcia jakiejś pożyczki bez naszej wiedzy. PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel, właściwie kilkoma kliknięciami. Można to również zrobić w Urzędzie Gminy. A teraz w magazynie początek długiego sierpniowego weekendu. I choć Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia przypada w tym roku w sobotę, to wiele firm i instytucji jutro już nie będzie pracować z uwagi na odbiór dnia wolnego. Stąd też już dziś po południu należy spodziewać się wielu wyjazdów. Na sierpniowy weekend mobilizują się także kolejarze. Już dziś w pociągach pojawią się dodatkowe miejsca. Jak mówi Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity, będą one dostępne na popularnych w czasie wakacji trasach.
5: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
3: W czasie weekendu na torach pojawią się również podwójne składy pociągów Pendolino. Dzięki temu w jednym składzie będzie mogło podróżować jednorazowo ponad 800 pasażerów. Podwójne Pendolino pojawi się m.in. na połączeniach z Warszawy z Krakowem, na trasach prowadzących przez Warszawę i Trójmiasto do Kołobrzegu.
2: Saldo.
3: A w związku z rozpoczynającym się długim weekendem, jak już wspomniałem, wiele instytucji administracji publicznej będzie jutro zamkniętych. W piątek nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
6: Oznacza to, że właśnie tego dnia urzędy skarbowe będą zamknięte i nie będziemy prowadzić stacjonarnej obsługi podatników. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
3: Michał Deruś dodał przy tym, że choć urzędy będą zamknięte, to wiele spraw będzie można załatwić przez internet. A w piątek nieczynne będą także m.in. placówki ZUS-u, urzędów wojewódzkich oraz ministerstw. W niektórych miastach zamknięte mogą być też urzędy miejskie oraz urzędy dzielnic. Jednak nie wszyscy mogą liczyć na wolny piątek. Część pracodawców bowiem dodatkowy dzień wolny w związku ze świętem przypadającym w sobotę wyznaczyło w poniedziałek. Ale i to, jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, nie jest jedyny możliwy termin.
7: Ze względu na zbieg święta z sobotą, pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inny dzień w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Te okresy są różne, są dwu-, trzy-, cztero-, sześcio- nawet miesięczne. Także w takim terminie trzeba ten dzień oddać. Jest tak, że to pracodawca wskazuje ten dzień i on zazwyczaj leży gdzieś blisko weekendu, to znaczy dba o to, żeby pracownik

0: pracownikom ten odpoczynek, mówiąc potocznie, wydłużyć.
1: Co istotne, jak słyszeliśmy, co do zasady, to pracodawca wyznacza termin, kiedy będzie nam przysługiwał dodatkowy dzień wolnego. W efekcie może wyznaczyć wspólny dzień wolny dla całej firmy, ustalić różne terminy dla poszczególnych działów, czy też indywidualnie dla każdego pracownika. W tym ostatnim przypadku, jak dodaje Marcin Stanecki, ekspert prawa pracy i były główny inspektor pracy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca, wykazując się dobrą wolą, uzgodnił ten termin w porozumieniu z danym pracownikiem.
2: Najczęściej w praktyce właśnie odbywa się to w ten sposób, że pracodawca uzgadnia z pracownikiem ten inny dzień wolny od pracy, oczywiście w okresie rozliczeniowym. Natomiast jeżeli będzie taka sytuacja, że pracodawca nie udzieli tego dnia wolnego od pracy, to będziemy mieli do czynienia z godzinami nadliczbowymi i poza normalnym wynagrodzeniem będzie przysługiwało pracownikowi wynagrodzenie za 8 godzin pracy.
1: I jak dodaje ekspert, wspomnianych nadliczbowych godzin pracy nie można jednak mylić z ekwiwalentem za dzień wolny do odebrania. Według kodeksu pracy taki ekwiwalent pracownikowi nie przysługuje, a pracodawcy, który takiego dnia nie udzieli, grozi kara grzywny. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się przewagą koloru zielonego. Na niewielkim minusie był tylko indeks SWIG 80. Z kolei najwięcej, bo o 0,41% urósł WIG 20. Jeśli chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,74 zł, kurs euro wynosi 4,31, a za franka trzeba zapłacić 4,59 zł.
3: O czym o poranku mówił Błażej Prośniewski.
1: Dziękuję.

0: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kto odpowiada za wyciek? Co możemy zrobić? Dane medyczne milionów Polaków wykradzione. Gdzie jest Marcin Romanowski? Polityk PiS wysłał do sądu pismo z prorosyjskiego regionu Mołdawii. Z aparatami, specjalnymi okularami i krzesełkami.

0: Łukami powiemy, jak nad morzem Polacy oglądali częściowe zaćmienie słońca. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. To ogromny wyciek, słyszymy od pierwszego gościa poranka. Chodzi o kradzież danych 19 milionów Polaków. To informacje medyczne, które znajdowały się w bazie jednej z prywatnych firm. W tej sytuacji warto sprawdzić, czy mamy zastrzeżony PESEL, radził na naszej antenie wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski.
1: Ja sam będę sprawdzał, czy mój PESEL był w tej bazie danych, która wyciekła. Tutaj na pewno trzeba to sprawdzić. A potem wsłuchiwałbym się w to, co mówi Ministerstwo Cyfryzacji, co mówi premier Gawkowski, bo jesteśmy rzeczywiście w środku bardzo poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa.
0: Resort cyfryzacji wdrożył już procedurę zabezpieczającą wykradzione dane. Teraz służby sprawdzają, kto odpowiada za wyciek. Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem dla lekarzy i przychodni. To m.in. informacje o receptach, umawianych wizytach czy zapisywanych lekach. Gdzie ukrywa się Marcin Romanowski? Do sądu w Warszawie trafił list, wniosek o wydanie listu żelaznego politykowi PiS. Dokument nadany z Naddniestrza podpisał odręcznie sam Romanowski. To wywołało polityczną burzę. Rządzący mówią o skandalu, bo polityk może przebywać się w regionie kontrolowanym przez Rosję. Polska Naddniestrza nie uznaje, nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych, podkreśla Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
2: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Pełnomocnik Romanowskiego potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości stara się o listy żelazne. Przypomnijmy, na Romanowskim ciąży 11 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Pieniądze zamiast do ofiar przestępstw miały trafiać do stowarzyszeń i fundacji związanych z suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry. Ten temat pojawi się też w drugiej politycznej rozmowie poranka. W naszym studiu jest już wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Ukraina potrzebuje pocisków do systemów Patriot. Już 5% amerykańskich rakiet pozwoli nam przetrwać zimę, informuje Wołodymyr Zełenski. Pociski do Patriotów jako jedyne mogą strącać rosyjskie rakiety balistyczne. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Ukraiński prezydent w wywiadzie dla CNN zaznaczył, że codziennie stara się pozyskać pociski do wyrzutni Patriot, jednak jego kraj odczuwa coraz większy ich brak. Jak zaznaczył, jeśli USA sprzedadzą Ukrainie 5% ze swoich pocisków, uda się przetrwać zimę i uratować życie ludzi. Dodał, że jeśli sprzedadzą 10%, Ukraina zniszczy wszystkie rosyjskie rakiety balistyczne. Tymczasem Rosjanie intensyfikują ostrzały rakietami balistycznymi i przyspieszają ich produkcję.
4: To jak się my porachujemy.
3: Jeśli porównamy wszystkie wystrzelenia w zestawieniu z tym, co jest produkowane, widzimy, że rosyjskie zapasy się nie wyczerpują. Ocenił dla portalu Apostrof ukraiński ekspert wojskowy Valery Borowyk. Podczas lipcowego szczytu NATO Donald Trump dopuścił możliwość produkcji pocisków do Patriotów na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wciąż jednak nie wiadomo, w jaki sposób zapowiedzi Amerykanów mogą być zrealizowane. Dla wielu zacznie się już tego popołudnia i potrwa do wtorkowego poranka. Kolejarze mobilizują się na długi sierpniowy weekend. Już dziś w pociągach na popularnych wakacyjnych trasach pojawią się dodatkowe miejsca, mówi Mateusz Gutowski z PKP Intercity.
5: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
0: Na torach pojawią się też podwójne składy najszybszych polskich pociągów, czyli Pendolino. Wydmy, klify, góry czy plaże? Na koniec u nas turystyka zaćmieniowa. Oglądający częściowe zaćmienie słońca robili wczoraj co mogli, by znaleźć najlepsze miejsce na obserwację. Jednym z nich było Molo w Międzyzdrojach.
6: Specjalnie wybrałam sobie urlop w tym okresie.
7: Specjalnie sobie wybrałam Molo, otwarta przestrzeń, najlepiej będzie widać.
8: Na spontanie przyjechaliśmy ze Śląska z Gliwic i dlatego to taka szybka decyzja była, nikt nie pomyślał, żeby kliszę wziąć.
9: No jesteśmy z daleka w sumie, bo jesteśmy spod Warszawy i specjalnie tak przyjechaliśmy tutaj właśnie na Molo do Międzyzdrojów na zaćmienie.
10: Jak u pana wrażenia?
11: No bardzo dobrze, takie romantyczne bardzo.
0: Randkę przy zaćmieniu będzie można powtórzyć za rok. 2 sierpnia słońce, księżyc ponownie zakryje słoneczną tarczę, ale tym razem nie w 80, tylko w 40%.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niewiele chmur na niebie i żadnego deszczu. To pogodowy scenariusz na czwartek. Będzie ciepło, miejscami gorąco, do 28 stopni na zachodzie. Poza tym przeważnie od 24 do 26. Najchłodniej 20 stopni na Wybrzeżu i Podhalu. Ciśnienie jest wysokie, choć zaczyna spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali.
1: Sześć minut po godzinie 8.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: Razem z Państwem zaczynamy czwartek, 13 dzień sierpnia, to 225 dzień roku. Słońce wzeszło dziś o 5.15, zajdzie 5 minut po 20. Dzień potrwa 14 godzin i 50 minut. Imieniny 13 sierpnia obchodzą Diana, Gertruda, Helena, Hipolit i Kasjusz. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik. Dzień dobry, witam ponownie i znowu oddaję głos Agnieszce Drążkiewicz, bo jest już w studiu razem z naszym kolejnym gościem.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A z nami w studiu naszym gościem jest Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska, Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej, wiceminister tego resortu. Witam serdecznie, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: A pan oglądał to zaćmienie wczoraj? Bo
4: premier
3: Tusk oglądał.
4: Nie, akurat byłem w podróży i wracałem do Warszawy z Dolnego Śląska, więc nie miałem takiej okazji. Przez chwilę tam starałem się to spojrzeć, ale rzeczywiście ta podróż dość długa.
3: A na tym Dolnym Śląsku rozmawiał pan m.in. o tej aferze Karkonoskiej. Mówimy o niestety też osobie, która jest powiązana z Koalicją Obywatelską. Wiemy, że ta pani została zawieszona w prawach członka koalicji. To jest taka kwestia, która dla pana jest oczywista. Powinno się to wszystko wyjaśnić do samego końca.
4: Nie ma właściwie o czym rozmawiać. Została wyrzucona. Została też wyrzucona z pracy. Uważam, że tam takie stanowisko też naszych ludzi, że większa ilość osób związanych z tą agencją i powinna ponieść konsekwencje. Nie tylko ta pani, ale oczywiście ona tak. No to jest bardzo przykra sytuacja, skandaliczna, ale my zawsze się szybko, w przeciwieństwie do PiS-u, z takimi ludźmi rozprawiamy. Nie są u nas wiceszefami partii czy posłami, którzy zabierają głos, bo mają akt oskarżenia, że na przykład jak pan Matecki, że mieli przynosić im beneficjenci pieniądze. Tutaj to jest bardzo szybkie cięcie, a jeżeli chodzi o Ziobrę, to jest cały czas wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości.
3: No to zostańmy teraz w tej atmosferze Prawa i Sprawiedliwości i byłych członków rządu, bo mówimy o Marcinie Romanowskim w Naddniestrzu. No właśnie, podobno jest list żelazny i to potwierdza pełnomocnik, mecenas pana Romanowskiego. Rzeczywiście taki list żelazny do polskiego sądu trafił. Pełnomocnik pana Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, mówi, że liczy na to, że sąd wszystkie argumenty uwzględni i że wtedy dzięki temu pan Romanowski będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces, potem wyrok.
4: Jak się patrzy na karierę pana sędziego Schmidta, który wylądował w Białorusi, czy teraz na pana Romanowskiego, który wylądował najprawdopodobniej w Naddniestrzu, albo tym się jakby zasłania, no to widać, że te działania rozwalające polski wymiar sprawiedliwości, polską taką w ogóle liberalny ustrój, były działaniami dyktowanymi przez Moskwę. To jednak było też rozwalanie Unii Europejskiej od środka. Solidarna Polska w tym brylowała i królowała, zarówno Ziobro, jak i Romanowski, jak i inni, którzy nie tylko, że okradali Polskę, bo to jest haniebne oczywiście, ale okradali Polaków, ale także niszczyli wymiar sprawiedliwości i też podsłuchiwali innych Pegasusem. I to dla swoich osobistych korzyści, także jak w moim przypadku, bo ta sprawa sięga tam aż gruntów nieruchomości w Sopocie, Sopockiego Klubu Tenisowego, czy żeby po prostu utrzymać się przy władzy, bo oni wiedzieli, że tak bardzo kradli, że ich dosięgnie ręka sprawiedliwości. Oczywiście Ziobro z Romanowskim mówią, że teraz nie ma sprawiedliwości. Ja rozumiem, że dla nich sprawiedliwość była wtedy, kiedy prokuratorem był Święczkowski, ich przyjaciel, czy był Barski, który był świadkiem na ślubie Ziobry, więc jeżeli prokuratura, którą uzależnili z powrotem od polityków, bo myśmy ją rozdzielili funkcję

0: prokuratora generalnego, od ministra sprawiedliwości. Oni to przywrócili z powrotem. Teraz tego też nie chcą, żeby to się zmieniło i nie chce tego pewnie pan prezydent. No to mamy taki ciąg zdarzeń, tak? No wylądowali tam, komu służyli. Wylądowali pod skrzydłami KGB, wylądowali pod skrzydłami ludzi, którzy nie chcą liberalnej demokracji i nie chcą silnej Unii Europejskiej. Raczej są głosem Radia Moskwa.
1: Jakie pana zdaniem są szanse, żeby w ogóle pozytywnie taki list, taką prośbę o list żelazny rozpatrzyć i co by to miało też zmienić, jeżeli chodzi o sprawę, sytuację pana Romanowskiego?
0: Pan Romanowski czy pan Ziobro pokazali, czy teraz też innych kolega, który ma proces sądowy już, że oni są bardzo dobrzy jak zwykli przestępcy, żeby starać się unikać wymiaru sprawiedliwości, stosować różne kruczki. No pamiętamy, jak pan Ziobro był doprowadzany przed komisję śledczą. Pamiętamy, jak pan Romanowski, który mówił, zawsze się będę stawiał, oszukał już raz. Ja bym takiemu człowiekowi nie wierzył, ale to jest oczywiście decyzja sądu, decyzja prokuratury, bo przypomnijmy, że za czasów PiSu właśnie Romanowski z Ziobro wprowadzili takie prawo, że o liście żelaznym nie tylko decyduje sąd, ale także musi być zgoda prokuratury. To i sami to wprowadzili, bo liczyli, że zawsze tą prokuraturą będą rządzić ich znajomi czy też świadkowie na ślubie. No i tutaj oczywiście to jest decyzja prokuratury i sądu, ale ja uważam, że tacy ludzie są zupełnie niewiarygodni. Oni pokazali już raz, że oszukują, że się ukrywają, mówią o jakiejś zmianie tożsamości. Pani redaktor, jak były wiceminister sprawiedliwości, mówił o zmianie tożsamości.
1: O jakimś klasztorze.
0: I mówił o klasztorze, że jest na Węgrzech. No to już widzę, że sami członkowie PiS-u mają z tym problem.
1: No chyba mają, bo wczoraj nawet Przemysław Czarnek, pytany w Polsat News o tę sprawę, powiedział, że jest dosyć niewiarygodna, ale jeżeli by tak było, to jest jakieś tam przekroczenie pewnej linii.
0: No tak, ale pan Ziobro dalej jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Kurski, który z nim był bliskim współpracownikiem, kiedyś zakładali wspólną partię i odchodzili z PiS-u, dalej jest bliskim współpracownikiem tej ekipy. Matecki dalej jest twarzą PiS-u i występuje z mównicy sejmowej nie jest na początku obrad Sejmu. Także to takie zdziwienie Czarnka zupełnie niepotrzebne według mnie i trochę niewiarygodne.
1: Dzisiaj spodziewamy się konferencji premiera Donalda Tuska. Wczoraj już było to w Gdyni zapowiadane, że rzeczywiście będzie dzisiaj premier do dyspozycji mediów. Czy myśli pan, że my możemy się spodziewać ogłoszenia decyzji, jakiejś decyzji, jeżeli chodzi o kontynuację programu ceny paliwa niżej? No bo dwa tygodnie te obiecane, zapowiadane przez premiera, jeżeli miałoby się to wydarzyć, no to za chwilę się rozpoczną, bo od 15 sierpnia no będzie leciał ten kalendarz w dół i już nie będzie czasu, żeby to wprowadzić dwa tygodnie.
0: Przypomnijmy, że była ustawa o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Bo jeżeli jest duża cena ropy, duża cena paliwa, to marża narzucona przez te firmy przynosi im duży zysk. I to nie są tylko, to nie jest tylko Orlen. To jest także Aramco, to jest firma MOL, brytyjskie, tak, węgierskie, ale brytyjskie czy fińskie, które sprzedają paliwo na polskim rynku. I z tego podatku chcieliśmy sfinansować kolejny projekt CPN, ale pan prezydent ten, no, na złość, żeby odmrozić sobie ucho chyba, a i nam wszystkim Polakom, tej ustawy nie przyjął. Oczywiście my się poruszamy w realiach budżetowych, jakich się poruszamy, bo wydajemy bardzo dużo pieniędzy na zbrojenia, bo taka jest racja stanu polskiego. A tutaj, jeżeli na przykład chodziło o podatek cukrowy, i też chęć zasilenia kas chorych, zasilenia szpitali, było uchylenie tego. Jeżeli chodzi o opodatkowanie zonda krypto, jeżeli byśmy mówili o opodatkowaniu big techów, to także nie spodziewamy się, żeby tutaj pan prezydent się na to zgodził. To jest smutne i PiS też głosuje przeciwko temu, bo rzeczywiście no jedni się bogacą, a drudzy płacą słono za benzynę.
1: No dobrze, ale czy myśli pan, że mimo tych utrudnień, o których pan powiedział, tak, rzucanych kłód przysłowiowych pod nogi rządowi przez ten obóz z przeciwnej strony sceny politycznej, będzie jakakolwiek decyzja i jakakolwiek możliwość ulżenia kierowcom w tych, no rzeczywiście, bardzo wysokich cenach? My mówimy o cenach, które jeżeli chodzi o diesla, to sięgają grubo ponad 8 zł.
0: 8,14, tak.
1: Dokładnie. To są...
0: takie ceny.

0: Ołowiowa, ta standardowa, no to 7,5 ponad złotego za litr. Czy jest jeszcze jakiś ruch? No, minister energii mówi o tym, że można spróbować VAT-em jeszcze zadziałać, no bo to jest bez ustawy rozporządzenie. Minister finansów ma takie narzędzia u siebie.
1: Tak, ale pamiętajmy, że ten VAT to są pieniądze także dla nas, dla Polaków. To są pieniądze na oświatę, na służbę zdrowia.
0: Myśmy... Ale wie pan, że te wyborcy tak nie myślą. Wyborcy myślą bardzo krótkoterminowo. Nie obronił rząd Donalda Tuska nas, kierowców, no to nie będziemy na nich głosować.
1: Ale naszą rolą jednak polityków jest też tłumaczenie tej sytuacji i te pieniądze z nadmiernych zysków, czyli z tego, co firmy, koncerny paliwowe zarabiają na naszych właśnie tych wpłatach na ich rzecz, na stacjach benzynowych, miały służyć tej obniżce. Oczywiście zdajemy sobie sprawę wszyscy, że te ceny są wysokie. Poczekajmy się na konferencję pana premiera, ale mówmy jedno i to jest wielki akt oskarżenia wobec tego obozu władzy z poprzednich lat. To jest też akt oskarżenia wobec sprzedaży za bezcen Lotosu, za właściwie ich półroczne ich dochody, zyski. Wobec tego no, postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony potrzebne pieniądze dla szpitali, dla służby zdrowia, potrzebne dla nauczycieli, bo myśmy wprowadzili dla nich 30% podwyżkę zaraz po dojściu do władzy, ale dalej zarabiają tak, jak zarabiają. A z drugiej strony są zyski paliw, czy też firm, które są na rynku kryptowalut, też nieraz straty mieszkańców i nie mamy słusznych ustaw, chyba nikt ich nie zaprzeczy. Gdybyśmy zrobili taki sondaż, pewnie by 90% Polaków uznało, że trzeba to opodatkowanie wobec tych firm paliwowych wprowadzić.
0: Czy pan, panie ministrze, będzie sprawdzał, czy pana dane też wyciekły?
1: Tak, powinniśmy to sprawdzić, szczególnie, że mamy do czynienia no, z próbą szantażu i złodziejstwa, próbą tego, że od prywatnej firmy, która zarządzała tymi danami, chciałoby się okup za powrót tych danych. No, uważamy, że takiego okupu nigdy nie powinniśmy płacić, ale sprawdzić warto te dane, warto, czy one w jakiś nieuprawniony sposób nie trafiły właśnie na rynek.
0: Premier Gawkowski wczoraj mówił i dzisiaj pewnie też będzie o tym mówił, że był to atak hakerski wymierzony po prostu no, w Polskę tak naprawdę.
1: Ale absolutnie tak, no, z tymi atakami hakerskimi mamy do czynienia na co dzień. To są, też nieraz musimy sprawdzić, czy te prywatne firmy czasami nie mają innych powiązań ze wschodem, tak jak pan Romanowski czy pan Schmidt. I no bo tutaj jest ta sekwencja wojny hybrydowej, jak najbardziej to podejrzenie jest zasadne i to też trzeba sprawdzać. Zresztą taki przejmujący artykuł w jednym z tygodników ostatniego tygodnia, że właściwie Radio Moskwa jest u nas na co dzień w domu i prezentują je ta bardziej brunatniejąca część sceny politycznej.
0: Sączy dezinformacje, tak już można powiedzieć, powielaną, podejrzewam, przez wielu...
1: Sączy dezinformacje, napuszcza na ludzi z Ukrainy. Ja jestem bardzo dumny z rezolucji Rady Miasta Sopot, jako pierwsza podjęła ten temat i zaapelowała o solidarność, bo myśmy przyjęli jako Sopocianie około 20%, nam się zwiększyła populacja z ludzi, którzy uciekli z Białorusi, czy uciekli przed wojną z Ukrainy. 17% uczniów, dalej jak mówi pani prezydentka, chodzi do sopockich szkół, to są uczniowie z Ukrainy. To jest znaczna liczba i musimy dbać o ich bezpieczeństwo, ale też musimy dbać o nasze bezpieczeństwo, bo jednak walka Ukrainy z Rosją to jest nasze bezpieczeństwo.
0: Pan Maciej Berek jakby trafił do Trybunału Konstytucyjnego, a o tym się rozpisują media, to pana zdaniem co by to znaczyło? No bo to jest osoba, która co prawda no może politykiem z krwi i kości jak pan czy pan premier Tusk nie jest, no ale jest jednak kojarzony z premierem Tuskiem. Zresztą sam premier mówił o nim we wtorek, że no to jednak jest jego wieloletni najbliższy współpracownik, a poza tym przecież sam wiele ustaw w ostatnim czasie nadzorował i koordynował. To by teraz potem jako ten sędzia, no właśnie Trybunału miał je oceniać?
1: Ja powiem tak, jest na pewno fachowcem, jest doktorem prawa, ale poczekajmy z tymi faktami, bo na razie mówimy o pewnych faktach medialnych. Poczekajmy, co się wydarzy. Na pewno mamy na razie, no tak trochę, ktoś by powiedział, że może śmieszną, ale według mnie bardzo smutną sytuację, kiedy uzurpator

0: taki kiedyś prokurator przyboczny Ziobry, który się ukrywa w Stanach Zjednoczonych, nie wpuszcza sędziów wybranych przez Sejm, a nawet zaprzysiężonych przez pana prezydenta do orzekania. To jest już coś zupełnie nieprawdopodobnego, co robi pan Święczkowski, ale tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację z panem ministrem Berkiem, doktorem prawa, świetnym fachowcem, jeżeli chodzi o prawo, poczekajmy, nie wyprzedzajmy faktów.
1: To poczekamy. Na koniec się troszeczkę pochwalimy, krótko, bo zostało nam 2 minuty, ale piąty wniosek Polski, jeżeli chodzi o wypłatę z KPO, został pozytywnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 3 dni temu, z tego co pamiętam. Mówimy o niemal 8 miliardach euro, czyli prawie 33 miliardy złotych i to jest oczywiście, to prawo działa trochę wstecz, znaczy mam na myśli, że projekty już zrealizowane będą teraz jeszcze raz jakby refinansowane. I mówimy o właśnie ważnych rzeczach tak naprawdę,
0: tak,
1: z tego
0: to
1: wniosku.
0: 7,9 miliarda dokładnie wpływa do Polski. To są pieniądze między innymi na służbę zdrowia. Tutaj ponad 5 miliardów złotych na onkologię. Też ponad 2 miliardy złotych na kardiologię. I w różnych miejscach, właśnie wczoraj byłem w Dzierżonowie, tam na Dolnym Śląsku, to są pieniądze, które wpłynęły do szpitala powiatowego. Są pieniądze w takim właśnie szpitalu jak na Dolnym Śląsku, czy też w całej Polsce, ale w Sztumie, w Malborku, w Pucku, niekoniecznie w wielkich miejscowościach, ale też pieniądze, które trafiły do akademii medycznych na to, żeby podnieść i jakość kształcenia i ilość kształcenia lekarzy w dobrych warunkach, nie w uczelniach bez prosektorium, jak chciał implementować nam takich lekarzy pan Czarnek. To jest wielki sukces.
1: No i jeszcze laptopy dla nauczycieli.
0: Tak, to są laptopy dla nauczycieli, to są żłobki, to są wiatraki, gdzie, z których popłynął pierwszy prąd offshore'owy. To jest modernizacja portów polskich, czy to w Gdańsku, czy w Ustce, czy w Łebie, czy w Darłowie, czy także w Świnoujściu. To jest naprawdę, są nowe składy pociągów, tych podmiejskich, kupowanych często przez marszałków. To naprawdę jest taka modernizacja Polski. Widać coraz więcej tych tabliczek z KPO, bo te pieniądze teraz zaczną pracować. One teraz tak naprawdę, te inwestycje są realizowane i myślę, że wszystkie ministerstwa, w tym nasze, cały rząd, ale przede wszystkim obywatele, marszałkowie, samorządy, możemy być dumni z tego, że te pieniądze są tak bardzo dobrze wykorzystane i tak bardzo pomogły i polskim przedsiębiorcom, i polskim obywatelom.
1: Na koniec, ile jeszcze takich wniosków macie przygotowanych?
0: Jeszcze ostatnie wnioski będą składane w październiku. My się cieszymy z tego, że wydaje się, że te wszystkie kamienie milowe, które mieliśmy spełnić, czy wszystkie reformy będą spełnione. To ostatni wniosek tyczył także obniżenia ilości planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być złożone do końca przez gminy, uchwalone. A to nie był łatwy proces, bo przecież tych interesariuszy przy uchwalaniu planu jest bardzo dużo. To jest bardzo demokratyczna procedura. No i rzeczywiście nie wszystkie samorządy zdążyły, ale tak jest skonstruowane KPO, że jeżeli na przykład kupimy tego tyle i tyle, to jeszcze już także możemy uznać, że ten kamień milowy żeśmy zrealizowali i wydaje się, że to naprawdę będzie nas wszystkich Polaków wielki sukces.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Karnowski, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Koalicja Obywatelska. Dobrego dnia, panie ministrze. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest godzina 8:24.
2: Przegląd portali.
3: Który zaczynamy od portalu polskieradio24.pl, bo tam bardzo ważne, praktyczne informacje dotyczące sprawy, o którą pytała naszych gości dzisiaj także Agnieszka Drążkiewicz. Chodzi o ten wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak sprawdzić, czy moje dane wyciekły? O tym mówimy i piszemy na polskieradio24.pl. Rząd uruchomił specjalną bazę. Prawie 19 milionów Polaków mogło paść ofiarą gigantycznego wycieku danych. Można sprawdzić, czy jesteśmy w tym gronie. Jak to zrobić? No, wystarczy wejść na stronę bezpieczne-dane.gov.pl. Po zalogowaniu przy pomocy profilu zaufanego można skorzystać z wyszukiwarki, w której zweryfikujesz numer telefonu, adresy, e-mail, loginy czy PESEL-e. Polecamy odwiedziny tej strony nie tylko przy okazji tego ataku hakerskiego, o którym mówimy w Polskim Radiu 24. Na polskieradio24.pl także sprawa Marcina Romanowskiego. Paszport wydany na inną

tożsamość. Zaskakujący wątek w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości. Marcin Romanowski twierdzi, że ma paszport na inną tożsamość i może dzięki niemu podróżować poza Unię Europejską. Jak go zdobył, prokuratura przyznaje, że trudno to wyjaśnić. O szczegółach tej sprawy przeczytają Państwo na Polskie Radio 24.pl. I tutaj także...

0: godzinę, tak wygląda statystyka tego, co działo się wczoraj na wieczornym niebie. 100 spadających gwiazd w godzinę to 100 życzeń, tak się domyślam. To jak to wyglądało, jeżeli nie widzieli tego Państwo wczoraj na żywo, można obejrzeć na stronie polskieradio24.pl. W Onecie sondaż dotyczący przyszłości politycznej Andrzeja Dudy, byłego prezydenta. Czy powinien wrócić do tej aktywnej, bieżącej polityki? O to zapytał Onet, a właściwie zapytał SW Research na zlecenie Onetu. W tej ocenie mniej radykalna jest jedna z grup wiekowych. Szczegóły sondażu, komentarz do niego na stronach Onetu dzisiaj do obejrzenia, do przeczytania i do pomyślenia. A z kolei na WP.pl przyszłość Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek, to jest minister sprawiedliwości, w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówi, że prezes Trybunału nie jest królem słońca, a przełom w Trybunale może dokonać się jesienią. Waldemar Żurek nie mówi, jak to zrobi, mówi tylko kiedy. Późną jesienią Trybunał Konstytucyjny ma zacząć orzekać w pełnym, legalnym składzie. Potem przyjdzie kolej na Sąd Najwyższy. Prezes Trybunału nie jest królem słońca, zapowiada w rozmowie z Wirtualną Polską minister sprawiedliwości i prokurator generalny. W sierpniu ruszą pierwsze pozwy regresowe wobec neosędziów. W listopadzie Europejski Trybunał Praw Człowieka odmrozi około 1100 spraw przeciwko Polsce. O rolę Romana Giertycha pytany Waldemar Żurek także w tym wywiadzie odsyła do toczącego się śledztwa. A o wyjeździe Zbigniewa Ziobry mówi za to o parasolu politycznym. Cała rozmowa z Waldemarem Żurkiem na stronie wp.pl.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
10: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Jest 8.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Sytuacja nie do podrobienia. Tak o tym, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, mówi nam Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii. Romanowski, na którym ciążą zarzuty, skontaktował się z Sądem Okręgowym w Warszawie. Wystosował pismo o wydanie listu żelaznego. Podpisany własnoręcznie wniosek wysłał ze stolicy Naddniestrza Tyraspola. O pochodzeniu pisma świadczą stemple pocztowe na kopercie. Naddniestrze to region prorosyjski. Przypominał nasz gość.
13: Jest to kawałek, to jest samozwańcza republika, to nie jest uznawane państwo przez nikogo oprócz przez Rosję. W pełni kontrolowana przez nie tylko Rosję, ale KGB ze stacjonującymi tam wojskami rosyjskimi. Więc to, że polski polityk, który ucieka przed polskim sądownictwem i nakazem aresztowania by się akurat tam schował, byłoby karygodne i zupełnie nie do obronienia ani przez niego, ani przez jego środowisko polityczne.
12: Mówił wiceminister Michał Baranowski. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Łatwiejsza będzie walka z piratami drogowymi.

0: policjanci otrzymali 50 nowoczesnych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych, mówił rzecznik policji Andrzej Fiołek.
1: Auta, które mają dużo możliwości, ponieważ mają napęd na 4 koła, 400 koni mechanicznych, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy, śmiało mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach czy dynamicznych zatrzymaniach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, łącznie 700 takich urządzeń.
0: Łącznie do komend w całym kraju ma trafić ponad 200 takich nowych urządzeń, 100 radiowozów i 100 mierników prędkości. Coraz bliżej remontu największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Sinfonii Varsovii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbud, informuje dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
2: Wspaniała wiadomość dla Sinfonii Varsovii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbud rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.
0: Wybrana w przetargu firma ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku czy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

0: Od rana opowiadam Państwu o pogodzie w kraju. Mówię i informujemy o tym, gdzie jest najchłodniej, gdzie jest najcieplej. Na razie to Jelenia Góra była tym najchłodniejszym miejscem. Teraz to Lęborg, tam 10 stopni, ale cóż to wobec danej, która została odnotowana w Litworowym Kotle. To są Tatry Zachodnie. Tam padł rekord sierpniowego zimna, minus 6 stopni. Tak, nie pomyliłam się, minus 6 stopni, tyle pokazały tam termometry. To miejsce Litworowy Kocioł to Tatry Zachodnie i tam mieści się od czerwca 2022 roku automatyczna stacja meteo prowadzona przez kierownictwo Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i stamtąd właśnie takie informacje, minus 6 stopni, ale spokojnie, to tylko w górach, w kraju, tak jak mówię, wszędzie na plusie, najchłodniej w Lęborku 10 stopni, najcieplej teraz w Zielonej Górze 17 stopni. W ciągu dnia maksymalna temperatura sięgnie nawet 27 stopni na zachodzie Polski. Minęła godzina 8:34.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: W którym przynosimy Państwu informację o tym, że koalicja rządowa szykuje podatkową rewolucję. Między innymi na ten temat rozmawiali na początku tego dnia liderzy sejmowej większości. Rozważanych jest kilka propozycji. Jakie to są propozycje? O tym już teraz Michał Fabisiak.
2: Wydaje się, że w koalicji w końcu panuje zgodność w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego.
3: Chciałbym, żeby oczywiście w przyszłości tak było. Pytanie w ogóle o system podatkowy w Polsce i jeżeli chodzi o zarówno kwotę wolną, jak i progi podatkowe, to zawsze tak, wszędzie tam, gdzie są możliwości budżetowe. Myślę, że to jest dla nas wszystkich credo.
2: Mówi Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Ten polityk nie chce jednak wskazać kwoty, do której powinien zostać podniesiony drugi próg. Obecnie wynosi 120 tysięcy złotych. Polska 2050 postuluje, aby drugi próg wyniósł 140 tysięcy złotych.
4: Wie pan co, według mnie nie powinniśmy dzisiaj w ogóle przekonywać do tego koalicjantów, bo mam wrażenie, że o reformach podatkowych, nie tylko o tej, ale o wielu innych mówiliśmy wszyscy, właściwie jednym głosem przed wyborami.
2: Mówi posłanka Polski 2050 Maja Nowak. Wyżej od rządzących licytuje opozycja. PiS chce, aby drugi próg wyniósł 180 tysięcy złotych, a rzecznik tej partii Rafał Bochenek uważa, że rządzący swoich obietnic nie zrealizują.
5: Ja w obietnice tej koalicji absolutnie nie wierzę. To są oczywiście taka próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
2: Rządzący mówią, że podniesienie drugiego progu musi zostać dobrze policzone, aby nie zdewastowało budżetu państwa, który obciążony jest dużymi wydatkami na zbrojenia. Nowa Lewica postuluje, aby w ramach rewolucji podatkowej wprowadzić nowe stawki PIT. Poseł tej partii, Dariusz Wieczorek, mówi, że najbogatsi mieliby zapłacić więcej, klasa średnia mniej.
6: Powrót do 40%, 12 najniższa,

0: Natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe, także byłby to taki bardziej sprawiedliwy i progresywny system.
1: W przypadku osób o najniższych dochodach może nie zmienić się nic. Koalicja, jak słyszymy, nie planuje podnieść kwoty wolnej. Na niezrealizowanie tej obietnicy zwraca uwagę Michał Nieznański z Konfederacji.
2: Podniesienie kwoty wolnej od podatku, co było przecież jednym z haseł Donalda Tuska, wiemy, że przelicytowanym z hasła Konfederacji. Natomiast my nawet pomagaliśmy, chcieliśmy ten projekt wdrożyć. Rząd Tuska własny pomysł własnymi głosami odrzucał. Więc jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby reformować system podatkowy w Polsce, ale do tego potrzebujemy konkretów.
1: Konfederacja wniosła do Sejmu projekt, który podnosi obecną kwotę wolną z 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy, a więc do poziomu, który Koalicja Obywatelska obiecała w kampanii. Podwyższenie drugiego progu podatkowego może odbyć się kosztem ryczałtowców na jednoosobowej działalności. Koalicja zastanawia się bowiem nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Obecnie wynosi 2 miliony euro. Rząd chce go obniżyć do 250 tysięcy złotych rocznie. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
3: Komentarz. O poranku jest z nami pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa, dzień dobry.
3: Michał Fabisiak w swojej relacji z Sejmu mówił o tych planach dotyczących rewolucji podatkowej, zmianach podatkowych, które no, wpisują się oczywiście w ten przedwyborczy już krajobraz i przedwyborczy scenariusz. Zastanawiam się, jak bardzo kosztowna dla podatników może okazać się ta kampania wyborcza, która przed nami, licząc i wyceniając te obietnice, które mogą paść w najbliższym czasie z ust polityków.
4: No, oczywiście jest z jednej strony kampania wyborcza i ten maraton poszczególnych graczy w tej kampanii, maraton, który ma, że tak powiem, iść w stronę interesu obywatelskiego. Natomiast musimy pamiętać, że odwrotną stroną zmian podatkowych jest kwestia wpływów do budżetu państwa. I oczywiście opozycji bardzo łatwo jest eskalować te propozycje obniżania podatków, podnoszenia progów i tak dalej. Natomiast odpowiedzialny rząd musi przede wszystkim patrzeć na bilans, znaczy na to, żeby nie zabrakło pieniędzy na podstawowe wydatki, jakie przewidział w budżecie. No i te wydatki w wypadku Polski są gigantyczne, bo to z jednej strony to jest obronność, prawda? Wiemy, ile to kosztuje. Polska dzisiaj się zbroi, dokonuje zakupów sprzętu zbrojeniowego. Mamy co prawda wsparcie w postaci kredytów z sejfu, ale wciąż te wydatki planowane przed laty i realizowane przez kolejne sezony polityczne, one są. Mamy niezwykle szeroką paletę różnego typu świadczeń socjalnych, które też musimy zmieścić w tym budżecie i tak dalej, i tak dalej. I ja również jako zwolennik wolnego rynku jestem za maksymalnym obniżaniem podatków, czy też przywilejami podatkowymi dla Polaków. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, i to jest żelazna reguła w polityce, że opozycji, która nie odpowiada za realne zarządzanie finansami państwa, realizacji budżetu i tak dalej, bardzo łatwo jest mówić o obniżkach podatków, no ale ci rządzący, czyli w naszym wypadku Koalicja Obywatelska plus partnerzy, muszą odpowiadać za spinanie się budżetu i im dużo trudniej jest skalować tego typu hasła. Także myślę sobie, że my tych różnych postulatów dotyczących zmian podatkowych usłyszymy bardzo wiele. Natomiast czy rząd będzie w stanie wprowadzić zmiany na korzyść obywateli do wyborów, to zobaczymy. Natomiast gdyby, jeszcze wracając do podatków w Polsce, oczywiście to jest taki wspólny margines wszystkich tych propozycji. W Polsce potrzebna jest zmiana systemu podatkowego. Pamiętajmy, że Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, przede wszystkim ma wpływy z VAT-u, a nie z podatku dochodowego, prawda, PIT-u czy CIT-u. On jest mniej ważny i ja bym, jak wielu innych ludzi mających pojęcie elementarne o ekonomii, namawiał do tego, żebyśmy dryfowali jako system finansowy w stronę podnoszenia poziomu wpływu z VAT-u. I wtedy ten PIT będzie znacznie bardziej elastyczny, znaczy będzie można podnosić progi, bądź

0: obniżać stawki. I myślę sobie, że niezależnie od tego sezonu politycznego czy kolejnego, który będzie szczególny ze względu na wybory, taka reforma w Polsce będzie musiała w ciągu najbliższych 5-6 lat się dokonać, bo tkwimy coraz bardziej w anachronicznym systemie, który nas obciąża. No i to już będzie odpowiedzialność polityków, pytanie, której władzy. Tak. Paradoksalnie myślę sobie, że taka Konfederacja prędzej podejmie tego typu reformy niż aktualna koalicja.
1: Panie redaktorze,
0: do władzy.
1: Jasne. Teraz porozmawiajmy o Marcinie Romanowskim, bo on od wczoraj dostarcza nam tematów do rozmów. Przede wszystkim zastanawiamy się, jest w tym Naddniestrzu, czego tam nie ma. I umyka być może coś, na co zwracamy uwagę na polskieradio24.pl, ten paszport wydany na inną tożsamość dla Marcina Romanowskiego, który sam twierdzi, że ma taki dokument wydany na inne dane, na inną tożsamość i może dzięki temu podróżować poza Unię Europejską. Zapytam pana jako człowieka z wiedzą prawniczą, jak to możliwe?
0: No to prawdopodobnie otrzymał taki paszport na Węgrzech. No, nie mam żadnych wątpliwości. No, to nie jest takie łatwe otrzymać paszport na fałszywą tożsamość. To w Polsce, gdyby był w Polsce, byłoby to niemożliwe. Oczywiście mógł kupić taki paszport. Są grupy przestępcze, które produkują fałszywe paszporty. No, nie widziałem tego paszportu. W związku z tym trudno mi powiedzieć, jaki to jest paszport. No ale myślę sobie, że taka hipoteza, że otrzymał dla ochrony osobistej taki paszport na Węgrzech jest najbardziej dopuszczalna. On jest teraz, z tego co wiemy, w Naddniestrzu. Paradoksalnie wjazd do Naddniestrza nie jest taki trudny, jak się wydaje, dlatego że Naddniestrze, ja akurat znam to miejsce, byłem tam i mogę państwu parę zdania powiedzieć na temat Naddniestrza, jest traktowana po obu stronach granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej jako część Mołdawii. Ona jest autonomiczna, ale tam nie ogłoszono niepodległości. To jest wciąż taki skansen sowiecki zawieszony trochę w niebycie prawnym, bo jak państwo może wiedzą, Naddniestrze powstało w sprzeciwie wobec ogłoszenia niepodległości Mołdawii. Mołdawia była do 90 roku Republiką Radziecką, w czerwcu bodaj 90 roku ogłosiła niepodległość. No i teren dzisiejszego Naddniestrza się z tym nie zgodził. A głównie dlatego, że to był teren kontrolowany przez 14 Armię Radziecką, która tam stacjonowała jako ze swoją bazą. To była armia przygotowana do potencjalnego ataku na Bałkanach. W związku z tym ona do dzisiaj tam stacjonuje, chociaż w znacznie ogrojonym składzie, bo to nie są już dziesiątki tysięcy żołnierzy, tylko bodaj 1500. No ale oni wciąż kontrolują ten kraj. To jest kraj pod pełną kontrolą Moskwy, zarządzany przez grupy mafijne wywodzące się z dawnej Służby Bezpieczeństwa. Ale przekroczenie tej granicy z Mołdawii nie jest takie trudne. Mnie się udało bez żadnych problemów z polskim paszportem. W związku z tym to nie jest tak, że ściągnięcie tam Romanowskiego oznaczało automatycznie związki z rosyjską służbą wywiadowczą czy służbą bezpieczeństwa. On tam trafił, ale skoro tam jest i odnotowano jego obecność na miejscu, to na pewno jest obiektem zainteresowania tych służb jako polityk polski, jako polski poseł, jako człowiek, który dysponuje no, pewnie sporą wiedzą na temat polskiej polityki, również tą wiedzą, powiedziałbym, ściśle tajną. W związku z tym, kiedy się przebywa w środowisku mafijnym, trudno, iżby mafia nie zwróciła uwagi na taką osobę, tak eksponowaną postać jak Romanowski. I to dla Polski oczywiście jest niebezpieczne, a dla samego Romanowskiego obciążające niezwykle, bo wszedł w orbitę intensywnych wpływów rosyjskich służb, które kontrolują Naddniestrze. No i to, powiedziałbym, obciąża również jego formację. To jest poważny problem, tak myślę, dla prawicy.
1: To teraz Maciej Berek, jeśli pan pozwoli. I jego polityczna, zawodowa przyszłość usłyszeliśmy w tym tygodniu, że nie będzie już członkiem rządu, nie będzie pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawiły się takie medialne doniesienia, że może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy jeśli tak się stanie, to porównywanie Macieja Berka do na przykład Krystyny Pawłowicz będzie pana zdaniem uzasadnione i czy w ogóle może się coś takiego pojawić? Czy to będzie problem, z którego sam zainteresowany, ale także jego polityczne zaplecze z premierem Donaldem Tuskiem?

0: będzie musiało się zmierzyć?
1: No nawet jeśli takie plany były, to myślę sobie, że po krytyce, która przewaliła się przez polskie media wczoraj, możliwe, że z tych planów się wycofano. Maciej Burek był absolutnie kluczową postacią w administracji Donalda Tuska. Wcześniej jako szef rządowego Centrum Legislacji, a później jako człowiek, który pilnował skuteczności wprowadzania zmian z perspektywy, że tak powiem, pana kierownika, czyli Donalda Tuska. No jego odejście coś znaczy. Pytanie co? No, jeśli rzeczywiście poszedł na... wyszedł, wychodzi z tego rządu na własne życzenie, z własną intencją, no to prawdopodobnie ma prawo czuć się zmęczony. To bezdyskusyjnie jest prawdopodobne. Natomiast to wejście do Trybunału Konstytucyjnego... Oczywiście Donald Tusk potrzebuje tam człowieka, czy inaczej, nawet nie sam Donald Tusk, ale ta formacja, która ma problem z Trybunałem Konstytucyjnym, ma potrzebę tego, żeby zastąpić Bogdana Święczkowskiego i żeby tą instytucję opanować. I do tego potrzebny jest bardzo sprawny administrator, człowiek, który ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami. Natomiast czy on się nadaje do tego Trybunału? No, jak wiadomo, no, w Trybunale sądzić powinny autorytety prawnicze, a nie doświadczeni urzędnicy. To ten status doświadczonego urzędnika jest raczej obciążający niż wspomagający. No i to wywoła bezdyskusyjnie, po pierwsze, analogię właśnie do czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy upychano w Trybunale Konstytucyjnym ludzi podległych, bezpiecznych i dyspozycyjnych, a nie niezawisłych, niezależnych sędziów. No a powtórę myślę sobie, że to trochę skompromituje aktualny układ koalicyjny, który zawsze odwoływał się do wyższych wartości, na przykład do tego zjawiska niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W związku z tym, jak powiedziałem, no, jak bardzo często w polskiej polityce są racje za i racje przeciw, myślę, że ten przetaczający się przez polskie media od wczoraj sprzeciw wobec tego typu scenariusza, żeby Maciej Burek wszedł do TK i zamienił niejako w rolach Bogdana Święczkowskiego, to się nie zrealizuje. No, przestrzegamy przed tym, dlatego że Trybunał Konstytucyjny musi mieć ten bezwzględny atrybut niezależności i niezawisłości sędziów.
0: Pan Bogusław Chrabota, Dziennik Rzeczpospolita, był z nami o poranku. Bardzo panu dziękuję. Życzę dobrego dnia.
1: Ja również. Miłego dnia dla wszystkich. Dziękuję.
0: Miły dzień to na pewno ma Martyna Podolska, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Martyno.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście z najpiękniejszych
0: tych okoliczności przyrody.
2: Tak, tak, witam Państwa z Roztocza, ze Zwierzyńca. Cieszę się, że włączyłam się wcześniej i podsłuchiwałam, jak rozmawiałaś z panem Bogusławem, bo dowiedziałam się, co się dzieje. Bo tutaj, drodzy Państwo, na Roztoczu żyje się tylko chwilą, festiwalem, Letnią Akademią Filmową, która się rozpoczęła i trwa w najlepsze po raz 27. No i żyje się właśnie tymi okolicznościami przyrody. Ogląda się gwiazdy do białego rana, ogląda się filmy i się o nich rozmawia. No i bierze się udział w licznych spotkaniach z gwiazdami, które tutaj z wielką ochotą przyjeżdżają. Właśnie z uwagi na to, że to jest malutkie miasteczko, piękne miasteczko, a z drugiej strony festiwal taki bliski, taki blisko widza, blisko festiwalowiczów, tworzony przez młodych ludzi, wolontariuszy. No i chociażby Zuza Grabowska i Paweł Domagała przyjechali tutaj, by pokazać swój nowy, pierwszy właściwie film reżyserowany przez Zuzę. To jest Kino Drogi z Agatą Wątróbską w roli głównej. No i tak o nim opowiadają.
3: Dla mnie w życiu bardzo ważna zawsze była przyjaźń i tak sobie pomyślałam, że warto by było zrobić o tym film, o ludziach, którzy znają nas całe życie, którzy są takimi świadkami naszego życia, bo ja uważam, że drugi człowiek to jest to, gdzie możemy szukać wsparcia i relacje są bardzo ważne i tak powstał film o przyjaźni, nie o miłości, chociaż przyjaźń to i miłość w jakimś tam wydaniu i o to, że ten drugi człowiek może być po prostu naszym ratunkiem.
2: Z Agatą znasz się od wielu, wielu lat, razem studiowałyście, razem mieszkałyście, zresztą podczas tych studiów, ale jak to jest z osobą, którą doskonale znasz, tworzyć jednak projekt artystyczny?

0: artystyczny. Grałyście razem, pracowałyście, ale tu jest jednak wspólne pisanie scenariusza, wspólnie tworzenie filmu, co oznacza, że musicie się zgadzać, że ta koncepcja musi być jednak taka sama. To co innego niż pojawiacie się na scenie i gracie oczywiście do jednej bramki, ale jednak w czyimś tekście.
1: Oj, to prawda, przed nami było dużo wyzwań, bo i pisanie scenariusza, a potem ja reżyserowałam Agatę. Byłyśmy razem na planie. To wyzwanie było dla nas napisać ten scenariusz, ale nawet nie takim wyzwaniem wspólnym, że kłóciłyśmy się, czy miałyśmy inne zdania, natomiast trzeba było się ciągle mobilizować i pisać to codziennie. Pisałyśmy w różnych dziwnych miejscach, głównie łączyłyśmy się online. Agata była w busie, ja byłam gdzieś tam w domu i tak po prawie roku powstał ten scenariusz. Pomogła nam Monika Majorek, jako taka nasza konsultantka scenariuszowa. Ona nam te wszystkie wyznaczała kolejne progi, co mamy tam pisać, więc no to była bardzo ciekawa przygoda, bo żadna z nas wcześniej nic nie pisała, znaczy nie pisała scenariuszy. No i wyszłyśmy z tego obronną ręką, scenariusz powstał, a potem już film.
0: No i wtedy z tym scenariuszem zaznajomił się Paweł i zobaczył postać, w którą zechciałyście, żeby się wcielił, i Paweł sobie pomyślał, nie no, jak to jest możliwe, że ja mam coś takiego zagrać? Okropna postać do zagrania, drodzy państwo.
2: Ale duża przyjemność zagranie takiej postaci, tak dalekiej od mojej osobowości, ale rzeczywiście no, myślę, że to jest taki moment, że ja lubię grać taką grubą kreską i takiej jasnej konwencji.
0: No i ta charakteryzacja, chociaż no i tak chyba ta twoja postać wypada blado przy postaci, w którą wciela się Janusz Habior.
2: Tak, tutaj wiem, że dziewczyny miały niebywałą wręcz satysfakcję, pisząc nasze epizody. Bardzo wiem, że je to bawiło i cieszyły się, że mogą nam napisać małe rulki.
0: Tak, Paweł Domagała komentował postać, w którą wcielił się w debiutanckim filmie reżyserskim swojej żony Zuzy Grabowskiej. Tytuł tego filmu to Droga rzadziej przemierzana. Piękne kino, drogi film. Powiedziałabym tak potocznie. Film, który ma początek, środek, koniec i który sprawia przyjemność. Tutaj w Zwierzyńcu podczas Letniej Akademii Filmowej pokazywany zupełnie przedpremierowo. Zobaczymy, jakie będą jego dalsze losy. Zresztą tak jak i losy wolontariuszy, którzy tutaj współtworzą ten festiwal. Ja sama tutaj przyjeżdżałam do Zwierzyńca jako młoda dziewczyna, oglądałam filmy, zakochiwałam się w kinie, no a teraz państwu o tym kinie opowiadam. I podobną drogę przemierzył Artur Zaborski, który teraz jest dyrektorem tego festiwalu, a tutaj przyjeżdżał jako wolontariusz. No i tak o tym opowiada.
3: Był to jeden z pierwszych festiwali w moim życiu, na które w ogóle zacząłem jeździć. No i zacząłem tam jeździć jeszcze na studiach, kiedy byłem na filmoznawstwie w Krakowie na UJ-cie. Więc od 2009 roku ta przygoda ze Zwierzyńcem trwa z małymi przerwami, ale no, byłem tam bardzo często. Byłem tam też wolontariuszem, więc jestem takim żywym dowodem na to, że w tej takiej drabinie festiwalowej można się wspiąć od pasjonata kina przez wolontariat właśnie aż do osoby, która decyduje o kształcie programowym.
0: Ach, decyduje i to znakomicie decyduje, bo tutaj rzeczywiście przez cały tydzień można oglądać perełki przywiezione z tych najważniejszych festiwali filmowych. Mówię tu chociażby o festiwalu filmowym w Cannes. Przedpremierowe pokazy głośnych, nagradzanych tam filmów. Przedpremierowo można tutaj zobaczyć film Pedro Almodovara, Gorzkie Święta, który wejdzie do kin dopiero pod koniec sierpnia, a tutaj już zachwyca. Mówi nam Marcin Radomski, krytyk filmowy, który docenia klimat i koloryt filmów, zwłaszcza tego Pedro Almodovara.
4: Muzyka, ale też ten świat wykreowany przez niego, scenografia, kolory, takie pastelowe, piękne. To jest coś, co charakteryzuje kino Pedro Almodovara i oczywiście opowieści. Często mówił o kobietach w różnych sytuacjach kryzysowych, ale też o mężczyznach coraz częściej, szczególnie w tych ostatnich filmach, kiedy zastanawia się już nad swoim życiem.
0: I tu ten film można było i będzie można zobaczyć także na wielu pokazach przedpremierowych w całym kraju. Tak jak i wspaniały polski dokument Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę. Tutaj wczoraj odbył się po południu pokaz tego filmu o relacji ojca z synem i relacji ojca z przyjaciółmi syna. Przez 17 lat reżyser kręcił.

0: kręcenie filmu horroru właściwie pod tytułem Kandydaci Śmierci właśnie przez swojego syna i jego przyjaciół. I tak o tym filmie i o tym doświadczeniu mówi nam reżyser.
1: Ja chłopców wziąłem, kiedy mieli 13 lat, w taką podróż filmową. To znaczy przyjaciel mojego syna Rafał, mojego syna Stasia, Rafał, miałem taką zakrętkę na film. Robili jakimś telefonami, jakieś rzeczy. Ja mojego syna nie wciskałem wcale w ten świat filmowy, bo wiedziałem, że to jest dużo stresów, dużo nerwów. Natomiast był taki moment, kiedy czułem, że gdzieś mi to ucieka. Są światy, które go pochłaniają, może w ten sposób, tak? I tak pomyślałem, że potrzebuję takiego czasu swojego i wymyśliłem taki myk, że wezmę chłopaków i pomogę im zrobić ich film.
0: No i tak się stało i przez 17 lat Maciej Cuskę obserwował, kręcił, współuczestniczył, bo też jest jednym z bohaterów tego filmu, Kandydaci Śmierci w 65 kinach studyjnych w całym kraju. Proszę Państwa, to jest wspaniały film, naprawdę wzruszający, ciepły, sprawiające, że chcemy albo zadzwonić do swojego taty, albo porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Wspaniałe kino dokumentalne. 65 kin w całej Polsce ma ten film w ofercie, a ja jeszcze zostaję tutaj w Zwierzyńcu, bo kolejne pokazy przede mną od samego rana do późnych godzin wieczornych i jutro wiem, że też będziemy się słyszeć, więc opowiem Państwu o planach na weekend.
2: Martyna Podolska. Martyno, bardzo dziękuję i do usłyszenia zatem.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękuję również Państwu za wspólnie spędzony poranek w imieniu całego zespołu, który ten program dla Państwa przygotował i zrealizował. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pismo wysłał z prorosyjskiego regionu Mołdawii. Marcin Romanowski wnioskuje do sądu w Warszawie o list żelazny. Ważne, by zastrzec numer PESEL. Za chwilę u nas Rady Ekspertów po gigantycznym wycieku danych. Będzie też relacja z Toronto. Iga Świątek zagra w pierwszym w tym sezonie finale turnieju WTA. Minęła 9:00. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Pełnomocnik Marcina Romanowskiego potwierdza, polityk PiS wystąpił o wydanie listu żelaznego. Miałby on umożliwić mu odpowiadanie z wolnej stopy. Podpisany odręcznie dokument trafił do sądu w Warszawie ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza Tyraspola. Jeśli Romanowski tam jest, to na pewno interesują się nim rosyjskie służby. Tak kilka minut temu na naszej antenie mówił Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej.
2: Skoro tam jest i odnotowano jego obecność na miejscu, to na pewno jest obiektem zainteresowania tych służb jako polityk polski, jako polski poseł, jako człowiek, który dysponuje no, pewnie sporą wiedzą.

0: na temat polskiej polityki, również tą wiedzą, powiedziałbym, ściśle tajną. W związku z tym, kiedy się przebywa w środowisku mafijnym, trudno, iżby mafia nie zwróciła uwagę na taką osobę, tak eksponowaną postać jak Romanowski. I to dla Polski oczywiście jest niebezpieczne, a dla samego Romanowskiego obciążające niezwykle.
1: Na Romanowskim ciąży 11 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Pieniądze z tego funduszu zamiast do ofiar przestępstw miały trafiać do stowarzyszeń i fundacji związanych z suwerenną Polską. Reakcja była szybka i skuteczna. Tak o aferze Karkonoskiej mówi nam wiceminister funduszy. Chodzi o pomoc dla powodzian i sprawę byłej już wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju i działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Według Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych pomocy trafiły do firm, które nie ucierpiały w powodzi, a ich prezesi są powiązani z Konieczyńską. Wyjaśnijmy całą sprawę, zapewnił na naszej antenie wiceminister Jacek Karnowski.
2: To jest bardzo przykre sytuacja skandaliczna, ale my zawsze się szybko, w przeciwieństwie do PiSu, z takimi ludźmi rozprawiamy. Nie są u nas wiceszefami partii czy posłami, którzy zabierają głos, bo mają akt oskarżenia, że na przykład jak pan Matecki, że mieli przynosi im beneficjenci pieniądze. Tutaj to jest bardzo szybkie cięcie, a jeżeli chodzi o Ziobrę, to jest cały czas wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Anna Konieczyńska została zawieszona w partii, czeka ją również sąd koleżeński. Nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować higienę cyfrową. To rady ekspertów po gigantycznym wycieku danych. Chodzi o informacje medyczne 19 milionów Polaków. Zastrzeżenie numeru PESEL jest proste i szybkie, mówi ekspertka od cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek.
3: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez M-Obywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
1: Nielegalnie pozyskane dane pochodziły z systemu prywatnej firmy medycznej. To m.in. informacje o receptach, umawianych wizytach czy zapisywanych lekach. Informacje o skradzionych danych będą dostępne w bazie Bezpieczne dane. Nawet 100 tysięcy osób mógł dotknąć paraliż Sycylii związany z erupcją Etny. Wulkan wyrzuca w powietrze chmury pyłu, które wznoszą się na wysokość wielu kilometrów, a to skutecznie paraliżuje ruch lotniczy. Co najmniej do jutra, do drugiej w nocy, zamknięte pozostanie największe lotnisko na wyspie, port lotniczy w Katanii. Od 8 sierpnia odwołano tam prawie 700 lotów. Utrudnienia zbiegają się ze szczytem turystycznego sezonu we Włoszech. Na koniec relacja z Kanady. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju w Toronto. Polka w trzech setach pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Dzięki temu po raz pierwszy w tym sezonie zagra w finale tenisowego turnieju. Zwycięski mecz Igi oglądał Jan Paklowski.
4: To był najlepszy mecz naszej tenisistki na przełomie ostatnich miesięcy. Zresztą w wypowiedzi na korcie podkreślała ona, że ten sezon jest dla niej wyjątkowo trudny. Nasza tenisistka potrafiła znakomicie przeciwstawić się momentami naprawdę świetnie grającej Świtolinie i to było kluczem do awansu do samego finału. Iga Świątek potrafiła wrócić do gry po przegraniu drugiej partii aż 1-6. Jestem szczęśliwa, że potrafiłam odwrócić losy meczu w trzeciej partii. Przegrałam wysoko drugiego seta, następnie potrafiłam domykać ważne piłki. Jestem dumna z siebie za ten występ. Mówiła zaraz po meczu jeszcze na korcie nasza zawodniczka. Iga Świątek pokonuje Elinę Świtolinę i zyskuje szansę na pierwszy w tym roku tytuł WTA, pisał w swoim tytule na gorąco New York Times. Świątek błyskawicznie weszła w mecz. Już przy własnym serwisie w pierwszym gemie obroniła breakpointa, popisując się kończącym uderzeniem z backhandu. To nadało ton całemu spotkaniu. Świtolina grała płaskie i szybkie piłki, często znajdowała się w defensywie, nie radziła sobie z głębią i rotacją zagrań Świątek, przez co wiele jej uderzeń z głębi kortu lądowało za linią końcową lub pozaboczną, podkreślał nowojorski dziennik. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polce oczywiście gratulujemy. O tytuł Iga Świątek zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Ten mecz już o północy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Czwartek, suchy i słoneczny. W wielu miejscach na niebie nie zobaczymy ani jednej chmurki. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 25 na przeważającym obszarze i 28 na zachodzie. W weekend czeka nas powrót upałów, ale nie na długo. W poniedziałek zrobi się chłodniej.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra.

0: Miejscami dobra, głównie na południu i południowym zachodzie. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, około 25% prądu generują źródła odnawialne.
1: Klimat. Reklama.
2: Jan, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Po reklamie.
7: 7 minut po godzinie 9.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Czwartek, 13 dzień sierpnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Wieczorek, Rafał Wardziński, Wiktor Sudyka i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 12. Mam nadzieję, że Państwo wczorajszy kosmiczny spektakl podziwiali uzbrojeni w odpowiednie okulary. Czy te kwestie się pojawią? Chyba nie. Dziś będziemy mówić m.in. o sporcie. Powiemy o tym, co wydarzyło się, co dzieje się i co jeszcze się wydarzy. W Toronto na początek jednak zaglądamy do Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Na miejscu jest Rafał Bała. Dzień dobry.
9: Witam cię serdecznie, witam naszych słuchaczy.
7: Możemy chyba z przyjemnością powiedzieć, że polscy sportowcy radzą sobie całkiem nieźle, bo pojawiają się kolejne medale. Powiedz na wstępie, co za nami.
9: Za nami już 3 dni rywalizacji. No, można tak powiedzieć, że radzą sobie dobrze, natomiast niektórzy spodziewali się więcej po tych 3 dniach, bo przecież pierwszego dnia była sztafeta mieszana, tak? Wczoraj Anita Włodarczyk, 4. miejsce, zabrakło 0,5 metra do medalu w rzucie młotem. No ale Anita sama mówi o sobie, że jest taką sportową babcią. Niedawno skończyła 41 lat i jak na lekkoatletkę to jest rzeczywiście sporo, chociaż w tych konkurencjach rzutowych to i w granicach 45 lat ma przecież Ipsy Moreno, Kubanka, co ciekawe, która no, przyjęła obywatelstwo albańskie i tutaj w Mistrzostwach Europy startowała jako Albanka, ale nie weszła do finału. Anita Włodarczyk w tym finale była, rozkręcała się. Widać było to doświadczenie, że z próby na próbę ona coraz dalej, ale też widać było troszkę frustracji, bo widziała, że już jednak te rywalki dużo mocno rzucają dalej. Także 4. miejsce Anity Włodarczyk, no 6. miejsce Maksymiliana Szweda. Niby dalej, ale jak patrzymy na jego wynik, to jest jego jeden z najlepszych wyników w karierze. To jest chłopak, który ma 22 lata, także jeszcze sporo biegania przed nim. Wielki talent, blisko rekordu Polski już jest tego Tomasza Czubaka sprzed przecież prawie 20 lat, więc tutaj światełko nadziei takie na pewno na 400 metrów. Zobaczymy, jak będzie biegał w sztafecie tej męskiej, bo ona pod koniec Mistrzostw Europy. Tutaj też jest pewnie jakaś niewielka, ale jednak szansa na medal. No i to, co się wczoraj wydarzyło najważniejszego z perspektywy Polski, czyli Jakub Szymański w biegu na 110 metrów przez Płotki. Chłopak, który był dominatorem w hali, czyli te 60 metrów biega najlepiej, ale zawsze na tym 70-80 metrze na otwartym stadionie, bo tutaj jest 110 metrów, coś mu się działo. Albo się potykał, albo się przewracał, albo no, widać było, że odpuszcza, czy ten organizm nie jest już tak, a przede wszystkim głowa. No a tutaj ta głowa wytrzymała. 3. miejsce, brązowy medal i prawie rekord Polski. 13 sekund 26 setnych, czyli tylko 1 setna do rekordu Polski. Na pewno trzeba tego młodego chłopaka pochwalić, ale to takie preludium chyba do tego, co się będzie działo w kolejnych właśnie dniach, bo przed nami jeszcze, no prawie dzisiaj w południe stuknie nam połowa tych Mistrzostw Europy, także jeszcze sporo tych szans jest.
7: 1 setna. Określenie o włos nabiera zupełnie nowego znaczenia. A jakie są widoki na najbliższe godziny? Czy ten bilans medalowy Polaków może się jeszcze poprawić?
9: No dziś na to bym raczej nie liczył, bo tylko jeden finał z udziałem Polaków, czyli 3000 metrów z przeszkodami kobiet. Co prawda trzy Polki, Konieczek, Chorzępa i będzie też Kinga Królik, ale no to są zawodniczki, dla których już sam awans do tego 16-osobowego finału to jest wielki sukces, także mamy nadzieję, że panie powalczą, rekordy życiowe być może, ale no nie ma co ukrywać.

0: Walki są dużo, dużo szybsze, ale będzie też Natalia Bukowiecka. Dzisiaj w półfinale 400 metrów. To jest nasza, przecież pamiętamy, brązowa medalistka olimpijska w biegu na 400 metrów z ostatnich igrzysk, ale także mistrzyni Europy. Ona broni tytułu, z tym, że no w tym roku też rzeczywiście kilka zawodniczek jest szybszych. Już w półfinale będzie Natalii naprawdę ciężko wygrać, ale awans do finału jest jak najbardziej możliwy. No i kwalifikacje rzutu oszczepem, tutaj zawsze czekamy. To jest efektowne, jak ten sprzęt tak leci daleko. Tutaj jest trochę wiatru. Zawodnicy mogą osiągać dobre wyniki. Liczymy na to też, że tak będzie. No i zobaczymy. Dziś raczej bez medali, ale z jakimiś takimi nadziejami i perspektywami na kolejne dni, bo przypominamy, że te mistrzostwa potrwają do niedzieli. Mamy nadzieję, że już dzisiaj będzie coraz więcej. Tak Brytyjczycy zapowiadają, coraz więcej kibiców, bo do tej pory te bilety bardzo drogie. Nawet połowa miejsc nie jest zapełniona, a jak pamiętam Igrzyska 2012 czy Mistrzostwa Świata 2017, no to już nawet na te poranne sesje o 9:00 nie można było kilkanaście dni przed zawodami kupić biletów. Także w Birmingham Brytyjczycy nie dają rady pod względem kibicowania, ale,
1: to jest ciekawe,
0: ale
1: tak.
0: Mamy nadzieję, że w weekend będzie. Tak.
1: Pamiętam
0: Polaków czasami spotykamy, bo tutaj nawet trochę Polaków mieszka, także spotykamy, ale też jeszcze sporadycznie. Wydaje się, że ci, którzy mieszkają w Londynie i okolicach, dopiero dojadą na weekend.
1: Pamiętam jedną z twoich relacji, kiedy mówiłeś, że na trybunach w zasadzie pustki. Z czego to wynika? Z faktu, że bilety są drogie, czy może po prostu Brytyjczycy zawodów lekkoatletycznych aż tak nie cenią?
0: No cenią zdecydowanie i są takimi, którzy, chyba to jest z mojego doświadczenia już ponad 25-letniego, to jest chyba taka publiczność, która najbardziej rozumie lekkoatletykę, potrafi kibicować, wie dlaczego ten rzut nie wyszedł, ten bieg zna zawodników, także takie mam doświadczenie i Brytyjczycy najlepiej to wszystko rozumieją, ale tutaj tak, no tydzień pracy, to już widać, że pracują, nie przyjechali do Birmingham z tych odległych miejscowości. Druga rzecz, pogoda, no tutaj jest ogromna susza, jest bardzo gorąco. Tutaj cały czas trzeba się nawadniać. Widzimy takie komunikaty wszędzie. To jest kolejna rzecz. No i trzecia rzecz to są ceny biletów. Tutaj naprawdę na te wieczorne sesje to jest od 30-40 funtów się zaczyna. Nawet 150 funtów potrafią takie bilety kosztować. Te najtańsze mają na poranne sesje około 20 funtów. No ale to wszystko jest naprawdę chyba z tymi cenami troszkę przestrzelili jednak organizatorzy. No mamy nadzieję, że za 2 lata w Chorzowie te ceny będą dużo niższe i rzeczywiście będziemy mogli oglądać cały Stadion Śląski, tam ponad 50 tysięcy. Tutaj ten stadion jest na około 25 tysięcy, no i jak mówię, mniej więcej 12-15 tysięcy ludzi, to jest wszystko, co do tej pory tutaj widzieliśmy.
1: I wtedy tłumnie Brytyjczycy przyjadą do Chorzowa na zawody. Rafał Bała z Birmingham,
0: tak
1: dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Komentarz.
1: 14 minut po godzinie 9, a my pozostajemy przy kwestiach sportowych, bo Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6 i 6-3 i awansowała do finału turnieju w Toronto. Jest z nami Dominik Lutostański, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Witam Pana bardzo serdecznie. Po tym meczu pojawiają się komentarze, że to był pierwszy taki mecz Igi Świątek od ponad roku. Pan by się pod takim sformułowaniem podpisał?
3: Pod wieloma względami na pewno. Iga Świątek imponowała przede wszystkim swoją skutecznością i spokojem, czyli coś, czego w ostatnich miesiącach jej brakowało, więc w tym przypadku, jeżeli chodzi o wiele czynników, które decydowały o zwycięstwach w poprzednich latach, w tym roku też mogliśmy to oglądać przeciwko Elinie Świtolinie, więc naprawdę to cieszy w kontekście też pierwszego finału od 11 miesięcy.
1: Czy to zwycięstwo jest tym istotniejsze, że tak chyba możemy założyć, przewagę psychologiczną jeszcze przed meczem miała jednak Ukrainka?
3: Zdecydowanie tak, chociaż nie powiedziałbym, że Iga jest świadoma swojej siły. Wiadomo, że Świtolina miała przewagę 2 wygranych meczów z rzędu z Igą, więc tutaj ta przewaga mentalna była. No i to jest ciekawe, bo w tym meczu oglądaliśmy naprawdę duże wahania właśnie związane z nastrojem, z mentalnością, bo nie oszukujmy się, Iga Świątek doskonale weszła w mecz, prowadziła wysoko w pierwszym secie. Później Ukraińce udało się doskoczyć do Polki, natomiast na szczęście, i tutaj też ważna kwestia, Idze udało się opanować nerwy i dokończyła tego pierwszego seta. Natomiast

0: w drugim secie to tutaj kontrolę Świtoliny. No i trzeci mecz wydaje się, że najbardziej ważny i najważniejszy, bo znowu panie grały trzy sety. Jak w poprzednich meczach Iga rozjeżdżała się, mówiąc tak bardzo potocznie, tak w tym trzecim secie tym razem to właśnie Iga była zdecydowanie silniejsza mentalnie i to ona potrafiła przełożyć szale zwycięstwa na swoją korzyść.
1: Wspomniałem o ewentualnej przewadze mentalnej Ukrainki przed spotkaniem, bo rzeczywiście te dwa poprzednie mecze to też były trzy sety i wtedy wygrywała Elina Świtolina właśnie. Tak jak pan wspomniał, pierwszy set 6-3 na korzyść Polki, a co się wydarzyło w drugim? 1-6.
0: To jest dobre pytanie i myślę, że Iga Świątek sama powinna odpowiedzieć sobie na to pytanie, chociaż wydaje mi się, że na bazie ostatnich meczów, ostatnich punktów raczej będzie ten set do wymazania, ale też do przepracowania. Nie oszukujmy się też, że Elina Świtolina niesamowicie grała, bo tutaj to, na jakim biegu grała Ukrainka, jak przesuwała na nogach, jak była skoncentrowana, to tak naprawdę to od samego początku drugiego seta oglądaliśmy Ukrainkę w wersji turbo, bym powiedział. 7 niewymuszonych błędów w drugim secie, koncentracja i narzucanie swojego stylu grania. To była Ukrainka taka z najlepszych czasów i naprawdę mocna rywalka dla Polki, więc jeżeli chodzi o Świtolinę, to ona tutaj dominowała i to myślę, że główna zasługa była Ukrainki niż decyzja Polki, bo po prostu Iga próbowała się dostosowywać. Natomiast cieszy reakcja, bo w trzecim secie już zobaczyliśmy zupełnie inną Igę.
1: To jest ciekawe, bo oglądamy trzy sety i właściwie ten środkowy zupełnie inny od dwóch pozostałych. Na czym to polega? To jest kwestia koncentracji, to jest kwestia siły także psychicznej, nie tylko i wyłącznie talentu sportowego i przygotowania?
0: Ja myślę, że w ogóle w kobiecym tenisie jest dużo więcej takich wahań, jeżeli chodzi o wyniki meczów, jeżeli chodzi o granie więcej setów, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak te panie są silne, jak każda może wygrać z każdą. To też, jeżeli chodzi o moc tych zawodniczek, Świtolina też ma bardzo dobry sezon ze sobą, więc miała świadomość tych wygranych meczów z Igą, więc jeżeli chodzi o podejście w meczach, to tak naprawdę pierwszy set wygrany nie oznacza drugiego wygranego seta. My mam wrażenie, że jako kibice tenisowi przyzwyczailiśmy się, że pierwszy set jest takim początkiem do tego, żeby w drugim secie Iga Świątek dominowała. Mówię oczywiście o dawnych sezonach. Teraz ten poziom kobiecy wzrósł i naprawdę panie potrafią się rozszyfrować, znają swoje mocne i słabe strony i to było widać również w tym meczu, że Świtolina potrafiła rozczytać Igę, wiedziała, w którym momencie można ją nacisnąć w tym drugim secie. Natomiast myślę, że kluczem właśnie bywają takie momenty zawahania, momenty, w których jeden punkt może zadecydować i sprawić, że to jedna z tenisistek zwycięży to spotkanie, ale naprawdę jeżeli chodzi o pierwsze dwa sety, to oglądaliśmy dwa różne skrajne w wykonaniu obu tenisistek, ale to też pokazuje, jak one potrafią zarządzać swoimi nerwami. No a trzeci set był tutaj decydujący również pod kątem właśnie tym mentalnym.
1: I to jest niesamowite, że okazuje się, że nawet tak wyraźna przewaga jak 1-6 jeszcze o niczym nie świadczy i wcale na losy meczu nie wpływa. Które momenty tego spotkania w pana odczuciu były kluczowe, najistotniejsze?
0: Myślę, że to może będzie dosyć skrajne, ale myślę, że dosyć ważnym gemem był ostatni gem drugiego seta, gdzie jednak Idze udało się wywalczyć tego gema, bo gdyby to skończyło się do zera, to też zupełnie inne podejście by było na ten trzeci set. Wiadomo, że dostanie tutaj w tym przypadku Bajgla też jest nieco bardziej bolesne, ale też w

0: trzecim secie momenty przełamania, bo to Ukrainka przełamała najpierw Polkę, a później Polka odkręciła to spotkanie. I też przede wszystkim później to, co oglądaliśmy w wykonaniu Igi, czyli Świtolina prowadziła 3-2, a wtedy, kiedy Iga zebrała się w sobie i naprawdę widać było dużą motywację i widać, jak dużo koncentracji ten mecz kosztował Igę, no nie pękła, weszła na naprawdę takie wysokie obroty, które doskonale znamy z poprzednich sezonów i wygrała wszystkie gemy do końca. Miała 16-4 w punktach, więc to też pokazuje, że ten tryb turbo, który znany jest z Igi, włączył się w odpowiednim momencie w turnieju Toronto.
1: Pan użył sformułowania dostać bajgla. Tak się mówi, kiedy ktoś przegrywa set do zera? Że dostał bajgla?
0: Tak jest, tak jest. Tak
1: bardzo
0: jest,
1: ładne.
0: Tak jest.
1: Przyznaję, że nie znałem pana. Urocze.
0: Tak, tak jest. Iga Świątek swego czasu była ekspertką właśnie, mówiło się o piekarni Igi Świątek, czy tak zwany rowerek, czyli 6060. Tak. Więc tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o... można by powiedzieć, że w ostatnich sezonach piekarnia Igi Świątek nieco wstrzymała swój ruch i też nie dostarczała go na rowerze, natomiast zdecydowanie bajgiel był w tych momentach, kiedy Iga dominowała, takim elementem znanym u Igi, o tak bym to ujął.
1: Tak jak pan wspomniał, w ostatnich miesiącach w piekarni dzieje się trochę gorzej. Miejmy nadzieję, że teraz wszystko wraca na właściwe tory. Co wczoraj odbywało się inaczej? Co Iga Świątek w swojej grze zmieniła?
0: Była przede wszystkim bardziej cierpliwa. Wydaje mi się, że w ogóle ten turniej w Toronto jest takim, myślę, że sztuką cierpliwości, tak to trzeba by było nazwać, bo Iga jest zdecydowanie bardziej cierpliwa. Nie boi się podchodzić do siatki, to też jest ważne i to widzieliśmy właśnie w meczu z Ukrainką, czy też z Martą Kostiuk, czy Dianą Schneider. Myślę, że to jest kluczem, bo Iga zawsze była przyspawana do tej linii końcowej i stamtąd szukała rozegrania punktów, ale przede wszystkim właśnie ta cierpliwość. Widać było, jak potrafi rozgrywać Ukrainkę, jak to ona buduje punkty. No i przede wszystkim forehand. Uważam, że forehand, który doskonale działa w trakcie tego turnieju i wiele kończących punktów w takich, gdzie rywalki nie mają szans. A to też jest sztuka, bo pamiętamy, że Iga potrafiła się bardzo śpieszyć i te jej zagrania potrafiły lądować obok właściwie kortu nawet. Oczywiście mówię to z uśmiechem. Bardziej chodziło o to, że po prostu były mocno niecelne, a w trakcie tego turnieju naprawdę widzimy Igę cierpliwą, która potrafi budować te punkty i to jest ważne.
1: To przyspawanie do końcowej linii sprawiło w pewnym momencie, że rywalki Igę Świątek rozszyfrowały, że znalazły na nią sposób?
0: To był jeden z elementów. Przede wszystkim no, tutaj wiązało się to też z tym, że Iga no, szukała swojej bezpiecznej strefy i w tej bezpiecznej strefie, w której ona się czuła, tam grała i kiedy rywalki szły naprzód, Iga starała się korzystać cały czas z tych samych narzędzi, więc w tym przypadku to przyspawanie do linii było ważnym, ale też nie oszukujmy się, że w momencie, kiedy nie idzie, ta praca na nogach jest zupełnie inna. Iga też wielokrotnie, tak jak można było usłyszeć, ta koncentracja się troszkę rozjeżdżała i było szukanie różnych możliwości na różnych etapach, czy właściwie w różnych czynnikach tenisowych. Myślę, że teraz powrót Igi do takiego swojego stylu grania też spowodowała nawierzchnia, która jest w Toronto. Ona jest nieco wolniejsza i dzięki temu Iga może budować spokojniej swoje punkty. Wiadomo, że rywalki, które są szybsze, które szybciej decydują się kończyć mecze, też miały wpływ na to, że Iga po prostu przegrywała. No ale trzeba powiedzieć jasno, że ten turniej dla Igi jest naprawdę budujący, jak ona to powiedziała, inspirujący, więc cieszymy się, że inspiruje ją ten turniej i widzimy finał.
1: No właśnie, i w finale Iga Świątek.

0: zmierzy się z wiceliderką rankingu WTA Jeleną Rybakiną. I co się wydarzy w nocy z czwartku na piątek?
1: To jest dobre pytanie, bo wydaje się, że Jelena Rybakina naprawdę ma też doskonały czas za sobą i też obie panie potrafiły, no, niesamowite boje.

0: rywalką i tylko jej wahanie formy brało się często z kontuzji. W tym sezonie tych kontuzji tak wielu nie ma. Jasne, że mógłby być lepszy w wykonaniu Wimbledon jej, ale jeżeli chodzi o mecze w tym sezonie, to naprawdę Rybakina imponowała pod wieloma względami. Więc myślę, że mimo wszystko piłka jest po stronie Rybakiny, a będziemy obserwować, jak Iga Świątek zachowa się przeciwko wyżej notowanej tenisistce.
1: Teraz, bo kiedyś było zupełnie inaczej. Może warto sobie te momenty przypomnieć. To na koniec jeszcze mamy minutę mniej więcej. Jest jakiś sposób na Rybakinę?
0: Myślę, że trzeba być cierpliwym i to, co pokazywała Iga Świątek w tych poprzednich meczach, to będzie kluczem. Rybakina też ma taki pewnego rodzaju styl grania, który powoduje, że irytuje on tenisistki. To znaczy jest bardzo spokojna, jest bardzo nie okazuje zbyt wielu emocji takich negatywnych, nie ma rzucania rakietą, nie ma takich nerwów. A często to potrafi wyprowadzić rywalkę po drugiej stronie siatki właśnie z równowagi, więc w tym przypadku kluczem będzie ta cierpliwość. I sam jestem ciekawy i będę przyglądał się temu, jak będzie się Iga Świątek zachowała w takim spotkaniu, bo nie oszukujmy się, że obie panie bardzo dawno ze sobą rywalizowały, więc myślę, że to będzie taki test
1: cierpliwości. I trzymamy kciuki. Tak.
0: Tak jest, test cierpliwości. O 7 miesięcy temu zagrały panie, to będzie zupełnie inne spotkanie, jeżeli chodzi o poziom mentalny.
1: Bardzo panu dziękuję. Dominik Lutostański, dziennikarz Przeglądu Sportowego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Decyzja należy do sądu. Tak o ewentualnym liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego mówi nam wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Romanowski złożył taki wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. List żelazny ma mu umożliwić odpowiadanie w kraju z wolnej stopy. Sam Romanowski twierdzi, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Innego zdania był nasz gość.
4: Ziobro z Romanowskim mówią, że teraz nie ma sprawiedliwości. Ja rozumiem, że dla nich sprawiedliwość była wtedy, kiedy prokuratorem był Święczkowski, ich przyjaciel, czy był Barski, który był świadkiem na ślubie Ziobry. Mamy taki ciąg zdarzeń. Wylądowali pod skrzydłami KGB, wylądowali pod skrzydłami ludzi, którzy nie chcą liberalnej demokracji i nie chcą silnej Unii Europejskiej. Raczej są głosem Radia Moskwa.
3: Bo Marcin Romanowski może przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Ze stolicy tego regionu w Mołdawii nadano podpisany przez polityka PiS wniosek o wydanie listu żelaznego. Nieumyślne spowodowanie śmierci. W tym kierunku prowadzone będzie śledztwo w sprawie utonięcia 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi. Szpital Matki Polki potwierdził śmierć mózgu chłopca, który przed 2 tygodniami przez 3 minuty najpierw tonął, a później zniknął pod wodą na 6 minut. Od tamtej pory 7-latek walczył o życie. Wcześniej śledztwo było prowadzone pod kątem sprowadzenia zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego, przypomina prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury.
5: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
3: We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii, a nie zareagowali. Na koniec ważne przypomnienie. Jutro nie załatwimy spraw w wielu urzędach. Ich pracownicy będą mieć wolne w zamian za przypadające dzień później w sobotę.

0: sobotę. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zamknięte będą m.in. urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
1: Nie będziemy prowadzić stacjonarnej obsługi podatników. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
0: Jutro nieczynne będą też m.in. placówki ZUS-u, urzędów wojewódzkich czy ministerstw. W niektórych miastach zamknięte mogą być urzędy miejskie oraz urzędy dzielnic. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne punktualnie o 10:00. Zapraszam w imieniu Eweliny Kamińskiej. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: Trzy minuty po 9:00.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: A my tymczasem wracamy do spraw politycznych. Naszym gościem jest profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam słuchaczy, dzień dobry.
2: Szeroko komentowana jest oczywiście sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Pismo nadano z Naddniestrza. Przypomnijmy, to separatystyczny region Mołdawii zdominowany przez rosyjskie wpływy. Tam stacjonują rosyjskie wojska, a rosyjska mniejszość stanowi blisko 1/4 populacji. Czy gdyby istniał konkurs na polityczne zaskoczenie miesiąca, to w sierpniu pierwsze miejsce należałoby do Marcina Romanowskiego?
4: Niewątpliwie tak. Ja prywatnie patrząc na to, to znaczy subiektywnie oceniając, to mi przypomina taką brazylijską epopeję na zasadzie ja będę uciekał, wy mnie gońcie. Każda ze stron w zasadzie wie, gdzie są granice i każda ze stron nie chce tych granic przekroczyć. W związku z tym to wpisuje się w taki sezon ogórkowy współczesnego, czy obecnego lata. Dlatego ja na to patrzę dość sceptycznie. Żadna ze stron nie będzie skłonna pójść na ustępstwa. Z jednej strony pan Romanowski mówi o liście żelaznym, w związku z tym jest skłonny zeznawać i powiedzieć wszystko ze swojej strony. Natomiast prokuratura upiera się, że trzeba go przedstawić w kajdankach, jak rozumiem, na zasadzie włożenia go do aresztu i pokazania, że odnieśliśmy sukces. No niestety to przypomina, tak jak powiedziałem, pewną grę, z której w zasadzie nic nie ma merytorycznego, a raczej to jest robione na użytek polityczny.
2: Tyle, że pewne pola na planszy są mniej, a inne bardziej zaskakujące, bo o ile Budapeszt, Węgry czy Stany Zjednoczone to mogło być pewne zaskoczenie, ale jednak nie były to informacje aż tak szokujące, o tyle Naddniestrze to już jest, myślę, zupełnie inne rozdanie.
4: I ja bym się tym tak mocno nie ekscytował. Być może pan Romanowski jest poza Naddniestrzem. Tego nie wiemy. Jest mnóstwo dociekań, mnóstwo spekulacji. Niewątpliwie, jeśli rzeczywiście jest tak, że to jest Naddniestrze, to on jest jak gdyby poza zasięgiem organów unijnych. Dlatego szuka dla siebie miejsca takiego, z którego mógłby korespondować z oczywiście polską, myślę o polskiej prokuraturze. Dla mnie jest to sytuacja sama z siebie absurdalna, ponieważ to trwa już stosunkowo długo. Pamiętajmy, że dawno temu, to znaczy w sensie medialnym, był właśnie tworzony akt, europejski akt aresztowania. W zasadzie to nie doszło do skutku. Teraz ta sytuacja się powtarza. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to co najmniej sytuacja dziwna, tak jakby każda ze stron uciekała od merytorycznych ustaleń, to znaczy złożenia zeznań przez pana Romanowskiego. Tak jakby każda strona szukała dla siebie usprawiedliwienia, że jest tak, a nie inaczej.
2: I jak wspomnieliśmy, komentarzy jest całe mnóstwo. Na przykład wiceminister Sopkowiak-Czarnecka stwierdza, że jeśli chodzi o Naddniestrze, to tutaj w grę mogły wchodzić służby. Owce oczywiście służby rosyjskie. Z drugiej strony słyszymy komentarze, że skoro państwo polskie nie jest w stanie ustalić, gdzie przebywa jeden z jego obywateli i to nie tak znów nieznany, to o skuteczności państwa też to coś mówi. Jak się w tym odnaleźć? znaleźć w tym gąszczu.
4: Niewątpliwie mówi to bardzo

0: Tyle o skuteczności państwa, o jego służbach, natomiast to pojęcie Tyraspola i Naddniestrza myślę, że jest takim wątkiem pobocznym na użytek gry politycznej, bo nie sądzę, żeby Rosja akurat była zainteresowana panem Romanowskim, ma zupełnie inne, ważniejsze sprawy. Natomiast w Polsce jest to rozdmuchiwane i przez opozycję, i od tego powoli zaczyna się dystansować samo Prawo i Sprawiedliwość, dlatego ja to traktuję jako pewnego rodzaju medialne wydarzenie, aniżeli rzeczywista chęć uzgodnień, no i rzeczywiście wyjaśnień ze strony pana Romanowskiego. No, ten list żelazny byłby taką formą właśnie przyciągnięcia tutaj, czy ściągnięcia Romanowskiego, aby złożył te zeznania. Ta strona właśnie obecnie rządząca, koalicyjna, raczej jest wobec tego sceptyczna. W związku z tym bardziej mówimy tutaj o pokazusze.
1: Myśli pan, panie profesorze, że były wysoko postawiony polityk, wiceminister sprawiedliwości, dysponujący przecież rozległą wiedzą na temat działania państwa, nie byłby dla służb, choćby rosyjskich, łakomym kąskiem?
0: To znaczy, na pewno by był, tyle tylko, że on chyba za bardzo do powiedzenia nie będzie miał na dzień dzisiejszy, a to z tego względu, że polska polityka, no zresztą generalnie polityka, bardzo szybko się dezaktualizuje i dlatego mówienie o tym, że jest to ślad rosyjski, jest moim zdaniem pewnego rodzaju nadużyciem.
1: Czy ta sprawa będzie miała jeszcze jakieś daleko idące konsekwencje polityczne, czy będzie w dalszym ciągu obciążała Prawo i Sprawiedliwość?
0: Zapewne tak. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, aby się po prostu zdystansować od pana Romanowskiego. Sam pan Romanowski niestety strzela sobie nawet nie w stopę, ale w głowę, jeśli chodzi o dalszą karierę polityczną, bo tak to sobie wyobrażam, zwłaszcza w tej otoczce Tyraspola czy Naddniestrza, gdzie będzie spostrzegana jako osoba podejrzana.
1: Myśli pan, że do polskiej polityki, niezależnie od przyszłych konstelacji partyjnych, powrotu już nie ma?
0: Raczej tak. Raczej i obecna opozycja, i rządzący będą patrzeć na niego z dużym dystansem. Dlatego też jego działalność polityczna, czy jego kariera polityczna, moim zdaniem, kończy się powoli.
1: Tak jak wspomnieliśmy, ta sprawa wywołała całe mnóstwo komentarzy, ale dużo mówi się także o przyszłości Macieja Berka. Pojawiają się głosy, że mógłby trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Na ile w pana odczuciu taka możliwość jest realna?
0: No właśnie, nihil novi sub sole, to znaczy tak jak poprzednicy wykorzystywali właśnie instytucje państwa polskiego w postaci Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, ten schemat się powtarza. Zwłaszcza, że pan Berek jest najbliższego otoczenia pana premiera Tuska, co by sugerowało, że ma coś do spełnienia, jakąś misję, bo jest to aktywny minister na dzień dzisiejszy, zwłaszcza, że zajmuje się sprawami jak gdyby takiej kontroli zewnętrznej, jeśli chodzi o stan realizacji polskiej polityki na dzień dzisiejszy. W związku z tym dla mnie jest to dalszy ciąg upartyjniania środowiska właśnie organów sprawiedliwości. Notabene i sami koalicjanci, i część z tego, co czytałem, sami właśnie zainteresowani ze środowiska Platformy Obywatelskiej patrzą na to stosunkowo sceptycznie. Nie sądzę, żeby pan premier się ugiął, dlatego że on zwykł realizować dość samodzielną politykę i to tak jakby, gdyby się ugiął, to tak jakby się poddawał pod wpływem presji środowiska i właśnie opinii publicznej i samych koalicjantów. Dlatego jest duża szansa na to, że pan minister obecnie, a w przyszłości członek Trybunału Konstytucyjnego, niestety, znaczy niestety, w tym sensie niestety, że będzie tym elementem jak gdyby potwierdzającym upartyjnienie tych instytucji. Pomijając już pana Berka, ponieważ jest postrzegany jako duży profesjonalista, znajomość jego rzeczy w sensie aktualnych zagadnień prawnych nie budzi wątpliwości. wątpliwości, natomiast jest wkładany w rolę właśnie takiego człowieka, który będzie miał za zadanie coś zmienić.

0: i w środowisku Trybunału Konstytucyjnego.
1: W tym kontekście przywoływany jest często komentarz Marcina Matczaka, który stwierdził, że owszem, dr Berek jest bardzo dobrym prawnikiem, ale jest równocześnie politykiem i to koalicji, która uchwaliła ustawę o naprawie Trybunału i w tej ustawie przewidziano karencję, 4-letnią karencję między zasiadaniem w rządzie, a kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby ten organ odpolitycznić. Wprawdzie ustawę zatrzymał ówczesny prezydent Andrzej Duda, ale jednak intencja była dość wyraźna. Czyżby koalicjanci zapomnieli o tamtych pomysłach, czy może jednak te wszystkie pogłoski to jest po prostu taki balon próbny?
0: Tego trudno rozstrzygnąć na tym poziomie. Niewątpliwie, jeśli się o tym tak dużo mówi, jest coś na rzeczy. To znaczy obecni rządzący wchodzą w tory poprzedników. Czyli w tej materii na polskiej scenie politycznej, polskiego życia publicznego nic się nie zmienia. Obecnie rządzący popełniają te same błędy, które rzeczywiście popełniali poprzednicy. No to źle świadczy o instytucji państwa polskiego, ponieważ można praktycznie wszystko upartyjnić i wychodzić z założenia, że my będziemy robić to lepiej. Ani lepiej, ani bardziej profesjonalnie z tego, co wynika, co możemy obserwować. Natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku, problem dotyczący stwierdzenia, czy jest to balon próbny, w najbliższym czasie się okaże. Raczej jestem skłonny sądzić, że pan Berek zostanie właśnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan o tym podążaniu śladami poprzedników mówi z dużym spokojem, dlatego że dojrzałość podpowiada człowiekowi, że tak to po prostu już jest i koniec?
0: To znaczy, ja patrzę na to w perspektywie dłuższego okresu czasu i od momentu popisu praktycznie obserwujemy podobny schemat, to znaczy jedni odchodzą, drudzy przychodzą, niektórzy to nazywają koryciarstwem, taka opinia krąży wśród przedstawicieli opozycji, między innymi pana Zandberga, gdzie moment wygranych wyborów, wygranej generalnie, jak gdyby tworzy zachęty do przejmowania instytucji państwa przez swoich. No i ta sytuacja się powtarza, dlatego patrzę na to ze spokojem i z dużym dystansem, sądząc, że w tej materii się w najbliższym okresie czasu nic nie zmieni.
1: Zazdroszczę panu i tego dystansu, i spokoju. Czy wspomniał pan o popisie? Czy ma pan wrażenie, że te ruchy, które obserwujemy od kilku tygodni na polskiej scenie politycznej, zwiastują pewien przełom i mniej lub bardziej symboliczne zakończenie postpopisowej ery?
0: Tutaj mam pewne wątpliwości, jako że na sam moment wyborów pojawią się różnego rodzaju koalicje. Jeśli nie przedwyborcze, to powyborcze. Czy pan Morawiecki zostanie instytucjonalnie przypisany do PiS-u, czy też nie, to już nie ma znaczenia. Znaczeniem będzie to, czy wystartują właśnie jako samodzielne i później będą tworzyć potencjalne koalicje ze środowiskiem polskiej prawicy, czy też będą starały się uzyskać jak gdyby własny lepszy wynik, co nie daje praktycznie obecnie obecnej opozycji, czyli polskiej prawicy, nie daje praktycznie żadnych szans na przejęcie władzy. Jeśli patrzeć tymi kategoriami, to ja myślę, że te podziały będą dalej istotne z punktu widzenia funkcjonowania polskiej sceny politycznej.
1: W przyszłym roku wybory i chyba już powoli pojawiają się pewne tematy, które mogą w przyszłym roku zdominować dyskusje polityczne. Otóż z początkiem sierpnia przeprowadzono sondaż. Krótko po tym, jak PiS przedstawił zarys polityki migracyjnej, jednym z punktów była propozycja deportacji mężczyzn. Chodzi o obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce legalnie, a są w wieku poborowym. Przypomnijmy, wiek poborowy w Ukrainie to od 25 do 60 lat. Na pytanie, czy Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, aż 67% badanych odpowiedziało, że tak. Przeciwnego zdania było nieco ponad 23%. Co to znaczy?
0: To znaczy, że polska scena polityczna, generalnie polskie społeczeństwo czuje się już zmęczone właśnie tematem ukraińskim, a sama propozycja złożona przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości to troszkę

0: chodzenie od ściany do ściany. Tak jak obserwowaliśmy wcześniej, bardzo silne proukraińskie działania na rzecz właśnie wsparcia, pomocy, tak teraz Ukraińcy spotykają się z dość ostrą reprymendą ze strony oczywiście nie tylko polskiego społeczeństwa, zresztą to widać w mediach społecznościowych, ale części polityków. No i to źle świadczy o polskiej potencjalnie mogącej służyć za element stabilizacji relacji polsko-ukraińskich w polityce. W tym sensie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym przekreśla jakiekolwiek możliwości dogadywania się właśnie z Ukraińcami, zwłaszcza, że w najbliższym okresie czasu pojawi się problem transferu zboża przez Polskę, generalnie przez polską granicę, co w praktyce jeszcze bardziej rozogni tę sytuację. No i niestety, tak jak już swego czasu gdzieś publicznie stwierdziłem, te relacje, te incydenty, napady, czy też próby właśnie jakiegoś takiego rewanżyzmu, rozrachunku pomiędzy Polakami i Ukraińcami niestety będą się nasilać. Faktycznie te próby przyciągnięcia Ukraińców do Ukrainy, którzy nie pracują, są moim zdaniem mierne, ponieważ odsetek tych ludzi jest stosunkowo niski. Natomiast to jest realizowane na użytek wewnętrzny, czyli Prawo i Sprawiedliwość przez cały czas rywalizuje właśnie z Konfederacją jedną czy drugą, aby zaskarbić sobie tego tak zwanego prawicowego wyborcę. Póki co ta strategia niestety, ale poniosła klęskę. Czyli w tym znaczeniu te działania huczne, zapowiedziane działania pomocy Ukrainie brzmią troszeczkę jak hipokryzja, ponieważ ci, którzy nie chcą funkcjonować w Ukrainie, bo uciekali od wojny, teraz stają pod takim przymusem. Druga sprawa, ja sobie technicznie nie wyobrażam, jak można tych obywateli czy tych mężczyzn wyłowić i wysłać za granicę. Jest to wyjątkowo trudna sytuacja. I myślę, że zmiernym skutkiem, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie służb w Polsce, bo to będzie troszeczkę przypominało właśnie działania samych władz ukraińskich, którzy próbują zachęcić w cudzysłowie, a w sposób bardzo brutalny wysyłać na front swoich obywateli.
1: Spodziewa się pan, że kwestie związane z Ukrainą, czy to jeśli chodzi o pomoc militarną dla walczącej Ukrainy, czy jeśli chodzi o sytuację Ukraińców w Polsce, to będzie jeden z istotnych tematów w przyszłorocznej kampanii?
0: Myślę, że tak, dlatego że mamy wyraźny zwrot polskiego społeczeństwa w prawo. To zresztą widać, jeśli chodzi o wzrosty notowań Konfederacji jednej i drugiej. Co by to sygnalizowało? Że, tak jak powiedziałem, polskie społeczeństwo patrzy ze zniecierpliwieniem, z domniemanymi bądź rzeczywistymi przysługami, jakie polskie władze realizowały pod adresem Ukraińców. Problem polega na tym, że teraz ta sytuacja się wyostrzy i rzeczywiście pan premier Tusk staje wobec nie lada zadania przy takim silnym poparciu, aby deportować właśnie tą część mężczyzn, którzy funkcjonują w Polsce, a nie pracują. Tworzy to sytuację dość skomplikowaną, ponieważ ma świadomość, myślę o panu premierze Tusku, że ten temat będzie rzeczywiście stawiany na ostrzu noża, co dla obecnie rządzących będzie swoistego rodzaju takim haczykiem, czy rzeczywiście chcą realizować postulaty polskiego społeczeństwa, czy też nie.
1: A może wszystkie te dyskusje to jest swego rodzaju zasłona dymna, bo są komentatorzy, którzy wskazują, że być może napięcia między Warszawą a Kijowem w ostatnich miesiącach wynikają po części z faktu, że ukraińska dyplomacja jest bardzo asertywna, w dużej części także skuteczna i Ukraińcy doszli teraz do punktu, w którym poczuli się dość pewnie i być może teraz właśnie toczy się wyścig o to, kto będzie w przyszłości, w najbliższych miesiącach, a najpewniej jednak latach, najważniejszym państwem w tej części Europy i wielu Polaków obawia się, że może to być Ukraina. Więc może To pokazuje, że zamiast skutecznie dbać o własne interesy, zajmujemy się z namiętnością sami sobą. Prezydent rządu.

0: rządem, rząd prezydentem.
1: Ma pan redaktor rację. W tym sensie źle to świadczy o polskim państwie i poprzednikach i obecnych władzach. Dlaczego? Po podpisaniu sojuszu ukraińsko-niemieckiego polskie społeczeństwo, ale nie tylko, komentatorzy także zauważyli, że praktycznie Polska schodzi w cień. To, że Ukraińcy byli asertywni, to było widać już na poziomie ONZ-u z wystąpieniem prezydenta Żeleńskiego i szereg innych takich elementów, które pokazywały, że Polska oczekuje wdzięczności, natomiast tu nie chodzi o wdzięczność, tu chodzi o realizację interesów, jakie by one nie były, Ukraińcy to wykorzystali. No i teraz mają jak gdyby takie atuty w ręce, że jeśli będzie jakieś niepowodzenie, czy też będzie postępująca degrengolada wojny, że tak się wyrażę, czyli Ukraina będzie przegrywać, to będą to wskazania na Polskę, że Polska zrobiła wszystko, aby Ukraińcy rzeczywiście stali się ofiarami. Czyli my nie spostrzegamy pomocy militarnej, mówię o społeczeństwie, jako coś widocznego, natomiast spostrzegamy to w kategoriach pewnej gry interesów i my się czujemy rozczarowani. Oczekiwaliśmy wdzięczności, otrzymaliśmy coś, co nas totalnie zaszokowało. W każdym bądź razie część komentatorów tak to spostrzega, że myśmy wyciągnęli oczywiście ręce do Ukraińców, a oni pokazali nam, mówiąc brzydko, trzeci palec, czyli w praktyce mamy prawo czuć się oszukanymi. I ja myślę, że w jakiejś części także te nastroje antyukraińskie między innymi także narastają z tego powodu.
0: Tylko pytanie, panie profesorze, czy pomaganie musi wiązać się z naiwnością w polityce?
1: No właśnie. Ja swego czasu stwierdziłem, że polskie społeczeństwo patrzy sercem, natomiast polskie władze, polskie elity powinny patrzeć kategoriami interesów. I niestety zarówno poprzednicy, jak i obecne władze kierują się raczej sercem. Skądinąd można...
0: I to szlachetne oczywiście.
1: Bardzo szlachetne, natomiast w polityce to nie ma żadnego znaczenia. Być może polskie władze działają pod presją zewnętrzną, czy to Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, ponieważ stworzono szereg warunków i okoliczności, które mogłyby pomagać Ukraińcom. Natomiast Ukraińcy przechodzą dalej i uważają, że im to się należy. Zresztą taka była narracja formułowana przez pana Żeleńskiego, który jakoby broni całej Europy. On w zasadzie broni tylko i wyłącznie interesów ukraińskich, z czego my nie do końca zdajemy sobie sprawę, tworząc pewien mit zagrożenia, które ma nas dotknąć i oczywiście ze strony Moskwy. I to jest jak gdyby takim probierzem naszego stosunku do Ukraińców. To znaczy ma być emocjonalny, ma być wspierający i ma być właśnie empatyczny, abyśmy to wszystko właśnie tak spostrzegali. W tym sensie można powiedzieć, że Ukraińcy to wykorzystują, wykorzystują polską naiwność. Myślę szczególnie o naiwności polskich władz, które rzeczywiście troszeczkę stoją w rozkroku, a patrząc na jak gdyby stosunek społeczeństwa do samych Ukraińców jako takich, można wysnuć wniosek, że te nastroje będą się radykalizować.
0: No, biorąc pod uwagę, że w polskiej polityce jedna strona powie zawsze coś zupełnie innego niż druga, to grać z Polską chyba nie jest szczególnie trudno.
1: Właśnie. Właśnie. Dlatego, że ten jakoby w cudzysłowie rzekomy pluralizm obraca się przeciwko Polsce jako państwu. Zwłaszcza, że jedna i druga strona robią sobie w cudzysłowie na złość, co w praktyce można właśnie bardzo łatwo rozgrywać i myślę, że dyplomacja ukraińska, pan Sibicha, bardzo łatwo to wykorzystuje. Każdy incydent jest zgłaszany z poziomu ministra spraw zagranicznych, że w Polsce miały miejsce przykładowo pobicie jakiegoś obywatela ukraińskiego, gdy tymczasem w drugą stronę to tak nie działa, bo to się odbywa z poziomu jakiegoś tam powiedzmy konsula. Wszystko to właśnie jak gdyby podkreśla pewną naiwność ze strony oczywiście władz i rozgoryczenie polskiego społeczeństwa. To nie działa w kierunku stabilizacji, a wręcz działa w kierunku rozagniania tej sytuacji na przyszłość.
0: Myślałem, że jeszcze zajrzymy do wsi Dziwiszów na Dolnym Śląsku, panie

0: profesorze, ale to musimy zostawić na kolejną okazję. Bardzo panu dziękuję. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Możliwości ścigania podejrzanego w Naddniestrzu są ograniczone, tłumaczy minister Siemoniak. To tam ukrywa się Marcin Romanowski. Wiceszef resortu cyfryzacji mówi o kryzysie cyberbezpieczeństwa. To po wycieku danych 19 milionów Polaków. Inflacja w lipcu przyspieszyła. Rządzący wciąż zastanawiają się nad wdrożeniem programu CPN. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Polskie służby i prokuratura zwróciły się do mołdawskich partnerów w sprawie Marcina Romanowskiego. Poinformował o tym minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Były wiceminister sprawiedliwości złożył wniosek o list żelazny do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dokument podpisany własnoręcznie wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza Tyraspola. O pochodzeniu pisma świadczą stemple pocztowe na kopercie. Minister Siemoniak tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że polskie organy ścigania mają ograniczone możliwości działania w Naddniestrzu.
2: To nie jest tak, że polscy policjanci, prokuratorzy będą jeździć i gonić na ulicy kogoś. Minister, prokurator generalny informował wcześniej o swoich kontaktach ze wszystkimi władzami państw, tych, co do których było przypuszczenie, czy jakaś pogłoska, że Romanowski może się tam znajdować. Tak jest i w tym przypadku. Jest uciekinierem z tego działania, z tego listu. Wynika, że kurczy mu się jakieś pole działania i jeżdżenia po różnych krajach.
1: Na Marcinie Romanowskim ciążą zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Większość krajów, w tym Polska, nie uznaje suwerenności kontrolowanej przez Rosję Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Jesteśmy w środku poważnego kryzysu cyberbezpieczeństwa. W ten sposób wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski komentuje wyciek danych z portalu MyDoktor. Wczoraj minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wiceszef

0: resortu rozwoju apelował na naszej antenie o uważność oraz zabezpieczanie swoich danych w sieci.
1: Takie dane, które mogą wyciec, no, mogą stanowić bardzo dużą nieprzyjemność w każdym aspekcie naszego życia. Więc mam nadzieję, że sprawy cyberbezpieczeństwa wrócą albo trafią jeszcze bardziej pod strzechy, tak żebyśmy my wszyscy byli dobrze przygotowani, a swoją drogą liczyli na nasze naprawdę jedne z najlepszych w NATO Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Szef resortu zapewnił, że nic nie wskazuje też na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Wciąż nie ma decyzji o przywróceniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo zmienna, a ceny ropy wciąż się wahają. To wyjaśnia, dlaczego trudno szybko podjąć decyzję o ewentualnych działaniach osłonowych, podkreślał.
2: W postaci wznowienia w jakiejś formie programu CPN. Wydaje się, że jeśli ceny ropy pozostaną na podwyższonym poziomie, to przejściowo, szczególnie pod koniec wakacji, kiedy Polacy będą wracać z urlopów, ten program może zostać przejściowo ponownie wprowadzony, aby ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
0: Ekspert zaznaczył, że program CPN, który wygasł w czerwcu, ograniczył wzrost inflacji w Polsce. A tymczasem Główny Urząd Statystyczny przekazał najnowsze dane o wzroście cen w kraju. W lipcu inflacja przyspieszyła do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS. W czerwcu inflacja była na poziomie 2,5%. Do groźnej bójki doszło wczoraj późnym wieczorem w Zabrzu. Grupa 50 zamaskowanych pseudokibiców próbowała zaatakować obywateli Węgier. Jak mówi Sebastian Biok z zabrzańskiej policji, obcokrajowcy przybywali w jednej z restauracji w rejonie ulicy De Gaulle'a i Wolności.
3: Grupa próbowała dostać się do wnętrza restauracji, jednak osoby znajdujące się w środku zabarykadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki niefortunnie upadł i doznał złamania nogi. Policjanci podczas zabezpieczenia miejsca zdarzenia ujawnili również puste pojemniki po gazie łzawiącym. Dotychczas przesłuchano 10 obywateli Węgier. Żadna z tych osób nie złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
0: Policja pracuje nad tym, by zidentyfikować wszystkich napastników. Setki mieszkańców Wrocławia obserwowały wczoraj wieczorem zaćmienie słońca ze wzgórza Maślickiego. Na szczyt zrekultywowanego składowiska odpadów przyszli ze specjalnymi okularami, aparatami fotograficznymi oraz rozkładanymi krzesełkami.
4: Warto było?
5: Bardzo warto było, oczywiście, że tak. Faktycznie ludzi było dużo więcej niż się spodziewałam. Dobra miejscówka, chyba najwyższa akurat w tej okolicy, więc nie ma się co dziwić, że ludzie przyjechali.
4: Czyli co, ci, którzy nie przyjechali, nie żałują?
5: O, z pewnością.
6: Świetnie, że tyle osób przyszło. Nie dało się folii ani maski kupić już od zeszłego tygodnia w całym Wrocławiu.
4: Ale widzę, że państwo przygotowani byli.
6: Kamera obskura wyprodukowana z pudełka po butach po południu, także obeszliśmy problem. Tak, udało się zobaczyć pięknie rogala.
0: Kolejna okazja do obserwacji zaćmienia będzie 2 sierpnia w przyszłym roku, ale wtedy księżyc zasłoni maksymalnie jedynie nieco ponad 1/3 tarczy słońca.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A dziś najwięcej słońca będzie na zachodzie. Tam też zrobi się najcieplej, do 27 stopni. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur. W ciągu dnia termometry pokażą od około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 23 stopni w centrum.
7: Reklama.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na

0: Rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliską rodziną. W najbliższy piątek po 21 w weekendzie kulturalnym ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 9 minut po godzinie 10.
3: Stan dnia.
6: Ulży czy nie ulży? Oto jest pytanie. Konkretnie, czy rząd ulży kierowcom? Czy na ostatnie 2 tygodnie wakacji, zgodnie zresztą z sugestiami sprzed kilkunastu dni samego premiera, zostanie wdrożony program CPN, czyli ceny paliwa niżej? Nadal czekamy na decyzję. W ciągu dnia jest spodziewana konferencja prasowa szefa rządu. Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że będzie do dyspozycji mediów. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zebrała najświeższe polityczne komentarze w tej sprawie. Dzień dobry. Halo, halo, Agnieszko, czy się słyszymy?
7: Tak, oczywiście słyszymy się.
6: Rozmawiałaś dziś rano z naszymi gośćmi w politycznym poranku. Co tak. Mówili o programie CPN? Czy spodziewają się pozytywnej decyzji? Pozytywnej oczywiście z punktu widzenia kierowców.
7: No tego moi goście, ministrowie rządu Donalda Tuska, zdradzić jeszcze nie chcieli. Nie chcieli się też zakładać, no ale niemal byli pewni, że do ogłoszenia jakiejś decyzji, ostatecznej decyzji, dziś bądź najpóźniej jutro musi dojść, powinno dojść. Tak mówił o tym m.in. wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski.
8: Mówi o tym i premier, mówi o tym minister Motyka. Pamiętajmy, że CPN był bardzo efektywnym programem. Patrząc z mojej perspektywy, z Ministerstwa Gospodarki, przełożył się nie tylko na to, że mieliśmy więcej pieniędzy w naszych kieszeniach jako obywatele, ale się to przełożyło również na niższą inflację, która w bardzo wielu innych państwach wystrzeliła w górę ze względu na kryzys w Zatoce Perskiej. Więc ja bym się spodziewał jakiegoś pozytywnego scenariusza w tej sprawie. Nie jest to program tani, ale jest to program efektywny i program ważny. Wyzwaniem oczywiście dla nas wszystkich, dla obywateli, dla rządu jest to, że nie widać na razie takiego pełnego końca tego kryzysu, a wspieranie programu CPN jest po prostu drogie z czasem. Musimy tutaj balansować.
7: Bo jak dodawał na naszej antenie wiceminister Baranowski, co prawda, tak jak właśnie powiedział, nie jest to program tani. Sporo kosztował wygaszony na początku lipca przecież pakiet CPN-u, no ale nie zawsze koszty są najważniejsze. Więcej sceptycyzmu zdało się słyszeć w wypowiedziach Jacka Karnowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej przypominał na naszej antenie, że rząd bez problemów mógłby wznowić ten pakiet osłonowy dla kierowców, gdyby nie szkodliwe działania prezydenta. I wskazał tutaj chociażby na to, że wystarczyłoby, aby Karol Nawrocki nie wysyłał pytania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych, a taki przecież pakiet rozwiązań trafił do Pałacu Prezydenckiego. I wtedy dodatkowe środki, zdaniem Jacka Karnowskiego, w budżecie państwowym znalazłyby się dosyć szybko.
9: Te pieniądze z nadmiernych zysków, czyli z tego, co koncerny paliwowe zarabiają na naszych właśnie wpłatach na ich rzecz na stacjach benzynowych, miały służyć tej obniżce. Wobec tego no, postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji.

0: Trzeba przypomnieć, że program ceny paliwa niżej był pakietem osłonowym, który działał od kwietnia do końca czerwca i był oparty o trzy główne zasady, czyli niższy VAT na benzynę i na olej napędowy. Obniżka była z 23 do 8%. Czasowe obniżenie akcyzy do minimum dopuszczalnego przez przepisy Unii Europejskiej, a także wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych na stacjach. Za każdym razem te ceny detaliczne były ustalane przez ministra energii. Była też obniżona akcyza. Przestała ona obowiązywać 15 czerwca, a ten obniżony VAT dwa tygodnie później. I warto też przypomnieć, że całkowity koszt tego programu pochłonął 4 700 000 000 zł i mniej więcej tyle rząd szacował, że uda się uzyskać z tego dodatkowego opodatkowania dodatkowych zysków dużych koncernów paliwowych. I nie mówimy tutaj tylko o Orlenie, ale mówimy też o Shellu, o Molu, o BP, o tych wszystkich innych dużych koncernach paliwowych, które rzeczywiście kilkusetkrotne w niektórych przypadkach zyski zanotowały po tym, jak cieśnina Ormus została zablokowana.
1: Gdyby ten program rzeczywiście miał zostać wprowadzony na ostatnie dwa tygodnie wakacji, to dziś, najpóźniej jutro powinniśmy poznać decyzję, bo przypomnijmy, jest 13 dzień sierpnia. Agnieszka Dążkiewicz, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. 14 minut po godzinie 10 będziemy teraz podróżować, bo przecież rozpoczyna się długi weekend, to znaczy dla kogo się rozpoczyna, dlatego się rozpoczyna. Ale załóżmy, że jednak długi weekend właśnie powoli się rozpędza. Jest z nami Katarzyna Turosieńska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam panią bardzo serdecznie. Taki długi weekend to w Polsce oznacza w ostatnich latach przede wszystkim podróże bliższe i dalsze, czy jednak domowe pielesze, kilka chwil w cieniu własnego ogródka, grill, spotkania ze znajomymi?
2: To jest bardzo różnie. Oczywiście są takie osoby, które niezmiennie lubią najbliższe otoczenie i spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi, bliskimi. Są też tacy, którzy bardzo chętnie wykorzystają te trzy dni, żeby się wyrwać poza najbliższe otoczenie. I nie mówię tutaj o jakiejś dalekiej podróży, ale nawet takie podróże po własnym województwie, czy tak mówimy, kręcąc się wokół komina, to też bywa sympatyczne i daje dużo dobrych doznań.
1: Tylko zastanawiam się, co pokazują dane, że raczej jednak jesteśmy domatorami, czy może coraz częściej rozjeżdżeni i zalatani?
2: Jeśli chodzi o ten sezon, to większość naszych rodaków wskazała, że jednak będzie w najbliższym otoczeniu lub wybierze podróże po kraju. Ci, którzy natomiast chcą wylecieć na tak zwany city break, szukają takich kierunków, do których można dolecieć mniej więcej w 2-3 godziny. Czyli też to nie są jakieś bardzo odległe podróże.
1: Czy wakacje albo też dłuższy weekend, dłuższa chwila wytchnienia w kraju zyskuje na popularności?
2: Zdecydowanie. Ten sezon pokazuje, że Polska staje się takim docelowym kierunkiem dla naszych rodaków, ale też widzimy coraz większe zainteresowanie turystów zagranicznych naszym krajem i to bardzo, bardzo cieszy. Należy pamiętać, że turystyka dzieli się na turystykę wyjazdową, czyli wtedy, kiedy my podróżujemy do innego kraju, turystykę przyjazdową, kiedy to inne narodowości odwiedzają nasz kraj i oczywiście turystykę krajową, gdy my podróżujemy po kraju. No a województwo na przykład podlaskie, wprowadzając turystyczny bon, zachęca do tego, żeby przyjeżdżać w te regiony i wręcz turystom dopłaca za pobyt.
1: Za chwilę porozmawiamy zatem o preferencjach gości, ale na razie porozmawiajmy o tym, jak Polacy wypoczywają najchętniej. Jeśli mamy do dyspozycji 4 dni, to raczej wypady krajowe, jeśli tak, to dokąd? A jeśli zagraniczne, to które kierunki cieszą się największą popularnością?
2: Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście wygrywa tutaj nasze wybrzeże Bałtyku, zarówno województwo zachodniopomorskie, jak i województwo pomorskie. To są oczywiście te duże ośrodki, ale również widać, że zaczynamy szukać takich spokojniejszych klimatów, czyli miejsc, w których będzie mniej

0: turystów, plaże nie będą przeludnione, nie trzeba będzie czekać w długich kolejkach po posiłek czy jakieś atrakcje turystyczne. Jednak zaczynamy szukać ciszy i spokoju. Również góry są tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o wskazania turystów, i nie tylko Tatry, ale też te mniej do tej pory popularne pasma górskie, zahaczając również o góry świętokrzyskie. Widać również, że zaczynamy szukać przestrzeni, które są blisko natury. Zwłaszcza osoby mieszkające w dużych aglomeracjach miejskich chcą sobie odpocząć, słuchając szumu strumyków, śpiewu ptaków. Chcą poczuć zapachy lata, które nie kojarzą się z miastem, a raczej z tym wiejskim, sielskim klimatem.
1: Powiem szczerze, że nie wiem, co myśleć o tych spokojniejszych rejonach, które zyskują na popularności. Dla regionu pewnie to dobrze, dla regionu tego czy innego. Z drugiej strony, jeśli nagle hurtowo turyści rzucą się do miejsc, w których dotąd było spokojnie i mniej tłoczno, no to to się zmieni.
0: Jeszcze nie widać aż tak lawinowych zmian. Z pewnością, jeśli to będzie się nasilało, to mieszkańcy danego regionu, którzy też do tej pory cieszyli się ciszą, będą mniej zadowoleni, ale to nie jest aż tak jeszcze rozwinięty trend, żebyśmy już widzieli jakieś narzekania. Na razie są to spokojne zmiany, które obserwujemy, ale jak one się będą rozwijały w kolejnych latach, w kolejnych sezonach, to dopiero zobaczymy.
1: Czy duże miasta to cały czas jest intrygująca oferta na dłuższy weekend? Takie przeboje turystyczne jak Kraków, jak Wrocław w ostatnich latach, czy Warszawa, która bije przecież rekordy popularności?
0: Oczywiście, jak najbardziej jest to też bardzo widoczne, ponieważ te duże miasta przyciągają mocą kultury, wydarzeń historycznych, które szczególnie w ten weekend będą w wielu miastach możliwe do obejrzenia. Mamy coraz lepsze połączenia kolejowe, coraz lepszą infrastrukturę drogową. Mamy też dużo lotnisk regionalnych i to właśnie jest taka moc, która przyciąga do większych miast, zwłaszcza osoby, które do tej pory nie miały czasu, nie mogły sobie na to pozwolić. Właśnie w takie dłuższe weekendy podróżują po dużych miastach i czerpią z tego, co te miasta oferują.
1: Na przykład duże, piękne, nowe, klimatyzowane gmachy, co w upalny dzień nie jest bez znaczenia. Czy jeśli ktoś...
0: To z pewnością, ale też, przepraszam, należy tutaj zwrócić uwagę, że zarówno przy takim słonecznym dniu te klimatyzowane przestrzenie dają wytchnienie, ale mieliśmy przecież lipiec dosyć deszczowy i duże miasta, duże aglomeracje dawały możliwość zwiedzania czy innych atrakcji rozrywkowych pod dachem. Nie trzeba było siedzieć w hotelu czy u znajomych na kwaterze, a można było jednak realizować sobie program i nie przebywać na zewnątrz, czyli nie narażać się na deszcz, na jakieś złe warunki atmosferyczne. To też jest taka siła większych miast.
1: Jeśli ktoś teraz w czwartek o 10:21 planuje spontaniczny wyjazd na dłuższy weekend, zalecałaby pani podróż samochodem, czy może jednak omijać pylony grozy i skusić się na pociąg?
0: A tutaj nie będę dawać żadnego wskazania. Ja sama podróżuję bardzo często i wybieram różne środki transportu i do tego też zachęcam, żeby zmieniać, bo o to chodzi w podróży, żeby też była wielką i ciekawą przygodą. Natomiast warto też sobie to zaplanować. Spontaniczność jest fajna, ciekawa, ale w dzisiejszych też bardzo ciekawych czasach, no jednak to przemyślenie, czy trasy, czy możliwości powrotów, jakieś takie sprawdzanie też tych sytuacji nadzwyczajnych, których nie da się tak w 5 minut przewidzieć, ale żebyśmy je mogli rozpatrzeć, również sprawdzając możliwości ubezpieczenia ewentualnego. Tutaj radziłabym, żeby jednak przemyśleć naszą podróż, żeby to była przyjemność, a nie później jakaś katastrofa i pasmo lęków, które nam może towarzyszyć.
1: Słowo jeszcze o polskich podróżach. Jeśli chodzi o krótsze wyjazdy zagraniczne, dokąd Polacy udają się najchętniej?

0: ostatniej, jak rozumiem, w tych dniach Katanie raczej odpada.
1: Oczywiście, no, ze względu na zamknięte lotnisko, ale proszę pamiętać, że to są sytuacje powtarzalne. Sprawdziłam nawet, że w 2021 roku Etna wybuchła aż 50 razy, więc jest to zjawisko dosyć normalne i trzeba się z tym liczyć, lecąc w ten region. Natomiast oczywiście Włochy proponują bardzo szeroki wachlarz możliwości i lotnisk, także jak najbardziej są w kręgu zainteresowania naszych rodaków. Odwiedzamy też w tym czasie Chorwację, odwiedzamy Wyspy Greckie, latamy do Hiszpanii. To są takie ulubione nasze kierunki na krótkie wypady.
0: Jak się zabezpieczyć, planując podróż, przed na przykład budzącym się wulkanem?
1: No tutaj nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, bo to jest sytuacja, której nie da się zapobiec. Natura z nami raczej zawsze wygra, ale oczywiście jeżeli chcemy być lepiej przygotowani i lepiej zabezpieczeni na wypadek jakiejś takiej sytuacji, to warto skorzystać z usług sprawdzonego organizatora turystyki, czyli jakiegoś biura podróży, które specjalizuje się w danym kierunku. Wtedy w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej to biuro podróży, to ten organizator turystyki odpowiada za nas, odpowiada za realizację tej imprezy turystycznej, czyli zarówno lot, jak i nasz pobyt, jakieś dodatkowe atrakcje. Jeśli nie jest w stanie tego zrealizować właśnie ze względu na przykład na wybuch wulkanu, to proponuje nam jakąś alternatywę. Natomiast należy pamiętać, że jeśli taką wycieczkę rezerwujemy sobie samodzielnie, czyli rezerwujemy oddzielnie lot, oddzielnie nocleg, oddzielnie wypożyczenie auta, czy też inne atrakcje, to my później samodzielnie musimy dogadywać się z poszczególnymi kontrahentami, zarówno z liniami lotniczymi, jak i właścicielem obiektu noclegowego i innych atrakcji. Także to jest taka różnica między tym, jeśli korzystamy z zorganizowanego wyjazdu z organizatorem turystyki, i różnica w tym, jeśli to sobie organizujemy na tak zwaną własną rękę.
0: Bo wtedy wszystko zależy od nas i na przykład właściciel hotelu czy też linie lotnicze mogą powiedzieć, przecież wie pan doskonale, gdzie leży Etna i można się było pewnych zdarzeń spodziewać. Dobrze, popatrzmy jeszcze na...
1: No tak, ale oczywiście nie jesteśmy pozbawieni też opieki, o tym należy pamiętać, natomiast to może być wydłużone w czasie, a czas przy takich krótkich wypadach jest jednak istotny.
0: Popatrzmy jeszcze na turystów zagranicznych. Wspomniała pani, że oni coraz częściej, coraz chętniej odkrywają Polskę. Bo? Co ich nęci?
1: Bo mamy coraz lepszą siatkę połączeń lotniczych i praktycznie z większości miejsc w Europie i ze świata można do nas przylecieć. Mamy fantastyczną jakość ceny do jakości obsługi. Ta obsługa jest na coraz wyższym poziomie. Obiekty noclegowe to już naprawdę perełki, którymi możemy się chwalić. Mamy bogatą historię, mamy coraz więcej ciekawych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają turystów zagranicznych. Fantastyczna przyroda, parki narodowe, no i kulinaria, które są oryginalne na skalę wręcz światową.
0: Czy sama infrastruktura to nie jest aby tylko jeden z elementów, bo owszem, ona się zmieniła w ostatnich latach diametralnie, ale mam też wrażenie, że nie bez znaczenia jest pewien wizerunek. Czy on się zmienił w ostatnich latach?
1: Bardzo silnie pracujemy nad poprawą wizerunku. Polska Organizacja Turystyczna, która odpowiada również za wizerunek naszego kraju w różnych częściach Europy i świata, prowadzi dużo ciekawych akcji promujących i widać to na przykład na kierunku włoskim, ponieważ zdziwi się zapewne pan redaktor, jak i nasi słuchacze, że Włochów w Polsce jest coraz więcej i korzystają, może ostatnio troszkę to ciekawie zabrzmi, ale coolcation, czyli te chłodniejsze wakacje. Wcześniej Włosi szukali ochłody w Polsce, teraz ostatnio mamy podobne temperatury, no ale jednak coraz więcej Włochów widać u nas, a to jest właśnie pokłosie bardzo dobrej promocji naszego kraju.
0: Zastanawiam się, jak państwo przedstawiają wizerunek Polski za granicą, no bo

Powiedzieć, że mamy góry i morze i piękną historię i kulinaria to trochę za mało, bo Włosi mają dokładnie to samo. Też i góry i lasy i do tego jeszcze zawsze słońce albo prawie zawsze słońce.

0: wielkie statki zwane kruzerami. Z nich wylewa się rzesza turystów z Azji, którzy później podróżują po naszym kraju autokarami, więc naprawdę Polska otwiera się bardzo szeroko na różnych turystów zagranicznych. Nasi najbliżsi sąsiedzi to oczywiście turyści z Niemiec, Czech, Słowacji czy też z Litwy. Oni bardzo często do nas zaglądają, ale turyści z Wysp Brytyjskich czy też Amerykanie to również bardzo, bardzo dobry nasz turystyczny klient.
1: Ale pojawiają się też Czesi coraz częściej i Słowacy również coraz częściej. Co się działo przez tyle lat, że akurat nasi południowi sąsiedzi jakoś nas nie dostrzegali?
0: Do tej pory, ponieważ nasi sąsiedzi, no, mamy pasma górskie, które dzielimy tutaj wspólnie, więc góry nie były dla nich jakąś wielką atrakcją, ponieważ je posiadają. Morze Bałtyckie do tej pory było za chłodne i woleli do wewnętrznego Morza Węgierskiego, czyli Balatonu, jeździć, czy też do Chorwacji. Ale już po pewnym czasie, kiedy na przykład połączenia kolejowe mieliśmy coraz lepsze i można było sobie nad polski Bałtyk dojechać, to chyba dwa sezony temu był taki wielki boom, że na polskich, nadbałtyckich plażach bardzo często słyszano język czeski i słowacki.
1: Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na dane jeszcze musimy poczekać. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Turosieńska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki. Jeśli pani szykuje się do długiego weekendu, to życzę, żeby był jak najbardziej udany.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Rekordowe wydatki na polskie cyberbezpieczeństwo. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że nasz kraj jest najczęściej atakowanym cybernetycznie państwem w Unii Europejskiej. Wicepremier zaznacza jednak, że Polska odpiera 99% tych ataków.
4: Ponad 270 tysięcy incydentów z poprzedniego roku pokazuje, że każdego dnia infrastruktura krytyczna, różnego rodzaju typy ataków, które mają zinfiltrować polską cyberprzestrzeń, mogłyby po prostu sparaliżować nasz kraj. WOC to dzisiaj miejsce odpowiedzialności za dobro narodowe, jakim jest brak chaosu.
3: A Polska wydaje obecnie najwięcej w historii na cyberbezpieczeństwo. W ubiegłym roku do służb się nim zajmujących popłynęły 4 miliardy złotych, a w tym już ponad 5 miliardów. Kolejne wydatki będą pokrywane m.in. z unijnego funduszu SAFE. 50 pierwszych radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu trafiło do policjantów ruchu drogowego. Sprzęt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Starszy sierżant Adrian Strugacz, który będzie pełnił służbę w nowym radiowozie, podkreśla, że nowe auta są w stanie dogonić pojazdy, których kierowcy nie chcą poddać się kontroli, ale podkreśla, że policjanci nie dają się prowokować.
5: My mamy ten samochód przeznaczony, żeby dbać o to bezpieczeństwo na drodze, więc wszelkie prowokacje będą bardzo szybko gaszone i nie możemy dopuszczać takich możliwości, żeby ganiać tym radiowozem po 200 km na godzinę w obszarach czy poza obszarami zabudowanymi, żeby stwarzać też zagrożenie.
3: W ramach projektu dofinansowanego z unijnych pieniędzy odbędą się też szkolenia policjantów na torze jazdy. 400 mundurowych usiądzie za kierownicą radiowozów, a kolejnych ponad 460 na policyjnych motocyklach. Ponad połowę krótszą trasę od września będą jeździć fasiągi do Morskiego Oka. Zamiast do Włosienicy konie będą pracować tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To niespełna 3 km zamiast prawie 7. To efekt ubiegłorocznego porozumienia parku, resortu klimatu, samorządów i przewoźników. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa ten pilotaż. Tatrzański Park Narodowy sprawdzi m.in., czy krótsza trasa będzie opłacalna dla fiakrów, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
6: Ważny jest ten wymiar ekonomiczny. No, duże znaczenie będzie miało to, czy turyści będą zainteresowani tą skróconą formą transportu, no bo jednym z elementów tego porozumienia zawartego w lutym było to, że fiakrzy na tej zmianie nie stracą. To są wszystko takie elementy, które musimy brać pod uwagę i w zależności od okoliczności podejmować decyzje.
3: Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy prowadzi

0: przetarg na zakup kolejnych 16 busów elektrycznych. Nie zostaną one jednak dostarczone przed sezonem zimowym. Obecnie TPN ma 4 takie pojazdy.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 33 minuty po 10. Komentarz. Przyjrzymy się dziś relacjom polsko-amerykańskim, między innymi w kontekście współpracy w sektorze zbrojeniowym. Naszym gościem jest dr Przemysław Damski, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Witam pana bardzo serdecznie. W tym tygodniu podpisano umowę między Polską a Stanami. Chodzi o kompleksowe zaplecze do serwisowania śmigłowców Apache. Jak ważny jest to krok we współpracy polsko-amerykańskiej?
3: To jest kolejny krok pokazujący, że Polska jest wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że nasze rozmowy toczą się pomyślnie. I kolejny element wiążący Stany Zjednoczone w tym regionie. Tak? No bo jeżeli byśmy nie mieli tych umów podpisanych, to Stany Zjednoczone też widziałyby mniejszy powód, żeby w naszym regionie być zainteresowanym, a z kolei my będziemy mieli zaplecze do tego, żeby te śmigłowce, które mamy zamówione, które są już w naszym, na naszym stanie, po prostu, żeby one były sprawnie reperowane. Natomiast tutaj też należy pamiętać, że w momencie, kiedy przychodzi do serwisowania, kiedy przychodzi do różnego rodzaju zamówień, no to w Stanach Zjednoczonych też ustawia się pewnego rodzaju kolejka, dlatego to nie zawsze jest sytuacja taka, że my tutaj coś wyślemy, czy chcemy mieć coś serwisowane i od razu dostaniemy to, na czym nam zależy.
2: Czy mogłoby się stać tak, że w dłuższej perspektywie Polska stanie się zapleczem serwisowym nie tylko dla sprzętu własnej armii, ale też, że po zdobyciu kompetencji będzie mogła obsługiwać sprzęt używany choćby przez Amerykanów i inne państwa w Europie?
3: Znaczy, Polsce na tym na pewno zależy. Świadczy też o tym to, że wcześniej zamówienie na polski sprzęt składały państwa europejskie, chociażby Norwegia. Więc Polsce rzeczywiście zależy na tym, żeby stać się tutaj takim zapleczem czy hubem zbrojeniowym dla przynajmniej tej części Europy. Nie wiem, czy jest to możliwe w skali samych Stanów Zjednoczonych, natomiast jeżeli chodzi o Europę, to tego rodzaju ambicje są, zwłaszcza dla Europy Środkowo-Wschodniej, no bo na przykład Francja ma bardzo dobrze rozwinięty własny sektor zbrojeniowy, czy chociażby Szwecja.
2: Jeśli chodzi o plany, jeśli chodzi o ambicje, to pojawiały się w ostatnich tygodniach w przestrzeni publicznej dyskusje dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Ostatnio temat przycichł, bo taka jest kolej rzeczy i teraz toczą się jakieś zakulisowe dyskusje?
3: Znaczy, my nigdy nie wiemy, czy zakulisowe dyskusje się toczą, czy po prostu temat przycicha, dlatego że to nie jest dobry klimat na tego rodzaju rozmowy. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno zaangażowane w innej części świata. Prezydent Donald Trump wielokrotnie mówił o wycofywaniu się z Europy. Jego poparcie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo słabe i jeszcze słabnie, a w tym momencie zbliżamy się do tak zwanych midtermów, czyli tych wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. No więc wysyłanie czy mówienie tutaj o stałej bazie amerykańskiej w Polsce może być niekorzystne z punktu widzenia wewnętrznej polityki amerykańskiej. Dlatego ciężko jest tak na dobrą sprawę wnioskować, co to milczenie w tym momencie może oznaczać.
2: A czy dziś jakkolwiek jesteśmy w stanie ocenić, rozsądzić, rozstrzygnąć, wyczuć, na ile taka koncepcja jest w ogóle realizowalna?
3: Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne. Ze względu na to, że obecna administracja jest dosyć nieprzewidywalna i kapryśna. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o samym prezydencie Trumpie, ale proszę zwrócić uwagę, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, mówił tutaj wielokrotnie o wycofywaniu się z Europy, o wycofywaniu wojsk amerykańskich z Europy. Potem był prostowany przez prezydenta Trumpa pod wpływem

0: wpływem reakcji polskich między innymi. Także widzimy, że tutaj w ramach tej administracji nie ma pełnej zgodności. W samym Pentagonie też dochodzi do różnego rodzaju sporów wewnętrznych pomiędzy kierownictwem a urzędnikami niższego szczebla. Także ja bym powiedział, że na tym etapie jest to wróżenie z fusów.
1: Jak zatem prowadzić politykę z partnerem, który jest dość chimeryczny? Mimo wszystko prowadzić przygotowania, budować grunt, czekać na kolejną administrację, zarzucić taki plan?
0: Znaczy, wydaje mi się, że dobrze jest działać na bardzo różnych polach. Znaczy, przede wszystkim zachowywać bardzo dobre relacje z obecną administracją i sprawiać wrażenie w dalszym ciągu, że my jesteśmy tym najwierniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, co można bardzo efektywnie robić przy pomocy aktywności prezydenta Karola Nawrockiego, no bo on jest odbierany przede wszystkim w USA jako osoba bardzo proamerykańska i sprzyjająca Trumpowi oraz całemu ruchowi MAGA. W przeciwieństwie do naszego rządu, który jest utożsamiany w Waszyngtonie jako ten wybitnie probrukselski i antyamerykański, co nie jest słusznym wydźwiękiem, bym powiedział, no ale taka opinia jest. W związku z tym należałoby wykorzystać te kanały z kanału prezydenckiego. No a oprócz tego budować poparcie w ramach obydwu partii, i republikańskiej, i demokratycznej, wśród różnego rodzaju skrzydeł, także wśród tych skrzydeł izolacjonistycznych. Infrastrukturę dobrze jest mieć przygotowaną w dłuższej perspektywie. My nie wiemy, kto wygra następne wybory. No dzisiaj się wydaje, że bardzo możliwe, że następnym prezydentem będzie prezydent demokratyczny, no ale Partia Demokratyczna, bym powiedział, w tym momencie bardzo lubi toczyć spory wewnętrzne niż zastanawiać się nad tym, jak efektywnie później zarządzać państwem, więc może się zdarzyć coś takiego, że będziemy mieli kolejnego prezydenta republikańskiego, być może jeszcze bardziej chimerycznego, być może bardzo izolacjonistycznego. No więc musimy mieć zbudowane te kanały komunikacji i dobre relacje z bardzo różnymi opcjami i przygotowywać się po prostu długofalowo.
1: Jeszcze bardziej chimeryczny? To by było coś, nie uważa pan? W sytuacji...
0: Zostałby J.D. Vance, to wydaje mi się, że może być bardzo trudno. Nie twierdzę, że on zostanie prezydentem, dlatego że sytuacja w Partii Republikańskiej jest skomplikowana. Natomiast J.D. Vance jest prezydentem, jest osobą, która jest dużo bardziej izolacjonistycznie nastawiona niż prezydent Trump, a jednocześnie jest dużo bardziej agresywna, jeżeli chodzi o politykę w zachodniej hemisferze, czyli jest bardziej antysojusznicza, jeżeli chodzi o NATO.
1: Przejdziemy jeszcze do polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, do sytuacji w USA, ale na moment zatrzymajmy się jeszcze przy relacjach międzynarodowych, konkretnie relacjach z Polską i tą częścią Europy. Ukraińcy chcieliby budować na swoim terytorium, na przykład przy współpracy z innym państwem natowskim, patrioty. Jak na to zapatrują się Amerykanie? To jest w ogóle pomysł realny?
0: Znaczy, tego rodzaju rozmowy były toczone i wydawało się na pewnym etapie,
1: że taka umowa jest bliska.
0: Tak, że może się udać, natomiast w tym momencie prezydent Donald Trump jest bardziej sceptyczny wobec tego pomysłu, administracja odpowiada wymijająco. Nie wiemy w jakim stopniu to jest, czy z czym to jest związane, tak? No bo z jednej strony pojawiają się głosy z Pentagonu, że Amerykanie mają za mało sprzętu, który został wykorzystany w wojnie z Iranem. Oczywiście to nie jest tak, że Amerykanie nie posiadają tego sprzętu, to są pewnego rodzaju sygnały mające raczej pokazywać, że by administracja działała ostrożniej. Natomiast wydaje się, że w dłuższej perspektywie ta produkcja patriotów w tej części Europy może być Amerykanom na rękę, dlatego że oni wówczas mieliby tutaj kolejne zaplecze, które produkuje na potrzeby europejskie. Oni sami nie musieliby być już obciążeni tą produkcją, a w razie czego mogliby z tego zaplecza korzystać. No problem jest tylko z tym, że tutaj trzeba udostępnić swoje know-how. I Amerykanie do tej pory bardzo zazdrośnie tego strzegli. Prawdopodobnie w Pentagonie odzywają się też takie głosy, że jeżeli udostępnimy tę swoją technologię, no to wówczas tracimy pewnego rodzaju karty przetargowe w naciskaniu na Europę.
1: No tak.
0: No ale jeżeli mamy z kolei pod uwagę to, że strategia amerykańska mówi, że Europejczycy powinni coraz bardziej stać na własnych nogach i być odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo, no to udostępnienie Europejczykom takiej technologii wydaje się sensowne. Więc podejrzewam, że tam się ścierają w tym momencie dwie czy trzy

0: koncepcje w Białym Domu i w innych sektorach amerykańskiej administracji. No i w zależności od tego, która ta opcja będzie bardziej wpływowa, to znaczy, która bardziej przekona prezydenta Trumpa, no to taką realizację zobaczymy. Tutaj nie możemy zapominać o tym, że prezydent Donald Trump, pomimo tego, że ostatnio jest bardziej proukraiński i antyrosyjski, to on osobiście nie lubi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i to akurat ma wpływ na relacje amerykańsko-ukraińskie. Także no tutaj ta sytuacja też jest dość skomplikowana, ale wydaje mi się, że to nie jest niemożliwe, bo inaczej by i przecieki, i rozmowy, one nie by zachodziły aż tak daleko w przestrzeni publicznej.
1: Minister Sobkowiak-Czarnecka, będąc w Stanach Zjednoczonych, zaproponowała, że Polska, czy zasygnalizowała, że Polska byłaby zainteresowana włączeniem się do takiej współpracy, na przykład z Ukrainą. Myśli pan, że to byłoby do zrobienia?
0: Myślę, że to byłoby bardzo dobre z perspektywy Stanów Zjednoczonych, dlatego że Ukraina nie jest członkiem NATO i Ukraina ma ograniczone zaufanie w Waszyngtonie, a Polska jest upatrywana i w Waszyngtonie, i w Europie jako najwierniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, gdyby Polska współpracowała tutaj z Ukrainą, to można to odbierać w ten sposób, że Polska jakby spoglądała na Ukrainę, czy wszystko jest w porządku, że technologia nie jest wykorzystywana w sposób, który Amerykanom nie odpowiada. To może mieć głównie znaczenie propagandowe, nie musi mieć znaczenia aż tak bardzo praktycznego. Natomiast to może być coś, co po prostu uczyni ten sprzedanie tej technologii, czy udostępnienie tej technologii w Ukrainie i w tym momencie byłoby Polsce dużo bardziej prawdopodobne.
1: Czy tak się jednak stanie? Nie wiemy, bo koncepcje są, ale znaków zapytania pojawia się całe mnóstwo. A jeśli chodzi o relacje Ameryki, sytuację wewnętrzną i wynikającą z relacji Ameryki choćby z krajami Bliskiego Wschodu, na jakim Stany Zjednoczone są teraz w etapie?
0: No to jest sytuacja bardzo trudna dla Amerykanów, dlatego że właściwie nie wiemy, co Amerykanie w tym momencie chcą osiągnąć. Znaczy no, pacyfikacja reżimu w Iranie okej, tylko że nie wygląda na to, żeby to był cel bliski do zrealizowania, a jeżeli prezydent chciałby to wygrać skutecznie propagandowo, to powinien to zakończyć przed wyborami połówkowymi. Nie wydaje się na ten moment, że było to do zrealizowania. Zwłaszcza, że zaraz po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie mówiło się o tym, że Amerykanie dokonają jakiegoś desantu czy przejęcia Kuby i zmiany tamtejszego reżimu po to, żeby pokazać, że są sprawczy. No wydaje się, że toczenie dwóch konfliktów w tym samym czasie jest dla nich w tym momencie bardzo trudne i niemożliwe, więc ta Kuba się oddala i oddala się tutaj możliwość wywarcia większego wpływu dzięki temu na sytuację wewnętrzną. Tak jak wspomniałem, notowania prezydenta Trumpa są bardzo słabe, co obciąża partię republikańską i szanse poszczególnych kandydatów w wyborach połówkowych. Natomiast nie wiadomo jeszcze, jak to się przełoży na sytuację wewnętrzną z kilku powodów. Po pierwsze, partia demokratyczna wydaje się być coraz bardziej skłócona, dlatego że skrzydło centrowe zaczyna się odczuwać, że jest coraz bardziej zagrożone przez tak zwanych progresywistów i demokratycznych socjalistów. Czyli osoby, które są zwolennikami większego interwencjonizmu państwowego. I to zagrożenie wydaje się realne, dlatego że wygrywają oni kolejne prawybory w partii demokratycznej. Natomiast no, niektórzy tu mówią, że oni są bardziej antyprogresywistyczni niż antytrumpowscy ci centryści w tym momencie. Natomiast partia demokratyczna pogrąża się tutaj, bym powiedział, w wewnętrznych sporach. Do tego dochodziło jeszcze majstrowanie, mówiąc kolokwialnie, przy okręgach wyborczych w kilku stanach i to zarówno przez republikanów, jak i przez demokratów. No ale to majstrowanie przy wyborach doprowadziło między innymi do tego, że aby republikanie uzyskali większość w poszczególnych okręgach wyborczych, musieli rozwodnić swoją przewagę w tychże okręgach. I mają niby więcej w dalszym ciągu niż demokraci, natomiast na fali niepopularności prezydenta Trumpa i jego decyzji oni mogą pozostać w domach i wygrać mogą w tych okręgach niespodziewanie demokraci. W związku z tym sytuacja przed wyborami w tym momencie jest wybitnie

0: nieprzewidywalna i trudno powiedzieć, jak to się zakończy. Tak? No, wydaje się, że Republikanie przegrają z Kretesem, natomiast no, to nam wynika z takiej matematyki, którą my uprawiamy tutaj w Polsce, biorąc pod uwagę to, że mamy wybory w okręgach proporcjonalnych. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są okręgi jednomandatowe i takie szacunki nigdy nie przekładają się jeden do jednego, a czasem wręcz rezultaty są zupełnie różne.
1: Powiedział pan, że jakaś interwencja na Kubie oddala się, bo Amerykanie nie byliby w stanie prowadzić dwóch wojen, dwóch konfliktów. Oddala się też, a czasem przybliża ewentualne porozumienie z Iranem. Tak w każdym razie przedstawia to prezydent Stanów Zjednoczonych, chociaż strona irańska zdaje się to widzieć inaczej. Jak jest naprawdę? Jesteśmy w stanie to ocenić?
0: Czy wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach rzeczywiście mogą się toczyć rozmowy amerykańsko-irańskie. Natomiast Irańczycy mogą pozorować pewnego rodzaju działania, żeby ośmieszać Stany Zjednoczone, zyskiwać na czasie i osłabiać prestiż międzynarodowy Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby wcześniej w kilku przypadkach i być może także teraz prezydent Stanów Zjednoczonych, mówiąc wprost, nie kłamał, to znaczy nie mówił, nie przedstawiał opinii publicznej informacji, które nie są prawdziwe, że toczą się rozmowy, że doszło do jakiegoś porozumienia, że porozumienie wygląda w taki sposób, chociaż wygląda w inny sposób. Także w tym momencie prawdopodobnie w części sytuacji prezydent mija się z prawdą. Zresztą jest jakby nic nadzwyczajnego w przypadku tego gospodarza Białego Domu, zarówno w tej kadencji, jak i w poprzedniej. Natomiast no, to wydaje mi się dosyć dobrze też być wykorzystywane przez stronę irańską, która stara się przede wszystkim no, zyskać na czasie. Tutaj też jest takie powiedzenie, że Iran może i nigdy specjalnie nie wygrał żadnego konfliktu militarnie, ale też nigdy nie przegrał przy stole negocjacyjnym. Ich dyplomacja jest bardzo dobra, bardzo dobrze rozgrywają tutaj swoje działania w zakresie dyplomacji publicznej. Bardzo dobrze też ośmieszają prezydenta Trumpa w mediach społecznościowych. Także wydaje mi się, że no im przede wszystkim zależy na tym, żeby strona amerykańska miała jak najgorsze możliwości w momencie przystępowania do rzeczywistych negocjacji, nawet jeżeli będzie miała lepsze atuty pod względem militarnym.
1: Panie doktorze, jednym zdaniem, dosłownie jednym zdaniem na sam koniec, czy przed wyborami połowy kadencji, środka kadencji uda się doprowadzić prezydentowi Trumpowi do jakiegoś finału w tej kwestii oczywiście?
0: Wydaje mi się, że nie, ale no, mogę się.
1: Doktor Przemysław Damski, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
1: A my teraz przenosimy się na konferencję prasową wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który przekazuje informacje dotyczące wycieku danych medycznych.
2: Najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni. Jesteśmy w kontakcie z firmą, z której to firmy wyciekły dane, ale ona była podmiotem przetwarzającym. Postanowienie, które jest niezbędne, to działania prokuratury w tej sprawie. Prokuratura i służby nam podległe, służby mi i panu ministrowi Siemoniakowi, pracują, żeby przygotować te paczki z też podmiotów, bo podmioty, które tymi danymi się opiekowały, gdyby trzeba było to robić dzisiaj drogą prawną, musiałyby te wszystkie dane przekazywać indywidualnie, a my chcemy je po prostu łącznie przekazać do bezpiecznych danych. Więc teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane. Jeżeli pojawiają się dane o indywidualnych osobach, tak jak w przypadku polityka, który mógł być elementem pewnej gry, czyli opowieści o tym, że to jego dane zostały przekazane i wiadomo, że chodzi o jego recepty i o Lego Legi, ta osoba została już poinformowana. To znaczy te najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, żeby nie było żadnego pola do szans.

0: szantażu zostały wczoraj, już w dniu wczorajszym przez ABW zrealizowane. Tak miało miejsce i zostało wczoraj już zrealizowane, tak żeby wykluczyć jakiekolwiek formy gry politycznej, która mogłaby się pojawić w związku z ewentualnymi szantażami.
1: Dzień dobry, Szymon Adamus, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie, czy wiadomo coś na ten temat, jak doszło do tego wycieku, ponieważ wiceminister Gramatyka powiedział dzisiaj, że najprawdopodobniej ktoś musiał coś niewłaściwego kliknąć i prawdopodobnie był to jakiś Hindus. Więc czy wiemy, jak to się wydarzyło dokładnie? I też kolejne pytanie, czy to jest słuszne, że firma prywatna operuje danymi 2/3 dorosłych Polaków?
0: Szanowni Państwo, nie wiem nic o sprawach Hindusów, o których mówił minister Gramatyka. Chcę Wam powiedzieć, że służby pracują nad tym, żeby rozpracować tą grupę, która za tym stała. Dzisiaj nic nie wskazuje na to, że mieliśmy zewnętrzny, czyli spoza granic Polski, element, który w tym wszystkim uczestniczył, co nie oznacza, że nie mamy dobrej zasłony postawionej takiej, która by nie oznaczała, że za 2 czy 3 dni będziemy wiedzieli więcej. Dzisiaj mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje. To dokładnie dzisiaj się dzieje, bo wszystkie kroki od wczoraj zarządzane moimi decyzjami są tak realizowane, żeby obywatele w całym tym procesie byli bezpieczni. Ale jeżeli chodzi o to, jak doszło do takiego procesu, no to, szanowni państwo, my już wiemy, jak do niego doszło. To znaczy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione, ale jak w każdym oprogramowaniu, jakaś luka może się zdarzyć. To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje i mamy do czynienia z takim responsem na to, co chcemy, z informacjami przekazywanymi do służb i do instytucji zajmujących się incydentem. Ale okaże za to, jak wyglądała dokładnie ta sytuacja, będziemy decydowali, jak cała sprawa zostanie wyjaśniona. I to nie są dni. To jest trwa dłużej, to trwają tygodnie. Ważniejsze jest zabezpieczenie danych. Pytał pan na sam koniec o to, czy firmy powinny przetwarzać. Firmy przetwarzają, bo to jest możliwe, kiedy mamy ochronę danych. To znaczy, my sami, jako obywatele, też wyrażamy na to zgodę. Często państwo wyrażają na to zgodę. Na przykład przetwarzając to dlatego, że wyraziliśmy zgodę, którą podpisujecie. Więc prawo jest zabezpieczone. Nie zawsze jest tak, że wszystkie instytucje, systemy i to, co dzieje się na rynku, jest tak bardzo bezpieczne, że można powiedzieć, że nikt tego nie przełapie, bo nowe technologie, jak mówił tutaj pan generał, też rosną. Modele językowe, różnego rodzaju mechanizmy wejścia. Uczą się też hakerzy i w grupach też mają nowe zdolności. I musimy, państwo i instytucje prywatne biegną do przodu, za nimi biegną hakerzy. Czasami jedni są z przodu, czasami drudzy są z przodu. Najważniejsza jest rzecz, żebyśmy zdawali sobie sprawę, jak reagować w tych sytuacjach. Odporność Polski ponad 99%, w tamtym roku 99,5%. Niespotykana w Europie, a i tak zdarzają się takie sytuacje. Więc musimy po prostu mieć świadomość higieny cyfrowej, odpowiedzialności, systemów, inwestycji w cyberbezpieczeństwo i najważniejsze rzeczy. Dbałość o nasze bezpieczeństwo. Dbałość polega na tym, że chociażby dzisiaj po naszej konferencji zapraszam, żeby zastrzec numer PESEL. 5 sekund czasu trzeba poświęcić w e-obywatelu. 5 sekund.
1: Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ministerstwo próbuje się skontaktować z tymi hakerami, żeby oni na przykład nie wyprzedali tych danych gdzieś?
0: Ministerstwo i służby państwa nie prowadzą negocjacji z hakerami na poziomie tego, że chcemy wykupić albo jakieś okupy płacić. To w Polsce nie będzie się działo. My przestępców ścigamy, a nie z przestępcami się dogadujemy. Polskie służby są od tego, żeby doprowadzić do złapania przestępców i zabezpieczyć dane, a nie do tego, żeby się z nimi dogadywać.
2: To była konferencja wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie wycieku danych medycznych.
3: Reklama. Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.

0: Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Po reklamie.
0: Otwieramy.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby rozpracowują, kto stał za wyciekiem danych z medycznej aplikacji. Minister cyfryzacji zapewnia, że nie wystawiono danych na sprzedaż. Rząd przywróci program CPN przed końcem wakacji. Decyzja może zostać podjęta dziś lub jutro. Kolejna fala gorąca na wyspach. Wielka Brytania szykuje się na rekordowe upały. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Dane nie są wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po gigantycznym wycieku z jednej aplikacji zajmującej się obsługą pacjentów. Wicepremier przekazał też, że trwa ustalanie, kto dokładnie stoi za tym incydentem. Minister Gawkowski przekazał, że w przestrzeni publicznej nie ma obecnie tych danych, które wyciekły.
2: Najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: Przypomnijmy, z elektronicznego systemu obsługi pacjentów MyDoctor doszło do wycieku danych nawet 19 milionów Polaków. Na razie nie można dokładnie sprawdzić, kogo dotyczy wyciek. A temat cyberbezpieczeństwa poruszymy też po informacjach. Połączymy się wtedy z ekspertem, profesorem Wojciechem Celarym. Polskie służby mają związane ręce. Prokuratura zwróciła się do Mołdawii w sprawie doniesień dotyczących Marcina Romanowskiego. Były minister sprawiedliwości może przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. To właśnie stamtąd został wysłany, podpisany przez niego wniosek o list żelazny. Zdaniem politologa Janusza Golinowskiego działania Marcina Romanowskiego nie mają sensu.
3: Z jednej strony pan Romanowski mówi o liście żelaznym, w związku z tym jest skłonny zeznawać i powiedzieć wszystko. Natomiast prokuratura upiera się, że trzeba go przedstawić w kajdankach. No niestety to przypomina pewną grę, z której w zasadzie to jest robione.

0: one na użytek polityczny.
1: Marcin Romanowski ma zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Dodajmy, że większość krajów, w tym Polska, nie uznaje suwerenności kontrolowanej przez Rosję Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Spodziewałbym się pozytywnego scenariusza w sprawie przywrócenia programu CPN, mówi nam wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Dziś lub jutro rząd ma podjąć decyzję w sprawie obniżek cen paliw. CPN był bardzo efektywnym programem, zapewniał na naszej antenie Michał Baranowski.
2: Patrząc z mojej perspektywy, z Ministerstwa Gospodarki, przełożył się choćby na to, nie tylko na to, że mieliśmy więcej pieniędzy w naszych kieszeniach jako obywatele, ale się to przełożyło również na niższą inflację, która w bardzo wielu innych państwach wystrzeliła w górę ze względu na kryzys w Zatoce Perskiej. Nie jest to program tani, ale jest to program efektywny i program ważny.
1: W tej chwili za olej napędowy kierowcy płacą już ponad 8 zł za litr. Benzyna 9,5 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. Są to najwyższe ceny w tym roku. Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Wielka Brytania szykuje się na potężne uderzenie gorąca. Okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem będą na wyspach dziś niezbędne. W części Anglii termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najgorętszy dzień roku. Met Office wydało bursztynowe ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem.
3: Alert obowiązuje dziś do północy, obejmuje między innymi południowo-wschodnią i wschodnią część kraju, środkową Anglię, południową część hrabstwa Yorkshire oraz Londyn. Mieszkańcy brytyjskiej stolicy próbują dostosować swoje plany do pogody. Jest naprawdę gorąco. Po zakupy chodzę rano, a później siedzę w domu. Mam wentylator, więc nie jest źle. Dużo piję i nie wychodzę z domu. Teraz musiałam tylko pójść do apteki. Dzisiaj pracuję z domu, bo jest za gorąco. Mówili mi Londyńczycy. Służby ostrzegają przed utrudnieniami na kolei, lokalnymi przerwami w dostawach energii oraz pożarami traw i lasów. Niemal cała Anglia zmaga się z suszą, a wysuszona roślinność sprawia, że ogień może rozprzestrzeniać się wyjątkowo szybko. Brytyjski rząd zaapelował do sklepów o wycofanie ze sprzedaży jednorazowych grilli, które mogą stać się źródłem pożaru. Synoptycy zapewniają, że od jutra upał zacznie stopniowo odpuszczać, a po weekendzie możliwy jest nawet deszcz.
1: O czym z Londynu donosiła nasza korespondentka Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W Polsce dziś upałów nie ma. Najchłodniej będzie nad morzem, na Suwalszczyźnie i w górach. Tam około 20 stopni na termometrach. W centrum około 23, a na zachodzie do 27 stopni. Na zachodzie dziś też bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, choć w prognozie widać nieco więcej chmur. Ale padać z nich nie powinno.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Maria.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: O reklamie.
14: Jest 8 minut po godzinie 11.
15: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w czwartek. Dziś jest 13 dzień sierpnia.

0: Przed kilkunastoma minutami wicepremier Krzysztof Gawkowski odnosił się do kwestii wycieku danych medycznych. Jeśli chodzi o to, co wiemy, to dane objęte incydentem najprawdopodobniej mają charakter historyczny. Tak twierdzi firma MyDoctor, odnosząc się do niedawnego cyberataku na swoje systemy. Spółka twierdzi, że wykradzione dane pochodzą z roku 2024 oraz z lat wcześniejszych. Incydent objął blisko 19 milionów Polaków i oczywiście tu pojawiają się pytania, co robić i jak się zachować. Spółka zaznacza, że te dane mogą nie obejmować wszystkich klientów MyDoctor, ani wszystkich ich pacjentów. Na dziś firma nie jest jednak w stanie potwierdzić ilości i rodzaju danych, które zostały ujawnione. To uda się zrobić dopiero po zakończeniu analizy śledczej oraz po uzyskaniu potwierdzenia wszystkich informacji. Firma potwierdza też, że partnerzy, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, aktywnie monitorują dark web oraz że na moment publikacji tego oświadczenia nie było żadnych dowodów na to, by dane zostały opublikowane lub udostępnione publicznie. O tym również mówił wicepremier Gawkowski, stwierdzając, że jak dotąd nie ma śladów, które wskazywałyby, że doszło do handlu danymi. Systemy są w pełni operacyjne, bezpieczne w użyciu zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, zapewnia firma. W tej chwili jej klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Firma ma się kontaktować z klientami i zapewnić wsparcie po, jak mówiliśmy, ogromnym wycieku danych dotyczącym prawdopodobnie około 19 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o kroki, jakie należałoby po tym cyberataku podjąć, tu znów wracamy do wypowiedzi ministra Gawkowskiego, który stwierdził, że trzeba zastrzec swój numer PESEL. Stwierdził przy okazji, że to jest podstawowa, elementarna higiena cyfrowa. Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Tak mówił w czasie konferencji prasowej przed kilkunastoma minutami. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, to tu porada ministra, wicepremier Gawkowski zachęca, żeby mObywatela po prostu założyć. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dalej wpis portalu niebezpiecznik.pl. Posłuchajcie rady wicepremiera i zastrzeżcie sobie PESEL. Tak zaapelował serwis niebezpiecznik.pl, podając, że niestety nic więcej sensownego w takiej sytuacji zrobić się nie da. A my tymczasem łączymy się z naszym gościem, profesor inżynier Wojciech Celary, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie. Rozmawiamy oczywiście o tym, co wydarzyło się w Polsce dopiero co, o wycieku danych, który może dotyczyć blisko 19 milionów obywateli. Jak zakwalifikować tego rodzaju skalę incydentu?
1: No to jest ogromna skala, no bo to prawie połowa Polaków, których dane znalazły się w niepowołanych rękach. Ale tu może powiedziałbym coś takiego trochę bardziej uspokajającego. Mianowicie takich zwykłych pacjentów, bo to dotyczy pacjentów, którzy zarejestrowali się w tym serwisie i w swoich, no mają tam swoje dane medyczne, to jakieś nadzwyczajne niebezpieczeństwo im nie grozi. Szczególnie jeśli chronią swoje dane osobowe, czyli na przykład mają zastrzeżony PESEL, o co wszyscy tutaj apelują od pewnego czasu. Przy czym PESEL powinno się mieć zastrzeżony niezależnie od takich incydentów, tylko w ogóle jako zasadę. Mamy zastrzeżony PESEL i odblokowujemy go tylko na czas wykonywania przez nas określonych czynności wymagających PESEL-u. Ale wracając do tego wycieku danych, ja może się posłużę takim czysto hipotetycznym przykładem. Mianowicie wyobraźmy sobie jeszcze za czasów, kiedy żył Steve Jobs, szef Apple, i no, niezwykle ważny człowiek w gospodarce.

0: względu na sukcesy Apple'a i rewolucję, jaką właściwie zapoczątkował. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś wykradł dane finansowe Steve'a Jobsa i ukradł mu $1 000 000. No to nie powoduje żadnej wielkiej reakcji na rynku, no bo co z tego? No to jest problem, prawda, Steve'a Jobsa i policji, która ma znaleźć i odzyskać ten $1 000 000, ale to na gospodarkę nie wpływa. Natomiast jeśli ktoś teoretycznie wykradłby informację, że Steve Jobs ma raka trzustki, to zatrzęsło rynkami finansowymi całego świata. Więc tutaj no, oszustwo w takim przypadku polega na tym, że ten, kto chciał tę informację ujawnić, to najpierw sprzedał akcję Apple'a, potem ujawnił tę informację, ceny akcji poszły gwałtownie w dół i wtedy za te pieniądze ze sprzedaży kupił te tanie akcje, bo one za chwilę znowu poszły w górę i w ten sposób się wzbogacił.
1: Tak. O tym, do czego takie dane mogą się przydać, jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym wrócić na moment do tych porad, których udzielał na konferencji prasowej minister Gawkowski, stwierdzając, żeby zastrzec numer PESEL, bo w aplikacji mObywatel to zajmuje 5 sekund. Zresztą pod tym podpisują się też eksperci, ale zastanawiam się, co mają zrobić ci, którzy albo mObywatela nie mają i ściągnąć go albo nie chcą z jakiegoś powodu, albo po prostu nie potrafią, bo zakładam, że tacy też są.
0: Po pierwsze, każdy, kto ma telefon komórkowy, powinien sobie ściągnąć aplikację mObywatel i z niej korzystać. Tak? W szczególności zastrzec sobie przez tę aplikację PESEL. To naprawdę jest bardzo wygodna aplikacja. Z tego, co pamiętam, to jest 11 milionów Polaków, którzy mają tę aplikację. Więc to nie są sami eksperci od informatyki, którzy tego korzystają, tylko masowo z tego korzystają po prostu Polacy. Natomiast jeśli ktoś z jakichś względów, nie oceniam, nie ma telefonu komórkowego albo nie chce ładować tej aplikacji, to zawsze może iść do gminy i zastrzec ją u urzędnika. Tak? Urzędnik za niego zastrzeże ten PESEL. Więc taka możliwość zastrzeżenia PESEL, to jest oczywiście niewygodne w stosunku do wyciągnięcia telefonu z kieszeni i zrobienia paru kliknięć, ale po prostu jest taka możliwość. Także nikt nie jest wykluczony z tej możliwości.
1: Czy my cokolwiek w tym momencie wiemy już o tym wycieku? Kto mógł za nim stać? Jak do niego doszło? Co nie zadziałało?
0: Nie, rząd nie ujawnia takich informacji. To były dane przechowywane w firmie prywatnej. Ta firma, jak mówił pan minister, współpracuje ze służbami. No ale jak tego dokonano? Czy to był atak z wewnątrz firmy, przez jakąś osobę, która miała dostęp do tych danych i ona po prostu nadużyła zaufania i ściągnęła te dane? Czy to był atak z zewnątrz? To nie mamy żadnych informacji w tej chwili, także nic na ten temat nie mogę powiedzieć.
1: Pan wspomniał, w jaki sposób mogą zostać wykorzystane dane, na przykład medyczne, dotyczące stanu zdrowia, jeśli chodzi o osoby ze świecznika. Czy cała reszta może spać spokojnie?
0: Znaczy, są dwa takie główne cele takiej kradzieży. Pierwsze to jest, z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela, pierwsze to jest właśnie marketing niechciany. Czyli na tej podstawie można przygotować określoną kampanię marketingową i wiadomo, że ktoś tam używa na przykład dużo jakichś suplementów albo ktoś inny używa jakichś leków, no więc szczególnie leków nie na receptę, to no można, prawda, sprzedać taką informację firmom, które je produkują, one konkurują ze sobą na rynku. No i ten, kto będzie miał taką informację, to będzie miał bardziej skuteczną reklamę tego wysyłaną na konkretne adresy konkretnych ludzi, tak? Więc jest większa szansa, że taki człowiek, który przykładowo bierze witaminę C, dostanie reklamy witaminy C, no to ją kupi, tak? Więc to jest zagadnienie czysto biznesowe. To nie niesie za sobą jakichś wielkich konsekwencji, z wyjątkiem tego, że no jesteśmy bombardowani niechcianymi ofertami.
1: Może to być irytujące po prostu, ale nie jest niebezpieczne jakoś bardzo.
0: I powinno się włączyć filtry takie antyspamowe i one po prostu wypną nam to tutaj i na tym się trzeba skończyć. Druga rzecz to jest gorsza, bo to jest właśnie szantaż, tak? No tylko znowu takiego zwykłego Kowalskiego, to nie za bardzo jest o co szantażować. Natomiast jeśli ktoś jest, prawda, prezesem, dyrektorem,

0: jakimś inżynierem, który, prawda, ma tajemnicę przedsiębiorstw i tak dalej, no to w tym momencie sprawa się robi poważna. Tak? Dlatego, że tego typu dane mogą stanowić pewną furtkę dotarcia do tych ludzi i poddania ich już zupełnie innym rodzajom przestępstw, prawda, typu fizyczny atak, fizyczny szantaż.
1: W czasie konferencji ministra Gawkowskiego pojawiła się też taka fraza, że każdy, kto decyduje się na współpracę z jakąś firmą, każdy, kto ściąga jakąś aplikację, wyraża zgodę na przykład przetwarzanie swoich danych osobowych, więc w odczuciu ministra pod kątem prawnym wszystko jest legalne, bo każdy wie, jakie podejmuje ryzyko. Tylko zastanawiam się, jaki klient ma wybór, bo jeśli nie zgodzi się na warunki firmy, to nie ma szans na żadną współpracę.
0: No, generalnie tak to wygląda, także no, generalnie chodzi o to, żeby nie ładować na swój komputer wszystkiego, jak leci. A jeśli ktoś dostaje informację jakiejś nowej aplikacji i chce ją sprawdzić, no dobrze, no to ją sobie zainstaluje. Jeśli ma ochronę, to ona prawdopodobnie nie będzie niebezpieczna, bo tam jakieś doczepione do niej wirusy zostaną wykryte i wyeliminowane. Natomiast jeśli ten ktoś przejrzy sobie tę aplikację i stwierdzi, że ona mu nie odpowiada i nie będzie z niej korzystał, to niech jej nie zostawia na tym telefonie, tylko niech ją usunie. Dlatego, że on się nie interesuje taką aplikacją. Ta aplikacja w krótkim czasie stanie się przestarzała, co oznacza podatna na nowy rodzaj ataków. A on, jeśli nią nie interesuje, to jej nie będzie uaktualniał, więc ona będzie stanowiła zagrożenie potencjalne do tego, żeby ktoś się włamał na jego komputer i dostał dostęp do naprawdę wrażliwych danych, na przykład bankowych.
1: Czyli to oznacza, że nieużywane aplikacje, które cały czas jednak mamy albo w telefonie, albo w komputerze, to może być taka łatwa furtka dla ewentualnego przestępcy, hakera?
0: Tak, wszystko, czego nie używamy, powinno być usunięte.
1: Ważna informacja.
0: Nie używamy czegoś, to po co mamy to trzymać na swoim telefonie, tak? To nam wtedy do niczego nie służy, a potencjalnie to może być furtka dla przestępców, żeby przez taką aplikację się dostać do naszego telefonu. Więc z ostrożności należy ją usunąć. Jak po pół roku zmienimy zdanie i znowu chcemy używać tej aplikacji, to ją znowu załadujemy. W czym to problem?
1: Co tego rodzaju atak może mówić, albo inaczej, czy taki atak, czy taki wyciek danych kilkunastu milionów obywateli mówi coś o kondycji naszego cyberbezpieczeństwa i może jakoś wpływać na zaufanie obywateli do choćby i państwa?
0: No to był atak na prywatną firmę, tak? Więc tutaj w tym przypadku odpowiedzialność państwa jest siłą rzeczy mniejsza, bo państwo nie zabezpieczało tej firmy i tych danych i po prostu to był obowiązek tej firmy, która zbierała dane naszych obywateli, tak dokładnie rzecz biorąc pacjentów. Więc tutaj trudno winić o to państwo. No my mamy do czynienia z bardzo zintensyfikowanymi atakami na w ogóle całą infrastrukturę cybernetyczną polską i tutaj ochrona przed tym jest niezwykle ważna i to na szczęście państwo polskie zarówno skierowało odpowiednie siły i środki do tego, żeby temu się przeciwdziałać, jak i współpracuje z partnerami zagranicznymi, tak żeby lepiej te rzeczy wykrywać. No to istota polega na tym, że jak ktoś jeden jest przedmiotem takiego ataku, to musi to informować wszystkich innych, którzy potencjalnie też mogą być takim przedmiotem takiego ataku. Więc tutaj kluczowa jest współpraca i to myślę, że to się w ostatnich latach bardzo poprawiło, bo tutaj dawniej firmy raczej ukrywały fakt, że były zaatakowane, bo bały się utraty zaufania klientów, a w tej chwili po prostu odpierają te ataki, ale jednocześnie dla dobra całego środowiska i całego segmentu to po prostu się nawzajem informują i pomagają sobie nawzajem, bo to wszystkim szkodzi.
1: Z punktu widzenia i bezpieczeństwa, i prowadzonego biznesu dziś sensowniej.

0: jest przyznać się do ataku?
1: Tak, należy bezwzględnie od razu poinformować klientów, że miał miejsce taki atak, że mają być wyczuleni na tego typu rzeczy, że mają pozmieniać hasła. Tak? No, wszyscy, którzy w tym serwisie mieli swoje dane, to pierwszy odruch to jest zmiana haseł do tego, tak? Dlatego, że no, te dane wyciekły, nie wiadomo, czy nie wyciekły też hasła do tych wszystkich tych klientów, którzy mieli swoje dane w tym serwisie, więc zmiana haseł, w ogóle zasada jest taka, że hasła się zmienia często. Tak? To nie jest coś, co człowiek ma przez całe życie, tylko właśnie raz na miesiąc powinno się pozmieniać hasła. Tak? W dodatku też warto o tym powiedzieć, hasło jest tym lepsze, im jest dłuższe. Więc jeśli ktoś napisze hasło szładzieleczka do laseczka, to takie hasło jest mocniejsze niż hasło slash, dolar, AC i tak dalej.
0: Rozumiem teorię, natomiast nie wiem, jak ona się ma do praktyki, bo jeśli każdy z nas ma skrzynkę prywatną, skrzynkę służbową, hasło do konta w banku albo i do dwóch, plus jeszcze całe mnóstwo innych haseł, to trudno w tym gąszczu się odnaleźć. Ma pan jakąś poradę, jak z tego wybrnąć?
1: Tak, to są serwisy bezpiecznego przechowywania haseł. Także z takich serwisów należy korzystać, one są wtedy zaszyfrowane, to jest mocne szyfrowanie i wtedy po prostu zmieniamy hasło, uaktualniamy to hasło w takim serwisie. Oczywiście, że nikt nie jest w stanie pamiętać wszystkich haseł, jak mamy dziesiątki różnego rodzaju aplikacji, serwisów i innych rzeczy, ale właśnie przechowywanie ich w taki bezpieczny sposób to jest najlepsza metoda.
0: Jak taki sposób działa? To jest swego rodzaju safe?
1: To tak się nazywa, safe. Natomiast no naprawdę to jest po prostu szyfrowanie takiego hasła właśnie z adresem, którego dotyczy i nazwą użytkownika. To w tej chwili nazwą użytkownika najczęściej jest mail, ale każdy z nas może też mieć ileś maili, prawda? Więc trzeba wiedzieć, który. No i to jest zaszyfrowane i zapamiętywane przez dostawcę takiej usługi. To często firmy, które zajmują się bezpieczeństwem i oferują oprogramowanie właśnie ochronne, to też taką usługę oferują. Także to są, niekoniecznie muszą być usługi darmowe, także tutaj trzeba kupić subskrypcję na takie usługi. No i wtedy można z tego korzystać.
0: To zapytam jeszcze z punktu widzenia człowieka analogowego, a kartka, papier, długopis?
1: No to zawsze kartka, papier, długopis nie jest podłączona do internetu, więc z punktu widzenia cyfrowego jest bezpieczna, tak? Natomiast ona jest niebezpieczna, bo to prawda, dziecko wyleje zupę na tą kartkę albo prawda, ktoś z domowników przyłoży odkurzacz akurat i ją wciągnie, albo tego typu historie, tak? No więc to po prostu...
0: No tak, no, analogowe rozwiązania niosą ze sobą też pewne zagrożenia.
1: To jest inna epoka i inne zagrożenia i tak dalej, więc trzeba po prostu trochę jednak przestawić się na rozwiązania cyfrowe. I tutaj w świecie cyfrowym wszyscy zdają sobie sprawę z tych zagrożeń i są proponowane określone rozwiązania. Także to bezpieczne przechowywanie haseł jest właśnie takim rozsądnym rozwiązaniem oferowanym w świecie cyfrowym.
0: To jeszcze jedna rzecz. Na koniec minister Gawkowski wspominał też, że polska cyberprzestrzeń jest jedną z najczęściej atakowanych. Dlatego między innymi, że jesteśmy krajem przyfrontowym i dlatego, że mamy takiego, a nie innego sąsiada na wschodzie?
1: Niewątpliwie. Znaczy atakowane są, bo ataki też znowu można podzielić na dwa rodzaje. Jedne ataki są celowane. Czyli na przykład ktoś stawia sobie za cel zaatakowanie polskiego radia, tak? I atakuje polskie radio. Ale dużo ataków jest przesiewowych, można by tak powiedzieć, korzystając z analogii do medycyny, czyli

próbuje się dostać do, prawda, kolejnych kont, jakie są, nawet ten, który atakuje, nie wie, czyje to są konta i tak dalej. Najczęściej to polega na tym, żeby szukać starego oprogramowania. No, jeśli ktoś ma jeszcze na przykład Windows 8, tak, bo korzystamy wszyscy z Windows 11, ale jeśli ktoś nie uaktualniał,

0: albo nie ma dużych pieniędzy, albo nie ma jakiejś ważnych tajemnic, albo coś, no to można go zhakować dla przyjemności i mu napisać, zostałeś zhakowany, prawda, ha, ha, ha, i tutaj zrobić jakąś ikonę, tak? Ale jeśli to trafi na kogoś, kto ma istotne znaczenie dla tego hakera, no to jest tragedia w tym momencie. Także tu należy właśnie rozróżniać, widzieć to, że ktoś może sobie powiedzieć, ja nie jestem ważnym człowiekiem i prawda, i co mi tam, no jak mnie skakują, no to wyzeruję komputer, załaduję jeszcze raz oprogramowanie i będę sobie dalej działał i tak dalej. No może tak, może nie.
1: No tak.
0: Poza tym przez takie słabe punkty można się dostać do ludzi, którzy właśnie są cenni dla hakerów, tak? Bo ktoś ma wujka, który jest wysoko postawiony, albo ktoś ma, prawda, jakiś kontakt, kogoś, kto ma większą sumę pieniędzy w banku i tak dalej. Także to po prostu, to jest trochę tak jak ze szczepionkami, tak? Wszyscy powinni być zaszczepieni, żeby dana choroba nie występowała.
1: I na tym się musimy zatrzymać. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Profesor inżynier Wojciech Celary, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeżenie numerów PESEL. To po największym w historii wycieku danych z aplikacji MyDoctor. Hakerzy wykradli informacje medyczne ponad 19 milionów Polaków. Służby pracują nad ustaleniem poszkodowanych. Na razie wykradzione dane nie zostały jednak wystawione na sprzedaż, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
4: Wicepremier dodał, że przestępcy zażądali okupu. Prawdopodobnie mamy do czynienia z atakiem z krajową grupą hakerską, nie zagraniczną, mówił Krzysztof Gawkowski. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw, a rząd wciąż nie podjął decyzji o ewentualnej interwencji. Powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, tłumaczy ekonomista Piotr Bujak i podkreśla, że zakończony w czerwcu program ceny paliwa niżej ograniczył wzrost inflacji w drugim kwartale.
6: Na pewno pomógł ograniczyć wzrost oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych, co jest ważne, żeby wszystkie ceny pozostały w ryzach w średnim terminie. Natomiast trzeba też pamiętać o drugiej stronie medalu, o koszcie fiskalnym tych działań. To jest kosztowne, a nasze finanse publiczne i tak są mocno obciążone różnymi czynnikami, więc na pewno program CPN nie może być na zawsze.
4: Tymczasem w lipcu wzrost cen przyspieszył. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w poprzednim miesiącu wyniosła 3%. Kolejarze już gotowi na długi sierpniowy weekend. PKP Intercity od dziś organizuje dodatkowe połączenia do miejsc obleganych przez turystów. Wiele pociągów rusza w trasę z dodatkowymi wagonami. O szczegółach mówi Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity.
7: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
4: Na weekend na torach pojawią się też podwójne składy pociągów Pendolino. Prawie 600 tysięcy australijskich kont zniknęło z mediów społecznościowych. To efekt wprowadzenia przez rząd w Canberrze zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Restrykcjami objęto osoby poniżej 16 roku życia. Firma Neta, czyli właściciel m.in. Instagrama i Facebooka, poinformowała, że usunęła ponad 550 tysięcy kont nieletnich. Właściciele firmy wezwali jednocześnie australijskie władze do zmiany prawa i wypracowania standardów ochrony małoletnich w sieci.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po 11.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Jest z nami Joanna Sokołowska, UNICEF Polska. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy dziś m.in. o skutkach poniedziałkowych wydarzeń. Tam w poniedziałek w Kolumbii doszło do trzęsienia ziemi. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wiele miast na zachodzie kraju. Czy wiadomo już, jaki jest bilans, jaka jest szacunkowa liczba ofiar i poszkodowanych w wyniku tego trzęsienia ziemi?
3: Z danych, które mamy, wynika, że wiemy, że zginęło 181 osób. To są dane na wczoraj. Wiemy, że 195 osób uznaje się za zaginione, a prawie 2,5 tysiąca, ponad 2,5 tysiąca, prawie 2600 osób zostało rannych. Wiemy również, że oprócz tego głównego trzęsienia ziemi Kolumbię dotknęło dodatkowych 12 wstrząsów wtórnych. Już o znacznie mniejszej magnitudzie, bo powyżej tam dwóch, ale nadal są to wstrząsy, które wracają i dalej zagrażają budynkom, a co za tym idzie ludziom.
1: Chociaż są też jasne momenty w tej dramatycznej historii, bo media informują na przykład o tym, że udało się spod gruzów wydobyć kobietę, która przetrwała 36 godzin. Które rejony kraju w tej chwili są najbardziej dotknięte skutkami trzęsienia ziemi?
3: Najbardziej dotknięty jest departament Szoko i Buenaventura, portowe miasteczko na wybrzeżu Pacyfiku. I tam właśnie UNICEF też koncentruje obecnie swoją pomoc. O tyle jesteśmy w dobrej sytuacji, że UNICEF jest tam obecny od ponad 20 lat i współpracuje tam na bieżąco z władzami lokalnymi i partnerami, co znacząco nam pomagać.
1: O pomocy UNICEF-u, o tym, jak państwo działają na miejscu, za chwilę jeszcze powiemy, ale wracając do trzęsienia ziemi i skutków tego trzęsienia w Kolumbii, jakie są szkody, jeśli chodzi o infrastrukturę?
3: Wiemy, że co najmniej 8,5 tysiąca domów zostało uszkodzonych. Ponad 1000 domów zostało całkowicie zniszczonych. Prawie 50 budynków się zawaliło. Co jest bardzo dla nas, jeśli chodzi o UNICEF i prawa dziecka, zasmucające, to prawie 800 szkół, placówek edukacyjnych zostało całkowicie zniszczonych. Prawie 85 placówek ochrony zdrowia zostało zniszczonych. Największym problemem w tym momencie są te zakłócenia w dostępie do wody, energii elektrycznej, opieki zdrowotnej, zakłócenia telekomunikacji, bo one też szczególnie utrudniają działania wszystkim organizacjom humanitarnym, wszystkie działania pomocowe.
1: Co dla państwa, co dla UNICEF-u oznacza informacja, że w tym przypadku w Kolumbii doszło do silnego trzęsienia ziemi? Co się dzieje później?
3: No, my możliwie najszybciej, jak tylko otrzymamy zgodę lokalnego rządu, wchodzimy do akcji pomocowej. Przede wszystkim skupiamy się na dostarczeniu wody, na kwestiach sanitarnych i higienicznych i na ochronie dzieci. Obecnie dostarczamy w samym Choco dostarczamy wody i właśnie tego zabezpieczamy te warunki sanitarne 22 tysiącom osób. Pomoc nasza obejmuje całą tą pomoc związaną z wodą, sanitariami, higieną, zabezpieczeniem dostępu, z zestawami, dostarczeniem zestawów bezpieczeństwa dla matek, dla kobiet w ciąży, zestawów higieny menstruacyjnej, środków czystości. Wszystko, co jest potrzebne do takiego funkcjonowania w miarę normalnego, ale przede wszystkim wszystko, co zabezpiecza rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
1: Wspomniała pani o zgodzie.

0: Gdzie władz lokalnych, to zazwyczaj jest formalność, czy są też tacy, którzy na pomoc się nie zgadzają?
1: Zazwyczaj jest to formalność. Zazwyczaj żaden kraj nie jest przygotowany w 100% na katastrofę humanitarną i zawsze potrzebuje pomocy i szuka tej pomocy, gdzie się da. A UNICEF jest tą wyjątkową organizacją, która jest obecna w 190 krajach, czyli no, prawie wszędzie na świecie. Mamy swoich ludzi i mamy tak zorganizowany system, że w przeciągu pierwszych 48 godzin jesteśmy w stanie fizycznie dostarczyć pomoc w każdym miejscu na ziemi niemalże.
0: W przypadku różnych zagrożeń, różnych wydarzeń ta pomoc jest odmienna? Czy zwykle jest jakiś taki zestaw podstawowy, który jest wdrażany w pierwszych godzinach?
1: No, zazwyczaj jest to, są to podobne działania i tak jak mówiłam, najważniejsze jest zabezpieczenie, są działania związane z tym zapewnieniem dostępu do bezpiecznej wody pitnej, do odpowiednich warunków sanitarnych, bo to nam pomaga ograniczyć właśnie ryzyko chorób, które potem są szczególnie niebezpieczne właśnie dla dzieci niedożywionych, dla noworodków, dla najmłodszych. Tak? A bezpośrednio całym rodzinom zagrażają. Pomagają nam chronić zdrowie dzieci.
0: Czy w Państwa gestii jest też jakieś wsparcie psychologiczne? Bo zakładam, że szczególnie dla małych ludzi tego rodzaju wydarzenie, jak silne trzęsienie ziemi, to jest potworny szok. Dla dorosłych zresztą też.
1: Oczywiście, natomiast dzieci nie rozumieją, co się dzieje. Jakby trudniej jest im zrozumieć, co się dzieje i dlaczego. Oczywiście, że tak, my od razu zapewniamy dzieciom tak zwane bezpieczne przestrzenie. To są miejsca, gdzie dzieci po pierwsze otrzymują wsparcie w edukacji, jakby wracają do procesu edukacji, co jest bardzo istotne, jakby bardzo istotne jest nieprzerywanie tego procesu edukacji, bo to bezpośrednio wpływa na psychikę dzieci, ale przede wszystkim bezpośrednio wpływa na ich podstawowe prawo dziecka, czyli prawo do edukacji i bezpośrednio może, oczywiście nie zawsze musi, ale może zaburzyć dalszy rozwój życiowy, ma wpływ na karierę, na wszystko, na dalsze życie. Natomiast tak, my zabezpieczamy tą przestrzeń dla dzieci. Dzieci tam oczywiście otrzymują pomoc psychologiczną, tak żeby zmniejszyć ryzyko traumy, bądź zminimalizować, na ile się da. Natomiast bardzo ważna w tych przestrzeniach dla dzieci jest ta rutyna, do której dzieci mogą wrócić i kontakt z rówieśnikami. To jest bardzo ważne dla dzieciaków, bo to jest ten moment, kiedy mogą trochę odetchnąć od tej nowej, trudnej sytuacji i mieć poczucie bezpieczeństwa, chociaż przez chwilę.
0: W mediach tego rodzaju tematy funkcjonują dość krótko. Myślę, że za tydzień, najpóźniej dwa, właściwie już o trzęsieniu ziemi w Kolumbii będziemy mówić rzadko. Albo i prawie
1: tak
0: wcale.
1: Tak jak już nie mówimy o trzęsieniu ziemi w Wenezueli, które no było 24 lipca, tak? Czy nie, nie, kiedy było trzęsienie ziemi w Wenezueli? No raptem miesiąc temu, no coś takiego. I już się o tym nie mówi, tak?
0: A dla Państwa tego rodzaju wydarzenia oznaczają jak długie zaangażowanie?
1: No, dla nas to jest długofalowe zaangażowanie. Wiadomo, że ten proces ma różne etapy, bo najpierw, tak jak mówiłam, zabezpieczamy te podstawowe potrzeby ludzi, potem dbamy o to bezpieczeństwo psychiczne dzieci, dostęp do edukacji, dostęp do medycyny, do pomocy zdrowotnej. Przede wszystkim też zabezpieczamy ciągłość szczepień, bo to również ma ogromne znaczenie na przyszłość dziecka i na sytuację rozwoju potencjalnych epidemii. Tym bardziej jak po takich katastrofach ludzie mieszkają stłoczeni w prowizorycznych warunkach. I my zostajemy w danym kraju, w danym miejscu do momentu, kiedy ta potrzeba taka humanitarna istnieje i do momentu,

0: kiedy mamy również środki finansowe, bo ta pomoc wiemy, że działa, natomiast ona musi być zabezpieczona wsparciem finansowym.
1: Tak długo jak trzeba, państwo pomagają, czyli rozumiem, że w przypadku takich na przykład wydarzeń jak to trzęsienie ziemi w Kolumbii, to są co najmniej miesiące.
0: No to są co najmniej miesiące. Te skutki, jakby kraj będzie się podnosił bardzo długo po takiej katastrofie. Żaden kraj nie jest gotowy w pełni na takie wydarzenia. Są kraje lepiej i słabiej przygotowane. I w zależności od tego, jak w sytuacji wyjściowej kraj jest przygotowany, tak długo też jest potrzebna pomoc UNICEF-u. Natomiast wiemy, że w Kolumbii, no, w tych akurat miejscach strategicznych, my i tak jesteśmy od 20 lat, więc też długo stamtąd zapewne nie wyjdziemy.
1: Czy Kolumbia jest w kategorii tych krajów trochę lepiej, czy trochę gorzej przygotowanych?
0: Zdaje się, że jest lepiej przygotowana niż Wenezuela, aczkolwiek ja nie mam takich danych, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Ja nie mam takich danych statystycznych po prostu.
1: I Wenezuela, i Kolumbia są daleko. Czy mimo to jakoś z Polski możemy pomóc?
0: Oczywiście, zawsze możemy wspierać organizacje humanitarne, które pomagają na miejscu, chociażby jak UNICEF, bo każde wsparcie finansowe, każda wpłata pozwala nam kupować i dostarczać dokładnie te artykuły, które w danym momencie są najbardziej potrzebne i pomaga nam zwiększać skalę działań wraz ze zmieniającą się sytuacją.
1: Myślę, że o Kolumbii jeszcze będziemy rozmawiać, że jednak do tego tematu będziemy wracali i do innych podobnych, ale chciałbym jeszcze spojrzeć na inny rejon świata, mianowicie na Strefę Gazy, gdzie teoretycznie ogłoszono rozejm. Praktycznie wiemy, że cały czas dzieje się tam źle. Jak wygląda sytuacja, szczególnie dzieci, małych ludzi, po ogłoszeniu rozejmu?
0: Mamy nowy raport wydany w zeszłym tygodniu, z którego wynika, że od zawieszenia broni w październiku 2025 roku do początku sierpnia teraz zginęło co najmniej 300 dzieci. To oznacza średnio jedno zabite dziecko każdego dnia obowiązywania rozejmu. Setki kolejnych dzieci są ranne, część z nich bardzo ciężko. No, jest to rozejm, podczas którego, jakby no, który nie zapewnia de facto dzieciom
1: Bezpieczeństwa.
0: bezpieczeństwa i sytuacja tam jest bardzo, bardzo trudna.
1: Jak wygląda codzienność? Dostęp do wody na przykład, dostęp do pomocy medycznej, dostęp do edukacji.
0: Sytuacja z dostępem do wody jest, no, można śmiało powiedzieć, krytyczna. Według naszych danych 82% rodzin w Strefie Gazy nie ma bezpiecznego i stabilnego dostępu do wody. 70% ludności nie jest w stanie uzyskać nawet 6 litrów wody na osobę dziennie, co jest znacznie poniżej minimalnych standardów stosowanych w sytuacjach kryzysowych, gdzie standard jest określony na poziomie 15 litrów na osobę dziennie. A tu w Strefie Gazy nawet 6 litrów ludzie nie są w stanie pozyskać. Wiemy, że około 90% infrastruktury wodnej i sanitarnej zostało uszkodzonych lub zniszczonych. I to znowu bezpośrednio zwiększa ryzyko odwodnienia, biegunek, chorób skórnych i chorób zakaźnych. I oczywiście znowu zagrożone są bezpośrednio najbardziej małe dzieci i dzieci niedożywione. A wiemy, że znowu niedożywienie w Strefie Gazy występuje. Jeśli chodzi o dostęp do lekarzy, no to wiemy również, że mniej niż połowa placówek zdrowotnych w Strefie Gazy w ogóle funkcjonuje. W lutym UNICEF raportował, że żaden z 36 szpitali na terenie Strefy Gazy nie działa, nie był w pełni operacyjny. Jedynie 18 szpitali działało i to też częściowo, tak? Więc no, tam dostęp jest szalenie utrudniony, dlatego szczególne znaczenie

0: mają mobilne kliniki UNICEF, które docierają do tych społeczności, które mają największą trudność w ogóle z mobilnością i z dotarciem do szpitali. Tam są dzieci są na pokładzie badane, szczepione, są diagnozowane pod kątem niedożywienia. No i oczywiście są zabezpieczane ich potrzeby w kontekście chorób tam przewlekłych czy infekcji. Wsparcie otrzymują również matki i kobiety w ciąży. Jeszcze jeśli chodzi o wyżywienie, o jedzenie i o głód, no to wiemy też, że z najnowszych raportów, że prawie 70% mieszkańców Strefy Gazy znajduje się w kryzysowym bądź jeszcze poważniejszym poziomie ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego. Czyli nie mają dostępu do jedzenia.
1: Sytuacja dramatyczna, powszechny głód,
0: sytuacja
1: problemy
0: absolutnie
1: z
0: dramatyczna.
1: Dostępem do wody, do opieki medycznej. O edukację już
0: Dokładnie.
1: Chyba nawet nie pytam. A czy
0: ale to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o edukację,
1: tak?
0: Więc
1: to
0: ja
1: jednak
0: tu się
1: pytam.
0: Chętnie wypowiem. Tak, dlatego że skala edukacji oczywiście znowu, systemu edukacji jest gigantyczna. Ponad 90% szkół zostało uszkodzonych lub zniszczonych w Strefie Gazy. Ponad 60% na początku tego roku ponad 60% dzieci w wieku szkolnym nie miało całkowicie dostępu do nauki. UNICEF w tym momencie prowadzi ponad 100 tych placówek, bezpiecznych miejsc dla dzieci, gdzie zapewniamy dzieciom, próbujemy przywrócić dzieciom możliwość dostępu do nauki. Mamy taki projekt Back to Learning i no, będziemy robić wszystko, żeby tworzyć tymczasowe przestrzenie właśnie edukacyjne, w których dzieci nie tylko będą się uczyć, ale również otrzymają szersze wsparcie psychologiczne.
1: Czy przedstawiciele, czy pracownicy organizacji humanitarnych, organizacji pomocowych mogą czuć się w Strefie Gazy bezpiecznie?
0: No, przede wszystkim są chronieni przez międzynarodowe prawo humanitarne, które teoretycznie obydwie strony respektują. Natomiast wiemy, że 17 kwietnia tego roku dwóch kierowców cystern dowożących wodę do najbardziej potrzebujących kierowców zatrudnionych przez UNICEF, tak, zostało zabitych w ostrzale, właśnie w punkcie dystrybucji wody. Dwie inne osoby zostały ranne. Według szacunków UNICEF wykonywali rutynową operację dostarczania wody bez żadnych zmian uzgodnionych w trasach czy procedurach, bo to wszystko jest, jakby ta pomoc humanitarna jest dostarczana zgodnie z restrykcyjnymi ustaleniami. Byliśmy zmuszeni tymczasowo wstrzymać działania w danym regionie, ale już zostały przywrócone. No, trzeba pamiętać o tym, że atak na osoby dostarczające pomoc humanitarną może natychmiast jakby mieć konkretne skutki i może natychmiast pozbawić setki tysięcy ludzi dostępu do podstawowych usług typu woda i tak dalej, żywność.
1: To jeszcze o jedną kwestię chciałbym zapytać na koniec, mianowicie co mogą zrobić organizacje takie jak choćby UNICEF w sytuacji, kiedy przeciwnikiem nie są skutki działania sił natury, tylko polityka po prostu?
0: No, tu już w kwestie polityczne nie chciałabym wchodzić, natomiast możemy zrobić bardzo dużo. ale na pewno mniej niż pozwalają nasze zasoby i możliwości. Gdybyśmy mieli pełny dostęp i bezpieczny dostęp, robimy co możemy i widać skutki tej naszej

0: tej pomocy, ale jesteśmy uzależnieni od braku paliwa, od braku leków, sprzętu. No to są wszystko kwestie, konsekwencje kryzysu. Natomiast my to, co możemy, robimy, też działamy w kontekście właśnie takich praw humanitarnych, w sensie działamy ze wszystkimi rządami możliwymi, organizacjami o to, żeby to prawo dostępu do pomocy humanitarnej zostało też maksymalnie jakby umożliwione nam, tak?
1: A swoją drogą te zasoby, o których pani wspomniała, nie są nieograniczone, więc poddajemy pod rozwagę państwu. A pani bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Joanna Sokołowska, UNICEF Polska.
0: Najmocniej.
1: Dziękuję bardzo i spokojnego dnia. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jest 11:55.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Znowu miałam rację.
11: W czym?
12: We wszystkim.
11: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
14: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
15: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.

0: można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek największy wyciek danych w historii. Polskie służby badają, kto odpowiada za cyberatak na aplikację MyDoktor. Danych 19 milionów Polaków nie ma jeszcze w darknecie. Były wiceminister ukrył się w prorosyjskim Naddniestrzu. Ścigany Marcin Romanowski liczy na list żelazny. Nasz reporter zbiera polityczne komentarze. Ważne zwycięstwo i pierwszy finał w tym sezonie. Dziś w nocy Iga Świątek powalczy o wygraną w turnieju rangi 1000 w Toronto.
0: Suma wydarzeń.
1: Medyczne dane polskich pacjentów nie pojawiły się jeszcze na żadnych stronach w darknecie, poinformował o tym minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach aplikacji MyDoktor, jednej z największych polskich firm zajmującej się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane objęte incydentem najpewniej mają charakter archiwalny i pochodzą z 2024 roku oraz z wcześniej lat. Łączymy się teraz w tej sprawie z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co nowego wiadomo w tej sprawie?
2: Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że dane pacjentów wkrótce trafią na portal Bezpieczne Dane i tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione z rejestrów MyDoktor. Jednak zrobienie tego w sposób legalny i bezpieczny trochę potrwa. Trzeba najpierw wydobyć te dane od administratora, ułożyć w paczki i następnie przekazać na rządowe serwery. Dzisiaj rano wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka powiedział w Wirtualnej Polsce, że u źródeł cyberataku najpewniej stał ludzki błąd. Jednak wicepremier Krzysztof Gawkowski skłania się ku teorii o luce w zabezpieczeniach systemów MyDoktor.
3: My już wiemy, jak do niego doszło, to znaczy gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione, ale jak w każdym oprogramowaniu jakaś luka może się zdarzyć.
2: Polskie służby będą pracować nad tym, aby dane pacjentów dotyczące przecież wrażliwych informacji, jak chociażby przyjmowane leki na receptę, nie wyciekły do sieci. Wicepremier Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali jakiegoś okupu, ale polskie państwo nie zamierza nikomu w tej sprawie płacić.
3: Ministerstwo i służby państwa nie prowadzą negocjacji z hakerami na poziomie tego, że chcemy wykupić albo jakieś okupy płacić. To w Polsce nie będzie się działo. My przestępców ścigamy, a nie z przestępcami się dogadujemy. Polskie służby są od tego, żeby doprowadzić do złapania przestępców i zabezpieczyć dane, a nie do tego, żeby się z nimi dogadywać.
2: Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i waży około 2 terabajtów pamięci. Na razie ofiary wycieku danych są zdane jedynie na rząd i organy ścigania. Jak mówi Adam Hartle z portalu Zaufana Trzecia Strona, poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić na firmie MyDoktor, aby im po prostu zapłaciła.
4: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak no wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią, my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.

0: A niezależnie od tego, czy w ostatnich latach chodziliśmy do lekarza, czy też nie, warto zastrzec numer PESEL. Specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek powiedziała w radiowej Trójce, że zastrzeżenie naszego numeru PESEL jest proste i szybkie.
1: Nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez M-Obywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
0: No i właśnie, jeśli mamy zastrzeżony numer PESEL, to wtedy nie można zaciągać zobowiązań finansowych, większych zobowiązań, ani dysponować większą gotówką. Nie można na przykład kupić niczego na raty, ani założyć konta w banku, czy też wyrobić duplikatu karty SIM. Nie można też wypłacić z bankomatu gotówki przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
2: Hakerzy wykradli dane medyczne około 19 milionów Polaków. O działania państwa w tej sprawie pytał na konferencji ministra cyfryzacji Michał Makowski. Dziękujemy. A o kradzieży danych pacjentów mówił też na naszej antenie profesor inżynier Wojciech Celary z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Zdaniem eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa przestępcom mogły przyświecać dwa cele.
3: Z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela. Pierwsze to jest właśnie marketing niechciany. A czyli na tej podstawie można przygotować określoną kampanię marketingową i wiadomo, że ktoś tam używa na przykład dużo jakichś suplementów, to można, prawda, sprzedać taką informację firmom, które je produkują. One konkurują ze sobą na rynku. No i ten, kto będzie miał taką informację, to będzie miał bardziej skuteczną reklamę tego wysyłaną na konkretne adresy konkretnych ludzi. Druga rzecz to jest gorsza, bo to jest właśnie szantaż, tak? No tylko znowu takiego zwykłego Kowalskiego to nie za bardzo jest o co szantażować. Natomiast jeśli ktoś jest, prawda, prezesem, dyrektorem, który, prawda, ma tajemnicę przedsiębiorstw i tak dalej, no to w tym momencie sprawa się robi poważna, tak? Dlatego, że tego typu dane mogą stanowić pewną furtkę dotarcia do tych ludzi i poddania ich już zupełnie innym rodzajom przestępstw, prawda, fizyczny atak i fizyczny szantaż.
2: Tłumaczył profesor inżynier Wojciech Celary. Na więcej na ten temat można znaleźć jeszcze na portalu polskieradio24.pl. Premier ma plan na Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk chce tam wysłać bliskiego współpracownika, który do tej pory czuwał nad pracami rządu, Macieja Berka. Na razie są to informacje niejawne. Zdecydowane działania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zapowiadał też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Być może dziś dowiemy się więcej, bo jest planowana konferencja prasowa szefa rządu. Sprawą zajmuje się Sylwia Białek, z którą właśnie się łączymy. Witaj, Sylwio.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakich decyzji możemy się spodziewać?
4: Rzeczywiście, z nieoficjalnych informacji wynika, że premier Donald Tusk chce, by Maciej Berek był kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wakat na tym stanowisku pojawi się we wrześniu. Zaskoczenie o tyle duże, że sam przecież premier Donald Tusk dwa dni temu mówił, że Maciej Berek to jego prawa ręka. Rok temu, gdy był wybierany szef NIK-u i nieoficjalnie mówiło się o kandydaturze właśnie ministra Berka, wtedy Donald Tusk miał się na to nie zgodzić, a teraz zgoda premiera jest. Co więcej, Donald Tusk powiedział dwa dni temu, że wspólnie z ministrem ustalili jego przejście do innych zadań. Wtedy jeszcze jakie to zadania nie wspomniał o tym. Natomiast nieoficjalne informacje są takie, że liczy na to, że Maciej Berek uporządkuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. To nieoficjalnie, a oficjalnie minister Tomasz Siemoniak mówił dziś w Polskim Radiu, że to są spekulacje i że ma poczucie, że ostatecznie decyzje nie zostały jeszcze podjęte.
5: Patrzę na Macieja Berka jako na wybitnego prawnika, zawsze bezstronnego i unikającego polityki, więc ja nie widzę jakiegoś ograniczenia w miejscach, gdzie on mógłby się pojawić. To jest człowiek ogromnych kompetencji po prostu.
4: Sceptycznie do medialnych informacji odniosła się Anna Żukowska. Szefowa klubu Lewicy zapowiedziała dwa dni temu, że jej formacja nie poprze kandydatury Macieja Berka ze względu na jego działalność polityczną, ze względu na to, że był ministrem odpowiedzialnym za pracę rządu w rządzie Donalda Tuska. Obiecaliśmy naszym wyborcom, że politycy nie trafią do Trybunału Konstytucyjnego, tak napisała na platformie X, ale już wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w zupełnie innym tonie wypowiadał się i wczoraj, i dziś na konferencji prasowej też było to pytane.
6: Znakomity analityk prawa, bardzo dobry legislator, niesamowicie sprawny urzędnik państwowy, posiadający kwalifikacje.

0: kwalifikacje do tego, żeby być naprawdę ważną postacią w rządzie. Bardzo żałuję, że odchodzi. Wystawiam mu ocenę 5 z plusem, ciesząc się, że miałem okazję z nim współpracować i że ta praca była naprawdę wyjątkowo dobra. Czy będzie sędzią Trybunału, czy nie, to najpierw trzeba wyrazić zgodę i podpisać oświadczenie. To przyniesie wrzesień, zobaczymy.
1: Zaskoczeni takimi informacjami są jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek krytycznie ocenił doniesienia medialne.
2: To jest zła sytuacja, że czynny polityk, czynny urzędnik obecnej koalicji trafi do Trybunału Konstytucyjnego, a dwa, no budzi to kontrowersje, ponieważ pan Berek odpowiadał za przygotowywanie ustaw w tym rządzie. Właściwie nie ma chyba ustawy tego rządu, która by nie przechodziła przez jego ręce. I dzisiaj ten sam człowiek, który przygotowywał, czy brał udział w przygotowywaniu ustaw rządowych, miałby trafić do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby co? Oceniać te ustawy? No to jest ewidentny konflikt interesów.
1: Zdecydowane działania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zapowiedział też minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W rozmowie z WP.pl stwierdził, że późną jesienią Trybunał Konstytucyjny ma zacząć orzekać w pełnym, legalnym składzie. Zapewniał, że zawsze ma plan B, B1, B1 prim. Nie chciał jednak ujawnić, jaki dokładnie plan ma na myśli. Do kwestii transferu do Trybunału Konstytucyjnego, ewentualnego transferu Macieja Berka, premier odniesie się prawdopodobnie dziś po południu. Planowana jest konferencja prasowa szefa rządu. Wczoraj pytany w Gdyni premier właśnie o Macieja Berka mówił, że na pytania będzie odpowiadał dziś i niewykluczone, że poinformuje także o decyzji rządu w sprawie kolejnej odsłony programu CPN. Wcześniej nie wykluczał interwencji na rynku paliw ostatnie tygodnie sierpnia, a te dwa ostatnie tygodnie sierpnia przecież się zbliżają. Program CPN ruszył wiosną. Zakładał trzy elementy: niższy VAT, czasowe obniżenie akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Był to program bardzo kosztowny, pochłonął ponad 4 miliardy złotych. Teraz nieoficjalnie oczywiście mówi się tylko o jednym elemencie. Rozważany jest niższy VAT. Na pozostałe kroki musiałby się zgodzić bowiem parlament, a w parlamencie teraz są wakacje.
3: Powrót do CPN czy decyzja o Macieju Berku i jego kandydaturze do Trybunału Konstytucyjnego. O oczekiwaniu na zapowiadaną na dziś konferencję premiera mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Marcin Romanowski wciąż nieuchwytny. Były wiceminister sprawiedliwości może przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu, skąd do Polski wysłał własnoręcznie podpisany list. Jego pełnomocnik potwierdza, że wystąpiło wydanie listu żelaznego oraz zapowiada wniosek do sądu o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego obrońca Romanowskiego chce uchylenia nakazu? No i czy też jakie są na to szanse?
4: Obrońca Marcina Romanowskiego uzasadnia wniosek o wycofanie europejskiego nakazu aresztowania tym, że jego klient po prostu przebywa poza Unią Europejską. Ten argument został uwzględniony przez sąd w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jak wiemy, wówczas nie zgodził się na wydanie za nim ENA, uzasadniając właśnie, że nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej. Gdyby podobną decyzję wydano w tej sprawie, to mocno skomplikowałoby to działania prokuratury. Jakub Stefaniak, SP, PSL jest przekonany, że obrońcy posła PiS właśnie sięgną po te narzędzie.
5: Prawnicy, którzy obsługują polityków prawicy, to są nieźli spryciarze. I doskonale wiemy, historia pokazuje, że potrafią różnego rodzaju kruczki prawne wykorzystywać. Pewnie będzie próba i podejście, może być i w tym przypadku.
4: Polityk PSL-u dodaje jednak, że Marcin Romanowski jest w gorszej sytuacji niż Zbigniew Ziobro. Jak wiemy, jemu prokuratura zdążyła postawić zarzuty. Jeśli wróciłby do Polski, to zostałby aresztowany. Dlatego obrońcy posła PiS wnioskują o wydanie listu żelaznego. Tłumaczą, że dzięki temu ich klient mógłby przyjechać do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Rządzący mają nadzieję, że sąd się na to nie zgodzi. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy mówi, że Marcin Romanowski nadużył zaufania wymiaru sprawiedliwości.
6: No ale jaki list żelazny? To w ogóle jakaś bzdura. Co to ma być, nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Nie, nie, nie. Pan Romanowski po tym, co robi wcześniej czy później, musi zostać zatrzymany i przywieziony do polskiego sądu.
4: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje jednak, że wniosek o list żelazny to dowód na to, że Marcin Romanowski jest gotów stanąć przed sądem i oczyścić się ze stawianych mu zarzutów.
7: Pan minister Romanowski zawsze mówił, że chętnie stanie przed sądem.

0: Nawet tym sądem zarządów pana ministra Żurka, no ale to jest ta kwestia aresztu. No proszę państwa, to są te doświadczenia i księdza, i dwóch urzędniczek z resortu sprawiedliwości. Przecież zniszczono im życie, zdrowie i życie.
1: Zdaniem rządzących Marcin Romanowski prędzej czy później trafi do Polski, choć przyznają, że z pewnością sprowadzenie go z Naddniestrza, gdzie być może przebywa, nie będzie proste. No ale wierzą, że jednak działania służb okażą się skuteczne, że Romanowski trafi do Polski, następnie do aresztu. Posłowie sejmowej większości mają też nadzieję na to, że tak się właśnie stanie, ale mówią, że te działania po prostu wymagają ciszy. Przypomnę, że były wiceminister Sprawiedliwości usłyszał już zarzuty. Zarzuty postawiono mu w aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Konkretnie chodzi o rzekome ustawianie konkursów właśnie organizowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Za zarzucane mu czyny grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Michał Fabisiak zbierał polityczne komentarze na temat Marcina Romanowskiego. Dziękujemy. Były minister sprawiedliwości liczy na list żelazny po tym, jak przeniósł się do prorosyjskiego regionu. O tę sprawę pytaliśmy także na naszej antenie. Zdaniem profesora Janusza Golinowskiego, politologa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kolejne kontrowersje z miejscem pobytu Romanowskiego to pokazówka.
3: To pojęcie Tyraspola i Naddniestrza myślę, że jest takim wątkiem pobocznym na użytek gry politycznej, bo nie sądzę, żeby Rosja akurat była zainteresowana panem Romanowskim. Ma zupełnie inne, ważniejsze sprawy. Natomiast w Polsce jest to rozdmuchiwane i przez opozycję, i od tego powoli zaczyna się dystansować samo Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego ja to traktuję jako pewnego rodzaju medialne wydarzenie, aniżeli rzeczywista chęć uzgodnień, no i rzeczywiście wyjaśnień ze strony pana Romanowskiego. No, ten list żelazny byłby taką formą właśnie przyciągnięcia tutaj, czy ściągnięcia Romanowskiego, aby złożył te zeznania. Ta strona właśnie obecnie rządząca, koalicyjna, raczej jest wobec tego sceptyczna. W związku z tym bardziej mówimy tutaj o pokazusze.
2: Jak dodawał profesor Janusz Golinowski, decyzja Marcina Romanowskiego o wyjeździe do Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej przekreśli jego dalszą karierę polityczną.
3: Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, aby się po prostu zdystansować od pana Romanowskiego. Sam pan Romanowski niestety strzela sobie nawet nie w stopę, ale w głowę, jeśli chodzi o dalszą karierę polityczną, bo tak to sobie wyobrażam, zwłaszcza w tej otoczce Tyraspola czy Naddniestrza, gdzie będzie spostrzegana jako osoba podejrzana.
2: Przypomnijmy, na Marcinie Romanowskim ciążą zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Większość krajów, w tym Polska, nie uznaje też suwerenności kontrolowanej przez Rosję Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Do jutra, do drugiej w nocy, zamknięte pozostanie lotnisko w Katanii na Sycylii. Paraliż i chaos po erupcji Etny coraz mocniej krytykują politycy i mieszkańcy, wskazując na potrzebę zmian. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
5: Minister ochrony ludności Nello Musumeci mówi wprost o konieczności przeniesienia lotniska w Katanii. Jak zaznacza, problemem nie jest wulkan, a lokalizacja portu. Z kolei burmistrz sycylijskiego Akate Gianfranco Fidone wskazuje, że o lotnisku w Comiso, na co dzień zapomnianym i pozostawionym na uboczu, przypomina się dopiero wtedy, gdy wybucha Etna. Lotnisko zasługuje na więcej. Mogłoby być motorem napędowym dla całego południowego wschodu Sycylii i odegrać fundamentalną rolę w rozwiązywaniu tego typu sytuacji kryzysowych, ale nikt nigdy nie inwestował w ten port. Wierzę, że teraz jest odpowiedni moment, mówi burmistrz. Władze Sycylii zapowiadają znalezienie dodatkowych środków na wzmocnienie lotniska w Comiso. Ma ono być lepiej przygotowane do przejmowania ruchu z Katanii, gdy erupcja Etny sparaliżuje tamtejszy port. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: W rosyjskiej republice Baszkirii płonie rafineria i magazyny Wildberries. Ukraińskie drony uderzyły w rejonie miasta Saławat. To jeden z głównych ośrodków rosyjskiego przemysłu naftowego i chemicznego, leżący na pograniczu Europy i Azji. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego.
6: Szef lokalnej administracji Radii Chabirow potwierdził uderzenie ukraińskich dronów w zakłady przemysłowe. Nie ma oficjalnej informacji o stratach. Internauci zwrócili uwagę na kłęby dymu unoszące się nad rafinerią Gazprom Neftechim.

0: Ławat. Jak napisał portal Meduza, to jeden z największych tego typu zakładów w Rosji. Słup czarnego dymu sfotografowano także nad centrum logistycznym Wildberries. To drugi atak ukraińskich dronów na Sałabat. Pierwsze uderzenie zarejestrowano 14 lipca. Podawano wtedy, że rafineria Gazpromu wstrzymała na kilka dni funkcjonowanie linii przetwarzania ropy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: 265 ofiar śmiertelnych i 496 osób zaginionych to bilans trzęsienia ziemi, które nawiedziło w poniedziałek Kolumbię. Prezydent tego kraju powiedział, że obecnie wysiłki kierowane są na odnalezienie zaginionych.
2: Para eso...
1: Wykorzystujemy w tym celu wszystkie nasze możliwości, korzystając jednocześnie z pomocy międzynarodowej, która zaczyna napływać do Kolumbii. Nie ma wątpliwości, że jest to tragedia o ogromnym zasięgu, ale właśnie w tak trudnych i bolesnych chwilach musimy zjednoczyć się pod jedną flagą, flagą Kolumbii, i na tym właśnie skupiają się wysiłki rządu. Rząd ogłosił wczoraj 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły wiele miast na zachodzie Kolumbii. Katastrofa dotknęła ponad 50 tysięcy osób. Prawie 3,5 tysiąca jest rannych. Zniszczonych zostało ponad 11 tysięcy domów, a przeszło 53,5 tysiąca uległo uszkodzeniu. Plama ropy naftowej z uszkodzonego tankowca rosyjskiej floty cieni dotarła do wybrzeży Omanu. Zdaniem ekspertów, jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, akwenom grozi katastrofa naturalna, porównywalna do tej sprzed ćwierćwiecza. O zagrożeniu więcej wie Tomasz Sajewicz.
3: Według omańskich władz ropa naftowa z uszkodzonego statku pokryła 40 km plaż wybrzeża od strony Morza Arabskiego. W najbliższym czasie dotrze do Masiry, największej wyspy Omanu. Plama ropy, która wydostaje się z ładowni uszkodzonej jednostki, ma obecnie ponad 2000 km2. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że jej powierzchnia od początku sierpnia mogła zwiększyć się aż 40-krotnie. Tankowiec Karolin Bezengi, będący częścią tzw. rosyjskiej floty cieni, osiadł na mieliźnie 6 tygodni temu. Przewoził około 800 tysięcy baryłek rosyjskiej ropy. Jednostka objęta jest międzynarodowymi sankcjami. Nie jest ubezpieczona. Władze Omanu zapowiedziały, że w stronę uszkodzonego tankowca zmierzają jednostki, które rozpoczną akcję jej zabezpieczania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem będą dziś koniecznością na wyspach. Wielka Brytania szykuje się bowiem na potężne uderzenie gorąca. W części Anglii termometry mogą pokazać nawet 38 stopni i jeśli prognozy się sprawdzą, to będzie to najgorętszy dzień roku. Met Office wydało bursztynowe ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem. O tym z Londynu Anna Rączkowska.
4: Alert obowiązuje dziś do północy, obejmuje między innymi południowo-wschodnią i wschodnią część kraju, środkową Anglię, południową część hrabstwa Yorkshire oraz Londyn. Mieszkańcy brytyjskiej stolicy próbują dostosować swoje plany do pogody. Jest naprawdę gorąco. Po zakupy chodzę rano, a później siedzę w domu. Mam wentylator, więc nie jest źle. Dużo piję i nie wychodzę z domu. Teraz musiałam tylko pójść do apteki. Dzisiaj pracuję z domu, bo jest za gorąco. Mówili mi Londyńczycy. Służby ostrzegają przed utrudnieniami na kolei, lokalnymi przerwami w dostawach energii oraz pożarami traw i lasów. Niemal cała Anglia zmaga się z suszą, a wysuszona roślinność sprawia, że ogień może rozprzestrzeniać się wyjątkowo szybko. Brytyjski rząd zaapelował do sklepów o wycofanie ze sprzedaży jednorazowych grilli, które mogą stać się źródłem pożaru. Synoptycy zapewniają, że od jutra upał zacznie stopniowo odpuszczać, a po weekendzie możliwy jest nawet deszcz. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kolejna szansa na podobne obserwacje w naszym regionie trafi się dopiero za ponad 100 lat. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się zaćmienie słońca. Jego skala zależała od regionu. Na południu Europy było to całkowite zaćmienie, a w Polsce częściowe. Ale z naszej perspektywy księżyc zakrył słońce w około 85%, co sprawia, że było to najgłębsze zaćmienie w naszym kraju od 27 lat. O szczegółach Dagmara Kędzior.
5: Z tej okazji w niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji zaćmienia. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które udostępniło swój dach. Na nim około 100 osób mogło obserwować to zjawisko poprzez teleskopy czy specjalne szkła. Ci, którzy z nich korzystali, byli zachwyceni widokiem.
6: Widok jest naprawdę spektakularny.
7: No, ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
8: Jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce. Takie na pół zjedzone.
5: Z tego dachu zaćmienie słońca oglądał też premier Donald Tusk. Po tym wydarzeniu centrum zaprosiło gości przed budynek na wspólne oglądanie spadających gwiazd. Kolejne częściowe zaćmienie słońca

0: Słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś w pociągach pojawią się dodatkowe miejsca. Jak mówi Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity, będą one dostępne na popularnych w czasie wakacji trasach.
2: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
1: W czasie weekendu na torach pojawią się podwójne składy pociągów Pendolino. W wakacje dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby, co jest rekordem w historii przewoźnika. W lipcu z jego usług skorzystało 9,5 miliona osób. Kolejarze spodziewają się wzmożonego ruchu od dziś do wtorku. A w związku z przypadającym w sobotę świętem, jutro część urzędów będzie zamknięta. W piątek nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo wszystkie placówki ZUS-u w całym kraju nie będą pracowały. Tego dnia nie będzie też działała infolinia, mówi Monika Kiełczyńska z Łódzkiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS-ie bez wychodzenia z domu przez internet.
1: A za pośrednictwem portalu e-ZUS można wysyłać wnioski czy pobierać zaświadczenia z danymi z ZUS-u przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Placówki i infolinia wrócą do normalnego funkcjonowania w poniedziałek 17 sierpnia.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Jest finał turnieju w Toronto dla Igi Świątek. Po zaciętej walce Polka pokonała w półfinale Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Losy tego emocjonującego meczu śledził Jan Pachlowski.
5: To był najlepszy mecz naszej tenisistki na przełomie ostatnich miesięcy. Zresztą wypowiedzi na korcie podkreślała ona, że ten sezon jest dla niej wyjątkowo trudny. Nasza tenisistka potrafiła znakomicie przeciwstawić się momentami naprawdę świetnie grającej Świtolinie i to było kluczem do awansu do samego finału. Iga Świątek potrafiła wrócić do gry po przegraniu drugiej partii aż 1-6. Jestem szczęśliwa, że potrafiłam odwrócić losy meczu w trzeciej partii. Przegrałam wysoko drugiego seta, następnie potrafiłam domykać ważne piłki. Jestem dumna z siebie za ten występ. Mówiła zaraz po meczu jeszcze na korcie nasza zawodniczka. Iga Świątek pokonuje Elinę Świtolinę i zyskuje szansę na pierwszy w tym roku tytuł WTA, pisał w swoim tytule na gorąco New York Times. Świątek błyskawicznie weszła w mecz. Już przy własnym serwisie w pierwszym gemie obroniła breakpointa, popisując się kończącym uderzeniem z backhandu. To nadało ton całemu spotkaniu. Świtolina grała płaskie i szybkie piłki, często znajdowała się w defensywie, nie radziła sobie z głębią i rotacją zagrań Świątek, przez co wiele jej uderzeń z głębi kortu lądowało za nią końcową lub pozaboczną, podkreślał nowojorski dziennik. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Elina Świtolina miała na koncie dwa wygrane mecze z rzędu z Igą Świątek. To dało jej przewagę przed tym spotkaniem, mówił na naszej antenie Dominik Lutostański z Przeglądu Sportowego. Ale jak dodawał nasz gość, o zwycięstwie zaważyła odporność psychiczna.
6: To jest ciekawe, bo w tym meczu oglądaliśmy naprawdę duże wahania właśnie związane z nastrojem, z mentalnością. Bo nie oszukujmy się, Iga Świątek doskonale weszła w mecz. Prowadziła wysoko w pierwszym secie. Później Ukraińce udało się doskoczyć do Polki. Natomiast na szczęście, i tutaj też ważna kwestia, Idze udało się opanować nerwy i dokończyła tego pierwszego seta. Natomiast w drugim secie to tutaj kontrola Świtoliny. No i trzeci mecz wydaje się, że najbardziej ważny i najważniejszy, bo znowu panie grały trzy sety. Jak w poprzednich meczach Iga rozjeżdżała się, mówiąc tak bardzo potocznie, tak w tym trzecim secie tym razem to właśnie Iga była zdecydowanie silniejsza mentalnie i to ona potrafiła przełożyć szale zwycięstwa na swoją korzyść.
1: Mówił Dominik Lutostański z Przeglądu Sportowego. O tytuł Iga Świątek zmierzy się dziś w nocy z Jeleną Rybakiną, która reprezentuje Kazachstan. Ten mecz nie wcześniej niż o północy polskiego czasu. A powodów do radości nie brakowało także w Birmingham. Podczas trwających tam Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce Jakub Szymański wywalczył 3. medal dla Polski. Specjalista od biegu na 110 metrów przez płotki uzyskał wynik 13 sekund i 26 setnych, a to dało mu brąz. O tym, jak wyglądał 3. dzień rywalizacji w wykonaniu biało-czerwonych,

0: powie Rafał Bała.
1: Jakub Szymański kilka miesięcy temu był mistrzem świata w hali, ale na 60 metrów przez płotki. I gdyby taki dystans biegano na otwartym stadionie, również miałby złoto, bo prowadził mniej więcej do 70 metra. Jednak później wyprzedzili go Szwajcar Joseph i Francuz Kwału. Szymański z brązem otarł się o rekord Polski, do którego zabrakło mu 0,01 sekundy. O medal walczyła

0: W eliminacjach rzutu dyskiem poradziła sobie tylko Daria Zabawska, która machnęła ponad 59 metrów i awansowała do finału. Odpadła Weronika Muszyńska oraz biegająca na 200 metrów Wiktoria Gajosz. A do finału na 800 metrów nie awansował Filip Ostrowski, mimo znakomitej życiówki minuta 44 sekundy i 8 setnych. Po trzech dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
1: W sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Tu Polskie Radio 24, jest 12:32.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
11: Polska gospodarka rozgrzana do i już chciałem powiedzieć, że do czerwoności, ale ten kolor wybitnie nie pasuje do stanu rzeczy. Soczyście zielona strzałka pojawia się obok danych PKB Polski za drugi kwartał. 3,8% rok do roku na plusie. To makroekonomiczna informacja dnia. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Polska gospodarka ma za sobą dobry kwartał. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od kwietnia do czerwca wzrosła o 3,8% licząc rok do roku. W pierwszym kwartale wzrost wyniósł, przypomnijmy, 3,5%. No i już pojawiają się pierwsze komentarze. W opinii ekonomistów z banku ING rodzima gospodarka notuje dobre wyniki mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie. I tutaj cytat. Dostępne dane wskazują, że produkcja budowlana w drugim kwartale odbiła po trudnym początku roku, kiedy niekorzystne warunki pogodowe mocno ograniczyły aktywność właśnie w tym sektorze. Nastąpiła także poprawa kondycji sektora przemysłowego. Nieco gorsze były natomiast wyniki handlu detalicznego. Tak napisano w komentarzu banku. Dodano, że wzrost cen paliw nie ograniczył wydatków na benzynę i olej napędowy, co w warunkach spowalniającego wzrostu płac działało ograniczająco na zdolność gospodarstw domowych do dokonywania innych zakupów. Bank podtrzymał prognozę, że w całym 2026 roku wzrost PKB w Polsce osiągnie 3,4%. Jestem bardzo ciekawy, jaką prognozę ma nasz gość, ale o tym powiemy już za chwilę. Zobaczmy teraz, czy te informacje i te dane wpłynęły na decyzję inwestorów. No nic z tego, szanowni państwo, bowiem WIG20 dzisiaj akurat jest w dolnej części, jeżeli chodzi o europejskie indeksy. Minus 1,13%. Tak wygląda sytuacja w przypadku tego najważniejszego indeksu, ale pozostałe indeksy również na czerwono. WIG84% na minusie, MWIG40,26% na minusie i najmniej traci, ale jednak SWIG 89%. Tak wygląda sytuacja na ulicy Książęcej w Warszawie po kilku, przypomnijmy, bardzo udanych sesjach na warszawskim parkiecie. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,30 zł. Dolar amerykański

0: Wyceniany jest na 3,73. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,59, 4,60. Tak się teraz ta cyferka zmieniła. I jeszcze funt brytyjski 5,04. To są kursy walut na teraz, na 12.35. Czas na rozmowę w magazynie Saldo.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Na liczniku 3,8%. To jest tak zwany szybki szacunek PKB za drugi kwartał. Informacja, na którą czekało wielu ekonomistów, wielu analityków. No i faktycznie ten wynik się poprawił w stosunku do pierwszego kwartału. Jak pan odczytuje te informacje, które pojawiły się w GUS-ie? Dodajmy, że one są zbieżne z takimi uśrednionymi prognozami polskich ekonomistów.
2: Faktycznie konsensus rynkowe był w granicach 3,7, 3,8. Zależy, kto go robił i jak się, z jakich tych prognoz udało się to zrobić średnią. Najczęściej te widełki były gdzieś od takich 3,5 do 4, może 4,1. Więc spektrum też nie było specjalnie szerokie. I oczywiście to, że jest poprawa, cieszy. Warto pamiętać, że mieliśmy dosyć specyficzny kwartał. Było bardzo dużo obaw o kondycję światowej gospodarki, no bo wiadomo było, że dużo się działo w okolicach Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu i że oczywiście to psuło nastroje inwestorów, to psuło nastroje konsumentów, którzy obawiali się, czy warto kupować, czy warto wydawać pieniądze. I choć oczywiście z naszego punktu widzenia czasem mogłoby się wydawać, że to jakieś tematy odległe, no ale pamiętajmy, że my jesteśmy jako Polska bardzo dobrze wkręceni w ten międzynarodowy podział pracy i sporo zamówień, które spływa do polskiej gospodarki, to są te zamówienia z zewnątrz. No, jeżeli byśmy popatrzyli na przemysł, no bo jeśli mówimy choćby o eksporcie towarów, no to przede wszystkim przemysł. Trudno sobie wyobrażać, żeby kto inny mógł duże ilości towarów eksportować. No to pewnie ze 70-65% tego, co robi przemysł, zależy który miesiąc, to są po prostu wyroby, które idą na zewnątrz, tak? Więc od tego odczytywania tego, co się może dziać w przyszłości, u nas sporo zależy. I to, że udało nam się zrobić taki wzrost, o którym pan redaktor zechciał powiedzieć, to moim zdaniem to całkiem dobry wynik. Bo warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. No, kiedyś faktycznie analitycy, którzy oglądają gospodarkę polską, nie wiem, 20-30 lat, no pamiętają, że tam bez problemu od pstryknięcia palców robiliśmy 5-6%. Tylko pamiętajmy, że wtedy byliśmy na zupełnie innym poziomie rozwoju i wtedy no, te gonienie, przyspieszanie szło nam bardzo efektywnie. Dla naszego poziomu rozwoju dziś pewnie coś w granicach 3% to już jest ten próg przełamujący, że możemy się zacząć uśmiechać. Powyżej 3% to już jest naprawdę dobrze. Więc nie dość, że nie spadliśmy z 3,5 w pierwszym kwartale na 3,4 czy 3,3, jakie były obawy, kiedy zaczęło się coś dziać na Bliskim Wschodzie, no wręcz nawet poprawiliśmy wynik o 0,3. I warto też oczywiście słuchaczom przybliżyć jedną rzecz. Te dane, które my oglądamy dzisiaj, to są naprawdę takie pierwsze przedwstępne, które GUS chce nam pokazać, żebyśmy mniej więcej wiedzieli kierunkowo, w którą stronę idziemy. Natomiast jeszcze to nie są te dane, które nam najbardziej rozpalają serca, umysły i tak dalej, bo to są te dane bez tych szczegółów wewnątrz, no bo oczywiście warto zawsze zapytać, co tam było naprawdę w środku. I oczywiście dobrym prawem każdego analityka jest przypuszczać, co musiało się na te wartości poskładać. No to co będzie, z czego to było tak naprawdę, to zobaczymy za dwa, nawet z kawałkiem tygodni, kiedy te dane będą pełniejsze. I też warto, żeby pamiętać, że to też będą wciąż jeszcze dane w dużej części oparte na faktycznie już zebranych statystykach, ale też często doszacowujące sfery gospodarki, gdzie te statystyki spływają troszkę później.
0: Analitycy GUS-u intensywnie pracują, aby pełen raport pojawił się już niebawem. Natomiast teraz pytanie o to, na jakim etapie jesteśmy w tym roku. Czy faktycznie my doszliśmy do jakiegoś szczytu? Czy możemy się spodziewać, że polska gospodarka będzie śrubowała te bardzo dobre wyniki? Czy możemy być takimi optymistami?
2: Panie redaktorze, faktycznie część scenariuszy zakłada, że no gdzieś tu teraz jesteśmy w okolicy takiego lokalnego maksimum i w zasadzie potem to już będą zjazdy. Proszę zobaczyć, że przetaczana przez pana redaktora prognoza zakładała dla całego roku 3,4, więc po pierwszym kwartale 3,5, po drugim kwartale 3,8, no to znaczy, że koledzy spodziewają się tam już wyraźnie słabszych wyników. Przyznam, że w moim bazowym scenariuszu już zawsze jest troszeczkę inaczej. Ja raczej myślę, że my gdzieś do końca roku w okolicach tego 3,7-3,8 powinniśmy utrzymywać wzrost. Pamiętajmy, że

0: poprawia nam się sfera w zakresie inwestycji i to widać po tych najważniejszych dla gospodarki inwestycjach, czyli tych, które robi sektor przedsiębiorstw, bo tego jest 2/3 wszystkich inwestycji. Ale w pozostałych inwestycjach, jak choćby w tym, co się dzieje, w tym, co robi państwo, czyli to jest przede wszystkim infrastruktura, ale też i taka bardzo specyficzna infrastruktura, jak choćby to, co kupujemy jako sprzęt obronny, no to oczywiście tam też rachunki są całkiem spore. Proszę pamiętać, że no, nawet mieliśmy całkiem ładne akcenty, choćby w drugim kwartale, a to jakiś duży, ważny kawał drogi otwarty, pewnie wart z 1 albo 2 miliardy, a to trochę sprzętu, które mogło być 1-2 miliardy warte, więc to są takie dodatki, które też mogły poprawiać ten wynik, który był zebrany oczywiście dużo szerzej, tak? Więc myślę, że to się jeszcze może powtórzyć w 2 kolejnych kwartałach. Może się okazać, że one też przyniosły pewne odprężenie po tych niepokojach, o których mówiliśmy, Bliski Wschód i inne tego typu sprawy. No i jeszcze jedną rzecz pamiętajmy. Jeżeli myślimy o wyniku PKB, zwłaszcza od tej strony produkcyjnej, tak, kto to wytworzył, to pamiętajmy, że te dane mają prawo być troszeczkę inne niż te nasze odczucia z tego, co my oglądamy na co dzień na rynku. Bo my widzimy dane o sprzedaży, a tam są dane o wartości dodanej. I może się zdarzyć tak, że jeżeli na przykład ceny zaopatrzenia w drugiej połowie roku byłyby korzystniejsze niż w pierwszej, a tu mieliśmy szoki na rynku paliwowym, energetycznym, no to mogłoby się okazać, że tej wartości dodanej w dynamice da się upchać troszkę więcej, niż my się teraz spodziewamy. Stąd mój bazowy scenariusz to bardziej coś między 3,5 a 4. Czy to będzie 3,7 czy 3,8, to zobaczymy.
1: Ale są to na pewno bardzo optymistyczne prognozy. Ja pamiętam, jak rok temu mniej więcej zastanawialiśmy się, jak bardzo inwestycje w obronność mogą dźwignąć polski PKB. Zresztą nie tylko polski, bo podobne analizy są prowadzone także w innych krajach Europy. No i teraz pytanie. Czy w tych danych widzimy już safe? Czy na to jest jeszcze za wcześnie?
0: Panie redaktorze, myślę, że to jeszcze za wcześnie, bo jeżeli mówimy o sejfie, czy to są te dostawy z bieżąco kontraktowanych rzeczy. Oczywiście wszyscy wiemy, że przynajmniej część kontraktów to jest tak jakby zrolowanie już istniejących na ten sposób finansowania. I oczywiście dostawy z tego są już realizowane. Tylko pamiętajmy, że to jest troszeczkę inny charakter zamówień i dostaw niż choćby w tym, co my widzimy na co dzień w takim normalnym obrocie gospodarczych przy dobrach szybko zbywalnych i tak dalej. No bo w tym takim zwykłym obrocie to jest mniej więcej tak. Mam zamówienie i ja je mniej więcej będę realizował w tym następnym jeszcze jednym kwartale i muszę mieć następne. Mhm. Bardzo duża część zamówień z safe to są zamówienia, które my się umawiamy, że producent będzie dostarczał od dzisiaj przez najbliższych 6-7 lat. I ich było bardzo dużo, ale one będą rozciągnięte w tych dostawach. No i część tych dostaw, które, nazwijmy to, zostały zlecone od zera, tak? Ktoś nie wiedział, czy coś takiego będzie, a nie, że już był w trakcie wykonywania wcześniej zawartego kontraktu, no to one realizować się mają szansę za kilka kwartałów czasami nawet, tak? Więc to jest taki bardziej rozłożony w czasie proces, za to o tyle sympatyczny, że no, możemy liczyć, że pewnie safe to jest jakiś na produkcji przemysłowej 1 dodatkowy procent rocznie przez najbliższe 5-6 lat.
1: Powiedzieliśmy o wzroście PKB, ale to są nie jedyne dane z polskiej gospodarki, które pojawiły się o godzinie 9.30 punktualnie dzisiaj. Również poznaliśmy już taki ostateczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026. Przypomnijmy, pod koniec lipca mieliśmy takie dane wstępne, teraz mamy już dane potwierdzone. No i mamy 3,0. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły właśnie o 3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Tutaj zaskoczenia nie ma.
0: Zaskoczenia nie ma, to znaczy co do zasady na rynku spodziewaliśmy się, że to gdzieś będzie 2,9, 3, 3,1. No przy tym wstępnym podaniu 3, no już dokalibrowaliśmy się. Natomiast no, jest pewnego rodzaju zaskoczenie, no bo pamiętajmy, że miesiąc wcześniej było 2,5. I to też było wtedy takie stawiane pytanie, no czy to już inflacja spadła do celu i mamy z głowy i tak dalej. My przestrzegaliśmy, że no, ona może troszkę odbić, no bo pamiętajmy, tutaj główny podstawowy chochlik, jaki mieliśmy, ceny paliw, tak? My jeszcze w czerwcu cieszyliśmy się z tego, że działał rządowy system spłaszczający nam te ceny paliw. No a w lipcu już mieliśmy sporo z tym związanych podwyżek. Może się okazać, że jakaś odmiana tego programu pojawi się z czasem i ona znowu pozwoli nam przynajmniej czasowo stonować inflację. No ale ona gdzieś wróciła do 3. Oczywiście to nie jest przyjemny poziom inflacji, to jest powyżej celu, wciąż w widełkach tych dopuszczalnych, no ale z drugiej strony no, też nie ma co kruszyć kopii, to nie jest jakiś bardzo makabrycznie wysoki poziom. Wiadomo, że on jest

0: po części wywołane tymi czynnikami nadzwyczajnymi, no, ceny surowców i okolice. Natomiast no, też warto patrzeć, co się dzieje też w środku tych cen. I pierwszy taki gruby podział to jest, proszę zobaczyć, że cały czas przy tym wskaźniku 3.0 ogólnym ceny usług 5.5, ceny towarów 2.0. Pewnie jakbyśmy popatrzyli na to, co się dzieje w samym handlu detalicznym, to pewnie tam nawet gdzieś te ceny rok do roku to jest gdzieś 1,5%. No zobaczymy, jakie będą wyniki. Więc no, widzimy, że w różnych miejscach to się różnie dzieje.
1: Ale to jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, tym bardziej jeżeli spojrzymy na poszczególne elementy. I tak, w przypadku odzieży i obuwia tutaj zaskoczenia nie ma. Właściwie tutaj mówimy o spadku cen. Podobnie jest w przypadku wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Niewielki, ale również spadek, ale jeżeli już zerkniemy sobie na taką rubryczkę pod nazwą transport, bardzo szeroką, no to już się pojawia nam siódemka, 7%. To sporo. Edukacja 5,3, rekreacja, sport, kultura 5,4, ważny element, jeżeli chodzi o wakacje. Informacja i komunikacja 5,2. I faktycznie te usługi tutaj zaczynają tak nam ważyć.
0: No, to troszkę jest tak, że no, my mamy w gospodarce i oczywiście cieszymy się z niego wszyscy jako pracownicy wzrost płac. No i tam, gdzie żeby dostarczyć coś klientowi, czy towar, czy usługa, tam, gdzie tej pracy jest sporo, a płace rosną, to oczywiście tam no, gdzieś to nie jest z gumy, to można troszkę ponaciągać, ale nie aż tak. No, te ceny muszą troszkę pójść do góry. Natomiast tam, gdzie tej pracy jest trochę mniej i na przykład ona jest zastępowana pracą maszynową, no to tam łatwiej o tonowanie tych wzrostów. Więc oczywiście pan redaktor zechciał transport wymienić, który był taki dosyć szczególny. Może się okazać, że z niego zobaczymy jakąś tam ulgę dla danych za kolejne miesiące. Warto też pomyśleć o tym, co się dzieje w odzież, obuwie tej grupie, bo to jest taka dosyć specyficzna grupa. Zawsze by się chciało powiedzieć, że to jest taka grupa, gdzie powinien działać ten zależność popyt-podaż-cena, tak? A my tutaj od wielu lat widzimy wzrosty zainteresowania klientów, coraz więcej zakupów, a mimo to systematycznie ceny spadają. Pamiętajmy, że to jest kwestia między innymi dostaw z zewnątrz, substytucji pewnych towarów innymi, które można gdzieś kupić taniej. No i oczywiście to jest taki dosyć specyficzne dla w porównaniu z resztą rynku. No, gdzie indziej już niestety tak dobrze nie ma.
1: Kompletują nam się dane makroekonomiczne, powoli spływają kolejne informacje i tak, zatrzymując się przy inflacji, mamy 13 miesiąc z rzędu, gdzie mieścimy się w tym pasie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. To jest już, powiedzmy sobie, taki dość długi dystans, biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie roku, wybuch wojny, problemy z paliwami. Mieścimy się cały czas, nie wyskoczyliśmy ponad. Mamy informacje związane z produktem krajowym brutto, pojawiają się informacje i z handlu zagranicznego. Krótko mówiąc, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie miała we wrześniu właśnie taki pakiet danych przed sobą, właśnie takie wartości, o jakich rozmawiamy, to czy spodziewa się pan, że spełni się zapowiedź, czy też sugestia prezesa NBP, pana profesora Adama Glapińskiego, że być może to jest moment na to, aby obniżyć stopy procentowe już teraz?
0: Panie redaktorze, jeżeli myślimy o decyzji Rady, to warto pamiętać, że jakby do tego tak bardzo klasycznie podchodzić, to Rada troszkę mniej powinna reagować na co się dzieje tu i teraz i jakie były bieżące wskaźniki.
1: Tylko prognozy.
0: Natomiast troszkę bardziej powinna się zastanawiać na to, co się będzie działo z inflacją za 3, 4, 5 kwartałów i zastanawiać się, czy ten poziom stóp jest dopasowany do tamtego stanu. No bo oczywiście te wszystkie transmisje, o których często analitycy mówią, że no, tam będziemy brali albo więcej, albo mniej kredytów, będziemy robili mniej albo więcej depozytów w zależności od tego, jakie będą stopy i to tak naprawdę będzie tą sytuację gospodarczą kształtować za kilka kwartałów. I proszę zobaczyć, że ta para, o której pan redaktor mówił, inflacja i wzrost, w zasadzie mówi o troszkę dwóch różnych sprzecznych poziomach, bo inflacja jest w zasadzie w przyzwoitym poziomie, troszkę powyżej celu i w zasadzie można by było się pokusić o spadki stóp, no ale z drugiej strony jak patrzymy na stan gospodarki, to nie wygląda, żeby ona była jakaś taka zaduszona stopami, więc w zasadzie można je utrzymać albo no, podnosić, to pewnie za dużo powiedziane, ale że na razie można przyglądać się i zastanawiać się, co będzie dalej. Ja myślę, że bardzo ważne będzie to, czy my do tego czasu posiedzenia dostaniemy jakieś

0: rozstrzygnięcia co do tego, jak można się spodziewać stanu gospodarki światowej w przyszłości, tak? No bo gdyby się na przykład okazało, że w Zatoce jest odprężenie i tam już wszyscy sobie dali po razie, opluli się na zgodę i po prostu jakoś tam będziemy handlować i działać dalej, no to super. A to wiadomo, że to jest taka bardziej płaska, bardziej stabilna sytuacja. No ale gdyby się akurat okazało, że w tamtym okresie, kiedy będzie podejmowana decyzja, to zamieszanie się nagle podniesie, bo gdzieś komuś, że tak powiem, nerwy puszczą, ktoś będzie miał za krótki ląd, to może się okazać, że wtedy analitycy NBP-u zapytani przez członków Rady Polityki Pieniężnej, a jak wy uważacie, że będziecie w przyszłości, to oni powiedzą, no jest bardzo dużo tego pasma takiego szarego, co my nie do końca wiedzimy, jak będzie. Tak? No, mamy jakiś wiodący scenariusz, ale jego ziszczenie się jest mniej prawdopodobne niż zwykle, bo te ryzyka są bardzo szerokie.
1: Przegrzanie gospodarki nam nie grozi?
0: No, pytanie, co to jest dla nas przegrzana gospodarka.
1: No, jak pan definiuje? Jestem ciekawy.
0: No, pewnie u nas, jakbyśmy trwale przez kilka kwartałów mieli wzrost grubo powyżej czwórki, nie wiem, 4,5-5, no to moglibyśmy się zastanawiać, czy przypadkiem to jest jeden segment, który jest mocno przegrzany. Nie wiem, na przykład inwestycje poszły nam do 20%. I może się okazać, że wtedy część z nich jest bez sensu, bo one zostaną zrealizowane, a potem te firmy wypadną z rynku. Bo wszyscy tak zainwestowali w moce produkcyjne, że nie dla wszystkich będzie na rynku miejsce. No, ale gdyby to było takie w miarę równomierne i w miarę do poopowiadania, no to pewnie jeszcze też by nie było jakiegoś takiego powodu do zmartwień. No ale no, na razie się nie zanosi, żebyśmy my trwale na 4-5 kwartałów mogli mieć wzrost powyżej 4%. Raczej większość ośrodków badawczych martwi się, że my w przyszłym i w kolejnym roku to my może całej trójki nie zrobimy. No ja nie mam aż takich obaw, ale też raczej nie mam nadziei, że przejdziemy powyżej czwórki.
1: Przegrzana jest za to tabelka z danymi dzisiaj, bowiem o PKB powiedzieliśmy, o inflacji powiedzieliśmy, to jeszcze obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu, właściwie styczeń, czerwiec, w pierwszym półroczu 2026 roku i okazuje się, że mamy ujemne saldo, które ukształtowało się na poziomie minus 15, prawie 16 miliardów złotych. O czym to świadczy?
0: Panie redaktorze, to by trzeba było zobaczyć, z kim my mamy saldo dodatnie, z kim ujemne. Jeżeli patrzymy o głównych naszych odbiorców towarów, czyli Niemcy, czyli resztę strefy euro, czyli no, kraje europejskie poza strefą euro i wiele, wiele innych, to my mamy nadwyżkę i to sporą. My deficyty mamy z natury w dwóch obszarach. Jeden jest związany z zakupami dóbr wszelkiego rodzaju z Chin. I tam jest oczywiście bardzo duży deficyt, więc oczywiście to się formalnie mówi, że to są kraje rozwijające się, ale, no ale nie oszukujmy się, to jest głównie kwestia tego, co my robimy z Chinami. Pewnie jakby dobrze Chińczycy policzyli, to pewnie my, Polska, kraj, który ma 1% udziału w światowej gospodarce, robimy im 5% nadwyżki w wymianie towarowej, więc ten udział mamy dużo. Tak się składa, że my od nich bardzo dużo kupujemy, a prawie nic nie sprzedajemy, bo to jest bardzo hermetyczny rynek. A drugi taki obszar, który kiedyś był bardzo wyraźny i można było wskazać jedną grupę krajów, gdzie to było, no to były wszystkie rzeczy związane z paliwami i z okolicami. No, my tutaj no, musimy sporo kupić. Jakoś nasze apele ze strony gospodarki, żeby no, systematycznie robić tak, żeby jak najwięcej stawiać na własne siły i nie musić kupować tak dużo surowców z zewnątrz, no, cały czas pozostają apelami i raczej to nie przechodzi do jakiejś takiej mocnej zmiany. No i w tych obszarach faktycznie mamy minusy. No, jeżeli by patrzeć na te grupy krajów, no to na przykład ten minus mamy z krajami wysoko rozwiniętymi, ale spoza Unii. No i to są dwa powody, bo jedna strona to są Stany i Korea, gdzie my mamy sporo wciąż zakupowanego i dostarczonego sprzętu. No ale proszę też zobaczyć, że akurat do tej grupy teraz wpada ta kwestia paliwowa. No bo na przykład sporo tych rzeczy kupujemy od Norwegów, którzy akurat teraz w tej chwili w zakresie importu okazują się być jednym z naszych ważniejszych partnerów, a kiedyś w tej tabele C pierwszych 10 się nie mieścili. No i oczywiście też zacne miejsce Danii, czyli kraju, który jest w Unii, ale jest poza strefą euro. Też ta nadwyżka będzie troszkę malała. No między innymi właśnie ze względu na dokładnie te same dostawy, czytaj gaz.
1: To powiedzmy od razu naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o eksport, to pierwsza trójka wygląda następująco. Pierwsze miejsce bez zaskoczenia Niemcy, na drugim miejscu nasi południowi sąsiedzi Czesi, na trzecim miejscu Francja. Natomiast import wygląda zupełnie inaczej poza pozycją lidera, bo importujemy najwięcej z Niemiec, ale na drugim miejscu są już Chiny, a na trzecim Stany Zjednoczone. I ten ranking pięknie potwierdza to, o czym pan powiedział przed chwilą.

0: Czyli tak na dobrą sprawę fakt, że są pewne niedobory, są pewne grupy towarów, które jednak sprowadzamy i to z bardzo daleka.
1: Z bardzo daleka. No i grupy krajów, które powinny być marzeniem wszystkich analityków jako to miejsce, gdzie my powinniśmy jakoś wzmacniać ekspansję to eksportową, bo my faktycznie bardzo dobrze sobie radzimy u naszych bliskich sąsiadów, głównie z krajami Unii Europejskiej, no i resztą Europy, ale taką bliską. Natomiast faktycznie powinniśmy sporo zrobić, żeby poza Europą zacząć mocniej eksportować i ja myślę, że rynki takie, na które warto szczególną uwagę zwracać, to są właśnie te wysoko rozwinięte, ale poza Unią. To są bogate, zamożne rynki, które mogłyby u nas dużo kupować. Sporo tam się da zrobić w takim normalnym układzie B2B, bez jakiegoś takiego dużej presji ze strony administracji, pomocy w kwestii takich rzeczy, nazwijmy to, porozumień między rządami. Tak? Tutaj po prostu biznes to biznes się handluje dużo i tam moglibyśmy sporo zdziałać.
0: Na 8. miejscu Stany Zjednoczone, to tak uzupełniając, jeżeli chodzi o eksport z naszego kraju. Dobra pozycja, ale i tak jesteśmy na minusie, bo więcej kupujemy w Stanach niż sprowadzamy. To tak zupełnie na koniec. Panie Piotrze, spójrzmy na ropę naftową. Ropa WTI 81 dolarów, właściwie 81,5 dolara. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, 87 dolarów i 25 centów. Delikatne, kosmetyczne, ale jednak spadki są na tym rynku. No i pytanie, będzie ten CPN pana zdaniem, czy go nie będzie?
1: Ja myślę, że to będzie taka delikatna przepychanka pomiędzy administracją a dostawcami paliw, którzy w tej chwili są poddawani takiej presji, że jak zrobią troszkę bardziej atrakcyjne ceny dla klientów, to tego CPN-u nie będzie i różnych ograniczeń z nim związanych, zwłaszcza ceny maksymalnej. A jeśli się okaże, że się nie uda, no to tam pewnie administracja weźmie bardziej synka tego kija i będzie nim machać mocniej.
0: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
0: Dziękujemy oczywiście i to był magazyn Saldo, a popołudniowe wydanie o godzinie 17:32. Już teraz zapraszam w imieniu Błażeja Prośniewskiego.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
14: Klimat jaki jest, każdy widzi.
15: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
16: Ale my nie załamujemy rąk.
17: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
14: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
16: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
14: I o tym rozmawiamy w audycji.
16: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
14: I na stronie polskieradio.pl.
16: Zapraszamy.
14: Marta Hoppe
16: i Patryk Michalski.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby badają potężny wyciek danych medycznych z aplikacji MyDoktor. Minister cyfryzacji zapewnia, że danych nie ma w darknecie. Błędy w ocenie materiału dowodowego. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Nawrockiego. Podejrzany opakunek na torach kolejowych w Bawarii. Niemiecka policja sprawdza, czy to ładunek wybuchowy. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeżenie numeru PESEL. Jednocześnie podkreśla, że dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w darknecie. Przypomnijmy, wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach aplikacji MyDoktor, jednej z największych polskich firm, która zajmuje się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane objęte incydentem pochodzą najpewniej z 2024 roku i z wcześniejszych lat. O szczegółach Michał Makowski.
2: Dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane. Tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione. Warto zawczasu zastrzec numer PESEL, aby później nie zostać celem szantażu. Dane zostały wykradzione poprzez lukę w oprogramowaniu platformy MyDoktor. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali okupu, ale służby pracują nad tym, aby informacje medyczne nie trafiły w niepowołane ręce.
3: Naszym zadaniem jest to, żeby nie były dostępne do sprzedaży gdzieś, więc monitorujemy tą ciemną część internetu, czy gdzieś ktoś ich nie chce wystawić na przykład na jakąś aukcję albo nie chce ich sprzedać.
2: Minister cyfryzacji dodaje, że polskie władze nie będą negocjować z hakerami w sprawie ewentualnego okupu za odzyskanie danych. Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i 2 terabajty pamięci. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Polski i jego małżonki. Powodem były błędy w ocenie materiału dowodowego oraz niewłaściwa interpretacja opinii lingwistycznej. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie dotyczące Wojciecha Ślusarczyka, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz członka zarządu powiatu radomszczańskiego. To on miał w mediach społecznościowych nazwać prezydenta Karola Nawrockiego szrekiem. Para prezydencka ma teraz 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Jest tymczasowy areszt dla 20-latki, która ugodziła nożem młodego mężczyznę w miejscowości Góra. Zdecydował o nim sąd. Wcześniej kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Policja szybko zjawiła się na miejscu i zatrzymała napastniczkę, przekazała Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
4: Funkcjonariusze z Redy dotarli na miejsce, zastali rannego, leżącego na ziemi. Natychmiast udzielili mu pomocy i zatamowali krwawienie. Poszkodowany trafił do szpitala. Równolegle policjanci pionu kryminalnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Szybko ustalili jego wizerunek, a informacja trafiła do wszystkich patroli. Niedługo później funkcjonariusze zauważyli kobietę odpowiadającą rysopisowi. 20-latka została zatrzymana.
1: Znaleziono przy niej przedmiot, którym najpewniej zaatakowała mężczyznę. 20-latka była nietrzeźwa. Teraz może jej grozić dożywocie. Ewakuacja kilku domów koło dworca kolejowego w Treuchtlingen w Bawarii. Sam dworzec został zamknięty po znalezieniu podejrzanego przedmiotu na torowisku. Policja bada teraz, czy może on zawierać materiały wybuchowe. Ruch pociągów wstrzymano, a cała okolica została odgrodzona. Służby apelują też o omijanie dworca w Treuchtlingen. Miejsca noclegowe niemal wyprzedane, a turystów z każdą godziną przybywa. Przed nami sierpniowy weekend, czyli kumulacja sezonu urlopowego nad Bałtykiem. Z turystami w Międzyzdrojach rozmawiała Aneta Łuczkowska.
5: Dużo ludzi, jest bardzo dużo. Byliśmy wczoraj w Świnoujściu, jest trochę więcej, więc tutaj jest tak, bym powiedział, odpowiednio.
6: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
7: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
6: No, bardzo dużo. Liczę na dobrą pogodę przede wszystkim, żeby było ciepło, ładnie.
7: Żeby się trochę opalić?
6: No, oczywiście.
7: Pójść nad morze i nie zmarznąć.
6: I nie zmarznąć, żeby wiatru nie było.
1: A według największych portali rezerwacyjnych w nadbałtyckich kurortach zostały ostatnie wolne miejsca. Za 3-dniowy pobyt dla 2 osób trzeba w ten weekend zapłacić średnio 3000 zł, czyli nawet 2 razy więcej niż w innym letnim terenie.

0: terminie.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A prognozy pokazują sporo słońca niemal w całym kraju, zwłaszcza na zachodzie będzie słonecznie. We wschodniej połowie kraju będą się pojawiać chmury, ale deszcz z nich nie popada. Za to nie jest najcieplej. Na termometrach średnio od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i w górach, 23 stopnie w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
1: Klima.
0: Jakość powietrza w Polsce przeważnie dobra i bardzo dobra. 61% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do 15 trwają jeszcze tak zwane zielone godziny. Warto więc teraz na przykład podłączyć auto do ładowania albo wstawić pranie. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach w całym kraju obowiązuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe.
1: Klimat. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
10: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja.
12: Tu Polskie Radio 24, mamy już 8 minut po godzinie 13, a dzisiaj czwartek, to jest 13 dzień sierpnia i witamy się z Państwem w składzie Aleksandra Jasińska, Szczepan Pawłosek, Wiktor Sudyka. Przed mikrofonem Maciej Wolny, będziemy z Państwem do godziny 16.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: A zaczynamy od polityki krajowej. Tam dzieje się sporo ważnych rzeczy, ważnych zarówno z perspektywy rządu, jak i perspektywy Prawa i Sprawiedliwości. Choć jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to możemy powiedzieć raczej o informacjach pesymistycznych, tych dotyczących chociażby Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej o tym już teraz.
1: Komentarz.
12: Na nasze zaproszenie przyjął dr Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Jak pan sądzi, dlaczego Marcin Romanowski zdecydował się w tym momencie napisać, jak to wszystko na to wskazuje, z Naddniestrza wniosek o listę żelazną? Dlaczego akurat to miejsce mógł wybrać i o czym ten moment właśnie napisania tego wniosku świadczy?
14: Czy cała sytuacja jest bez precedensu, że dwóch najwyższych urzędników państwowych, czyli minister i sekretarz stanu, uciekają przed wymiarem sprawiedliwości? No, pan Ziobro...

0: prawdopodobnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, pan Romanowski w Naddniestrze. Właściwie to nie jest państwo, a jakiś twór polityczny. No,
1: separatystyczny region Mołdawii nieuznawany jako państwo z bardzo silnymi wpływami rosyjskimi.
0: Tak, no właściwie pod całkowitą kontrolą rosyjską. Pan Romanowski prawdopodobnie na mocy jakiegoś porozumienia pomiędzy Węgrami a Naddniestrzem tam się dostał. To możemy tylko domniemywać, że tak się stało. No wiemy, że ma wydany jakiś dokument na inną tożsamość, na inne nazwisko, którym się posługuje. Wydaje się, że pan Romanowskiemu po prostu już skończyły się miejsca i możliwości ucieczki. No, nie ma możliwości przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej. Pytanie, dokąd jeszcze może uciec, no, na Białoruś czy do samej Rosji, no to już wizerunkowo byłaby całkowita porażka dla Prawa i Sprawiedliwości. Sama sytuacja więc jest zapewne spowodowana tym, że już nie ma dokąd dalej uciekać. Wystąpienie o ten list żelazny miało mu dać jakieś poczucie bezpieczeństwa w Polsce, no, aczkolwiek patrząc na praktykę sądową, należy przypuszczać, że tego listu żelaznego nie dostanie.
1: No, a co by się bardziej opłacało politycznie, przepraszam, że wejdę w słowo, to znaczy dla obecnie rządzącej koalicji, tak wizerunkowo, gdyby Marcin Romanowski dostał taki list żelazny, gdyby pojawił się w Polsce, no i gdyby to śledztwo, powiedzmy, ruszyło dalej, czy jednak sytuacja, w której nie ma listu żelaznego, a Marcin Romanowski prawdopodobnie nadal przebywa w Naddniestrzu?
0: No wydaje się, że zakończenie śledztwa w Polsce byłoby korzystne, natomiast nie wiem, czy ta akurat w tej formie, bo jednak przyznanie tego listu żelaznego będzie świadczyło o jakiejś, no, też porażce wymiaru sprawiedliwości. No tutaj też widać taką pewną niekonsekwencję ze strony pana Romanowskiego, no bo ciągle podważał sam wymiar sprawiedliwości, mówił, jak jest upolityczniony, jak źle funkcjonuje, no teraz nagle ma już działać dobrze. Tutaj widać brak konsekwencji.
1: A te miejsca, o których rozmawiamy, z jednej strony Naddniestrze i Marcin Romanowski, ale z drugiej strony Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, i Stany Zjednoczone. No, dwa zupełnie różne światy, możemy powiedzieć. Dwa zupełnie różne światy również politycznie z naszej perspektywy i dyplomatycznie. O czym ten rozdźwięk geograficzny może świadczyć?
0: Świadczy o nierównych możliwościach, które mieli obaj panowie. No zapewne pan Ziobro miał większe możliwości uzyskania jakiegoś poparcia sił politycznych w Polsce, no bo nie wierzę, że stało się to zupełnie bez jakiegoś wpływu na elity amerykańskie czy na tych, którzy tam podejmowali decyzje. Ja specjalnie nie widzę akurat ze strony amerykańskiej korzyści, dlaczego pan Ziobro został przyjęty i dlaczego tam się znajduje, no bo to właściwie władzom amerykańskim nic nie daje. W przypadku Putina, no może to być wykorzystywane wizerunkowo, więc tak jak pan sędzia Schmidt, może pan Romanowski gdzieś w mediach rosyjskich występować i mówić, jaka ta Polska jest zła i niedobra.
1: Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że Marcin Romanowski jest uciekinierem, któremu kurczy się pole działania i jest absolutnie przekonany co do tego, że prędzej czy później Marcin Romanowski stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Pan również by takie przekonanie podzielał?
0: Myślę, że tak, że to wystąpienie o ten list żelazny właśnie świadczy o tym, że już mu się skończyły jakieś możliwości ucieczki. No, proszę pamiętać, że to też, no, musi dysponować jakimiś finansami, jakimiś środkami, które będzie wykorzystywał w tych swoich podróżach czy do różnych państw. A więc no, prawdopodobnie pan Romanowski wyczerpał już te wszystkie możliwe środki i nie ma możliwości dalej uciekać.
1: Tylko pytanie też, co ta sytuacja, jeżeli się potwierdzi, że rzeczywiście Marcin Romanowski udał się do Naddniestrza, tam przebywa, co ta sytuacja oznaczać może dla bezpieczeństwa naszego państwa? No, Marcin Romanowski to były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, polityk polskiego państwa. Czy z punktu widzenia polskich służb ważniejsze od samego miejsca pobytu Romanowskiego jest dziś ustalenie, w jaki sposób znalazł się on w Naddniestrzu i czy miał przy tym pomoc na przykład rosyjskich służb, rosyjskich struktur?
0: Ja myślę, że służby już to wiedzą, może się tym jeszcze nie dzielą, no ale to należy przypuszczać, że bez

0: rosyjskich służb taka sytuacja by nie mogła mieć miejsca, więc musiało to być jakieś porozumienie pomiędzy służbami węgierskimi a służbami rosyjskimi, żeby pan Romanowski mógł do Naddniestrza się dostać. Natomiast z punktu widzenia samego bezpieczeństwa państwa, no jednak ja bym tutaj nie widział jakiegoś zagrożenia. Polska jest na tyle stabilnym państwem, służby działają, a więc jakichś specjalnych zagrożeń bym tutaj nie widział.
1: Wracając do tego listu żelaznego, w takim razie, czy to może być w pewien sposób też pułapka na obecny rząd? No bo powiedział pan o tym, że jeśli taki list żelazny by został wystawiony, no to wtedy prokuratura, organy ścigania by się przyznały w pewien sposób do swojej porażki. Czy w takim razie ten list żelazny może być realną próbą zakończenia tej całej sprawy wokół Marcina Romanowskiego, czy raczej zagrania procesowego, które ma poprawić z jednej strony jego pozycję, a obniżyć być może pozycję organów ścigania w Polsce?
0: Ja bym widział tutaj jednak taką zagrywkę procesową, no bo jednak pan Romanowski, prawnicy pana Romanowskiego no są sprytni, bardzo dobrze rozgrywają te kwestie i pewnie zobaczyli tutaj jakieś możliwości procesowe uzyskania czegoś dla pana Romanowskiego. No jednak list żelazny daje to, że taka osoba nie jest aresztowana, tylko występuje procesowo z wolnej stopy, musi się stawiać, no ale nie siedzi w areszcie.
1: A jakie znaczenie ma jeszcze sprawa, czy te wątpliwości wokół działania Marcina Romanowskiego jako chociażby wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, te zarzuty, które są stawiane Marcinowi Romanowskiemu? Czy to jeszcze ma znaczenie, czy już nam umyka w tym, jak cała ta sprawa jest skomplikowana?
0: Ja myślę, że te zarzuty są rozpoznawalne, natomiast no, na pewno z punktu widzenia takiej percepcji społecznej widać tutaj no, pewną słabość państwa, no bo jeżeli nie można wyegzekwować sprawiedliwości, skoro te zarzuty są tak poważne, no to powinien nastąpić proces i ewentualna kara, no to co jest dla z takiego punktu widzenia społecznego istotne, no to jest nieuchronność kary dla osób, które przekraczają prawo. To, że ciągle będziemy mówić, że pan Romanowski jest oskarżony, ale nie można mu przedstawić zarzutów, no to w takim odbiorze społecznym dla obecnie rządzących jest na pewno niekorzystne.
1: A dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: Też jest to obciążenie, no bo jednak sam fakt udania się do pro-putinowskiego tworu politycznego, jak sobie powiedzieliśmy, a więc jakieś związki czy budowanie tych relacji z Rosją z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest dużym obciążeniem. Już samo postawienie, sformułowanie tych zarzutów dla pana Ziobro i dla pana Romanowskiego no, wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie jest korzystne.
1: A Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiamy, ale też chociażby rozłam w tym ugrupowaniu, w jakiej jest obecnie sytuacji?
0: Widać wyraźną walkę o przywództwo. Widzimy ścierające się frakcje, które walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Pan Morawiecki stara się budować jakąś nową siłę, która miałaby odegrać, do końca tego też nie wiemy, jak on sobie to wyobraża, jakąś rolę w przyszłym parlamencie, bo nie wiemy, czy będzie chciał występować razem, czy będzie chciał tworzyć koalicję, z kim będzie chciał tworzyć tą koalicję, jak to wszystko miałoby wyglądać. Pan Morawiecki no, w tej chwili bardzo silnie działa na struktury Prawa i Sprawiedliwości, a więc stara się budować struktury terenowe, tak żeby móc wygrać wybory. No widać, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość no, na pewno jest w bardzo trudnej sytuacji. Ja bym jeszcze nie przesądzał tego, że jest to partia, która za chwilę upadnie, ale na pewno jest w dużym kryzysie.
1: To teraz przejdźmy do rządu i tego, co w rządzie się dzieje. Ostatnio dość sporo ciekawych informacji się pojawiło, chociażby ta dotycząca Macieja Berka i decyzji o tym, że ma on przejść do innych zadań. O tym niedawno informował premier Donald Tusk. Ale czy pana zdaniem rzeczywiście można uznać tę decyzję za, no nie wiem, taką zwykłą zmianę personalną, czy raczej jest to element większej i dużo ważniejszej układanki?
0: Należy przewidywać, że jakaś rekonstrukcja

0: Funkcja rządu będzie miała miejsce. Pan Berek, do końca nie wiemy, czy te informacje no, są dużo bardzo prawdopodobne, że ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co wizerunkowo akurat dla Koalicji Obywatelskiej byłoby no, złym posunięciem, bo jednak kwestionowanie wcześniej upolityczniania Trybunału, pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, pan Święczkowski, to wszystko, ta cała retoryka w tej chwili by się posypała. No, skoro jeden z głównych polityków, a więc minister, trudno mówić o nim inaczej niż o polityku, no wprawdzie nie jest członkiem partii politycznej, jest zapewne doskonałym prawnikiem.
1: Ale sam premier Donald Tusk mówił, że to jego prawa ręka.
0: No właśnie, jeżeli sam premier mówi o nim, że jest prawą ręką, no to trudno powiedzieć, żeby taka osoba nie była politykiem. No poza tym, no tutaj też taka no, sprzeczność trochę interesów, no jednak był odpowiedzialny za tą sferę legislacyjną, za tworzenie i koordynowanie aktów prawnych. Teraz miałby te akty oceniać. Z punktu widzenia rządzących na pewno nie byłoby to dobre posunięcie.
1: To skąd w ogóle te spekulacje, które się tutaj wzięły, sądzi pan? No bo z jednej strony to są informacje medialne, że Maciej Berek miałby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony ta taka tajemnicza decyzja, tajemnicze sformułowanie, że ma przejść teraz Maciej Berek do innych zadań wystosowana przez premiera Donalda Tuska. Po co ta gra wokół właśnie nowej funkcji Macieja Berka? Czy to jest badanie ewentualnie też reakcji i dziennikarzy, i społeczeństwa, i polityków przed podjęciem rzeczywiście konkretnej decyzji?
0: Myślę, że tak, że tutaj to, o czym pan redaktor wspomniał, jest to takie sondowanie tego, jak zareaguje nie tylko siły polityczne, ale jak zareaguje społeczeństwo, jakie będą nastroje. Widać, że no jednak zdecydowana większość osób bardzo krytycznie patrzy na ten ruch, jeżeli miałby być on rzeczywiście faktem, jeżeli miałby się dokonać, będzie, tak jak powiedziałem, no na pewno dużym obciążeniem wizerunkowym dla samego premiera i dla obecnej koalicji.
1: No to pytanie, po co to wszystko, gdyby rzeczywiście taka decyzja została podjęta i Maciej Berek miałby zostać, no, w cudzysłowie, oddelegowany do Trybunału Konstytucyjnego, to po co? To znaczy, jeżeli jest takie ryzyko i takie obciążenie dla rządu czy Koalicji Obywatelskiej, dla premiera Donalda Tuska, o co tu się toczy gra? Dlaczego ten Trybunał Konstytucyjny byłby tak ważny?
0: No, Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najistotniejszych organów państwowych i nie od dzisiaj politycy mają zakusy, żeby sterować tym Trybunałem, czy żeby wpływać na decyzję Trybunału. No przecież całe mieliśmy już wcześniejsze próby wpływu na Trybunał Konstytucyjny, te wszelkie nominacje sędziowskie, to co działo się. Przecież to nawet już Platforma zainicjowała, prawda, te kwestie związane z powoływaniem sędziów. W związku z czym należy tutaj przypuszczać, że pan premier no, chciałby mieć jakiś wpływ na to, co dzieje się w Trybunale. No a poza tym no, też trzeba z tym Trybunałem w końcu coś zrobić. To znaczy mówienie ciągle, że jest to organ, który jest jednym z najistotniejszych organów konstytucyjnych ustroju polskiego, a z drugiej strony, że ten organ nie działa, no jest czymś, co kompromituje państwo polskie. Jednak mówimy o sobie, że jesteśmy jedną z najsilniejszych gospodarek Europy, jedną z najsilniejszych gospodarek świata. Jesteśmy państwem, które chce odgrywać istotną rolę na arenie nie tylko regionalnej, ale generalnie międzynarodowej. No i funkcjonowanie organu, który nie działa, który nie funkcjonuje, w którym mamy tak wiele różnych patologii, no jest, świadczy o słabości państwa.
1: Przejście Macieja Berka do innych zadań to według pana może być zwiastun jakiejś większej rekonstrukcji rządu jesienią tego roku?
0: No, wydaje się, że tak. Takie odświeżenie przed wyborami byłoby korzystne wizerunkowo, świadczyłoby o tym, że jednak następują jakieś rozliczenia, że jeszcze jest energia, żeby zrobić coś nowego. Tutaj no też to, co stało się z Koalicją 2050, no pokazuje, że ten układ sił w samym rządzie też się mocno zmienił, czy w samej koalicji. W związku z czym należy przewidywać, że jakaś rekonstrukcja będzie, a jak na to wszystko się jeszcze nałoży,

0: że chociażby zachowaniem pani Pełczyńskiej na Łęcz, czy jakieś w tej chwili pogłoski o tym, że Szymon Hołownia chce wrócić do gry, to należy przewidywać, że coś z jakąś rekonstrukcją będziemy mieli do czynienia.
1: Według relacji medialnych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz miała być po spotkaniu z premierem uspokojona i wyjechać na urlop, uspokojona jakoby te informacje, że ktoś dybie na jej funkcję, nie są prawdziwe i że nikt z rządu nie chce się jej pozbyć. Tak premier Donald Tusk miał uspokajać Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ale czy według pana rzeczywiście Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz może spać spokojnie?
0: Myślę, że nie do końca, jednak no tutaj premier Tusk będzie kalkulował przede wszystkim przez pryzmat też swojej partii i możliwości wyborczych poszczególnych ugrupowań. Pani Pełczyńska-Nałęcz, no, patrząc na sondaże, w tej chwili no, nie byłaby jakimś wzmocnieniem przyszłej koalicji. W związku z czym na pewno te kwestie dotyczące przyszłych wyborów będą tutaj kluczowe przy podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu. A nie od dzisiaj też wiadomo, że ta szorstka przyjaźń pomiędzy panem premierem Tuskiem a panią Pełczyńską-Nałęcz no, ma miejsce i te wzajemne tarcia się odbywają.
1: A sądzi pan doktor, że Szymon Hołownia ma jeszcze czego szukać na wyższych szczeblach polskiej polityki?
0: Wydaje się, że już nie. Jednak ktoś, kto zachowuje się w taki sposób jak pan Szymon Hołownia, że rzuca zabawki, idzie do domu, mówiąc kolokwialnie, no pokazał, że nie jest politykiem, który jest politykiem twardym, który walczy do końca. Być może będzie zaistnieje w jakiejś nowej sile politycznej. Trudno to powiedzieć. Natomiast z punktu widzenia takiego odbioru społecznego, odbioru politycznego, nie wydaje się, żeby jego powrót na jakieś wysokie funkcje, chociażby w rządzie, mógł mieć miejsce. Aczkolwiek no, może tutaj jeszcze jakieś tam karty rozgrywać, bo osoby, które go popierają, funkcjonują w tym świecie polityki.
1: Rozmawiamy tutaj o potencjalnej rekonstrukcji rządu, jak ona mogłaby wyglądać, czy dołączyłby do tego rządu na przykład Szymon Hołownia. Tak jak słyszymy, być może on chce wrócić do tej większej krajowej polityki. Natomiast zastanawia mnie inny scenariusz, panie doktorze. Czy premier Donald Tusk może sobie pozwolić na to, żeby na przykład żadnych zmian w najbliższym czasie już w rządzie nie robić, żeby po prostu pozostawić obecny układ rządowych sił w zasadniczo niezmienionej formie?
0: Ja myślę, że pan premier Tusk jest tak dobrym graczem, że będzie potrafił tą kwestię rozegrać. Ja nie widzę takiej możliwości, żeby żadnej rekonstrukcji rządu nie było. Pytanie, jak ona będzie przebiegała, tego nie wiemy. Natomiast, tak jak już powiedziałem, z punktu widzenia przyszłych wyborów, no to jest byłby wielce korzystny ruch.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo za nasze spotkanie i rozmowę. Doktor Rafał Majewski, politolog Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: To była Krajowa Polityka w Polskim Radiu 24, a kolejne tematy już niebawem przed nami.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W sobotę o 9:06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Rafał Olbrychski, aktor, ale także muzyk i kompozytor. Co łączy go z Marią Niklińską i dlaczego oboje mają apetyt na czereśnie? Czy dawno niesłyszana kapela rockowa Reds pojawi się w eterze? I czy usłyszymy nowe piosenki? Rafał Olbrychski w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.

Minęła 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zyska nowe fundusze. Pieniądze pomogą w rozwoju sztucznej inteligencji i nowych zdolności w obszarze cyberochrony. Jednostka będzie mogła skorzystać ze wsparcia Funduszu Cyberbezpieczeństwa, mówił wice.

0: Cyberbezpieczeństwa to nie tylko Dekawoc, ale inne jednostki dostają pieniądze.
1: A Polska na cyberbezpieczeństwo wydaje obecnie najwięcej w historii, dodał wicepremier Gawkowski. Polska gospodarka rośnie natomiast coraz szybciej. W drugim kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 3,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Polska gospodarka jest nie do zdarcia, tak ten wynik komentuje ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
2: Miliony polskich pracowników, tysiące polskich firm, cała gospodarka dobrze radzi sobie z turbulencjami w światowej gospodarce, związanymi m.in. z wojną na Bliskim Wschodzie, i w drugim kwartale przyspieszyliśmy. Druga połowa tego roku może być równie dobra i podtrzymujemy prognozę, że wzrost gospodarczy w całym roku wyniesie co najmniej 3,5%, a nie można wykluczyć wyniku zbliżonego do 4%.
1: Ekspert dodał, że polska gospodarka przeżywa wyraźne ożywienie i wzrost inwestycyjny. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynków. Polskie zespoły powalczą dziś o awans do czwartej rundy eliminacji europejskich pucharów. Komfortową sytuację przed rewanżem w Lidze Europy ma Jagiellonia Białystok. Zespół Adriana Siemieńca sprawił przed tygodniem niespodziankę, pokonując przed własną publicznością szkocki zespół Rangers 2-1. Mimo korzystnego wyniku musimy zachować pełną koncentrację, mówi obrońca Jagiellonii Norbert Wojtuszek.
3: Spodziewamy się, że tutaj kibice będą chcieli bardzo pomóc drużynie i z tego, co słyszeliśmy, jest to gorąca atmosfera, także na pewno przed meczem będziemy musieli się na to nastawić i się tego spodziewać. Ale myślę, że nasza gra powinna się opierać na działaniach z piłką i powinniśmy grać tak, jak gramy u siebie w Białymstoku i to nam może przynieść efekt i przez to będziemy mogli wygrać ten dwumecz.
1: Pierwszy gwizdek o 20:30. O awans do decydującej fazy eliminacji Ligi Europy powalczy także Lech Poznań, który ma jednobramkową zaliczkę w starciu z Klaksvik. Z kolei Górnik Zabrze będzie musiał odrobić jednobramkową stratę w meczu z węgierskim Ferencvaroszem. Raków Częstochowa powalczy natomiast ze szwedzkim Hammarby w ramach Ligi Konferencji Europy.
4: Jest 13:33.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Kilka chwil temu rozmawialiśmy o sprawie Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, o tym, że napisał list żelazny, prawdopodobnie z Naddniestrza. Do tych informacji dotyczących Marcina Romanowskiego odniósł się na konferencji prasowej wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jeśli chodzi o pana Romanowskiego, to to ewidentnie widać, że jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak. Do Naddniestrza naprawdę nie ma zbyt wielu chętnych, żeby wybrać się turystycznie. Tam naprawdę przebywanie jest obarczone wysokim ryzykiem. Niechęć, jaką mają ci, którzy dokonali drastycznych rzeczy w Polsce dotyczących wymiaru sprawiedliwości, do Polski jest tak wielka, że są w stanie się udać nawet do w 100% kontrolowanej przez Rosję republiki, nie uchodzącej w żadnej cywilizacyjnej tutaj normie za coś demokratycznego, za coś mającego jakiekolwiek uznanie międzynarodowe. Więc to najlepiej pokazuje, do jakich środków i do jakich miejsc, jeżeli to jest prawda oczywiście, że tam przebywa pan Romanowski, do jakich miejsc mogą się udać, bo wiedzą, ile mają za paznokciami, ile brudu mają za paznokciami, do jakiej sytuacji doprowadzili wymiar sprawiedliwości i w jakim procederze brali udział. Gdyby byli bez winy, to by się nie bali. Gdyby byli odważni nie tylko w gębie, ale w czynach, to by byli dzisiaj przed polskim sądem. I dzisiaj tej odwagi brakuje, a uciekanie się pod parasol rosyjski jest najgorsze z możliwych. Bo nie dość, że tchórzą, to jeszcze tchórzą i idą do wroga Polski.
4: Tak mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz do sprawy Marcina Romanowskiego. Jeszcze w Polskim Radiu 24 wrócimy, ale teraz przed nami inny temat, choć dotyczący w pewien sposób, myślę, naszego społeczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa, a przede wszystkim tego, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo. Zapraszam.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Razem z nami jest pani dr Dominika Bulska, Centrum Relacji Społecznych Uniwersytetu SWPS, redaktorka książki Uprzedzenia w Polsce, Postawy a ideologia, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Pani doktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja mówiłem, że temat naszej rozmowy będzie dotyczył poniekąd bezpieczeństwa i funkcjonowania naszego społeczeństwa, bo rzeczywiście tak jest, że w ostatnim czasie sporo niepokojących, nie wiem jak to nazwać, incydentów, brutalnych incydentów, ataków miało miejsce. Ataków skierowanych wobec obywateli Ukrainy, wobec Ukraińców w naszym kraju. Ja bym chciał panią zapytać, bo tutaj mówimy o przykładach chociażby z Wrocławia, Gliwice, w Bielsku-Białej. Możemy wymieniać z ostatnich tygodni wiele takich ataków. Z czego według pani się to wzięło? Czy tym momentem zapalnym była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? Czy może to wszystko gdzieś narastało wcześniej?
2: Myślę, że to wszystko narastało wcześniej. Myślę, że to, co się stało w społeczeństwie polskim, to taki ogromny, zmarnowany potencjał bardzo pozytywnych postaw, które obserwowaliśmy w 2022 roku. Wówczas, gdy zaczęła się wielkoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, Polacy byli ogromnie pozytywnie nastawieni do Ukraińców i to był taki trend, który żeśmy obserwowali w badaniach, że te postawy się konsekwentnie poprawiały do tego 2022 roku, co dobrze wyjaśniało, dlaczego taki zryw Polaków i Polek mogliśmy obserwować w stronę pomocy. I to, co się moim zdaniem w tamtym czasie wydarzyło, a w zasadzie to, co się nie wydarzyło w tamtym czasie, to skuteczne zagospodarowanie tych pozytywnych postaw. Co mam na myśli, mówiąc skuteczne zagospodarowanie? Mam tutaj na myśli po pierwsze stworzenie dobrej strategii integracyjnej Ukraińców i Ukrainek w Polsce, nie tylko polegającej na takich jednorazowych, pomocowych, czy tam wielorazowych, ale jednak skupionych na takich działaniach pomocowych, nie idących dalej w stronę integracji. A to, co drugie się wydarzyło, to brak skutecznej komunikacji na temat tego, dlaczego te osoby, które do nas przyjechały, potrzebują na przykład ułatwienia w rozwiązaniach systemowych, takich jak ułatwienia w dostaniu się do lekarza albo ułatwieniu w dostaniu świadczeń społecznych. I wobec tego, że zabrakło tych dwóch naprawdę kluczowych elementów dla utrzymania pozytywnych postaw, to od kilku lat konsekwentnie obserwujemy ten spadek z takiego bardzo wysokiego poziomu, bardzo pozytywnego poziomu w stronę bardziej negatywnego. I wydaje mi się, w moim przekonaniu jest tak, że te wydarzenia, które teraz widzimy i to, co teraz się nasiliło i to, co możemy nazwać w moim przekonaniu przestępstwami z nienawiści wobec osób ukraińskiego pochodzenia, jest nabudowane na tych postawach, które teraz są raczej negatywne, jak pokazują badania, chociażby Centrum Badań nad Opinią Społeczną, co wynika właśnie z braku takiej skutecznej strategii integracyjnej z jednej strony, a z drugiej strony strategii komunikacji na ten temat.
1: A co dokładnie te badania mówią? Na co wskazują?
2: Chociażby badania CBOS-u pokazują, że większość Polaków teraz jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, a nie za tym, żeby przyjmować. Z tego, co widziałam ostatnio, sondaż też przeprowadzony przez Ibris pokazuje, że Polacy byliby skłonni poprzeć taki postulat
1: deportowania ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym.
2: Tak,
1: o to chodzi. Tak, 67,2% badanych uważa, że Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce.
2: Dokładnie. I to pokazuje takie nastawienie Polaków i Polek na rozwiązanie problemu, które nie jest rozwiązaniem pozwalającym na integrację osób innego pochodzenia, w tym przypadku Ukraińców, w nasze społeczeństwo, tylko możliwe pozbycie się problemu. Tak? Czyli zamiast szukać takich rozwiązań, które sprawią, że osoby z Ukrainy będą mogły tutaj być legalnie zatrudnione i dokładać się do naszego systemu ekonomicznego, to my wolimy powiedzieć, skoro to są osoby w wieku poborowym, to należy je deportować. Moim zdaniem jest to taki wyraz po prostu negatywnych postaw wobec Ukraińców, który jest niepokojący właśnie.

0: O tyle, że może prowadzić do przestępstw z nienawiści i nasilonej obecności mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.
1: O tym właśnie rozmawiamy, ale tak się zastanawiam, czy też te przykłady świadczą o tym, że rzeczywiście w naszym kraju rośnie cały czas poziom uprzedzeń wobec Ukraińców, czy jednak te pojedyncze, brutalne zdarzenia nie powinny być automatycznie utożsamiane ze zmianą postaw całego społeczeństwa. No bo mieliśmy też organizowane protesty sprzeciwiające się właśnie tym atakom.
0: Niewątpliwie i niewątpliwie nie powinniśmy utożsamiać jednorazowych incydentów z postawami całego społeczeństwa. To byłoby takie nieuprawnione moim zdaniem prowadzenie do takiej zbiorowej odpowiedzialności za rzeczy, które ostatecznie są jakby odpowiedzialnością jednostek. Jeżeli chodzi o badania i jeżeli chodzi o takie wyniki badań dotyczących tego, jak te postawy się zmieniają, no to tak jak powiedziałam, mamy takie sugestie chociażby z badań Centrum Badań nad Opinią Społeczną, że postawy robią się coraz bardziej negatywne. Należy przy tym jednak pamiętać, że w 2022 roku one były nietypowo pozytywne w historii naszych relacji międzygrupowych. To znaczy to, co się działo w 2002 roku, było w pewnym stopniu taką unikatową sytuacją, którą można było zagospodarować i której żeśmy nie zagospodarowali. Zatem pewnie powiedziałabym tak, że jakkolwiek postawy widzimy ten trend w stronę zwiększenia się uprzedzeń i zwiększenia się negatywnych postaw wobec Ukraińców, to nie jest on, nie możemy go jeden do jeden przełożyć na to, że i przestępstw z nienawiści jest więcej. Chociaż taka badania pokazują, że taka kultura społeczna i takie przyzwolenie społeczne na przestępstwa z nienawiści zwiększa prawdopodobieństwo przestępstw z nienawiści. Co mam na myśli? Mam na myśli, że im bardziej społeczeństwo popiera tego typu sposoby rozwiązywania konfliktów, tak to nazwijmy, to tym więcej takich konfliktów może się wydarzać. Skąd to poparcie? No chociażby z negatywnych postaw.
1: A dlaczego my mamy taką tendencję, żeby przekładać naszą niechęć, czy to, że nie zgadzamy się na przykład z decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? To chodziło na samym początku o tym, żeby nadać jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwę bohaterów UPA. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, to jest decyzja prezydenta Ukrainy, to jednak mamy taką tendencję do przekładania tego naszego niezadowolenia na przedstawicieli po prostu narodu, którym zarządza ten prezydent. Skąd to się u nas bierze?
0: Odpowiedź na to pytanie jest złożona i musimy się tutaj odwołać do różnych mechanizmów psychologicznych, które tutaj wchodzą w grę. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że nasze relacje z Ukraińcami, szczególnie w Polsce, mają dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, że to są relacje Polaków z grupą imigrancką i akurat tak się składa, że w naszym kraju główną grupą imigrancką są Ukraińcy, a drugi wymiar jest taki, że to są relacje Polaków z Ukraińcami, które mają swoje znaczenie historyczne. I to, co się dzieje w tym kontekście decyzji prezydenta Zełenskiego i to, co się stało potem po tej decyzji, w moim przekonaniu odwołuje się do tej historii relacji, która czasem bywała pozytywna, czasem bywała negatywna. I niewątpliwie ta negatywna część, ten jej negatywny aspekt jest zagospodarowany politycznie. To znaczy podkreślanie takiego braku szacunku dla Polaków w historii, podkreślanie właśnie, nie wiem, złych działań wobec Polaków w historii jest pewnym sposobem budowania tożsamości Polaków i budowania tego, co my rozumiemy przez bycie Polaków, przede wszystkim przez prawą stronę sceny politycznej. Więc to w moim przekonaniu pada na podatny grunt. To znaczy to uaktywnia takie emocje związane z naszą tożsamością polską, które mówią właśnie o tym braku szacunku i o tym braku uznania. Inna rzecz też jest taka, to co już powiedziałam, to taka tendencja nasza ludzka do przypisywania odpowiedzialności zbiorowej za rzeczy i czyny, których dopuszczają się przedstawiciele danej grupy. Tak, my tego prezydenta Zełenskiego postrzegamy jako prezydenta kraju naszego sąsiedniego, ale również postrzegamy go jako przedstawiciela grupy Ukraińców. No i tak się składa, że ta grupa Ukraińców u nas jest grupą migrancką.
1: Mówiła pani

0: też o tym, że nie wykorzystaliśmy tego bardzo pozytywnego potencjału, który mieliśmy po 2022 roku. Kto za to odpowiada, za niewykorzystanie tego potencjału? Czy to jest kwestia właśnie tego, jak społeczeństwo tym potencjałem zarządzało albo nie zarządzało, a może po prostu bardziej centralnie, czyli możemy spojrzeć na decyzje ze strony rządu, polityków?
1: Ja bym pewnie na to patrzyła bardziej centralnie, ale również lokalnie. To znaczy mam takie przekonanie, że w tamtym czasie to nie była odpowiedzialność społeczeństwa, bo społeczeństwo wówczas wzięło ogromną odpowiedzialność na siebie i te wiele działań pomocowych jednak było zorganizowanych oddolnie. Moim zdaniem to, czego zabrakło, to po pierwsze taki centralny strategia komunikacji i strategia integracyjna, a po drugie lokalna strategia komunikacji i strategia integracyjna. To było ogromne wyzwanie dla lokalnych społeczności. Nagle po wielu, wielu latach takiego względnego funkcjonowania w homogenicznym społeczeństwie, dosyć jednorodnym społeczeństwie, odnaleźć się w sytuacji, w której musimy, czy chcemy przyjąć osoby innego pochodzenia, osoby z innego kraju, osoby jednak w jakimś stopniu różniące się od nas. I w moim przekonaniu to, czego zabrakło, to zastanowienie się na poziomie samorządowym, co można zrobić, żeby jednocześnie ułatwić osobom, które przyjeżdżają, funkcjonowanie w Polsce, ale również rozmawiać o tym z osobami, które są przyjmujące. Tak? Badania pokazują, głównie modelowanie pokazuje, że dobra integracja nie dzieje się tylko, gdy się skupiamy na grupie mniejszościowej, w naszym przypadku imigrantach pochodzących z Ukrainy, ale również wymaga oddziaływania na postawy większości. Dlaczego mówię, że to jest taki ogromnie stracony potencjał? Dlatego, że rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, w której naprawdę większa część społeczeństwa jest pozytywnie nastawiona do jakiejś grupy migranckiej lub jakiejś grupy obcej. Żeby móc skutecznie zarządzić tymi pozytywnymi postawami, i to również wynika z badań, należałoby bardzo szybko wprowadzać skuteczne strategie integracyjne. To znaczy takie polityki lokalne, integracyjne, które pozwoliłyby zarówno Ukraińcom odnaleźć się w społeczności lokalnej, ale również w społeczności lokalnej przyjąć tychże Ukraińców.
0: Tylko ja przepraszam, że wejdę w słowo, natomiast wydawało się, że ta integracja w naszym kraju z Ukraińcami przebiega w sposób raczej właśnie dobry, pozytywny i odpowiedni, no bo Ukraińcy też przed 2022 rokiem stanowili znaczną część naszego społeczeństwa.
1: Myślę, że to się wszystko działo bez takiego zaangażowania politycznego. To znaczy mam takie przekonanie, że to się działo, ta integracja, która się działa, czy też warto zadać sobie pytanie o to, czy to faktycznie była integracja. Integracja jednak zakłada w sobie taką jakąś równość pomiędzy osobami, które przyjeżdżają, a osobami, które przyjmują. Myślę, że przed 2022 rokiem Ukraińcy jednak mieli znacząco niższy status przyjeżdżając do Polski. Myślę, że również jakby w znaczący sposób byli traktowani jako właśnie osoby, które, nie wiem, będą wykonywały zawody, których w Polsce nie ma komu wykonywać. Zatem czy to była faktyczna integracja? Myślę, że warto zadać sobie o to pytanie. Ale to, czego w moim przekonaniu zabrakło, to taka wola polityczna i taka dobrze przemyślana, takie działanie, przemyślane działanie polityczne, ale tutaj nie mam na myśli tylko centralnego rządowego działania, ale również samorządowego działania, które chociażby oferowałoby takie bardzo konkretne rozwiązania, jak na przykład, nie wiem, umożliwianie kontaktów Polaków z Ukraińcami w lokalnych, nie wiem, koła gospodyń wiejskich, tak? Czyli coś, co pozwoliłoby Polakom nie tylko mieć kontakt z Ukraińcami w Żabce, czy w innym sklepie, czy nie wiem, no chociażby przez to, że większość, wiele Ukrainek pełni funkcje opiekuńcze, ale również pozwoliłoby Polakom poznać Ukraińców i Ukrainki w takich bardziej równych warunkach, czyli w takich warunkach, w których nie tylko widzimy osobę, która wypełnia jakieś funkcje, ale również osobę, która jest jaka jest. Znaczy ma swoją podmiotowość, ma swoje preferencje, ma swoje, nie wiem, wady, ma swoje zalety, tak?
0: Poznanie. No tak, ale tutaj pani mówi, pani.

0: Doktor mówi o tym, żeby zrównać poniekąd na wielu poziomach funkcjonowania Polaków, Ukraińców. Okej, ja mam wrażenie, że my mieliśmy w pewien sposób, mówię jako społeczeństwo, ogół społeczeństwa, choć nie chcę tutaj też generalizować, takie wrażenie, że Ukraińcy mają lepiej. No takie komentarze się pojawiały. I to dotyczyło przede wszystkim kwestii ekonomicznych, konkurencja na rynku pracy, świadczenia, mieszkania, właśnie dostęp do opieki zdrowotnej. Czy to w głównej mierze właśnie nas podzieliło? Jak pani patrzy na te kwestie akurat?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest to, o czym mówiłam w kontekście tego braku strategii komunikacji na temat tego, dlaczego bywały takie momenty, w których Ukraińcy mieli ułatwione funkcjonowanie w społeczeństwie polskim. I to warto też podkreślić, że to trwało naprawdę krótko i też nie dotyczyło wszystkich. W psychologii mówimy o tym zjawisku jako o zjawisku relatywnej deprywacji. To znaczy wydaje nam się, że my mamy może i dobrze, ale ktoś wydaje nam się, że ma lepiej. I teraz dlaczego ta relatywna deprywacja jest ważna? Dlatego, że ona w dużej mierze przekłada się zarówno na wzrost uprzedzeń, jak i na wzrost poparcia przemocy, co w tym kontekście może również oznaczać wzrost poparcia dla przestępstw z nienawiści. Czyli to, czego zabrakło w moim przekonaniu w tamtym czasie, to wyjaśnienie, takiego komunikacyjnego wyjaśnienia, dlaczego nawet jeżeli tym Ukraińcom w tym momencie może być trochę łatwiej, to po co my wprowadzamy taką politykę, która im ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie polskim? Ponieważ brakowało tej strategii komunikacyjnej, w Polakach, tak uważam, pojawiła się ta relatywna deprywacja, czyli pojawiło się takie poczucie tego, że im jest lepiej niż nam, co również w jakim stopniu mogło być mechanizmem psychologicznym odpowiadającym za to, że postawy w czasie się pogorszyły, a poparcie dla przemocy potencjalnie mogło wzrosnąć. No, chociaż też na to, to jest tylko moja hipoteza, dlatego że faktycznie na to, czy poparcie dla przemocy wzrosło, nie ma badań.
0: No tak, ale są raporty, które wskazują chociażby na wzrost mowy nienawiści w internecie. Raporty takich ośrodków badawczych jak Res Futura, mamy też raport Uniwersytetu Warszawskiego, one wskazują na gwałtowny wzrost mowy nienawiści w polskich mediach społecznościowych w maju i czerwcu 2026 roku.
1: Tak, myślę, że należy też pamiętać, i to jest część tej historii, o działaniach dezinformacyjnych. To znaczy niewątpliwie ze strony rosyjskiej pewnie nie tylko obserwujemy ogromny wzrost, czy wzrost to nie wiem, na pewno obserwujemy ogromne nasilenie takich działań dezinformacyjnych, mających na celu również dyskredytację Ukraińców. Ja to widzę chociażby na takich dowodach anegdotycznych. My jako Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przeciwdziałamy i od lat staramy się przeciwdziałać dyskryminacji w Polsce. I od kilku tam dobrych miesięcy wygląda to w taki sposób, że jak tylko wrzucamy na media społecznościowe jakiś post na temat, nie wiem, naszych działań właśnie wokół Ukraińców, to bardzo szybko pojawiają się komentarze generujące mowę nienawiści. Bardzo szybko widzimy taki wzrost reakcji wokół tych postów. No i w większości, jak przyglądamy się tym komentarzom, to w większości widzimy, że to są raczej komentarze generowane przez boty. Także należy również pamiętać o tym, że jakkolwiek negatywne postawy są coraz bardziej popularne w Polsce, to również te działania, które się dzieją w internecie, częściowo są generowane przez realnych użytkowników, ale również częściowo są generowane przez, pewnie nazwałabym to taką machinę dezinformacji.
0: Być może na pierwszy słuch wydawałoby się to proste, ale ja zapytam jednak, jak odróżnić w sposób jednoznaczny dzisiaj uprzedzenia czy postawy wynikające z nienawiści, mowy nienawiści od chociażby krytycznych opinii dotyczących, no nie wiem, polityki państwa danego, no w tym przypadku ukraińskiego, czy samych uchodźców, samego systemu migracji. Jak tutaj te granice postawić, jak to zrozumieć?
1: Myślę, że pierwszy element jest taki, że uprzedzenia w dużej mierze opierają się na stereotypach, czyli na takim przekonaniu, że wszyscy przedstawiciele danej grupy są jacyś, są leniwi albo są, nie wiem, złośliwi albo są nieprzyjemni. Myślę, że różne opinie, które odwołują się do tych stereotypów i też tak generalizują i w taki bardzo jednoznaczny sposób sugerują, że każda osoba, która należy do tej grupy, jest taka, a nie inna, to są opinie polegające, głównie opierające się na uprzedzeniach. Do tego

0: to należy dodać wymiar emocjonalny. Mowa nienawiści ma w sobie, znaczy ma to do siebie, że jednak zazwyczaj są tam jakieś bardzo negatywne emocje. Nasze badania prowadzone w Centrum Badania nad Uprzedzeniami UW pokazują, że czasem to jest nienawiść, czasami to jest pogarda. W każdym razie wymiar emocjonalny tych wypowiedzi nie jest neutralny. Tak? To znaczy nie dość, że przedstawiamy jakąś grupę w taki bardzo zgeneralizowany sposób i bardzo jednorodny sposób, to jeszcze dodatkowo towarzyszą temu negatywne emocje, jak choćby nienawiść, która się charakteryzuje tym, że przypisujemy danej grupie z założenia złe intencje, tak? Czyli my z założenia zakładamy, że te osoby nie dość, że są, nie wiem, leniwe, to jeszcze tak naprawdę robią wszystko, żeby nam Polakom było gorzej. To są pewnie takie dwa wymiary, na które bym przede wszystkim zwróciła uwagę. Myślę, że dodałabym jeszcze taki wymiar podwójnych standardów, to znaczy jeżeli to są takie słowa, których nie powiedzielibyśmy o nas Polakach, ale już byśmy powiedzieli o Ukraińcach, to warto się zastanowić i zatrzymać i chwilę zadać sobie takie pytanie, na ile to jest tak, że my faktycznie krytykujemy kogoś za te działania, które wykonuje, a na ile to jest tak, że my tutaj moglibyśmy sobie na to pozwolić, a już inni, od innych już oczekujemy, że będą zachowywali się inaczej.
1: Na Ukrainie cały czas trwa wojna, cały czas Rosja Ukrainę atakuje. Ja się zastanawiam tak króciutko na koniec naszego spotkania, czy wojna, która właśnie trwa kolejny już rok, może paradoksalnie sprzyjać też narastaniu niechęci?
0: Myślę, że na pewno. Myślę, że jakiś taki element zmęczenia całą tą sytuacją tutaj odgrywa rolę. Myślę również, że nasz własny polski lęk przed tym, co się wydarzy w Polsce, może odgrywać rolę. Badania pokazują, że w ogóle zagrożenie przekłada się na jakieś na prawdopodobieństwo pojawienia się bardziej negatywnych postaw. Oczywiście zazwyczaj to zagrożenie jest związane z daną grupą, ale również takie ogólne zagrożenie, tak, czyli takie poczucie braku stabilności w życiu i w życiu społecznym może się przekładać na negatywne postawy. Jednocześnie jednak chciałabym, żebyśmy zakończyli na dobrym, na takiej bardziej pozytywnej nucie, to znaczy ta wojna w moim przekonaniu również może się przekładać na bardziej pozytywne postawy, to znaczy jesteśmy w sytuacji, w której ewidentnie mamy wspólnego wroga i mam tutaj na myśli prawdopodobnie dla mnie wrogiem jest wojna jako taka, dla różnych innych osób to kto inny może być tutaj wrogiem. Niemniej to jest taki element, który może nas zjednoczyć. I to jest to, co widzieliśmy w 2022 roku. Myśmy się zjednoczyli wokół wroga.
1: Trzymajmy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dr Dominika Bulska, Centrum Relacji Społecznych Uniwersytetu SWPS, redaktorka książki Uprzedzenia w Polsce, postawy a ideologia, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mógł się tam dostać tylko przy pomocy Rosji. Minister obrony komentuje wyjazd Marcina Romanowskiego do Naddniestrza. Blisko 100 tysięcy Polaków zastrzegło od wczoraj. Numer PESEL apelował o to po wielkim wycieku danych. Resort cyfryzacji. Szansa na pierwszy tytuł w tym sezonie. Iga Świątek zmierzy się w finale w Toronto z Jeleną Rybakiną. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam.

0: Polskie służby i prokuratura zwróciły się do mołdawskich partnerów w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy złożył wniosek o list żelazny do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dokument podpisany własnoręcznie wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Minister obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest przekonany, że musiał się tam dostać przy pomocy Federacji Rosyjskiej.
1: Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak. Do Naddniestrza naprawdę nie ma zbyt wielu chętnych, żeby wybrać się turystycznie. Tam naprawdę przebywanie jest obarczone wysokim ryzykiem. Niechęć, jaką mają ci, którzy dokonali drastycznych rzeczy w Polsce dotyczących wymiaru sprawiedliwości, do Polski jest tak wielka, że no, są w stanie się udać nawet do 100% kontrolowanej przez Rosję Republiki.
0: Na Marcinie Romanowskim ciążą zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Po wielkim wycieku danych już prawie 100 tysięcy Polaków zastrzegło numer PESEL, co ustaliło Polskie Radio. Resort Cyfryzacji oraz służby badają wciąż sprawę cyberataku na firmę prowadzącą elektroniczną dokumentację medyczną. A wykradzione mogły zostać dane nawet 19 milionów pacjentów. O szczegółach Krzysztof Polasik.
2: Tylko w środę do godziny 18 dokładnie 96 800 osób zastrzegło numer PESEL. To prawie tyle samo, co przez cały lipiec.
3: Wzrost ilości zastrzeżonego numeru PESEL na pewno należy ocenić pozytywnie.
2: Komentuje Tomasz Izydorczyk ze Stowarzyszenia Inspektorów Danych Osobowych.
3: Nawet jeśli jest to wynik ostatnich incydentów, które obiegły media.
2: Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa się, że w kolejnych dniach Polacy nadal będą zastrzegać swoje PESEL-e. Procedura jest prosta, przypomina specjalista. NASK Iwona Pruszyńska.
4: Przy pomocy aplikacji mObywatel wystarczy kilka kliknięć, żeby taką czynność wykonać, ale oczywiście są dostępne też takie stacjonarne, standardowe formy, na przykład w urzędzie.
2: Na zastrzeżony PESEL nie można wziąć kredytu czy kupić mieszkania, ale to nie zastępuje ostrożności.
3: Przy drobnych pożyczkach, zakładaniu kont w portalach internetowych takie zastrzeżenie nie będzie działać.
2: Do tej pory swój PESEL zabezpieczyło 8,5 miliona Polaków. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Sprzeczne deklaracje przywódców dotyczące cieśniny Ormus to powód ponownego wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Iran twierdzi, że całkowicie kontroluje szlak żeglugi, ale podobna deklaracja dotycząca USA wczoraj padła z ust Donalda Trumpa. O szczegółach Tomasz Sajewicz.
5: Cytowany przez agencję Fars, dowódca irańskiej jednostki paramilitarnej Basij Hossein Daeb uważa, że Iran w pełni kontroluje sytuację w Ormus. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump na swoim portalu Truth Social napisał, że to USA mają całkowitą kontrolę nad strategicznym szlakiem wodnym. Amerykanie blokują wejście do cieśniny statkom powiązanym z Iranem. Zdaniem analityków Iran wstrzymuje wydobycie ropy naftowej, której nie ma gdzie magazynować. Według amerykańskiego prezydenta irańska gospodarka jest na skraju załamania się. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci uważa, że USA pomyliły się w ocenach zdolności Iranu, szczególnie w kontekście cieśniny Ormus. Na przedłużający się impas w negocjacjach dotyczący udrożnienia Ormus nerwowo reagują światowe rynki. Cena ropy naftowej ponownie rośnie. Armatorzy ostrzegają zaś, że sytuacja jest daleka od normalizacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Na sytuacji na rynkach paliw przygląda się polski rząd. Według zapowiedzi dziś lub jutro może zapaść decyzja w sprawie tymczasowego wznowienia programu ceny paliwa niżej. Rodzina czterolatki, która spadła z balkonu na 5 piętrze w Łomży od początku tego roku jest pod lupą sądu rodzinnego. Wniosek o to złożyła matka dziewczynki, która w czasie upadku córki spała pijana w domu, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży, sędzia Jan Leszczewski.
6: Dziecko obecnie znajduje się pod opieką ojca. W dniu dzisiejszym została wyznaczona rozprawa w przedmiocie skontrolowania władzy rodzicielskiej i podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.
0: Do dramatycznych wydarzeń w Łomży doszło w niedzielę. Dziewczynka wyszła na balkon na 5 piętrze i spadła z niego. Przed tragedią uratowała ją interwencja sąsiadów, którzy złapali ją w koc. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Pod wrażeniem gry naszej najlepszej zawodniczki jest trener tenisa Michał Gawłowski.
7: To był dobry dla niej mecz, mentalnie też na przełamanie się w tej relacji wynikowej, meczowej z Ukrainką. Cieszmy się z tego bardzo, zaczyna to wyglądać też dobrze jakościowo, tenisowo. Widać pomysł, widać koncepcję. I tak naprawdę też i możliwość tego realizacji, bo to nie zawsze i przeciwnik pozwala, i emocje pozwalają.
0: Będzie to pierwszy finał Świątek w tym sezonie i jednocześnie pierwszy w Toronto. O tytuł zmierzy się dziś w nocy.

0: z kazaszką Jeleną Rybakiną.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach od 19 stopni w Zakopanem, około 20 stopni na wybrzeżu, w centrum 23, a na zachodzie 25. Najcieplej obecnie jest w Świnoujściu, tam 26 stopni. W całym kraju w prognozach dziś bez deszczu, sporo słońca, zwłaszcza na zachodzie, a na wschodzie miejscami pojawiają się chmury.
2: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Mamy już 8 minut po godzinie 14, a przed nami kolejny temat w popołudniowym programie na antenie Polskiego Radia 24. Temat dotyczący kondycji polskiej marynarki wojennej, bo mamy bardzo dobre informacje dla naszej marynarki wojennej. Dzisiaj na wodach Zatoki Gdańskiej kadłub ORP Wicher, pierwszej z 3 fregat programu Miecznik, dotknął całą powierzchnią tafli wody po opuszczeniu barki. No ale to takie informacje początkowe, jakie znaczenie i w jakiej kondycji właśnie jest polska marynarka wojenna. O tym porozmawiamy już teraz.
1: Komentarz.
10: Razem z nami profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości, politolog, komandor, porucznik rezerwy, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jak ważny jest to dzień, jak istotny z perspektywy właśnie polskiej marynarki wojennej, jeżeli mówimy o tym, że no właśnie ORP Wicher wodował, tak to ujmijmy, tak nazwijmy.
11: Z punktu widzenia marynarki jest to przełamanie bardzo długiego okresu niemożności i braku sprawczości. Jako że przez ostatnie 2 dekady w zakresie sił okrętowych następowała ciągła ich degradacja. Marynarka wojenna dysponowała możliwościami kontroli akwenów za pomocą systemów nadbrzeżnych. Tutaj olbrzymią rolę odgrywa nadbrzeżna jednostka rakietowa. Natomiast istotą marynarki są okręty. I wodowanie Wichra, tak jak powiedziałem, stanowi przełamanie 2 dekad niemożności i degradowania polskich zdolności na morzu. Miejmy nadzieję, że ta tendencja będzie miała charakter konsekwentnie trwały.
10: Ale ktoś mógłby, panie profesorze, zadać takie

0: Proste pytanie. Po co w Polsce w ogóle potrzebne są nowoczesne fregaty?
1: Polsce potrzebne są nowoczesne okręty, dlatego że w obecnym zglobalizowanym świecie systemy dostaw, łańcuchy dostaw logistycznych są tak skomplikowane, że w określonych sytuacjach interesów państwa, tych najbardziej żywotnych interesów, bronić trzeba zarówno na Bałtyku, co w jakiś sposób może realizować ta nadbrzeżna jednostka rakietowa, jak i na wodach bardzo odległych. Tuż przed naszą rozmową padły zdania o cieśninie Ormus. To jest również cieśnina Bab-el-Mandeb, z którą płynie cały handel z Chin do Europy. Nie możemy utożsamiać obrony kraju li i wyłącznie z okopaniem się na wybrzeżu. Państwo nowoczesne, państwo kompletne potrzebuje również instrumentarium niezbędnego do oddziaływania na wodach odległych, które na pierwszy rzut oka, ale tylko na pierwszy rzut oka, mogą być z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego słabo kojarzone.
0: Co program Miecznik w takim razie może realnie zmienić w porównaniu z tym, czym dysponuje dzisiaj polska marynarka wojenna? No bo mówimy tutaj o trzech okrętach.
1: Jeżeli mówimy o stanie obecnym, to w kategorii dużych okrętów nawodnych zdolnych do działań, o których przed chwilą mówiłem, marynarka wojenna dysponuje dwoma ponad 40-letnimi fregatami amerykańskimi, które są bardzo zużyte, które dochodzą do okresu swojej możliwości utrzymania w służbie i w ten sposób poprzez pozyskanie trzech nowych okrętów odzyskujemy możliwość operowania zarówno na otwartym Bałtyku, jak i możliwość operowania samodzielnego, ale co bardziej prawdopodobne w składzie zespołów sojuszniczych, również na wodach od Bałtyku odległych. To jest ważne dla kompletności, dla zdolności państwa do realizowania całego spektrum zadań w zakresie bezpieczeństwa morskiego.
0: Podczas uroczystości w Gdyni premier Donald Tusk mówił o tym, że jest to kluczowy dzień dla bezpieczeństwa Polski. I tutaj myślę, że się zgadzamy, pan profesor to potwierdza, ale też premier wskazuje na to, że Bałtyk jest polskim morzem. Polska staje się morską potęgą na Bałtyku, krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu Europy. Czy rzeczywiście za sprawą tego programu Miecznik, no jest on obecnie największym programem modernizacyjnym polskiej marynarki wojennej, my się stajemy potęgą na Bałtyku, czy to raczej taka polityczna metafora?
1: Traktowałbym to jako polityczną metaforę charakterystyczną dla politycznego metajęzyka. Natomiast bez wątpienia trzy duże okręty to jest argument wzmacniający głos Polski i umożliwiający taką sytuację, czy też budujący taką sytuację, w której polski głos w odniesieniu do Bałtyku, ale również bezpieczeństwa morskiego poza Bałtykiem, będzie znacznie wyraźniejszy i znacznie lepiej słyszalny. Trudno bowiem włączać się w dyskusje dotyczące bezpieczeństwa, nie posiadając instrumentów umożliwiających budowę tego bezpieczeństwa. Te okręty zaś takim instrumentem będą.
0: Ale czy te trzy okręty w takim razie, bo mówimy tutaj o RP Wicher, ale będzie też o RP Burza i RP Huragan, czy to jest liczba wystarczająca, żeby realnie zmienić pozycję Polski na Bałtyku?
1: Biorąc pod uwagę, że w tej chwili stan w zakresie stan zbioru dużych okrętów nawodnych jest bliski zeru, no więc możemy mówić o wzroście ilościowym z blisko zera do

0: trzech. To jest istotny wzrost potencjału. Natomiast w kategoriach bezwzględnych mówienie o mocarstwowości dzięki tym trzem okrętom, tak jak powiedzieliśmy, jest pewną polityczną przesadą, co w żaden sposób nie wpływa na fakt, że te okręty dla jako instrumenty uprawiania polityki morskiej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej są po prostu Polsce konieczne.
1: Czyli możemy powiedzieć, że to dopiero też początek budowania zdolności, które powinny być rozwijane w kolejnych latach, ale również znacząca zmiana dla polskiej marynarki wojennej. Ale teraz skupmy się na samych okrętach. Czym one są? Czym są te trzy mieczniki? ORP Wicher, ORP Burza, ORP Huragan? Bo mają być to okręty. Są to okręty wielozadaniowe. Jednym z ich głównych zadań będzie obrona przeciwlotnicza. Co to oznacza w praktyce? Jak one będą funkcjonowały?
0: To jest zagadnienie, które w tej chwili budzi najwięcej wątpliwości, jako że w obecnej konfiguracji są to okręty zdolne do samoobrony i obrony bezpośredniej innych jednostek. Natomiast pełne wprzęgnięcie ich w Krajowy System Obrony Przeciwlotniczej będzie możliwe dopiero po opracowaniu kolejnych wariantów pocisków przeciwokrętowych, które zasięg rażenia celów powietrznych zwiększą z obecnych 20 kilometrów do około 100 kilometrów. Jednak to jest sytuacja całkiem normalna i akceptowalna, jako że okręt jako płaszczyznę od początku zakładamy, że będzie on wielokrotnie w ciągu swojego cyklu eksploatacyjnego modernizowany i ważnym jest, że te trzy okręty, duże okręty o wyporności około 7000 ton dysponują sporą, bardzo dużym potencjałem modernizacyjnym. Możemy więc powiedzieć, że pozyskujemy okręty na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, ale również okręty, które w wyniku sukcesywnych modernizacji będą zdolne do skutecznych działań również za dwie albo trzy dekady. Bo właśnie 20, 30, może nawet 35 lat to jest cykl życia współczesnego okrętu wojennego, a te jednostki są tak zaprojektowane, by w ciągu ich całej eksploatacji możliwe było ich głębokie modernizowanie. Jest to zasadnicza zmiana w filozofii pozyskiwania sprzętu przez polską marynarkę wojenną.
1: I to zmiana wydaje się na lepsze zdecydowanie, ale na koniec naszego spotkania zapytam tak ogólnie o to, jakie są dzisiaj według pana profesora największe zagrożenia na Bałtyku z wojskowego punktu widzenia?
0: Z wojskowego punktu widzenia mamy do czynienia z bardzo szerokim zakresem zagrożeń od tych, które nazywamy hybrydowymi, czyli od pewnych działań podprogowych, po działania w warunkach konfliktu wojennego o dużej intensywności, przy czym konflikt o dużej intensywności jest stosunkowo mało prawdopodobny, natomiast działania podprogowe, te związane z flotą cieni, te związane z działaniem przeciw infrastrukturze są na tyle są dość prawdopodobne, co więcej, mogliśmy i możemy je przez cały czas obserwować. Obecność tych trzech kadłubów w dużym cudzysłowiu na Bałtyku zmniejszy również prawdopodobieństwo stosowania wobec obiektów polskich działań podprogowych. Ja przypominam, że w Polsce rusza na wielką skalę projekt morskiej energetyki wiatrowej. W związku z tym te okręty jako instrument obrony tej krytycznej infrastruktury również odgrywają bardzo istotną rolę.
1: Profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog, komandor, porucznik rezerwy, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo.

0: komentarz.
1: A teraz zmieniamy temat. Jeżeli chodzi o politykę, to poruszaliśmy często kwestię dotyczącą Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Ale czym jest Naddniestrze? Jaki jest jego status? Czy to państwo, czy separatystyczny region? Z czego wynika sytuacja polityczna w Naddniestrzu i rosyjskie wpływy? O tym porozmawiamy z naszym gościem, profesor Andrzej Szabaciuk, katolicki, Uniwersytet Lubelski Instytut Europy Środkowej jest razem z nami. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od tego dość prostego pytania. Jak patrzeć i jak rozumieć to, czym jest Naddniestrze, jaki jest status prawny tego regionu, tej części Mołdawii?
2: Tak, Naddniestrze jest separatystycznym regionem Mołdawii. Niektórzy określają to też mianem państwa de facto. To oznacza, że część podmiotów międzynarodowych uznaje jego suwerenność, na przykład Federacja Rosyjska, która jest jego patronem, ale też te państwa, które są w jakimś tam bliskim kontakcie z Federacją Rosyjską, czy państwa sojusznicze wobec Federacji Rosyjskiej, ale nie wszystkie, bo na przykład Białoruś nie uznaje Naddniestrza jako odrębnego państwa. Więc jest to takie taki region separatystyczny, który powstał po upadku, czy w trakcie rozpadu ZSRR. I celem tych państw, przepraszam, tych regionów separatystycznych było to, że Rosja, Związek Radziecki wykorzystywały je do oddziaływania na różne, z punktu widzenia Moskwy, kłopotliwe regiony dawnego imperium. Czyli tutaj mamy takich przykładów kilka tego typu podmiotów, jak na przykład Abchazja, Osetia Południowa. Do pewnego momentu, do 2022 roku też chociażby Górski Karabach, no i Krym, wcześniej Donbas, mam na myśli tutaj nazwaną Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Teraz, jak wiemy, kwestia tych republiki Krymu to już jest zupełnie inna sytuacja międzynarodowa i Rosja wchłonęła te regiony, ale jak wiemy, większość państw tego aktu nie uznaje. Więc Naddniestrze jest takim instrumentem, który wykorzystuje Rosja w swojej polityce zagranicznej do poszerzania swoich wpływów międzynarodowych, do wywierania nacisku na Mołdawię, na Ukrainę, na Unię Europejską. I jest to taki region, który jest finansowo, politycznie, gospodarczo całkowicie zależny od Federacji Rosyjskiej i bez pomocy Federacji Rosyjskiej on nie jest w stanie się utrzymać.
1: A co doprowadziło do tego w ogóle, że mieszkańcy tego regionu, mieszkańcy Naddniestrza nie chcieli podążyć drogą, którą wybrała reszta Mołdawii? Jaka była sytuacja polityczna?
2: Ja myślę, że nawet nie chodzi o samych mieszkańców, bo tu nikt nie pytał ich o zdanie. Po prostu oligarchowie miejscowi, no i baza wojskowa, która była w Tiraspolu, to była podstawa do, no i oczywiście wpływ rosyjski do separatyzmu. To jest tak samo, jak trudno mówić, że mieszkańcy Donbasu zdecydowali o odseparowaniu się od Ukrainy, bo przecież nikt nie pytał o zdanie. Oni zostali postawieni przed faktem dokonanym przez, to był efekt pewnej operacji wojskowej, operacji specjalnej Rosji. Taka sama sytuacja miała miejsce i w Abchazji, i w Osetii Południowej, i częściowo także w Górskim Karabachu, ale tutaj ewidentnie ta baza wojskowa, która była w Tiraspolu, te zasoby militarne, zasoby gospodarcze, bo zauważmy na przykład, że Mołdawia jest w dużej mierze zależna od na przykład dostaw energii elektrycznej, przynajmniej była przez długie dekady z Naddniestrza. Teraz od 2025 roku, kiedy Ukraina odcięła możliwość dostawy gazu, który był za darmo przekazywany de facto do Naddniestrza, od tego momentu sytuacja gospodarcza czy polityczna nawet Naddniestrza się trochę zmieniła, bo jednak ono musi uwzględniać także w swojej polityce ten prozachodni kurs, bo przykładowo 80% eksportu idzie obecnie z Naddniestrza do Unii Europejskiej, nie właśnie do Rosji czy na wschód. To pokazuje też, że i gospodarczo, i być może w przyszłości też politycznie coraz bardziej ten region będzie ciążył w kierunku Zachodu. Póki co jest to jednak taki obszar no, nieuznawany przez większość państw na arenie międzynarodowej. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że większość obywateli, ciężko mówić o obywatelach tego regionu, ale mieszkańców tego regionu posiada oczywiście te dokumenty wydane przez lokalne władze, ale tak naprawdę

0: normalne jest, że posiadały też inne obywatelstwa Ukrainy, Rosji, szczególnie właśnie Rosji, ale też Mołdawii czy Rumunii.
1: A łatwo się do Naddniestrza dostać?
0: To nie jest jakoś skomplikowane, bo nie ma jakiejś takiej, można powiedzieć, rygorystycznej kontroli granicznej. Gorzej oczywiście jest pobytem tam na dłuższy okres czasu, bo jako turysta tam może praktycznie każdy się dostać. Natomiast jeżeli chodzi o pobyt na, no taki dłuższy, to tutaj już musi być zgoda władz lokalnych, tego separatystycznego regionu, a one nic nie robią bez konsultacji z Federacją Rosyjską, więc tutaj, że to jest jakaś polityczna kwestia, to niewątpliwie to musi być konsultowane z Moskwą.
1: Na ile to jest bezpieczny też region? No bo mówi pan o tym, że turystycznie to praktycznie każdy może się tam dostać, ale na ile to jest bezpieczne, skoro jest to wszystko pod protektoratem rosyjskim i w obecności rosyjskich wojsk?
0: To znaczy, mamy świadomość tego, że w planach Rosji było stworzenie tak zwanej Noworosji, nie? Czyli połączenie Naddniestrza z tym regionem południowym Ukrainy, z Odessą, Krymem, Donbasem i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. To się nie udało. Oczywiście pojawiały się takie pogłoski, że być może Ukraina będzie próbowała wykorzystać okazję i ten problem separatyzmu Naddniestrza rozwiązać. No ale wiemy, że Ukraińcy mają inne problemy i nie będą się angażowali w otwieranie kolejnego frontu. Tutaj więc póki co były jakieś pojedyncze incydenty z dronami, które mogły sugerować o tym, że jakaś taka destabilizacja jest możliwa. Pojawiały się takie pogłoski, że Naddniestrze być może decyduje się na zaatakowanie Ukrainy w dogodnej dla Rosji sytuacji. Ale potencjał militarny Naddniestrza jest tak naprawdę nieduży. Ta armia jest bardzo skromna. Dosłownie kilka śmigłowców, chyba z tego co pamiętam, 3 śmigłowce posiada i kilka czołgów, więc ona nie ma potencjału, żeby nawet no, taką operację wojskową zacząć. Natomiast Naddniestrze ma dać duże magazyny amunicji, broni. Czy one trafiają w tym momencie do Rosji, czy są wykorzystywane przez Rosję? Oficjalnie oczywiście nie, bo to wszystko musi odbywać się przez terytorium Mołdawii, ale być może jakiś przemyt czy wykorzystywanie tych zasobów militarnych jest możliwe, ale nie, na pewno nie na dużą skalę.
1: Króciutko zapytam na koniec, jak wygląda życie na miejscu, jak wygląda życie w Naddniestrzu?
0: No to jest takie, można powiedzieć, taka enklawa sowieckości, bo zauważmy, że jednym z głównych argumentów, który był podnoszony, jeżeli chodzi o separatyzm, oderwanie tego obszaru od Mołdawii, to było zachowanie tego modelu sowieckiego, państwa opiekuńczego w takim wydaniu sowieckim. Czyli tam jak się przeniesiemy, to przenosimy się de facto do takich czasów trochę sowieckich i symbolika radziecka i trochę takie, można powiedzieć, realia z tego okresu, który dawno minął.
1: Profesor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie Szyńsko.

0: pasażyry, jakie premują.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Mołdawii nie ma informacji na temat Marcina Romanowskiego. Tamtejsze służby nie potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości wjechał do Mołdawii i separatystycznego regionu Naddniestrza. Vadim Tiron, szef Mołdawskiego Narodowego Centralnego Biura Interpolu, zapewnił jednocześnie, że współpracuje z polskimi władzami. Na to, że Romanowski znajduje się w prorosyjskim Naddniestrzu, wskazuje stempel pocztowy, który znalazł się we wniosku dotyczącym udzielenia.

0: mu listu żelaznego. Jeśli ta informacja się potwierdzi, będzie to kolejny przykład osoby związanej z prawicą, która uciekła na wschód, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
1: Pamiętamy słynnego sędziego, który był jednym z organizatorów afery hejterskiej, który również uciekł, co prawda, na Białoruś. Ewidentnie ciągnie ich na wschód, ale to nie jest dobra droga.

0: oczekiwalny i dotyczą okresu do 2024 roku. Służby już pracują nad ich zabezpieczeniem, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
1: Adres zamieszkania połączony z imieniem i nazwiskiem to jest problem, bo wie ktoś, gdzie mieszkamy. Problemem jest recepta i lek, który wystawiliśmy. Problemem są dane o naszych chorobach. Służby innych państw mogłyby to wykorzystać, dlatego dzisiaj zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne i żeby nikt nie mógł ich kupić.
0: Wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione za pośrednictwem rządowego portalu Bezpieczne Dane. Ministerstwo Cyfryzacji wciąż zachęca też do zastrzeżenia numeru PESEL. Susza uderza w Dolny Śląsk. Mieszkańcy Podgórzyna, Szklarskiej Poręby i Świeradowa-Zdroju borykają się z wysychającymi ujęciami wody. Najtrudniejsza sytuacja występuje w Kowarach, gdzie strażacy muszą dowozić wodę beczkowozami. Dzięki temu udaje się utrzymać dostęp do wody w ciągu dnia, mówi Wojciech Chwalko z Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji.
2: Sytuacja jest bardzo zła, żeby nie powiedzieć, że praktycznie dramatyczna, jeśli chodzi o ilość wody, którą dysponujemy w tym momencie.
3: Będziemy po prostu tą wodę dowozić, żeby mieszkańcom jej nie zabrakło. No niestety na niektórych ujęciach, tak jak są Kowary Średnie, przymykamy wodę.
0: Dodawała burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. Hydrolodzy wydali też ostrzeżenie dla zlewni Górnego Bobru i zlewni Ostrożnicy. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne punktualnie o 15:00 zapraszam już w imieniu Doroty Wojtalczyk. Do usłyszenia.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 14.33, a my wracamy do tematu, który przed momentem był poruszany w serwisie informacyjnym, do tego potężnego wycieku danych wielu Polaków. Spojrzymy na to przede wszystkim z perspektywy prawa unijnego.
6: Komentarz.
5: Razem z nami dr Filip Tereszkiewicz, Team Europe Direct, Uniwersytet Opolski. Panie doktorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam państwa.
5: 19 milionów Polaków, właśnie takiej liczby naszych obywateli dotyczy ten wyciek danych. Minister Gawkowski, przed momentem słyszeliśmy jego słowa w serwisie informacyjnym, mówi o tym, że służby innych państw mogłyby to wykorzystać, a ja zastanawiam się, czy taka ilość danych, kiedy dochodzi do takiego wycieku, to jest przede wszystkim problem jednego państwa, no w tym wypadku Polski, czy też problem w pewien sposób całej Unii Europejskiej i bezpieczeństwa unijnego?
7: Znaczy, ja tu od razu pokażę kontekst unijny. Ja śledzę z dużym zainteresowaniem portale ogólnoeuropejskie i w zasadzie nie ma tej informacji. Ona się nie pojawia w kontekście unijnym. To znaczy, to pokazuje nam, że takie wycieki danych osobowych, one się zdarzają regularnie i nie są, ten nasz wyciek nie był na tyle interesujący z punktu widzenia dziennikarzy mediów ogólnounijnych, żeby poinformować o takim wydarzeniu. Więc musimy zdać sobie sprawę, że ta postępująca cyfryzacja, digitalizacja naszego życia sprawia, że nasze dane osobowe są dostępne, czyli są gromadzone przez różnego rodzaju podmioty i takie incydenty zdarzają się regularnie we wszystkich państwach członkowskich, ale też na poziomie unijnym też mieliśmy całkiem niedawno wyciek danych gromadzonych przez Komisję Europejską i też instytucje unijne muszą reagować, więc musimy się do tego przyzwyczaić. Im więcej naszej aktywności, również w kontekście zadań z zakresu administracji publicznej jest wykonywana przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, tym większe jest ryzyko, że takie dane, że dane osobowe i dane o nas zostaną ujawnione, tak, czy wyciekną. Poza tym też my sami, korzystając z mediów społecznościowych, bardzo często takimi danymi wrażliwymi dzielimy się ochoczo z resztą świata.
5: A czy my możemy oczekiwać od wspólnoty, od Unii Europejskiej jako całego organizmu, że będziemy również przez ten organizm chronieni? No bo ochrona danych osobowych to jest takie prawo podstawowe w Unii Europejskiej, bodajże artykuł 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, że każdy we wspólnocie ma prawo właśnie do ochrony tych danych osobowych. Czy w przypadku takiego wycieku na przykład obywatel danego kraju może oczekiwać, że również Unia Europejska będzie w jakiś sposób go chronić? Czy ze względu na to prawodawstwo unijne jest to wszystko bardziej rozłożone jako odpowiedzialność danego członka, danego państwa, wspólnoty?
7: Tutaj o ważnej kwestii pan wspomniał. Ochrona danych osobowych jest

0: prawem podstawowym. Tutaj już pominę całą dyskusję, czy Karta Praw Podstawowych, ona chroni nas jako obywateli Polski, bo tutaj to jest dosyć zagmatwana sprawa wynikająca z decyzji politycznych podjętych w przeszłości. Niemniej jednak jest jakby drugi element tego problemu. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kompetencją państw członkowskich i kwestie porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, tutaj państwo członkowskie za to odpowiada. Niemniej jednak to, że mamy do czynienia z globalną siecią i bardzo wiele naszej aktywności ma zasięg ponadgraniczny, czy ogólnoeuropejski, ogólnounijny, czy światowy, państwa członkowskie zdecydowały się podjąć pewne działania na poziomie unijnym, czyli podjąć pewne określone działania koordynujące, przekazać pewne kompetencje na poziom unijny po to, żeby usprawnić właśnie takie reakcje na takie działania związane między innymi z ochroną danych osobowych. Tutaj mamy kilka regulacji przyjętych na poziomie unijnym. RODO tak zwane tutaj jest fundamentalne, ma fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. I dosyć często czyli takim najbardziej oczywistym kontaktem z RODO to są te wszystkie zgody, które udzielamy w momencie, kiedy korzystamy z różnego rodzaju stron internetowych.
1: Tylko
0: Ale
1: zastanawiam
0: też
1: się, przepraszam panie doktorze, że wejdę w słowo, zastanawiam się, czy my do końca rozumiemy, czym RODO jest, jak funkcjonuje, bo słyszymy rzeczywiście wielokrotnie, że jest RODO, nie możemy udostępniać takich danych osobowych, albo właśnie ze względu na RODO to proszę o podpis w celu dalszego na przykład procedowania danej sprawy. Czym to RODO jest? No bo przyjęte zostało w 2016 roku, w życie chyba weszło w 2018 roku, ale jaka jest praktyka stosowania tego prawa?
0: Z punktu widzenia tego incydentu, z którym mamy do czynienia, na przykład to, że podmiot, z którego te dane osobowe wyciekły, on został zobowiązany do ujawnienia w ciągu 72 godzin o takim incydencie. A z kolei administrator danych osobowych, czyli w tym przypadku to będą placówki ochrony zdrowia, one będą musiały poinformować osoby, których dane wyciekły i których, w przypadku których istnieje duże ryzyko, że te dane zostaną wykorzystane, będą, te placówki zdrowia są zobowiązane do poinformowania nas. Także jeżeli możemy się spodziewać w najbliższym czasie, że placówki zdrowia będą się z nami kontaktowały, informowały nas, jeżeli takie ryzyko zaistnieje, że nasze dane osobowe zostały ujawnione i jakieś tam negatywne konsekwencje z tym związane nas będą dotykały. Więc nie jest wcale takie pewne, że my zostaniemy bezpośrednio, jeżeli nawet nasze dane wyciekły, no to nie zawsze może być istnieć obowiązek po stronie administratora danych osobowych do tego, żeby nas o tym poinformować. Z tego, co słyszałem, rząd planuje zmienić regulacje krajowe po to, żeby na tej stronie internetowej rządowej była możliwość sprawdzenia, czy nasze dane osobowe zostały ujawnione, ale to nie wynika jakby z RODO, tylko wynikać będzie już z regulacji krajowych. Więc to jest to jeden z objawów funkcjonowania RODO w Polsce. Wcześniej niekoniecznie musielibyśmy mieć pewność, czy istniałaby pewność, że zostaniemy poinformowani o takim wycieku, bo w przeszłości zdarzały się takie wycieki i niekoniecznie podmioty informowały o tym, no bo tu głównie chodzi o utrzymanie reputacji, tak? I część
1: no tak, wizerunkowo
0: podmiotów.
1: Dla niektórych firm byłoby to negatywne zdecydowanie.
0: Tak.
1: Panie
0: tak,
1: doktorze, ja tutaj dopytam w ślad idąc za RODO, bo i też społeczeństwem, bo często jednak mamy takie wrażenie, że w wielu miejscach, w wielu momentach te przepisy unijne no jednak utrudniają nam życie, bo właśnie trzeba coś podpisać, albo czegoś nie można przekazać, bo RODO, albo nie można się czegoś dowiedzieć, bo RODO. Czy rzeczywiście jest, że bardziej te przepisy życie uprzykrzają, czy jednak bardziej nas chronią?
0: Jeżeli popatrzymy na takie normalne funkcjonowanie, to możemy odnieść wrażenie, że utrudniają, ale jeżeli w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych, takich jak teraz na przykład, okazuje się nagle, że te przepisy są bardzo, bardzo potrzebne i chronią zwykłych obywateli. Więc tak zawsze jest, że w codziennym życiu różnego rodzaju regulacje wydają nam się niepotrzebne, ale one są przygotowywane właśnie na sytuacje kryzysowe. My jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jakie będą długofalowe efekty tego wycieku danych osobowych. Na razie wiemy, że taki wyciek nastąpił, a w jaki sposób te dane osobowe zostaną wykorzystane, trudno powiedzieć. To mogą być różnego rodzaju próby wykorzystania tych danych po to, żeby wziąć pożyczki czy kredyty albo szantaż. Tak? Tutaj też takie sygnały się pojawiły. Więc no, jak

0: przypadku każdej regulacji one są potrzebne na sytuacji, w momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej. I tutaj widać, że te mechanizmy zaprojektowane w RODO, one się sprawdziły. Tutaj też warto wspomnieć, że jest jeszcze druga regulacja, tak zwana dyrektywa NIS-2 i ona, jej celem jest ochrona infrastruktury, czy zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez ochronę infrastruktury wykorzystywanej do działalności cyfrowej. Tutaj w tym przypadku mechanizmy tej dyrektywy nie zostaną chyba, czyli w niewielkim stopniu zostały uruchomione, w tym sensie, że organem, który nadzoruje tą sprawę jest NASK, czyli ten organ odpowiedzialny w Polsce za cyberbezpieczeństwo w obszarze służby zdrowia. I tutaj też na poziomie unijnym zwraca się uwagę i to od jakiegoś czasu jest dyskutowane, właśnie to dwutworowość, tak? Czyli mamy ochronę danych osobowych, mamy RODO i mamy tą dyrektywę NIS-2 i podmiot, z którego wyciekły dane osobowe, on de facto jest zobowiązany do podjęcia dwóch równoległych działań, czyli poinformowanie organu odpowiadającego w państwie członkowskim za ochronę danych osobowych o takim wycieku, ale też poinformowanie organu odpowiadającego za cyberbezpieczeństwo w danym państwie członkowskim, że taki incydent miał miejsce. I Komisja Europejska proponuje ujednolicenie tego w tym sensie, w tym zakresie, żeby taka informacja była przekazywana do pojedynczego punktu, który będzie później podejmował określone działania. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której warto wspomnieć. Mamy tak zwaną unijną rezerwę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jeżeli taki incydent naruszający cyberbezpieczeństwo skutkowałby stratami, to również jest na poziomie unijnym rezerwa finansowa na wsparcie państw członkowskich, na odbudowę na przykład infrastruktury cybernetycznej albo jakieś tam inne działania, które są potrzebne do tego, żeby otworzyć ten stan przed tym incydentem. Więc mamy również pewne środki na poziomie unijnym, których celem jest wsparcie państw członkowskich, jeżeli te cyberterroryzm, tak najczęściej tutaj przychodzi na myśl, będzie skutkował jakimiś kosztami w przyszłości. Tak. Więc Unia Europejska wspiera państwa członkowskie tutaj na tym poziomie, na którym państwa członkowskie pozwoliły.
1: Zgodnie z RODO administrator danych osobowych w przypadku ich naruszenia powinien bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości i nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić je organowi nadzorczemu. Co oznaczają w praktyce te 72 godziny? Czy to jest czas na rozwiązanie w pewien sposób problemu, zabezpieczenie danych, sprawdzenie co się z nimi dokładnie stało, czy tylko na poinformowanie organu ochrony danych o samym naruszeniu?
0: To jest czas na zorientowanie się w sytuacji, czyli zorientowanie się, na czym polegał ten wyciek, jakie dane zostały ujawnione, bo tak naprawdę widzimy, że nawet incydent został ujawniony w środę, tak, mamy czwartek, nadal nie wiemy tak naprawdę do końca, jakie dane z jakich podmiotów zostały ujawnione. 30 dni ma podmiot na przedstawienie raportu, całościowego raportu, na czym polegał ten incydent. Więc te 72 godziny są na to, żeby przeznaczone na to, żeby ten podmiot, z którego wyciekły dane, on się zorientował i mógł jakieś tam generalne informacje na ten temat przedstawić i w kolejnych dniach następuje szczegółowie. Nie chodzi o to też o to, żeby uczulić ludzi na przykład, żeby tak jak w Polsce można było zastrzec numer PESEL-u albo zmienić hasła w różnego rodzaju platformach internetowych, jeżeli one zostały ujawnione, albo zastrzec kartę kredytową, w zależności od tego, jakie dane zostały ujawnione.
1: A jakie my prawa mamy wynikające właśnie z funkcjonowania RODO na terenie Unii Europejskiej? My jako obywatele.
0: Jeżeli chodzi o prawa, no to przede wszystkim to jest takie unikalne prawo, które mają obywatele Unii Europejskiej, to jest prawo do zapomnienia. Tak? Czyli jeżeli po pierwsze mamy prawo do kontroli nad naszymi danymi osobowymi, które ujawniamy. Mamy prawo nie zgodzić się na to, żeby te dane osobowe były zbierane. Mamy prawo monitorowania tego, jakie te dane są gromadzone. Mamy też prawo żądania, czy prawo do przeniesienia tych danych do innego usługodawcy. Mamy też prawo żądania sprzeciwienia się do profilowania przy wykorzystaniu danych osobowych. Ale takim najbardziej unikalnym unijnym prawem jest prawo do bycia zapomnianym, czyli możemy żądać usunięcia

0: danych, które dany podmiot zbiera na nasz temat lub ich sprostowania. Tego w zasadzie nie ma w innych obszarach prawnych, nie ma tego w Stanach Zjednoczonych, nie ma tego na przykład w Japonii czy w Korei Południowej, więc to jest takie wyjątkowe prawo, które nam przysługuje jako obywatelom i mieszkańcom Unii Europejskiej. Dzięki RODO mamy najbardziej posunięte regulacje zabezpieczające interesy zwykłych ludzi.
1: Czyli możemy powiedzieć, że gdyby nie unijne przepisy, ochrona obywatela byłaby wyraźnie słabsza, danych obywatela?
0: Tak. Możemy zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych. I problem jest taki, i to teraz możemy obserwować, bo to RODO też należy obecnie postrzegać razem z aktem o usługach cyfrowych i aktem o rynkach cyfrowych, że korporacje amerykańskie z obszaru nowych technologii, one starają się bardzo torpedować, tak, można powiedzieć, efektywne wdrażanie tych regulacji unijnych, wykorzystując przy tym swoje bliskie relacje z obecną administracją amerykańską. Komisja Europejska niedawno nałożyła kary na Google za niewdrożenie właśnie, czy nieprzestrzeganie aktu o rynkach cyfrowych. Taka sama kara została, czy podobna kara została nałożona na korporacje też chińskie, więc to nie jest tak, że tylko amerykańskie korporacje są tutaj karane. Dlaczego tak jest zrobione? Chodzi o to, żeby z punktu widzenia praw człowieka państwa członkowskie Unii Europejskiej uznają dane osobowe za bardzo istotną kwestię, tak? I prawo do tego, żebyśmy kontrolowali, jakie dane one są gromadzone przez podmioty i też w jaki sposób te dane są wykorzystywane, uznaje się za jeden z fundamentalnych praw człowieka. Ale też musimy popatrzeć na to z punktu widzenia gospodarczego. To, że podmioty amerykańskie gromadzą o nas olbrzymie ilości danych i do tych danych nie mają dostępu korporacje czy podmioty europejskie, na przykład startupy europejskie, stawia je w dużo gorszej pozycji na jednolitym rynku unijnym. Więc Komisja Europejska stara się też doprowadzić do sytuacji, w której podmioty amerykańskie, które mają pozycję dominującą na rynku. Na przykład Google kontroluje 90% wyszukiwań w Unii Europejskiej, więc w zasadzie można powiedzieć, że ma monopol. Więc chodzi o to, żeby te podmioty amerykańskie też tymi danymi osobowymi się gromadziły po to, żeby podmioty gospodarcze europejskie miały prawo konkurować na równych zasadach z nimi na tym dosyć konkurencyjnym rynku, czy w sensie może nie konkurencyjnym, tylko zyskownym rynku cyfrowym. Więc te regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, one z jednej strony mają chronić obywateli Unii Europejskiej przed niepożądanym wykorzystywaniem tych danych osobowych przez korporacje, ale z drugiej strony też mają stworzyć równe warunki konkurencji dla podmiotów gospodarczych z Unii Europejskiej. I tu jest problem, dlatego że tak naprawdę nie wiadomo, w jaki czy jest ryzyko, że udostępnienie danych osobowych, czy danych, które są gromadzone na nas w tym świecie cyfrowym, większej liczbie podmiotów osłabi kontrolę nad tymi danymi. I obecnie w Unii Europejskiej toczy się ożywiona dyskusja pomiędzy korporacjami amerykańskimi głównie, organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka i naukowcami, czy te propozycje przygotowywane przez Komisję Europejską, one nie przełożą się na osłabienie ochrony danych osobowych, które są gromadzone przez korporacje amerykańskie, no ale z drugiej strony musimy też patrzeć na ten problem z punktu widzenia interesów gospodarczych podmiotów europejskich. Więc to jest bardzo, bardzo zagmatwany problem, bardzo trudno będzie tu znaleźć jakieś rozwiązanie, które z jednej strony będzie akceptowalne dla obecnej administracji amerykańskiej i korporacji amerykańskiej, z drugiej strony będzie w wystarczający sposób chroniło dane obywateli europejskich, a z trzeciej stworzy równe szanse dla podmiotów gospodarczych z Unii Europejskiej.
1: Wiemy, że prawodawstwo unijne, ale nie tylko unijne, bo też poszczególnych państw często nie nadąża za tym, co potrafią przestępcy.

0: można odnieść wrażenie, że my jesteśmy krok za przestępcami, za hakerami, no szczególnie właśnie w tej cyberprzestrzeni. Czy kiedyś to się zmieni, a może jest tak, że jednak te unijne przepisy, między innymi RODO, jeżeli mówimy o ochronie danych osobowych, w pewien sposób zabezpieczają nas, no właśnie na wypadek takich sytuacji, kiedy już dojdzie do wycieku danych?
1: Czy odpowiadając na pana pierwsze pytanie, nie. To jest jak z przestępczością. Policja zawsze jest krok do tyłu za przestępcami i musi odpowiadać na te nowe sposoby nielegalnego zarabiania pieniędzy. I tutaj tak samo będzie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy większym problemem są cyberprzestępcy, czy nie legalnie działające korporacje, które gromadzą olbrzymią ilość danych na nasz temat. Musimy mieć świadomość, że telefon komórkowy, który mamy, smartfon, to jest urządzenie, które gromadzi wszystko, tak? Dane lokalizacji, geolokalizacyjne, naszą aktywność w internecie, naszą aktywność w aplikacjach, zdjęcia, mikrofon też działa, wyczytuje słowa klucze, kamera i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest gromadzone. To wszystkie dane są gromadzone głównie przez podmioty amerykańskie na serwerach amerykańskich i my tak naprawdę nie mamy kontroli, w jaki sposób te podmioty to wykorzystują. Więc z jednej strony musimy pamiętać o bezpieczeństwie czy ochronie przed cyberprzestępczością, ale też musimy mieć świadomość, że w legalny sposób firmy prywatne zbierają o nas dane osobowe i my tak naprawdę, może nie dane osobowe, tylko dane na nasz temat, na temat naszego zachowania i my tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób one są wykorzystywane. Co jakiś czas wycieka informacja, że następuje mikroprofilowanie na przykład w kampaniach wyborczych albo mikroprofilowanie w kampaniach reklamowych jakichś podmiotów komercyjnych. No, Brexit był tego przykładem, czy wybory w Stanach Zjednoczonych, czy wybory w Polsce, że te dane są wykorzystywane, te dane, które są gromadzone przez korporacje amerykańskie, są również wykorzystywane w tym celu, żeby wpłynąć w różny sposób na nasze decyzje polityczne, nie tylko konsumpcyjne. I to też jest ryzyko bardzo duże, więc nasza uwaga powinna być skoncentrować się nie tylko na przeciwdziałaniu ryzyku okradzenia konta bankowego czy utrat jakichś tam innych dóbr materialnych, ale też, żebyśmy w odpowiedzialny sposób korzystali z aplikacji, smartfonów.
0: Nie do końca mamy tą świadomość, nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nasze dane stały się cenne i jak ostatnio przecież stały się takim zasobem strategicznym, czy to dla potencjalnych przestępców, czy po prostu dla innych państw. Mówi pan tutaj chociażby o korporacjach amerykańskich, które gromadzą nasze dane, no ale wiele innych korporacji również takie dane gromadzi z innych państw, no i te dane są niezwykle cenne, a społeczeństwa, tak mi się wydaje, to moja teza, chyba nie do końca zdają sobie sprawę, jak właśnie cenne, jak istotne są nasze dane.
1: Znaczy nie mamy tej świadomości, ale też musimy pamiętać, że te dane wykorzystują politycy, tak, w kampaniach wyborczych. I w Polsce kampanie wyborcze też są prowadzone w oparciu o mikrotargetowanie. Więc część naszych zachowań w sferze publicznym również wynika z tego, że dane gromadzone przez smartfony na przykład są wykorzystywane później przez różnego rodzaju podmioty publiczne, w sensie partie polityczne, organizacje społeczne do manipulowania naszym zachowaniem. Więc to też musimy mieć tego świadomość. Obecne nastroje antyukraińskie są, wyraźnie widać, są też konsekwencją działań podejmowanych czy to przez podmioty zewnętrzne typu Rosja, Białoruś, czy też przez określone grupy polityczne po to, żeby wzmacniać poparcie dla określonych sił politycznych.
0: A to dopytam tutaj na koniec naszego spotkania a propos tego, o czym pan mówi. Jak znaleźć granicę między prywatnością obywatela a bezpieczeństwem całej wspólnoty?
1: No, w zasadzie nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. To jest to pytanie, które sobie stawiamy jako obywatele Unii Europejskiej, stawiają sobie politycy unijni, to stawia sobie Komisja Europejska. I to pytanie już wcześniej było postawione, gdzie znaleźć kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a ochroną danych osobowych. I tu w zasadzie też nie ma dobrej odpowiedzi, więc na pewno czeka nas intensywna debata, jak chronić nasze dane osobowe, jak w odpowiedzialny sposób korzystać z internetu, z mediów społecznościowych, z aplikacji, po to,

0: żeby chronić w jakiś tam sposób naszą prywatność, ale musimy pamiętać też, że my sami bardzo często bez świadomości tej prywatności pozbawiamy, umieszczając wszystkie dane na nasz temat na Facebooku, w Instagramie czy na TikToku, więc edukacja wydaje się takim najlepszym rozwiązaniem, żeby w odpowiedni sposób korzystać z tych narzędzi, które dają nam nowe technologie.
1: I miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta edukacja też przyniesie skutek. Dr Filip Tereszkiewicz, Team Europe Direct, Uniwersytet Opolski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Latem Głębie Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia. Po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czekamy na konferencję premiera Tuska. Być może dowiemy się, jakie będzie nowe zajęcie Macieja Berka. Dostanie list żelazny czy nie? Decyzja należy do sądu. Chodzi o Marcina Romanowskiego. Eksplozja w porcie w Rotterdamie. Jest jedna ofiara śmiertelna i kilka osób rannych. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Za chwilę ma się rozpocząć konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. Być może dowiemy się, czym zajmie się teraz Maciej Berek. O tym, że odchodzi ze stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, premier poinformował przedwczoraj. Zapowiedział wtedy, że Maciej Berek, tu cytat, przejdzie do innych zadań. Według nieoficjalnych informacji Berek, doktor nauk prawnych, ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Konferencję premiera Tuska, jeśli tylko rozpocznie się w najbliższym czasie, będziemy transmitować na naszej antenie. Z wolnej stopy chce odpowiadać przed sądem Marcin Romanowski, dlatego zwraca się z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Pełnomocnik byłego wiceministra sprawiedliwości zapowiada, że zwróci się też o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania, bo polityk PiSu przebywa poza Unią Europejską. Wniosek o list

0: Żelazny został wysłany z Naddniestrza. Nie wiadomo jednak, czy tam przebywa były wiceminister sprawiedliwości. Mołdawskie służby nie mają informacji o tym, że polski polityk wjechał do Mołdawii i Naddniestrza. Jeśli potwierdzi się informacja, że Romanowski ukrywa się w Naddniestrzu, będzie to kolejny przykład osoby związanej z prawicą, która uciekła na wschód. Tak mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
1: Pamiętamy słynnego sędziego, który był jednym z organizatorów afery hejterskiej, który również uciekł, co prawda, na Białoruś. Ewidentnie ciągnie ich na wschód, ale to nie jest dobra droga. Droga Polski jest drogą na zachód. Droga Polski to silna pozycja Polski w Unii Europejskiej i w NATO, a nie Putin, Łukaszenka czy inni prorosyjscy liderzy.
0: List żelazny ochroniłby podejrzanego, który ukrywa się za granicą, przed tymczasowym aresztowaniem. Według szefa kancelarii prezydenta, tu cytat, nic nie stoi na przeszkodzie, aby Marcin Romanowski dostał taki list. Zbigniew Bogucki odniósł się też do możliwego pobytu polityka PiS-u w Naddniestrzu. Jak powiedział, woli, aby prokuratura podawała informacje sprawdzone. Były wiceminister jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw. Nie ma w przestrzeni publicznej danych medycznych skradzionych podczas wczorajszego cyberataku, tak zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przekazał, nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem żadnej gry. Monitorują to służby, powiedział wicepremier Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
0: Wicepremier Gawkowski ponawia apel, trzeba zastrzec numer PESEL. Dane, które wyciekły, dotyczą blisko 19 milionów pacjentów. Byli oni w rejestrach firmy MyDoctor. To jedna z największych firm, która zajmuje się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które zostały wykradzione, pochodzą zapewne z 2024 roku i z wcześniejszych lat. 21 nominacji generalskich zostanie wręczonych podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Zaakceptował je prezydent Karol Nawrocki, a premier Donald Tusk kontrasygnował. Informuje o tym szef MON-u. To dobra informacja, pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów, dodaje minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybuch w porcie w Rotterdamie w Holandii. Doszło do niego przy zbiorniku magazynowym podczas prac konserwacyjnych przy rurociągach. Zginęła co najmniej jedna osoba, jest kilku rannych. W chwili wybuchu zewnętrzna ekipa konserwacyjna pracowała przy kilku rurociągach. Do eksplozji mogło dojść podczas ich odłączania. Przyczyny zdarzenia bada holenderska inspekcja pracy. Zakład, w którym doszło do wybuchu, jest jednym z największych na świecie niezależnych przedsiębiorstw, które zajmują się handlem surowcami energetycznymi. Na koniec wydarzenie muzyczne. Po 33 latach legendarny gitarzysta Ritchie Blackmore zagrał z Deep Purple. Jest on współzałożycielem słynnej grupy rockowej. Podczas koncertu w Stanach Zjednoczonych muzycy wykonali najbardziej znany utwór Smoke on the Water. Jest on oparty na słynnym riffie, który wymyślił Blackmore. Więcej o tym Tomasz Jelenkiewicz.
3: Gitarzysta odszedł z zespołu w napiętej atmosferze w 1993 roku. Od tamtego czasu chłodne pozostawały też jego relacje z wokalistą Janem Gillenem. Muzyk zajął się m.in. wykonywaniem muzyki średniowiecznej. Przez moment współtworzył też swój dawny, popularny zespół Rainbow. Kilka dni temu Blackmore poinformował jednak, że skontaktował się z Gillenem z pytaniem, czy mógłby wystąpić z Deep Purple na koncercie niedaleko miejsca, w którym mieszka. Tak też się stało. Muzyk wystąpił z zespołem podczas koncertu w Wontag w amerykańskim stanie Nowy Jork. Podczas bisów zagrał z zespołem Smoke on the Water, największy przebój zespołu.
0: Jesienią Deep Purple wróci do Europy i zagra m.in. w naszym kraju.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Point.

0: Dzisiaj niemal bezchmurne niebo, tak jest w większości województw. Na wschodzie i północy czasami więcej chmur. Jest ciepło, 24 stopnie na Mazowszu, około 26 w Wielkopolsce. Chłodniej nad morzem i w górach, tam do 22 stopni.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
1: Klimat. Reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
8: Tu Polskie Radio 24, mamy 8 minut po godzinie 15. I przenosimy się teraz na konferencję prasową premiera Donalda Tuska.
9: W istotnej części programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak jak to już zapowiadałem, na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września. Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka. Bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ceny paliw będą się kształtowały na świecie, na rynkach. Ale możemy jedną rzecz powiedzieć na pewno, że dzięki tej decyzji paliwo będzie tańsze o około złotówki, niż gdyby nie było tej decyzji. To także oznacza, i mówię o tym z pełną odpowiedzialnością, tu dokładnie w tym miejscu też mieliśmy pewną różnicę zdań z jednym z państwa redaktorów. To będzie oznaczało, że Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie, a więc także do poniedziałku. No, wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów, żeby przy tej napiętej sytuacji finansowej, wszyscy o tym wiecie, że finanse publiczne głównie ze względu na wydatki na zbrojenia są naprawdę bardzo wymagające dzisiaj. Dlatego chciałem podziękować obu ministrom za ten wysiłek. On byłby mniejszy, a ulga byłaby większa. Gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego, który, jak pamiętacie, zablokował ustawę, która umożliwiłaby nam obłożenie specjalnym podatkiem koncernów paliwowych. Jak wiecie, te informacje stały się już publiczne. Koncerny paliwowe nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych też, osiągają rekordowe zyski, bo tak zawsze jest w sytuacji kryzysowej. Kiedy brakuje paliwa, kiedy to paliwo jest droższe z powodu wojny, klęsk naturalnych czy innych wypadków, to koncerny paliwowe zarabiają, a ludzie tracą. I myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, chodziło o wszystkie firmy działające na tym rynku w Polsce, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, zobaczyliście niedawno, jakie zyski osiąga Orlen w porównaniu do zeszłego roku, po to, żeby móc

więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki i dlaczego tak jawnie i bezwstydnie stanął po stronie koncernów, a nie po stronie ludzi. Słuchajcie, no nawet polityczny idol prezydenta Nawrockiego, nasz sojusznik, prezydent Donald Trump, dokładnie to samo zapowiedział, co my robimy, mówiąc, że kiedy patrzy na zyski Chevronu, Exxona, tych największych amerykańskich firm paliwowych, to jest absolutnie przekonany, że muszą się podzielić tymi zyskami z ludźmi. Że te nadzwyczajne zyski nie są, to nie jest sprawiedliwe. Stało się, chcemy ulżyć na tyle, na ile to możliwe, ale ja będę naprawdę długo pamiętał, dlaczego nie możemy dać ludziom więcej i naprawdę bardzo chciałbym zrozumieć, dlaczego prezydent Nawrocki zablokował swoją decyzją możliwość obłożenia podatkiem koncerny paliwowe. No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo. Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, podobnie jak wcześniej, minister energii, pan minister Motyka, każdego dnia będzie informował, jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych. Tak, żeby nikt nie wykorzystał tego obniżenia VAT-u dla siebie, jeśli chodzi właśnie koncerny paliwowe, tylko żeby te pieniądze w tej skromnej, ale jednak dość wyraźnej formie trafiły do ludzi. Druga sprawa, bardzo bulwersująca i jeszcze państwo o tym nie wiecie, to jest kolejny bardzo groźny sygnał. Dzięki naprawdę błyskotliwej akcji naszych służb, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy pomocy policji, 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie, na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. To jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec. Dziękuję także za bardzo dobrą współpracę służbom amerykańskim. Dlaczego mówię o tym? Nie jestem upoważniony, żeby ujawniać nazwiska, ale jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy. I no, niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju. Już rozmawiałem o tym dłużej z ministrem koordynatorem do spraw służb, ale bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji, bo wykonali świetną robotę i uniknęliśmy najgorszego. Ale no, w przyszłości będziemy z takiej presji pewnie też poddawani, więc czeka nas ciężka bardzo robota, żeby uniknąć właśnie najgorszych scenariuszy. Sprawa trzecia to plany dotyczące pana ministra Berka, bo wokół tej sprawy też rozpoczęła się debata. Tak, pan minister Berek, mówi o tym, zresztą sami o tym piszecie, mówicie, jeden z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków, który ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił taki znak rozpoznawczy. Też wszyscy wiecie, że nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Jest państwowcem z krwi i kości. Ja to wiem. Obserwuję go od wielu, wielu lat. Potrafił się ze mną spierać o kwestie na przykład konstytucyjne. Dla niego zgodność przepisów prawa, czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją była zawsze rzeczą najważniejszą. I ja nie znam osoby bardziej, jakby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z
wadliwym trybunałem.

0: Trybunałem Konstytucyjnym, bo jest człowiekiem kompetentnym, odważnym, bezinteresownym. Tak, ma tę wadę, że był, wadę w cudzysłowie, wiecie o czym mówię, ministrem w rządzie. Wiem, sam wspierałem ustawę, którą proponowaliśmy, która przepadła, bo było weto poprzedniego, też pisowskiego prezydenta, tak aby w ogóle nie było najmniejszych śladów polityki w Trybunale Konstytucyjnym. Ja nie zmieniłem poglądu, ale ja nie mogę już dłużej patrzeć, a minister Berek z takim nastawieniem właśnie przyszedł do mnie i powiedział, przecież to już nie ma sensu. No albo jest weto, albo są działania niezgodne z konstytucją. Trybunał, który jest nieuznawany ani w Polsce, ani w Europie. Trzeba zrobić wszystko, uzdrowić tę sytuację na tyle, na ile to jest możliwe w aktualnych warunkach politycznych. Więc ja biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się i czują się jakby rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być. Ja rozumiem tę zasadę, sam jestem do niej przekonany. Ale to, co najważniejsze dzisiaj, to jest praca ludzi maksymalnie kompetentnych, odważnych, a jedna cecha tutaj jest kluczowa. Minister Berek jest mistrzem, jeśli chodzi o koordynację działań różnych osób i egzekwowanie tego, do czego się zobowiązujemy. Więc wyraziłem taką warunkową zgodę na rezygnację z rządu i na kandydowanie. Apeluję do wszystkich, którym dobro kraju leży na sercu. Wiem, proszę bardzo, miejcie do mnie pretensje, ale pomóżcie nam uzdrowić sytuację w Trybunale. I to jest kwestia najbliższych tygodni. Musimy to zrobić. I ja się nie cofnę. Wszystkie razy zbiorę, proszę bardzo. Od tego jestem też premierem i biorę zawsze na siebie pełną odpowiedzialność za działania polityczne w Polsce. W tej konkretnej sprawie nie ulegnę ani szantażom, ani łamaniu prawa czy konstytucji, czy to jest prezydent, czy to jest pan Święczkowski. Sam fakt jego obecności w Trybunale to jest coś kompromitującego i chyba nie muszę was do tego przekonywać. Więc skoro z tamtej strony stosuje się metody, które są niezgodne z konstytucją, to ja muszę pokazać też determinację, że nie ustąpimy przed tego typu metodami. I to jest nasza wspólna z ministrem Maciejem Berkiem motywacja. I gorąco zwracam się do wszystkich, rozumiem waszą wrażliwość, ale do wszystkich, którzy to komentują, którzy będą głosowali, pomóżcie w tej sprawie. Nie mamy żadnych innych interesów w tej sprawie. Tylko naprawienie Trybunału Konstytucyjnego, tak aby nie był narzędziem i nie był na smyczy prezydenta czy PiS-u, tylko żeby wykonywał możliwie obiektywnie swoją robotę. To jest szczególnie ważne w Polsce, w której tyle lat łamano albo obchodzono konstytucję. I nadal ci, którzy mają takie narzędzia, czy to jest opozycja, czy to jest prezydent, też starają się w ostatnich dniach, to była kwestia asesorów, wspólnie prezydent z panem Święczkowskim wymyślili takie zupełnie, kompletnie oderwane od rzeczywistości interpretacje konstytucji. To musi się skończyć. Także proszę o zrozumienie, ale ja muszę być w tych sprawach zdecydowany i coraz twardszy.
1: Dziękuję bardzo. Mamy czas na kilka pytań. Bardzo proszę.
2: Tak mówił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Trzy ważne informacje od szefa polskiego rządu. Jedna z nich dotycząca naszych portfeli. Druga bezpieczeństwa, trzecia wymiaru sprawiedliwości i przyszłości ministra Macieja Berka. Jak usłyszeliśmy z ust szefa rządu, Maciej Berek zostanie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. A teraz te informacje skomentujemy na naszej antenie.
3: Komentarz.
2: Nasze zaproszenie przyjął dr Michał Długosz, politolog, prawnik, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: To już chyba mamy wszystko jasne. A propos ministra Berka, przyszłość, przynajmniej plany dotyczące przyszłości są znane. Przedstawił je przed momentem premier Donald Tusk. Maciej Berek ma zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan odbiera tę decyzję? Bo ja, rozmawiając o samej rezygnacji Macieja Berka z funkcjonowania w rządzie, o tym, że ma przejść do innych zadań, słyszałem wielokrotnie w komentarzach zaskoczenie. Czy teraz, kiedy już ta przyszłość i te plany są jasne, również jest pan zaskoczony, panie doktorze?
4: Nie, wydaje mi się, że to jest jakaś szersza gra polityczna. Pan minister Berek jest związany z środowiskiem politycznym, które wiadomo nie przejdzie, nie zyska akceptacji prezydenta.

0: Więc znowu będzie odbicie się od drzwi i wydaje mi się, że będą proponowali kolejnego kandydata, który będzie bardziej już pasował prezydentowi i będzie to po prostu efekt jakichś ruchów, jakichś targów politycznych, no i takich właśnie zabiegów politycznych.
1: Premier Donald Tusk prosi o zrozumienie tej decyzji, no przede wszystkim ze względu na aspekt ten polityczny. Czy pan doktor rozumie?
0: To trudno zrozumieć. Ja wysuwałbym kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, to trzymałbym się tego, co mówiłem wcześniej i wysuwałbym kogoś apolitycznego, kto przejdzie ścieżkę zdrowia, że się tak wyrażę, i pozyska akceptację prezydenta.
1: Ale to, przepraszam,
0: A
1: wejdę w
0: tutaj...
1: słowo na moment, bo premier Donald Tusk podczas konferencji powiedział, że Maciej Berek za polityczności uczynił swój znak rozpoznawczy, że potrafił się z premierem spierać o kwestie konstytucyjne.
0: Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś jest ministrem, to nie może mówić, że jest apolityczny. No to jest fizycznie niemożliwe. Przepraszam, ale nie.
1: No ale z drugiej strony premier Donald Tusk mówi też o tym, że nie zna lepiej przygotowanej osoby do tego, żeby naprawić Trybunał Konstytucyjny, jego funkcjonowanie, no chociażby ze względów też takich umiejętności organizacyjnych, zarządzania ze strony Macieja Berka. Czy te argumenty pana przekonują, czy również nie?
0: Absolutnie nie. Ja zaczynając, studiując dwa kierunki od wykładowców jednych i z prawa, i z politologii, słyszałem jedno i to samo. Model wyboru sędziów w Polsce do Trybunału Konstytucyjnego wykonywany przez Sejm jest polityczny i upolitycznia TK. Na ten temat napisano dziesiątki prac naukowych, nawet publicystycznych. I ja nie wiem, jak można mówić o uzdrawianiu Trybunału Konstytucyjnego, jeśli nie mówimy o zmianie modelu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To jest podstawa.
1: Premier bierze tę decyzję na siebie, on mówi, że rozumie, ale żeby winić właśnie premiera za to, jak możemy chyba zrozumieć, nie resztę rządu, no ale czy ta decyzja, czy ta kandydatura wpłynie, może wpłynąć negatywnie na notowania rządu?
0: Nie wiem kompletnie, co pan premier chce uzyskać takim posunięciem. No to będzie kolejna scysja pomiędzy prezydentem, no ja już to widzę, chyba państwo się ze mną zgodzą, pomiędzy jednym a drugim pałacem. I być może o to chodzi, żeby znowu odwrócić uwagę od jakichś problemów państwa przy tym budżecie, jaki mamy, to... Ja bym się już niczego nie zdziwił.
1: Wspominał szef polskiego rządu również o tym budżecie, informując o tym, że wraca program CPN, ceny paliw niżej, niższy VAT do 8%. Ta obniżka tego VAT-u na paliwa i ma być o złotówkę taniej, ale premier wskazał na wysiłek między innymi ministra finansów w tym, aby jakoś to wszystko poskładać przy tak napiętym budżecie. Wspomniał o tym, że wysiłek byłby mniejszy, gdyby nie decyzja prezydenta, weto wobec podatku od dodatkowych zysków koncernów paliwowych. No to była taka szpilka wbita w prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Tak, no ja tutaj zwrócę uwagę na inną rzecz. Obniżenie tego podatku. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie są w Polsce podatki obniżane, bo są bardzo wysokie. Ale to jest tak. Po pierwsze, premier nie powiedział, z czego będzie finansowanie. To jest podstawowa rzecz, która dyskredytuje jakby tą tezę w dużym stopniu. Tutaj to będzie kosztowało budżet ogromne pieniądze, tak? Ten poprzedni projekt zajął marzec, czerwiec, tam to było około 5 miliardów złotych. No i w tej chwili znowu te pieniądze wyparują, nawet że to są 2 tygodnie, no to też są duże pieniądze. No i tutaj zwracam uwagę, że znowu nierówny efekt dla firm, bo z tego, co słuchałem, to prezydent mówi o osobach fizycznych, natomiast właściciele firm transportowych, przedsiębiorcy, oni się rozliczają z VAT netto. No i to obniżka nie ma dla nich znaczenia, bo oni i tak odliczają ten podatek. Więc tak trochę nierówno.
1: Ale premier powiedział o tym, no wprost wskazał, że prezydent swoją decyzją bezwstydnie stanął po stronie koncernów paliwowych, a nie ludzi.
0: To jak zwykle są duże gry polityczne. Ja powiem inaczej.

0: To jest punktowanie jednego albo drugiego polityka, ale ja znowu powiem o systemie. No, stwórzmy dobry system, który będzie chronił obywateli przed nadużyciami właśnie w tego typu sytuacjach i nie będziemy mieli problemu. No, jeżeli politycy doraźnie rozwiązują problemy ad hoc, a system państwowy, prawny nie jest przygotowany na tego typu sytuacje, tylko zmienia się to w interes gry politycznym, to kto na tym traci? No my, obywatele w największym stopniu, więc zróbmy to w końcu dobrze. No od tego mamy chyba polityków.
1: A decyzja o tym, żeby te ceny paliw jednak poszły w dół, jak to może wpłynąć na notowania, wizerunek rządu? No bo jednak kiedy na stacjach benzynowych widzimy dość wysoki koszt benzyny czy oleju napędowego za litr, no to jednak te nastroje raczej są negatywne. Teraz chyba to powinno się zmienić.
0: Tak naprawdę ogromny koszt paliwa w Polsce wynika z tego, że poza VAT-em paliwo jest obłożone gigantyczną akcyzą. I jakby tak państwo sobie przypomnieli wypowiedzi polityków, to nie tylko Donald Tusk, ale i Jarosław Kaczyński solennie obiecywali, że oni obniżą tę akcyzę. Tylko że wtedy budżet by się całkiem rozleciał, więc tutaj tak zwracam tylko na to uwagę i przypominam o tym szczególe, o którym politycy tak często zapominają, a fajnie by było, bo na przykład gospodarka amerykańska, co eksperci, ekonomiści ze Stanów od wielu lat powtarzają, gdyby ceny paliw w USA były takie i tak opodatkowane jak w Polsce, to gospodarka USA by leżała. Więc może coś tutaj trzeba by było u nas zrobić w
1: tutaj
0: tym sektorze.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dr Michał Długosz, politolog, prawnik, Uniwersytet WSB Merito, był razem z nami. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Na taką decyzję czekali kierowcy. Od poniedziałku paliwo na stacjach będzie tańsze. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliw niżej, poinformował premier Donald Tusk. Obniżona zostanie stawka VAT-u na paliwa. Wróci też mechanizm ceny maksymalnej, zapowiada szef rządu.
6: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
5: Premier Tusk wyjaśnił, że okrojona wersja pakietu CPN wynika z prezydenckiego weta ustawy o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Rządowy program osłonowy został wprowadzony w reakcji na kryzys paliwowy wywołany wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Premier potwierdził też, że Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział, jego zadaniem będzie naprawa sytuacji w Trybunale. Maciej Berek był ministrem do

spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Wciąż nie ma decyzji w sprawie ewentualnego przekazania Ukrainie rakiet Patriot. Informuje o tym wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony wyjaśnia, że od dłuższego czasu kwatera główna NATO wysyła zapytania do sojuszników, którzy mają amerykańskie uzbrojenie.

0: wskazywano wtedy, że uzbrojenie zostało przekazane na prośbę amerykańskiej administracji. To będzie jedno z największych piłkarskich wydarzeń tego lata w naszym kraju. W sobotę we Wrocławiu zmierzą się drużyny Manchesteru United oraz AC Milan. Na Placu Wolności powstanie oficjalna i całkowicie bezpłatna strefa kibica Fan Festival. Odwiedzający będą mogli m.in. kupić oficjalne gadżety, mówi dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Łukasz Wójcik.
1: Będzie się wiele działo. Oczywiście będą też sklepy, tak, Manchesteru i AC Milanu, gdzie będzie można sobie zakupić pewne gadżety sportowe. To wszystko już dla Państwa będzie otwarte 14 i 15 sierpnia, więc już dzisiaj zapraszam.
0: Mecz rozpocznie się w sobotę o 16:45.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15:33, a my teraz wracamy do tematu wycieku danych 19 milionów Polaków. Ponad 2 terabajty danych wyciekły. Dane przede wszystkim dotyczące informacji, czy to adresu zamieszkania, czy numeru PESEL, czy kwestii medycznych. O tym sobie teraz szerzej porozmawiamy w Polskim Radiu 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami dr Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Panie doktorze, dzień dobry.
4: Witam serdecznie, witam.
3: Zacznijmy może od takiej, przynajmniej tak się wydaje, uspokajającej informacji. Tutaj cytat z ministra cyfryzacji, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. On mówi w ten sposób: nie ma w przestrzeni publicznej danych skradzionych w cyberataku, nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, nie są elementem żadnej gry, monitorują to służby. Czy możemy czuć się uspokojeni?
4: Trochę tak. Warto zaznaczyć, że ten komunikat pojawił się również ze strony osób, które przedstawiają się jako odpowiedzialne za wykradnięcie tych danych. Tak? Dzisiaj ta informacja się też pojawiła właśnie. To rzeczywiście trochę uspokaja, ale dalej musimy mieć świadomość tego, że jednak te dane wyciekły, jednak nie mamy gwarancji co do tego, czy te dane nie zostaną gdzieś opublikowane. No, ostatecznie umówmy się, no, cyberprzestępcom trudno w pełni zaufać.
3: Zacznijmy też, albo przejdźmy teraz do skali tego incydentu, tego wycieku. Mówimy o danych blisko 19 milionów Polaków. Ponad 2 terabajty danych, o tym też wspominałem, nawet 2,5 według niektórych informacji. Co właściwie oznacza taka ilość informacji z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa?
4: W pierwszej kolejności musimy ustalić, jaki to jest rodzaj danych, bo teraz na pewno trzeba mieć świadomość tego, że jeśli pociekły te dane, to będziemy mieli swoje imię i nazwisko skorelowane z naszym numerem PESEL. Tego na pewno się powinniśmy spodziewać. Mogą się tam pojawić chociażby nasze numery telefonów. Może się tam pojawić kod NFZ odpowiadający istniejącym kiedyś kasom chorych, czyli region, w którym mieszkamy, ale jest też ryzyko, że gdzieś w tych wyciekniętych danych pojawiać się mogą dane, no właśnie podlegające szczególnej ochronie, czyli informacje na temat przepisanych recept, informacje na temat tego, u kogo, u jakiego specjalisty się leczymy. I tak naprawdę jest to bardzo indywidualna kwestia w wypadku każdej osoby, ze względu na to, że chociażby w moim przypadku udało mi się troszeczkę być w grupie tej eksperymentalnej. Dostałem informację, że przy pracy nad tym zagadnieniem przez redaktora naczelnego zaufanej trzeciej strony dostałem informację o tym, że rzeczywiście atakujący mają dane na mój temat. Pojawiają się 3 rekordy. W wypadku 2 elementów, 2 rekordów, czyli zapisów z 2 placówek służby zdrowia na przykład było tylko moje imię, nazwisko i PESEL, ale w wypadku 3 pojawi się również mój numer telefonu. Więc to jest bardzo chaotyczna, bardzo indywidualna sprawa, a wynika to z tego, że to nie był administrator danych, ta firma, z której dane wyciekły, tylko firma dostarczająca usługi, a administratorem danych było ponad kilkanaście tysięcy zakładów opieki zdrowotnej, które korzystały z systemów tej firmy i to właśnie bardzo mocno wpływa na oszacowanie skali tego, co rzeczywiście mogło wyciec, a także utrudnia informowanie potencjalnej ofiary o wycieku.
3: Mówi tutaj pan o tym, kto był administratorem danych, kto był dostawcą danej usługi. Brzmi to dość skomplikowanie, tak myślę, na pierwszy słuch. To czy możemy czuć się, że nasze dane są w ogóle bezpieczne, czy o bezpieczeństwie danych? W dzisiejszych czasach i w dzisiejszych możliwościach, mówię tutaj o możliwościach hakerskich, cyber.

0: przestępców, o takim bezpieczeństwie danych mowy być nie może.
1: Znaczy, w pierwszej kolejności niestety żyjemy już w takich czasach, że coraz więcej obszarów naszego życia jest scyfryzowanych. I wcześniej lub później nasze dane gdzieś wypłyną, gdzieś się pojawią. Czy to będą dane powiązane z adresem e-mail, czy z naszym PESEL-em. W tym wypadku prawie 19 milionów numerów PESEL powiązanych z imieniem i nazwiskiem po prostu wyciekło. Więc musimy się przygotować do tego, że nawet jeśli nie jesteśmy w tej grupie, to nasze dane wcześniej czy później gdzieś wyciekną. Najważniejsze na ten moment, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz osobom, które są ofiarami tego wycieku, ze względu na to, że na inne obszary wpływu niestety nie mamy. To rzeczywiście brzmi skomplikowanie, bo ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Warto zwrócić uwagę, że przepisy o ochronie danych osobowych na administratora nakładają obowiązek przekazania informacji o wycieku danych. A teraz skąd ten administrator, czyli na przykład zakład opieki zdrowotnej, ma wiedzieć, jakie dane konkretnie wyciekły, skoro to od dostawcy usług te dane wyciekały, nie wie tego nawet jeszcze, podejrzewam, Ministerstwo Cyfryzacji. Praca nad tym trwa, nie wie o tym prawdopodobnie też dokładnie firma, z której dane wyciekły, bo dopiero musi opracować, oszacować 2,5 terabajta danych. To jest ogrom danych. Oczywiście wolumen tych danych nie jest aż tak ogromny w skali przesyłania ogólnie, ale jeśli chodzi o dane osobowe, informacje wrażliwe, które się tam mogą być, to jest tego dość dużo i ta praca trwa cały czas. Ludzie niestety są zaniepokojeni i co jest najgorsze, obecnie obowiązujące przepisy, jeśli nie skorzysta się z furtek prawnych, pozwalających na przykład na w jakiś sposób zunifikowane poinformowanie ofiar o tym, że znalazły się w wycieku, mogą wygenerować wielokrotne informacje z różnych placów ochrony zdrowia, bo jeśli chodzimy do więcej niż jednego lekarza i oni korzystali z tych systemów, to powinniśmy z każdej placówki dostać informacje, więc to generuje kolejne ryzyko, że ktoś może zostać zaatakowany w ten sposób, ktoś może zacząć podszywać się pod placówki ochrony zdrowia, a największym ryzykiem w tym obszarze będą dotknięte osoby wykluczone cyfrowo, czyli seniorzy, którzy nie są tak biegli, jeśli chodzi o cyfryzację i nie będą wiedzieli, gdzie sprawdzić, które serwisy, jakich informacji szukać. Więc niestety tak, obecna sytuacja jest bardzo mocno skomplikowana, jest bezprecedensowa ze względu na skalę i wymaga de facto nadzwyczajnych działań w zakresie tego, aby ustalić, co się dokładnie wydarzyło i sprawnie przekazać te informacje de facto do połowy Polaków.
0: Mówi pan o tym, czy wspomina pan o zastrzeżeniu numeru PESEL, do tego też nawoływał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale czy zastrzegając numer PESEL my możemy czuć się bezpieczni? Całkowicie bezpieczni?
1: Nie, niestety nie. Znaczy, umówmy się, jeśli te dane wyciekły i bazujemy teraz tylko na tym, że osoba, która je wykradła albo osoby, które je wykradły, deklarują, że ich nie opublikują, to bazujemy na zapewnieniach osoby, która złamała prawo. To jest troszeczkę niewystarczające, bym powiedział. Więc należy założyć, że rzeczywiście nasze dane na temat naszego zdrowia, na temat tego, jakie leki przyjmujemy albo przyjmowaliśmy, mogą pojawić się gdzieś w sieci. Co jest jeszcze gorsze w tej sytuacji, zwłaszcza przy każdym takim wycieku, to jest to, że nikt tak naprawdę nie będzie wiedział, czy te dane są prawdziwe, czy to są może jakieś sfabrykowane dane, o czym zresztą sami atakujący wspominali dzisiaj na serwisie Mastodon, gdzie poinformowali, że na przykład politycy próbują się odpytać, dowiedzieć, kupić dane na temat swoich przeciwników politycznych po to, aby właśnie opublikować informacje na temat tego, kto leczył się być może psychiatrycznie na przykład, tak, jakie leki przyjmował. Więc niestety tutaj spodziewałbym się też, że zwłaszcza w kontekście sytuacji wyborczej, te dane, nawet jeśli oficjalnie gdzieś nie zostaną opublikowane albo nie wyciekną gdzieś w dark webie, deep webie, na forach cyberprzestępczych, dalej może ktoś próbować grać tymi danymi, wmawiając innym, że ma do nich dostęp. No i ta niepewność z nami teraz zostanie na dość długo i tak naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu.
0: A czy my wiemy, ile mogą kosztować?

0: zaakceptować takie dane 19 milionów Polaków?
1: Tak duże, jak ktoś będzie w stanie za nie zapłacić. I to są tak naprawdę olbrzymie kwoty, bo próba kupienia takich danych to nie będą kwoty raczej rzędu milionów złotych, tylko dziesiątek milionów, jeśli nie setek, w zależności od tego, czy zainteresowana strona będzie w stanie zaoferować i skutecznie przelać pieniądze atakującemu, bo to też, nie oszukujmy się, jest pewnego rodzaju wyzwanie. Te nawet kryptowaluty nie zapewniają pełnej anonimowości, ale tymi danymi, proszę mi wierzyć, zainteresowani będą wszyscy, nie tylko ze strony aktorów zewnętrznych, którzy mogą tak naprawdę chcieć nam zaszkodzić, ale też właśnie w kontekście politycznych przepychanek może się pojawić chęć sięgnięcia po coś na potrzeby wewnętrznej w krajowej walki politycznej. Więc to są naprawdę olbrzymie kwoty. To ryzyko zostanie z nami na długo. To, co można zrobić z perspektywy bycia takim, nazwijmy to, statystycznym obywatelem, to w pierwszej kolejności zastrzec numer PESEL, ja o tym będę powtarzał, minister Gawkowski też o tym powtarzał, bardzo słusznie zresztą, ale co warto dodać, to jest idealny powód, żeby wdrożyć zasady takiej cyfrowej cyberhigieny, czyli włączenie, gdzie tylko się da, wieloskładnikowego uwierzytelnienia.
0: Na czym ono polega?
1: Gdzieś, jeśli logujemy się gdzieś, normalnie podajemy swój login i hasło. Naszym loginem najczęściej jest adres e-mail, no i hasło wymyślamy sami. Tutaj jest gorąca sugestia, aby już tego hasła samodzielnie nie wymyślać, tylko skorzystać z tak zwanych menedżerów haseł, programów, które wymyślają i zapamiętują za nas hasła. Ale wieloskładnikowe uwierzytelnienie polega na tym, że mamy jeszcze jeden dodatkowy element. Najczęściej jest to jednorazowy sześciocyfrowy kod, który możemy odczytać na aplikacji na naszym smartfonie albo przychodzi do nas SMS-em. Dlaczego to jest bardzo ważne? Ponieważ jeśli atakujący przejmie nasz login i hasło, mimo wszystko nie będzie w stanie zalogować się w nowym miejscu, na nowym komputerze, na smartfonie, na nasze konto, bo nie będzie miał tego jednorazowego kodu, który będzie przychodził bezpośrednio, na przykład na nasz numer telefonu albo do tej aplikacji, którą mamy zainstalowaną.
0: No ale tutaj jeśli też pojawiają się takie obawy a propos tego dwuetapowego logowania. To znaczy, jeżeli mamy podać swój numer telefonu na przykład, żeby takie dwuetapowe logowanie się odbyło, no to jest to kolejna jednak dana, która zostaje przez nas udostępniona, która gdzieś się
1: zdecydowanie
0: znajdzie.
1: Tak.
0: Więc też obawy się pojawiają, że i ona może wyciec.
1: Tu się zgadzam w 100%, dlatego znacznie lepszym sposobem jest korzystanie z tak zwanych aplikacji uwierzytelniających. One są dostarczane przez dostawców oprogramowania, jeśli chodzi o smartfony, systemów operacyjnych na smartfony. Tych aplikacji jest dużo. Teraz już nie będę polecał żadnej konkretnej, bo one funkcjonalności mają zbliżone. Mamy też tak zwane klucze sprzętowe. Myślę, że to nie jest teraz czas i miejsce, żeby o nich opowiadać, ale aplikacje są znacznie lepsze. Przy czym jedna bardzo istotna uwaga, jeśli ktoś się obawia, że jest to skomplikowany proces, jeśli chodzi o wieloskładnikowe uwierzytelnienie, to zwrócę uwagę, że korzystamy z tego wszyscy, jeśli chodzi o bankowość elektroniczną, ponieważ no właśnie dyrektywy unijne wymusiły na bankach wdrożenie tego i nie zauważyliśmy chyba jakichś szczególnych komplikacji w zakresie robienia przelewów internetowych albo logowania się w nowym miejscu.
0: Więc a ja bym to powiedział, coś, przepraszam, że wejdę w słowo, że jednak jest to trochę mniej komfortowe, takiego dyplomatycznego słowa bym użył, że jednak mamy kolejną czynność do wykonania, mamy coś do zrobienia,
1: zgadzam
0: mamy
1: się.
0: Jakiś numer do wpisania. No i teraz weźmy pod uwagę fakt, że mamy kilka takich miejsc, w których musimy się zalogować. No to jednak wymaga to czasu, wymaga pewnych umiejętności, koordynacji, zapamiętania tego wszystkiego?
1: Tylko pod warunkiem, że uprzemy się, aby to rzeczywiście było skomplikowane. Już tłumaczę dlaczego. Ten oprogramowanie, o którym wspomniałem, czyli menedżery haseł, nie dość, że wymyślą hasło za nas, zapiszą je, dzięki czemu nie musimy go zapamiętywać, to jednocześnie, gdy wchodzimy na jakąś stronę internetową i adres strony internetowej pasuje z tymi danymi zapisanymi w tym oprogramowaniu, które może być jednocześnie na naszym smartfonie i komputerze i działać automatycznie w przeglądarce, to hasło jest samodzielnie wypełniane. Automatycznie z automatu wypełniane, uzupełniane, logujemy się, a kod jednorazowy, ten wieloskładnikowe uwierzytelnienie, jeśli o nim mówimy, podajemy tak naprawdę bardzo rzadko. raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, może nawet rzadziej. Co

0: Więcej, tak naprawdę konieczność jego podania najczęściej pojawia się w momencie, gdy logujemy się na zupełnie nowym urządzeniu, na którym wcześniej się nie logowaliśmy, które nie zostało zapamiętane przez na przykład operatora naszej poczty elektronicznej. Więc wbrew pozorom to może brzmieć skomplikowanie, ale obecnie chyba zgodzi się ze mną każda osoba, która korzysta z tych rozwiązań. Trudno się od nich odzwyczaić, one znacznie ułatwiają życie, a jednocześnie utrudniają pracę przestępcom.
1: A czy do tego generatora haseł na przykład przestępcy dostępu nie będą mieli? No bo taka obawa też w sposób naturalny może się pojawić.
0: To oprogramowanie najczęściej jest zabezpieczone bardzo dobrze. Jeśli chodzi o smartfony, to tak naprawdę jeśli sami nie zrobimy czegoś tak naprawdę niebezpiecznego, dostęp pomiędzy tymi aplikacjami, które mamy zainstalowane, do danych, które one przechowują, jest bardzo mocno ograniczone. Co więcej, na komputerach stacjonarnych, jeśli na to patrzymy w ten sposób, te menedżery haseł, te generatory haseł, jakbyśmy je nazwali na przykład, to jest oprogramowanie, które dodatkowo szyfruje te dane. Jeśli przechowujemy hasła zapamiętane w przeglądarce i zainstalujemy sobie na komputerze złośliwe oprogramowanie, rzeczywiście dane z przeglądarki, to jest pierwszy cel atakujących, one wyciekają szybko. Natomiast dostęp do danych trzymanych w takim menedżerze haseł jest znacznie bardziej utrudniony. I co jest piekielnie istotnym elementem? Proszę pamiętać o tym, że nie jesteśmy fizycznie zdolni do wymyślenia i zapamiętania dziesiątek haseł, z których korzystamy przy logowaniu się w różne miejsca. Jeśli mamy te hasła trzymać w głowie, to najczęściej te hasła będą do siebie bardzo podobne albo będą identyczne. Z punktu widzenia atakującego to ułatwia znacząco sytuację, bo jeśli na przykład dane wyciekną w jednym miejscu, sprawdzane są bardzo szybko w innych potencjalnych miejscach, gdzie możemy mieć konta i najzwyczajniej w świecie masowo tracimy dostęp czy do mediów społecznościowych, czy do adresów e-mail. Więc to właśnie menedżery haseł i wieloskładnikowe uwierzytelnienie to są te dwa elementy, razem, oczywiście z zastrzeżeniem PESEL-u, które naprawdę pomagają nam czuć się bezpieczniej w tym cyfrowym świecie.
1: I to sobie zapamiętajmy. Bardzo dziękuję za te rady. Dr Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: Stan dnia. Mamy 50 minut po godzinie 15. Teraz wracamy do informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska kilka minut temu, to znaczy wraca program ceny paliw niżej. Na stacjach benzynowych ma być taniej, a porozmawiamy o tej informacji z Urszulą Cieślak z biura Reflex. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to dobra decyzja ze strony premiera Donalda Tuska? On mówi o tym, żeby odciążyć jednak te osoby, które wracają na przykład z urlopów, żeby na stacjach rzeczywiście było niżej i ma być niżej o około złotówkę. Jak pani patrzy na decyzję polskiego rządu?
2: Z punktu widzenia konsumenta każda decyzja, która spowoduje, że zapłacimy mniej za paliwo, jest dobra. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że jest to tylko już w tym momencie zapowiedziana korekta od 17 do 31 sierpnia, a więc bardzo, bardzo krótkie, bardzo krótka ulga dla kierowców tak naprawdę, bo rzeczywiście tylko w tych dwóch tygodniach będziemy tankować taniej, korzystając z niższego podatku VAT. No a sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje nadal nierozwiązana, a co utrzymuje cenę paliw na wysokim poziomie. Więc z jednej strony dobra decyzja, z drugiej strony nie należy się do niej przyzwyczajać, bo charakter jest rzeczywiście tymczasowy i krótko będzie trwała ta ulga w wydatkach za paliwa.
1: Też przez to, że budżet jest napięty, no bo zastanawiam się, ten czas od poniedziałku do 31 sierpnia, kiedy ceny paliw niżej mają obowiązywać i obniżenie tego z 23 do 8%, jeżeli mówimy o VAT na paliwa. Jaki to może być koszt albo obciążenie dla budżetu?
2: Trudno jest mi powiedzieć, jaki to będzie koszt dla obciążenia, bo też musimy pamiętać, że same wpływy z podatku VAT w tym roku są jednak na nieco wyższym poziomie ze względu na wyższy poziom cen netto. Więc też ta wartość podatku VAT, jaka wpływa

0: do budżetu z tytułu sprzedaży paliw, zwłaszcza w tych okresach poza obowiązywaniem pakietów osłonowych, a więc tych 3 miesięcy od końca marca do końca czerwca i teraz w tym zapowiedzianym 2-tygodniowym okresie niższego podatku VAT, to praktycznie przez większość tego czasu ceny paliwa utrzymywały się na wyższym poziomie w takim ujęciu rok do roku. W związku z tym te wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT są również na nieco wyższym poziomie. Niemniej jednak musimy pamiętać, że ta stawka podatku VAT spada o 15 punktów procentowych, więc to jest duże uszczuplenie dla budżetu.
1: Miłosz Motyka, minister energii, ma też codziennie informować o maksymalnej cenie paliw. Czy to jest dobre rozwiązanie i przed czym chroni konsumentów?
0: Ono daje nam poczucie, że rzeczywiście ta obniżka podatku VAT będzie obowiązywała i że właściciele stacji będą musieli obniżać ceny zgodnie z tym, co wytyczy minister energii. Przepraszam za problemy z głosem.
1: Nic nie szkodzi. Uda się kontynuować? Halo, halo? Czy się słyszymy? Mamy chyba drobne kłopoty. Premier Donald Tusk, o tym rozmawiamy, ogłosił przywrócenie programu ceny paliw niżej, mniej więcej o złotówkę. Te ceny od poniedziałku do 31 sierpnia na stacjach paliw mają być niższe. Z nami była pani Urszula Cieślak z biura Reflex. No i właśnie o tej decyzji szefa polskiego rządu sobie porozmawialiśmy. Te ceny mają być niższe, choć tak jak tutaj też nasz gość zwrócił uwagę, na krótki okres, do 31 sierpnia. Więc tylko na chwilę będzie przynajmniej ten oddech. Co dalej, to zobaczymy, a w naszym studiu już jest Grzegorz Frontczak, Marcin Zawada. Panowie, dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry.
1: Ceny paliw niżej. W tym momencie premier Donald Tusk ogłasza decyzję. Ja akurat wróciłem z urlopu, jak tankowałem, to płakałem, to przyznam. Dlatego trochę żałuję, że wcześniej ta decyzja nie została podjęta. No ale cóż, tak
2: albo
1: to bywa.
2: Później. Bo ci jeszcze, co na przykład wyjeżdżałem na urlop, albo są na urlopie, teraz mogą wrócić taniej. Ale to jest jedna rzecz. Premier robi bardzo wiele, żebyśmy lubili poniedziałki. Bo od poniedziałku te ceny niższe.
3: A w weekend pojeździmy jeszcze po starszych cenach wyższe.
2: U mnie już taka lampeczka, tak już bardzo liczyłem na ten CPN dzisiaj, a jednak...
1: Czyli w weekend zostać w domu, a w poniedziałek ruszyć do pracy.
3: W trasę, tak.
1: To możemy tak to ująć. Panowie, co po godzinie 16, bo ja się domyślam, że i ta decyzja o obniżeniu cen paliw i być może z politycznego punktu widzenia przyszłość ministra Macieja Berka to będą tematy, które znaczną część programu po 16.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, jak politycy będą odpowiadać na te pytania, jak będą komentować te wątki u Marcina.
3: Tym bardziej, że Marek Jakubiak, czyli prezes Wolnych Republikanów, do niedawna jeszcze członek klubu parlamentarnego PiS, a dziś członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i tego też klubu parlamentarnego, będzie moim gościem, czyli przedsiębiorca, człowiek, który zawsze mówi, że po tej stronie trzeba stawać. No to zobaczymy, czy będzie chwalił te decyzje Donalda Tuska, czy może powie, że za późno, że źle, że nie tak. No zobaczymy. Będziemy też oczywiście o ministra Macieja Berka pytać, ale będę też pytał o to, jak daleko dziś jest prezes Kaczyński od Mateusza Morawieckiego i czy jest szansa na jakieś zbliżenie. I uwaga, będę też pytał o delegalizację Koalicji Obywatelskiej, bo taki pomysł rzucił Marek Jakubiak kilka dni temu. To zobaczymy, czy coś w tej kwestii podziałał, czy tylko rzucił pomysł i zapomniał.
2: To nasza popołudniowa rozmowa polityczna. W drugiej części będzie magazyn Saldo i tam też będziemy zastanawiać się, ile ten CPN może kosztować. Niekoniecznie przy dystrybutorze, tylko patrząc z perspektywy budżetu państwa, bo pewnie trochę złotych minister Domański będzie musiał na to przeznaczyć.
1: Premier mówił, że dokonywał cudów, żeby to wszystko pospinać.
2: No właśnie, czy te cuda się zmaterializują? Będzie też oczywiście o przyszłości ministra Berka, no bo sam rząd proponował, że ma być 4 lata kwarantanny, tak? Że po 4 latach w takiej mięsistej polityce dopiero ktoś, kto był politykiem, może iść do Trybunału Konstytucyjnego, a teraz ten rząd mówi, no jednak nie. Ale ja się trochę nie dziwię, tak szczerze, bo jeżeli prezydent zawetował tę ustawę, a zawetował, no to sam prezydent powiedział, nie, może, no to... To znaczy, że prezydent dał przyzwolenie. Czy nam się to podoba, czy nie? No będziemy na ten temat rozmawiać w debacie po godzinie 18.
1: Warto zostać z Polskim Radiem 24 po godzinie 16. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Grzegorz Frontczak, Marcin Zawada zostają z państwem. Maciej Wolny, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie.
5: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: O reklamie. Autopromocja.
9: 90 lat temu w Hiszpanii wybuchła krwawa i bezwzględna wojna domowa. Zapowiedź tego, co już niedługo miało spotkać całą Europę i świat. Jak do niej doszło? Dlaczego Hiszpanie stanęli przeciw Hiszpanom? Czy możliwy był inny scenariusz? Na te pytania odpowiemy w najbliższej Turbo Historii, której gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Polskie Radio 24 już jutro o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Tańsze paliwo na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Rząd przywraca pakiet osłonowy CPN. Więcej o tym powie nasza reporterka. Zastrzegajcie numer PESEL. Oto od wczoraj apeluje minister cyfryzacji. Tak jest po wycieku danych medycznych blisko 20 milionów osób. Wrócimy też do sprawy Marcina Romanowskiego. Jest możliwe, że schronił się w prorosyjskim Naddniestrzu. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Średnio o złotówkę potanieją od poniedziałku paliwa, tak zdecydował rząd. Wróci program osłonowy ceny paliw niżej, poinformował premier Donald Tusk. Poprzedni obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Obniżona była wtedy akcyza na niektóre paliwa i stawka VAT. Tym tematem zajmuje się Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dagmaro, byłaś na konferencji długiej, 40-minutowej szefa rządu. Powiedz, jakie będą szczegóły tego programu tym razem?
2: To już, co już wiemy na pewno, to że nie będzie obniżki, jeśli chodzi o akcyzę. Natomiast premier zapowiedział, że będzie faktycznie obniżenie stawki podatku VAT z 23 na 8%. No i tak jak wspomniałaś, to w praktyce obniży to ceny niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze, mówił Donald Tusk.
3: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Premier twierdzi też, że obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
3: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen. Chodziło o wszystkie firmy działające na tym rynku w Polsce, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy od

0: dać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
1: A tu jeszcze przypomnę, że otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki jak najbardziej mógł podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. No i z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie będzie codziennie ustalana maksymalna cena paliwa. Jednak tutaj są pewne wątpliwości, czy da się to na pewno rozwiązać rozporządzeniem, a nie ustawą. I ten pakiet zgodnie z zapowiedzią ma obowiązywać od najbliższego poniedziałku do końca sierpnia.
2: Dagmaro, premier Tusk ujawnił też dzisiaj, że została udaremniona egzekucja w naszym kraju. Powiedz, co wiadomo więcej
1: dokładnie
2: na ten temat.
1: Tak było. To tutaj premier mówił, że nie mogli wcześniej poinformować o tym wydarzeniu tak naprawdę szerzej. Nie mogły też służby za bardzo jeszcze wcześniej o tym mówić, bo samo to, co się wydarzyło, to miało miejsce 7 sierpnia i dotyczyło obywatela Rosji, który został zwerbowany też przez rosyjskie służby. No i jego zadaniem, jak się okazało, było wykonanie egzekucji w Warszawie na obywatelu o amerykańsko-ukraińskim obywatelstwie. I tutaj premier Donald Tusk podkreślił, że zagrożenie było naprawdę poważne.
0: To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy. Niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom.
1: No i tutaj mężczyzna został zatrzymany przez służby, a sprawę tę wyjaśnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Premier poruszył też temat Macieja Berka. Nieoficjalnie mówiło się, że ma zostać kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Czy szef rządu potwierdził tę informację?
1: W zasadzie można powiedzieć, że nawet dał zielone światło Maciejowi Berkowi na to, by on jak najbardziej kandydował do tego Trybunału Konstytucyjnego. Choć też, co sam przyznał i co wielokrotnie było podkreślane wcześniej, jest przeciwny udziałowi polityków w tym organie.
0: Ja nie zmieniłem poglądu, ale ja nie mogę już dłużej patrzeć, a minister Berek z takim nastawieniem właśnie przyszedł do mnie i powiedział: przecież to już nie ma sensu. No albo jest weto, albo są działania niezgodne z konstytucją. Trybunał, który jest nieuznawany ani w Polsce, ani w Europie. Trzeba zrobić wszystko, żeby uzdrowić tę sytuację na tyle, na ile to jest możliwe w aktualnych warunkach politycznych. Więc ja biorę na siebie odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się i czują się jakby rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być.
1: I już gdy, pamiętam, pojawiały się te pierwsze doniesienia, że może dojść do takiego transferu, no to było wiele krytycznych komentarzy. Zacznijmy może między innymi od Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że to konflikt interesów.
3: To jest zła sytuacja, że czynny polityk, czynny urzędnik obecnej koalicji trafi do Trybunału Konstytucyjnego, a dwa, no budzi to kontrowersję, ponieważ pan Berek odpowiadał za przygotowywanie ustaw w tym rządzie. Właściwie nie ma chyba ustawy tego rządu, która by nie przechodziła przez jego ręce. I dzisiaj ten sam człowiek, który przygotowywał, czy brał udział w przygotowywaniu ustaw rządowych, miałby trafić do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby co? Oceniać te ustawy? No to jest ewidentny konflikt interesów.
1: No i też to może nie mieć poparcia między samymi koalicjantami, no bo przecież choćby Anna Maria Żukowska, która jest szefową klubu Lewicy, zapowiedziała w mediach społecznościowych, że do niedawna czynny polityk nie może liczyć na ich głosy, bo przecież oni jako Lewica deklarowali, że nie będą popierali kandydatur polityków do Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą samo to, żeby Maciej Berek trafił do tego organu, zajmie jeszcze dość dużo czasu, no bo przecież zgodę na to musi jeszcze wyrazić Sejm, a potem musi to podpisać prezydent.
2: Kilka wątków poruszył premier Tusk podczas spotkania z dziennikarzami. Ten najważniejszy to przywrócenie programu CPN. Od poniedziałku do końca tego miesiąca paliwo będzie tańsze o blisko 1 zł. Za relację dziękujemy Dagmarze Kędzior. Dane, które wyciekły w wyniku wczorajszego ataku hakerskiego, prawdopodobnie pochodzą z 2024 roku i lat wcześniejszych. Tak, o kradzieży danych 19 milionów pacjentów, które są w bazie firmy MyDoctor, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Według ustaleń dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w tzw. darknecie. O szczegółach Michał Makowski.
4: Dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane. Tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione. Warto zawczasu zastrzec numer PESEL, aby później nie zostać celem szantażu. Dane zostały wykradzione poprzez lukę w oprogramowaniu platformy MyDoctor. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali okupu, ale służby pracują nad tym, aby informacje medyczne

0: nie trafiły w niepowołane ręce.
1: Naszym zadaniem jest to, żeby nie były dostępne do sprzedaży gdzieś, więc monitorujemy tą ciemną część internetu, czy gdzieś ktoś ich nie chce wystawić na przykład na jakąś aukcję albo nie chce ich sprzedać.
0: Minister cyfryzacji dodaje, że polskie władze nie będą negocjować z hakerami w sprawie ewentualnego okupu za odzyskanie danych. Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i 2 terabajty pamięci. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Władze przekonują, jedyną skuteczną metodą zadbania o bezpieczeństwo swoich danych jest zastrzeżenie numeru PESEL. Jak ustaliło Polskie Radio, na ten ruch po wycieku danych zdecydowało się 100 tysięcy Polaków. Tej procedurze przyjrzał się Krzysztof Polasik.
3: Tylko w środę do godziny 18 dokładnie 96 800 osób zastrzegło numer PESEL. To prawie tyle samo, co przez cały lipiec.
4: Wzrost ilości zastrzeżonego numeru PESEL na pewno należy ocenić pozytywnie.
3: Komentuje Tomasz Izydorczyk ze Stowarzyszenia Inspektorów Danych Osobowych.
4: Nawet jeśli jest to wynik ostatnich incydentów, które obiegły media.
3: Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa się, że w kolejnych dniach Polacy nadal będą zastrzegać swoje PESEL-e. Procedura jest prosta, przypomina specjalista. NASK Iwona Pruszyńska.
5: Przy pomocy aplikacji mObywatel wystarczy kilka kliknięć, żeby taką czynność wykonać, ale oczywiście są dostępne też takie stacjonarne, standardowe formy, na przykład w urzędzie.
3: Na zastrzeżony PESEL nie można wziąć kredytu czy kupić mieszkania, ale to nie zastępuje ostrożności.
4: Przy drobnych pożyczkach, zakładaniu kont w portalach internetowych takie zastrzeżenie nie będzie działać.
3: Do tej pory swój PESEL zabezpieczyło 8,5 miliona Polaków. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
2: Nie tylko wniosek o list żelazny. Obrona Marcina Romanowskiego zapowiada, że zwróci się też do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania, bo jej klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jest w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii, skąd wysłał do sądu własnoręcznie podpisany list. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
7: Dzień dobry.
2: Jak te wszystkie informacje wpływają na sprawę Marcina Romanowskiego?
7: Gdyby okazało się, że Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa na terytorium Naddniestrza, to znacznie trudniej byłoby go sprowadzić do Polski. Choć oczywiście rządzący wierzą w skuteczne działania polskich służb, dodają, że te służby robią swoje, ale robią to w ciszy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL zauważa, że Naddniestrze to terytorium prorosyjskie, a to oznacza, że obecność polityka PiS w tym miejscu wymagała bezpośredniego wsparcia strony rosyjskiej.
8: Jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej, jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
7: Zdaniem polityków koalicji rządowej to pokazuje, że politykom prawicy jest dziś bliżej na wschód niż na zachód. Sejmowa większość nie wyobraża sobie, aby sąd zgodził się na list żelazny, bo jak tłumaczą jej politycy, Marcin Romanowski, uciekając z kraju przed aresztem, nadużył zaufania wymiaru sprawiedliwości. Podkreślają, że sytuacja byłego wiceministra sprawiedliwości jest też inna niż Zbigniewa Ziobry z tego względu, że usłyszał on zarzuty, dlatego też nie spodziewają się cofnięcia ENA. Przypomnę, że w sprawie Zbigniewa Ziobry sąd nie zgodził się właśnie na zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący tego, właściwie klubu tej partii, mówi, że obaj politycy PiS powinni być dziś w Polsce i tutaj bronić swojego dobrego imienia. To, że ukrywają się za granicą, w jego ocenie dowodzi, że prokuratura słusznie podejrzewa ich o popełnienie przestępstw.
9: Wybrał, wiele na to wskazuje, kierunek, tak jak Schmidt, kierunek wschodni. Jeżeli jest tak, jak wielokrotnie nam mówili przez 8 lat swoich rządów, że uczciwi nie mają się czego bać, to niech wraca do kraju i stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No to jest hańbiące dla Romanowskiego, dla Ziobry, a też dla tej formacji politycznej, która tyle się nagadała przez 8 lat swoich rządów, że wszyscy są równi wobec prawa, że nie ma równych i równiejszych, a na koniec dwóch ważnych polityków tej formacji, w tym wiceprezes tej partii, ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
7: Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zarówno Romanowski, jak i Ziobro nie mogą liczyć na sprawiedliwy wyrok. Politycy największej partii opozycyjnej przekonują, że sądy są upolitycznione, ale jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, nawet w tej sytuacji Marcin Romanowski jest w jego ocenie gotów bronić się przed sądem, tylko chce robić to z wolnej

0: z wolnej stopy. Na wniosek o listę żelazny dowodzi, że ma dobre intencje.
1: Jeżeli rządzący chcą, żeby rzeczywiście Romanowski stanął przed sądem, to on chce stanąć przed sądem. A po co jest jego aresztowanie? No żeby go upodlić. To są te doświadczenia i księdza, i dwóch urzędniczek z resortu sprawiedliwości. Przecież zniszczono im życie, zdrowie i życie.
0: Kilkadziesiąt minut temu do sprawy odniósł się również premier. Donald Tusk przekazał na konferencji prasowej, że rząd współpracuje z władzami Mołdawii w kwestii właśnie Marcina Romanowskiego. Stwierdził, że jeśli informacje o pobycie tego polityka PiS-u w prorosyjskim separatystycznym regionie Mołdawii okażą się prawdziwe, może to wskazywać na zdradę.
2: Ja mogę powiedzieć, że patrząc na to, co wyprawiają ci ludzie, to każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy. Ja pamiętam pana Szmyta na Białorusi, więc ja nie wykluczam, że pan Romanowski po prostu jest kolejnym przykładem takiej wprost zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów naszej ojczyzny. I to jest wyjątkowo paskudne. Ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie mogę tego potwierdzić.
0: Tymczasem Biuro do Spraw Polityk Reintegracyjnych mołdawskiego rządu, odpowiedzialne właśnie za separatystyczny region Naddniestrza, przekazało w czwartek polskiej agencji prasowej, że nie posiada informacji na temat byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Przekazało także, że nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz.
3: Obrona Marcina Romanowskiego zamierza zwrócić się też do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania. Komentarze na temat kolejnych ruchów byłego wiceministra sprawiedliwości zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy.
4: Suma wydarzeń.
3: Rozpoczęła się seria wydarzeń, które mają uświetnić zbliżające się święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W całym kraju 15 sierpnia odbędą się wystawy, wojskowe pikniki i koncerty. Będzie też defilada lądowa i powietrzna oraz parada morska. Szef MON-u uhonorował medalami 130 żołnierzy i pracowników wojska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował im za codzienną służbę. Wskazywał, że nasz kraj jest bezpieczny między innymi dlatego, że w armii służą takie osoby jak wyróżnieni.
5: Dzisiaj spotykamy się tutaj z najlepszymi z najlepszych. Z wyróżnionymi żołnierzami Wojska Polskiego i pracownikami Resortu Obrony Narodowej. To w sumie jest prawie 300 tysięcy osób w Polsce, które na rzecz bezpieczeństwa dzień w dzień działają.
3: Minister obrony dodał, że obchody Święta Wojska Polskiego to okazja do pokazania, jak w ostatnich latach zmieniła się nasza armia i jak dużo udało się zrealizować dzięki programowi SAFE, czyli unijnym funduszom na szybkie dozbrojenie wojska.
5: 180 miliardów dla polskiej armii, już 120 w ciągu kilku dni zakontraktowanych w polskich zakładach zbrojeniowych, do tego te, które będziemy wspólnie z sojusznikami kupować. Najlepszy możliwy sprzęt.
3: Główne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w sobotę w południe. W stolicy Wisłostradą przejdzie niemal 2000 żołnierzy. Przejadą też czołgi, haubice i wozy opancerzone. Nad Warszawą przelecą wojskowe samoloty, śmigłowce, myśliwce F-16 i myśliwce F-35. W tym czasie w Gdyni będzie można podziwiać paradę morską. Zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających marynarki wojennej. Podczas tegorocznej defilady w Warszawie zabraknie żołnierzy z Ukrainy. Według ukraińskiego MON-u nie otrzymali oni zaproszenia na to wydarzenie. W defiladzie mają wziąć udział wojskowi z krajów sojuszniczych. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Ukraiński resort obrony przekazał mediom nad Dnieprem, że przedstawiciele ukraińskiej kompanii reprezentacyjnej nie przemaszerują w tym roku nad Wisłą, bo nie zostali oficjalnie zaproszeni. We wcześniejszych latach Ukraińcy uczestniczyli w defiladzie 15 sierpnia. Ukraińscy komentatorzy przypominają, że Święto Wojska Polskiego ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, w której sojusznicze oddziały ukraińskie walczyły ramię w ramię z Polakami przeciwko sowieckim najeźdźcom. W Polsce i na Ukrainie pamiętana jest postać pułkownika Marka Bezruczki, dowodzącego m.in. obroną Zamościa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu, do którego doszło w porcie w Rotterdamie. Kilka osób odniosło

0: wzrosły obrażenia. Tę sprawę w holenderskich mediach śledził Tomasz Zielenkiewicz.
1: Do wybuchu doszło około godziny 11:30 na terenie rafinerii i terminalu paliwowego. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało wybuch. Rzecznik firmy twierdzi, że do zdarzenia mogło dojść podczas odłączania rur przy pracach konserwacyjnych. Wiadomo, że zginęła jedna osoba, pozostałe, obecne na miejscu, przewieziono do szpitala. Na miejscu dochodzenie prowadzą policja i inspekcja pracy. Wcześniej w porcie w Rotterdamie doszło do awarii zasilania. W jej wyniku przestały działać wszystkie systemy rafinerii Esso. Zapaliła się też budka transformatorowa. Być może istnieje związek między awarią zasilania a pożarem. Na zbiorniku magazynowym widoczne są ślady wybuchu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Sprzeczne deklaracje przywódców dotyczące cieśniny Ormus to powód ponownego wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Iran twierdzi, że całkowicie kontroluje szlak żeglugi. Podobna deklaracja dotycząca USA padła wczoraj z ust Donalda Trumpa. Amerykanie twierdzą, że trwa blokada cieśniny. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Cytowany przez agencję Fars, dowódca irańskiej jednostki paramilitarnej Basij Hossein Daeb uważa, że Iran w pełni kontroluje sytuację w Ormus. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump na swoim portalu Truth Social napisał, że to USA mają całkowitą kontrolę nad strategicznym szlakiem wodnym. Amerykanie blokują wejście do cieśniny statkom powiązanym z Iranem. Zdaniem analityków Iran wstrzymuje wydobycie ropy naftowej, której nie ma gdzie magazynować. Według amerykańskiego prezydenta irańska gospodarka jest na skraju załamania się. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci uważa, że USA pomyliły się w ocenach zdolności Iranu, szczególnie w kontekście cieśniny Ormus. Na przedłużający się impas w negocjacjach dotyczący udrożnienia Ormus nerwowo reagują światowe rynki. Cena ropy naftowej ponownie rośnie. Armatorzy ostrzegają zaś, że sytuacja jest daleka od normalizacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt ustąpi ze stanowiska pod koniec sierpnia, poinformował w mediach społecznościowych Donald Trump. Wszystko po to, aby móc poświęcić więcej czasu swoim wspaniałym małym dzieciom i rodzinie, napisał amerykański prezydent. O zmianach w Białym Domu Jan Pachlowski.
3: Komunikat ten pojawił się niespełna miesiąc po tym, jak Caroline Leavitt przeprowadziła swój pierwszy briefing po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W maju urodziła ona swoje drugie dziecko. Uznawana była za jedną z najbliższych zaufanych osób Donalda Trumpa. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent stwierdził, że w pełni rozumie i szanuje jej decyzję. Dodał, że Leavitt zostanie jedną z jego najważniejszych zewnętrznych doradczeń oraz wpływowym głosem w Partii Republikańskiej przed wyborami środka kadencji. Określając ją mianem jednej z najlepszych rzeczniczek prasowych Białego Domu w historii tego urzędu, Donald Trump podziękował Leavitt za świetnie wykonaną pracę. Została najmłodszą w historii rzeczniczką prasową Białego Domu, obejmując to stanowisko w zeszłym roku w wieku 27 lat, zanim objęła funkcję rzeczniczki. Caroline Leavitt była rzeczniczką Trumpa podczas jego kampanii prezydenckiej w 2024 roku oraz w okresie przekazywania władzy. Pracowała również w pierwszej administracji Trumpa oraz dla republikańskiej kongresmenki Eli Stefanik z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: Ukraińskie drony spowodowały poważne uszkodzenia w rosyjskiej rafinerii w Orsku. Wstrzymano przetwarzanie ropy. Eksperci szacują, że remont potrwa co najmniej pół roku. Orenburska rafineria została zaatakowana 11 sierpnia, ale dopiero dzisiaj ukazał się komunikat dotyczący jej stanu technicznego. Informacje na ten temat zbiera Maciej Jastrzębski.
4: Informację potwierdził gubernator obwodu orenburskiego Jewgeni Sącew. Odłamki uszkodziły kluczową infrastrukturę, której na razie nie uda się naprawić, poinformował urzędnik. Jak dodał, w rafinerii zamontowane były zagraniczne podzespoły i w związku z zachodnimi sankcjami nie ma możliwości szybkiej zamiany. Sącew ostrzegł mieszkańców regionu, że muszą się przygotować na trudne miesiące. Nie uściślił, z jakiego powodu. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o ukraińskich atakach na rafinerię w Baszkirii, Tatarstanie, w obwodzie moskiewskim i w rejonach graniczących z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rumunia odczuwa skutki wyłączenia drugiego reaktora elektrowni atomowej w Czernawoda z powodu niskiego poziomu Dunaju. Przed południem drugi blok został całkowicie odłączony od krajowego systemu energetycznego. Tym samym oba reaktory są obecnie poza siecią. Pierwszy raz został wyłączony pod koniec lipca. O problemach z jedyną elektrownią atomową w Rumunii Piotr Piętka.
5: Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ oba reaktory Czernowody mają łącznie około 1400 MW mocy i w normalnych warunkach odpowiadają za około 20% produkcji energii elektrycznej Rumunii. Kraj traci więc znaczące źródło stabilnej, niskoemisyjnej energii właśnie

0: nie w czasie wysokiego zapotrzebowania na prąd. Władze próbują uzupełnić brakującą produkcję. Uruchomiono 330-megawatową elektrownię węglową. Maksymalizowana jest także produkcja z elektrowni wodnych i wiatrowych, a Rumunia korzysta z możliwości importu energii przez połączenia transgraniczne o łącznej przepustowości około 4000 MW. Rząd ogłosił również stan zagrożenia energetycznego na sierpień i zaapelował do gospodarstw domowych oraz firm o ograniczenie zużycia, szczególnie w godzinach wieczornego szczytu. Powodem kryzysu jest historycznie niski poziom Dunaju, którego wody są wykorzystywane do chłodzenia elektrowni. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Trzech mężczyzn w wieku 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa 17-latka. Według śledczych mieli oblać chłopaka łatwopalną substancją i podpalić. Do tego zdarzenia doszło kilka dni temu w Jaworznie w dzielnicy Galmany. Nastolatek ma poważne poparzenia, mówi Justyna Wiszowaty z jaworzyńskiej policji.
2: 17-latek został oblany benzyną, a następnie podpalony. Poszkodowany w własnych siłach dotarł do domu. Tam jego matka, zaniepokojona stanem chłopca, wezwała na miejsce służby ratunkowe oraz policję. 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
1: Podejrzanym grozi kara do dożywocia. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Kluczowe może być przesłuchanie 17-latka, ale będzie ono możliwe dopiero wtedy, gdy pozwoli na to stan jego zdrowia. Dla wielu osób to początek długiego weekendu. Na dworcach kolejowych w całym kraju panuje wzmożony ruch. Na głównej stacji w Poznaniu od rana widać spore tłumy. Wśród podróżnych są ci, którzy jadą nad morze albo w góry. Także osoby, które przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski na muzyczny festiwal.
3: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo, pies, a piąta osoba czeka na nas w Szczecinie. Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam na tych żaglach by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód. Nie ma sensu.
4: Przedłużony długi weekend?
5: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
4: A dlaczego pociąg?
5: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony. Idę chyba, po prostu się spóźnię.
1: Z podróżnymi rozmawiał Maciej Szefer. Przypominamy, że długi weekend może oznaczać zmiany w pracy urzędów. W wielu firmach oraz urzędach, takich jak ZUS, piątek 14 sierpnia będzie dniem wolnym. I jeszcze powiemy o tym, jaka pogoda będzie w ten długi weekend. Zapowiada się on upalnie. Na zachodzie kraju termometry pokażą do 35 stopni. Przez większość czasu ma być słonecznie. Ocieplenie zacznie się jutro, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
1: Najgoręcej ma być w sobotę, do 35 stopni na zachodzie kraju. W niedzielę nieznaczne ochłodzenie.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Trzy medale po trzech dniach rywalizacji to dotychczasowy bilans Polski na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Wczoraj brąz na 110 metrów przez płotki zdobył Jakub Szymański. Apetyty na więcej nie maleją. Rywalizacji w Birmingham przegląda się Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia. Łączymy się teraz z Rafałem. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie.
1: Rafale, powiedz, jak radzą sobie polscy lekkoatleci i co jeszcze czeka nas dzisiaj? Czy są szanse na medale?
8: No, o tym, jak radzili sobie wczoraj, to już powiedziałeś, czyli Jakub Szymański z trzecim medalem, brąz. No i to jest pierwszy jego medal w karierze seniorskiej, jeśli chodzi o ten otwarty stadion, bo przypomnijmy, że na płotkach biega się 110 metrów na otwartym stadionie, natomiast w hali 60. W hali jest już mistrzem świata, natomiast tutaj na otwartym stadionie nigdy nie dawał rady na tych ostatnich metrach. Teraz też dwaj z rywale go wyprzedzili, ale on zdobył brązowy medal. No i dzisiaj o 19:10 polskiego czasu będzie ceremonia medalowa. Szymański bardzo zadowolony i uśmiechnięty. Natomiast dziś zadowolona po sesji porannej Natalia Bukowiecka. To jest nasza mistrzyni Europy na 400 metrów sprzed dwóch lat. Brązowa medalistka olimpijska. W tym sezonie nie biegało jej się najlepiej. Nie złamała jeszcze 50 sekund, ale dziś fantastyczny półfinał. Najlepszy wynik ze wszystkich startujących. 49 sekund.

0: 57. No i pewny awans do finału, nie tylko awans do finału, ale też pokazała, pogroziła tak trochę paluszkiem rywalkom, że to ona tutaj może być główną kandydatką do medalu, a presję na pewno wytrzyma, bo to już doświadczona zawodniczka. Ten finał w sobotę. W finale sobotnim wystartuje też w skoku wzwyż nasza Maria Żodzik. To jest wicemistrzyni świata z zeszłego roku, z Japonii. W tym roku kontuzja lekka, teraz wróciła do skakania. Wczoraj kilka skoków na treningu, no i zdecydowała, że będzie skakać, wszystko jest w porządku. Dzisiaj bardzo dobrze fruwała nad poprzeczką, 1,91 m. Zresztą 15 zawodniczek tyle skoczyło, no i aż 15 będzie startować w sobotnim finale. Coś dziwnego wydarzyło się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Maciej Meger prowadził właściwie przez 2 km, ale później osłabł, nie awansował do finału. A dziś w finale pobiegną trzy Polki. Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. To będzie na 3000 metrów z przeszkodami. One raczej wielkich szans na medal nie mają, ale kto wie, to jest lekkoatletyka. Już wiele rzeczy się tutaj zdarzało. Na razie biało-czerwoni mają w tych mistrzostwach trzy krążki.
1: To, co pokazywała Iga Świątek w tych poprzednich meczach.
2: Kolejny dzień startu w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Zmagania Polaków śledzi na miejscu Rafał Bała. Dziękujemy. I jeszcze zapowiedź tenisowego pojedynku. Będzie to pierwszy finał Igi Świątek w tym sezonie i jednocześnie pierwszy w Toronto. Na drodze Polki do tytułu stanie Jelena Rybakina. W meczu z reprezentantką Kazachstanu niezbędna będzie cierpliwość. Tak mówił w rozmowie z nami dziennikarz Przeglądu Sportowego Dominik Lutostański.
1: To, co pokazywała Iga Świątek w tych poprzednich meczach, to będzie kluczem. Rybakina też ma taki pewnego rodzaju styl grania, który powoduje, że irytuje on tenisistki. To znaczy jest bardzo spokojna, nie okazuje zbyt wielu emocji takich negatywnych. Nie ma rzucania rakietą, nie ma takich nerwów. A często to potrafi wyprowadzić walkę po drugiej stronie siatki właśnie z równowagi, więc w tym przypadku kluczem będzie ta cierpliwość. I sam jestem ciekawy i będę przyglądał się temu, jak będzie się Iga Świątek zachowała w takim spotkaniu, bo nie oszukujmy się, że obie panie bardzo dawno ze sobą rywalizowały, więc to będzie taki test.
2: Tak mówił na naszej antenie dziennikarz Przeglądu Sportowego Dominik Lutostański. Mecz Świątek Rybakina rozpocznie się nie wcześniej niż o północy czasu polskiego. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
5: A już punktualnie, 16:30 w Polskim Radiu 24.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: I ktoś powie, że 13, ale nie piątek, tylko czwartek. 13 dzień sierpnia to właśnie dziś. Paulina Olak, Szczepan Pawłosek, Aldar Pedaronko i Grzegorz Frontczak zapraszamy. Od 16 do 19 będziemy z Państwem, czyli w takim okresie przed zachodem słońca, ale nie tym najważniejszym, bo to wczoraj był ten najważniejszy zachód słońca. Ja mam wrażenie, że wczoraj internet został zalany tymi zdjęciami, no ale podobno raz w życiu się takie rzeczy ma. Chociaż to nie do końca prawda, bo w przyszłym roku też w Polsce będzie zaćmienie. Czy zaćmienie polityczne jakieś? Tak, o tym też będzie. Oczywiście, że będzie. Już teraz. Nasza popołudniówka to rozmowa polityczna, będzie też temat gospodarczy, międzynarodowy, a skończymy wszystko po godzinie 18:00 debatą, więc mam nadzieję, że zapowiadają się fascynujące 3 godziny. A zaczynamy od polityki.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Marcin Zawada, witam Państwa. Moim gościem Marek Jakubiak, prezes Wolnych Republikanów i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, Stowarzyszenia, jeszcze nie partii. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
7: Do tego stowarzyszenia i partii jeszcze przejdziemy, ale na początek chciałem zapytać, czy będzie pan za moment chwalił?
8: Już dzwonią.
7: Będzie pan już dzwonił. Wiedzą, że pan na antenie. Teraz pan poseł rozmawia ze mną i naszymi słuchaczami, drogi człowieku, który do pana posła dzwonił.
8: Nic mu nie mów.
7: Panie pośle. A propos Donalda Tuska i no właśnie tego, że może ktoś dzwoni, żeby pan tego nie powiedział. Czy będzie pan chwalił premiera Donalda Tuska za to, że będziemy mniej za benzynę, za paliwo płacić od poniedziałku?
8: Znaczy, to jest sztuczna decyzja. Bym wolał, żeby to jak wolny rynek, żeby to regulował.
9: Czyli żeby nie było takich programów?
8: Żeby nie było...

0: Nie, żeby nie było takich scen, bo prawdę mówiąc...
1: No ale to chyba zależy od polityki, to tej, co za oceanem bierze swój początek, u Donalda Trumpa, jego działań w Iranie, cieśnina Ormus i...
0: Znaczy, wierzę święcie w to, trochę przekora przeze mnie przemawia, że Donald Tusk wie, jak to zrobić, żeby jednak 5,19 kosztowała, a jednak tego nie robi, więc myślę, że z jego strony jakieś zaniechanie tu następuje.

0: Nie rozumiem, niepokoi.
1: Czy nie będzie pan poseł chwalił premiera za tę decyzję, że na końcu wakacji będziemy płacić mniej za paliwo?
0: Wie pan, ja akurat powiem panu szczerze, że ja mam do premiera Tuska zupełnie może nie tyle ambiwalentny stosunek, co po prostu ja go znam. I to, że nie ma zdolności ani do kierowania, ani do zarządzania, to ja to wszystko wiem. Ja obserwowałem go w czasie jego pierwszych rządów. Już parę razy to mówiłem, że ja dwa razy mu się dałem oszukać i głosowałem na niego dwa razy. I więcej nie dam się oszukać na te piękne słowa, bo to są tylko słowa, za tym dokładnie nic nie idzie, a 8 zł za litr paliwa to jest najlepszy na to dowód, a teraz bohater wychodzi i mówi, a teraz bohatersko obniżę wam na miesiąc czasu cenę do 7 i wszyscy się mamy cieszyć. Nie, ja się będę cieszył, jak pan dotrzyma słowa i benzyna będzie 5,19.
2: Wydaje mi się, że to nie tylko od decyzji premiera Tuska zależy, ale chcielibyśmy wszyscy...
0: Ale słyszał pan to.
2: Ale chcieliby, ale to było trochę...
0: Ale co było?
2: Lat temu, z tego co pamiętam, trochę inna sytuacja
0: była międzynarodowa. A ja pamiętliwy jestem.
2: A to w polityce akurat chyba dość ważna cecha. To panie pośle, skoro pan tak nie chwali, a krytykuje premiera Donalda Tuska, to o delegalizację Koalicji Obywatelskiej chciałem zapytać, bo no kilka dni temu rzucił pan taki pomysł na antenie chyba telewizji Republika. To się odbiło dość szeroko takim echem w internecie i coś się wydarzyło w tej kwestii? Złożył pan wniosek?
0: Nie, bo to grupa posłów musi złożyć. To Trybunał Konstytucyjny decyduje. Natomiast, proszę państwa, no, ilość afer ciągnąca się akurat za tą partią. Proszę zobaczyć, że nie za PSL-em, nie za 2050 czy Lewicą, ale za Platformą Obywatelską. Ciągną, po prostu to jest jakaś masakra w ogóle. Albo mają przyzwolenie na takie działanie i oni sobie po prostu działają i dziennikarze albo to wyciągną, albo tego nie wyciągną. Aż włosy dębami stają, jak sobie pomyślę, czego dziennikarze jeszcze nie wyciągnęli.
2: Chociaż z drugiej strony, panie pośle, no gdybym był złośliwy, oczywiście, że nie jestem, ale gdybym był, to byśmy tak mogli się przerzucać tymi aferami. Pamięta pan aferę RARS, Fundusz Sprawiedliwości, respiratory, Centrum Badań i Rozwoju Naukowe, co tam jeszcze, Wilda Plus, no dużo tego było za czasów rządów pewnej partii, która bliska pana sercu jeszcze do niedawna była.
0: Wie pan, nie no, dalej jest, dlatego, że ja w PiS-ie nie byłem,
2: ale
0: nie jestem i nie będę.
2: Nie byłem. Nie był pan w klubie, ale z listy pan kandydował.
0: Tak, tak, startowałem jako Kukiz 15. Natomiast, proszę państwa, nie chcę panu humoru psuć, no bo skoro pan już nazywa to wszystko aferami, według mnie to są rysowane afery albo imaginowane afery, bo szczerze powiem, że jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to ja przejrzałem akurat te wszystkie papiery. I ja nie widzę tam żadnej afery. Chyba, że pan coś wie, bo za parę milionów była komisja, która miała to wszystko ujawnić, te wszystkie tam afery idące za tym i ta komisja jakoś nie wykazała niczego. A miliony poszły na tą komisję do właśnie tejże. Głównie zajmowała się, czy przyjdzie obrona na przesłuchanie, czy nie przyjdzie, a jak przyszedł, to uciekli.
2: To skoro tu jesteśmy przy tej sprawie, panie pośle, to nie wchodząc w szczegóły, w kwoty, w to, co widzą śledczy, czego my nie widzimy, bo tak akurat tę sprawę badał i NIG, i prokuratura, i obie te instytucje mówiły o bodajże NIG chyba 270 milionów, że taka jest strata, ale zostawmy to w nawias, weźmy, bo i tak mamy za mało czasu, żeby o tym teraz rozmawiać. Ale skoro Fundusz Sprawiedliwości, skoro Zbigniew Ziobro, to zdziwił się pan, kiedy wczoraj pojawiła się informacja, że Marcin Romanowski może przebywać w tej dziwnej enklawie, która jest pod kuratelą Kremla. Nad Dniestrze się nazywa ta enklawa.
0: Dziwię się trochę, bo miejsce nietypowe, marketingowo-politycznie do wykorzystania i wyraźnie jest eksploatowane przez Koalicję Obywatelską. Dziwię się. Nawet gdyby tam pojechał, to powinien tam siedzieć cicho po prostu zwyczajnie. Pełnomocnikowi wysłać list, a nie wysyłać stamtąd specjalnie list, żeby wiedzieli. Chyba, że gdyby się ukrywał, to by stamtąd nie wysyłał tego listu. To jest nielogiczne. Natomiast wysyłanie stamtąd jakby gniazda żmij listu albo ma wprowadzić kogoś w błąd, albo to jest taki trop mylny specjalnie dla właśnie tych, którzy tak bardzo usilnie go szukają. Natomiast powiem, dlaczego akurat, bo tu mówimy o tej aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Tak. Wie pan, no, za,

0: zawsze w tych momentach trochę emocji nie zaszkodzi. No, zamknęli dwie dziewczyny, tak naprawdę jeszcze i księdza. Ksiądz prawie od zmysłów odszedł. Wsadzili ich do warunków takich urągających, że Rzecznik Praw Obywatelskich uznał to za tortury. I teraz po paru miesiącach te dziewczyny wypuszczają z aresztu bez żadnych zarzutów, bez niczego. I teraz jest taka sytuacja, bo to tylko skończę to zdanie, że po czterech miesiącach od wypuszczenia ich z aresztu ludzie, którzy zajmują się tym funduszem, zwracają się do tych dziewczyn, żeby one z powrotem wzięły się za pracę przy tym funduszu, bo bardzo dobrze to robiły, a następcy znaleźć nie mogą.
1: A skąd pan ma takie informacje, że się zwracają? To, bo to rozumiem, że z dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości się ci ludzie zwracają, tak?
0: Tak.
1: Ma pan to zweryfikowane, sprawdzone,
0: na
1: to 100%. Pewne informacje.
0: Na 100%.
1: No to myślę, że będą to koledzy i koleżanki po fachu moim tym razem sprawdzać.
0: Ale nie słyszał pan o tym?
1: O tej informacji nie słyszałem.
0: I ona honorowo odmówiła.
1: Ale, znaczy słyszałem o takich plotkach, ale nie słyszałem, żeby ktoś to potwierdzał.
0: Są maile,
1: z ministerstwa, że to jest na 100%.
0: Ministerstwo, ponieważ nie dawało sobie rady, wynajęło agencję. Agencja zwróciła się od razu z automatu do tych pani.
1: Panie pośle, to zostawmy to, co było, te kwestie przeszłości, patrzmy w przyszłość, bo to chyba wszystkich nas interesuje teraz najbardziej. W czym dziś Mateusz Morawiecki jest lepszy i w czym będzie lepszy w najbliższych miesiącach i latach od Jarosława Kaczyńskiego?
0: No, to są dwie kategorie ludzi, tak? Ja szanuję Jarosława Kaczyńskiego, bo to jednak lata, bo to jednak osobistość, co by nie powiedzieć. Człowiek, który jak widać nawet przez Donalda Tuska jest wyjątkowo traktowany, czyli szanowany, bo ciągle mu dokucza, więc znaczy, że go szanuje, że się lubią. Kto się czubi, ten się lubi, prawda?
1: Że się lubią, tak. Na swój sposób na pewno.
0: Na swój sposób, tak. Nie wiem, jak bez siebie mogliby żyć. Natomiast prawda, proszę państwa, jest taka, że co by nie powiedzieć, to jest historia polskiej polityki. I Jarosław Kaczyński zbudował gigantyczną partię, która co prawda przez pewne szczęście polityczne w 8 kadencji przejęła władzę samodzielnie, bez żadnej koalicji. No i zasłużyła sobie na 9 kadencję. I wygrała wybory w 10 kadencji, tylko tyle, że straciła umiejętność budowania sobie koalicjantów. Czyli była, no umówmy się, zbyt arogancka. Po prostu zbyt arogancka czasami. Dobrze zarządzała państwem, ale nie miała tego czegoś, co by łączyło ludzi.
1: Ale to prezes PiS tego czegoś nie ma?
0: Nie wiem, przesympatyczny człowiek. Ja z nim kilka razy rozmawiałem po parę godzin i muszę panu powiedzieć, że ten czas bardzo w jego towarzystwie szybko mija. Przeważnie to wygląda tak, że on mówi, a pan słucha. Ale mówi bardzo ciekawie i o historii, o rzeczach, o których ja na przykład uczyłem się od niego, bo się polityką przez zawodowo nie zajmowałem nigdy. Więc ciekawe rzeczy. Myślę, że powinien z 5 książek napisać, bo ma co opowiadać naprawdę.
1: No to dlaczego wybrał pan Mateusza Morawieckiego, a nie tego ciekawego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, przy którym pan był przecież przez jakiś czas?
0: Mało tego, to Jarosław Kaczyński jeszcze piwo lubi. Natomiast, ale to jest człowiek, z którym ja z przyjemnością usiądę i będę sobie rozmawiał. Natomiast autorem sukcesu tych dwóch kadencji jest Mateusz Morawiecki. I Mateusz Morawiecki przeszedł przez wszystkie burze wtedy, czyli COVID, wojna, rozpoczęcie wojny, wielkie niewiadome, prawda? Ilu nas umrze na przykład z powodu tego COVID-u, wszyscy straszyli. On to wszystko przeszedł. On zorganizował tą grupę lekarską, która go na Maliny wpuszczała, tych profesorów medycyny i tak dalej, i tak dalej. On budził świat, nie wiem czy pan wie, ale jedno gigantyczne jego takie geopolityczne osiągnięcie to było rozbicie duopolu rosyjsko-niemieckiego w Europie za pomocą Ukrainy. I jak ktoś tak upraszcza temat, że te hełmy, nie, tu chodziło o to, żeby rozerwać tą pępowinę, odciąć niemiecko-rosyjską. I jemu się to udało.
1: To co pan sobie dzisiaj myśli jako ten człowiek, który i chwalił przed momentem prezesa Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, kiedy słyszy pan, jak Mateusz Morawiecki mówi, że no takie te wszystkie rzeczy, które były złe, które są krytykowane za rządów PiS-u dokonywane, typu zamykanie lasów w czasie COVID-u, chociażby kwestia Trybunału Konstytucyjnego i sprawy aborcji, że to nie ja, mówi Mateusz Morawiecki, oczywiście upraszczam. Za tym stoi prezes Kaczyński.
0: Znaczy jest
1: atakuje prezesa Kaczyńskiego.
0: Jest akcja, jest reakcja. Przed tą wypowiedzią został paskudnie zaatakowany przez Jacka Sasina między innymi.
1: Ale atakuje prezesa Kaczyńskiego, nie Jacka Sasina, Mateusz Morawiecki.
0: Bo w gabinetowo-parlamentarnym ustroju, w takim jak my się znajdujemy, prezes partii powinien być premierem. Tak jak jest to dzisiaj.

0: To wtedy nie byłby premierem Mateusz Morawiecki.
1: Byłby wicepremierem albo kimś tam by był, natomiast on być może by odpowiadał za te w ogóle reformy i tak dalej, i tak dalej. Polska by być może szła w tym samym tempie. Natomiast nie byłoby takiego duopolu i teraz myślę sobie tak, że Jarosław Kaczyński zapomina o tym, że większość decyzji takich strategicznych dla państwa polskiego było podejmowane w jego gabinecie. Dlaczego? Dlatego, że to jest największa partia, a on był premierem największej partii. Jednej partii. I tutaj decyzje były podejmowane. Jarosław Kaczyński no, pamięta to, co chce pamiętać. To jest oczywiste, to jest ludzkie, prawda? Pamiętamy, co dobre, co złe, to raczej nie. Natomiast tu, jeżeli się mu przypomina, no to się obraził. To jest fakt, że się obraził. Ja myślę, panie prezesie, że nie ma co się obrażać. Jutro będzie słońce, a za chwilę, bo w przyszłym roku przejmujemy władzę, więc trzeba nad tym się skupić.
0: Przejmujemy władzę, to myśli pan, przejmujemy władzę my jako Rozwój Plus, czy jakkolwiek wtedy się wasza partia będzie nazywała, do tego jeszcze wrócę, obiecuję, czy przejmujemy władzę my jako Mateusz Morawiecki i jego ludzie, w tym pan plus Jarosław Kaczyński i jego ludzie. Widzi pan taką możliwość współpracy?
1: Ostatnia moja rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim dotyczyła takiego planu nazwanego namiotem republikańskim. To był sposób Reagana na zwycięstwo w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się pan prezes tym zainteresował i od tamtej pory w nomenklaturze takiej naszej prawicowej namiot republikański istnieje. I myślę sobie, że masztem w tym namiocie powinien być Jarosław Kaczyński. Natomiast ten namiot ma się składać z różnych podmiotów. Najchętniej widziałbym tam również i Konfederację, jedną i drugą. Nie ma co tu się baczyć na...
0: Czyli i Mencena z Bosakiem i pana
1: tak,
0: Brauna.
1: I pana Brauna, bo jeżeli wyborcy chcą pana Brauna w polityce, to znaczy, że chcą. No co tu dyskutować? No. Natomiast widzę tam właśnie Stowarzyszenie Rozwój Plus, jak i Prawo i Sprawiedliwość. I tak sobie imaginuję, że to by było najlepsze dla nas wszystkich rozwiązanie. A potem... no tutaj będzie rola prezydenta jednak, dlatego że to...
0: To mówi pan o jednej liście teraz, że tak. Możecie wszyscy iść na jednej liście, ale
1: to
0: do
1: jest mało prawdopodobne, ale to
0: o Senacie
1: jest
0: się mówi, ale o Sejmie no to pisał Newsweek, że są takie przymiarki, że prezes Kaczyński by chciał. Są takie rozmowy dotyczące tak. Sejmowej jednej listy?
1: Tak.
0: Między całą prawicą, o której pan przed momentem mówił, od Brauna do Morawieckiego, przez PiS i Konfederację.
1: Do tej myśli trzeba dojrzeć. To nie ulega wątpliwości żadnej, że to jest bardzo innowacyjne i bardzo świeże
0: spojrzenie. Ale rozmawiacie.
1: Te rozmowy rozpoczynają się i ja mam wielką nadzieję, że Donald Tusk nas determinuje do tego. Że Donald Tusk poprzez wykańczanie swoich, że tak powiem, koalicjantów zbuduje ten swój namiot peowski, a my zbudujemy swój namiot republikański. I mam wrażenie, że dojrzejemy wszyscy razem do tego.
0: To panie pośle, bo obiecałem, że do tego wrócimy. Rozwój Plus czy Wielka Polska, która nazwa partii się panu bardziej podoba?
1: Jedna i druga. Wielka Polska mi się szczególnie podoba.
0: Tak, myślałem, że to będzie bliższe pana sercu. Marek Jakubiak, prezes Wolnych Republikanów, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i być może za chwilę członek partii. No zobaczymy. Wielka Polska albo Rozwój Plus. Dziękuję, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Czyli mamy newsa, można powiedzieć. Ale poczekajcie, drodzy państwo, to poskładajmy sobie to w głowie. Z jednej strony jedna konfederacja, druga konfederacja, PiS, Morawiecki i jeszcze ktoś. To było w skrócie Polska Zjednoczona Prawica. PZPR znaczy się. No, można i tak. 13 minut do 17.
2: Światopogląd.
3: Ernest Zasun, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Rozszyfrować ten skrót? Nie będę.
3: Płatni zdrajcy pachołki Rosji. Tak w Sejmie mówili kiedyś na ten
4: tak,
3: skrót.
4: Kiedyś, tak. Tak było. Ale my poczekaj, bo się zagalopowałem, a ja w innej sprawie, prawda?
3: Ale nie o Putinie?
4: O Putinie będzie też, oczywiście. To znaczy, możemy od niego zacząć, jeśli chcesz.
3: Znaczy, to jest Biuro Podróży Putin, dalekie wycieczki.
4: Wiesz co, i tak i nie, dlatego że Biuro Podróży Putin zawędrowało na japońskie, no właśnie, rosyjskie, ale japońskie wyspy, które nazywają się Kuryle. Z tymi wyspami jest oczywiście problem, dlatego że podróż II wojnie światowej przejęli je Rosjanie. No a Japończycy oczywiście bardzo chętnie by je odzyskali. Zresztą jeszcze za Związku Radzieckiego, później jak Związek Radziecki upadł, kilkukrotnie prowadzono na ten temat negocjacje, by te Kuryle wróciły do Japonii, albo by przynajmniej znaleźć jakieś rozwiązanie, by wilk był syty i owca cała, by Rosjanie tak dobro

0: wolnie nie zrzekali się ziemi własnej, której posiadają, bo to zawsze Rosjan boli, ale by na przykład jednak łatwiej było Japończykom mówić, że mają swobodny dostęp do tych wysp. Natomiast przez szereg lat, odkąd te Kuryle są we władaniu rosyjskim, była też taka niepisana umowa, że przywódcy wcześniej Związku Radzieckiego, później Rosji na te Kuryle nie latają. Nie składali tam oficjalnych wizyt, no bo to takie przykładanie pieczątki i zaznaczanie przez tych najważniejszych oficjeli takie zaznaczanie własnego terytorium, a ponieważ sprawa była sporna, a ponieważ nikt nie chciał za bardzo zaogniać sytuacji z Japonią, a tym samym z Zachodem, no to przyjęto takie niepisane zasady, by tych wizyt nie składać. Natomiast w pewnym momencie Rosja już pod rządami Władimira Putina doszła do wniosku, że jednak to terytorium oznaczy. Popłynie, poleci przywódca rosyjski na Kuryle, zaznaczy własność tego terytorium.
1: Nasze to.
0: Nasze to. Zresztą wtedy otwarto jeszcze lotnisko takie, bo wcześniej było takie wojskowe, używane, nieużywane, no ale otwarto lotnisko już takie, które zaczęło być używane, ale nie był to Putin wtedy. Wtedy te misje zaznaczania terenu powierzono Miedwiediewowi. On poleciał wtedy na Kuryle i cały świat oczywiście przetarł oczy i powiedział, jak to? Przecież zawsze była taka zasada, że żyjemy w zgodzie i tutaj nie zmieniamy różnych zwyczajów, które były do tej pory. To oczywiście odebrano jako zmianę tych zwyczajów, że Rosjanie po prostu już jasno mówią, to nie jest tak, że możemy z wami rozmawiać, że wiemy, że to japońskie, ale w naszym władaniu, że możemy się zastanawiać nad różnego rodzaju rozwiązaniami. Teraz będzie tak, że jasno mówimy, Kuryle są nasze, rosyjskie i ich nie oddamy.
1: No dobrze, to ja tylko dopytam lekcję geografii, a właściwie minerałów. Ropa tam jest, diamenty, co tam jest na tych Kurylach, że tak
0: wiesz,
1: się
0: co,
1: trzymają
0: tam właśnie,
1: kurczowo?
0: Tam właśnie nie za dużo jest. To jest takie troszkę na zasadzie moje, bo moje.
1: Aha, czyli także, miedza na trzy palce.
0: A tak jest, to mniej więcej tak wygląda. Tam nie ma jakichś niesamowitych minerałów, z których można by czerpać nie wiadomo jakie bogactwa. Nie ma gazu ziemnego, nie ma ropy. No po prostu jest terytorium, no na pewno daje taką pozycję w tamtym regionie dla Rosjan, którzy no być może dojdą do wniosku, że zrobią tam sobie bazę wojskową. Skoro otworzyli lotnisko, no to niewykluczone.
1: No dobrze, to biuro podróży Putin na chwilę zamykamy. Szkoda, że nie zamykamy właściciela, ale trudno. Może kiedyś, to już mówiłeś o bazie lotniczej, to może tak. Przejdźmy do tych, którzy są w pływającej bazie lotniczej.
0: Czyli mówisz o lotniskowcu Lincoln. Tak. No tam poważne problemy, ponieważ tak, po pierwsze, lotniskowiec jest bardzo długo w morzu. Sama wojna z Iranem
1: trwa. To jest amerykański lotniskowiec,
0: gdyby
1: ktoś nie wiedział.
0: Sama wojna z Iranem trwa już bardzo długo, ponad 100 dni. A ten lotniskowiec w rejonie Bliskiego Wschodu jest już wcześniej, bo pamiętają państwo, że zanim zaczęła się ta bliskowschodnia eskapada Donalda Trumpa, no to już meldowaliśmy państwu, że przegrupowuje on siły amerykańskie, w tym jeden lotniskowiec, drugi lotniskowiec, jeszcze inną flotę, plus do tego chciał i zresztą z niektórych baz amerykańskich w różnych miejscach na świecie również korzystał i tam przegrupowywał swoje siły. Liczyliśmy wtedy bardzo dokładnie te samoloty i okręty, które w rejon Bliskiego Wschodu przegrupowano i wynikało nam, że zacznie się wojna i rzeczywiście się zaczęła. Natomiast Donald Trump, rozumiem, przekonywany przez wywiad izraelski, żył w przekonaniu, że ta wojna przeprowadzona zostanie bardzo szybko. Sprawy zostaną załatwione, reżim obalony, kontrola nad Iranem przejęta
1: i do domu.
0: I zajmiemy się następnym, bo tam już na liście ustawiał sobie Kubę. Natomiast okazało się, że z tą wojną nie jest tak prosto. Trzeba w regionie być, trzeba tam trzymać żołnierzy. No i jak żołnierze pływają na lotniskowcu, to jest duży okręt. To jest kilka tysięcy ludzi na tym okręcie. No ale mimo wszystko okręt i to obszar zamknięty. No nie jest tak, że można sobie wrócić do domu i odpocząć dwa tygodnie na urlopie.
1: Z drugiej strony wycieczkowiec to też nie jest.
0: Wycieczkowiec to nie jest. No i w pewnym momencie okazało się, że tak. Po pierwsze, na Bliski Wschód

0: coraz trudniej jest się dostać logistykom armii amerykańskiej, w związku z czym zaopatrzenie tego okrętu pozostawia wiele do życzenia. Żołnierze zaczęli narzekać na to, że no, to jedzenie, które im się serwuje w tych kantynach, które są na pokładzie lotniskowca, no już nie jest takie, jak być powinno. Acz zaznaczę, że kilkukrotnie widziałem, jak stołują się amerykańscy żołnierze w bazach wojskowych i to nie jest mocno wykwintne jedzenie, ale też nie jest takie byle jakie.
1: Ale frytki zawsze są.
0: Frytki są zawsze. I hot dogi są zawsze, i hamburgery są zawsze. Natomiast rzeczywiście pewien poziom tego jedzenia był zachowywany. Tak jak mówię, wykwintne, ono mocno nie było, ale zastanawiam się, jak to jest, skoro żołnierze narzekają, że ten poziom obniżył się drastycznie. To znaczy, że co tam jest serwowane? No i jeśli żołnierze narzekają, no to znaczy, że lotniskowiec ma problem. Do tego tyle miesięcy poza domem i tyle miesięcy jednak w zamkniętej przestrzeni powoduje, że zaczęły być wśród żołnierzy kłopoty zdrowotne. Nie tylko takie zdrowotne fizycznie, no ale również i psychicznie, no bo wiadomo, że po pierwsze obciążenie, jesteśmy na wojnie, po drugie zagrożenie, po trzecie, no właśnie, ta zamknięta przestrzeń powoduje, że nie najlepiej dzieje się na tych lotniskowcach. No i Donald Trump do tego, czego dowiedział się w zeszłym tygodniu, że wyczerpał w 80% arsenały broni amerykańskiej, no to teraz się dowiaduje, że wyczerpał również zasoby ludzkie. I to może nie dlatego, że stracił tych żołnierzy, tylko dlatego, że po prostu potrzebują oni odpoczynku. Tak.
1: Zdradzę Państwu trochę kuchni radiowej. Zwykle zaczynamy omawianie tematów od najważniejszego, a na koniec zostawiamy sobie tak zwane Michałki, czyli rzeczy, które są troszkę śmieszne, troszkę mniej poważne. No i mam taki problem z wyborami w Wielkiej Brytanii uzupełniającymi, bo to taki temat i ważny z jednej strony, a z drugiej strony Michałek. No bo kto tam jest kontrkandydatem pana Farage'a?
0: No to znaczy to, co wykonał Nigel Farage w przypadku tych wyborów, które odbywają się w Clacton, no to jest... właściwie
1: straszno i śmieszno.
0: Wiesz co, drwina z demokracji. Dlatego, że Nigel Farage zrezygnował z mandatu w niższej izbie parlamentu, dlatego, że miał problemy z wytłumaczeniem się z finansowania swojej poprzedniej kampanii wyborczej i generalnie wytłumaczeniem się z finansowania jego działalności politycznej. Tam oczywiście były zaangażowane w to firmy handlujące kryptowalutami. Zresztą Nigel Farage miał od dawna problemy z wytłumaczeniem się, skąd ma pieniądze. I niestety te ślady, które tropili dziennikarza, a także służby specjalne, prowadziły mocno na wschód. No i Nigel Farage nie chciał się tłumaczyć z tych pieniędzy, bo prawdopodobnie gdyby musiał się wytłumaczyć, to każdy kwit by mu dokładnie przejrzano, a wtedy mogłoby wyniknąć z tego jeszcze więcej dziwnych informacji. Więc zrezygnował z tego mandatu. Zarządzono wybory uzupełniające, no i Nigel Farage nagle doszedł do wniosku, że on w takim razie jeszcze raz wystartuje w tych wyborach w Clacton, bo chce się skonfrontować, tylko że wykonał takie zamieszanie, że do tych wyborów, w związku z tym, skoro ten, który zrezygnował, przestał je traktować poważnie, zaczęli się zapisywać prawie że wszyscy. No i oczywiście my tu zwracamy uwagę na śmietnik, na człowieka z twarzą śmietnika, który
1: tak, człowiek,
0: chce...
1: Człowiek, który ma kubę z śmietnikiem na głowie.
0: Śmietnik na głowie. Który chce startować do mandatu do niższej izby parlamentu, no ale tam tych różnych kandydatów jest ze 20. Ta lista i ten biuletyn wyborczy, który sporządzono, ma mniej więcej 2 metry, w związku z czym tam tych kandydatów jest strasznie wielu, a większość z nich jest niepoważna. Więc myślę sobie, że nie można traktować poważnie Nigela Farage'a i on sam dla dobra Wielkiej Brytanii, demokracji w Wielkiej Brytanii, żeby Brytyjczycy nie zaczęli demokracji traktować na śmiesznie, powinien się opamiętać.
1: Ale oczywiście tego nie zrobi, bo to wiemy o tym. Ernest Zozoń opowiadał o tym, jak światopogląd dzisiaj wygląda. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa

0: Ta cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Ogrody oranżeryjne, Królewska Galeria Rzeźby, nowa palmiarnia i ponad 5000 odmian róż w kompozycjach florystycznych i bukietach. Urzekająco pięknych i pachnących. Królewska Wystawa Róż Anno Domini 2026 w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zapraszam bardzo do Ogrodów Sztuki w niedzielny poranek o 8.30. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Miała być w tym tygodniu i jest decyzja o tańszym paliwie. Tak będzie od poniedziałku do końca sierpnia. Po wczorajszym chrzcie dzisiaj wodowanie. ORP Wicher wypłynął na Zatokę Gdańską. Szczątki pierwszego przywódcy ukraińskich nacjonalistów już w Ukrainie. Ekshumacja odbyła się w Holandii. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. O blisko złotówkę potanieją od najbliższego poniedziałku paliwa na stacjach. Rząd przywraca częściowo pakiet osłonowy, ceny paliw niżej. Tym razem niższy będzie tylko VAT, poinformował premier Donald Tusk.
2: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: Jak na te informacje zareagowali kierowcy? Ich opinie są podzielone.
3: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
4: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
5: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
1: Podobnie jak poprzednim razem, minister energii będzie ustalał ceny maksymalne paliw. Na Zatoce Gdańskiej został zwodowany kadłub ORP Wicher. To pierwsza fregata dla polskiej marynarki wojennej zbudowana w ramach programu Miecznik. Wczoraj w Gdyni jednostka została ochrzczona. Fregata ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, podkreśla historyk wojskowości, komandor porucznik rezerwy profesor Krzysztof Kubiak. Jak mówił na naszej antenie, odzyskujemy możliwość operowania na otwartym Bałtyku i na wodach odległych.
6: W obecnym zglobalizowanym świecie systemy dostaw, łańcuchy dostaw logistycznych są tak skomplikowane, że w określonych sytuacjach interesów państwa, tych najbardziej żywotnych interesów, bronić trzeba zarówno na Bałtyku, co w jakiś sposób może realizować ta nadbrzeżna jednostka rakietowa, jak i na wodach bardzo odległych.
1: Wicher ma wejść do służby za 3 lata. Marynarka wojenna zamówiła jeszcze 2 inne fregaty, Burzę i Huragana. Obie są budowane, ta druga ma być zbudowana w 2031 roku. Tragiczna informacja nadeszła z kopalni Pniówek. Zginął tam 48-letni ślusarz. Do wypadku doszło podczas pracy związanych z demontażem obudowy ścianowej, mówi Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kopalnia Pniówek jest jej częścią.
7: Ślusarz wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej. Do wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji na poziomie 1000. W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy.

0: Pracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.
1: Okoliczności wypadku będą wyjaśniać eksperci z Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, a także służby kopalni. Szczątki przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów przewieziono na Ukrainę. Jewchen Konowalec zostanie pochowany w Kijowie. Będzie to kolejny pogrzeb znanego działacza ukraińskiego ruchu narodowego w ramach tworzonego przez Ukraińców Panteonu Narodowego. O szczegółach Paweł Buszko.
2: O tym, że trumna ze szczątkami pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów została przywitana w Kijowie z wojskowymi honorami, poinformowała Iryna Wereszczuk z biura ukraińskiego prezydenta. Wcześniej szczątki Jewchena Konowalca były ekshumowane w Holandii, gdzie spoczęły po udanym zamachu na niego dokonanym przez sowieckiego agenta w 1938 roku. Szczątki pochowane będą ponownie na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Konowalec był pułkownikiem Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz przedwojennym szefem organizacji ukraińskich nacjonalistów, której terrorystyczne działania często skierowane były przeciwko władzom II Rzeczypospolitej. W maju na Ukrainę powróciły i zostały uroczyście pochowane szczątki innego działacza nacjonalistycznego, Andrija Melnyka. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Przed sobotnimi obchodami Święta Wojska Polskiego i kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej ciekawe dokumenty archiwalne można zobaczyć w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To rozkazy wojskowe, odezwy, plakaty i protokoły związane z wojną polsko-bolszewicką. Archiwalia dokumentują działania władz państwowych i Wojska Polskiego, także sytuację społeczną w czasie, gdy młode państwo polskie stanęło w obliczu zagrożenia utraty odzyskanej kilka lat wcześniej niepodległości. Tak mówi archiwista Rafał Kieszkowski.
3: Prezentujemy materiały, które w jakiś sposób zachęcały do walki, do wstępowania do Armii Ochotniczej, polskie plakaty. Wyjątkową ciekawostką jest taki swoisty, ilustrowany podręcznik, w jaki sposób nasza piechota ma walczyć z kawalerią. Trzeba pamiętać, że ta Armia Ochotnicza musiała być w szybkim tempie szkolona, żeby odpowiednio w jakiś sposób dostać się do umysłów tych często młodych ludzi. Opracowano specjalny komiks połączony z wierszykami. Przytomnego nie osaczy, rozhulany wódz kozaczy, co wskazuje, no, że nie należy zasypiać na warcie.
1: Archiwum Akt Nowych udostępnia kolekcję skanów i fotografii na portalu 1920.gov.pl. Także w bazie Szukaj w archiwach. Zainteresowani mogą też przejrzeć je w czytelni archiwum. Na koniec krótko o utrudnieniach w kursowaniu warszawskiego metra. Ktoś zostawił bagaż na stacji Ursynów, dlatego linia M1 kursuje w pętlach Kabaty Stokłosy i Wilanowska Młociny. Uruchomiono autobusową linię ZM1 za metrą.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słonecznie i ciepło będzie do końca dnia, na termometrach od 22 do 24 stopni. W nocy 13 stopni będzie w centrum i na zachodzie, 17 na wschodzie kraju. Zimno w rejonach podgórskich, tam około 10 stopni.
5: A to ładne, że kiedyś też starano się dotrzeć do młodego odbiorcy i tym sposobem dotarcia był komiks, jak słyszeliśmy w informacjach. Dzisiaj to pewnie by na TikToku zrobili albo jakąś rolkę na Instagrama, prawda? Tak? Czasy się zmieniają, 100 lat prawie minęło, a tu jednak staramy się w atrakcyjny sposób przyciągnąć. No to my też postaramy się atrakcyjnie Państwa przyciągnąć. Już teraz do Polskiego Radia 24, sprawdzając, co u Państwa słychać tak naprawdę, bo teraz ten moment po to, by sprawdzić, jak albo czym żyją regiony.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Grzegorz Łączak, zapraszam serdecznie. Jeszcze zanim powiemy o regionach, to Dorota czytała w informacjach o przygotowaniach do defilady w Warszawie. To jeżeli Państwo będą się wybierali, to krem z filtrem, parasole. Ja wiem, że one mogą zasłaniać komuś widoczność, ale przydadzą się, bo mam tutaj prognozę pogody. Więcej Państwo znajdą na polskieradio24.pl. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, a pogoda szykuje na ten czas prawdziwy rollercoaster. Najpierw uderzy piekielny skwar. Mogą być temperatury rzędu 37 stopni, a później zwrot i temperatura spadnie miejscami do 16 stopni w dzień. Tak będzie we wtorek po długim weekendzie. Mamy rozpisane to dokładnie na mapy. Upał już wkracza do Polski. W piątek się pojawią pierwsze jego sygnały. To 30-31 stopni na zachodzie, wzdłuż zachodniej granicy i na Dolnym Śląsku. W sobotę

0: to już prawie cały kraj i 35-36 stopni. W niedzielę będzie z kolei bardzo ciepło w południowej i centralnej Polsce, 35-37, za to na Pomorzu, całe wybrzeże już będzie temperatura dużo niższa i ta różnica temperatur nawet 15-17 stopni, bo od 20 do 21 maksymalnie nad morzem w niedzielę, więc tak to wygląda. W poniedziałek i we wtorek to już faktycznie bicz chłodu, jak tu piszemy u nas na polskieradio24.pl, więc najpierw upał, spocimy się, a potem możemy zmarznąć. Nie jest to taka najlepsza pogoda dla tych, którzy kochają zrównoważone. Karkonosze to miejsce, w których, które chętnie Państwo odwiedzają. Sąsiednie Góry Izerskie, tam też bardzo przyjemnie, ale, no właśnie, ale jak ktoś był, to widział, jak nie, to informujemy. Tam panuje susza hydrologiczna i mieszkańcy regionu mają problemy z dostępem do wody. Z nami jest Jakub Tauer z Radia Wrocław. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak zła jest ta sytuacja? Jak ograniczony jest ten dostęp do wody?
1: Powiem tak, dobrze nie jest. Podgórzyn, Szklarska Poręba i Świeradów to właśnie w tych miejscowościach susza spowodowała wysychanie powierzchniowych ujęć, a niestety tylko takie tam są. To oznacza ogromne problemy z wodą dla mieszkańców. Najgorzej jest jednak w Kowarach. Tam do zbiorników strażacy muszą dowozić wodę beczkowozami z pobliskich Mysłakowic, dzięki czemu udaje się utrzymać dostęp do wody dla mieszkańców w ciągu dnia. Posłuchajmy, co mówią Wojciech Chwałko z Karkonoskiego Sejmiku z Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji oraz burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska.
2: Sytuacja jest bardzo zła, żeby nie powiedzieć, że praktycznie dramatyczna, jeśli chodzi o ilość wody, którą dysponujemy w tym momencie.
3: Będziemy po prostu tą wodę dowozić, żeby mieszkańcom jej nie zabrakło. No niestety na niektórych ujęciach, tak jak są Kowary Średnie, przymykamy wodę.
1: W Kowarach co prawda wywiercono już studnię głębinową, ale potrzebna jest jeszcze do tego infrastruktura. No a do zbudowania pozostała stacja uzdatniania wody, no i około 2,5 km rur, żeby połączyć się z istniejącym wodociągiem. Na to na razie samorząd nie ma pieniędzy. Mieszkańcom pozostaje oszczędzać wodę, bo tej może w każdej chwili zabraknąć. Posłuchajmy, co mówią.
4: Na razie jakieś wiadro albo butelki zostawiamy, żeby było, ale to jest ciężko. Wczoraj na przykład tak pomalu ta woda ciekła, że masakra. Ja mówię do męża, że chyba znowu nie będzie.
5: Kwiaty wszystkie podlewane są z odzysku z deszczówki, a z kąpania do toalety spuszczam.
1: Jeśli chodzi o opady deszczu, no to niestety jest tutaj zła wiadomość, no i kiepska perspektywa. Przez najbliższych 10 dni synoptycy nie przewidują tych opadów, a jeśli już mają być, no to tylko takie przelotne, które niewiele pomogą. No a to oznacza, że braki wody z karkonoskich ujęć będą się tylko pogłębiały. Przepływy w potokach spadły poniżej poniżej niskich stanów. No a ujęcia i źródła wysychają. Krzysztof Krakowski z Karkonoskiego Parku Narodowego, który prowadzi badania hydrologiczne w Karkonoszach, mówi, że tak sucho w górach jeszcze nie było. Posłuchajmy.
6: Prawie że historycznie niskie stany wody. Rok do roku zasoby wód podziemnych w naszym regionie się zmniejszają. Jeśli chodzi o ten rok, to szczególnie trzeba zaznaczyć, że mieliśmy bardzo mało śnieżną zimę.
1: No właśnie, ta mało śnieżna zima tutaj u nas w regionie, bo wreszcie Polski było ok.
0: Natomiast chciałem powiedzieć, że wszędzie było dużo śniegu. U was nie dowieźli, tak?
1: No właśnie, u nas nie dowieźli i tego śniegu rzeczywiście było mało. Znaczy, może mało. Był bardzo krótko ten śnieg, więc nie wystarczyło go do tego, żeby zasilił tak naprawdę te źródła. No i Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało już ostrzeżenie dla zlewni Górnego Bobru o deficycie opadów, który może prowadzić do rozwoju suszy hydrologicznej, więc niestety jest bardzo, bardzo źle, jeśli o to chodzi. No i też jest problem oczywiście w lasach, bo tam też jest bardzo sucho.
0: No i tak człowiek wybiera się w góry, żeby posłuchać górskiego potoku, a tu cisza, bo ten górski potok to się tak raczej sączy niż rwącą rzeką staje. Dziękuję serdecznie, Jakub Tauer. To dużo wody.
1: Dziękuję.
0: Życzymy. Radio Wrocław było z nami. Teraz na mapie skaczemy do Lublina, bo w Białej Podlaskiej brakuje schroniska dla bezdomnych kotów. Z nami Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Witaj, Gosiu, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Jaki to jest problem, bo zwykle jak mówimy o schroniskach, to myślimy o schroniskach dla psów. Te dla kotów są mniej popularne, no ale Polacy to też kociarze, więc no właśnie, co z tymi kotami w mieście?
7: No na pewno jest to problem. Jeszcze w ubiegłym roku w Białej Podlaskiej Psowa Fundacja dawała schronienie tym zwierzętom, prowadząc dom tymczasowy i on był dotowany przez miasto. Jednak z pewnych względów fundacja zrezygnowała z takiej działalności.

0: wolności. No i właśnie jest pytanie, czy bezdomniaki pozostały bez opieki. Ja to sprawdziłam. No na razie trudno jest powiedzieć, ile bezdomnych kotów żyje w mieście, bo nikt takiej statystyki nie prowadzi, ale zamknięcie tego schroniska no nie polepszyło sytuacji tych zwierząt. Elżbieta Sawoniuk jest karmicielką 5 wolno żyjących kotów, które przychodzą na jej podwórko.
1: Kitki! Chodź, Rudziunia, chodź! Ksi, ksi, ksi. To jest ten czarny, to ktoś podrzucił, on się nam tutaj wychował. A ruda to już jest stara domowniczka. Przychodzą tutaj, w początku było ich mało, później przychodziło więcej, rozmnażały się te kotki. Zadbaliśmy o to, by sterylizowaliśmy kotki. Pomogły dziewczyny jeszcze w poprzednich latach z Fundacji Belli i ze schroniska Azyl. Pomogły przy sterylizacji. I jest problem u nas w Białej, bo nie mamy schroniska dla kotów.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że jeszcze kilka lat temu schronisko dla bezdomnych zwierząt, które obecnie przyjmuje psy, mogło przyjmować koty. Teraz nie spełnia tych wymogów, tak więc no, koty te nie mogą tam trafiać. No ale na szczęście, tak jak słyszeliśmy, jest sporo mieszkańców, którzy dokarmiają koty. Również robi to Dorota Mikołajczyk, to jest aktywistka na rzecz zwierząt i ona również dokarmia wolno żyjące w mieście koty. Ma ona jednak zastrzeżenia co do opieki, jakie sprawuje miasto nad tymi zwierzętami.
2: Miasto ma obowiązek zajmowania się bezdomnymi kotami, tak jak i bezdomnymi psami. Przerzuca miasto wszystkie obowiązki na karmicieli. Jaka jest realna pomoc? Ile jest przypadków? Na ogół ludzie, którzy zgłaszają, którzy dzwonią do Urzędu Miasta, byli zbywani. Dostaje 3 puszki karmy na rok i 80 deko suchej na cały rok. Proszę sobie to podzielić, ile deko wyjdzie codziennie. Miasto nie może przerzucać opieki na wolontariuszy. Miasto powinno zrobić jakieś zabezpieczenie. Nie wiem, w schronisku nie mogą przyjmować, to niech stworzy warunki w innym budynku do przyjmowania kotów.
0: A naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Aneta Juszczuk nie zgadza się ze stawianymi zarzutami. Zapewnia, że miasto wywiązuje się ze swoich obowiązków.
3: W tym roku także przeznaczyliśmy dodatkowe środki na współpracę z takimi organizacjami, na dodatkową opiekę nad kotami wolnożyjącymi. Rozpisany był dwukrotnie konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi z terenu miasta Biała Podlaska w 2026 roku. Pomimo dwukrotnego ogłaszania tego konkursu, żadna fundacja ani stowarzyszenie nie podjęło się tego zadania. Współpracujemy z karmicielami kotów wolnożyjącymi. Prowadzimy takowy rejestr karmicieli i bytowania kotów. Ponadto prowadzimy jako urząd działania ograniczające populację kotów poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji. I na chwilę obecną każdy przypadek zgłoszenia potrzebującego kota, nie wiem, choroby bądź braku opieki domu rozpatrywany jest indywidualnie i pracownicy zapewniają odpowiednią opiekę weterynaryjną, jak i poszukują domu tymczasowych i stałych.
0: Anna Jakubowska ze Stowarzyszenia Azyl, które prowadzi w Białej Podlaskiej schronisko dla bezdomnych psów, podkreśla duże zaangażowanie wolontariuszy z jej stowarzyszenia na rzecz bezdomnych kotów.
4: Jeżeli ktoś zdarza się, że zgłosi nam takie zwierzę, staramy się pomagać i na przykład nie możemy go przyjąć do schroniska, ale zapewniamy mu leczenie i szukamy domów tymczasowych. To nie są oficjalne domy tymczasowe, to są po prostu domy naszych wolontariuszy zaufanych, domy, w których te koty mogą przez jakiś czas przebywać po leczeniu i potem szukamy im właścicieli jakichś nowych. No ostatnio 3 kotki znalazły swoje domy, 2 czekają. Staramy się pomagać na ile to jest możliwe. Gdyby ta sterylizacja była na porządku dziennym, na pewno może nie skończyłby się zupełnie problem z bezdomnymi kotami, ale byłby ograniczony. Miasto co roku ma taką pulę pieniędzy na sterylizację. Są robione projekty obywatelskie i tutaj też pieniądze są przeznaczane na sterylizację bezdomnych psów i kotów. Przy czym no, ludzie korzystają z tego, ale nie zawsze wiedzą.
0: A na sterylizację kotów miasto przeznaczyło w tym roku 17 tysięcy złotych.
5: No to tak myślę, że los kotów mógłby się poprawić bardzo szybko. Na przykład, bo macie naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jakby był prezes wydziału, a wiadomo, że prezes o koty dba, a to mogłoby się zmienić. I to bardzo szybko. Tak na miałknięcie można by powiedzieć. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
5: No to teraz jeszcze Państwa zabieram, mimo że to magazyn regionalny, na japońskie komiksy i filmy animowane, czyli manga i anime. Tym razem właściwie to nie ja Państwa zabieram, tylko

0: Justyna Piekło z Polskiego Radia Rzeszów. Witaj Justyno, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Manga i anime mają fanów na całym świecie. To są wierni fani. Oni są w stanie wiele wycierpieć, wiele zapłacić i wiele wydać też na to, by mieć gadżety z różnych miejsc świata.
1: Zgadza się. Z tych fanów jest ogromna rzesza i spora grupa działa też w Rzeszowie, a wśród nich jest pani Katarzyna Pokrzywa, która od 30 lat jest zafascynowana opowieściami i bohaterami z japońskich komiksów, filmów oraz seriali animowanych. No i z tej pasji zrodziła się bardzo nietypowa kolekcja breloków, bo z postaciami z mangi i anime, i ten zbiór liczy już 3,5 tysiąca eksponatów.
2: Kiedyś dawno temu moją naturalną potrzebą po przeczytaniu jakiejś fajnej historii z mangi było posiadanie jakiegoś drobnego gadżetu, żeby mieć go przy sobie, żeby mi się miło na co dzień kojarzyło, żeby mi się wspominało. No i breloczki są malutkie, są fajne, są przeurocze, tylko to wymknęło mi się troszeczkę spod kontroli.
0: No tak, te breloki są ładne, kolorowe, a możesz opisać, jakiego rodzaju są to breloki, bo one mogą mieć różne kształty, tak się domyślam.
1: Tak, one są bardzo różnorodne, bo dokładnie 750 tych breloków wykonanych jest z gumy. 710 to breloki figurkowe, a pozostałą część kolekcji tworzą breloczki pluszowe i akrylowe.
2: Mam gumowe breloczki. Są breloczki z bajerami, takie, które mają brokaty w sobie albo po zgaszeniu światła świecą w ciemności. Bardzo lubię również breloczki figurkowe. Proszę zwrócić uwagę, jak są perfekcyjnie, detalicznie wykonane. Są też maskotki, dlatego że no niektórzy lubią pluszowe rzeczy. To dopiero jest śliczna miniaturka.
0: Ktoś powie, że z Azji, ale no nie w Chinach, tylko w Japonii wykonywane. No i tak się domyślam, że skoro całe muzeum poświęcone jest fanom anime i mangi, no to bohaterowie tychże komiksów i animacji właśnie w tych brelokach się jakby finalizują, tak?
1: Tak, zgadza się. Są to najczęściej ogółem serie breloków z bohaterami między innymi z takich produkcji jak One Piece, One Hero Academia, Atak Tytanów, Miecz Zabójcy Demonów i wielu, wielu, wielu innych. I trzeba podkreślić, że te tytuły miłośnicy japońskiej kultury doskonale znają. Natomiast kolekcjonerka z Rzeszowa w zbiorze ma też swoje ulubione breloki.
2: Bardzo lubię zestaw breloczków, który mam z takiego bardzo starego anime, które nazywa się Slam Dunk. Nie był emitowany w Polsce, o drużynie szkolnej koszykówki i to są bardzo stare breloczki. One pochodzą z 1994 roku. Jak widać, te breloczki były jeszcze robione takimi technikami, których nie używa się po prostu dzisiaj. Są bardzo mało detaliczne, niemniej jednak no piękne.
0: Bardzo stare breloczki z 1994. Poczułem się staro, ale dobrze. Niech będzie. 3,5 tysiąca tych breloków, tak?
1: Tak, piękne 3,5 tysiąca breloków. No i trzeba, myślę, że powiedzieć, że jest to jeden najprawdopodobniej z największych prywatnych zbiorów breloków, mangi i anime w Polsce. A więc jest czym się chwalić, jest co podziwiać. Warto też dodać, że tworzenie takiej kolekcji wymaga nie tylko nakładu finansowego, bo nic nie ma za darmo, ale też cierpliwości, takiej uważności, poszukiwań, bo każdy brelok jest licencjonowany, czyli mówiąc krótko, oryginalny, no i to wymaga oczywiście poświęcenia. I co ważne, część eksponatów pani Katarzyna Pokrzywa postanowiła pokazać światu i breloki można podziwiać na wystawie zatytułowanej Świat anime na brelokach w wypożyczalni muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. No i ekspozycja będzie czynna do końca sierpnia.
0: No to jeszcze trochę czasu zostało, żeby jak Państwo zahaczą o Rzeszów, breloczek sobie zobaczyli. A tak sobie myślę, że jak ktoś jest fanem anime i mangi, to taki breloczek to taki znak dla kolegów w towarzystwie, że tak, ja też jestem w tej branży. Justyna Piekło, Polskie Radio Rzeszów. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Cały czas mi to tkwi w uszach, jak tam pani od breloków mówiła. Bardzo stare breloki z 1994 roku. A co państwo robili w 1994? Bo ja na przykład maturę zdawałem. Ale to stary prezenter. Pan się uśmiecha tak już tutaj.
3: Bo ja wtedy w kołysce się przewracałem na drugi bok, proszę pana.
0: Proszę bardzo, młodzież przyszła do radia. Andrzej Grabowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O czym?
3: Oczywiście o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, to na początek.
0: Grałem a potem medal znowu?
3: Dzisiaj jeszcze nie.
0: A, bo my wieczorem medale, tak, przepraszam.
3: I chyba raczej wieczorem dziś nic nie będzie, ale jeśli chodzi

0: O ciekawe sprawy, to też będzie o pewnej długiej podróży Lecha Poznań, która trwała, trwała i końca nie było widać, ale w końcu dotarli. Ale
1: na Katani byli?
0: No nie do końca.
1: A, okay. No
0: to, tak bardziej tam. Na północ, stąd z przebojami.
1: To zaczynamy od tych...
0: Od Birmingham, gdzie była sesja poranna, która kończyła się chyba o 17, także taka sesja poranna, ale morning session ładnie napisane w oficjalnym rozkładzie Mistrzostw Europy. Między innymi o tej sesji porannej z Rafałem Bałą porozmawiamy. Dzień dobry, Rafał, kłaniamy ci.
2: Witam cię, Andrzeju, witam was serdecznie. No i a propos tych bryloków, to jakbym tak mocno poszperał, to też chyba bym znalazł jakiś z 1994 roku w swoich tam przepastnych pudłach gdzieś na strychu, ale
1: Rafał,
2: nie będę tego robił.
1: Robimy wystawę.
2: No właśnie, chyba trzeba tak zrobić, ale może bym przywiózł jakiś brylok tutaj z Birmingham, bo oczywiście są takie oficjalne, ale chyba mnie na to nie stać. Słuchajcie, takie drogie są te wszystkie oficjalne i maskotki i wszystkie pamiątki, że nie wiem, czy Brytyjczyków nawet na nie stać. No ale troszkę przeszarżowali organizatorzy. Na szczęście już coraz więcej kibiców. Dzisiaj na sesji porannej było ponad 14 tysięcy, także te bilety zaczynają się sprzedawać. No i przy takiej publiczności Natalia Bukowiecka pobiegła rewelacyjnie. 49:57. No właściwie wszystkie inne rywalki oglądały jej plecy. To na razie półfinał oczywiście, ale Natalia pokazała moc. Ona w tym sezonie się długo zbierała do takich wyników poniżej 50 sekund. Broni tytułu, przypomnijmy, jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona. Rozmawiał z nią Krzysztof Kuzak.
3: Cieszy się mnie ten sezon bez. Cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli by była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię. Udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem.
4: Ale to wyglądało tak lekko, że chyba nie dało się pobiec wolniej.
3: Nie, no myślę, że na pewno się dało. Troszkę zwalniałam na końcu, więc z tego pewnie można było trochę urwać, ale mówię, no chciałam też wejść jak najmniejszym nakładem sił, bo warunki są dosyć trudne. Znaczy na bieżni może są ok do biegania, natomiast rozgrzewka była bardzo ciężka i teraz jest po prostu bardzo ciężko ze względu na upał.
2: Czyli największe rywalki to ciemnoskóra Czeszka Manuel, znakomita zawodniczka młodziutka, ale także Norweszka Jager. Zobaczymy, jak to będzie w finale. W finale wystartuje też skoków zwierz Maria Żodzik. W zeszłym roku wicemistrzostwo świata. W tym roku spadła ze skoku na jednym z meetingów, no i przez ostatnie tygodnie w ogóle nie skakała. Wczoraj wykonała na treningu dwa skoki, dzisiaj w eliminacjach no przefrunęła wysoko nad poprzeczką i też będzie jedną z kandydatek do medalu.
5: Ze strony technicznej nie bardzo mi się podobało, bo miałam długą przerwę od skakania, chyba prawie miesiąc, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać w finale. Trochę się stresuję tym, ale jeszcze mam czas, żeby to wszystko poukładać w głowie.
4: Dobra jest wiadomość taka, że będzie troszeczkę mniej gorąco. Ten dzień dał wam się we znaki, bo jeszcze przedwczoraj czy wczoraj zawodnicy mówili, nie, no fajna pogoda, no nie jest angielska, dobrze, że nie pada, nie jest zimno.
5: Było gorąco, ale ja tak lubię taką pogodę i obawiam się, że w finale będzie trochę zimno.
4: Nie czuję już pani żadnego dyskomfortu po tym urazie jeszcze z diamentowej ligi, no który wykluczył też panią z rywalizacji w Mistrzostwach Polski.
5: Trochę jeszcze jest sztywna szyja, ale jakby bez bólu takiego ostrego, więc dam radę.
2: I na koniec o młodzieńczej fantazji. Proszę Państwa, warto zapamiętać to nazwisko. Maciej Megier w ubiegłym roku młodzieżowy mistrz Europy na 3000 metrów z przeszkodami. No i tutaj myślał, że też tak jak wśród młodzieżowców może. W eliminacjach ruszył pełną parą. Przez 2 kilometry prowadził właściwie 50-60 metrów przed innymi doświadczonymi rywalami. No ale oni go dopadli tak jak kolarski peleton dopada uciekinierów. No i ani Megier, ani jego kolega Bajorski nie awansowali do finału trzech z przeszkodami. Ale dziś w tym finale tylko, że kobiet. Pobiegną trzy Polki, Królik, Chorzępa, no i oczywiście Alicja Konieczek. Bendal, no raczej mało prawdopodobny.
0: Rafał Bała opowiadał Państwu o tym, co Birmingham na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, a z Birmingham ruszamy na Wyspę Owczej. Gdyby tam był Grzegorz Halama, to mógłby spokojnie powiedzieć, że on wiedział, że tak będzie, gdyż na Wyspach Owczych ostrzegali. Przylećcie we wtorek, bo w środę mogą być problemy. I o ile inny klub z Wysp Owczych też ostrzegał swoich rywali i tamten klub posłuchał, no to Lech Poznań nie posłuchał, próbował lecieć od wczoraj i doleciał dopiero dziś godzinę temu, bo tak długo to trwało. Wczoraj nie udało im się z Poznania wylecieć. Dzisiaj polecieli, odbili się od Wysp Owczych, wrócili do Norwegii i dopiero po 15 mogli wylecieć. Mecz na szczęście dla nich opóźniony o 2 godziny na 21:45, ale Lech tak na ostatnią chwilę wpada niczym jakiś uczeń na maturę. Lech 1-0 wygrał tydzień temu z Klaksvikiem, bo to Klaksvik będzie rywalem Lecha w rewanżowym meczu kwalifikacji do Ligi Europy. Dziś też inne polskie gry w Europie właśnie. W kwalifikacjach do Ligi Europy też Górnik od 19 spróbuje w Zabrze odrobić gola straty do Ferencz Roszu. W Glasgow od 20:30 Jagiellonia Białystok będzie bronić gola przewagi nad Rangersami, a w kwalifikacjach do Conference League Raków Częstochowa poleciał do Szwecji na rewanż z Hammarby. Tu tydzień temu było 0-0, start o 19:00. W nocy finał Ligi Świątek w Toronto, bo przypomnijmy, Iga wygrała po zaciętym półfinale z Ukrainką Świtoliną i o północy zagra z Kazaszką Rybakiną. Na pływackich mistrzostwach Europy troje Polaków do półfinału.

0: finał wpłynęło na czele z Ksawerem Masiukiem, który miał czwarty czas kwalifikacji na 50 metrów grzbietem. A na koniec, proszę pana, ciekawostka. Gdyż co to za serwis bez ciekawostki? Niemieckie kluby zaczęły sprzeciwiać się, proszę pana, influencerom. Proszę sobie wyobrazić.
1: Ale że co, nie wpuszczają ich darmo na stadion?
0: No tak, nawet nie darmo. Nawet jakby za bilet chcieli wejść, to tak nie za bardzo na nich patrzą, bo zaczęli myśleć, no dobrze, co my z tego mamy, że oni nam te tutaj filmy tworzą, jakieś rolki kręcą. Zaczęło się w grudniu od Hansa Rostocka, a teraz przyłączył się Beniaminek drugiej ligi, czyli Dynamo Drezno. Ale tak w dużym uproszczeniu, jeśli jest się kibicem Dynamo Drezno, to proszę uprzejmie, można sobie wejść na stadion i nagrać jakąś rolkę czy film na Instagrama, ale jeśli chcemy na tym zarabiać, to już niekoniecznie. I tutaj między innymi zwracano na to, że ochronę prywatności, bo niektórzy kibice po prostu zgłaszali swoje roszczenia i pretensje, bo się pojawiali na takich nagraniach, na których pojawiać się nie chcieli. Także...
1: No, ale to naturalne. Mówisz żonie na przykład, że idziesz do pracy, a w tym czasie na meczu. No,
0: no właśnie. No. Może się wydać i będzie głupio.
1: To prawda. Andrzej Grabowski o sporcie. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rosjanin, który w Warszawie miał wykonać egzekucję obywatela Stanów Zjednoczonych, zatrzymany przez polskie służby, poinformował premier Donald Tusk. Jak ujawnił, zamachowi udało się zapobiec w ostatniej chwili. Szef rządu zapowiada intensywne działania, aby zapobiec rosyjskim próbom przeprowadzania egzekucji w naszym kraju.
8: To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy. I niestety musimy przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne.
7: Za współpracę przy zatrzymaniu obywatela Rosji premier Tusk podziękował polskim funkcjonariuszom, także amerykańskim służbom. Lawinowo rośnie liczba zastrzeganych numerów PESEL. To skutek wycieku danych z firmy, która obsługuje gabinety lekarskie i przychodnie. W wyniku kradzieży dane niemal 19 milionów osób trafiły w niepowołane ręce. Jednego dnia blisko 100 tysięcy osób zastrzegło swoje numery PESEL. Można to zrobić m.in. w aplikacji M-Obywatel, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
9: Jeśli ktoś nie posiada tej aplikacji, z jakiegoś powodu nie chce jej mieć, nie może jej mieć na swoim telefonie, bo oczywiście nie każdy też może posiadać smartfon, o tym trzeba pamiętać. Wtedy należy udać się do urzędu i tam faktycznie ten PESEL jak najszybciej właśnie zabezpieczyć. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz.
7: Służby państwa nie prowadzą negocjacji z hakerami. My przestępców ścigamy, a nie dogadujemy się z nimi. Tak podkreśla minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa 17-latka. Według śledczych mieli oblać chłopaka łatwopalną substancją i podpalić. Doszło do tego kilka dni temu w Jaworznie na Śląsku. Nastolatek ma poważne poparzenia, mówi Justyna Wiszowaty z jaworzyńskiej policji.
10: 17-latek został przewieziony do szpitala, doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
7: Podejrzanym grozi kara do dożywocia. Kluczowe może być przesłuchanie 17-latka, ale będzie ono możliwe wtedy, gdy

pozwoli na to stan jego zdrowia. Jutro część urzędów będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowstąpienia na święto.

0: popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: Tak sobie myślę, że urzędnicy, którzy jutro mają wolne, a wrócą do pracy w poniedziałek i na przykład w niedzielę będą chcieli zatankować, to jeszcze drogo. Ale w poniedziałek przed pracą, jak pojadą, no to może być już taniej. To nawet o złotówkę, prawda?
2: Prawda to, chociaż pewnie warto w ten poniedziałek trochę wcześniej w takim układzie wybrać się do pracy, żeby nie trafić na korki na stacjach, bo myślę, że wielu kierowców będzie się wstrzymywało z tankowaniem właśnie do poniedziałku po to, aby zapłacić taniej.
1: To Błażej Prośniewski, który o gospodarce za chwilę więcej będzie mówił. Ja tylko dopytam, czy, bo wiemy, że około złotówkę ta cena może spaść na stacjach benzynowych, a wiemy, ile to będzie nas kosztować tak łącznie? Czy minister finansów z grobową miną powiedział, ile to miliardów wyjdzie? Czy
2: jeszcze nie zdradził? Jeszcze nie mamy, natomiast możemy być pewni, że będzie to istotne obciążenie dla naszego budżetu. No ale skoro słowo się rzekło, premier kilkanaście dni temu obiecał, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie unormuje, a ceny paliw nadal będą wysokie, to taki pakiet osłonowy zostanie wprowadzony. No to trzeba było to wprowadzić. Choć też, dodajmy, dyskusji na ten temat było bardzo dużo i wielu podejrzewało, że być może te dyskusje to jest taka trochę zasłona. Nademna. Okazało się, że jednak nie.
1: Prezent na koniec wakacji. To teraz więcej o gospodarce.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A dziś w magazynie Saldo porozmawiamy nie tylko o nowej odsłonie pakietu CPN, ale także między innymi o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. A te są bardzo dobre, bowiem wynika z nich, że w drugim kwartale tego roku nasze PKB urosło o 3,8%. Te dobre dane z naszej gospodarki zostały jednak przykryte trochę przez dzisiejszą decyzję rządu w sprawie obniżki cen paliw. I o tej decyzji już teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Dawid Czopek, analityk rynku paliw i zarządzający Polaris Fis. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dyskusja na temat potencjalnych działań osłonowych na rynku paliw trwała bardzo długo. No i też, tak jak już wspomniałem, w pewnym momencie wydawało się, że jest to trochę gra na czas, aby tych rozwiązań nie wprowadzić. No jednak się udało. Pan jest zaskoczony tą decyzją, czy jednak to dla pana decyzja dość oczywista?
4: No jestem zaskoczony, aczkolwiek można było się jej spodziewać, tak? No ona jest taka, powiedzmy, krótkoterminowa, stąd to moje zaskoczenie, ale no powiedzmy, że te zapowiedzi, które były wcześniej wskazywane na to jednak, że coś takiego może mieć miejsce.
2: To, co może trochę zastanawiać i zaskakiwać, to to, że te zmiany zostaną wprowadzone od poniedziałku, a nie od dziś czy jutra. No to byłoby bardzo istotne, szczególnie w kontekście tych Polaków, którzy wyjeżdżają na długi weekend.
4: No właśnie, trochę szkoda, bo rzeczywiście nawet w kontekście tej informacji, którą Państwo przed chwilą, o której przed chwilą informowaliście, czyli że część urzędów ma długi weekend już od jutra, to rzeczywiście myślę, że ten ruch będzie szczególnie duży na polskich drogach właśnie w tym okresie 14-16. Jest powód, żeby przedłużyć sobie długi weekend do poniedziałku, no ale nie przedłużając go, a wyjeżdżając w takim normalnym trybie, niestety jeszcze normalne ceny.
2: Jeśli chodzi o to, co będzie od poniedziałku na stacjach, to wiemy, że VAT na paliwa ma zostać obniżony do 8%. Czy to pana zaskakuje? No bo też rząd mógłby zdecydować się na jeszcze głębsze obniżki i na przykład wprowadzić stawkę zerową. Czy być może jednak tu pana zdaniem przeważyły potencjalne koszty tych działań osłonowych i minister finansów po prostu nie chciał się zgodzić na zerową stawkę VAT?
4: Nie, akurat jeżeli chodzi o wysokość tej ulgi, to tutaj zaskoczenia nie ma. Nigdy w Polsce nie była wprowadzona stawka zerowa. Stawka zerowa byłaby pewnie też już problemem z punktu widzenia Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że stawka zerowa już rzeczywiście taki najbardziej podstawowy produkty w Unii Europejskiej obowiązuje. Nie było też możliwości wprowadzenia akcyzy, obniżonej akcyzy z tego względu, że tutaj wymagana jest ustawa. Jak wiemy, parlament jest w trybie wakacyjnym, więc się nie spotyka. Więc jedyne, co można było zrobić, to de facto obniżyć rozporządzeniem VAT z tego poziomu regularnego, czyli 23%, do poziomu obniżonego, czyli poziomu 8%.
2: Z tego, co słyszeliśmy dziś z ust premiera, mają też wrócić maksymalne ceny paliw. Te będzie ustalał minister energii. Pana zdaniem ten mechanizm jest potrzebny?
4: On jest konieczny, dlatego że ten nowy CPN ma trwać bardzo krótko i tak naprawdę mogłoby się okazać, że dopasowanie na stacjach paliw trwałoby przez większą część programu, więc nie odczulibyśmy tego w poniedziałek czy we wtorek, ale w następnym tygodniu, więc pakiet nie miałby wielkiego sensu.

0: wspominam też, że tak długo jak obowiązywał obniżony VAT na wiosnę, nawet wtedy, kiedy przywrócono o zwykły poziom akcyzy, ceny maksymalne obowiązywały. Więc to jest dobra wiadomość, także w tym kontekście, że jak popatrzymy dzisiaj na marże detaliczne, na przykład na benzynie, to one są wysokie, więc te wiadomości mogą być szczególnie dobre dla kierowców samochodów napędzanych silnikami benzynowymi.
1: Te nowe rozwiązania będą obowiązywać tylko przez 2 tygodnie, od poniedziałku 17 sierpnia do końca miesiąca. Czy pana zdaniem faktycznie to będą tylko 2 tygodnie, czy być może presja społeczna wymusi na rządzie to, abyśmy także we wrześniu płacili mniej za paliwo?
0: Myślę, że wszystko będzie zależało od sytuacji na świecie, przede wszystkim w Zatoce Perskiej. Dzisiaj widzimy, że cena ropy spada, ale w ostatnich dniach cena ropy rosła. Są nadzieje na to, że tam Irańczycy z prezydentem Trumpem w jakiś sposób się dogadają, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy czas. Myślę, że dla wielu granicą bólu jest ta ósemka z przodu. Rząd, kierowcy nie chcą jej widzieć, więc w dużej mierze będzie to zależało oczywiście od tego, jaki będzie poziom cen paliw, gotowych paliw przede wszystkim już we wrześniu. Natomiast pamiętajmy, że program jest kosztowny. To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
1: Wspomniał pan o tym, że kluczowe znaczenie do tego, co dalej z cenami paliw, jest w rękach amerykańsko-irańskich, no bowiem to właśnie między tymi państwami toczy się obecnie konflikt. Obie strony deklarują, że chcą szybkiego porozumienia, jednocześnie ich działania wskazują zupełnie co innego. Pana zdaniem jest perspektywa tego, że ten konflikt uda się w jakiś sposób rozwiązać i cieśnina Ormuz, która jest kluczowa dla transportu ropy, zostanie w końcu otwarta?
0: Strony deklarują, że chcą się porozumieć od wielu miesięcy i pomimo to nie mogą się porozumieć. Cieśnina była otwarta na bardzo krótko w czerwcu i natychmiast działania, które zostały podjęte przez strony, spowodowały, że znowu mieliśmy do czynienia ze znacznym ograniczeniem ruchu przez cieśninę. Ona zupełnie nie jest zamknięta, ale ruch jest znacznie ograniczony. Jesteśmy pewnie bliżej tego porozumienia, aczkolwiek tutaj ta duża polityka odgrywa znaczącą rolę. Z jednej strony prezydent Trump ma wybory, z drugiej strony ta trzecia strona, powiedzmy tak, która, o której nie wspomnieliśmy, czyli Izrael, tam też są wybory w październiku. Wiele osób, które patrzy na ten region, zwraca uwagę właśnie na Izrael, który ma też bardzo ważną rolę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda na to, że strony są na razie daleko od siebie, jeżeli chodzi o porozumienie, ale z drugiej strony dochodzą pozytywne informacje, które powodują, że cena ropy spada, tak jak na przykład dzisiaj 3-procentowy spadek ceny ropy.
1: I miejmy nadzieję, że takie spadki cen będziemy także obserwować w najbliższym czasie. Tu musimy stawiać kropkę. Dawid Czopek, analityk rynku paliw i zarządzający Polaris FIS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. To jest popołudniowe wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24, a my już za chwilę porozmawiamy o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących tempa rozwoju naszej gospodarki w drugim kwartale. Saldo. A naszym gościem jest teraz Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziś Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek tempa wzrostu PKB w drugim kwartale. To w ujęciu rok do roku wyniosło 3,8%. To, jak się zdaje, bardzo solidny wzrost. Z drugiej strony niespodzianki też dużej nie ma, no bo taki właśnie wzrost generalnie obstawiali analitycy.
2: Tak, to potwierdza, że bieżący rok faktycznie jest okresem całkiem dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki. Nie znamy w tym momencie jeszcze szczegółowej struktury tego wzrostu. Będziemy musieli poczekać na te informacje przez najbliższe 2 tygodnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że realizuje się tutaj oczekiwane przyspieszenie inwestycyjne, czyli nie tylko silnik konsumpcyjny sprzyja szybszemu wzrostowi naszej gospodarki, ale również zaczynają dołączyć do tego inwestycje, zwłaszcza mając na uwadze, że no drugi kwartał tego roku, no to już jest ten okres, kiedy finiszowaliśmy

0: z inwestycjami w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co na pewno było istotnym czynnikiem. Jednocześnie pojawiały się dodatkowe inwestycje związane z zamówieniami dla sektora przemysłowego. Choćby tutaj zwiększone środki na obronność oraz wydatki w ramach programu SAFE. To wszystko przekłada się na zwiększanie mocy wytwórczych w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce i no, powoduje, że nasz wzrost faktycznie zaczyna wyglądać bardziej solidnie i jest nieco lepiej zrównoważony niż w poprzednich latach, kiedy musieliśmy polegać prawie wyłącznie na konsumpcji jako tym głównym motorze napędowym naszej gospodarki.
1: Wspomniał pan o inwestycjach. Co ważne chyba i warte podkreślenia, to to, że to są nie tylko inwestycje publiczne wynikające chociażby z Krajowego Planu Odbudowy czy środków przeznaczonych na obronność, ale to także są inwestycje prywatne, co widać chociażby po wzroście popytu na kredyty inwestycyjne. I to też, jak się zdaje, jest bardzo dobra wiadomość, bo sugeruje nam to, że także sami przedsiębiorcy widzą dobre perspektywy dla polskiej gospodarki, skoro biorą kredyty na inwestycje właśnie.
0: Tak, przedsiębiorcy przewidują to, że popyt na ich produkty i usługi będzie silny i muszą zwiększać swoje zdolności wytwórcze do tego, żeby ten rosnący rynek zagospodarować. Więc to jest na pewno oznaka tego, że przedsiębiorcy mają duże zaufanie do polskiej gospodarki i trajektorii, na której ona się znajduje i przewidują, że kolejne lata również będą dla ich działalności stosunkowo dobre, co także oznacza konieczność właśnie no, przeznaczania konkretnych środków na inwestycje po to właśnie, żeby ten popyt rosnący w kolejnych latach zaspokoić.
1: A zatem inwestycje były jednym z głównych motorów naszej gospodarki w drugim kwartale. A czy były jakieś czynniki, które ten wzrost hamowały bądź też negatywnie na niego wpływały? Myślę tu na przykład o napięciach na Bliskim Wschodzie i ich wpływie na rynek ropy i paliw.
0: Tak, no to może wpływać na konsumpcję, tak, ponieważ no, rosnące ceny paliw no, powodują, że w budżetach gospodarstw domowych robi się ciaśniej. Też poczucie tutaj pewności wśród gospodarstw domowych jest nieco niższe. Zaufanie i wskaźniki ufności konsumenckiej też na tym cierpią, co jest czynnikiem, który no, ujemnie wpływa na konsumpcję. I widzimy też, że ta dynamika w sferze detalicznej w drugim kwartale no, wyglądała już nieco słabiej. Co może wskazywać na to, że faktycznie no, ten silnik konsumpcyjny, no, jakkolwiek oczywiście w dalszym ciągu ma bardzo duży wkład w nasz wzrost gospodarczy, no to on już nie prezentuje się tak mocno jak jeszcze w poprzednich kwartałach, co oczywiście właśnie no, jest związane również ze skutkami właśnie napięć na Bliskim Wschodzie, choć również swoje dokłada słabnąca dynamika wzrostu wynagrodzeń, która no, zbliża się już do 5% w ujęciu rok do roku. To jest w dalszym ciągu ten poziom, który gwarantuje realny wzrost dochodu gospodarstw domowych, ale nie jest to już tak wysokie tempo, z jakim mieliśmy do czynienia w poprzednich kwartałach. Choć no, trzeba też zwrócić uwagę na to, że ten wzrost, który mieliśmy w ubiegłym roku, no, był rzeczywiście wysoki i pewnie trudny do utrzymania na dłuższą metę. On był związany z tym, że w warunkach słabnącej inflacji udało się utrzymać relatywnie wysokie tempo wzrostu nominalnego, wzrostu wynagrodzeń, co troszkę jakby było związane z odrabianiem strat po okresie podwyższonej inflacji w latach 2022-2023, kiedy no, inflacja wyraźnie przewyższała tempo wzrostu wynagrodzeń i w praktyce to skutkowało wręcz spadkiem siły nabywczej konsumentów. Teraz te straty po tym okresie właśnie uderzenia inflacyjnego odrabialiśmy, ale z tego okresu zaczynamy wychodzić, co przekłada się no, jednak też na pewne hamowanie tempa wzrostu realnych wynagrodzeń, co również przekłada się tam mniejszy potencjał do równie szybkiego przyrostu konsumpcji, jak miało to miejsce w poprzednich kwartałach.
1: Do kwestii inflacji wrócimy jeszcze za chwilę, bo dziś Główny Urząd Statystyczny podał bardziej szczegółowe dane, jeśli chodzi o ten wskaźnik za lipiec. Zatrzymajmy się natomiast jeszcze chwilę przy samym PKB. Wiemy, że to według wstępnego szacunku GUS wzrosło w drugim kwartale o 3,8%.

0: A jak ta sytuacja będzie się kształtowała pana zdaniem w kolejnych miesiącach i też z jakim ostatecznym wynikiem możemy zakończyć cały rok 2026? Dotychczasowe prognozy mówią o wzroście na poziomie w okolicach 3,5%. Tyle będzie, czy możemy mieć cień nadziei na to, że to będzie więcej?
1: No myślę, że będzie to w zakresie między 3,5 a 4%, więc być może pewne umiarkowanie, pozytywne skoczenie względem tych oczekiwań się pojawi, no choć akurat dane za drugi kwartał no są tutaj zbieżne z konsensusem rynkowym, więc one tutaj nie przeważają, tak, jakby obrazu sytuacji w stronę tutaj pozytywną, ale sądzę, że te silniki wzrostu, które obserwowaliśmy w pierwszej połowie bieżącego roku, one również będą wspierać wzrost gospodarczy w Polsce również w drugiej połowie bieżącego roku i zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje, spodziewam się, że te wyniki w dalszej części tego roku będą utrzymywały się na pozytywnych poziomach.
0: To teraz porozmawiajmy o wspomnianej już inflacji. Dziś GUS podał bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Chodzi tutaj oczywiście o odczyt lipcowy. Wynika z niego, że wzrost cen przyspieszył i o ile jeszcze w czerwcu ten wskaźnik kształtował się na poziomie 2,5% w ujęciu rok do roku, to w lipcu było to już 3%. Czy to jest przede wszystkim, trochę mówiąc w cudzysłowie, zasługa tego, co dzieje się na rynku paliw? Bo tu też pewnie warto przypomnieć, że wraz z początkiem lipca wygasł program CPN, który w poprzednich miesiącach trzymał ceny paliw w ryzach. Na tym samym nie pozwalał wybić się inflacji. W lipcu tak już nie było, a dodatkowo mieliśmy też kolejną eskalację na Bliskim Wschodzie, co windowało ceny ropy, a w konsekwencji także ceny paliw.
1: Tak, widzimy, że to właśnie kategorie związane z transportem są tym głównym czynnikiem, który kontrybuje do szybszego wzrostu inflacji, a oczywiście istotnym czy zasadniczym składnikiem właśnie kategorii transport są paliwa, więc faktycznie tutaj przede wszystkim właśnie wygaśnięcie programu CPN, które niestety zbiegło się czasowo ze wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie, z ponownym zamknięciem cieśniny Ormus, wzrostem cen ropy naftowej na rynku, wzrostem cen paliw, no niestety było tym czynnikiem no, zasadniczym, który spowodował, że inflacja no, ponownie wyraźnie przyspieszyła. No niestety, ale tego konfliktu, który wybuchł na początku bieżącego roku, no nie udało się zażegnać i tak naprawdę mam do czynienia z ponowną eskalacją, która niestety, ale odbija się w istotny sposób na światowych rynkach energii.
0: No i stąd też pewnie ta dzisiejsza decyzja rządu w sprawie obniżenia VAT-u na paliwa, co ma obniżyć ceny na stacjach, a w efekcie też przyczyni się do tego, że ten sierpniowy odczyt inflacji będzie niższy niż mogliśmy się tego spodziewać. I tu musimy stawiać kropkę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w magazynie Saldo teraz jeszcze między innymi o decyzji prezydenta, który dziś podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Oznacza to, że już od przyszłego roku Polacy będą mogli oszczędzać w nowy sposób. Środki zgromadzone w OKI będą w części zwolnione z tak zwanego podatku Belki, co ma przyciągać do tej formy lokowania swoich środków. W przypadku tak zwanych aktywów inwestycyjnych, czyli na przykład akcji, ten limit będzie wynosił 100 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o aktywy oszczędnościowe, czyli na przykład będzie to 25 tysięcy. Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające te pułapy będą objęte nowym podatkiem od tych wartości. Ma on jednak nie przekraczać 1%. Rząd zakłada, że wdrożenie OKI może spowodować, że na giełdę papierów wartościowych w Warszawie trafi około 25 miliardów złotych do 2030 roku, a w perspektywie 2040 będą to nawet 74 miliardy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w magazynie jeszcze ważne przypomnienie. Z uwagi na odbiór Dnia Wolnego za sobotę 15 sierpnia, kiedy to przypada święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia, wiele instytucji administracji publicznych będzie jutro zamkniętych. W piątek nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy jednostki z urzędów wojewódzkich. W niektórych miastach zamknięte mogą być także urzędy miejskie oraz urzędy dzielnic. Jednocześnie warto przy tym pamiętać, że obec

0: Obecnie wiele spraw można załatwić online, a takie cyfrowe usługi są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak jest na przykład, jeśli chodzi o fiskusa, mówi rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
1: E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również 14 sierpnia i pozwala załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie. Jeśli natomiast dana sprawa wymaga wizyty w urzędzie, warto ją zaplanować z wyprzedzeniem poprzez usługę umów wizytę na stronie podatki.gov.pl lub w e-urzędzie skarbowym.
0: Tu warto dodać, że nie wszyscy jednak mogą liczyć na wolny piątek, bowiem część pracodawców dodatkowy dzień wolny w związku ze świętem przypadającym w sobotę wyznaczyło w poniedziałek, 17 sierpnia. Ale i to, jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, nie jest jedyny możliwy termin.
2: Ze względu na zbieg święta z sobotą, pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inny dzień w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Te okresy są różne, są 2-, 3-, 4-, 6- nawet miesięczne. Także w takim terminie trzeba ten dzień oddać. Jest tak, że to pracodawca wskazuje ten dzień i on zazwyczaj leży gdzieś blisko weekendu. To znaczy dba o to, żeby pracownikom ten odpoczynek, mówiąc potocznie, wydłużyć.
0: Co istotne, jak słyszeliśmy, co do zasady, to pracodawca wyznacza termin, kiedy będzie nam przysługiwał ten dzień wolnego, ale także można próbować się z pracodawcą umówić i wtedy sami sobie wybieramy dzień, kiedy odbierzemy 15 sierpnia. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynkiem finansowe. Dziś na GPW dominowały spadki, a WIG20 stracił 1,44%. Jeśli chodzi o waluty, to dolar kosztuje obecnie 3,73, euro wyceniane jest na 4,31, a za franka trzeba zapłacić 4,60. I to wszystko w popołudniowym wydaniu magazynu Saldo. Błażej Prośniewski, dziękuję, do usłyszenia.
3: Saldo. A to jest popołudniówka w Polskim Radiu 24. Za 3 minuty będzie godzina 18, a potem nasz serwis, nasze informacje. A po 18 zapraszam na debatę dnia.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Wojna polsko-bolszewicka. Cud nad Wisłą. Po co to było sowieckiej Rosji, która w tym czasie przeżywała kryzys po I wojnie światowej, rewolucji i wojnie domowej? Jak propaganda w Rosji zniekształca historię i wykorzystuje ją do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie? O tym opowiem w najbliższą sobotę o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
13: Niezwykłe reportaże i dokumenty radiowe.
14: Co mają ciekawego i ważnego do powiedzenia nasi goście?
13: Zapraszamy do słuchania naszej audycji Co jest na tej taśmie?
14: W każdą sobotę po godzinie 22 w Polskim Radiu 24.
13: Dorota Boniecka-Górny
14: i Wiesław Molak.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na 2 tygodnie wróci program CPN. Paliwa mają być tańsze o blisko złotówkę. Ma pomóc naprawić Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego tego Trybunału. Będzie kontrola w firmie My Doctor. To z niej wyciekły dane medyczne blisko 20 milionów pacjentów. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Tańsze tankowanie na stacjach paliw. Tak będzie od najbliższego poniedziałku, bo rząd częściowo przywraca program osłonowy ceny paliw niżej, poinformował premier Donald Tusk. Na konferencji szefa rządu była Dagmara Kędzior.
2: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
3: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
3: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
2: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa.
1: Pakiet CPN będzie funkcjonował do końca sierpnia. Poprzednio obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Wtedy obniżone były akcyza na paliwa i stawka VAT. To nie jest ani mój, ani partyjny kandydat do Trybunału Konstytucyjnego. Tak o Macieju Berku mówi premier Donald Tusk. Potwierdza, że były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu będzie się ubiegał o stanowisko w Trybunale. Szef rządu przyznaje, że warunkowo zgodził się na jego odejście z rządu.
3: To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Więc jeśli on podtrzyma tą swoją determinację, będzie miał z mojej strony pełne poparcie, będzie na pewno starał się, ja też, jeśli będę mógł, przekonywać tych, którzy mają zrozumiałe przeze mnie wątpliwości.
1: I jeszcze opinia przedstawiciela opozycji na ten temat. Wszyscy z koalicji mówią, że Maciej Berek jest niepolityczny i z polityką nie miał nic wspólnego. Z zakresu jego zadań wynika, że był wicetuskiem i de facto prowadził politykę rządu. Tak ocenia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych medycznych. W niepowołane ręce trafiły informacje m.in. o wizytach lekarskich i przepisywanych lekach. Dotyczy to blisko 19 milionów pacjentów. To skutek cyberataku na rejestry firmy My Doctor. Zajmuje się ona prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak ustalili prokuratorzy, hakerzy przełamali lub ominęli zabezpieczenia i najpóźniej 6 sierpnia zdobyli dostęp do wrażliwych danych. Dane osobowe należały do pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystają z usług My Doctor, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: Chodzi tu o imiona, nazwiska, numery PESEL, numery telefonów komórkowych, adresy poczty elektronicznej, ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
1: Ministerstwo Cyfryzacji wciąż zaleca, aby zastrzec numer PESEL.

0: Spółkę My Doctors kontroluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Węgry potępiają atak na kibiców Ferencvarosu w naszym kraju. Doszło do niego wczoraj w Zabrzu na Śląsku. Węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban określiła ten incydent jako szokujący i niedopuszczalny.
1: Szefowa węgierskiej dyplomacji napisała w mediach społecznościowych, że po ataku na grupę węgierskich kibiców rozmawiała z konsulem generalnym Węgier w Krakowie i zapewniła, że władze monitorują sytuację. Anita Orban podkreśliła, że stanowczo potępia wszelkie formy przemocy, a wydarzenia sportowe powinny być okazją do wspólnego przeżywania emocji i w żadnym wypadku nie może stawać się miejscem przemocy. Węgierski konsulat pozostaje w kontakcie z zabrzańską policją oraz klubami. W działania policji zaangażowani są również funkcjonariusze przybyli z Węgier. Minister zapewniła też, że węgierska placówka dyplomatyczna pozostaje do dyspozycji kibiców Ferencvarosu i będzie na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Na koniec ciekawe ustalenia paleobiologa z Uniwersytetu w Southampton. Stwierdził on, że pierwszy ptak wykorzystywał silne nogi, aby wzbić się w powietrze w dwóch, trzech energicznych podskokach. Ze względu na anatomię, w tym brak mostka z grzebieniem, nie wystarczył mu do tego pojedynczy skok. Za pierwszego ptaka jest uznawany Archaeopteryx, który żył 150 milionów lat temu. Miał pióra i skrzydła, ale też wiele cech typowych dla dinozaurów. Długi, kostny ogon i pazury. Nie był w stanie osiągnąć prędkości potrzebnej do lotu za pomocą pojedynczego skoku. Tak robią współczesne ptaki.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najbliższa noc będzie bezchmurna, a to znaczy, że wciąż będzie można wypatrywać spadających gwiazd, czyli Perseidów. 13 stopni będzie w centrum i na zachodzie kraju, 17 na wschodzie. W rejonach podgórskich termometry wskażą około 10 stopni. Jutro dużo słońca i cieplej niż dzisiaj, od 24 do 26 stopni, a na wschodzie upalnie do 31.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Blisko 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
2: Klimat.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: A nasza popołudniówka od 16 do 19 codziennie, od poniedziałku do piątku. W niej zwykle w sezonie, że tak powiem, dwie rozmowy polityczne. W sezonie letnim, gdzie troszkę więcej ogórków politycznych. Chociaż, jak się dzisiaj państwo przekonają za moment w debacie, będzie tego mniej. Dwie rozmowy polityczne, trochę gospodarki, trochę polityki międzynarodowej. No i oczywiście na finał, jako ta wisienka, debata dnia.
2: Debata dnia.
4: A dzisiaj w debacie poruszymy kilka tematów. To będzie oczywiście afera Karkonoska, to będzie oczywiście CPN, będzie list żelazny dla Romanowskiego, to znaczy on chce ten list żelazny, ale czy dostanie? Prokuratura musi się w tej sprawie wypowiedzieć, a te zmiany prokuratury i głos w prokuraturze dał właśnie poprzedni rząd. Będzie też o ministrze Berku w Trybunale Konstytucyjnym ze znakiem zapytania, no i o kolejnych 8 miliardach KPO dla Polski. No to zaczynamy.
2: Debata dnia.
4: Agaton Koziński, publicysta, i dr Andrzej Janusz, politolog, Instytut Piłsudskiego, w naszym studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Klimatyzacja działa, więc tak całkiem przyjemnie będzie. Mam nadzieję, że dyskusja będzie bardzo gorąca. Czy panowie zatankowali już samochody, czy czekają do poniedziałku? Agaton Koziński.
6: Niestety zatankowałem wczoraj.
4: No, a dr Andrzej Janusz?
6: Paliłem się ze wstydu, już więcej się tej audycji nie odezwę.
5: Ja też wcześniej zatankowałem, także no, no ale... Ja się jeszcze dwa tygodnie, więc program, więc mam nadzieję, że jeszcze z programu się zdążę skorzystać.
4: Ja planuję wyjazd na ten długi weekend, chociaż to taki oszukany długi weekend bym powiedział, ale więc będę musiał zatankować jutro, więc też pewnie jeszcze drożyzna mnie dopadnie, ale od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Premier o nim mówił tak.
7: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
4: No to złotówka na litrze będzie mniej na dystrybutorze.

0: poniedziałek, ale to niektórzy mówią, że dopiero w poniedziałek. No ale jak zauważył doktora Anusz, jeszcze 2 tygodnie, można wracać z tych wakacji. To polityczny prezent, panowie, panie doktorze?
1: Tak, no oczywiście, że to jest, myślę, że dosyć taki zgrabny pomysł, dlatego że no, ta teza o powrocie z wakacji, to jest wasz, prawda, że pamiętamy, że na początku wakacji był program CPN, w związku z tym można powiedzieć, że rząd taką klamrę de facto wprowadził, zamyka, prawda, sezon wakacyjny się zamyka i w CPN wraca program, no i złotówka będzie taniej, w związku z tym zawsze będzie można powiedzieć, że rząd tutaj myśli o obywatelach, stara się zrobić wszystko maksymalnie, żeby Polakom ułatwić i żeby
0: tylko
1: było im taniej.
0: Tak długo na wakacjach.
1: Tak, tylko właśnie, no i żeby prawda, wrócić i na 1 września, przed 1 września jeszcze skorzystać z tej obniżki. Także oczywiście to się wpisuje. Na pewno to jest ruch o charakterze też i politycznym. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego.
0: Agaton Koziński?
2: No, polityką jest oczywiście wszystko. Można by tutaj oczywiście budować bardzo skomplikowane teorie przykrywkowe, co Donald Tusk przykrywa czym. No ale akurat abstrahując od wszystkich kłopotów, jakie rząd na siebie ściągnął w tym tygodniu, na pewno tego CPN-u nie można tak nazwać. Z prostej przyczyny awizowane to było już kilka tygodni temu, że rząd rozważa wprowadzenie, przywrócenie programu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. No i dzisiaj to zakomunikował. Rzeczywiście pod tym względem jest konsekwentny i tarcze osłonowe dla Polaków przed rzeczywiście bardzo wysokimi. Ceny paliw są dzisiaj porównywalne z cenami paliw w szczycie, na początku wojny ukraińskiej, czy na początku pandemii. Wtedy był ten wielki szok. Wszyscy byliśmy przerażeni i te ceny wystrzeliły pod sufit. Dzisiaj szoku takiego nie ma, ale ceny są porównywalne. Rząd sięga po osłony. Wydaje mi się, że zostanie to bardzo dobrze przyjęte przez Polaków.
0: A opozycja będzie miała szansę na to ponarzekać, czy nie? Bo ja słyszałem jedyne, dobrze, nie będziemy podpowiadać opozycji, bo nie od tego jesteśmy, ale jedyne, które słyszałem zdanie to, że w ogóle za późno.
2: Znaczy nie, no rząd wyznaczył, raczej opozycja, będąc rządem, mówimy o opozycji spod znaku Morawieckiego i Kaczyńskiego, wyznaczyła standard. To oni zaczęli wprowadzać bardzo szybko, bardzo dynamicznie, bardzo elastycznie różnego rodzaju tarcze osłonowe, czy to w pandemii covidowej, czy właśnie jak wybuchła wojna na Ukrainie. No i Donald Tusk, Polacy to pamiętają, tamte decyzje też zostały bardzo dobrze przyjęte. Pamiętajmy, że PiS miał słabą drugą kadencję w sumie, a dostał na koniec tej kadencji 35% głosów. Co pokazuje, że PiS wyraźnie słabszy w drugiej kadencji niż w pierwszej kadencji. Dalej zaskarbił sobie sympatię dużej części Polaków. Te 35% głosów w 2023 roku wzięło się między innymi stąd, że rząd umiał elastycznie dostosowywać się do potrzeb, znajdował pieniądze na tego typu programy osłonowe. Rząd Donalda Tuska odrobił tę lekcję i sięga dokładnie po te same wypracowane wzorce. Widać wyraźnie, że to już jest standard w polskim życiu publicznym. Wydaje mi się, że już Polacy powoli tego nie doceniają, że rządy tego typu działania osłonowe wprowadzają. Więcej, jak ktoś spróbuje tego nie zrobić w sytuacji kryzysowej, to będzie miał poważnie na problemy, bo już traktujemy to jako trochę jak powietrze. Należy nam się i mamy tego powietrza pod dostatkiem wokół siebie.
0: No tak, ale ci, którzy na przykład podróżują niekoniecznie samochodem albo nie mają samochodu, to mówią halo, halo, ale ja wracam z wakacji pociągiem i też chciałbym jakąś dopłatę, niższy bilet, może nie wiem, miejscówka za darmo. I co mają z tym zrobić, panie doktorze?
1: Znaczy, no tutaj są oczywiście, mogą mieć poczucie niedosytu, natomiast zwróćmy uwagę, że oczywiście cena benzyny, cena paliw, to przekłada się nie tylko na bak z nadmorza, tak. Tylko się przekłada na inne rzeczy, na produkty, które są dowożone, prawda, na żywność, na wszystkie rzeczy, które praktycznie funkcjonujemy, na prawda, dowozy do sklepów i na ceny produktów takiego powszedniego użytku. Także zawsze można skomentować, że to jeśli nie korzystasz, nie wracasz z nadmorza, no ale będziesz miał taniej w sklepie. W związku z tym tak czy owak skorzystasz i tutaj zgadzam się, że tak zwane tarcze osłonowe to się stały takim już można powiedzieć standardem polskiej polityki. Rzeczywiście jest tak, że jak coś się dzieje, jak nie ma tych tarcz osłonowych, to Polacy raczej są zdziwieni, że nie ma tych tarcz, a nie to, że to kiedyś było coś nadzwyczajnego, bo na początku rzeczywiście w czasach COVID-u powiedzmy, no to te tarcze były czymś takim ekstra, prawda, weszły rzeczywiście w sytuację.

0: sytuacji ekstraordynaryjnej. Tak. I potem rzeczywiście na różne były te odsłony tych tarcz osłonowych. Natomiast to zafunkcjonowało jako pewien standard. Jednak rząd Donalda Tuska, bym powiedział, dosyć oszczędnie jednak tymi tarczami. Na pewno dużo oszczędniej niż rząd Prawa i Sprawiedliwości tutaj korzystał. Natomiast, no, co by nie mówić, jednak też myślę, że Donald Tusk sięgnął do tego, tutaj się zgadzam, wypróbowanego narzędzia i na koniec wakacji, zgodnie z zapowiedzią, to wprowadził.
1: Czyli jesteśmy państwem opiekuńczym, jakby nie patrzeć. Tarcze są.
0: No, można tak powiedzieć, że w dużym stopniu tak można definiować, że rząd, państwo się stara opiekować obywatelami w różnych sytuacjach.
2: Znaczy, no, patrząc w ten sposób, bywamy państwem opiekuńczym, jednak licząc współczynniki, wskaźniki redystrybucyjne polskiego budżetu, poziom opodatkowania, no bo państwo opiekuńcze równa się państwo z wysokimi podatkami. W Polsce podatki są relatywnie bardzo niskie w stosunku do reszty Europy. W tym sensie rząd swoją funkcję opiekuńczą pełni, owszem, w niektórych wymiarach i niektórych momentach, ale do najbardziej rozwiniętych państw jest nam naprawdę jeszcze bardzo daleko. Mającego najbardziej rozbudowane systemy socjalne, społeczne.
1: To zmieniamy temat. Ludzie listy piszą, można powiedzieć. Marcin Romanowski albo ktoś w jego imieniu, bo tego nie wiemy oczywiście do końca, napisał list z prośbą o udzielenie listu żelaznego, czyli takie zapewnienie, że nic mu się właściwie nie stanie, on nie będzie mataczył, będzie zeznawał i nie będzie uciekał z kraju. Zapytany o to dzisiaj na naszej antenie Marek Jakubiak, prezes Wolnych Republikanów i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, co warto zauważyć, to jest to Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, odpowiedział, że wysłany list może być, tu cytat, zmyłką.
3: Gdyby się ukrywał, to by stamtąd nie wysyłał tego listu. To jest nielogiczne. Natomiast wysyłanie stamtąd jakby gniazda żmij listu albo ma wprowadzić kogoś w błąd, albo to jest taki trop mylny specjalnie dla właśnie tych, którzy tak bardzo usilnie go szukają.
1: Kiedyś zbierało się znaczki pocztowe z takich dziwnych państw i to była wielka rzecz zdobyć taki znaczek z jakiegoś, nie wiem, dziwnego, odległego państwa. Może znaczek z Naddniestrza też jest warty wiele, nie wiem. Ale Marcin Romanowski, gdzie jest? Panowie mają jakieś przypuszczenia? Agaton Koziński?
2: Na pewno jest bardzo ważny dla prokuratury, bo oględziny znaczka pozwoliły wskazać na trop teraz Polski, bo to był pierwszy sygnał, że tam jest przybita pieczątka. Gdzie jest Marcin Romanowski, to pewnie będziemy jeszcze zastanawiali dosyć długo. I to jest leitmotiv tego wszystkiego. Ja bardziej mam wrażenie kontekst tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo mam wrażenie, że w polskiej polityce i ta wypowiedź Marka Jakubiaka nastroiła mi właśnie do tej myśli, że już nie ma znaczenia, gdzie jest Marcin Romanowski. Przede wszystkim najważniejsze ma znaczenie, co dzisiaj myślą o nas, o naszych formacjach, nasze żelazne elektoraty. I politycy obu stron barykady politycznej, zakładam, że o tym będziemy też mówili później długo, produkują przede wszystkim przekazy pod swoje żelazne elektoraty, żeby, broń Boże, się nie zdemobilizowały, żeby nie zaczęły patrzeć, czy może skok w bok, a może jakiś romans, a może w ogóle przerzucimy się gdzie indziej, a może uznamy, że polityka już nie jest dla nas, jesteśmy na to wszystko za starzy i zajmiemy się własnym ogródkiem albo kontemplowaniem zdjęć zaćmienia słońca. Partie polityczne, zwłaszcza największe partie polityczne, które mają te żelazne elektoraty najtwardsze, największe i najbardziej ukonstytuowane, wkładają bardzo dużo energii, żeby te żelazne elektoraty przy sobie utrzymać i mam wrażenie, że sekwencja zdarzeń w tym tygodniu, między innymi wokół pana Marcina Romanowskiego temu właśnie służyła.
1: No tak, ale mówi się, że jest beton i żelbeton, to tam tak a propos tych żelaznych elektoratów.
2: Nawet jeżeli to jest żel z beton, w polityce też trzeba go utwardzać.
1: No tak, można utwardzać, ale są takie bym powiedział substancje, o tak to nazwijmy szeroko, które i nawet beton czy żelazo są w stanie pokonać. I mam wrażenie, że taką substancją jest prorosyjskość. Czyli jeżeli nawet do naszego żelaznego elektoratu dotrze ta informacja, tak już bardzo, bardzo teraz mówię, no, tak jak lud to odbiera, czyli on jest u ruskich, no to jednak może rozwalić ten żelazny czy betonowy elektorat.
2: Jest pan przekonany, że Marcin Romanowski ma taką siłę rażenia? To nie jest semtek z polskiej polityki.
1: Semtek... Ja wiem, jeden sędzia jest na Białorusi od jakiegoś czasu i nic się nie stało, prawda?
2: Nazwisko pana Szmyta pisze się przez ty na końcu czy przez dy? No to jest właśnie tego typu zabawa. Najtwardsi, najbardziej tacy ludzie, którzy słuchają naszych audycji, jak to się ładnie po polsku mówi, hard userzy polskiej polityki, oczywiście tego typu niuanse wychwytują.

0: ale też ci hard, najtwardsi użytkownicy polskiej polityki też mają bardzo sprecyzowane opinie o polskiej polityce i takie drobne rzeczy nie wytrącają ich z przekonań. Jeżeli fakty nie pasują do tezy, tym gorzej dla faktów. Może brzmi to bardzo cynicznie, nie zmienia to faktu, że potwierdza to regułę rządzącym polską polityką, że te twarde elektoraty, które w dużej mierze zapełniają, wyrabiają normy, czy to audycja Polskiego Radia 24, czy w ramach telewizji informacyjnych, także rozmnażających się jak grzyby po deszczu w Polsce, ci ludzie już mają wyrobione zdanie i tego typu doniesienie, tym bardziej, że ono nie jest potwierdzone. Nawet prokuratura w oficjalnym swoim komunikacie mówiła, nie możemy wykluczyć, że to zmyłka, że nie należy łączyć faktów, to, że jest znaczek z taką pieczątką, to jeszcze wcale nie znaczy, że rzeczywiście tak jest, jak się wydaje, że jest, bo może się tylko wydawać. Tych obostrzeń było bardzo dużo. Ci przekonani już wiedzą, ale właśnie po to pojawił się ten komunikat, żeby tych przekonanych jeszcze utwardzić. Nie wymyka się to poza bańki, bo nazwisko Marcin Romanowski nie rozpala masowej wyobraźni. Gdyby to był Zbigniew Ziobro, człowiek, który ma rozpoznawalność na poziomie 90%, 90% Polaków nie dość, że wie, kim jest Zbigniew Ziobro, to jeszcze ma bardzo precyzyjnie wyrobione o nim zdanie, że to jest bohater z naszej bajki, albo absolutnie wróg, przeciwnik najgorszego sortu, no to to by rzeczywiście mogło przebijać i przynieść ten efekt, o którym pan mówi. W tym wypadku nawet najtwardszy pisowski elektorat sobie to w jakiś sposób zracjonalizuje, albo uda, że tego nie słyszy, albo pomyśli, że jest zupełnie inaczej, niż się wydaje. O, po to właśnie podał pan Jakubek tą interpretację, którą pan przed chwilą zacytował tutaj w audycji. Właśnie po to się podaje takie komunikaty. Na tym polega utwardzanie najtwardszego elektoratu. Niech wam się nie wydaje, że to, co słyszycie, że jest takie, wcale takim nie jest. Za chwilę będziemy mówili pewnie o panu Macieju Belku. Dokładnie w ten sam sposób argumentował Donald Tusk dzisiaj.
1: Doktor Andrzej Janusz, może pan doktor ma jakieś informacje insajderskie, jak to się nazywa, gdzie może przebywać Marcin Romanowski, albo czy pana zdanie, panie doktorze, ten list to zmyłka, jak tu zacytuję Marka Jakubiaka.
2: To znaczy, ja bym powiedział tak, że nie bardzo tak jak obserwuję tą całą sprawę ministra Ziobry, ministra Romanowskiego, to różnica, no w zasadzie przecież to bardzo blisko ze sobą współpracowali. De facto no, mają sprawę, tak, dokładnie, szef i zastępca. De facto w tej samej sprawie są, nazwijmy to, oskarżeni, prawda, i jakby tutaj no, wyjechali z Polski, prawda, mówiąc, że w polski wymiar sprawiedliwości, bo uważają, że wobec nich będzie nierzetelny, niesprawiedliwy. I teraz zobaczmy, jakie mamy drogi. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, de facto prawie polskie władze już uznają, że bardzo trudno będzie ekstradycja, prawda? Jakoś tam dotarł, funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony no, jego zastępca w tej samej sprawie, no i dzisiaj mamy trop, prawda, prorosyjskiego Naddniestrza i, no, i zastanawiamy się, czy rzeczywiście tam jest. Mówiło się, że ewentualnie w Serbii miał być. No różne były
1: wobec jego scenariusze,
2: ale widać tak, ale po prostu to, że dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe, że jednak Zbigniew Ziobro razem z Romanowskim jest w Stanach Zjednoczonych. Znaczy dla mnie to jest jakby, ja się nad tym naprawdę bardzo zastanawiam, bo uważałem, że w momencie, kiedy nagle się opinia publiczna dowiedziała, że Ziobro jest w Stanach, to w zasadzie ja przynajmniej tak domniemywałem, że następnego dnia czy dwa dni później dowiemy się, że Romanowski też jest w Stanach Zjednoczonych. A jednak widać, że to kompletnie się rozjechało.
0: Umownie zaproszenie dla Ziobry było imienne, tak, a nie na okaziciela.
2: Nie na okaziciela, dokładnie. Znaczy to się rozjechało.
1: Bez osoby towarzyszącej.
2: Tak, rozjechało się.
0: Ale wąsko definiowane.
2: Ale zobaczmy, jak to się rozjechało w kategoriach. Tutaj Stany Zjednoczone, a tutaj de facto, no, oczywiście dywagujemy, nie wiemy tego na 100%, ale jest jakaś tam szlaka, no, że prorosyjskie Naddniestrze i tam się znajduje minister Romanowski. No moim zdaniem oczywiście widać, że jest w trudnej sytuacji i widać, że jest zdeterminowany, no bo jednak pismo z prośbą o list żelazny moim zdaniem wskazuje, że on po prostu już ma jakby troszkę, chce wejść na nowy etap. Znaczy ma już dosyć tego chyba
1: tam oglądania się za plecy,
2: tak, ukrywania się, wyjeżdżania i chciałby jakby dostać jakąś tam dodatkową gwarancję i myślę, że wrócić do Polski. Także ja będę to śledził naprawdę z dużą uwagą, jakie kolejne znaczki pocztowe będziemy interpretować.
0: Nie, bo tak być może tutaj zadziałała poza życia. Naddniestrze, oczywiście to jest skrajnie prorosyjski region i no, to nie funkcjonuje w polskim języku tak stereotypowo jak Białoruś, tylko i wyłącznie dlatego, że nikt do końca nie wie, większość Polaków nie wie, gdzie to Naddniestrze istnieje, tak, ale to Naddniestrze i Białoruś.

0: bo już to właściwie są synonimy, mówiąc językiem politycznym. Także to jest
1: Mołdawska Republika Socjalistyczna, tak? Jak to, bo to był
0: chyba tak,
1: fragment.
0: Pełnej nazwy też nie pamiętam, ale jest to absolutnie zamrożony konflikt, który Rosjanie uwielbiają. Państwo nieuznawane przez nikogo poza Rosją i kilkoma satrapiami współpracującymi blisko z Rosją. I będący na całkowicie uzależniony właściwie w 100% zgodę na to, żeby tam pan Romanowski wjechał, prawie na pewno wyraził w ten czy inny sposób Kreml, czy chociażby KGB, bo inaczej tam się nie da. Były polityk nie może wjechać w takie miejsce bez świadomości władz. To trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeszcze jest druga strona pana Naddniestrza. To jest również najtańszy kraj w Europie. To są, Mołdawia ma budżet dużo mniejszy niż budżet Warszawy, a Naddniestrze ma budżet wielokrotnie mniejszy niż budżet Mołdawii, żeby złapać skalę. Tam po prostu żyje się dramatycznie. Być może pan Romanowski jest na musiku i dlatego na przykład wybrał Naddniestrze, bo na Białoruś nawet go nie stać. Bardzo często takie życiowe aspekty pomijamy w naszych analizach. Nie zmienia to faktu, że też uważam, że ten list żelazny, pytanie, czy to jest właśnie akt desperacji, że już lepiej w polskim więzieniu niż w Naddniestrzu. Być może wymyślił, że to już jest dobry moment, bo rząd Donalda Tuska złapał zadyszkę, w związku z tym to jest dobry moment, żeby budować sobie pomnik męczennika w kraju cierpiącego za reżim. A może jeszcze to jest inna kalkulacja. Tu i teraz pan Romanowski stał się absolutnie potężnym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Takiego dowodu opozycji, rząd obecny, koalicja rządowa, będąc jeszcze w opozycji, bardzo silnie sięgała po hasła, mówiąc, że PiS jest prorosyjski. Nie mieli do tego żadnych argumentów, aż tu nagle po 3 latach niczym manna z nieba spadło im potwierdzenie. Zobaczcie, oni są naprawdę prorosyjscy, bo chowają swoich dysydentów politycznych w prorosyjskich satrapiach. Także to dla PiSu to jest absolutnie fatalna sytuacja. Ratuje ich tylko i wyłącznie to, że pan Romanowski, mimo że w tego typu audycjach to nazwisko pojawia się bardzo często, szerzej jest nieutożsamiany, w ogóle szerzej jest nieznany, to nie jest bohater masowej wyobraźni. W tym sensie wprost przełożenia na politykę nie będzie miał, aczkolwiek tego typu sytuacje działają niczym kropla dążąca skałę.
1: No, może nie jest szerzej znany, bo podobno podróżuje na paszporcie na inne nazwisko, więc może to w ogóle nie jest Marcin Romanowski, tylko ktoś zupełnie inny. A tak jeszcze geograficznie, bo dzisiaj sporo odniesień geograficznych, to prześledziłem sobie, gdyby tak z Polski do Budapesztu, potem do Serbii, a teraz do Naddniestrza, to zbliżamy się ciągle do Rosji, a nie wiem, czy państwo wiedzą, ale od Tyraspolu, Tyraspol to jest stolica Naddniestrza, do takiej małej wsi na Ukrainie, nazywa się Targowica, jest tylko 300 kilometrów. To tyle naszej debaty, ciąg dalszy za chwilę.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W sobotę o 9.06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Rafał Olbrychski, aktor, ale także muzyk i kompozytor. Co łączy go z Marią Niklińską i dlaczego oboje mają apetyt na czereśnie? Czy dawno niesłyszana kapela rockowa Reds pojawi się w eterze? I czy usłyszymy nowe piosenki? Rafał Olbrychski w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Niższe ceny paliw, tak będzie w drugiej połowie sierpnia. Rząd zdecydował o powrocie programu ceny paliw niżej. To dobra wiadomość, mówi nam analityk rynku paliwowego Dawid Czopek. Choć, jak zastrzega, szkoda, że program nie obowiązuje od jutra.
6: Trochę szkoda, część urzędów ma długi weekend już od jutra. To rzeczywiście myślę, że ten ruch będzie szczególnie duży na polskich drogach właśnie w tym okresie 14-16. Jest powód, żeby przedłużyć sobie długi weekend do poniedziałku, no ale nie przedłużając go, a wyjeżdżając w takim normalnym trybie. Niestety jeszcze normalne ceny.
5: Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Jak szacują eksperci, cena benzyny i paliwa do aut z silnikami diesla będzie niższa o niemal złotówkę. Osobiste konta inwestycyjne będą obowiązywały od przyszłego roku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał odpowiednią ustawę. Ma to zachęcić Polaków do inwestowania na giełdzie. Podobne rozwiązanie sprawdziło się w Szwecji. W ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych, między innymi w akcje i jednostki uczestnictwa funduszy. OKI wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Władze Mołdawii przekazują, że nie mają informacji o tym, że poseł PiSu Marcin Romanowski przebywa w separatystycznym Naddniestrzu. Jak twierdzą, nie dostały oficjalnej prośby od polskich władz. Głos w tej sprawie zabiera szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem wicepremiera przedostanie się byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości do Naddniestrza wymagało bezpośredniego wsparcia ze strony rosyjskich struktur państwowych.
7: Jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
5: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, także o to, że ustawiał konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Na koniec pożar niedaleko Rzymu. Najpierw doszło do pożaru, później do eksplozji. Trwa akcja służb w zakładzie jednej z firm Colleferro.
8: Jak podaje agencja ANSA, do wypadku miało dojść w dziale, w którym odbywa się prasowanie materiałów wybuchowych. Firma produkuje amunicję średniego i dużego kalibru dla wojsk lądowych i marynarki wojennej, a także paliwa stałe do rakiet i innych pojazdów kosmicznych. Nie ma informacji o osobach rannych. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej, ale na razie strażacy nie mogli jeszcze przystąpić do działań.
5: Z Rzymu relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
9: Za 26,5 minuty 19.
3: Debata dnia.
9: A w naszej debacie dzisiaj Agaton Koziński, publicysta, i dr Andrzej Janusz, politolog Instytutu Piłsudskiego. Przed chwilą słyszeliśmy w informacji, że jak mówił premier, wicepremier Kosiniak-Kamysz, to rosyjski ślad. Czy tu rosyjski ślad też widzi pan doktor?
10: No, znaczy kontekst jest oczywiście, jeśli to się potwierdzi, że pan minister Romanowski jest w Naddniestrzu, to no to w kategoriach politycznych takiego przekazu, no to wiadomo, że to jest miejsce zależne od Rosji w pełni i ten rosyjski ślad będzie można stwierdzić i ja myślę, że jeśli to się potwierdzi, no to rzeczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości to jest problem, to jest kłopot i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że może to jest kłopotliwa sprawa.
9: Ja już widziałem wczoraj polityków Prawa i Sprawiedliwości pytanych przez dziennikarzy, czy wiedzą, gdzie jest minister Romanowski. To odpowiedzi było trochę na zasadzie, kto? Nie.

0: Znam człowieka. Mm. Nigdy nie spotkałem. Tak to będzie teraz wyglądać?
1: Znaczy, no, nie będzie tak wyglądało. Moim zdaniem to będzie wyglądało w ten sposób, że politycy

0: Jestem bardzo ciekawy, bo pokazuje to, jak ten jednak PiS z Platformą, z koalicją, przepraszam, stworzyły szczelny system wzajemnego uzupełniania się. One są rzeczywiście politycznie jak yin i yang, wzajemnie się równoważące, są swoimi całkowitymi przeciwieństwami, ale nie mogą bez siebie funkcjonować. To jest bardzo wyraźny sygnał wysłany przed zbliżającą się już niechybnie, pewnie już pierwsze przebiśniegi kampanijne pojawią się jesienią, chociaż przebiśniegi to wiosenne kwiaty, na wiosnę to rozkwinie w pesni. I ten cały tabun aspirantów mówiących PiS-PO jedne zło, czy rzeczywiście będą mogli przekuć słowa na czyny i ten duopol rozbiją, czy po raz kolejny pozostanie im tylko schowanie się w kącie i tam kwilenie gdzieś tam w rogu. No kurczę, ten duopol jest zły, ale nie wiemy, w jaki sposób go rozstrzelić. No może Polakom na końcu ten duopol naprawdę się wyraźnie podoba, bo właśnie to wzajemne uzupełnianie się, wypełnianie przestrzeni semantyczno-językowej przez obie formacje naprawdę pokrywa, jest większe niż procent zaćmienia słońca nad Polską.
1: Może coś w tym jest, bo ani słowa od Konfederacji jednej i drugiej, ani słowa od Razem nie słyszeliśmy o Romanowskim.
0: Ja mam wrażenie, że oni są na wakacjach to raz, a po drugie, nawet gdyby coś zabrali głos, to co oni w tej kwestii mogą powiedzieć? No powiedzą, to takie będzie rytualne, będzie to brzmiało mniej więcej tak jak przypadkowy wpis w mediach społecznościowych. Nie są w stanie wejść na ten poziom sporu politycznego, bo jednak główni bohaterowie sceny politycznej są bohaterami z krwi i kości. Znamy ich z każdej strony. Wiemy, że Jarosław Kaczyński jest niską kaczką, kulawą kaczką. Różne, no, każdy może sobie dośpiewać ulubione epitet, jakim on jest obdarzany. I w drugą stronę wiemy, jakie oczy ma Donald Tusk i z czym się kojarzą. Wiemy, jaki kolor włosów ma Donald Tusk i z czym on się kojarzy i tak dalej. Oni są zbudowani w naszej świadomości tak, że bardziej zbudować się nie da. Znamy świetnie ich mocne strony, znamy świetnie ich słabe strony i wiemy, że ich wyporność jest bardzo duża. Pod tym względem żaden, absolutnie żaden polski polityk z najlepiej zbudowanymi polskimi politykami, jak Radosław Sikorski, jak Mateusz Morawiecki, nie wiem, jak Krzysztof Bosak, to już inna liga. Nawet Karol Nawrocki nie gra w tej lidze, bo nawet on nie jest tak zbudowany w świadomości masowej Polaków, jak Kaczyński i Tusk.
1: Nasz gość Agaton Koziński wywołał Macieja Barka. Nie znam osoby lepiej przygotowanej, by pomóc naprawić sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym. Tak o Macieju Barku, jeszcze do niedawna swoim podwładnym w rządzie, mówił dzisiaj... Tak, ale już złożył rezygnację. Została przyjęta we wtorek 11 sierpnia. Tak o Macieju Barku mówił Donald Tusk. Posłuchajmy.
2: To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Więc jeśli on podtrzyma tą swoją determinację, będzie miał z mojej strony pełne poparcie, będzie na pewno starał się, ja też, jeśli będę mógł przekonywać tych, którzy mają zrozumiałe przeze mnie wątpliwości.
1: No właśnie, o wątpliwościach tych teraz sobie przez chwilę porozmawiamy, bo gdybym zapytał, czy Maciej Berek jest dobrą osobą, dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to tyle płaszczyzn odpowiedzi to dawno nie było. To może pan doktor na początek.
3: Tak, to znaczy, no, ta decyzja moim zdaniem to jest bardzo poważna sprawa w kategoriach, naprawdę ja bym ją rozpatrywał na kilku płaszczyznach. Znaczy tak, po pierwsze, minister Berek był wykreowany przez premiera Donalda Tuska jako jego prawa ręka i tak naprawdę super nadzorcę nad pracą ministrów na co dzień. W związku z tym de facto prawa ręka w rządzie, niektórzy mówili mózg rządu, w związku z tym bardzo bliski współpracownik. I teraz w dosyć tajemniczych okolicznościach, bo tak naprawdę ta rezygnacja była tak nagle, o niej się dowiedzieliśmy, odchodzi z rządu. Może to być sygnał, można to tak interpretować, że to jest jakaś akcja, nazwijmy to ewakuacja. To znaczy, to jest akcja ewakuacji, ja bym to tak już interpretował, że przechodzi do Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy, że to jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ma 9-letnią kadencję i ma immunitet. W związku z tym to jest naprawdę, myślę, że tego typu interpretacje ze strony opozycji, ale nie tylko opozycji, mogą się pojawiać, że to jest sygnał do pewnego odwrotu ze strony Donalda Tuska. To jest pierwszy element. Drugi. Sama kwestia, że ma przejść do Trybunału Konstytucyjnego. No pamiętamy, że sam przecież minister Berek był inicjatorem tego słynnego zapisu, że politycy powinni karencja 4 lat, prawda?
1: Tak, no to była propozycja obecnie rządzącej koalicji.
3: Koalicji, dokładnie.
1: Tak, że

0: Ustawy wszystkie przechodziły przez Macieja
1: Berka. Także on musiał się jakby pod tym podpisać, że 4 lata karencja. No tutaj no, pan przejść bez żadnej karencji, powiedzmy z gabinetu tak, to... ministra do gabinetu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czyli można powiedzieć, że sam zaprzecza jakby temu, co, pod czym się podpisywał.
2: Tylko teraz muszę stanąć w roli adwokata diabła. No bo jeżeli sytuacja wygląda tak, że dzisiaj nie ma tej karencji, bo jej nie ma. Rządzący zaproponowali, słuchajcie drodzy państwo, nie możemy pozwolić, żeby politycy wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. 4 lata trzeba odpocząć, dopiero można. Złożyli taką ustawę, poszła do prezydenta. Prezydent mówi, nie, mi się nie podoba to w ogóle. Wyrzucam to do kosza, jest weto. No to rządzący teraz albo mogą być święci od papieża i dalej stosować te zasady, albo powiedzieć, no skoro prezydent odrzucił, to gramy według zasad, które są i wprowadzamy Macieja Berka do Trybunału. No,
1: no tak, ale ja bym tutaj dodał do tego jeszcze głosy prawników, autorytetów prawnych związanych generalnie z obozem rządzącym, którzy brali udział w tych protestach w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość no, miało wpływ, tak, instalowało Trybunał Konstytucyjny, powiedzmy i profesor Coll, i profesor Marczak, no oni po prostu jeszcze inne głosy się pojawiają, no z oburzeniem jakby przyjmują taką tutaj ten scenariusz, że minister rządu, najbliższy współpracownik Donalda Tuska przechodzi do Trybunału Konstytucyjnego, bo mówią, że no nie po to my, prawda, tu niektórzy 8 lat protestowali przeciwko temu scenariuszowi, żeby teraz na naszych oczach kompletnie to zostało jakby zaprzeczone, zaprzeczamy temu, o co była tutaj prowadzona walka. Także to jest kolejny wymiar w związku z tym tej całej sytuacji. W związku z tym naprawdę tą decyzją, w moim przekonaniu, Donald Tusk otwiera jakby bardzo ciekawe nowe płaszczyzny konfliktu. Ale teraz jakbym chciał jakby pójść w stronę, jakby szukam jakby obrony Tuska w kategoriach politycznych. To znaczy szukam obrony w tym wymiarze, że jeśli rzeczywiście minister Berek zostanie sędzią, a myślę, że zostanie, no rozumiem, że większość przegłosuje w parlamencie.
2: Premier przypomniał, że kandydatura dopiero zostanie zgłoszona i przyjdzie czas na rozmowę z
1: oczywiście. No ja rozumiem, że na razie możemy to traktować trochę jako taki balon próbny. No, premier Donald Tusk bardzo lubił różne rzeczy wpuszczać, jakieś takie przecieki i patrzeć, jaka jest reakcja i potem, bo a to ja wcale tak nie myślałem, to jest inny pomysł, prawda, minister miał, może gdzieś indziej miał pójść. Ale moim zdaniem tutaj bardzo poważnie jednak w tym kierunku ja bym jednak rozważał i w związku z tym debata polityczna, która się teraz toczy, de facto jakby pokazuje, że chyba tutaj ten pomysł był. I teraz, no myślę, że może Donald Tusk uznał, że tak sprawdzony prawnik, bo to jest bardzo dobry prawnik, co do tego nawet z różnych stron barykady politycznej eksperci mówią, że minister Berek to jest bardzo sprawna osoba, to Donald Tusk może uznał, że jak będzie w Trybunale Konstytucyjnym, to on mówiąc wprost, ten Trybunał Konstytucyjny w sposób skuteczny, sprawny, zorganizuje grupę, czy większościową, która za chwilę może być większościowa, wybrana przez obecną większość rządową, że mówiąc wprost, przejmie w taki czy inny sposób ten Trybunał Konstytucyjny. Być może minister Berek, nazwijmy to, został oddelegowany jako człowiek do specjalnych zadań, do sprawy przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez Donalda Tuska.
2: Agaton Koziński.
0: Znaczy od końca nie wierzę w przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego. Przepraszam, tak upraszczam naszą dyskusję, ale no, trzeba upraszczać, a wydaje mi się, że ten wspólny mianownik do wielu decyzji politycznych ma duże znaczenie. Masowa wyobraźnia, to co działa na opinię zdecydowanej większości Polaków. Trybunał Konstytucyjny w opinii zdecydowanej większości Polaków jest ciałem formalnie istniejącym, praktycznie martwym. I to jak się dynamika wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego układa, która większość ma większość, nie ma dla nich z perspektywy tej większego znaczenia. Tutaj pojawiają się głosy, że Maciej Berek może przejąć większość. Nie wiem, czy przeskoczy pana Świączkowskiego, nieprzypadkowo nazywanego Godzillą. Może jest twardym zawodnikiem, ale no, nie wiem, czy nie trafia jednak na twardszego. No, nawet jeżeli to będzie gra 8-1, pan Świączkowski naprawdę jest potężnym mężczyzną i może być różnie. Nawet gdyby udało się tą przeszkodę pokonać i w jakiś sposób spróbowaliby sparaliżować, ograniczyć kompetencje prezydenta Nawrockiego, to już kompletnie nie wierzę, ponieważ Karol Nawrocki jest człowiekiem działającym właśnie w tych kategoriach masowej wyobraźni, na wyobraźni zdecydowanej większości Polaków, a to jest kryterium poziom ostrzygającej polskiej demokracji, co pokazały nam kolejne wybory i zawirowania instytucjonalne, które obserwujemy od 2015 roku. Zawirowania instytucjonalne trwają, padają tego ofiarą kolejne polskie instytucje, a polska demokracja paradoksalnie ma się całkiem nieźle.

0: bo Polacy chcą głosować, biorą udział i to jest kryterium ostrzegające i w tym sensie większych uszczerbków dla polskiej demokracji nie będzie. Być może dla polskich instytucji, ale mówimy o instytucji, która de facto jest martwa i wymaga bardzo głębokiego resetu. Także tym bym się mniej przejmował. Tutaj bardziej mnie zastanawia cała komunikacja, jaka jest związana, bo to, co powiedział pan doktor przed chwilą, że Donald Tusk lubi wypuszczać balony próbne. Balon próbny był wypuszczony we wtorek. Balon próbny. Maciej Berek odchodzi i nieoficjalne wrzutki puszczone przez sympatyzujące z rządem media, mówiące, że idzie do Trybunału Konstytucyjnego. To był klasyczny balon, balon próbny. Oburzenie było duże, a mimo to Donald Tusk dzisiaj to potwierdził. To właśnie i tutaj słuchając przed chwilą tego wypowiedzi wcześniej Marka Jakubiaka, oczywiście nie porównuję, Marek Jakubiak ma nieporównywalnie niższą pozycję z Donaldem Tuskiem, ale akurat te wypowiedzi, traktuję wypowiedź Marka Jakubiaka, która była przed chwilą cytowana jako taką typową wypowiedź dla prawej strony sceny politycznej i tu jest sposób myślenia Donalda Tuska typowy dla liberalno-lewicowej strony sceny politycznej. Obaj komunikowali się dla żelaznego elektoratu. Marek Jakubiak mówił, nie, to na pewno zmyłka, jest zupełnie inaczej niż państwo sobie wyobrażacie, że jest z Marcinem Romanowskim. Żelazny elektorat, kto chciał usłyszeć, nic jego więcej nie potrzebuje, będzie teraz chodził, rozmawiał. Nie, to zmyłka, nie zwracaj się na to uwagi, mało istotne, a w ogóle gdzie jest to Naddniestrze? Tak samo zwróćcie uwagę na to, jak Donald Tusk uzasadniał Marcina Berka. Nie, to nie jest żaden partyjny nominat. No formalnie nie jest członkiem partii, kandydował z list Platformy Obywatelskiej do Sejmu, ale tylko był na listach, nie był członkiem partyjnym. No to owszem, tak. Poza tym ja go wcale nie wysyłam do żadnego Trybunału Konstytucyjnego, to on sam chce. No jak chcę, no to będę go wspierał, ale nie, nie, nie. Ja tylko się zgodziłem, żeby odszedł, nie namawiałem go w żaden sposób, żeby szedł do Trybunału Konstytucyjnego. No i w ten sposób jakoś taki stara się Donald Tusk nadać pozór, stara się nadać pozór obiektywności, apartyjności, zgodności z regułami praworządności tej decyzji. Tego typu argumentacja dociera tylko i wyłącznie na twardszego elektoratu, ale twardszy elektorat potrzebuje jakichś takich prostych wyjaśnień, żeby to zadziałało. Widać wyraźnie pod tym względem tutaj symetrię w obu tych sytuacjach, że najważniejsze są żelazne elektoraty i taki jest moment kampanijny. Na rok przed wyborami zawsze się mówi tylko do żelaznych elektoratów, żeby one się nie zdemobilizowały, bo jak na rok przed wyborami utrzymujemy mobilizację własnych żelaznych elektoratów, to w kampanii wyborczej właściwej możemy je rozszerzać. Jak nie mamy nawet żelaznych elektoratów, to właściwie nie ma kto nieść tej naszej opowieści w lud, żeby docierać do masowej wyobraźni Polaków. Także to jest ten właściwy moment i dlatego Donald Tusk, wskazując na Macieja Berka, puszcza dwa sygnały. Bez znaczenia, równie to jest, można mówić, że to jest dla niego kara, można mówić, że to jest dla niego nagroda, można mówić, że to jest akcja ewakuacja, zapewnianie mu immunitetu na najbliższe 9 lat, a można argumentować, że dostanie 2-3 razy większą pensję, bo w Trybunale Konstytucyjnym zarabia się naprawdę godnie, w związku z tym dostaje premię i nagrodę za wysługę lat. No. Nie ma tu tak naprawdę większego znaczenia. Ważne jest moim zdaniem tutaj coś innego. Tam został wysłany wyraźny sygnał. No, teraz Maciej Berek bierze do ręki siekierę i ruszy do przywracania praworządności. Tak jak ją żelazny elektorat Platformy Obywatelskiej rozumie, oni chcieli tego. Przez 3 lata czekają. Donald Tusk powiedział, że silni ludzie wejdą i w 100 dni załatwią sprawy. Chyba na 40 dni miało być. Wynęły 3 lata, nic się nie wydarzyło. Ale jeszcze jedna próba, jeszcze jeden wysiłek. Zobaczcie, żelazny elektoracie. Nie jest łatwo, ale walczymy, nie poddajemy się. Ten komunikat wysyła do Donald Tusk wysyła do swojego żelaznego elektoratu. Właśnie, żeby się nie mobilizował. Nie zrozumiał, że rząd, on sam, nigdy nie zwątpił w idee i wartości, które legły u sukcesu w 2023 roku i cały czas go realizuje. Tego, moim zdaniem, jest to przede wszystkim gra pozorów, dokładnie tak samo jak grą pozorów jest to gadanie Marka Jakubiaka, czy całej sceny prawicowej, której Marek Jakubiak jest tutaj symbolem. Nie zmienia to faktu, że tego typu gesty są potrzebne. I jeszcze jeden element, czyli rozgrywka wewnątrz koalicji rządzącej.
1: No właśnie, bo to chciałem zapytać, bo może ten balon próbny torkowy i ta dzisiejsza opowieść o tym, że to nie jest przecież partyjny kandydat, to jest taka trochę odpowiedź czy ucieczka do przodu, bo już lewica powiedziała, nie, my nie będziemy popierać, a Polska 2050, czy cokolwiek z niej zostało, też powiedział, że no, absolutnie
0: Polska
1: nie.
0: Polska 2050 tak. W oryginalnym składzie, bo i Klub Centrum zaczął chrząkać pod nosem, że tak nie powinno być, żadnym ustami Ryszarda Petru chociażby.
1: Nie o takę Polskę walczyłem.
0: Tak, tak, także tutaj bardziej to jest właśnie przystawianie trochę, branie ich, to jest lewa na koalicję rządzącą. No Donald Tusk teraz będzie mówił, no słuchajcie, ja nie będę ciotuleńką, chcę walczyć o przywracanie

0: praworządności, tak jak ją rozumiem oczywiście, ale chce walczyć, a oni co? Jacyś...
1: pękają.
0: Arbitrzy elegancji, ci walą nas kijami baseballowymi przez łeb, a my co, mamy z nimi fechtować i absolutnie żadnego ciosu poniżej pasa? No, trzeba się dostosować do gry taka, jaka jest. No, to jest dzisiejsza argumentacja Donalda Tuska. Donald Tusk powiedział, zdejmujemy rękawice, walczymy z nimi na gołe mięście. Chce robić fight club. No, nie wiem, czy będzie z tego fight club polityczny, ale komunikacja jest jasna. A tam ci chrząkają arbitrzy elegancji. No, w związku z tym, albo się dostosowują do reguł, jakie są, albo Donald Tusk im mówi, albo właśnie tracicie własne swoje poparcie. No bo tak naprawdę, no, wyobraźmy sobie sytuację, jaka będzie za rok. Mamy sierpień, czyli za rok będziemy mieli 2 miesiące do kampanii wyborczej. Czyli emocje będą, już nie będzie taka spokojna rozmowa przy herbatce, kawce, jaką teraz toczymy i dzielimy włos na czworo i rysujemy sobie różne scenariusze i nikomu to nie przeszkadza, bo jest miło, sympatycznie, fajna atmosfera, ładna pogoda i generalnie nigdzie się nie spieszymy. Za rok będziemy się spieszyli, już nie będzie czasu, będzie bardzo ostre ciśnienie i to ciśnienie pira za oko będzie się kształtowało w ten sposób. Nienawidzę PiSu, w związku z tym głosuję na Tuska i w drugą stronę. Nienawidzę Tuska, w związku z tym głosuję na Kaczyńskiego. I będzie to zero-jedynkowe i nie będzie czasu już na tego typu dywagacje, jakie teraz stosuje teraz. I Donald Tusk wtedy powie, wy wyborcy Polski 2050, trzeba Kaczyńskiego załatwić, bo inaczej on przyjdzie i wsadzi nas wszystkich do więzienia. Naprawdę chcecie jeszcze tych arbitrów elegancji, którzy zastanawiali się, czy to wypada, jeszcze na nich zwracać uwagę, albo tych z lewicy? To jest absolutnie przystawienie pistoletu politycznego im do głowy, zmuszenie ich do opowiedzenia się, po której stronie jesteś. Na tym polega polityka i na tym polega sztuka konsolidowania żelaznych elektoratów.
2: A może trochę jest tak, że Donald Tusk spojrzał na sondaże, bo wszyscy na nie patrzą i tak policzył 2% tam ma 2050, 1,5 czy 2% ma PSL, w zależności oczywiście od sondażu i powie, no tak, ale jak ja zmobilizuję ten swój żelazny elektorat, o którym mówił Agaton Koziński, trochę przystawię im pistolet polityczny do głowy, że no wprawdzie mówiliśmy, że miały być 4 lata, ale wiecie, no wiecie, rozumiecie, jest jak jest, gramy według tych reguł. I na tym uzyska nie te 4 czy 5%, które mają dzisiaj jego koalicjanci, tylko 6-7. Bo silni razem mogą za nim pójść. Bo wreszcie jest jakaś sprawczość.
0: A czyli nie wiem, ile on uzyska. Być może nie uzyska niczego, bo ten tydzień był wyjątkowo słaby dla Donalda Tuska. I pytanie, czy to jest najgorszy tydzień przed kampanią wyborczą, czy najlepszy z najgorszych tygodni. To się dopiero okaże. Na razie ten trend jest bardzo dla niego niepokojący. Liczba afer, która się mnoży wokół rządu, cały czas, jak przez 2,5 roku byli teflonowi i właściwie nic się nie przyczepiało poza jednym niewinnym KPO, no to teraz takie KPO wybucha co tydzień, czy tam co miesiąc.
2: No tak, mowa o aferze Karkonoskiej, to tak.
0: Tak, mówię o aferze. KPO była tam afera sprzed pół roku, a od lipca, że od czerwca właściwie rząd ma naprawdę słabą pasę i pytanie, czy są w stanie to zatrzymać, czy nie są. Jak nie są, to oczywiście nie ma o czym rozmawiać i rzeczywiście pozostaje im tylko akcja ewakuacja. W to nie do końca wierzę. Wydaje mi się, że jeszcze kilka asów w rękawie mają i nimi zagrają. Ale to jest w tym wypadku wtórne. Kluczowe w tej sytuacji jest przede wszystkim właśnie, żeby te żelazne elektoraty skonsolidować, bo bez żelaznych elektoratów trzymających twardo po swojej stronie, że oni nie, nawet o pół głowy nie wyjdą przed szereg, ani nie zostaną z tyłu, tylko będą szli rzeczywiście równą tyralierą, tylko w ten sposób, bo tych ludzi puszcza się w lód i oni niosą tą wieść, to co mówiłem wcześniej, bez żelaznych elektoratów nie ma poważnej polityki.
2: Doktor Andrzej Janusz.
1: Znaczy ja myślę, że ja bym jednak wrócił do kwestii też samej osoby Macieja Berka, dlatego że uważam, że to była jednak osoba tak wykreowana przez premiera Donalda Tuska na tego nadzorcę, na tego superkontrolera rządu, że teraz jakby oddawanie tej osoby, przeskok jej na zupełnie inne miejsce za tą i za tą cenę polityczną właśnie tej konsolidacji, ale pójście na wbrew, na twardo, prawda, że bez tych 4 lat i tak dalej, moim zdaniem to jest bardzo poważny jakby ruch polityczny. Bo to jest ruch polegający na tym, że osłabiam egzekutywę, osłabiam jakby narzędzia w rządzie, a przerzucam je na inny front.
2: A może Donaldowi Tuskowi już nikt nie został, tylko Maciej Berek może tam posprzątać?
0: Ale co tak naprawdę my wiemy o Macieju Berku? Oprócz tego, że udzielił...
2: Jest konstytucjonalistą.
0: Nie, no,
2: jest prawnikiem.
0: Znamy jego CV, to oczywiście. Znamy jego CV, bo notka jest w Wikipedii na stronach rządowych. Wiemy to, co Maciej Berek powiedział w kilku wywiadach, chociaż on udziela wywiady w miarę regularnie i w miarę często, ale jakiś cytat, czy został nam w pamięci, jak tutaj siedzimy, zbiorowe myślenie. Chyba...
1: No ja mogę kilka rzeczy powiedzieć. Ja uważam, że...
0: powiedział?
1: Nie, o jego funkcjonowaniu. To jest

0: Człowiek, który wbrew pozorom był dosyć istotnym kadrowym w zapleczu politycznym Koalicji Obywatelskiej. To jest na przykład osoba, która miała bardzo duży udział w powołaniu prezesa Najwyższej Izby Kontroli nowego. To jest jego kolega, z którym razem jakby pracował. To jest osoba, która w wielu tego typu instytucjach jakby miała wpływ na obsady personalne. To nie jest tylko, to nie był tylko wykreowany taki, nazwijmy to, żołnierz Tuska do specjalnych zadań. Natomiast on też ma grupę jakby ludzi, z którymi jakby współpracuje. I w związku z tym naprawdę oddelegowanie rządu do Trybunału Konstytucyjnego dla mnie jest bardzo ważnym sygnałem. Jedno zdanie tylko na koniec. Punkt ciężkości Tusk z jakichś powodów z rządu przerzuca do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jest ważnym urzędnikiem, ale też wiemy, że w decyzjach politycznych Macieja Belka nie było. W tym wąskim kręgu podejmującym decyzję, który sobie pije winko na ulicy Parkowej, on tam się w tym kręgu nie pojawiał. Był po prostu zwyczajnie urzędnikiem. Tak naprawdę wiemy o nim to wszystko, co powiedział nam Donald Tusk i niewiele więcej. Ani plotek o nim nie było, ani właśnie nie było słychać jakiejś tam oddziaływaniu jego legislacjach, jakichś jego pomysłach autorskich.
2: No bo to niepartyjny kandydat.
1: On zarządzał, ale czy zarządzał właśnie na zasadzie przekładania, czy był kreatywnym liderem, który rzeczywiście formował, a może ta pani Knapińska, która zostaje teraz jego formalnym zastępcą, od roku wykonywała jego pracę, on tylko podpisywał się pod tym. To jest tajemnica kancelarii premiera, tak zwróćmy uwagę, Donald Tusk dał się poznać, to trzeba mu oddać, 3 lata, żadnych plotek, absolutnie uszczelnione w 100%. Kancelaria prezydenta nie przecieka w żaden sposób i nie przeciekała również z tej strony.
2: Agaton Koziński to powiedział, publicysta, dr Andrzej Janusz, politolog Instytutu Piłsudskiego też był z nami. Panowie, dziękuję bardzo. To była nasza debata, a teraz czas na wieczór, który mam wrażenie, że będzie spokojniejszy, ale czy będzie? Jeremia Mrożek, gospodarz wieczorów w Polskim Radiu 24, to był wieczór, dzień dobry jeszcze.
3: Jeszcze dzień dobry, ale w zasadzie to już dobry wieczór. Tak, pierwsza godzina to taki oddech od polityki, w zmianie klimatu, o tym, jak prowadzić ziołowy ogródek, to tak trochę na uspokojenie, w samym zdrowiu.
2: Matki Boskiej Zielnej teraz.
3: W samym zdrowiu z kolei pytanie, czy będąc na przykład w szpitalu, możemy tam być razem ze swoim zwierzakiem, lub jak kto woli na przykład pieckiem, bo w sumie to może tak powinno być. Świat w powiększeniu to z kolei obecność Putina na spornych z Japonią wyspach Kurylskich. No i pytanie, czy tam teraz spogląda rosyjski reżim. A w stanie dnia, no to z mecenasem Tymoteuszem Paprockim o tym, czy można żyć długo i szczęśliwie w Naddniestrzu, niepokojonym przez polski wymiar sprawiedliwości. Spoglądałem na zdjęcia z tego miejsca. No, taka mała Moskwa, więc no, atrakcyjne, jeżeli chodzi o wypoczynek, to tak średnio. Ale też a propos transferu Macieja Berka z kancelarii premiera do Trybunału Konstytucyjnego, czyli właśnie jak wygląda to odpolitycznianie TK.
2: No, czyli będzie i ciekawie, i z pazurem, więc taki wspaniały wieczór.
3: Te zioła cię tutaj tak zaintrygowały.
2: Tak, bo ja lubię zioła, na przykład oregano.
3: I przy tym zostańmy.
2: Do jajecznicy. O poranku, to jutro. Dziękuję serdecznie. Grzegorz Szomczak, nisko się państwu kłaniam. Zostawiam w dobrych rękach Jarema od 19.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Po reklamie.

0: 4.
1: Zwolennicy Morawieckiego wyrzuceni z PiSu. To decyzja sądu koleżeńskiego tej partii. Mimo dużego kosztu dla budżetu państwa, rząd przywróci program CPN. Od poniedziałku zatankujemy taniej. To może być próba wyłudzenia okupu. Tak o sprawcach kradzieży danych medycznych mówi premier Tusk. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek decyzja koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydował on o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów. Wchodzą oni w skład klubu Rozwój Plus. Wcześniej Mateusz Morawiecki utworzył stowarzyszenie o takiej samej nazwie. Wyrzuceni z partii mają tydzień na odwołanie się od tej decyzji, przekazuje rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. Powroty z wakacji będą tańsze. Tak premier Donald Tusk tłumaczy decyzję o przewróceniu pakietu osłonowego ceny paliw niżej. Zostanie obniżony VAT na paliwa z 23 do 8%. Minister energii będzie ogłaszał maksymalne ceny paliw i tak będzie od najbliższego poniedziałku. Będzie to wyraźna obniżka, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
2: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
1: To rozwiązanie krótkoterminowe, bo jest ono kosztowne, mówił na naszej antenie analityk rynku paliw Dawid Czopek.
3: To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
1: Druga odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. To sprawa czysto kryminalna, tak premier Donald Tusk ocenia atak i wyciek bazy danych z prywatnej firmy medycznej MyDoctor. Skradzione pliki obejmują numery PESEL, adresy mailowe oraz historię chorób i recept niemal 19 milionów Polaków. W wyjaśnienie tej sprawy zaangażowano wszystkie służby państwa, mówi szef rządu. Jak dodaje, instytucje publiczne nie odnotowały wycieków.
4: Mamy do czynienia chyba z bardzo niestety wyrafinowanymi technikami czy metodami. Motywacja zdaje się jest czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy i no, oczywiście zaangażujemy wszystkie możliwe służby, no bo tu chodzi też o bezpieczeństwo osób.
1: Trwają prace nad przeniesieniem danych pacjentów do systemów państwowych, a resort cyfryzacji wciąż apeluje o to, aby zastrzegać numery PESEL. Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodził się na to premier. Opozycja zarzuca szefowi rządu, że łamie własną obietnicę. W kampanii wyborczej Donald Tusk deklarował, że obecna koalicja doprowadzi do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Przedwczoraj Maciej Berek odszedł z rządu. Był ministrem odpowiedzialnym za wdrażanie jego polityki. To czynny polityk, tak uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
5: Zapewnienia Platformy i ataki na nas przez wiele lat, że my upolityczniliśmy Trybunał, mieliby ten Trybunał odpolityczniać, no a teraz robiliby taką akcję z wysłaniem człowieka politycznego, czy wybraniem człowieka politycznego do Trybunału. No to proszę Państwa, tylko pokazuje, że plączą się o własne nogi.
1: O tym, że Maciej Berek nie jest politykiem, przekonuje wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk. Maciej Berek jest urzędnikiem państwowym wysokiej rangi, ekspertem, legislatorem i jeżeli byście nawet prześledzili jego wypowiedzi medialne, to naprawdę on unikał tej takiej politycznej nawalanki, nie wchodził nigdy w dyskursy polityczne. Jeżeli się wypowiadał, to zawsze w tematach merytorycznych, więc mówienie o nim tak per polityk to nie jest dobra droga, bo on tym politykiem się nigdy nie poczuwał i nigdy nie był.
1: 18 września w Trybunale wygaśnie kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Estonia na stałe ogranicza godziny działania przejść granicznych z Rosją. Będą one czynne przez pół doby.
7: Oznacza to, że wprowadzony wiosną i obowiązujący początkowo do końca sierpnia ograniczony czas pracy trzech przejść zostanie utrzymany bezterminowo. Minister spraw wewnętrznych Igor Taro podkreślił, że decyzję tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście stosunków Rosji z Unią Europejską, na które wpływa trwająca rosyjska wojna przeciwko Ukrainie.

0: zaznaczył, ograniczenie godzin pracy granicznych punktów kontrolnych ma też zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić zdolność służb do reagowania na incydenty oraz umożliwić skuteczniejsze kontrole celne. Dodał też, że zamykanie przejść późnym wieczorem oraz w nocy pozwoliło estońskim służbom granicznym efektywniej wykorzystywać personel. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Najbliższej nocy wciąż warto spoglądać w niebo i obserwować Perseidy, bo warunki są bardzo dobre. Najlepiej wybrać się za miasto. Tam, gdzie nie ma sztucznych źródeł światła, radzi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
2: I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
1: Najlepsze warunki do obserwacji są w późnych godzinach nocnych i nad ranem.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dużo słońca i niewiele chmur, taka pogoda będzie jutro. Upalnie do 31 stopni, będzie od Podlasia po Podkarpacie. W centrum termometry pokażą 26 stopni, około 24 będzie na Warmii i Mazurach, chłodniej do 22 stopni w górach.
4: Sześć minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A dzisiejszy program przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko. Na początek oczywiście zmiana klimatu, a tutaj świeże zioła nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także pięknie pachną. Jak rozpocząć własną uprawę? Które gatunki są najłatwiejsze w pielęgnacji i jak sprawić, by cieszyły aromatem przez cały sezon? Proszę posłuchać.
6: Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, zapraszam. Przed nami jedno z najważniejszych polskich świąt. 15 sierpnia, rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Obchodzimy tego dnia Święto Wojska Polskiego. W Kościele Katolickim to uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji ludowej Święto Matki Boskiej Zielnej. Wierni przynoszą do kościoła tego dnia kwiaty i zioła. Dlatego dziś u nas rozmowa o kwiatach i ziołach w naszej kuchni. Czy wiemy, jak bogaty jest świat ziół? Dlaczego warto ich używać w kuchni? Jak prowadzić taki ziołowy ogródek, na przykład na balkonie albo na parapecie? Myślę, że te pytania doskonale wybrzmią w naszej rozmowie i padną na nie odpowiedzi, bo moją gościnią jest Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, autorka książek kulinarnych, m.in. książki Zioła, Ziółka i Baziółka. Słuchaczom może być także znana z Pytania na śniadanie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
7: Pani Katarzyno, ziółka tylko dla zdrowia, czy to świat znacznie bogatszy?
8: To rzeczywiście taki bardzo szeroki temat. Ja powiem tak na początek, że wiele, wiele lat temu ja się zainteresowałam ziołami przede wszystkim. Mój dziadek zbierał zioła i je oddawał później do skupu. Było coś takiego. I ja pamiętam, że się tak czasami czułam jak mała czarownica, bo wszędzie pod powałą wisiały wrotycze, rumianki się suszyły i cały dom po prostu pachniał tymi ziołami.
7: Piękne wspomnienie.
8: I tak jakoś mi to zostało do dzisiaj. Zbieram zioła na różne sposoby. Śmieję się też, bo robię takie warsztaty. Jadalne chwasty to nic innego jak dobroczynne zioła, tak często powtarzam. I to tak jest. Bardzo niewiele jest takich roślin, które mocno, mocno są trujące i gdzieś tam mogą nam zaszkodzić. Natomiast w drugą stronę, zioła, jak je będziemy używać zbyt często, to też nam mogą zaszkodzić. Więc warto o tym na początek pamiętać. Natomiast przyniosą nam też dużo zdrowia i dużo tak naprawdę różnych dobroczynnych właściwości, bo też możemy je używać w kosmetologii, możemy używać do włosów na wzmocnienie organizmu albo na odporność, więc mają wiele różnych zalet i Polska tak naprawdę ziołami stoi, tak bym powiedziała, więc to święto, które właściwie za chwilę mamy, to jest święto pełne łąk, lasów, nawet trawników, bo to też sobie nie zdajemy sprawy, że te zioła nas otaczają. One są wszędzie i na każdym trawniku. Jak zgłaszają się do mnie ludzie, żebym poprowadziła takie warsztaty z różnego ziołolecznictwa i w ogóle poszukiwania ziół, to mówią, no, no

0: No, tylko że u nas to wie pani, taki trawnik, tam trochę łąki mamy tylko. I ja mówię, no ale to wystarczy. No ale co pani tam znajdzie? No tam sama trawa rośnie. Ja mówię, no nie, prawie nigdy nie jest tak, że sama trawa rośnie, a nawet i w trawie dałoby się coś fajnego znaleźć. Natomiast nie dostrzegamy tych ziół.
1: Sobie myślę, że każda osoba, która ma podwórko, to gdzieś tam nawet pryska ten trawnik czasem, żeby wyplenić mniszek lekarski.
0: Żeby mniszka
1: nie było.
0: Właśnie,
1: to przecież jedno.
0: Nawet przez bardzo krótką sekundę miałam, że tak powiem brzydko, kosę z moją sąsiadką z rodzinnego ogródka działkowego, bo ja te mniszki prawie, powiedziałabym, uprawiam, żeby później opowiadać, co z tego mniszka zrobić. No a te dmuchawce, no na niebo sąsiadki wlatały i one się tam rozprzestrzeniały i ona biedna chodziła z wyrywaczem i próbowała to wszystko wyrywać i w końcu obiecałam jej, że nie, że będę na tyle regularnie kosić mój ogródek działkowy, żeby nie dopuścić do dmuchawców, ale na żółte kwiatki mniszka i na syrop to mi pozwoliła. Więc jak już jesteśmy przy tym mniszku, to się zatrzymajmy. Trochę go nienawidzimy ze względu na to, że się rozprzestrzenia, ale on ma tyle właściwości. Jest naprawdę cudowny. Pierwsza rzecz, jak już go chcemy bardzo wyrwać i pozbyć się tego mniszka lekarskiego, to wyrywajmy go z korzeniami, oczyśćmy te korzenie jakąś szczoteczką i one będą bardzo dobre do sałatki, do surówki, będą smakowały trochę jak topinambur, jak środek z korzenia pietruszki, tak słodziutko. Bardzo dużo inuliny, czyli dobroczynnych, probiotycznych bakterii będzie takiego cukru, który sobie w tym momencie będziemy mogli zjeść, więc przede wszystkim korzenie. Liście oczywiście na potęgę możemy sobie zjadać do różnych sałatek, do różnych kiszonek, dokładać te liście, kwiatki. Ja taka jestem, powiem szczerze, pół na pół z tym syropem z kwiatków mniszka, bo my bardzo dużo cukru tam dodajemy i to tak i te kwiatki się wygotowują, więc to tak nie do końca jest tak naprawdę na 100% super zdrowe, ale jednak warto stosować, bo mniszek będzie mocno działał na drogi oddechowe, szczególnie w zimie, jak sobie otworzymy taki słoiczek, no to rzeczywiście na przeziębienie gdzieś tam wspomoże. No i na koniec mamy dmuchawce, znienawidzone przez tą sąsiadkę moją. I teraz tak, zbieramy dmuchawce, możemy sobie je wrzucić na przykład do moździerza albo do młynka i zemleć. I wtedy, jak dołożymy jeszcze soli i pieprzu, to będziemy mieli cudowną przyprawę do ryby, do kurczaka, do tego typu rzeczy. Więc to na przykład, jak nie chcemy tych dmuchawców, to należy je zbierać. I teraz mała podpowiedź dla słuchaczy. Jak was bolą kręgosłupy, plecy od zbierania tego mniszka, to ja wam polecam wypuszczenie na łąkę czy na trawnik małe dzieci i zrobić im jakiś taki konkurs i powiedzieć, kto najwięcej kwiatków mniszka nazbiera do swojego wiadereczka, ten tam jakąś nagrodę dostanie. Dzieci to świetni zbieracze mniszków, naprawdę. Jak moja córka była w przedszkolu, to ja wypuszczałam tą grupę przedszkolną do mnie na działkę i wszystkie mniszki moje.
1: A jednocześnie jaka to może być świetna lekcja też dla dzieci właśnie takiego ziołolecznictwa,
0: tak. Znaczy,
1: czy znajomości w ogóle ziół,
0: tak,
1: prawda?
0: Dzieci są bardziej otwarte, jeśli chodzi o zioła. Gorzej z takim pokoleniem, już powiedziałabym, generacją Z.
1: Gdzie pani Katarzyno zatraciliśmy też tę wiedzę? Bo na początek przywołała pani piękne wspomnienie ze swojego dzieciństwa. To gdzie ta wiedza nam teraz w takim razie uciekła?
0: A to takie jest jedno pokolenie takie przerwane, powiedziałabym, jak się tak zachłysnęliśmy tą nowoczesnością, tym wszystkim na półkach i nam się tak wydawało, że mamy pieniądze.
1: I ziołami
0: tak,
1: w saszetkach.
0: Tak, tak, tak. I jak sobie to wszystko kupimy, no to już po prostu nie musimy tego robić. I teraz powoli przychodzi taki czas, że dochodzimy do wniosku, no nie, no ale jak samemu zrobimy, to będzie zdrowe, będzie czyste, będzie bez dodatków różnych chemicznych i nagle zrozumieliśmy, że jednak warto spróbować samemu pewne rzeczy robić. I często mam takie w ramach różnych pomysłów, to zgłaszają się do mnie firmy, robię warsztaty integracyjne właśnie, szczególnie dla takich działów IT gdzieś, taki się śmieje IT guy'e. I ja ich wypuszczam na taką łąkę, żeby pozbierali te zioła, o których mówię. I oni chodzą po tej łące jak mój kot po śniegu. Tak, tak się boją, że w ogóle coś rozdepczą, że co tam będzie, więc jakby są tacy zdziwieni, że to wszystko jest jadalne, że stokrotki można zjadać na przykład. To dla nich jest takie dziwne, więc zaczynam opowiadać właśnie o krwawniku, o podgryczniku, o tych wszystkich, o cykorii podróżnik, czyli o tych wszystkich roślinach, które tak naprawdę mamy wszędzie, które nas otaczają.

0: A których po prostu nie zauważamy. Kiedyś jako dzieci zbieraliśmy, właściwie może trochę z nudów, bo nie było niczego w telewizji, maki, chabry i robiliśmy z tego bukiety. No teraz dzieci cały czas siedzą w komórce, więc nie zbierają tych bukietów i tak trochę nie kojarzą, że te kwiatki mogą być czymś więcej niż tylko ładną ozdobą i tymi bukietami, które z jednej strony zanosimy do kościoła z racji święta, ale z drugiej strony to też jest symbol właśnie takiego zdrowia i dziękczynności za to, że ta natura nam się przez cały rok odwdzięcza i że wszystko, co znajdziemy w tej naturze, będzie wspierało nasz organizm. Więc to są z jednej strony kwiatki, z drugiej strony są chwasty, z trzeciej strony tak naprawdę różnego rodzaju pączki, bo to też jest taka rzecz, że w dzisiejszych czasach w głowie nam się nie mieści, że można jeść bazie na przykład. A kiedyś, jeszcze parę pokoleń temu, to były pierwsze witaminy, które się pojawiały na drzewach. I jeżeli ktoś nie miał, bo już wyjadł ze spiżarni wszystko, to takie bazie, lekko kwaśnawe, ludzie jedli, no bo to po prostu bomba witaminy C była.
1: A czy zioła mogą być, czy zioła, kwiaty, pączki właśnie, one mogą być tylko dodatkiem w kuchni, czy mogą być podstawą różnych potraw?
0: Mogą być podstawą, bo na przykład z różnych liści krwawnika, podagrycznika możemy zrobić bardzo dobre pesto. I też byśmy je robili, normalnie pesto Włosi robią z bazylii, do tego dają sera grana padano, do tego troszeczkę czosnku, no i orzeszki piniowe. I możemy sobie na przykład takie pesto zrobić sami w wersji absolutnie made in Poland, czyli zamiast bazylii dokładamy albo natkę pietruszki, albo nać z marchewki, albo te liście krwawnika, podagrycznika, liście mniszka będą bardzo fajnie smakowały do tego wszystkiego. Do tego dołożymy sobie orzechów włoskich, które będziemy mieli teraz w sezonie bardzo dużo, albo laskowych, co tam akurat na działce czy w ogrodzie nam się trafi. Do tego jakiś olej tłoczony na zimno. Ja osobiście polecam olej lniany, żebyśmy się już tak trzymali naszej szerokości geograficznej. Albo olej z lnianki, albo olej rzepakowy, tłoczony na zimno. Do tego trochę soli, trochę pieprzu i wychodzi nam genialne pesto. Jak do tego dołożymy jakieś ziemniaczki świeże z pola tak naprawdę, do tego może jakaś jeszcze sałatka, to tak naprawdę mamy już super załatwione, świetne danie, które będzie nam naprawdę dobroczynnie działało na nasz organizm i nas mocno wzmacniało. A takie pesto możemy podtrzymać tydzień w lodówce, więc nie zjeść od razu, tylko za parę dni znów do niego wrócić.
1: Tak, zrobić sobie na przykład z makaronem. No to już mamy kilka zaskoczeń w tej naszej rozmowie, bo wspomniała pani kilka minut temu o tym, że można używać na przykład korzeni mniszka lekarskiego, a ktoś może się zdziwić, że mówi pani o tym, że do pesto można użyć naci marchwi. Czyli tak naprawdę też wracamy, czy mówimy o tym, że zioła to nie tylko liście, tak jak bazylia, oregano, ale w zasadzie cała roślina.
0: No tak, tak, bo to też wynika stąd, że z takiego tego przerwanego pokolenia się śmieję, bo kiedyś, niektórzy pewnie słuchacze pamiętają, to było tak, że marchewkę czy pietruszkę, no to zjadali ludzie w gospodarstwie, a te nacie to się ukręcało i na przykład nać z marchewki siekało się drobno razem z pokrzywami, płatkami owsianymi i ziemniakami, no i dawało się małym kurczaczkom, żeby lepiej rosły, żeby do tego jakiś krwawnik się dorzucało, żeby właśnie miały mocne kości, żeby szybciej rosły, tak samo jakimś młodym świnkom, bo to była bomba witamin. I to jest coś, co kiedyś w ten sposób karmiliśmy nasze zwierzęta gospodarskie i tak samo my możemy sobie zjeść tą nać z marchewki, która ma tyle samo witamin i mikroelementów, co marchew, tylko po prostu mniej karotenu. I z niej możemy sobie zrobić jakieś pesto albo właśnie jakiś sos.
1: Zioła, zresztą jak wszystko, co zielone, na pewno są i smaczne, i zdrowe. Czy zioła też mogą pomagać w leczeniu różnych schorzeń, dolegliwości?
0: Mogą nas wspierać przede wszystkim, czyli kwiaty lipy jak najbardziej będą działały na potnie. Wspomniany już mniszek, syrop z mniszka będzie działał odkrztuśnie. bardzo lubię, jeśli chodzi o roślinę, to czarny bez. I z tego czarnego bzu z kwiatów też można zrobić napar, który będzie działał na potnie, żeby na przykład gdzieś tam jakąś chorobę wypocić.
1: No to pochwalę się, u mnie w piwnicy dwie butelki takie litrowe syropu z kwiatu czarnego bzu już dojrzewają, tegorocznego.
0: Tak, tak. On jest specyficzny, ale naprawdę bardzo mocny w działaniu i rzeczywiście bardzo dobrze działa.

0: działa. Wiadomo, że jak mamy jakąś poważniejszą chorobę czy schorzenie, to przede wszystkim idziemy do lekarza. Natomiast możemy się wspierać tymi ziołami na różne sposoby, bo one są i są bardzo naturalne.
1: Tak, czyli tutaj ten bardzo ważny wątek, cieszę się, że to wybrzmi w naszej rozmowie, że zioła, ziołolecznictwo mogą być wsparciem w leczeniu, czyli nie unikamy tej medycyny konwencjonalnej, ale możemy
0: właśnie
1: traktować to jako połączenie.
0: Tak, że warto łączyć, warto łączyć tą tradycję, którą mamy w Polsce tego ziołolecznictwa, jednak z tym, co daje nam teraz współczesna medycyna, bo rzeczywiście coraz więcej odkrywamy w tych roślinach rzeczy, które mocno gdzieś tam będą nas wspierały. Chociażby weźmy pod uwagę taką zwykłą pokrzywę, która gdzieś rośnie, parzy, nikt jej nie lubi, ale tak naprawdę jak sobie będziemy ją używać do włosów, to będzie nam je wzmacniała. Jak będziemy ją popijać, to będzie miała bardzo dużo krzemu, więc będzie wzmacniać nam skórę włosów, paznokcie. Też przede wszystkim polecam paniom, które na przykład mają zniszczone paznokcie po jakichś tipsach różnych, jakichś naklejanych rzeczach na paznokcie. Pokrzywa będzie świetnie działała. Tak samo osoby, które mają problemy z włosami, to pokrzywa będzie tak pobudzała nam te włosy do działania, żeby nam rosły, to się mówi baby hairy, czyli takie malutkie, takie włoski, żebyśmy mieli ich trochę więcej na głowie, więc pokrzywa będzie super wzmacniała właśnie nasz organizm, a z drugiej strony jest to bardzo mocne zioło, więc też nie można go używać za dużo, więc ja też często mówię, że spróbujmy, sprawdźmy, jak działa. Każdy organizm jest inny. Nie ma takiego przepisu, że można powiedzieć, a to ty będziesz 2 miesiące teraz jadł pokrzywę albo napary i będzie super. Warto obserwować własny organizm, jak się zachowuje. Niektórzy wystarczy, że kilka razy wypiją jakiś napar i ich to wzmocni, a niektórzy będą potrzebowali trochę więcej czasu, natomiast nie można ziół też używać cały czas, bo będą na nas w drugą stronę działały zbyt mocno. Warto też pamiętać o tym, że zioła jednak to nie są leki. W związku z tym potrzebują trochę więcej czasu, żeby zadziałać. Że często tak idziemy teraz na skróty, idziemy do lekarza i chcemy od razu pigułkę na szczęście i pigułkę na wszystko. A z ziołami tak nie jest. One będą nieco dłuższy miały czas działania. A z drugiej strony świetnie się sprawdzają w wielu przypadkach, bo chociażby przywołam tutaj czerwoną koniczynę, którą mamy na łące. Dziewczynki kiedyś robiły wianki z czerwonej koniczyny na głowę, a koniczyna jest wykorzystywana, jest to fitohormon i w związku z tym często jest wykorzystywana w hormonalnej terapii zastępczej do wspierania pierwszych objawów menopauzy u kobiet, więc koniczyna się będzie pojawiała, czy soja, w tego typu specyfikach dla kobiet, więc
1: tylko że tam w tych specyfikach, takich suplementach, w zupełnie większym stężeniu niż w naturze, prawda?
0: Tak, wnioskuję
1: z tej rozmowy, że zioła mogą nas uczyć cierpliwości. To też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Zioła mrożone i suszone. Czy można zioła mrozić, czy można je suszyć?
0: Można je i mrozić, i suszyć. Najważniejszy jest czas zbioru takich ziół. Ziół nie zbieramy, szczególnie na przykład oregano, bazylii, jak zaczynają kwitnąć, bo wtedy cała siła rośliny idzie w to kwitnienie i wtedy zatracają się olejki eteryczne, które właśnie w takich bazylii, czy w oregano, czy w majeranku się pojawiały.
1: A to tak jak teraz na balkonie właśnie mi zakwitła bazylia, to co zrobić?
0: To bym już jej nie zbierał. Znaczy, listki tak, do pesto oczywiście, ale bym tej bazylii już na przykład nie mroziła, nie suszyła, tylko ją zostawiła do takiego bezpośredniego spożycia. Natomiast można dosadzić kolejną albo na przykład obciąć te kwiaty, żeby ona się jeszcze bardziej rozkrzaczała i wtedy dopiero pozbierać.
1: Chociaż powiem szczerze, że niedawno, że kwiaty ziół są też, a konkretnie pyłek z kwiatów ziół są świetnym pokarmem dla pszczół.
0: O tak, rzeczywiście. Jeżeli chcemy pszczoły albo trzmiele też bardzo lubią właśnie pyłek ziołowy. No i dzięki temu zresztą mamy później różne smaki tych ziół, przepraszam, tych miodów. Tak, natomiast tak, wracając do mrożenia i suszenia, jak najbardziej, ja polecam zrobić takie mieszanki na przykład rosołowe, które będziemy sobie, czy tam bulionowe, jak to woli, żebyśmy sobie mogli później w zimie wyciągnąć taką kostkę i wrzucić do

0: Zupy, czyli będziemy mieli tam troszeczkę lubczyku, trochę pietruszki, trochę jakiegoś majeranku i taką mieszankę różnych świeżych listków. Możemy leciutko przesypać solą i właśnie do kostek takich do mrożenia powciskać i wrzucić do zamrażalnika, do pojemników.
1: I mamy fajne, naturalne kostki rosołowe.
0: Tak. Mamy naturalne kostki, więc możemy sobie później wyciągać i je bez problemu spożywać. No i tak samo z suszeniem. Suszymy w przewiewnym miejscu, może to być balkon, strych, ale tak, żeby nam nie zalewało tych ziół i jak one są już suche, przekładamy je albo do papierowych opakowań, albo do słoików możemy zakręcić. No i później w zimie wyciągamy, zaparzamy i używamy według uznania, więc nie ma problemu z ziołami. Warto też mieć na parapecie w kuchni czy na balkonie takie zioła podręczne, bym powiedziała.
1: To też jeszcze ten wątek możemy poruszyć, no bo mamy teraz środek lata. Ja przyznam, że u mnie na balkonie ziołowy ogródek taki w doniczkach to jest od pierwszych wiosennych tygodni do późnego lata, ale kiedy przyjdą chłodniejsze dni, to czy można zioła uprawiać w domu?
0: Tak, jak najbardziej. O tym dużo piszemy właśnie w książce Zioła, ziółka i baziółka, że takie zioła nawet doniczkowe, które kupimy w sklepach, możemy spokojnie z nich skomponować sobie bardzo fajny parapet albo bardzo dobry balkon. W Polsce wszystko zależy od szerokości geograficznej. Ja na przykład mieszkam we Wrocławiu i u mnie, szczerze mówiąc, to bazylia to tak do listopada jest bez problemu, a rozmaryn bez problemu zimuje, czy na przykład czy pietruszka, czy szczawik. Natomiast już w Białymstoku niekoniecznie będą tak samo zachowywać się zioła na balkonie, bo będzie niestety nieco zimniej. Ale możemy te zioła przerzucić na parapet i one będą super się zachowywały. Oprócz kolendry, która no niestety to nie jest szerokość geograficzna i raczej tak na bieżąco bym ją zjadała. Natomiast bazylia będzie bardzo dobrze się utrzymywała na parapecie takim kuchennym do podręcznego zjadania. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z pietruszką, czy z majerankiem, czy z tymiankiem, czy nawet ze szczypiorkiem, który powinniśmy w miarę sporo spożywać w tygodniu, bo ma też sporo witamin i różnych mikroelementów.
1: No to jestem pewien, że zrobiłem się głodny po tej rozmowie, ale cieszę się, że takimi wskazówkami z nami się pani podzieliła. No i cóż, pozostaje nam życzyć, żebyśmy rzeczywiście do tych ziół, do tej tradycji, którą pielęgnowały nasze babcie, prababcie, wracali przy okazji tego święta, które przed nami.
0: Żebyśmy dostrzegali te zioła na naszych trawnikach i nadal próbowali robić z nich takie bukiety, bo to jednak natura i samo zdrowie.
1: Bo Polska ziołami stoi i nawet chwasty są jadalne, jak powiedziała moja gościni Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, autorka książek kulinarnych, między innymi książki Zioła, ziółka i baziółka. Pięknie dziękuję za tę rozmowę pachnącą naszymi polskimi ziołami.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 38 posłów i dwóch senatorów, którzy należą do Klubu Rozwój Plus, wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. Tak zdecydował koleżeński sąd dyscyplinarny tej partii. Wśród wyrzuconych jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści mogą odwołać się od tej decyzji. Mają na to 7 dni. Firma Ilona Muska ponownie przeanalizuje decyzję o wykluczeniu Polski ze wspólnego europejskiego regionu usług Starlink Roam. Takie zapewnienie otrzymał od jej przedstawicieli premier Donald Tusk. Od 17 sierpnia nasz kraj ma być wyłączony z europejskiej strefy mobilnej Starlink. To ograniczy możliwość korzystania z usługi za granicą. Na razie firma nie jest w stanie wytłumaczyć tej decyzji. Niektórzy z jej przedstawicieli mieli sugerować, że wykluczenie Polski z europejskiego regionu jest wynikiem błędu, mówi szef rządu.
2: Sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana. To jest kwestia roamingu, znaczy używanie Starlinków przez osoby prywatne tutaj w Polsce nie będzie droższe, ale jeśli ktoś będzie chciał wyjechać i za granicą korzystać ze Starlinku przywiezionego, nie wiem, w samochodzie z Polski tam, to wtedy ten roaming nie będzie dotyczył Polski. Strona amerykańska, Starlink, nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało.
1: Wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się do firmy SpaceX o przywrócenie polskim użytkownikom Starlinka na takich samych zasadach, jakie obowiązują klientów z większości państw Europy. 100 kilometrów pieszej wędrówki i ponad 24 godziny marszu. Tak będzie wyglądała charytatywna Droga Serc z Gdyni do Starogardu Gdańskiego. Uczestnicy wyruszą 22 sierpnia. Celem akcji jest wsparcie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi organizator marszu Błażej Sikorski.
3: Jeśli ktoś nie jest w stanie na przykład wpłacić, to może nam pomóc poprzez udostępnienie, powiedzenie komuś o tej zbiórce, o tej akcji i już tym samym pomaga bardzo w drodze. W Polsce jest bardzo dużo zbiórek, które też popieramy na chore dzieci. Mało kto dba o te dzieci, które właśnie były wykorzystane i właśnie chcemy się na tych dzieciach też skupić.
1: Do akcji wciąż można się dołączyć. Organizatorzy planują dzielić się swoimi dokonaniami podczas transmisji w internecie. To najcieplejszy dzień roku w Wielkiej Brytanii. W zachodnim Londynie temperatura przekroczyła 38 stopni Celsjusza. Nowy rekord pokazał termometr w ogrodach botanicznych w Kew. Wyższe temperatury zmierzono w Zjednoczonym Królestwie 4 razy w historii pomiarów. Są one prowadzone od XIX wieku. Rekordowy był 19 lipca 2022 roku. W Lincolnshire zanotowano wtedy 40,3 stopnia. O 20 informacje przedstawił Łukasz Pastor. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: W Klinice Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można spotkać zwierzęta. Obecność psów nie jest jednak związana z klasycznie rozumianą dogoterapią. Zwierzęta odwiedzają pacjentów, bo to ich bliscy. Zarówno chorzy, odcięci od dostępu do swojej domowej, zwierzęcej rodziny, cierpią, jak i cierpią odseparowane od nich psy czy koty. Zapraszam na audycję Samozdrowie.
6: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a są z nami pani Małgorzata Brzozowska, studentka kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Pani Katarzyna Moszczyńska, psycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: No i tu już w tle nam zabrzmiała Zuzka, bo jest z nami również Zuzka, urocza suczka, która będzie nam towarzyszyć. Jeżeli usłyszycie Państwo psie odgłosy, to proszę potraktować je bardzo naturalnie, bo też tematem dzisiejszej audycji jest sprawa niezwykle ważna i naturalna. Nasz prawo do naszego kontaktu z bliskimi nam osobami, z bliskimi nam zwierzętami. Tak, Zuza potwierdza, ważne jest to prawo. Zacznijmy od pewnego pomysłu, który pojawił się już jakiś czas temu, bo oto

0: Zwierzęta zagościły w klinice medycyny paliatywnej prowadzonej przez profesora Tomasza Dzierżanowskiego. Skąd taki pomysł, skąd się wziął i jaki jest efekt tej obecności zwierząt w klinice?
1: Pierwszy raz do kliniki przyszłam nie z pieskiem, tylko ze studenckiego

0: pacjentów.
1: A no właśnie, bo tu nie chodzi tak naprawdę o dogoterapię, tylko o coś więcej, o możliwość kontaktu z bliskimi, a zwierzęta bardzo często są przecież członkami rodzin pacjentów. Gdy oni trafiają do szpitala, nagle ten kontakt się urywa i to chyba nie jest dobre dla obu stron, no dla pacjentów zwłaszcza. I tu zwrócę się z pytaniem do pani psycholog, do Katarzyny Moszczyńskiej. Jak ważny jest ten kontakt z bliskimi, także prawo do kontaktu ze zwierzętami?
2: To jest szalenie ważne i rzeczywiście pacjenci, którzy ciężko chorują, no ta choroba niestety indukuje bardzo długą rozłąkę, która stanowi no, wyzwanie jednak dla psychiki człowieka. Myślę, że dla psychiki zwierzęcia również. W związku z czym wprowadzenie zwierząt na oddziały jest wspaniałą formą terapii. I zdecydowanie przyczynia się do tego, że polepsza się komfort życia pacjenta.
1: A czy tu chodzi o to, żeby te zwierzęta zamieszkały z pacjentami w szpitalu, czy żeby po prostu miały prawo zajrzeć, odwiedzić, żeby pacjent miał prawo pogłaskać, przytulić?
2: Zdecydowanie, żeby mogły wpadać i odwiedzać. Czasem ten kontakt nie musi być długi wcale, to wystarczy 10-15 minut i widzimy te dobroczynne rzeczywiście wpływy. Pacjenci się uspokajają, wyciszają, ten stres jest mniejszy, spada ciśnienie krwi, zmniejsza się poziom hormonu stresu, więc na własne oczy widzimy rzeczywiście dobry wpływ. Zresztą na personel też to wpływa naprawdę bardzo dobrze.
1: Pani Małgosiu, zapytam o te pierwsze doświadczenia właśnie, gdy pojawiła się pani z Zuzką, która nam dzisiaj towarzyszy, i z Kluską na oddziale w Klinice Medycyny Paliatywnej. Jakie były te pierwsze reakcje? Zdziwienie?
0: Oczywiście wielu pacjentów, no i rodziny pacjentów są zdziwieni, widząc psa na oddziale, chociaż z reguły widząc to już nie, na początku słysząc, bo jak dobrze tutaj słychać, moje pieski lubią dać o sobie znać, zanim już się pokażą.
1: Tak, Zuzka też się chce włączyć do rozmowy, po prostu.
0: Tak, chociaż my możemy to troszeczkę inaczej oceniać, niż oceniają to pacjenci. Dla nich, wbrew pozorom, takie właśnie oznaki normalnego życia, tego, że usłyszą zwykłe szczeknięcie psa, to jest ta namiastka tej codzienności, normalności, za którą oni tęsknią. Bardzo często jest to też tematem, od którego zaczynamy naszą rozmowę, kiedy przychodzimy. No bo oczywiście dogoterapia nie polega tylko na tym, że przychodzi sam pies, ale też ten człowiek, z którym pacjent rozmawia. I z reguły zaczynamy od tego, że pacjent mówi: a no bo ja tu słyszałem tydzień temu szczeknięcie, się zastanawiałem, czy tutaj miałam jakieś przywidzenia. No bo oczywiście nie jest tak, że każdorazowo jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich pacjentów. Nie chcemy tego robić, żeby nie przenosić patogenów z łóżka chorego na łóżko chorego i nie zarażać pacjentów. Z tego też względu bywa tak, że właśnie ktoś usłyszał psa, ale go nie zobaczył, a następnym razem tę tutaj niespodziankę już ma rozwiązaną, skąd się to szczeknięcie wzięło. Zaczynamy rozmawiać też o zwierzętach właśnie pacjentów, wracają wspomnieniami do tych ciepłych chwil, które w ich życiach były, mogą troszeczkę oderwać się od tego, co ich otacza. No ta szpitalna rzeczywistość, czegokolwiek byśmy w szpitalu nie zrobili, jak pięknego oddziału nie stworzyli, siłą rzeczy no, zawsze będzie ponura i dobijająca, jeżeli znajdujemy się w sali dla chorych, a nie w naszym domu.
1: Pani Katarzyno, to zaczyna być już stosowane w polskich szpitalach. Chociażby terapia poprzez sztukę albo w ogóle kontakt ze sztuką dla pacjentów. Tak jak widzimy teraz, kontakt ze zwierzętami, to daje poczucie normalności, to odrywa myśli od choroby?
2: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim koi. Jeżeli to jest zwierzę, które należało do pacjenta, to w tym momencie rzeczywiście redukujemy dużą tęsknotę i jesteśmy w stanie znacząco podnieść nastrój u pacjenta. Mieliśmy takie przypadki rzeczywiście, że pacjenci szalenie tęsknili za swoimi zwierzętami. Był pan Waldemar, który bardzo martwił się o swoje dwa kotki, które zostały w domu pod opieką sąsiada. Jego hospitalizacja się bardzo przedłużała. No i udało się przyprowadzić kotki do szpitala. Pan mógł się przywitać, pobyć z nimi, rzeczywiście uspokoić swoją tęsknotę i w ten sposób również znalazł nowy dom dla tych kotków, dlatego że on bardzo obawiał się o to, że te zwierzęta będą samotne. Perspektywa na wyjście do domu była różna. W związku z czym zdecydował się znaleźć nowy domek dla tych kotów i dzięki naszej klinice udało się

0: to zrobić, więc mógł w spokoju tak naprawdę zająć się sobą, swoją chorobą, swoim zdrowieniem, bez obaw o los tych kocich przyjaciół.
1: To piękna historia, piękna i budująca historia. Pani Małgosiu, pani mówiła, jakie były te pierwsze wrażenia po przeprowadzeniu psów. No, Zuza, czego nie możemy pokazać, ma taki specjalną taką apaszkę, chusteczkę z napisem psi terapeuta. Taką funkcję pełni, taki ma zawód, tak? Psiego terapeuty.
2: Tak, bardzo lubi swój zawód. Tutaj też opowiadałam przed chwilą pani psycholog, jak przed wyjściem wyglądała sytuacja z tą apaszką. Zawsze, kiedy zakładam apaszkę, wyciągam ją z szafy, to oba psy z radością podbiegają, bo one wiedzą, z czym się to wiąże, że dla nich to też są super emocje. Wszyscy głaszczą szpitalów, zachwycają się nimi. Są po prostu gwiazdami na tym naszym szpitalnym oddziale. Zawsze dostaną jakąś kiełbaskę od babci i dziadków czy innego smaczka, więc one bardzo lubią tam przychodzić. I właśnie zawsze, kiedy zakładam tą apaszkę, to one tylko czekają, która z nich dzisiaj zostanie wytypowana na to wyjście raży szpitalne. Tak też było dzisiaj. Jamnik bardzo, bardzo ucieszył się z możliwości tego, że to ona została wytypowana, by tutaj przyjść.
1: Co robią w szpitalu? Po prostu chodzą sobie między pokojami? Czy mają jakieś stałe miejsce, do którego można zajrzeć, żeby z nimi przez chwilę pobyć?
2: Stałego miejsca nie ma. To też wynika z tego, że jednak u nas na oddziale paliatywnym większość pacjentów już ma problemy z poruszaniem się, więc przychodzimy do pacjenta, do jego łóżka. Piesek może sobie usiąść na krzesełku obok łóżka, tak jak odwiedzający, i dać się pogłaskać czy nakarmić. Z wielką przyjemnością to robią. Czy jakąś sztuczkę zaprezentować. Sobie możemy porozmawiać, powspominać właśnie, czy to pieski, ale też inne zwierzęta, bo pacjenci to nieraz mają takie ciekawe historie o tym, jakie zwierzęta w domu zostawili pod opieką rodziny. Też wspomniany pan Waldemar, również go właśnie odwiedzaliśmy ze Zuzką i z Kluską. Bardzo ucieszyło go, jak też na Wigilię pieski były przebrane za Reniferka i Mikołaja. Taka chwila oderwania tych myśli. W Polsce jakoś bardzo często, jeśli w ogóle myśli się o dogoterapii, to w kontekście dzieci. Właśnie w kontekście osób starszych rzadziej ten temat jest poruszany.
1: A tutaj... Tak, zdecydowanie. Jakby ta radość w ogóle się już nie kojarzyła z wiekiem dojrzałym, jakby nie było już takiej potrzeby żadnej, no dziecięcej radości czasami.
2: No przecież niezależnie, czy się ma lat 9 czy 90, nadal takiej radości nam w życiu potrzeba. Takiego oderwania, tym bardziej w tym trudzie choroby, nieraz wielomiesięcznym, wieloletnim. Przebywanie w szpitalu, jeżeli ktoś nie zna tego z perspektywy pacjenckiej, to jest to sobie trudno wyobrazić, ale naprawdę takie bycie odciętym od swojej codzienności, od takiej wolności, możliwości jej swobodnego poruszania się, co, niezależnie co my byśmy z perspektywy personelu chcieli zagwarantować, no to tutaj nie mamy jak pewnych kwestii przeskoczyć. Jest bardzo, bardzo trudne tego, że właśnie jest ta świadomość, że ostatnia pacjentka mówiła, że wzięła całkiem niedawno pieska ze schroniska, myślała, że będzie mogła się nim zaopiekować, otoczyć go opieką, tak jak całe życie różne pieski miała, adoptowała, a teraz zachorowała na raka nagle i znalazła się na oddziale medycyny paliatywnej. I co będzie z jej pieskiem? Tego typu rozmów mamy naprawdę bardzo wiele. To jest bardzo duży problem. Pacjenci też zdają sobie sprawę, że no nie każda rodzina będzie miała możliwość zaopiekować się takim
1: pieskiem. A właśnie, czyli do tego ogromnego wyzwania, jakim jest choroba, dochodzi jeszcze to ogromne wyzwanie i problem dla pacjenta, co z jego czasami najbliższą istotą, czyli psem, kotem, kolejne coś, co bardzo obciąża psychikę, prawda?
2: Tak, takie dochodzi poczucie winy w ogóle z tego powodu zachorowania.
0: Tak, pacjenci bardzo chcieliby być odpowiedzialni za zwierzę, które czeka w domu. To jest jednocześnie tęsknota wielka za tym zwierzęciem i takie poczucie, że jest się za nie odpowiedzialnym, a z pozycji łóżka nie da się tej opieki dać.
1: Muszę zapytać też o to, o czym pewnie wiele osób myśli, jeśli zwierzęta pojawiają się w przestrzeni szpitalnej. Jaka może być reakcja? Bo ja od razu mam gdzieś z tyłu głowy służby sanitarne, epidemiologiczne, które mówią, ależ to zarazki, to wyzwanie takie po prostu higieniczne dla tego oddziału, który zwykliśmy,

0: moglibyśmy kojarzyć jako niezwykle sterylny i takie wymagania po prostu są.
1: W przypadku pacjentów i odwiedzanych właśnie, jeżeli pacjentów odwiedzają zwierzęta ich towarzyszące osobiste, ci pacjenci mają bardzo zbliżony mikrobiom już z tymi zwierzętami. Przecież nieraz śpimy z psami w łóżku i nie ma co oszukiwać, że jest inaczej. Oczywiście,
0: niektórzy
1: że
0: się absolutnie do tego nie przyznają.
1: Oczywiście, że łóżkiem zarządza jamnik, nie będę mówić, że jest inaczej.
0: O tak, potwierdziła.
1: Bardzo. Jamnik jest typowym pieskiem podkołderkowym. I z punktu widzenia mikrobiologicznego większym zagrożeniem dla człowieka jest drugi człowiek, który go odwiedza. To my jesteśmy w stanie zdecydowanie więcej bakterii i wirusów sobie przekazywać i będąc tym samym gatunkiem. Oczywiście w przypadku psów terapeutycznych, no to właśnie ta podstawa, żeby w ciągu jednej wizyty, jednak jedna wizyta, jeden pacjent, tak, a nie chodzenie pomiędzy salami, nie przekazywanie tych mikrobów, które gdzieś każdy z nas swoje ma, a szczególnie w przypadku chorych już w tym okresie choroby, oni byli na wielu oddziałach i siłą rzeczy no niestety po dłuższych hospitalizacjach posiadamy różne szpitalne bakterie. Z tego względu dbamy o to, żeby nie dochodziło do tej transmisji za pomocą zwierzęcia właśnie takich niepotrzebnych nam mikroorganizmów.
0: Czy wprowadzenie psów do kliniki wymagało dopełnienia jakichś formalności, jakichś zgód? Było trudne i skomplikowane?
1: Nie jest to skomplikowane. My po prostu mamy pewne już standardy ustalone. Z panem profesorem Dzierżanowskim mamy w przypadku psów terapeutycznych jasność, że muszą być one odrobaczone, muszą być zaszczepione, tak żeby w żaden sposób nie zagrażały bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście ubłoconych psów nie przeprowadzamy, tak więc zależnie od pogody też. W tym wszystkim trzeba również myśleć o samym dobru psa, więc jak są teraz te upały, no to ja w takie upały psa nie przeprowadzam do kliniki. Uważam, że nie byłoby to w porządku wobec psa. Natomiast kolejna kwestia, to też można może mylnie sobie wyobrażać, jak tak mówimy o tych zwierzętach na oddziale. Kiedy pacjenci informują nas, że będą odwiedzeni przez swojego psiaka, to ustalamy to tak, żeby naraz na oddziale był jeden pies. Nie mamy spotkań psów, nie chcemy, żeby mogło dojść, no tak jak ludzie się sprzeczają, pies potencjalnie też z innym psem może się posprzeczać, więc nie dopuszczamy do takich sytuacji, żeby naraz na oddziale było ileś psów pacjentów.
0: Czyli obecność Zuzki i Kluski, no to jest obecność trochę psów terapeutów, trochę dogoterapii, ale rozumiem, że klinika otworzyła się również na zwierzęta pacjentów, na ich psy, na ich koty, oczywiście pod pewnymi warunkami. Czy obserwuje pani Katarzyno, właśnie ten pozytywny wpływ, to jak się zmienia psychika osoby chorej, kiedy ma taką możliwość?
2: To jest do zaobserwowania. Rzeczywiście widać, że pacjenci się rozpromieniają. To natężenie lęku jest mniejsze i pojawia się przede wszystkim uśmiech. To jest taki objaw, który rzeczywiście dosyć szybko możemy zauważyć. Od razu widać inną atmosferę na oddziale. To jest rzeczywiście chwila, w której cały oddział jest bardziej spokojny, szczęśliwy. Personel też jest, to od razu widać, że jest zwierzę na oddziale. Personel jest bardziej uśmiechnięty.
0: Ale właśnie, bo nawet chciałam zapytać o personel, bo pani już wspominała o tym, że to nawet wpływa na personel w szpitalu.
2: Oczywiście, że tak. Zuzię i Kluskę zna już cały nasz oddział. Wszyscy są zaprzyjaźnieni, jak widać. Myślę, że psinki czują się u nas komfortowo, tak mi się wydaje. Tak jak obserwuję ich mowę ciała, to mam takie głębokie poczucie, że znają większość personelu i czują się jak u siebie. To dodatkowo dodaje radości, że to jest taki pozytywny aspekt na oddziale.
0: Czyli może to być pies pacjenta, może to być kot pacjenta, każde zwierzę pacjenta. Rozumiem, że są reguły i zasady takie jak no, jedno zwierzę w czasie takiej wizyty. Czy limitujecie ten czas kontaktu?
1: Nie jest on limitowany w żaden sposób. Staramy się zapewnić możliwie godne warunki dla naszych pacjentów w tym ostatnim okresie

0: ich życia, często w ostatnim okresie ich życia, bo też są pacjenci, którzy przychodzą do nas po to, żeby na przykład ustawić odpowiednio, poprawić leczenie przeciwbólowe i potrafią wychodzić z oddziału, bo to też może tak od razu to powiemy, bo bardzo mnie razi takie przekonanie, które panuje powszechnie, że ten oddział oznacza jakiś wyrok. Tak wcale być nie musi. Mhm. Jeśli mogę tylko dopowiedzieć jeszcze a propos personelu, to tak, nawet są słowa, które gdzieś tak zapadły mi w pamięci, kiedy przyszła mi pani pielęgniarka, zwróciła się do Kluski: Kluska, nawet nie wiesz, jak ja ciebie dzisiaj potrzebowałam.
1: Cudownie, cudownie. I ja widzę w ogóle w oczach Kluski wielką radość i gotowość do tego, żeby w tej chwili być psem terapeutycznym, a musi tutaj z nami siedzieć, a taką miała wielką nadzieję, gdy zakładano jej chustę, że idzie do pacjentów. Jak rozumiem, ta obecność zwierząt wpływa zarówno na tych, którzy są przyzwyczajeni do kontaktu ze zwierzętami, bo po prostu je w domu mieli, jak i na tych, którzy pewnie kiedyś trochę się wstrzymywali i w domu nie mają własnego psa, swojego kota, może nagle przeżyją niezwykłe uczucie i zrozumieją, jak to jest w tej relacji ze zwierzakiem.
2: Tak, to są wielkie chwile. Teraz jak rozmawiamy o tym, to przypomniało mi się, że w sumie mieliśmy też jedną pacjentkę, która odmówiła kontaktu ze zwierzęciem. Kiedy zapytałam ją, czy chciałaby skorzystać z odwiedzin pieska, zamyśliła się i powiedziała mi, że nie, że ona bardzo kocha zwierzęta i tęskni za swoim, ale ten moment jest dla niej tak trudny, że nie jest gotowa na to, tak? Mając świadomość, że tak naprawdę zbliża się powoli do kresu swojego życia, pacjentka była bardzo świadoma swojego stanu zdrowia. Konfrontacja z tym spotkanie ze zwierzęciem jawiło jej się jako trudne i nie chciała.
1: Więc to pokazuje, jak poważne podejście mają ludzie do zwierząt. To naprawdę wzruszające, ale ja rozumiem, że to, że zwierzęta pojawiły się w klinice medycyny paliatywnej, dla was było również impulsem do tego, żeby szerzyć tą ideę i w ogóle umożliwić taką obecność zwierząt, nie tylko u was, bo tu jest pełna zgoda i macie pełną aprobatę profesora Tomasza Dzierżanowskiego i całego szpitala, ale chcecie to popularyzować także w innych placówkach.
0: Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby było to możliwe nie tylko u nas w klinice, ale w całym kraju. Najchętniej nie tylko na oddziałach medycyny paliatywnej. Ja nie mówię oczywiście o oddziałach chirurgii, nie mówię o JOM-ie, ale jest wiele oddziałów, w których jest to zdecydowanie możliwe, żeby umożliwić takie odwiedziny, tak żeby były to bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla zwierząt. Nie musi przecież to odbywać się przy łóżku chorego. W przypadku oddziałów, gdzie jest możliwość, żeby pacjent się przemieszczał, można taką salę ustalić, w której mogłoby to być możliwe. A naprawdę wiemy, jak bardzo ważne jest to dla pacjentów.
1: Może nawet przedsionek, może nawet jedno wyznaczone konkretne miejsce, prawda? Gdzie można przyprowadzić zwierzę pacjenta.
0: Tak, oczywiście. Trzeba by zacząć od możliwości wejścia na teren w ogóle szpitala z psem, bo to nawet w większości szpitali jest zakaz wejścia na teren, nie ma więc jak nawet pod okno podejść.
1: Co robicie w tym kierunku?
2: Powstała petycja, myślę, że Gosia dobrze o niej opowie.
0: Na petycję online znajduje się petycja, którą zachęcamy do podpisania. Jest to list poparcia dla karty praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, gdzie można się zapoznać z kartą praw pacjenta, którą napisał pan profesor Tomasz Dzierżanowski, właśnie uwzględniając w niej to prawo do kontaktu z naszym zwierzęciem towarzyszącym. Wszyscy jesteśmy zdania, że jest to tak samo ważne prawo do kontaktu ze zwierzęciem, jak i do kontaktu z innymi członkami rodziny. Też jest inaczej mówiąc to teraz w tym roku, ale inaczej będzie, jak popatrzymy na kwestię odwiedzin za jakieś 10 lat. Coraz większy jest problem z epidemią samotności. Coraz więcej spędzamy czasu w mediach społecznościowych, izolujemy się od naszych bliskich, od rodzin, od znajomych. I coraz częściej obserwujemy, że później w tym szpitalu nie ma komu odwiedzić już tego pacjenta. Samotność jest jedną z gorszych rzeczy, co spotyka człowieka w tym ostatnim okresie życia. Więc jeżeli mamy dbać

0: o to, żeby pacjent był godnie zaopiekowany w ostatnim okresie życia, to czemu nie przez możliwość walki z tą samotnością, przez odwiedziny jego zwierzęcia?
1: Jak my rzadko, pani Katarzyno, myślimy w ogóle o tym odczuciu samotności, bo jeśli myślimy o szpitalu, to myślimy głównie o dostępie do leczenia, o terapii, a to, jak się pacjent czuje i jak odczuwa właśnie swoje osamotnienie, gdzieś jest na szarym końcu, prawda?
2: To prawda. Niestety choroba nowotworowa bardzo często wiąże się z izolacją. To są setki godzin spędzone w szpitalu, najpierw na diagnostyce, potem na leczeniu, więc jest to izolacja od poczucia bezpieczeństwa, od bliskich, od domu, od zwierząt, od wszystkich tak naprawdę aspektów życia i to znacząco wpływa na zmianę, więc powinniśmy robić wszystko, co możemy, aby tę samotność chociaż troszkę niwelować, tak? Nie mówię o tym, żeby zupełnie ją zniszczyć, natomiast zrobić coś, żeby było jej mniej.
1: I można sprawić, by ludzie czuli się mniej samotni, chociażby dając im możliwość kontaktu z bliskimi, czasami czworonożnymi. Serdecznie paniom dziękuję za dzisiejsze odwiedziny w Polskim Radiu 24. Dziękuję również Zuzi, która była bardzo cierpliwa i na pewno bardzo chciałaby już w tej chwili iść do swoich pacjentów. Żegnam w takim razie. Była z nami dzisiaj pani Małgorzata Brzozowska, studentka kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: I pani Katarzyna Moszczyńska, psycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no co nam pozostaje? Po prostu podpisywać petycję. Petycję umożliwiającą zwierzętom odwiedziny u bliskich w szpitalu, po to, by i one czuły się lepiej i by lepiej czuli się pacjenci. Czasami przecież odseparowani od tego normalnego życia to będzie terapia i namiastka normalności. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
3: Samo zdrowie.
4: Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Tankowanie tańsze od najbliższego poniedziałku. Wraca rządowy program Ceny Paliw Niżej. Apolityczny i niepartyjny, taki zdaniem premiera jest Maciej Berek, były minister, kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zajrzymy też na dworce kolejowe. Tłumy Polaków już dziś rozpoczęły długi weekend. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Na początek ważna i długo wyczekiwana wiadomość dla kierowców. Paliwa będą tańsze. Warto wstrzymać się z tankowaniem samochodu do najbliższego poniedziałku. W tym dniu powróci w nowej odsłonie rządowy program Ceny Paliw Niżej. To odpowiedź rządu na niestabilną sytuację w cieśninie Ormus i rosnące ceny ropy. Decyzję ogłosił dziś premier. Interwencja ma na celu ulżyć fali Polaków, którzy wracają z urlopów, mówi wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego XTB Michał Stajniak.
11: Podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 23 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
10: Ponownie ma być też wprowadzony mechanizm

0: Ceny maksymalnej. Obniżka będzie obowiązywała przez 2 tygodnie. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i 2 senatorów. Chodzi o osoby wchodzące w skład klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Informację potwierdził rzecznik dyscyplinarny ugrupowania Karol Karski. W stosunku do wszystkich 40 osób Sąd Dyscyplinarny uznał, że ciężko naruszyli oni statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez to, że opuścili klub parlamentarny PiSu i wstąpili do nowego klubu parlamentarnego, powiedział Karski. Wszystkie wykluczone osoby zostały powiadomione o decyzji drogą mailową. Otrzymały skan orzeczenia Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w tej sprawie. Teraz mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Maciej Berek kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział premier Donald Tusk, to jeden z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków, który ze swojej apolityczności i niepartyjności uczynił znak rozpoznawczy. Szef rządu przyznał, że był przeciwny, żeby do Trybunału byli wysyłani politycy. Według Donalda Tuska Maciej Berek politykiem nie jest. Relacja Sylwii Białek.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że Maciej Berek nie jest jego ani partyjnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał jednak, że jeśli były minister podtrzyma swoją determinację, będzie miał z jego strony pełne poparcie. Nawiązał do swoich słów sprzed 2 dni, że Maciej Berek to jego prawa ręka.
2: To sformułowanie prawa ręka nie dotyczy w żaden sposób jakiejś politycznej lojalności. To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Donald Tusk powiedział, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, że niektórzy czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być w Trybunale Konstytucyjnym. Zaznaczył, że rozumie tę zasadę, sam jest do niej przekonany, ale to, co najważniejsze dzisiaj, to stawianie na ludzi maksymalnie kompetentnych i odważnych. Premier pytany, czy ta decyzja była ustalona z koalicjantami, powiedział, że dopiero dojdzie do zgłoszenia kandydatury Macieja Berka i będzie jeszcze czas, żeby wszyscy usiedli do stołu w ramach całej koalicji rządowej i szukali rozwiązań, które dadzą szansę na naprawienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dymisja Anny Konieczyńskiej to za mało. Radni Koalicji Obywatelskiej z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego domagają się odwołania prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Rady Nadzorczej tej spółki. Ich zdaniem odwołanie dotychczasowej wiceprezeski to krok niewystarczający, a chodzi o nieprawidłowości związane ze wsparciem popowodziowym. Przedwczoraj Rada Nadzorcza odwołała Annę Konieczyńską. Powodem tej decyzji były informacje ujawnione przez Wirtualną Polskę. Według portalu 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do 3 podmiotów, które nie ucierpiały w wyniku żywiołu. Pieniądze otrzymały firmy powiązane z wiceprezeską agencji i działaczką KO. W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura w Jeleniej Górze. Od kwietnia przygląda się jej też CBA. Swoją kontrolę prowadzi również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W informacjach Holandia. Co najmniej 1 osoba zginęła, a 6 zostało rannych w wyniku eksplozji w porcie w Rotterdamie. Do wybuchu doszło w strefie przemysłowej Europortu. Była to 2 poważna akcja ratunkowa w holenderskim porcie. Rano w rafinerii ExxonMobil zabrakło zasilania.
3: Władze poinformowały, że do eksplozji doszło przed południem w firmie Ganvor Energy, która produkuje m.in. benzynę i olej napędowy. Z opisu na jej stronie wynika, że jest to tradycyjna rafineria, która przechodzi transformację zrównoważonego rozwoju. Surowce i gotowe produkty są przechowywane w zbiornikach. To właśnie w jednym z nich doszło do awarii, co widać na zdjęciach i filmach publikowanych w prasie. Media piszą, że ekipa konserwacyjna pracowała przy rurociągach. Do wybuchu mogło dojść podczas ich odłączania. Policja zabezpieczyła teren, na miejscu jest też inspekcja pracy. Eksplozja miała miejsce 2 godziny po tym, jak w tym samym porcie w rafinerii ExxonMobil zabrakło prądu. Władze ogłosiły w związku z tym regionalny stan wyjątkowy. Rafineria musiała spalać gazy, dlatego przez jakiś czas widoczne były czarne chmury dymu i duże płomienie. W ciągu godziny zasilanie przewrócono. Według rzecznika ExxonMobil incydenty w obu rafineriach nie są ze sobą powiązane. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Wielu Polaków rozpoczyna już przedłużony weekend. Zwiększony ruch panuje na dworcach kolejowych w całym kraju. Na głównej stacji w Poznaniu od rana było widać tłumy. Z pasażerami rozmawiał Maciej Szefer.
4: Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód.
5: Przedłużony długi weekend?
6: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
5: A dlaczego pociąg?
6: No, ekonomiczne powody są. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony.
0: Wiele osób wybiera jednak podróż własnym autem i do nich służby apelują o ostrożność.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pogodna i bezchmurna noc w całym kraju. Termometry pokażą 7 stopni na wschodzie i południu, około 11 w centrum.

0: do 15 nad morzem.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 20, już za chwilę magazyn sportowy.
3: Sport.
2: A razem ze mną w studiu Sylwia Urban, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Wyspy Owcze są przepiękne, tak słyszałem, ale co powoduje, że Lech, który miał tam grać, cały czas nie może tam zagrać?
4: Nie może tam zagrać, ponieważ to jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że Lech chciał wylecieć wczoraj, już byli na lotnisku, okazało się, że nie mogą wylecieć, bo na lotnisku na Wyspach Owczych jest potworna mgła i w związku z tym samolot nie mógłby tam wylądować.
2: Okay.
4: Kolejny termin wylotu był dzisiaj rano o 8, ale sytuacja była podobna. Więc wylecieli, owszem, trochę później, wylądowali w Norwegii ostatecznie, jakoś się dostali na te Wyspy Owcze. Mecz mieli w związku z tym rozpocząć dzisiaj o 21:45, choć pierwotnie to miała być godzina 19, ale ostatecznie UEFA zgodziła się na przesunięcie tego meczu na jutro.
2: Coś
4: oczywiście tam w międzyczasie były jeszcze tarcia między Lechem a UEFA, bo UEFA twierdziła, że Lech mógł wylecieć dzień wcześniej, właśnie biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, nie w środę, a we wtorek, i wtedy być może nie byłoby tego problemu. Na początku nie chciała zgodzić się na przełożenie tego spotkania, ale ostatecznie uległa i przełożyła ten mecz na jutro.
2: Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli przed chwilą w informacjach, może jednak pociągiem, zawsze też trochę taniej. Sylwia Urban przedstawi Państwu więcej informacji sportowych.
3: Sport.
4: Dziś w magazynie sportowym będą dwa wiodące tematy. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Birmingham i Mistrzostwa Europy w pływaniu w Paryżu. Będzie też piłka nożna i mecze polskich drużyn w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów w Lidze Europy i Conference League. Górnik Zabrze od 19 podejmuje Ferencvaros Budapeszt w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Przypomnę, że pierwsze spotkanie na wyjeździe Górnik przegrał 0-1, a w tej chwili w 50 minucie Górnik prowadzi 1-0. Gola w 45 minucie, a więc takiego gola do szatni z rzutu karnego strzelił Kacper Urbański. I jeśli takim wynikiem to spotkanie się zakończy, to będzie dogrywka. O 20:30, a więc chwilkę po zakończeniu naszego magazynu sportowego, w tych samych rozgrywkach i w tej samej rundzie zagra Jagiellonia Białystok. Na wyjeździe zmierzy się z Glasgow Rangers, z którym przed tygodniem wygrała u siebie 2-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec ma świadomość, z jak wymagającym rywalem przyjdzie się zmierzyć jego drużynie.
5: Ja sobie zdaję sprawę z siły przeciwnika, zdaję sobie sprawę też z siły tego obiektu, siły tych trybun i na pewno będzie to silna strona gospodarzy. Z drugiej strony my mamy jasno określoną tożsamość. Jesteśmy drużyną, która doszła do tego momentu, bo identyfikuje się z pewnym sposobem gry i to jest w nas tak głębokie, że po prostu tacy jesteśmy i nie potrafimy być inni. Jesteśmy zespołem, który chce być z piłką, zespołem, który chce być proaktywny, który chce tworzyć sytuację i tworzyć zagrożenie. Wiadomo, że trudny mecz nas czeka, ale my nie przylecieliśmy tutaj, żeby przetrwać. Przylecieliśmy po to, żeby wygrać i awansować dalej. I to jest nasz cel.
4: Przypomnę początek tego meczu o 20:30. Dziś miał też grać Lech Poznań, Sky Klaksvik z Wysp Owczych, ale kłopoty z podróżą do Wagar sprawiły, że UEFA przełożyła to spotkanie na jutro, tak jak już mówiliśmy wcześniej. W pierwszym meczu w Poznaniu Lech wygrał 1-0. Natomiast w Lidze Konferencji, również w rewanżu trzeciej rundy eliminacji, od 19 Raków Częstochowa gra w Szwecji z Hammarby IF i w 52 minucie prowadzi 1-0. Pierwszy mecz w Częstochowie zakończył się bezbramkowym remisem, a zatem jeśli Raków utrzyma to prowadzenie, to awansuje do ostatniej, czwartej rundy eliminacji. Dodam, że wczoraj z tymi rozgrywkami pożegnał się GKS Katowice, który wprawdzie wygrał u siebie z HPL-em Tel Awiw 2-1, ale pierwsze spotkanie przed tygodniem przegrał na wyjeździe 0-2 i odpadł z europejskich pucharów. Tymczasem reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Włoszkami 0-3 w ostatnim meczu Memoriału Agaty Rus-Olszewskiej.

0: o puchar prezydenta Koszalina. Obie drużyny do tej pory były niepokonane, a zwycięstwo pozwoliło ekipie Italii na końcowy triumf w turnieju. Memoriał Agaty Mrus-Olszewskiej to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się już 21 sierpnia w Azerbejdżanie, Czechach, Szwecji i Turcji. Dzień później w swoim pierwszym spotkaniu fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Węgierkami. Tymczasem w Starych Jabłonkach na Mazurach trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, niestety już bez polskich par. Michał Bryl i Bartosz Łosiak, nasza eksportowa para, odpadła w 1/16 finału. Przegrała z niemieckim duetem Jonas Zagstetter i Sven Winter 0-2. Z turniejem pożegnali się także Aleksander Czachorowski i Jakub Krzemiński. Biało-czerwoni w 1/16 finału ulegli Filipowi Wallerowi i Moritzowi Pirzałcowi z Austrii 0-2. Wcześniej odpadły wszystkie Polki. A teraz już przenosimy się do Birmingham, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Śledzimy starty Polaków, a na miejscu robi to Rafał Bała. Dobry wieczór, Rafale.
1: Witam cię, Sylwio, witam naszych słuchaczy. No, na Polaków jeszcze troszkę poczekamy, bo przecież dzisiaj ten finał biegu na 3000 metrów kobiet z przeszkodami to będzie około 21:30 polskiego czasu, ale no, Agnieszka Chorzępa, Kinga Królik, no i Alicja Konieczek, najbardziej doświadczona z tej trójki, raczej wielkich szans tutaj na pozycje medalowe nie mają, bo przecież walki są rzeczywiście bardzo mocne, czy to Niemki, Brytyjki, czy Hiszpanki, Włoszki, ale i także mamy całą trójkę w tej czołowej szesnastce. To jest taki dobry prognostyk przed tym, co się będzie działo za dwa lata, bo wtedy przecież Mistrzostwa Europy w Chorzowie, no i także Igrzyska Olimpijskie, chociaż wiemy, że bieg na 3000 metrów przeszkodami to jest domena biegaczek i biegaczy z Afryki. Natomiast bieg na 110 metrów przez płotki, to już jest inna historia zupełnie, bo Jakub Szymański co prawda ma znakomity rekord Polski razem z Damianem Czekierem 13:25, ale jeszcze sukcesu takiego międzynarodowego na tym dystansie dużego nie miał. W seniorskich mistrzostwach zawsze gdzieś tam czegoś brakowało na tych ostatnich metrach. Wczoraj też na ostatnich metrach, około 20 metrów przed metą jeszcze prowadził. Później Szwajcar i Francuz go wyprzedzili, ale jest brązowy medal. To na pewno jego duży sukces. No i dzisiaj Kuba stanął na podium, uniósł ręce w geście, powiedziałbym, triumfu, chociaż to był na pewno w geście sukcesu, bo triumfował Szwajcar Joseph. No i Jakub Szymański uważa, że to jest, może być nowe otwarcie w jego karierze, bo wiemy, że znakomicie biega na 60 metrów przez płotki. Ten człowiek urodził się w Gdyni, wychował w Sopocie, sam ten klub reprezentuje. No, wiele różnych historii z nim związanych, a jako młodzieżowiec też wiele sukcesów dla reprezentacji Polski uzyskiwał, ale teraz chyba zaczyna się właśnie te jego sukcesy na stadionie. Oto co powiedział Krzysztofowi Kuzakowi po dekoracji.
2: Na pewno ciągle jestem tak samo zadowolony. Emocji ciąg dalszy właśnie był dzisiejszego dnia. Wczoraj była akumulacja, natomiast dzisiaj odebrałem swój medal i jestem z tego bardzo dumny.
1: Bardzo dumny Jakub Szymański, też wzruszony, no i tak jak mówi, to jest człowiek, który ma olbrzymi potencjał, ale także no, taki perfekcjonista, można powiedzieć. W każdym treningu wykonuje wszystko to, co zaplanował z trenerem, no i to przynosi efekty w postaci tego medalu. Co ciekawe, to jest już szósty medal Mistrzostw Europy w historii polskiego biegu na 110 metrów przez płotki, ale Polacy nie mają jeszcze ani jednego złota. No to się rzadko zdarza, bo przecież mieliśmy w przeszłości znakomitych płotkarzy, ale mamy teraz także znakomite biegaczki na 400 metrów, no i przede wszystkim Natalia Bukowiecka, która broni tytułu. Tutaj dziś biegała w półfinale. Wydawało się, że nie wiadomo jak to będzie, bo przecież w sztafecie mieszanej nie było medalu. Natalia w tym sezonie nie złamała jeszcze 50 sekund, ale jak stanęła na tej bieżni, uklękła w blokach, no i jak ruszyła, to widać było, że to jest prawdziwa petarda. A na ostatniej prostej, no to już nikt nie miał do niej najmniejszych szans i nawet ta niesamowita Czeszka, która w hali biegała fantastycznie, Manuel, tym razem musiała uznać wyższość Natalii Bukowieckiej. Najlepszy czas półfinałów, 49:57, no i co to będzie w finale, mówi Natalia Bukowiecka.
3: No, cieszy się mnie ten sezon bez, cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, jeżeli by była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem. Troszkę zwalniałam na końcu, więc z tego pewnie można było trochę urwać, ale mówię, no chciałam też wejść jak najmniejszym nakładem sił, bo warunki są dosyć trudne. Znaczy na bieżni może są ok do biegania, natomiast rozgrywka była bardzo ciężka i teraz jest po prostu bardzo ciężko ze względu na upał. Wiem też, że rywalki też są mocne, było widać. I Likę, i Jäger, i zresztą Manuel pewnie też gdzieś tam troszkę opuściła końcówkę, jak już widziała, że ze mną nie wygra, więc na pewno no, może się ułożyć inaczej, ale jestem w dobrej myśli.

0: myśli.
1: Potwierdzam to, co mówi Natalia Bukowiecka. Warunki rzeczywiście są dosyć trudne. Gorąco, ale tak duszno. Nie ma tutaj wiaterku, który towarzyszył nam w ostatnich dniach, szczególnie w niedzielę w trakcie oficjalnego treningu. Zawodnicy się zastanawiali, czy będzie dobry, czy będzie zły ten wiatr, ale teraz tego wiatru zupełnie nie ma, no i mamy takie duszne powietrze. Nic sobie z tego nie robili polscy oszczepnicy, bo dziś rzucali też w kwalifikacjach. No i obaj zakwalifikowali się do finału. Przede wszystkim Dawid Wegner, który rzucił no, trzeci wynik w konkursie, 82-40. Pamiętamy, w zeszłym roku finalista Mistrzostw Świata. W tym sezonie też Dawid pokazuje, że te Mistrzostwa Europy mogą należeć do niego. Czy zbliży się do medalu? No zobaczymy, ale tak mówił po tym konkursie eliminacyjnym.
2: Były duże emocje. W tych pierwszych dwóch rzutach, no tam parę błędów technicznych, no ale w tym trzecim już wiedziałem, co mam zrobić i to wykonałem i od razu odleciał ten oszczep, choć miękkie nogi były przez jakiś czas tam. No najważniejsze, żeby rzucić te duże kół, to daje największy spokój. No udało się w tym trzecim rzucie, jestem zadowolony. Teraz trzeba myśleć, co dalej, bo finał jest już tuż. No był odczuwalny ten upał. No trochę czułem te nogi, że jednak były takie lekko miękkie i wiadomo, głowa trochę taka też przegrzana. No ale no trzeba mieć ten charakter też. Jakoś dać sobie radę z tym. No mi jakoś tam się udało i zobaczymy, co w finale będzie.
1: Dawid Wegner w finale, ale tam także doświadczony 34-letni Marcin Krukowski. On dzisiaj nie rzucił co prawda 80 metrów, ale też narzekał trochę na ten upał. Najważniejsze, że jest w finale, jak to mówi zawsze Marcin Krukowski. To już będzie nowe otwarcie.
3: Można powiedzieć, melduję wykonanie zadania jako żołnierz Wojska Polskiego prawie najniższym kosztem. Jakbym miał do wyboru 5 stopni zamiast 35, to bym to wziął w ciemno, nawet się nie zastanawiając. Nienawidzę rzucać w takim piekle. Było, minęło. Eliminacje są po to, żeby wyeliminować innych, a nie zostać wyeliminowanym, bo jakże udało się. Nie interesuje mnie to, czy wchodzę z pierwszym, czy ostatnim miejscem, bo wiemy, że to nie ma znaczenia na finał.
1: No i takie życiowe mądrości Marcina Krukowskiego. To, co było, nie ma znaczenia. No i taka jest prawda, jeśli chodzi o lekkoatletykę. To, co było dziś rano, ma znaczenie, bo to były kwalifikacje do skoków z wyż. Maria Żodzik pokonała 1,91 m, jest wśród 15 finalistek. Nie udało się Maji Słodzińskiej, a także Wiktorii Miąso i Maciej Megier biegł przez 1,5 km w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Jako pierwszy oglądał się za rywali jakieś 50-60 metrów przed nimi. Narzucił niesamowite tempo, ale na kilkaset metrów przed metą cały ten peleton kilkunastu zawodników go wyprzedził, no i ostatecznie Megier nie awansował do finału, no ale to są błędy młodości, to jeszcze niedoświadczony zawodnik, a jak mówię, rozpoczyna się teraz rozgrzewka do skoku o tyczce, rozpoczyna się też wkrótce trójskok kobiet opóźniony o 30-40 minut ze względu na wypadek, no i na to, że autobusy wiozące te zawodniczki na stadion musiały objeżdżać właśnie te miejsca, w których był wypadek, a zatem czekamy na finał z reprezentantkami Polski. 3000 metrów z przeszkodami o 21:30. Czekamy też na inne finały. Dzisiaj m.in. 200 metrów mężczyzn i 800 metrów mężczyzn. No niestety bez reprezentantów Polski, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę.
4: Oczywiście, że tak. Rafał Bała, bardzo dziękuję za relację. A teraz przenosimy się do Paryża, gdzie trwają pływackie Mistrzostwa Europy. Tam mamy na razie jeden medal. Medal brązowy zdobyła go wczoraj Justyna Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. Ale czy będą następne? To pytanie kieruję do naszej legendy pływania, a obecnie pani prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylii Jędrzejczak. Dobry wieczór, pani Otylio.
5: Dobry wieczór, dobry wieczór.
4: Będą no, jeszcze polskie medale?
5: No, jakbym powiem tak, jako była pływaczka, nigdy nie lubiłam, jak mi się zawieszało medale na szyi, więc tym bardziej nie powiedziałabym, że dzisiaj nie chciałabym ich zawieszać. Na pewno przed nami jeszcze starty braci Chmieleckich, czyli 200 metrów stylem motylkowym. Zarówno Michała, jak i Krzysztofa. Co prawda Krzysztof w tym roku miał kontuzję, którą leczyliśmy, ale no jakby liczę też na dobre ich przygotowanie i występ. Są w jednej grupie treningowej u trenera Brooksa z właśnie Justyn Kozan, która zdobyła nam brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym. No przed nami też Kasia Wasik, 50 metrów stylem dowolnym. Jej koronna konkurencja, na którą też będziemy jak najbardziej patrzyli. Więc są jeszcze takie dystanse, na które liczymy na pozytywne.

0: pozytywny odbiór. Na pewno te mistrzostwa są mistrzostwami na półmetku i tego cyklu olimpijskiego, więc to jest taki ważny moment, po którym będzie też bardzo ważna analiza tych startów i no, myślę, że naprawdę będzie bardzo ważna analiza. Natomiast ja się cieszę na pewno z tego występu Justin, która poprawia regularnie swoje rezultaty, bo pobiła wieloletni rekord Kasi Baranowskiej na 400 metrów stylem zmiennym. To jeden z tych rekordów, które były ustanawiane właśnie w tych latach, kiedy my zdobywałyśmy medale najważniejszych imprez. Więc to też pokazuje, że bardzo ważne i chyba istotne jest to, żebyśmy z powrotem postawili też na długie dystanse, na te konkurencje, które z pozoru wydają się trudne i ciężkie. No, bo są trudne i ciężkie, to nie tylko pozór, ale jednocześnie no, one też są tymi konkurencjami, w których ta walka o finały, walka o medale może być też ciekawa i łatwiejsza. To może złe słowo, bo żeby to źle zabrzmi, ale na pewno to jest ta walka, którą dużo osób się wycofuje, a dzisiaj można, bijąc tam rekordy życiowe, bijąc rekordy Europy, rekordy świata, dostając się do finału, naprawdę osiągać znaczące rezultaty.
1: No na pewno dłuższy dystans wybacza błędy ewentualne, które mogą się przytrafić podczas takiego wyścigu, podczas gdy na przykład w wyścigu na 50 metrów tam już nie ma ani centymetra na błąd.
0: No tak, zgadzam się w 100%, nawet milimetra, czyli tam od samego początku jak popełni się błąd, to on ponosimy jego konsekwencje do ostatniego dotknięcia ściany, więc rzeczywiście to jest ten dodatkowy element i efekt. Jakby można powiedzieć, że to jest też dodatkowa motywacja dla trenerów, żeby motywować młode pokolenie do tego, aby nie obawiali się ciężkiej pracy, nie obawiali się właśnie pokonywania tych przeciwności długich dystansów. Ja to trochę nazwę no, trenowania aż do wykończenia, do takiego mocnego wykończenia, no bo żeby nie użyć brzydkiego słowa, do zwymiotowania.
1: No tak. A dzisiaj 0,02 sekundy zabrakło Ksaweremu Masiukowi do awansu do finału na 50 metrów stylem grzbietowym. Czy z tego występu jest pani zadowolona jako prezes?
0: Znaczy na pewno liczyliśmy na to, że tutaj będziemy mogli obserwować Ksawerego na tą 50 w wyścigu finałowym i tam wiele może się zdarzyć. Ksawery jakby podjął się wyzwania wyjechania do Stanów Zjednoczonych i tam trenował przez 3 miesiące, następnie wrócił do kraju pod opieką trenera Wołkowa, pływał treningi trenera amerykańskiego. No ale myślę, że nad tą formą też trzeba się zastanowić, czy to jest dobre rozwiązanie. Uważam, że powinien podjąć decyzję, w którym miejscu ostatecznie jest i trenuje, no bo jednak trenowanie w ekipie Kosa, choćby nawet tego zawodnika, który tutaj bił rekord Europy, znaczy w Paryżu, to który teraz będzie płynął w finale nie, na 50 grzbietowym, a to kolega z grupy treningowej, no to sam trening w towarzystwie takich osób podnosi nasze umiejętności i jakby poziom zmęczenia i poziom naszych rezultatów, więc myślę, że tutaj na pewno to też jest bardzo, bardzo ważne do podjęcia decyzji przez Ksawerego, no bo my jako związek no nie mogę mu narzucić, gdzie ma konkretnie być, natomiast uważam, że na pewno jest to moment, który powinien się zastanowić. Te 200 nam zabrakło do tego finału. Myślę, że gdyby no, przede wszystkim był tutaj rekord życiowy, no to rekord życiowy pozwoliłby pływać w finale.
1: Ale za to w finale popłynął przed chwilą Jakub Majerski, zajął 7. miejsce. To rywalizacja na 100 metrów stylem motylkowym, pani stylem, w którym była pani absolutną mistrzynią. No i co? 7. miejsce, 51-78. Zwyciężył Węgier Krzysztof Milak i ustanowił rekord Europy z czasem 49-48. To 7. miejsce. To jest miejsce Jakuba Majerskiego w tej chwili na tym dystansie, w tym stylu?
0: Z Jakubem jest trochę inna sytuacja, bo Jakub rzeczywiście, no to jest jego miejsce, no bo na tyle wypłynął, 51-50 wypłynął. Jego rekord życiowy to jest 50 sekund, więc jakby tutaj no ten rekord życiowy pozwalałby mu znajdować się wyżej, ale jak dobrze pamiętam, to nie dałby medalu. Więc tutaj trzeba schodzić poniżej 50 sekund, aby być w tej przestrzeni medalowej.

0: Mistrzostw Europy i podejrzewam, że podobnie będzie na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku. Natomiast no, Jakub Majerski jest po dużej kontuzji. On miał kontuzję kolana, miał operację, którą była przeprowadzona więzadeł i po prostu wraca do rywalizacji, wraca do tego treningu, uzyskał kwalifikacje, wrócił już na poziom tego 51, który tak pływał stabilnie, więc jakby jego start oceniam pozytywnie, że widzę bardzo dobry powrót do tego, do drogi do powrotu i liczę na to, że ciągłe dobre przygotowania, mam nadzieję, nie zakłócone żadną kontuzją, żadną chorobą, pozwolą w 2027 roku na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie cieszyć się dobrymi rezultatami.
1: A mnie się marzy powrót do roku 2006 i właśnie Budapesztu. 5 złotych medali.
0: Co mam pani powiedzieć? Marzenia są bardzo ważne w życiu. Ja mi też się marzą te czasy, w których rzeczywiście była to olbrzymia dominacja. No, w Mistrzostwach Europy w 2006 roku, jak pani wspomniała, wtedy zdobywaliśmy 5 złotych medali. Nawet wtedy sztafeta 4x200 kobiet zdobywała pierwszy w historii medal na srebrny. Więc tak, no, marzy nam się to i dlatego ten półmetek jest niezwykle ważny do ostatecznej analizy w kontekście Mistrzostw Świata i w kontekście przede wszystkim Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku.
1: Ach, jak sobie przypomnę, jakie to wtedy były emocje i te związane właśnie z tymi Mistrzostwami Europy, ale również z Igrzyskami Olimpijskimi, Mistrzostwami Świata. To było coś fantastycznego. Pani Otylio, to na koniec jeszcze zapytam o to, czy Polska jest w stanie zorganizować takie letnie Mistrzostwa Europy na długim basenie? I czy kiedyś to nastąpi w ogóle?
0: Aktualnie my jesteśmy po organizacji Mistrzostw Europy na krótkim basenie, które zostały bardzo dobrze ocenione przez European Aquatics i jakby bardzo patrzą pozytywnie na organizację przez Polskę kolejnych wydarzeń. Mamy w planie Mistrzostwa Europy 2027 w przyszłym roku w skokach do wody. 2028 European Aquatics nie ma jeszcze organizatora Mistrzostw Europy, właśnie tych tak zwanych dużych Mistrzostw Europy, czyli tych odbywających się raz na 2 lata. Nie ukrywam, że moim marzeniem byłaby organizacja takiego wydarzenia w Polsce, bo przede wszystkim ona by też nam pokazała, takie wydarzenia podnoszą popularyzację dyscypliny. Jest to możliwość spotkania wybitnych sportowców i jakby... Natomiast jeżeli powiem tak, obiektowo nie jesteśmy gotowi. Nie posiadamy żadnego obiektu, które byśmy mogli zrealizować takie wydarzenie. Oczywiście, jeżeli stworzylibyśmy obok któryś z naszych obiektów, najbliżej jest to Gorzów Wielkopolski, które ma halę sportową obok i tam postawili basen tymczasowy, to jest to możliwe. Zaplecze hotelowe znowu jest za małe. Na pewno nie bylibyśmy w stanie
1: musimy
0: zrobić
1: czekać
0: tego w jednym mieście.
1: I musimy też kończyć niestety. Pani Otylia Jędrzejczak, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek mocne słowa premiera Donalda Tuska o pośle PiSu Marcinie Romanowskim, który ma przebywać w Naddniestrzu. To separatystyczny region będący w świetle prawa międzynarodowego częścią Mołdawii, ale pozostający pod kontrolą Moskwy. Jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, może to wskazywać na zdradę, powiedział szef rządu.
8: Ja mogę powiedzieć, że patrząc na to, co wyprawiają ci ludzie, to każdy najczarniejszy scenariusz jest możliwy. Ja pamiętam pana Szmyta na Białorusi. Więc ja nie wykluczam, że pan Romanowski po prostu jest kolejnym przykładem takiej wprost zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów naszej ojczyzny. I to jest wyjątkowo paskudne. Ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie mogę tego potwierdzić.
7: Szef mołdawskiego.

0: Go Interpolu powiedział, że służby nie zidentyfikowały żadnych danych wskazujących, że Marcin Romanowski wjechał na terytorium Mołdawii. Jednocześnie zapewnił, że współpracuje z polskimi władzami. Dziewczynka, która spadła kilka dni temu z balkonu z 5 piętra w Łomży, trafi do pieczy zastępczej. Decyzję o odebraniu dziecka rodzicom podjął Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży, mówi sędzia Jan Leszczewski. To nie przesądza o jej dalszych losach.
1: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie.
0: Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec był wówczas za granicą. Czterolatka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę. Spadła z piątego piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Problemy z wodą na Dolnym Śląsku. Podgórzyn, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój. Susza spowodowała w tych miejscowościach wysychanie powierzchniowych ujęć. Najgorzej jest jednak w Kowarach, gdzie do zbiorników strażacy muszą dowozić wodę beczkowozami. W mieście co prawda wywiercono już studnie głębinowe, ale potrzebna jest jeszcze do tego infrastruktura. Mieszkańcom pozostaje więc oszczędzać wodę, bo tej może w każdej chwili zabraknąć.
2: Na razie jakieś wiadro albo w butelki zostawiamy, żeby było, ale to jest ciężko. Wczoraj na przykład tak pomalu ta woda ciekła, że masakra. Ja mówię do męża, że chyba znowu nie będzie.
3: Kwiaty wszystkie podlewane są z odzysku z deszczówki.
0: Susza dotknęła prawie połowę terytorium Polski. Duże straty odnotowują rolnicy. Sąd zabezpieczył dwa obrazy z wystawy Kresy Europy w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. O ich wydanie upominają się spadkobiercy Andrzeja Lubomirskiego. Do sądu trafił pozew, a do czasu rozstrzygnięcia sporu dzieł nie wolno wywozić za granicę. Joanna Rutkowska ze Słupskiego Muzeum podkreśla, że placówka nie jest stroną sporu, ale wykona decyzję sądu.
4: Muzeum Lwowskie wydało oświadczenie w tej sprawie, że też będą postępowali zgodnie z przepisami prawa i z decyzjami sądu we współpracy z Ministerstwem Ukraińskim i naszym.
0: Jeśli spadkobiercy Andrzeja Lubomirskiego wygrają proces, obrazy mają trafić do powstającego Muzeum Lubomirskich we Wrocławiu, a wystawa Kresy Europy w Słupsku będzie otwarta do 18 października.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 34 minuty po godzinie 20. Michał Strzałkowski razem ze mną. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Już za chwilę świat w powiększeniu. Chciałbym cię zapytać, czy kiedyś byłeś w Naddniestrzu?
7: Tak, byłem.
6: I jak ci się tam podobało? Czy to jest ładne miejsce? Bo znam kogoś, kto też tam jest.
7: Ja tam byłem z innych powodów.
6: Ale ładnie tam jest, wiesz, jest co oglądać, nie wiem, jakieś ciekawe miejsca, jakąś dobrą knajpę możesz polecić.
7: Jakby to powiedzieć. Znaczy ja byłem w Naddniestrzu z dziennikarskiej ciekawości już dobrych 10-11 lat temu. To nie jest takie trudne, żeby tam z Mołdawii pojechać, bo chociaż to jest separatystyczny region, to on jest na różne sposoby z Mołdawią zżyty, zrośnięty biznesowo. To jest trochę taka szara strefa przemytniczo, gangstersko, dziwna dosyć. I tam oczywiście są bardzo duże wpływy rosyjskie i duża rosyjska obecność. Ale samo to miejsce nie jest jakieś szczególnie ciekawe. To jest na 10 godzin tam można wjechać normalnie, wsiąść w autobus z Kiszyniowa, ze stolicy Mołdawii, pojechać, zwiedzić, zobaczyć i wrócić. Bo jeśli się dłużej zostanie, to już się interesują służby naddniestrzańskie. Do 10 godzin to nie turystów chętnie przyjmują. Bo wydadzą tam pieniądze, ale tam za bardzo nic do obejrzenia nie ma, poza takim trochę skansenem postsowieckim, to poza tym to nic.
6: Czyli po 10 godzinach można się trochę nudzić.
7: Szybciej nawet opuściłem, bo że było nudno.
6: To zostawmy Naddniestrze. Wiem, że ty dzisiaj z innym tematem, więc zapraszam już teraz na Świat w powiększeniu.
5: Świat w powiększeniu.
7: Tak, my nie o Naddniestrzu, nie o Mołdawii, tylko o dalekim wschodzie, o Japonii i o Rosji, bo Władimir Putin odwiedził jedną ze spornych z Japonią właśnie wysp kurylskich, wyspę Etorofu. No a Japonia przeciwko temu zaprotestowała. I o co dokładnie w tym chodzi, będziemy to wyjaśniać. Moim państwa gościem jest dr Paweł Berendt, ekspert Instytutu Bojma. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
7: To, co Władimir Putin na tej wyspie Torofu zrobił, to odwiedził zakład przetwórstwa ryb, spróbował lokalnych produktów, porozmawiał z urzędnikami, z mieszkańcami wyspy, czyli w zasadzie nic specjalnego się tam nie wydarzyło, ale to jest wizyta w miejscu bardzo, ale to bardzo szczególnym, bo te wyspy kurylskie, które są sporne z Japonią,

Japonią. No to Japonia nazywa terytoriami północnymi, Rosja kurylami południowymi. No i rzeczywiście reakcja Tokio była zdecydowana.

0: Rosji, wyspa Sachalin miała być wspólnie eksploatowana. W następnych latach było kilka kolejnych przesunięć. Japonia zrzekła się pretensji do Sachalinu w zamian za resztę Kuryli, a po wojnie rosyjsko-japońskiej zajęła południowy Sachalin. Ostatnie przetasowanie miało miejsce właśnie w roku 1945, kiedy Związek Radziecki przyłączył się do wojny przeciwko Japonii, zajął całe Kuryle, południowy Sachalin i pozostaje tam do dzisiaj. I Japonia na dobrą sprawę nie uznała właśnie zajęcia tych czterech najbardziej południowych wysp kurylskich, ponieważ w interpretacji japońskiego rządu wyspy te stanowią część szelfu kontynentalnego Hokkaido, w związku z tym przynależą do Japonii. Poza tym Kuryle nie zostały precyzyjnie określone ani na konferencji jałtańskiej, ani podczas konferencji poczdamskiej. Według Japończyków też nie jest to, nie było to do końca jasne w traktacie z San Francisco z roku 1952, kończącego, 51, przepraszam, kończącego znaczy formalnie był ten traktat pokojowy między Japonią a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, właśnie którego Związek Radziecki nie podpisał. I od tamtej pory, w zasadzie od normalizacji stosunków w roku 1956 i podpisania deklaracji o zakończeniu stanu wojny, te cztery wyspy pozostają kością niezgody.
1: No jedną z nich jest właśnie ta wyspa Etorofu, jeśli spytać Japończyków, i Turup, jeśli spytać Rosjan o nazwę tej wyspy. To jakie znaczenie ma to, że Władimir Putin tę wyspę odwiedził? Ona jest największa w tym archipelagu.
0: Znaczenie ma bardzo duże, ponieważ Władimir Putin po raz pierwszy odwiedził tą wyspę. Po drugie, znaczy jako drugi prezydent Rosji, bo w 2010 roku był to Dmitrij Miedwiediew. Tak więc no, jest to okazja wyjątkowa, no i właśnie też pewien sygnał pod adresem Tokio, że Rosja tu była, jest i ma zamiar być dalej.
1: No i to oczywiście pokazuje, jak twarde stanowisko mają Rosjanie wobec tego tematu, ale Japończycy też twardo przy swoim obstają, no i dogadać się w tej sprawie nie sposób chyba.
0: Czy tak, chociaż rosyjskie stanowisko nie zawsze było tak twarde, bo jeszcze w latach 50., jak toczyły się rozmowy, Chruszczow proponował oddanie dwóch najbliżej Hokkaido położonych wysp. Japończycy byli gotowi zaakceptować tą ofertę, ale wtedy wtrącili się Amerykanie, którzy uprzejmie poinformowali, że jeśli Japonia podpisze taki układ ze Związkiem Radzieckim, to może zapomnieć o zwrocie Okinawy i Łodzimy, które wówczas były pod amerykańską okupacją. Rozmowy, powiedzmy, że tak wejdę panu w słowo, Rosjanie cały czas wykorzystują tą perspektywę zwrotu chociaż części z tych wysp w kolejnych negocjacjach z Japonią.
1: No tak, bo to jest taka idealna rzecz do polityki kija i marchewki. Można robić wrażenie, że już jest blisko jakiegoś porozumienia, a potem zagrać twardo. No, to idealne narzędzie nacisku.
0: Dodajmy jeszcze, że też Ta data ma pewne znaczenie, bo 15 sierpnia w Japonii jest obchodzony

0: koniec II wojny światowej. Znaczy, to jest data wyjścia w życie zawieszenia broni. I tutaj dochodzi właśnie do kolejnego argumentu Japończyków, dlaczego rosyjskie, czy zajęcie przez Związek Radziecki części Kuryli było nielegalne, ponieważ w japońskiej interpretacji właśnie zakończone zostały działania wojenne, a Rosjanie meldowali się na kolejnych wyspach już po 15 sierpnia.
1: No właśnie, więc mamy tutaj taką klasyczną rosyjską politykę, która polega na wykorzystywaniu absolutnie każdego atutu, a atut siły jako ten naczelny atut. No ale właściwie to od 2022 roku to już w ogóle chyba nie ma o czym rozmawiać, no bo Rosjanie się na Japończyków obrazili za to, że Japończycy przyłączyli się do sankcji, jakie Zachód nakładał na Rosję za inwazję na Ukrainę. Wsparli też Ukrainę, no nie bronią, ale w inny sposób też przydatnymi na wojnie rzeczami, jakimiś pakietami medycznymi na przykład, czy innymi tego typu rzeczami, też bardzo potrzebnymi podczas prowadzenia wojny. No Rosjanie się zezłościli i wszelkie rozmowy zerwali z Japonią.
0: Tak, i to tak naprawdę nie po raz pierwszy, bo pierwszy raz taka sytuacja była w roku 2014. Wtedy premier Abe prowadził bardzo intensywne rozmowy i przynajmniej części japońskich decydentów już wydawało się, że uda się osiągnąć jakieś porozumienie, ale wtedy nastąpiła rosyjska aneksja Krymu. Japonia chcąc nie chcąc musiała przyłączyć się do zachodnich sankcji na Moskwę i w tym momencie rozmowy zostały zerwane. Fakt, temat gdzieś tam krążył na marginesie kolejnych spotkań Abe i Putina. No ale potem, tak jak pan powiedział, przyszedł rok 2022, wybuch pełnoskalowej wojny i dwa lata temu prezydent Putin też jasno stwierdził, że nie będzie żadnych rozmów z Japonią, dopóki ta nie zmieni swojego stanowiska w sprawie Ukrainy.
1: A Japonia jak do tego wszystkiego podchodzi? Jak ważne są kwestie tych terytoriów północnych, jak nazywają te cztery sporne wyspy Japończycy dla Japończyków, dla japońskiej polityki?
0: To jest kwestia ważna bardziej po prawej stronie sceny politycznej. To jest powiedzmy taka jedna z tych niezabliźnionych ran. Nie ukrywajmy, japońska ludność Kuryli i Sachalinu została w roku 1945 wywieziona w głąb Związku Radzieckiego. Części udało się przedostać do Japonii, części udało się później wrócić, no ale na ich miejsce przybyli osadnicy rosyjscy, chociaż też na Kurylę deportowano Ukraińców tuż po wojnie. Tak więc no, to jest jedna z tych trudnych spraw. Premier Abe właśnie ją rozdmuchał. On miał takie dość osobiste podejście do tego z bliżej nieznanych przyczyn. Jego następcy, Fumio Kishida i obecnie Sanae Takaichi, mają już bardziej zdystansowany stosunek do tego. A ogólnie jak wygląda ten stosunek Japończyków do kwestii Kuryli? Od roku 2014 do 2022 właśnie kwestią dyżurną były wizy właśnie dla byłych mieszkańców terytoriów północnych i ich potomków, które właśnie były takie krótkie pozwolenia na pobyt w celu odwiedzin grobów bliskich.
1: No a tak w ogóle mówi pan o prawej stronie sceny politycznej, a dla lewej strony sceny politycznej to ma znaczenie w Japonii?
0: Powiem szczerze, że nie zauważyłem, ale tutaj to przynajmniej po stronie rosyjskiej ta kwestia Kuryli wychodzi poza jakieś znaczenia sentymentalne czy stwierdzenia, jak były

0: jeszcze za czasów Związku Radzieckiego ministra Kosygina, że wszędzie tam, gdzie stanęła stopa radzieckiego żołnierza, zawsze będzie już Związek Radziecki. Gdyby Japonia, czy Rosja odstąpiła, tak to powiedzmy, Japonii te cztery wyspy, zmieniłyby się granice wód terytorialnych i wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Ochockim. A to już by miało poważny wpływ na gospodarowanie tamtejszymi zasobami morskimi, czyli przede wszystkim łowiskami ryb. Jak na razie Rosja jest ich jedynym dysponentem. Gdyby Japonia miała kurle, to zyskałaby większy dostęp. Plus jeszcze kwestia strategiczna. Morze Ochockie to jest jeden z tych tak zwanych bastionów, czyli akwenów, na których mogą swobodnie operować rosyjskie okręty podwodne z rakietami balistycznymi. Czyli znowu, gdyby doszło do zmiany granic wód terytorialnych i wyłącznych stref ekonomicznych, to na Morzu Ochockim, czy tak, na Morze Ochockie wróciłyby japońskie okręty Straży Wybrzeża, co znowu by osłabiło pozycję Rosji. A jeżeli by pojawili się Japończycy, to zapewne krótko po nich przybyliby też Amerykanie. Czyli po raz kolejny mamy sytuację, na którą Rosja nie może się zgodzić.
1: No tak, tę wizytę Władimira Putina na jednej z Wysp Kurylskich poprzedziła jego wizyta na ćwiczeniach rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego. No trudno tutaj nie łączyć tych dwóch wydarzeń ze sobą.
0: No oczywiście, plus od 2010 roku, prawda, od tej wizyty Miedwiediewa, też regularną kwestią jest rozmieszczanie rosyjskich jednostek na Kurylach. Fakt, że spora część z nich została po 2022 wycofana i walczy na Ukrainie, albo walczyła na Ukrainie, ale to też był taki kolejny sposób sygnalizowania ze strony Moskwy.
1: A jeśli chodzi o kwestię traktatu pokojowego, no bo tego Rosja i Japonia nigdy po II wojnie światowej nie zawarły, to jest możliwe bez uregulowania kwestii kurylskich, Wysp Kurylskich, czy powiedzmy takiego uregulowania, żeby to obie strony zadowoliło. To w ogóle jest możliwe?
0: Powiedzmy tak, według Rosji uregulowanie bez poruszania kwestii Kuryli jest możliwe, według Japonii nie. Czyli to, jak pan zauważył, trudno tutaj mówić już o dojściu do porozumienia. Fakt, no, tą ideą przewodnią premiera Abe w poprzedniej dekadzie była propozycja pokoju bez zwycięzców i bez zwyciężonych. On tutaj używał terminów z judo, żeby trafić lepiej do Putina, który jest fanem tej sztuki walki. Ale i tak nic to nie dało.
1: No to w kiepskiej jest sytuacji Japonia. Ma jakiekolwiek narzędzia nacisku na Rosję?
0: No, w tej chwili nie.
1: No to musi być duża frustracja w Tokio w takiej sytuacji.
0: Wśród osób, którym zależy na rozwiązaniu tej sprawy Kuryli, na pewno tak. No, ale poza tym, że jest to kwestia sentymentalna, w pewnym stopniu emocjonalna, to nie ma aż tak dużego wpływu na funkcjonowanie Japonii. Tutaj wchodzą jeszcze inne kwestie. Była sprawa, czy Japonia usiłowała kusić Rosję większymi inwestycjami na całych Kurylach i na Sachalinie w przypadku bardziej korzystnego dla niej rozwiązania tego sporu. Rosja odpowiadała z kolei zapraszaniem inwestorów chińskich i południowo-koreańskich. To też była taka próba rozgrywania, plus jest jeszcze kwestia tak naprawdę, co by Japonia zrobiła z tymi czterema wyspami, gdyby je odzyskała, bo to Temat jest dość

0: popularny w japońskiej popkulturze, no przynajmniej w tym dziale science fiction. I tu wracając do tego, o czym pan rozmawiał jeszcze przed naszą rozmową, w japońskim science fiction dość często pojawia się wątek, że kuryle zmieniły status, ale regularnie tam konkluzja jest taka, że powstaje coś właśnie w stylu Naddniestrza. Te wyspy stają się takim ośrodkiem działalności przemytniczo-mafijnej, załatwiania różnych szemranych interesów i w pewnym momencie dla Tokio to zaczyna stanowić większy problem niż korzyść.
1: Czy to jakaś taka próba oswojenia się z tym, że ciężko odzyskać te wyspy?
0: Albo próba rozważenia, co by było, gdyby się udało je odzyskać, bo nie ukrywajmy, co by się stało z obecnymi mieszkańcami? Dostaliby obywatelstwo japońskie, czy mieliby pakować walizki?
1: No tak, bo Japończyków stamtąd Rosjanie wygonili i zasiedli Rosjanami te wyspy.
0: Zgadza się. Plus nie ukrywajmy, włączenie tych czterech wysp w całą infrastrukturę japońską, doinwestowanie ich, żeby reprezentowały no, poziom zbliżony do biedniejszych rejonów Japonii, wymagałoby bardzo dużych nakładów środków.
1: No tak, to 80 lat już minęło. To jest dużo czasu.
0: Tak. Tak więc cały czas to jest właśnie kwestia dość sporna. Też w Japonii, fakt, że to bardziej po lewej stronie, nie brakuje osób, które całkowicie kwestionują sens ciągnięcia tego sporu. Właśnie kwestią, po co to, co my z tym zrobimy, jak te wyspy już będą z powrotem japońskie.
1: Czyli rozumiem, że te argumenty o tym, że to kontrola łowisk, czy właśnie strategiczne położenie przy tym Morzu Ochockim, to nie do każdego z Japończyków przemawia.
0: Nie zgadza się.
1: Rosja i Japonia, mimo że tego traktatu pokojowego nigdy po II wojnie światowej nie zawarły, to relacje ze sobą mają. Oczywiście różna była dynamika tych relacji, one były cieplejsze i chłodniejsze, ale tak można powiedzieć, że w zasadzie to są takie dosyć normalne relacje chyba. Czy jak to jest?
0: Stosunek Japończyków do Rosjan w ciągu ostatnich lat zrobił się zdecydowanie chłodny. Jednak rośnie niechęć, chociaż to nie ma to aż tak w związku z kurylami. Te relacje normalne, na ile Rosja utrzymuje normalne relacje z państwami sąsiadującymi. To jest takie zasadnicze pytanie. Powiedzmy tak, były wzloty, były upadki. Były w latach 90. Japońskie firmy usiłowały wchodzić na rynek rosyjski, przede wszystkim inwestycje na rosyjskim Dalekim Wschodzie, na Syberii. Sparzyły się na tym, jednak warunki prowadzenia biznesu w Rosji zdecydowanie nie odpowiadały Japończykom. I od tamtej pory japoński biznes trzyma się daleko od Rosji, co też prowadziło do właśnie sytuacji, kiedy japońskie rządy kolejne wymyślały tu jakieś pakiety inwestycji, które miały zachęcić Rosję do korzystnego dla Tokio, czy pozytywnego dla Tokio rozstrzygnięcia kwestii Kuryli, no wtedy zawsze pojawiało się pytanie, jak przekonacie japońskie firmy, żeby inwestowały w Rosję. No, to było kolejne bardzo trudne zadanie.
1: A jeśli chodzi o podejście Japończyków do Ukrainy, do wojny na Ukrainie, to popierają Japończycy to, żeby Ukrainę, no tak jak to robi Japonia, oczywiście w taki dosyć specyficzny sposób wspierać, no ale jednak to przyłącza się do sankcji, finansowe wsparcie różnego rodzaju czy inwestycyjne dla Ukrainy było. No w jakimś tam materialnym zakresie też, no nie w broni oczywiście, no Japonia jest krajem pacyfistycznym.
0: Poparcie dla Ukrainy jest od pierwszych dni wojny. Teraz nawet sytuacja się robi coraz ciekawsza, bo wiele japońskich firm z branży dronów nawiązuje

0: nawiązuje współpracę z ukraińskimi przedsiębiorstwami i testuje swoje rozwiązania, w tym też drony bojowe, chociaż tutaj chodzi bardziej o drony przechwytujące inne systemy bezzałogowe.
1: Czyli tak zwane drony defensywne, możemy powiedzieć. O.
0: Tak, drony przechwytujące, drony defensywne, czyli coś, co mieści się w japońskich przepisach nawet po ich liberalizacji w ciągu ostatnich lat.
1: No to jest ciekawa współpraca i rzeczywiście już taka dosyć istotna, pokazująca, że jest to jednak dla Japończyków rzecz ważna. No tu musimy postawić kropkę, bo czas programu nieubłaganie się kończy. Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę, dr Paweł Berendt, Instytut Bojma. Michał Strzałkowski, ja Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy bez dodatkowych pieniędzy jakiekolwiek zmiany w ochronie zdrowia są realne? Czy zmiany organizacyjne, trudniejsze egzaminy dla młodych lekarzy albo ograniczanie godzin czy miejsc, w których mogą pracować medycy, poprawi opiekę medyczną? Wiele pytań i wiele odpowiedzi. W dialogu z ekspertami i praktykami w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus formalnie wykluczeni z PiS-u. Zapadła decyzja sądu koleżeńskiego ugrupowania. Mam nadzieję, że zmiana zasad Starlinka dla Polaków to błąd. Premier Donald Tusk komentuje decyzję Amerykanów. Iga Świątek ma pierwszy finał w sezonie. W nocy w Toronto zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość formalnie wykluczyło 38 posłów i dwóch senatorów. To osoby związane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Członkami partii według statusu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu i założyli własny, powiedział rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
2: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości decydował w sprawie osób, no, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu no, nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
1: Sąd koleżeński ugrupowania nie podjął decyzji w sprawie dwóch innych grup polityków, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Chodzi między innymi o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Złożyli oni deklarację w innej niż wymagana formie. Nie zajęto się też sprawą trzech europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. To Piotr Müller, Waldemar Buda i Michał Dworczyk. W przypadku tych europosłów decyzja może być podjęta w przyszłości. Premier ma nadzieję, że decyzja o zmianie zasad Starlinka dla Polaków to błąd. Od 17 sierpnia Polska ma przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zawierają terminal Starlinka za granicę. W czasie konferencji szef rządu był pytany o plany wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego. Jak mówił, kluczowe są dla niego relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Premier powiedział, że strona amerykańska nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało, że Polska wypadła ze wspólnego europejskiego regionu.

0: usługi Starlink Roam. Jak mówił, niektórzy Amerykanie sugerują, że był to po prostu błąd i trzeba go naprawiać. Poinformował, że dostaliśmy zapewnienia, że sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana. Donald Tusk poinformował, że rząd analizuje możliwość wprowadzenia podatku cyfrowego, ale jak dodał, nie może to narazić na szwank relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że kluczowe w tej sytuacji byłoby stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące podpisania wprowadzającej ten podatek ustawy.
1: Więc jeśli będziecie mieli okazję, nie bójcie się, nawet jeśli prezydent będzie pochukiwał albo robił jakieś takie zapytajcie go, jak by się zachował, gdyby rzeczywiście to trafiło do niego na stół do podpisu.
0: Pod koniec czerwca prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cła na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych, co dotknie amerykańskie firmy technologiczne. Podkreślał, że zrobi to niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Rosjanin, który miał w Warszawie wykonać egzekucję na obywatelu Stanów Zjednoczonych, zatrzymany dzięki współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji. Zamachowi udało się zapobiec w ostatniej chwili. Do zatrzymania doszło na ulicach Warszawy. O szczegółach akcji mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
3: Do zatrzymania 29-letniego podejrzanego doszło 7 sierpnia w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, a tutaj sprawne współdziałanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW oraz ich duże zaangażowanie pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
2: 9 sierpnia sąd zgodził się na wniosek prokuratora o areszt mężczyzny na 3 miesiące. Premier zapowiedział intensywne działania na rzecz zapobiegania ewentualnym kolejnym próbom przeprowadzania na terenie Polski zamachów. To pierwsza taka sytuacja, gdy ktoś na zlecenie Rosji decyduje się na zamach na obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Na koniec coś dla miłośników tenisa. Iga Świątek rozgrywa swój najlepszy turniej w tym roku. Po wygranej z Ukrainką Eliną Świtoliną najbliższej nocy zagra o zwycięstwo w prestiżowym turnieju WTA 1000 w kanadyjskim Toronto. W finale zmierzy się z Jeleną Rybakiną, rozstawioną w zawodach z numerem 2.
4: Iga Świątek awansowała do pierwszego finału swojego najtrudniejszego sezonu. Ostatni raz wygrała turniej w amerykańskim Cincinnati, a było to dokładnie 12 miesięcy temu. Ten rok nie jest dla mnie pomyślny. Myślę, że to obecnie najtrudniejszy czas w mojej karierze. Jednak ostatni tydzień, gdy gram w Toronto, jest dla mnie bardzo pozytywny. To mi dużo daje. Inspiruje mnie to, że muszę iść do przodu, bez względu na to, co wcześniej się działo. Mówi przed decydującym meczem nasza tenisistka. Najbliższy finał będzie 13. zawodowym starciem pomiędzy Świątek a reprezentantką Kazachstanu. Bilans dotychczasowych spotkań jest wyrównany i wynosi 6-6. W ich ostatnim pojedynku, jedynym meczu rozegranym w 2026 roku, Rybakina zwyciężyła w 2 setach w ćwierćfinale turnieju Australian Open.
2: Relacjonował Jan Pachlowski. Finał zostanie rozegrany o północy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro prawie w całym kraju będzie słonecznie i ciepło. 24 stopnie pokażą termometry na wschodzie i na Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
5: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Prawie 12% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 21.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Pamiętają Państwo ten motyw muzyczny z filmu Szczęki Stevena Spielberga? Podobna rzecz wydarzyła się nad Bałtykiem, a dokładnie nad duńskim Bałtykiem. U wybrzeży Albeku nad duńskim Bałtykiem znaleziono martwego rekina olbrzymiego. 4 metry 70 centymetrów. Wcześniej wielokrotnie był widywany podczas przepływania przez płytkie wody. Pierwszy raz zaobserwowano go już 6 sierpnia. Co ciekawe, te gatunki w duńskich wodach to prawdziwa rzadkość. W ciągu ostatnich ostatnich 26 lat pojawiło się tam ich 10. I ważna rzecz, rekin olbrzymi to druga co do wielkości ryba na świecie po rekinie wielorybim. Dorosłe osobniki osiągają 8-10 metrów długości, a w wyjątkowych przypadkach nawet ponad 12 metrów.

0: ale dla ludzi są absolutnie niegroźne. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Tam również zdjęcie tego olbrzymiego rekina. No dobrze, zostawiamy rekina, pomówmy o tym, ale nie o rekinie.
1: Pomówmy o tym.
2: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem Adamem Bartoszem, etnografem, cyganologiem, bardzo ładne określenie, czyli specjalistą od Romów i Sinti, a także byłym dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Witam, dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Panie Adamie, 2 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Obserwuję różne rocznice, bardzo tragiczne w dziejach Polski, dziejach świata i Europy, i powiem panu, że ta rocznica jakoś umyka, ona jest mało zauważalna.
3: No tak, ona jest mało zauważalna pośród innych rocznic tragicznych, których w naszej historii i w historii Europy jest dość, ale ona jest od jakiegoś czasu już dość mocno zauważalna, przynajmniej przez pewne środowiska, które interesują się bardziej historią. A przyczyna tego jest dość prozaiczna. Romowie, podobnie jak Żydzi, skazani zostali przez niemiecki nazizm na zupełną zagładę, nie tylko niemiecki zresztą, na zupełną zagładę, ale o ile Żydzi, którzy w pierwszej kolejności na tę zagładę zostali skazani, mieli swoją inteligencję, swoich przedstawicieli, elitę, prawników, historyków i tak dalej, którzy po ustaniu tej tragedii, tej barbarzyńskiego okresu, mogli wyartykułować te swoje cierpienia, które dostały się do publicznej wiadomości. O tyle Romowie nie mieli nawet świadomości tego, że to był jakiś proces skazujący cały naród na zagładę. Ja, rozmawiając w latach 70. czy wcześniej z Romami, słyszałem wiele opowieści o tym, że cały tabor Niemcy wymordowali, całą osadę spalili i tak dalej, ale to nie była wiedza na temat istoty tego zjawiska. To były doświadczenia indywidualne, rodzinne wręcz.
2: Ja, oglądając publikacje dotyczące właśnie tragedii tej społeczności, zauważyłem jedną rzecz, że te podobozy organizowane w obozach zagłady, hitlerowskich obozach zagłady, one były nieduże, ale też organizowano takie nie podobozy, a wysyłano na przykład Romów do gett w całej Polsce i przydzielając im jakieś bardzo ograniczone możliwości do życia na kilka kamienic czy kilka nieprzystosowanych w ogóle do mieszkania, i tam bardzo często całe te społeczności, wysłani tam ludzie w tysiącach, po prostu umierali na tyfus, umierali na choroby zakaźne, umierali z głodu i umierali przez to, że było ich tak dużo, że nie było możliwości jakiegokolwiek życia.
3: No, musimy przede wszystkim oddzielić sytuację Romów w strefie okupowanej przez Niemców, od Polski począwszy na wschód, od historii Romów, którzy byli prześladowani na terenach zachodnich, zajętych przez Niemcy, czyli powiedzmy kraje Beneluxu, głównie Francja, no Niemcy, Austria, czy też kraje bałkańskie. To jest jeszcze inna sprawa. Otóż tam organizowali Niemcy, zwłaszcza na terenie Francji, takie lokalne, powiedzmy, może nawet nie obozy, to były takie kwarantanny, niektóre bardzo, bardzo tragiczne miały warunki, ale to były takie kwarantanny, w których w większości udało się tym Romom przeżyć, albo też deportowano stamtąd do obozów śmierci na terenie Polski. Natomiast na terenach okupowanych przez Niemców, tereny Polski, wschodnie tereny, powiedzmy późniejszego Związku Radzieckiego, więc kraje przybałtyckie, no tam Niemcy nawet nie,

0: nie przesyłali Romów do obozów zagłady, tylko mordowali ich na miejscu. No, słynne Einsatzgruppen, czyli takie grupy do likwidacji Żydów, partyzantów i właśnie Romów. One się rozprawiały na miejscu i tam nawet nie mamy nawet najbliższych danych, jakie były ofiary, jak liczebne były te ofiary. Natomiast no, to, co najbardziej w historii tej zagłady jest istotne, to właśnie to, że na naszym terenie wysyłano Romów na tereny gett. I oni tam ginęli razem z Żydami. Nawet nie mamy wiadomości za bardzo co do ich liczebności. Natomiast no, znane są dwa przypadki. Getto w Łodzi i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, gdzie Niemcy stworzyli duży tak zwany familijny, rodzinny obóz, Zigeunerfamilienlager, który stworzono na terenie Birkenau, przez który przewinęło się ponad 20 tysięcy Romów, który to obóz ostatecznie Niemcy, jak się to w tamtym żargonie mówiło, zlikwidowali właśnie w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. No i to jest właśnie ta data, do której nawiązujemy, obchodząc pamięć pomordowanych właśnie w Auschwitz. Natomiast na terenie Łodzi ten obóz Zigeunerlager, on trwał bardzo niedługo, bo od listopada mniej więcej 1941 roku do stycznia 1942 roku, kiedy Niemcy wywieźli pozostałych przy życiu jeszcze Romów do bardzo właściwie mało znanego w naszej historii obozu zagłady w Chełmie nad Nerem, Kulmhof niemiecka nazwa. Właśnie w obozie Kulmhof zostało zamordowanych blisko 5 tysięcy Romów. Tam też znaleźli kres swojego życia Żydzi z getta łódzkiego.
1: Brzmi to wstrząsająco, biorąc pod uwagę, że Cyganie, Romowie, którzy w tym wieku XI, XII dotarli do Europy, no, mieli duże kłopoty jednak przez wieki ze swoją, no, może nie tożsamością, ale swoim dostosowaniem się do środowiska europejskiego i wielu ówczesnych władców, zwłaszcza europejskich, zwłaszcza niemieckich, nie tolerowało Romów na swoich terytoriach. No i jak zwykle okazało się, że to Polska stała się tym przystankiem, gdzie Romowie cieszyli się no, w miarę oczywiście spokojniejszym życiem niż w Europie Zachodniej.
0: No tak, to jest, no, można nawet w skrócie czasem tak się mówi, że historia Romów to jest historia ich prześladowań, bo od czasu, kiedy się pojawili w Europie, dość krótko, może to trwało no, niecały wiek, kiedy przyjmowani byli z pewnym zainteresowaniem, a nawet no, z pewną gościnnością w krajach europejskich, bo dość umiejętnie nieśli ze sobą pewne legendy, które legitymizowały ich wędrowny ten tułaczy tryb życia. Powoływali się na to, że pokutują, bo taką pokutę im papież zadał, bo jakieś tam grzechy mają za sobą, albo wręcz przeciwnie, że są pielgrzymami, którzy od miejsc świętych pielgrzymują, aby nieść ze sobą legendę, powiedzmy, narodzin Jezusa, czy też grobu pońskiego. Ale ten trend tej pozytywnego takiego przyjęcia, tak, on się załamał już w XVI wieku i zaczęto Romów, Cyganów deportować z krajów najpierw hiszpańskich, niemieckich, to najokrutniejsze chyba były procesy, ale również z Anglii, Szwecji. Jest tych edyktów, które zbieram w historii, no właściwie dziesiątki w każdym kraju, dziesiątki w sensie, że w różnych okresach te edykty były wydawane antycygańskie. Najbardziej koszmarny wręcz wspomnienie z jednego z dokumentów koniec XVIII wieku,

0: z Niemiec, gdzie we wspomnieniach z polowania, ja cytuję z pamięci, mogę się co do liczby mylić w tym momencie, ale jest zapisek taki, że pięknie się udało polowanie, upolowaliśmy ileś tam jeleni, zajęcy oraz dwóch cyganów i jedno cyganiątko. Proszę sobie wyobrazić, wśród trofeów, które wisiały na zamku jednego z książąt niemieckich, koło wypchanych głów jeleni, dzików i innych, również głowy cygańskie były eksponowane jako trofea, więc można sobie wyobrazić, jak traktowano tych ludzi jeszcze w XVIII wieku, a nawet i później.
1: Ja usłyszałem takie zdanie od osoby, która od historyka, który się również Romami zajmuje. Powiedział mi, że już przy tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu, tym hitlerowskim ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, również wspomniano o Romach i według badaczy to Romowie byli dużo gorzej traktowani niż chyba największy wróg hitleryzmu, czyli Żydzi, że to już byli nie podludzie, to byli podludzie traktowani w ten sposób przez administrację hitlerowską.
0: To mogło być w szczegółach tak, ale w zasadzie chyba myślę, że w tej maszynerii morderczej to trudno to może wyróżniać tych, którzy byli gorzej czy łagodniej traktowani. Faktem jest, że Hans Globke, minister od spraw bezpieczeństwa, taką rozporządzenie wydał bardzo, bardzo krótkie, a dosadne odnośnie interpretacji ustaw norymberskich. Cyganie podlegają tym samym ustawom jak Żydzi, które są skierowane przeciwko Żydom, a więc po prostu zagłada. To też jest taki przykład, w jaki sposób te systemy ludobójcze próbują dostosować przepisy w zależności do potrzeb politycznych. Otóż Żydzi byli skazani na zagładę jako niearyjczycy, jako rasowo niegodni życia. Cyganie są Aryjczykami może lepszego nawet pochodzenia rasowego niż sami Germanie. Są absolutnie Aryjczykami. To też ukuto specjalne uzasadnienie, aby ich eksterminować. Mianowicie, że jest to społeczeństwo asocjalne, a więc nie nadające się do socjalizacji, do życia w zwyczajnym, w normalnym społeczeństwie. I no, podobnie jak z Żydami postępowano z Cyganami, zwłaszcza na terenach Niemiec, gdzie oni byli bardzo zasymilowani, to właśnie grupa Sinti przede wszystkim, którzy byli absolutnie zasymilowani, niewidoczni zupełnie społeczeństwem niejednokrotnie. To byli często weterani pierwszej wojny, ludzie inteligentni, przemysłowcy i nawet z frontu, zresztą podobnie jak z Żydami bywało, z frontu takich Sintich wyławiano jako weteranów i w czasie walk nawet na wschodzie wysyłano ich do obozów zagłady.
1: Wobec tego przyspieszmy trochę historię. Skończyła się II wojna światowa, tereny Polski. Romowie i Sinti istnieją. Istnieją jeszcze na początku lat 40., 50., nawet w latach 60. tabory, czyli słynne wozy. No i ktoś wpada na pomysł, że to niemożliwe. No jak to? W kraju socjalistycznym tabory, ludzie bez stałego miejsca zamieszkania, ludzie bez stałej pracy. No i zapada decyzja o tym, żeby Romów i Sinti osadzić w jednym miejscu. I wtedy zaczyna się druga tragedia tego narodu.
0: No tak dla porządku definicyjnego, zapomnijmy w tym momencie o Sinti, bo to jest to grupa, która głównie zamieszkuje Niemcy i częściowo Francję. Mówmy o Romach tych tutaj
1: Naszych rodzimych.
0: Tak. Powiedzmy w krajach socjalistycznych, bo ta polityka była bardzo podobna. W latach 60. Czechosłowacja, Bułgaria, Polska, zaczęto w różnym okresie próbować Romów osadzić. To

0: osiedlić. To była taka dość perfidna akcja. No, skupmy się na przykładzie Polski. Trudno zakazać koczowania, czyli wędrowania, bo praktycznie trzeba by zakazać turystyki. Więc to była taka akcja, która polegała na wydaniu tajnej, poufnej instrukcji milicji, aby milicja bardzo rygorystycznie egzekwowała wszelkie wykroczenia przeciwko administracyjnym przepisom. No, powiedzmy, no, jak wyjechali Romowie na wiosnę, bo to się akcja w 64 rozpoczęła, milicja kontrolowała stan wozu. Brak światełka odblaskowego na przykład, którego żaden chłop na wozie nie miał, ale przepis tego wymagał. No, grzywna, kara pieniężna. Dziecko na wozie, które powinno być w szkole w tym momencie, kolejna grzywna. Jakieś tam braki w dokumentach, grzywna. Przejechał wóz, zjechał z drogi na łąkę przez rów melioracyjny. Kara za niszczenie urządzeń melioracyjnych. I taki najbardziej perfidny przepis o nielegalnym zgromadzeniu. Wystarczy, że dwie, trzy rodziny spotkały się gdzieś przy ognisku czy na drodze, dwa wozy, no więc nielegalne zgromadzenie. Ilu ich tam było na wozie łącznie z dziećmi, każdy dostawał grzywnę. Czyli ludzie po prostu w ogóle nie rozumieli, co się dzieje. Po kilku tygodniach wędrówki byli bez grosza. No i tak rok po roku, bo w ten sposób po prostu zatrzymano te tabory. Po prostu uniemożliwiono wędrówki jakiekolwiek. Sami Romowie zupełnie nie rozumieli, co się stało do tego stopnia, że no to już taka troszkę nawet groteskowa sytuacja, kiedy ten system nareszcie się skończył, to świadomi, inteligenci romscy próbowali w Sejmie naszym domagać się odwołania zakazu koczowania, którego nigdy w życiu nie było, nie istniał taki zakaz, ale to nawet do świadomości nie docierało.
1: No tak, ten zakaz prawdopodobnie dotknąłby i tych dzisiejszych turystów jeżdżących kamperami czy przyczepami kempingowymi. No tak, absurd totalny. Panie Adamie, ale wskrzesił pan z przyjaciółmi te wozy na polskich drogach.
0: No tak, no właśnie wypadało, żebym się pochwalił trochę tym, co się w Tarnowie zdarzyło. Mianowicie, no ja byłem przez długie lata dyrektorem Muzeum Tarnowskiego, a jako antropolog i historyk, a interesujący się mniejszościami, zwłaszcza Romami, spróbowałem zorganizować muzealnictwo o tematyce cygańskiej. Udało mi się w 1979 roku zrobić ogromną wystawę pod tytułem Cyganie w kulturze polskiej, chyba pierwsza w ogóle w Europie na temat Romów, taka muzealna wielka wystawa. A w 1990 roku zorganizowaliśmy stałą ekspozycję poświęconą kulturze i historii Romów, łącznie z kompletem sześciu taborowych, pięknych wozów, które jeszcze udało mi się znaleźć gdzieś tam porzuconych po tym okresie z zakazu wędrówki. Z jednym najpiękniejszym, najciekawszym dla nas eksponatem, wóz, który kupiliśmy od Jerzego Ficowskiego, który w tamtym czasie, to był 79 rok, miał zakaz publikacji i taki zakup jego wozu, no to było dla niego pewne wsparcie finansowe niezłe. No dziś Muzeum Tarnowie jest słynne właściwie w całym świecie. Nieduża jest to ekspozycja, choć ogromne zbiory. Zapraszamy, jest to bardzo interesujące, wystawa muzealna, jednocześnie na dziedzińcu, rozłożony tabor złożonych z wozu, namioty, ognisko.
1: No tak, w dzisiejszych czasach też można spotkać Romów, travelersów na drogach Europy, tym razem to już nie konie, nie wozy, a przyczepy kempingowe i samochody, i oni też się poruszają. Do Polski travelersi brytyjscy też docierają.
0: Ale oczywiście w Tarnowie od lat 80., kiedy powiedzmy już właściwie ta pamięć wędrówki troszkę się zatarła, zaczęto wznawiać ten letnie wędrowanie, ale już oczywiście to nie były wozy konne, tylko samochodami. Na kempingu tarnowskim rok w rok dość spora grupa Romów związanych z Polską pochodzeniem, z Niemiec, z Anglii przyjeżdża.

0: kamperami i koczują tutaj, jeżdżąc po okolicy, jakieś tam uprawiając handle czy odwiedzając rodziny. No, my w muzeum też, warto wspomnieć, przez kilkanaście lat organizowaliśmy tak zwany Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, a więc taki edukacyjno-memorialny projekt polegający na tym, że nasze muzealne wozy zaprzężone w wypożyczone konie odwiedzały miejscowości wokół Tarnowa, gdzie zostały po wojnie masowe groby, w których są pochowani, pomordowani Romowie. I ten efekt tego projektu to jest dzisiaj dość widoczny. Właśnie mam przed sobą wydawnictwo Małopolski Szlak Martyrologii Romów, również w wersji angielskiej. Jedyny tego typu szlak wyznaczony w Europie, którym w tej chwili pielgrzymują, podróżują Romowie czy też turyści przez tych kilka miejscowości, w których udało się nam wznieść pewne pomniki, tablice informacyjne, oznakować groby i tak dalej. A więc to jest też efekt tej naszej działalności komemoratywnej.
1: Panie Adamie, z przyjemnością się z panem rozmawia, bo rzeczywiście cel, który pan realizuje od lat, jest wielce szczytny. Ale inną zupełnie rozmową, i to na pewno pana zaproszę, to jest kwestia integracji społeczności romskiej. No bo z tym bywają problemy i tak naprawdę nasze państwo chyba do tej pory nie do końca zdaje z tego egzamin. Na razie jest cicho, ale nie wiadomo, co wydarzy się za rok, dwa czy za pół roku. Może być głośno, jak zwykle w sprawach romskich. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem był pan Adam Bartosz, etnograf, cyganolog. Bardzo mi się to podoba, cyganolog. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Te deo deu bud bak teso stipen. Deo resta.
1: Było to oczywiście po romsku. Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich, przekazał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier otrzymał deklarację, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tak jak inne kraje europejskie. To oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi ograniczeniami. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że polscy użytkownicy Starlinka muszą być traktowani jak inni mieszkańcy Europy. Na dwa tygodnie wróci program CPN. Od poniedziałku zostanie obniżony podatek od paliw z 23 do 8%. Rozwiązanie ma pomóc kierowcom w okresie powrotów z wakacji i rozpoczęcia roku szkolnego, podkreśla premier Donald Tusk. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się znaczącej obniżki cen na stacjach.
8: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
7: Pakiet CPN będzie funkcjonował do końca sierpnia. Szef MON-u zainaugurował obchody Święta Wojska Polskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz dwa dni przed głównymi uroczystościami uhonorował medalami 130 żołnierzy i pracowników wojska. Polska jest bezpieczna między innymi dlatego, że w armii służą takie osoby jak dziś wyróżnione, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
9: I dzisiaj spotykamy się tutaj z najlepszymi z najlepszych, z wyróżnionymi żołnierzami Wojska Polskiego i pracownikami Resortu Obrony Narodowej. To w sumie jest prawie 300 tysięcy osób w Polsce, które na rzecz bezpieczeństwa dzień w dzień działają.
7: Główne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w Warszawie w sobotę w południe. Wisłostradą przejdą niemal 2000 żołnierzy. Zgromadzeni będą mogli podziwiać także ciężki sprzęt.

0: Czołgi, haubice oraz wozy opancerzone. Nad Warszawą przelecą też myśliwce F-16 oraz najnowsze F-35. Z kolei w Gdyni będzie można podziwiać paradę morską. Koniec z pokazywaniem studenckich legitymacji w pociągach kolei dolnośląskich. Regionalny przewoźnik wraz z Koleo wprowadzili nowe rozwiązanie, które ma przyspieszyć kontrolę biletów i zwiększyć komfort podczas podróży. Od teraz studenci mogą połączyć swoją legitymację studencką w aplikacji Koleo za pomocą mObywatela, tłumaczy rzecznik kolei dolnośląskich Bartłomiej Rodak.
1: Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej.
0: To pilotażowy projekt, który na razie jest w fazie testów. Docelowo w planach jest zweryfikowanie każdej ulgi w aplikacji Koleo u wszystkich przewoźników kolejowych.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Będący do niedawna ministrem do spraw wdrażania polityki rządu Maciej Berek ma zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei we wtorek premier Donald Tusk poinformował o dymisji ministra Berka. I od tego zaczniemy stan dnia. A gościem stanu dnia jest mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat, członek Rady do spraw współpracy z Ukrainą przy Radzie Ministrów. Dobry wieczór, panie mecenasie.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
2: Panie mecenasie, czy ktoś, kto do niedawna był ministrem do spraw wdrażania polityki rządu, jest urzędnikiem czy jest politykiem?
4: Myślę, że w sytuacji, w której jest to osoba, która wchodzi w skład Rady Ministrów, jest to i polityk, i urzędnik. Dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, wdrażanie polityki rządu wiąże się nie tylko z decyzjami stricte wykonawczymi, tak jakie wykonują urzędnicy, ale też z pewnymi kwestiami kreacyjnymi i z pracą na poziomie Rady Ministrów. W związku z czym myślę, że słowo określenia i polityk, i urzędnik będą jak najbardziej adekwatne w tej sytuacji.
2: No bo do tej pory jeszcze premier Donald Tusk przekonywał nas, że do Trybunału Konstytucyjnego nie pójdzie polityk, ale świetny prawnik i urzędnik, bo przecież miało być odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. To w zasadzie kto idzie do Trybunału?
4: Czy ta argumentacja pana premiera mnie osobiście nie przekonuje, dlatego że pewien standard, którego myślę, że polskie społeczeństwo oczekuje, którego środowiska prawnicze w Polsce oczekują, zmierzają do tego, aby jednak sędziami Trybunału Konstytucyjnego były osoby z określonym dorobkiem prawniczym w różnych zawodach, ale nie związanych z polityką. Dlatego ta kandydatura, ja nie patrzę w ogóle na kwestie merytoryczne, bo pan minister Berek, bo w zasadzie tak należałoby się teraz cały czas tym tytułem posługiwać, jest bardzo dobrym prawnikiem. Na pewno ma określone przygotowanie i doświadczenie, szczególnie jeżeli chodzi o władzę wykonawczą. Właśnie, jeszcze raz podkreślam, władzę wykonawczą. Natomiast jeśli znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym, to cała argumentacja, którą ja osobiście również przedstawiałem w ciągu ostatnich lat, że takie osoby jak pan poseł sędzia Piotrowicz czy pani profesor sędzia poseł Pawłowicz, no nie powinny zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie wtedy, jeżeli nie ma praktycznie przerwy pomiędzy wykonywaniem wysokich funkcji w władzach ustawodawczych i wykonawczych z przejściem od razu do władzy sądowniczej, do Trybunału Konstytucyjnego. No niestety ta argumentacja, jeszcze raz podkreślę, do mnie nie przemawia, bo tak naprawdę opozycja, a ówczesny rząd, który nie widział problemów w akurat tych konkretnych kandydaturach, wątpliwych zresztą, do Trybunału Konstytucyjnego, może stanąć i powiedzieć, nowy rząd robi to samo. I tu widzę pewien problem dla funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i jego składu osobowego oraz oczekiwań co do osób, które tam zasiadają.
2: Na plus ewentualnie ministra można wskazywać to, że nie był prokuratorem za czasów PRL. Panie mecenasie, co dzisiaj jest kluczowym problemem Trybunału Konstytucyjnego?
4: Znaczy, podstawowym problemem Trybunału Konstytucyjnego jest to, że po pierwsze jest podział na nowych i starych sędziów.

sędziów, sędziów wybranych prawidłowo i sędziów dublerów, czyli krótko mówiąc na wszelkie dookreślniki do słowa sędzia, i to na pewno nie sprawia, że autorytet Trybunału i w ogóle

0: do orzekania pozostawiają wiele do życzenia. I myślę, że oczekujemy Trybunału, co do którego nie ma wątpliwości, kto jest prezesem, kto jest sędzią i w jaki sposób funkcjonuje, tylko oczekujemy Trybunału, który orzeka i bada zgodność polskich przepisów z najważniejszym aktem, czyli z konstytucją.
1: Panie mecenasie, czy niedopuszczenie do orzekania czworga sędziów wybranych przez Sejm to jest sposób na to, żeby sparaliżować Trybunał? Prezes Trybunału ma taką możliwość. No, mamy do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą do pracy i de facto najwyżej co w tej pracy mogą to wypić kawę i to jeszcze w korytarzu.
0: To znaczy działania pana prezesa należy traktować jako działania obstrukcyjno-destrukcyjne, które uniemożliwiają funkcjonowanie konstytucyjnego organu. Dlatego, że kwestia, zresztą już nieraz i również w Polskim Radiu 24 rozmawialiśmy o tym i była mowa też o pewnych uzurpowanych prerogatywach prezydenta, mówimy tutaj w kontekście kwestii ślubowania, przyjmowania ślubowania sędziów i tego, w jaki sposób to dalej, w jaki sposób dalej się to potoczyło.
1: Dobrze, a działania prezydenta i kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego pańskim zdaniem naruszają konstytucję, a jeżeli tak, to kto ewentualnie miałby egzekwować kwestię naruszania tej konstytucji?
0: I pan redaktor dotknął sedna sprawy, dlatego że odpowiedź na pierwsze pytanie według mnie tak. Prawo konstytucyjne i ustawa zasadnicza jest naruszana przez prezydenta i przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Problem natomiast polega na tym, że mamy prawo i mamy określone przepisy, które przestrzegamy czy też nie przestrzegamy. Tutaj mówimy o prawach związanych właśnie ze sferą prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, tylko to możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności jest na tyle możliwe, na ile faktycznie może jakikolwiek organ o tym orzec. Natomiast przy klinczu, w którym mamy z jednej strony rozbity Trybunał Konstytucyjny, mamy oczywiście prawidłowo obsadzony Urząd Prezydenta, mamy pewien spór, który jednak jest w Sądzie Najwyższym od dłuższego czasu, sprawia to, że nawet te delikty, z którymi mamy do czynienia, mogą nigdy nie zostać poddane pod osąd z uwagi na przepisy i konstrukcję przepisów, jakie mamy. Jest to swoisty paradoks, ale taka możliwość istnieje.
1: Panie mecenasie, wracając jeszcze do kwestii pana ministra Macieja Berka. W 2024 roku była uchwalona ustawa naprawcza, która przewidywała taką czteroletnią karencję dla osób, które wcześniej były posłami, senatorami, europosłami lub ministrami i po takiej czteroletniej karencji mogliby faktycznie kandydować na takie stanowisko. Ale wtedy ówczesny prezydent Andrzej Duda zawetował tę ustawę, nomen omen. Więc pytanie, czy ta ustawa rozwiązywałaby na przykład kwestię tego sporu, czy minister Berek mógłby zostać kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego i pańskim zdaniem, dlaczego prezydent Andrzej Duda wtedy zawetował tę ustawę?
0: Myślę, że takie rozwiązanie, które wtedy było proponowane, było rozwiązaniem jak najbardziej dobrym i oczekiwanym. Nawet zastanowiłbym się, czy okres nie czterech, a na przykład sześciu czy ośmiu lat nie byłby jednak bardziej zasadny, ponieważ uważam, że Trybunał Konstytucyjny jako tak naprawdę najważniejszy sąd w Polsce powinien być w miarę możliwości odporny na kwestie polityczne i na wpływy polityczne. Myślę, że dlaczego ta ustawa została zawetowana, to jest pytanie, które należy zadać panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dlaczego nie chciał w ten sposób zabezpieczyć Trybunału Konstytucyjnego od wpływu politycznego? Natomiast uważam, że taka zmiana legislacyjna szła w bardzo dobrym kierunku.
1: A pańskim zdaniem, pańskim prawniczym nosem, dlaczego pan prezydent podjął taką decyzję? Pytam eksperta.
0: Obawiam się, że odpowiedzi na to pytanie nie szukajmy w prawie, tylko w polityce.
1: Rozumiem.
0: Tam trzeba tej odpowiedzi szukać.
1: Panie mecenasie, trochę jest takich bardzo fantastycznych scenariuszy, jak rozwiązać sprawy wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z rozważanych wariantów posiedzenia poza siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, żeby obejść, rozumiem, te zakazy stosowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wyobraża pan sobie taki Trybunał na uchodźstwie?
0: Nie, dlatego że to tylko pogłębi chaos orzeczniczy, sprawi, że podmioty i organy, które na co dzień stosują przepisy, mówimy tutaj o sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, jak również mowa tutaj o

0: ludzia, których sprawy są rozwiązywane w sądzie, tego typu rozwiązanie niestety, ale tylko i wyłącznie pogłębi chaos i dualizm w zakresie tego, które trzeba, a które nie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stosować, bo przecież już teraz mamy taką dyskusję w przestrzeni prawnej, która na pewno nie jest z korzyścią dla interpretacji i stosowania prawa. Uważam, że tego typu rozwiązania nie licują z Urzędem Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, z powagą wyroków. Może być tak, że dopiero nowy prezes, który zostanie wybrany, uporządkuje i przywróci normalny sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, ale mam nadzieję, że moment, w którym to nastąpi, i czas, i sposób, będzie jednak związany z funkcjonowaniem, z prawidłowym funkcjonowaniem ustawy, sposobu wyboru i zgodnością wykonywania zawodu sędziego. Może to, co powiem, jest dosyć dyskusyjne, bo część osób może powiedzieć, ale przecież sędziowie powinni orzekać. Może czasami lepiej poczekać rok czy dwa do momentu, w którym kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego przecież kiedyś się skończy. I aby przewrócić ten czas funkcjonowania w sposób adekwatny do powagi urzędu. Tak to widzę.
1: Panie mecenasie, a kiedy Adam Bodnar mówi, że wśród obecnych sędziów Trybunału widać pęknięcie i część z nich może nie chcieć dalej wspierać polityki Bogdana Święczkowskiego, to pańskim zdaniem granie właśnie na takie pęknięcie i taki bunt przeciwko prezesowi Trybunału, to jest jakiś kierunek, jakieś
0: myślę,
1: rozwiązanie?
0: Myślę, że raczej powinniśmy kierować swoje spojrzenie do sumienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy obecnie swoje obowiązki wykonują. Może oczywiście mówimy z jednej strony o Trybunale Konstytucyjnym, ale każdy sędzia Trybunału jest na koniec dnia człowiekiem, który ma swoje odczucia, swoje pewne preferencje w określonych wyborach, mówię tutaj personalnych, czy administracyjnych, czy popierających, bądź też nie określoną politykę. Zawsze można zmienić swój pogląd, albo zawsze można zmienić swoje zdanie. Jeżeli ta zmiana nastąpi w ten sposób, że uniemożliwi destrukcyjne działania prezesa Trybunału Konstytucyjnego, to dalej będzie to zgodnie z misją, którą sędziowie wykonują. W związku z tym tak bym upatrywał szansę na ewentualną zmianę kierunku i nie nazywał jednak tego, jak minister Bodnar, no, który tutaj wprost mówi o pewnych rozwiązaniach politycznych. Ja jednak mimo wszystko mając na uwadze duch konstytucji, będę odnosił się do sumień poszczególnych sędziów.
1: Panie mecenasie, niedawno przed godziną 21 tutaj w studiu był Michał Strzałkowski, redaktor, który zajmuje się geopolityką. Opowiadał między innymi o tym, że był w Naddniestrzu. Pytałem go o wrażenia. Mówił, że no, miejsce może niezbyt turystyczne. Polecał Andy's Pizza. Podobno to jest jakiś taki całkiem niezły lokal, żeby tam to odwiedzić. Myśli pan, że minister Romanowski właśnie z powodu Andy's Pizza się tam wybrał?
0: Jeżeli z moich doświadczeń, co prawda nie byłem w Naddniestrzu, ale byłem w ubiegłym roku w Mołdawii, w tym roku, przepraszam, w Mołdawii, więc zakładam, że w ogóle kuchnia bałkańska, zakładam, że na Naddniestrze też się rozciąga, więc może to kwestie właśnie wszelkiego rodzaju szaszłyków, czy różnego rodzaju dobrze przyrządzonej papryki zachęciła pana ministra Romanowskiego do odwiedzenia wątpliwej jakości tworu, jakim jest Republika Naddniestrza.
1: Panie mecenasie, rozumiem, bezproblemowo udało się wrócić, to znaczy chciał pan wrócić i pan wrócił bez kłopotów.
0: Tylko że pragnę zauważyć, że byłem w Mołdawii w Kiszyniowie, czyli w państwie, które jest podmiotem prawa międzynarodowego, krajem uznawanym, krajem aspirującym do bycia w Unii Europejskiej, krajem zagrożonym ze strony Rosji, o czym przecież wielokrotnie słyszymy. Natomiast Republika Naddniestrza obecnie, raczej bym tam z różnych przyczyn się nie udał.
1: Diabeł tkwi w szczegółach.
0: Dlatego dziwię się, że akurat ten kierunek, już tak oczywiście pół żartem, pół serio rozmawialiśmy o kwestiach kulinarnych, ale przechodząc jednak do kwestii prawno-polityczno-sytuacyjnych, no abstrakcyjny kierunek, oczywiście skuteczny pod kątem niemożliwości ekstradycji do Polski, no ale na powiedzmy na prawą stronę polityczną w Polsce, kładzących pewien cień, mając na uwadze, gdzie osoba poszukiwana w Polsce szuka obecnie schronienia.
1: No właśnie, panie mecenasie, dlaczego to jest aż tak skomplikowane? Bo

0: Nie porównując absolutnie wymiaru tego, co zrobiły dane osoby, to przecież były historie, kiedy ktoś popełniał przestępstwo na terenie Polski, uciekał za granicę i udawało się go ściągnąć z bardzo różnych kierunków, czasami egzotycznych, ale jednak udawało się go ściągnąć do Polski. A tutaj mamy do czynienia z jakimś takim travel story, jeżeli chodzi o pana ministra Romanowskiego. A to Węgry. Jak nie Węgry, to teraz Naddniestrze. A to inny minister w Stanach Zjednoczonych. No, nagle się okazuje, że przed wymiarem sprawiedliwości polskim można całkiem nieźle uciekać.
1: To teraz powiem po adwokacku, mając jako oczywiście praktykujący adwokat, że biorąc pod uwagę formy obrony przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, to skuteczność ministra Romanowskiego i sposób obrony należy ocenić bardzo wysoko, bo na oczach tak naprawdę całego kraju i mając na uwadze, że ta sprawa w absolutny sposób interesuje opinię publiczną, pokazuje, w jaki sposób można wymiaru sprawiedliwości w Polsce uniknąć. Oczywiście tutaj będzie przytyczek w kierunku szczególnie prokuratury, która prowadząc to postępowanie w taki sposób niestety na to pozwoliła, ale to jest zupełnie inny, wątek, bo tutaj wiele rzeczy można było zrobić o wiele lepiej.
0: Natomiast, to za chwilę do tego przejdziemy.
1: Mhm. Tak, natomiast jednak patrząc na koniec w sytuacji, w której oczywiście by się to potwierdziło, bo są jeszcze dywagacje, czy to jest tylko nadany list, czy nie. Natomiast tak już mówiąc wprost, Republika Naddniestrza jest tworem, specjalnie użyłem tego słowa, dlatego że to nie jest kraj uznawany przez świat, przez Unię Europejską, przez Polskę, która nie jest podmiotem prawa międzynarodowego.
0: No, mówi się to jako region, który jest nacechowany mafijnie, wpływy rosyjskie, ukraińskie, mołdawskie.
1: No tak, powiedzmy, kiedyś by się to nazywało Dziki Zachód, teraz możemy to nazwać takie troszeczkę pewien taki region bezpaństwowy. Natomiast istotnie tak jest, dlatego że jest to region pod absolutną protekcją Federacji Rosyjskiej z uzurpacyjnymi władzami. Jest to region, który nie jest uznawany jako, jeszcze raz podkreślam, jako kraj i jest to miejsce, w którym osoby wyjęte spod prawa, oczywiście tutaj byśmy używali takich sformułowań, których używało się kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Natomiast osoby, które mają problemy z prawem, istotnie mogą znaleźć tam schronienie, o ile oczywiście te problemy nie są na terenie Federacji Rosyjskiej.
0: Panie mecenasie, jako fan różnych filmów dokumentalnych o osobach, które uciekają za granicę, wielkie sprawy, to zwykle za tymi osobami stoją albo wielkie pieniądze, albo wielkie pieniądze i wpływy. Ale generalnie są to ludzie, którzy raczej nie uciekają tak na własną rękę. Czy pańskim adwokackim nosem ktoś Romanowskiemu może pomagać?
1: Znaczy myślę, że tego typu działania, inaczej, nie wyobrażam sobie, aby tego typu miejsce schronienia, bo tak w sumie ostatecznie należy to ująć, zostało ono wybrane i jakby całe to przedsięwzięcie przygotowywane samemu przez jedną osobę, czyli przez ministra Romanowskiego. Raczej wymagało to pewnych działań, jakich może nie będę wchodził w szczegóły, bo tu są w przestrzeni medialnej są różne dywagacje, są stawiane tezy, może zasadne, może nie, o wpływach rosyjskich służb. Natomiast na pewno tego typu sytuacja musiała być w pewien sposób gdzieś uzgodniona i przygotowana na jakimś szczeblu. W rozumieniu czy kwestii politycznych, czy choćby nawet kwestii polityki czy administracji lokalnej. I wydaje się, że również miejsce nie jest przypadkowe.
0: Panie mecenasie, wspomniał pan już o tym, ja obiecałem, że do tego wrócę, bo to jest też niezwykle ciekawe. Kolejna konferencja prokuratury. Słyszymy o wysyłaniu maili, zapytań do konkretnych krajów, odpowiedników naszych służb, o pytanie właśnie o obecność ministra Romanowskiego. Mołdawskie służby odpisują, my nic nie wiemy o obecności Romanowskiego, czy w Mołdawii, czy gdzieś w okolicach. O czym to wszystko świadczy, te kolejne właśnie wystąpienia prokuratury w tej sprawie?
1: Z mojego doświadczenia najlepsze działania policji i prokuratury są wtedy, kiedy jest o nich cicho. I mówię tutaj z perspektywy klientów, których broni w różnych procesach, którzy byli zatrzymywani, część była tymczasowo aresztowanych. Natomiast głównym mianownikiem do tego była pewne zaskoczenie i cisza przed rozpoczęciem faktycznego postępowania. W tej sprawie natomiast możemy powiedzieć o wielu

0: różnych sytuacjach, tylko nie o ciszy. Nie o takich działaniach, które pozwoliłyby na skuteczne prowadzenie postępowania. Przecież wszyscy pamiętamy sytuację, w której po zatrzymaniu ministra Romanowskiego z uwagi na jego immunitet przysługujący mu w Radzie, ówcześnie w Radzie Europy, został przez Sąd Rejonowy na Warszawie Mokotowa zwolniony po zatrzymaniu. I tamta sytuacja jako pierwsza pokazała tak naprawdę na tamtym etapie blamaż prokuratury, która nie przygotowała się do tego, aby w tak ważnym postępowaniu, można powiedzieć w sztandarowej sprawie dla rządu pod kątem rozliczeń, nie przesądzając o tym, czy zasadnych, czy też nie, bo to jest rolą sądu, organy ścigania nie miały możliwość prawidłowego zabezpieczenia tego postępowania. I tamten błąd popełniony na początku, czyli sytuacji, w której osoba zatrzymana następnie została zwolniona z uwagi na przysługujący immunitet, co rozpoczęło procedurę uchylenia immunitetu w Radzie Europy. Nie będę wracał już dokładnie do tego. Ja w tamtym od tego momentu upatruję to, że służby utraciły możliwość realnego utrzymania w Polsce osoby, która jako osoba podejrzana, przeciwko której miałby być prowadzony proces. I w tym momencie to nie jest tak, że ja gloryfikuję albo w jakikolwiek sposób stwierdzam, że działania pana Romanowskiego są uzasadnione. Nie, one są, one tak naprawdę są, są karygodne i są, pokazują raczej ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości, ale z drugiej strony każdy bronić się może jak uważa. Jeżeli ktoś uważa, że w formie ucieczki, to oczywiście ma do tego prawo, ale jednak w służby państwa, mówię tutaj przede wszystkim o prokuraturze, no nie powinny na to pozwolić. Natomiast wszystkie te kolejne elementy, które się pojawiły, doprowadziły do tego, że mamy taką, a nie inną sytuację, która również uderza, moim zdaniem, w autorytet państwa i w autorytet prokuratury, bo pokazuje no jednak pewną nieudolność.
1: Panie mecenasie, to na koniec, bo jeszcze mamy dwie minuty. Przedstawiałem pana jako członek Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą przy Radzie Ministrów. To panie mecenasie, powołując się na różnego rodzaju sondaże, ale w sierpniu po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało deportację nielegalnie pracujących Ukraińców w wieku poborowym, przeprowadzono sondaż w tej sprawie. Inicjatywę popiera niemal 67% badanych, przeciw jest nieco ponad 23%. Ja pamiętam konferencję w Gdańsku, gdzie podpisano ponad 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro, jeżeli chodzi o współpracę polsko-ukraińską. Jak pan ocenia na ten moment te relacje biznesowe polsko-ukraińskie? Czy to ostatnie zamieszanie, sondaż, o którym wspomniałem, może się przełożyć w jakiś sposób na ograniczenie na przykład wpływu Polski na późniejszą odbudowę Ukrainy?
0: Ostatni czas, ostatnie miesiące na pewno osłabiły tą możliwość i to realnie należy ocenić, że zbyt dużo działo się w tej przestrzeni politycznej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Zresztą taki sygnał płynie już z Kijowa, gdzie jednak prezydent Zełenski, który również nie ustrzegł się błędów w relacjach z Polską, natomiast tutaj nie jest, myślę, że zawsze niezależnie od wszystkiego, są momenty, w których wina, no może nierównomiernie, ale leży gdzieś po dwóch stronach. Natomiast, że wróci to do normy. Natomiast powiedział pan redaktor, zapytał w kwestii tego sondażu dotyczącego deportacji obywateli Ukrainy. Zadam inne pytanie. A ilu obywateli Ukrainy, mówię tutaj o mężczyznach w wieku poborowym, w Polsce nie pracuje?
1: Szacuje się, że to może być około 4-5 tysięcy.
0: A mówimy o milionach obywateli Ukrainy w Polsce. W związku z tym niestety mam nadzieję, że...
1: Nie, no to z rzeczywistością nie ma nic wspólnego.
0: Dokładnie, więc mam tylko nadzieję, że te kwestie jednak trochę populistyczne, które uderzają w kwestie i próbują, mówię tutaj o niektórych siłach politycznych, które próbują de facto trochę skłócić Polaków z Ukraińcami i na tej podstawie budować pewien kapitał, nie będzie to atrakcyjne dla wyborców, a mając jednak sytuację, w której naprawdę mamy dużą szansę funkcjonować w przestrzeni biznesowej jako solidny i pewny partner w Ukrainie, czyli mówimy o pewnej ekspansji gospodarczej, która naszej gospodarce jest szalenie potrzebna, szczególnie, że polska gospodarka jest dosyć mocną gospodarką i my musimy szukać nowych opcji poza granicami.
1: Mówiąc wprost, pytam, czy po prostu na takich wypowiedziach możemy stracić miliardowe kontrakty? No.
0: Docelowo tak. Jeżeli natężenie tego typu działań utrzymałoby się w dłuższym czasie, to tak naprawdę stracimy, jako Polska na tym stracimy. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowy kryzys i są symptomy ku temu, że będzie on zażegnany.
1: I oby tak się stało. Mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat, członek Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą przy Radzie Ministrów. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za to spotkanie w Polskim Radiu 24. Spokojnego wieczoru życzę.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Usługa Starlink Roam dla Polski na dotychczasowych zasadach. Szef resortu cyfryzacji ma potwierdzenie od SpaceX. Prokuratura bada sprawę wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Spółka MyDoctor pod lupą Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na koniec powiemy, jak przygotować się do obserwacji Perseidów. Do 24 sierpnia można oglądać spadające gwiazdy. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Polska będzie jednak w Starlink Roam, informuje minister cyfryzacji. SpaceX odpowiedział na żądanie resortu i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich. Powiedział o tym w mediach społecznościowych minister Krzysztof Gawkowski. Nasz kraj ma zostać włączony do obszaru Starlink Roam, tak jak inne kraje.
10: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich i to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć. Teraz pozostaje zrealizowanie tych zapowiedzi przez firmę SpaceX.
9: Od 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę. Trwa dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Informacje o cyberataku na rejestry MyDoctor potwierdziło wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji. To jedna z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. O szczegółach Michał Makowski.
11: Nieznani sprawcy ominęli lub złamali zabezpieczenia, a następnie dostali się na serwery znajdujące się w tak zwanej chmurze. Wyciekły dane pacjentów w szpitali, przychodni i placówek medycznych korzystających z usług platformy MyDoctor. Cyberprzestępcy wykradli nie tylko numery PESEL, numery telefonów czy adresy e-mail pacjentów.
12: Ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
11: Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo. Spółka MyDoctor zostanie skontrolowana przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Wybór Naddniestrza na miejsce ukrycia to dziwna, wręcz ekstremalna sytuacja. Tak były szef CBA Paweł Wojtunik skomentował doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu Marcin Romanowski przebywa w Mołdawii. Region jest niebezpieczny i kontrolowany przez rosyjskie służby. Pobyt w Naddniestrzu bywa niezwykle ryzykowny, tłumaczy Paweł Wojtunik, który przez 8 lat był doradcą premiera Mołdawii.
13: W tej quasi-republice nie działają

0: żadne standardy międzynarodowe, żadne normy prawne związane z opieką konsularną, standardem pracy organów ścigania czy jakością aresztów śledczych. I to jest ostatnie miejsce, w którym ktokolwiek by się ukrywał.
1: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Przesyłkę nadano w Naddniestrzu. Taki adres podano też do korespondencji zwrotnej. Estonia na stałe ogranicza godzinę działania przejść granicznych z Rosją. Będą one czynne tylko przez pół doby. Główny powód to rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. O szczegółach Kamil Zalewski.
2: Oznacza to, że wprowadzony wiosną i obowiązujący początkowo do końca sierpnia ograniczony czas pracy trzech przejść zostanie utrzymany bezterminowo. Minister spraw wewnętrznych Igor Taro podkreślił, że decyzję tę należy rozpatrywać w szerszym kontekście stosunków Rosji z Unią Europejską, na które wpływa trwająca rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Jak zaznaczył, ograniczenie godzin pracy granicznych punktów kontrolnych ma też zwiększyć bezpieczeństwo, poprawić zdolność służb do reagowania na incydenty oraz umożliwić skuteczniejsze kontrole celne. Dodał też, że zamykanie przejść późnym wieczorem oraz w nocy pozwoliło estońskim służbom granicznym efektywniej wykorzystywać personel. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: W informacjach zaglądamy do Wielkiej Brytanii. Dwie osoby zostały poważnie ranne po tym, gdy w hrabstwie East Sussex w południowej Anglii wykoleił się pociąg. 9 osób odniosło lżejsze obrażenia. Część pozostałych pasażerów, którzy nie wymagali hospitalizacji, została przewieziona do pobliskiego ośrodka dla lokalnej społeczności. Do zdarzenia doszło niedaleko Brighton. 3 wagony wypadły z torów. W pociągu było 150 osób. Wszystkie udało się ewakuować. Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn tego wypadku. Choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Perseidy można oglądać do 24 sierpnia. Warunki do obserwacji wciąż są bardzo dobre. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik radzi, by w tym celu udać się za miasto.
3: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła. I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia. Bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
1: A najlepiej widać je w późnych godzinach nocnych i nad ranem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy warunki do oglądania spadających gwiazd będą znakomite. Prawie w całym kraju mamy bezchmurne niebo. Termometry pokażą 7 stopni na wschodzie i południu, około 11 w centrum do 15 nad morzem. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam około 4 stopni. Wiatr słaby, zmienny, silniej powieje tylko w Bieszczadach, w porywach do 55 km na godzinę.
5: Sześć minut po godzinie 22.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Współczesny świat przestępczy przechodzi dynamiczne metamorfozy, w których dawne układy ustępują miejsca nowym, międzynarodowym grupom operującym nad Wisłą. Już za chwilę więcej niż kryminał, a w dzisiejszej audycji rozmawiamy o realiach policyjnej pracy z przełomu lat 90., bezwzględnych metodach dawnych gangów oraz o tym, jak zmieniło się oblicze polskiej przestępczości zorganizowanej.
7: Więcej niż kryminał.
8: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Mój gość, który przed chwilą zastanawiał się, co ja tutaj robię, tak na melodię, całkiem udanie, duży talent. Zresztą to człowiek wielu talentów, piosenki elektrycznych, gitar. Proszę Państwa, Jan Majami Fabiańczyk, były policjant pionu operacyjno-kryminalnego, bohater filmów, książek...
9: Memów.
8: Witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry Państwu, witam Cię Grzesiu.
8: Ustalmy najpierw, ustalmy pryncypie, jak to mawiał klasyk Jan Himilsbach. Pitbull, nowe porządki, tam występuje oraz w drugiej części Pitbull, niebezpieczne kobiety... policjant, przykrywkowiec Miami, a ja sobie tak szukałem, to dwóch takich Miami. Ten siedzący naprzeciwko mnie i Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, agent służb specjalnych i trójmiejski policjant. To który?

0: to był w tym filmie?
1: Mamy Piotrka Samoskiego.
0: Tak.
1: I Miami, czyli po polsku napisane literami wyraźnie Miami, czyli tak jak ja mam napisane Miami. Jarosław Pieczonka jest anglojęzyczny, u niego jest napisane po florycku, czyli Miami. To jest różnica zapisu.
0: A więc Miami to ty.
1: Tak. Ponadto ja nie wiem, czy jak się spotkaliśmy, to jeszcze tego Irokeza miałem. Miałem.
0: Tak, miałem.
1: Tak, Irokeza. Jak poznaliśmy się, Grzesiu, to miałem jeszcze Irokeza.
0: Poznaliśmy się, uwaga, nie w kryminale. To, co byłoby prawdopodobne w tej historii. Nie na komisariacie, nie w jakiejś obławie. Poznaliśmy się, proszę państwa, na targach książki, jako literaci.
1: Dokładnie tak, poznaliśmy się na targach książki, ale tutaj ja myślę, że już jak zawiesiłeś ten głos, to większość naszych słuchaczy myślała sobie, zatrzymywał jednak. Nie zatrzymywałem Grzesia.
0: Miami zły pies, autobiografia wydana wspólnie z Arturem Górskim.
1: Tak.
0: No, Artur Górski to tak 99%, nie, no 100 książek jeszcze nie napisał, więc jakieś 90% książek to jednak o gangsterach. A tu proszę.
1: Tak, o gangsterach, ale tak naprawdę to wiele osób zarzucało mi tą gangsterkę i bycie gangsterem albo bycie gdzieś na pograniczu. Zresztą sam się wypowiadałem, żeby być skutecznym w walce z gangsterami, trzeba czasami stosować ich metody, co się nie wszystkim podoba, no ale taka była prawda, takie były realia i rzeczywistość.
0: No, prawodawcy, sądom, policji nie podobało się do tego stopnia, że...
1: Że zredukowano mój etat i zwolniono mnie dyscyplinarnie za przekroczenie uprawnień służbowych.
0: No i chyba nie tylko.
1: Nie tylko, ponieważ ten przestępca, którego zatrzymałem w sposób nieprawidłowy, dostał 6 lat kary pozbawienia wolności. Ja również dostałem karę 6 lat pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień służbowych, ograniczenie wolności, usiłowanie zabójstwa. Zarzutów było 11, z czego 6 upadło w postępowaniu wstępnym.
0: Ale ja siedzę naprzeciwko ciebie i taki, no, nadspodziewanie spokojny człowiek. No, jakiś,
1: bo ja taki jestem.
0: Rock'n'rollowiec, no ale... Czytam, że torturowałeś faceta, wywiozłeś go do lasu w bagażniku, tak jak bohater filmu Justified, który uwielbia wozić zatrzymanych, ten szeryf, w bagażnikach, no a potem zastraszałeś go strzałami. Co cię tak wyprowadziło z równowagi? Fakt, że ten dżentelmen o pseudonimie Żelazko przypiekał, przesłuchiwał w celu wyciągnięcia pieniędzy starsze kobiety, przypalając je żelazkiem?
1: To przede wszystkim od tego się zaczęło. To było 18 napadów, 4 kobiety tego nie przeżyły i zarówno formuła tych napadów, czyli to, jak znęcali się, w ogóle gość był zafascynowany ciolem. Ciolo to jest ten człowiek, który odbywa karę 6 dożywoci w Siedlcach.
0: Więc pan Ciolo, jeżeli już jesteśmy przy nadspodziewanie spokojnych ludziach, ja widziałem kontrfekty pana Ciolo z procesów. To jest taki elegancki gentleman w stylu południowym, w okularach, który wygląda naprawdę jak no, Franz Beckenbauer w najlepszych latach albo prezes dużej korporacji, no ewentualnie, nie wiem, nawet prawnik.
1: Tak, a żelazko było jego ulubionym przedmiotem wymuszania na swoich ofiarach miejsca ukrycia precjozów, wymuszania gotówki i całej reszty, dlatego żelazko był zafascynowany tym naszym Franzem Beckenbauerem przestępczości ówczesnych lat. I stosował te same metody.
0: Taka ciekawostka. Podpowiem, że Franz Beckenbauer, nieżyjący już, wielki gigant niemieckiego światowego futbolu o nienagannym wyglądzie, właśnie prezesa wielkiej korporacji, którą zresztą był, bo był prezesem Bayernu Monachium, był trenerem reprezentacji Niemiec, był szefem niemieckiej federacji, był organizatorem Mistrzostw Świata. Także miał kłopoty z prawem pod koniec życia i to przepotężne. Można powiedzieć, że zgon, śmierć uratowała go przed no, poważnymi problemami. A dwa, miał wykształcenie podstawowe.
1: Tak.
0: Ale prezentował się jak doktor praw.
1: Taki typowy południowy bawarski Aryjczyk.
0: Mocne, mocne, ale pan Kaiser naprawdę prezentował się godnie. Ale tak. Zacznijmy od tych 18 lat pracy, zanim doszło do spotkania z panem Żelazko. Jak to się stało, że zacząłeś pracować tam, gdzie pracowałeś? Czyli jako policjant, który munduru nie zakłada w ogóle.
1: To też był taki przypadek, ponieważ coś, co się wyklucza niesamowicie, ja byłem zawsze anarchistą. Zawsze.

0: Zawsze chyba od 12 albo 13 roku życia ten punk rock we mnie gdzieś tkwił, więc wyjazdy na Jarocin.
1: Ulubione kapele.
0: Och, ulubione tamtego czasu, czyli począwszy od kapel punkowych naszych polskich, Siekiera, Deserter, nawet wyidealizowana ciemność, czyli WC, ale oczywiście Armia i tamte, takie klasyk polskiego punk rocka, plus oczywiście...
1: Tutaj się łączymy trochę z Kinem, z zespołem WC, oni są z miastka jest także aktorka Ewa Gawryluk i oczywiście zna ich i słuchała.
0: No świetny zespół, też słuchałem. I oczywiście, począwszy od Toy Dollsów, UK Subs, Exploited i Sex Pistols, czyli i Ramonesi. Więc cała ta klasyka ówczesnego punk rocka. Później już troszeczkę rocka do tego, bo już dojrzałem, a bardzo późno dojrzałem do Depeszów.
1: O, to zupełnie jak ja. Złamałem się i...
0: Tak, tak, ja również później gdzieś dojrzałem
1: grubo
0: do tej
1: po
0: muzyki.
1: Po 50 wybrałem się na koncert Depesz Mode, bo stwierdziłem, że chłopcy z boysbandu z parapetami stali się naprawdę bardzo dojrzałą grupą. Ale to nie jest program muzyczny. To jest program kryminalny. No i jak trafiłeś z tego Jarocina na Mokotów?
0: Już mówię, przerwałem studia. Zacząłem studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszedł rok 90, nasz nieszczęśliwy, czyli transformacja ustrojowa. Nasz dziekan powiedział nam uczciwie: kochani, zawsze będziecie dziennikarzami reżimowymi, komunistycznymi. Nie zdziwię się, jak odejdziecie. Przyjdą po was nowi i nowi będą już tymi dobrymi. A wy będziecie mieli nadal gdzieś tą łatkę tego reżimu, ponieważ studiowaliście w czasach komuny. 75% roku chyba wtedy odeszło, między innymi i ja. Wiązało się to z tym, że miesiąc później miałem już bilet do wojska. Czarne, jednostka wojskowa w czarnym, czyli czołgi i zakład karny, bo tam nic innego wówczas nie było. Nie wiem jak teraz, ostatni raz tam byłem w 91 roku w czarnym, na tłumieniu buntu. To też historia zatoczyła koło, bo trafiłem tam jednak, ponieważ wakaty...
1: Oczywiście tłumienie buntu w więzieniu, a nie w jednostce wojskowej. A, nie byłeś w żandarmerii.
0: Tak, nie byłem w żandarmerii. Mówię skrótami myślowymi, zapominając, że państwo nie wszystko wiedzą. I ponieważ wakatów w policji było dużo więcej niż teraz, ale udało się to zapełnić. I chwała ówczesnym władzom, że jednak wypełniono tą lukę bardzo szybko.
1: W niespodziance, tam gdzie był komitet wyborczy Komitetu Obywatelskiego, gdzie urzędował Zbigniew Hołdys i cała ta jakby PR-owa, reklamowa grupa, później właśnie bodajże w roku 91 był taki efektowny, wystawowy punkt rekrutacyjny policji. Pamiętam, bo robiłem tak, o tym materiał.
0: W 91 roku dokładnie to było. Ja przyjąłem się do pracy w 90 roku.
1: Gadżety różne były takie, no, typu siatka do wystrzeliwania.
0: Tak. Tak,
1: taki tak. Gladiator na skróty. Normalny gladiator chodzi tam z tą siecią, wabi, wywija, a tutaj była taka armatka z sieci, że tak, po prostu trafia się pacjenta i on już jest opakowany.
0: Jak tak? Atak Spidermana.
1: Strzelałeś?
0: Strzelałem. Na szkoleniach. Na szkoleniach, tylko właśnie na szkoleniach. I ustawa gwarantowała możliwość...
1: Ten pułkownik, którego trafiłeś, jeszcze do dzisiaj pamięta, bo wtedy jeszcze w policji były stopnie wojskowe.
0: Tak, na samym początku, jak przyjmowałem się, były to stopnie wojskowe. Później po wejściu ustawy o policji, lipiec i przekształcenie już stopni wojskowych w stopnie policyjne. Czyli nie było już chorąży, byli aspiranci, nie było już poruczników, byli podkomisarze i tak dalej, i tak dalej. Nie szeregowi, tylko posterunkowi. Został tylko korpus podoficerski w formie sierżanta zostawiony z wojska. Ustawa zezwoliła na wstępowanie do policji bez zasadniczej służby wojskowej. Pomyślałem, skoro do wojska nie pójdę, bo jednak ten mundur nadal gdzieś budził we mnie niechęć, ale policja to też mundur. Ale już miałem w głowie
1: poukładane. Na mecze chodziłeś?
0: Na mecze zawsze chodziłem, ale...
1: No, to znasz tę piosenkę?
0: Ja znam też...
1: Nie masz ambicji, służyłeś wojsko w policji,
0: tak,
1: w milicji.
0: W milicji wtedy, bo można było zamienić, ale ja też znam piosenkę później z 96 roku zespołu Apteka Menda.
1: Ale to już jest bardzo luźno związane tak, z futbolem.
0: Ale tylko z futbolem luźno związane. I wstąpiłem do policji. Miałem już w głowie poukładany plan, że jednak przede wszystkim była możliwość wyboru, ale też i może moje wykształcenie i to, jak miałem ułożone w głowie, spowodowało, że ja nadawałem się do pracy jako policjant kryminalny. Czyli kurs podstawowy, półroczny w Słupsku, jeszcze w prewencji, bo takie były wymagania. No i później już kurs specjalistyczny pracowników Policji Kryminalnej w Pile. Rok ciężkiej szkoły, dużych doświadczeń, wspaniałego wyszkolenia. No i po takim kursie mogłem już zostać pełnoprawnym pracownikiem Policji Kryminalnej.
1: No tak, ale nie przy...

0: Krywkowcem.
1: Nie. W ogóle musimy tutaj powiedzieć jeszcze o czymś takim jak przykrywkowcy. Instytucja przykrywkowców to jest instytucja CBŚP. Mhm. Ustawowa, oficjalna. W policji tego nie było. My to nazywamy to uogólniając to wszystko, upraszczając to wszystko. Niestety w policji nie było instytucji przykrywkowca, bo to należało do CBŚP, zostało wprowadzone później. Policja wprowadzała to jako operacje niejawne. To działania w ramach operacji niejawnych. Ale to jeszcze daleka droga do tego, bo wstąpiłem do policji, zostałem policjantem kryminalnym. Jest rok 91, kiedy wkraczam na salony przestępczości zorganizowanej.
0: I przegapiasz trupa na balkonie.
1: A to później.
0: A to później.
1: A to później. Na początku zostaję postrzelony przez pomyłkę przez kolegów policjantów.
0: No brzmi to z tej perspektywy wielu lat dość zabawnie, ale ostatnio mieliśmy przypadek już niezabawny, absolutnie tragiczny. Akcja na warszawskiej Pradze. Ulica bodajże...
1: 11 listopada.
0: Tak, 11 listopada i śmierć policjanta.
1: Egzekucja. No, to nie był przypadek. Ten drugi policjant to nie było z przypadku. On to zrobił świadomie. Tam nie ma przypadków. W całej tej sytuacji ja to śledziłem naprawdę z każdej strony z opowieści, z artykułów, z filmów, z tego wszystkiego. Tam nie było przypadku. Ten policjant odchodząc od tego zatrzymania, ten młody policjant odchodząc od tego zatrzymania, on nie strzelił tam przypadkowo, on się odwrócił i strzelił w tego swojego kolegę, który obezwładniał tamtego. Dla mnie to jest egzekucja.
0: Ale bodajże to był policjant mundurowy.
1: Policjant mundurowy zastrzelił policjanta. Policjant mundurowy chyba z rocznym stażem zastrzelił wieloletniego policjanta kryminalnego, który odsunął tego młodzieniaszka od zatrzymania, ponieważ ten młodzieniaszek nie potrafił zatrzymać, prawie dokonać zatrzymania, skuć tego człowieka, którego został zatrzymany. I coś
0: ale
1: tam.
0: Co, uniósł się honorem?
1: Myślę, że nie uniósł się honorem, bo honoru nie miał jako takiego. Myślę, że po prostu nie nadawał się tej pracy, że tam coś w jego głowie już dawno było, a że przyjmujemy, jak przyjmujemy do pracy w policji, nie patrząc na niesprawdzających kandydatów, to coś mu tam w głowie zadziałało nieodpowiednio i zastrzelił tego swojego kolegę.
0: Był też tragiczny przypadek w twoich czasach wczesnej służby zabicia weterynarza.
1: Tak, ale tam to było już całkowicie inaczej.
0: Chaos. Tak, tam był chaos. Widziałem te zdjęcia, tak. Znajomi dziennikarze byli na tej akcji, no to była taka radosna twórczość. Przypomnijmy, bodajże tygrys czy lew uciekł z cyrku.
1: Tygrys.
0: I była, tak, tygrys i w tym całym chaosie weterynarz, który miał strzelać z broni pneumatycznej, z naboju usypiającego, został śmiertelnie postrzelony przez policjanta.
1: Przez policjanta, tak, ale tam to było...
0: No chaos, biegło z kilkunastu dziennikarzy, gapie.
1: Gapie, policjanci, weterynarz, obsługa weterynaryjna, tam, no tam było mnóstwo ludzi, tam było mnóstwo osób, plus ten tygrys i muszę powiedzieć, że ten tygrys to nie był taki tygrys jak cyrkowy. Ten tygrys to dostał jakiegoś szału. To było już takie dzikie, drapieżne zwierzę, które rzucało się na każdego. Tam nawet kilka osób miało obrażenia już po zwarciu z tym tygrysem. Więc to była bardzo niebezpieczna, dynamiczna sytuacja. Dynamiczna przede wszystkim. Dynamiczna. Musimy pamiętać, że dynamiczna, nie statyczna, tylko dynamiczna. A w sytuacjach dynamicznych...
0: Są sytuacje dynamiczne i rozwojowe. Sytuacja rozwojowa, ulubione powiedzenie rzeczników prokuratury i policji.
1: Tak, sytuacja rozwojowa.
0: Nasza sytuacja staje się już zwijająca, nierozwojowa, bo ja nie wiem, jak to się stało, ale minął kwadrans. Aha. Więc mamy jeszcze 7-8 minut.
1: Dobrze, to już tak do brzegu. Szybciutko, czyli ten policjant kryminalny, ta przestępczość zorganizowana. Później nagle pokazuje się na scenie przestępczości zorganizowanej grupa piastowska, czyli mutanci, którzy nie mają żadnych reguł, zasad, których nikt nie miał nigdy, ale też nie mają żadnych skrupułów, żadnych uczuć ludzkich. Może tak w skrócie powiem o grupie piastowskiej, czyli mutantach. Żadnych uczuć ludzkich, żadnej empatii. Przede wszystkim tylko i wyłącznie dążenie do władzy, do pieniędzy. Zresztą...
0: I bez instynktu samozachowawczego, tak. Bo ich akcje były, przepraszam za kolokwializm, tak grube, że to się musiało skończyć tak, jak się skończyło.
1: Tam wszystko zaczynało się rozmowy, to rozmawiały tylko, znowu możemy wspomnieć o klockach filmu, rozmawiały tylko lufy pistoletów, tam nic innego, nie znali innej rozmowy. Zresztą nawet ich szef, a to był dosyć ważny przestępca na tamte czasy, zaczął oponować, widząc brutalność ich i metody działania, no to też nie mieli żadnych skrupułów, żeby się go pozbyć. Ta egzekucja w szpitalu księdza. Znaczy ksiądz sprawcą, a egzekucja ich szefa. I ta grupa miała swój cel, opanowanie przestępczości zorganizowanej w całej Polsce w dosyć szybkim czasie, co im się zaczęło udawać. Niesamowicie pierwsze takie ich poważniejsze przestępstwo, oprócz innych strzelanin, zabijania konkurencji, to jest postrzelenie policjanta Mirosława Żaka w Parolach. Wówczas wpadł temat, że jednak trzeba ich zatrzymać za wszelką cenę. Tu nie ma metod i środków, które byłyby

0: nieadekwatne do tego, żeby powstrzymać tą grupę.
1: W amerykańskich filmach, nie tylko amerykańskich, bardzo często przestępcy, gangsterzy mówią, byleby nie policjanta, psa, agenta, oj, byleby nie federalnego. Nie, no nie możemy, bo wtedy będziemy mieli wszystkich na głowie i nas na pewno dopadną. Oni nie mieli tak skomplikowanego układu myślowego.
0: W ogóle nie mieli żadnego układu myślowego, bo tam myśli krążyły tylko wokół sterydów i broni i rozrywek, znaczy, do czego było potrzebne
1: mutanci
0: pieniądze.
1: To było od sterydów, dzięki którym rośli, byli silni, ale podejrzewam, że nie tylko to im się rzucało na głowy. Tam chyba jeszcze coś musiała jakaś...
0: Ich mięśnie budowa ciała była odwrotnie proporcjonalna do mózgu.
1: Tak. Ale tam jeszcze chyba jakaś, nie wiem, substancje proszkowe.
0: Wszystkie substancje. Myślę, że tam cała tablica Mendelejewa była w tym wszystkim. I oni nie mieli skrupułów, żeby strzelać do policjantów. Więc zastrzelenie policjanta i wykonanie wszystkich czynności, żeby tą grupę piastowską rozpracować, rozbić. A było bardzo ciężko. Grupa była dosyć mobilna, miała wielu żołnierzy, to działało w całej Polsce. I tutaj pojawiam się ja, mój młody wiek, mój idealizm, moje narwanie niesamowite. Ale ja zawsze najpierw myślałem, później działałem, chociaż bardzo szybko u mnie to działało, myślenie i działanie. No i rozpracowanie grupy piastowskiej. Miałem 30 lat, zgodziłem się i... Później przeszło to na drugą grupę, ponieważ ta grupa została dosyć szybko rozpracowana. Zresztą Magdalenka, gdzie dwóch zginęła, później już Mszczonu. Gdzie
1: co też pokazuje, jak bardzo szalonymi ludźmi oni byli.
0: Tak, tak, bo musimy państwu powiedzieć właśnie, że Magdalenka to jest grupa piastowska, to już są odłamy grupy piastowskiej, już, to są odpryski już grupy piastowskiej Magdalenka, plus zatrzymanie później w Mszczonowie, czyli już pozostałych członków i przywódców grupy przestępczej.
1: Akcja w Magdalence była chyba najtwardszą akcją policyjną w historii, gdyby nie akcja zupełnie zapomniana z zimy 39-40. Nie wiem, czy wiesz, ale było coś takiego, że wtedy istniała policja granatowa, która nie tylko miała obowiązek służyć w generalnym gubernatorstwie, ale i obowiązek wobec państwa polskiego. Tak. Ponieważ państwo polskie, które wtedy było na uchodźstwie, nakazało tym policjantom pozostanie na służbie, żeby nie zostali wymienieni na gorsze.
0: A ja to wiem z twoich książek.
1: Ale nie każdy je czytał.
0: A ja polecam państwu, ja to wiem z Grzesia książek, które chłonę naprawdę niesamowicie. Granatowy i cała seria. I stąd też bardzo dużo wiem o tej policji.
1: No to wiesz, no to właśnie w Granatowym jest przedstawiona ta akcja, kiedy grupa bandytów zamknęła się na ulicy Tamka i dopiero przy użyciu granatów zapalających, broni maszynowej, udało się ich zlikwidować co do jednego. Ale to już była sytuacja absolutnie wojenna. Chyba jedyna mocniejsza od tej Magdalence. W Magdalence, gdzie też użyto bardzo ciężkiego sprzętu.
0: Tak, i po Magdalence już nie mieliśmy takiej sytuacji, nie mieliśmy takiej akcji.
1: Sytuacja dramatyczna, straszna. Polegli policjanci, ale z drugiej strony świat przestępczy nie odważył się od tamtego czasu, wiedząc, do czego też policja może być zdolna do podobnej akcji.
0: Tak. Bardzo dużo zmieniło się w mentalności ówczesnych szefów policji. Jednak przestano na nas patrzeć, na tych strzelających do przestępców, używających często broni służbowej, jak na takich kowbojów z Dzikiego Zachodu. Muszę ci powiedzieć, że jednak minęło kilka lat i sytuacja wróciła do normy, a teraz już w ogóle, jak zauważyłem, to policjanci wolą chyba rzucać swoją bronią służbową w przestępcę, niż do niego strzelać, bo nadal jest ta obawa i to wszystko się diametralnie zmieniło.
1: Aż tak?
0: Tak, aż tak. Aż tak z tego względu, że oni nie są przeszkoleni stosownie do używania tej broni służbowej. Nikt im nie wkłada do głowy przypadków użycia broni, jak tą broń stosować i dlaczego możecie, co musicie zrobić, jak musicie to udokumentować. Zaraz później jest postępowanie dyscyplinarne i cała reszta i po prostu policjanci się boją, co mnie bardzo martwi, bo zbliżają się, myślę, niezbyt ciekawe czasy.
1: Nasza rozmowa jest niedokończona. Ja zapraszam cię na ciąg dalszy, za miesiąc, dwa, żebyśmy porozmawiali. Natomiast taka puenta tego programu nawiązująca do filmów Pitbull z Miami. Wtedy były czasy mafii ormiańskiej. Jak mają się obecni zagraniczni mafiozi, głównie gruzińscy, do tego, co było w Najtisach?
0: Zarówno gruzińscy, jak i ukraińscy. To już jest system naczyń połączonych. Mimo tej nienawiści kulturowej, która zawsze panowała między Ukraińcami a Gruzinami, oni teraz już jako dwie społeczności kroją ten tort przestępczości zorganizowanej w Polsce, w Warszawie szczególnie.

0: Ormianie jeszcze są?
1: Ormianie jeszcze są, ale Ormianie są już tylko dodatkiem, już są bardziej wykorzystywani przez te grupy do pomocy, bo to już jest taki temat niszowy. Ormianie z przestępczością, jednak Gruzja i Ukraina przejęła całkowicie przestępczość w Polsce.
0: Mieliśmy także takie epizody włoskie, ale to chyba bardziej było ukrywanie się różnych ważnych...
1: Włoskie mamy też i kolumbijskie przecież epizody, też dosyć głośne w Polsce. To znaczy głośne, my o tym wiemy, ja o tym wiem. Niestety prasa o tym bardzo mało
0: pisze. Na wschodzie Polski, tak.
1: Tak,
0: mamy próba założenia dużej plantacji. Też.
1: I fabryki. Tam to w ogóle było śmiesznie, bo oni są tacy śniadzi i niestety społeczeństwo jest wyczulone na to i myślało, że to są...
0: Terroryści.
1: Tak, inżynierowie z Białorusi, przekraczający nielegalnie granice. Złe rozpoznanie mieli tam ci Kolumbijczycy, ale mamy
0: pytałeś, co ja teraz piszę.
1: Tak.
0: Mniej więcej to, o czym teraz powiedziałeś. Więc żeby nie spoilerować...
1: Nie mogę się już doczekać.
0: Kończymy na dzisiaj. Tak. Janek Majami Fabiańczyk był naszym państwa gościem.
1: Dziękuję, Grzegorz, za zaproszenie. Dziękuję państwu za wysłuchanie.
0: Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski, a program Więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 22.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Zwrot w sprawie Starlinków dla Polaków. Nasz kraj zostanie włączony do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży, przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich. I to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć.
4: Od 17 sierpnia Polska miała być wyłączona z europejskiej strefy mobilnej Starlink. To ograniczyłoby możliwość korzystania z usługi za granicą. ABW zatrzymała 29-letniego Rosjanina. Planował egzekucję Amerykanina w Warszawie. Zamachowi udało się zapobiec w ostatniej chwili. Zatrzymany usłyszał już zarzuty, przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
6: Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Zabójstw. A tutaj sprawne współdziałanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW oraz ich duże zaangażowanie pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
4: Premier Donald Tusk podkreślił, że to pierwsza taka sytuacja, gdy ktoś na zlecenie Rosji decyduje się na zamach na obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Skażona woda w gminie Tuczna w województwie lubelskim. Mieszkańcy czterech miejscowości co najmniej do końca weekendu nie mogą pić wody z sieci wodociągowej ani przygotowywać z niej posiłków. Teraz jest dezynfekowana, jutro ponownie mają być pobrane próbki do badań, a ich wyniki będą znane prawdopodobnie w poniedziałek. Zapewniliśmy mieszkańcom wodę pitną butelkowaną, rozwożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną, mówi wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.
7: Woda do picia spożywcza jest dostępna w strażnicach, jest dostarczona w ilości, myślę, za zapewniającej. Zamówiliśmy ponad 2000 butelek, jest to ponad 20 palet. Część już dzisiaj dojechało, natomiast uruchamiamy. Jutro około 20 palet zostanie na teren gminy dostarczone po miejscowościach i służby będą pomocne to w tym przypadku.
4: Sanepid ostrzega, spożycie skażonej wody może grozić zatruciami pokarmowymi, a także wywołać poważne schorzenia. Wielu Polaków rozpoczyna już długi weekend. Zwiększony ruch panuje na dworcach kolejowych w całym kraju. Najwięcej osób jedzie nad morze i w góry. Część chce wypoczywać za granicą.
8: Na wycieczkę do Wiednia. Będę zwiedzać, będę odpoczywać. No i po prostu zobaczyć to piękne miasto i okolice oczywiście.
9: Lecimy do Turcji odpoczywać. Opalać się oczywiście, ale również korzystać z dobrodziejstw Morza Śródziemnomorskiego, a także akwaparku.
10: Typowy wypoczynek Antalya, Turcja. Plażing, typowy plażing. I smażing.
4: Wiele firm oraz urzędów jutro nie pracuje. Sklepy są czynne i warto zrobić zakupy, bo pojutrze z powodu święta będą zamknięte.

0: 33 minuty po godzinie 22.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Kwiaty, ogród i szkło uranowe w Muzeum Noblistki. Kim jesteś, Mario? To wystawa w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie o jej zwykłym, niezwykłym życiu. Fascynacji nauką, miłości do kwiatów, wycieczkach rowerowych, modzie, no i szkle barwionym tlenkiem uranu. Zapraszam na Ogrody Sztuki.
2: Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska i Karol Snyk. Witamy Państwa w niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki. I dzisiaj, proszę Państwa, o niezwykłej kobiecie, która zasłynęła jako naukowczyni, ale my dzisiaj spróbujemy Państwu zaprezentować wraz z moją gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Spróbujemy Państwa zachęcić, zaprezentować postać Marii Curie Skłodowskiej, takiej innej niż zwykło się o naukowczyni mawiać. Maria Skłodowska-Curie jako kobieta, która odważnie żyła, wrażliwa na piękno, wspaniałe odkrycia naukowe temu towarzyszą i dlatego nie tylko będziemy zapraszały Państwa na wystawę, która w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatytułowana jest Kim jesteś, Mario? To jest wystawa, która teraz na wakacje bardzo polecamy i zapraszamy, ale także na spacery z Marią, na rowery z Marią. W ogóle, żeby odkryć Marię Skłodowską-Curie, będziemy starały się z panią dyrektor tutaj Państwu opowiedzieć same ciekawe wydarzenia, które miały miejsce w życiu tej naukowczyni. Pani dyrektor, to może oprócz wątków botanicznych, naukowych, zacznijmy od takiego, powiedziałabym, trudno nazwać to artefaktem, ale faktem na pewno. Na wystawie mamy wrażenie, że jesteśmy w kwiatach. Nie to zielnik, ni to martwa natura, ni to obraz, a jednak instalacja i kwiaty, które bardzo wiele mówią o życiu Marii Skłodowskiej-Curie.
1: Tak, gdy przygotowywaliśmy tą wystawę w zeszłym roku, to zależało nam na tym, żeby nie tylko pokazać naszą bohaterkę w bardzo różnych rolach życiowych, ale zależało nam na tym, żeby uczynić z niej taką osobę bliską, pokazać ją jako osobę o niezwykle bogatym życiu wewnętrznym, o pasjach, które nie tylko były związane z nauką, czyli taką, której zwykle się nie zna. I stąd ten pomysł na kwiaty, też dlatego, że zauważyliśmy tutaj wraz z kuratorką Anną Mizikowską, że kwiaty się przeplatają w życiu Marii, bo ona kochała naturę, kochała kwiaty. I w jakiś taki przedziwny sposób te kwiaty pojawiały się w takich najważniejszych momentach jej życia w sposób taki nieprawdopodobnie symboliczny. No podam tutaj przykład, bo mamy na przykład, pokazujemy moment, w którym Maria straciła swojego ukochanego męża Piotra Curie. I gdy Piotr ginie w wypadku drogowym w Paryżu, to Maria siedzi w pokoju i na stole stoi bukiet kaczeńców, który on 3 dni wcześniej jej przywiózł ze wsi. I ona patrzy na te kaczeńce. Kaczeńce, które są też kwiatami symbolizującymi tęsknotę za osobą najbliższą. I to jest po prostu nieprawdopodobne, jak w jaki symboliczny sposób te kwiaty się w życiu Marii pojawiają. Dlatego naszą opowieść, która jest opowieścią złożoną z artefaktów, ze zdjęć, z tekstów, przeplatamy właśnie takimi panelami z zasuszonymi kwiatami, które zawsze pełnią też taką rolę no i dekoracyjną, ale też symboliczną w naszej opowieści.
0: To podążając wątkami botanicznymi, należałoby dodać, że roślinność, czyli kwiaty, krzewy, to wszystko, co naturalne, Maria wraz z mężem ukochali bardzo, bo zarówno w tym domu pod Paryżem był piękny ogród, ale też wokół Instytutu Radowego.

0: Tak, Maria, oczywiście ogrody się nie od razu pojawiły, bo no pierwsze tak. mieszkanko, znaczy mieszkanka studenckie, w których Maria mieszkała, to były po prostu mieszkanka na poddaszach, dawne służbówki.
1: Trudno
0: nie było
1: tam o ogród.
0: Trudno tam o ogród. Później pierwsze mieszkanie, w którym mieszkali z Piotrem, też ogrodu nie miało, ale Maria zapisała w swojej autobiografii,

0: pani redaktor, o ogrody przy instytutach radowych. Tak, Maria, kochając naturę i regenerując się w naturze razem z Piotrem, bo oni, proszę, to jest nieprawdopodobne, że oni, odkrywszy polon i wiedząc już, że będzie jeszcze inny nowy pierwiastek, na 2 miesiące wyjeżdżają z Paryża na wakacje. Oni, nie można powiedzieć o Marii, że to była kobieta, która dbała o work-life balance, ale trzeba przyznać, że na wakacje zawsze jeździła i jeździli w naturę, jeździli na wieś. Więc te ogrody się przewijają w jej życiu i natura się przewija i ona bardzo wierzyła, że natura pozwala człowiekowi odpocząć i zregenerować się. Dlatego bardzo było dla niej ważne, że zarówno w Instytucie Radowym w Paryżu, jak i w tym warszawskim, żeby były ogrody, żeby była zieleń, żeby naukowcy, czy też osoby chore onkologicznie w szpitalu mogły wyjść i znaleźć ukojenie w naturze.
1: Taka inna energia, ale też wrażliwość i piękno.
0: Tak, wrażliwość, piękno, odpoczynek. My dzisiaj to wszystko wiemy. My dzisiaj wiemy to z badań naukowych, tak? Mamy terapię lasem.
1: Tak. Kąpiele leśne.
0: Tak. Natomiast no, Maria już to wiedziała i ona tego doświadczyła też w swoim życiu i bardzo z tego korzystała i chciała też, żeby inni z tego korzystali. Stąd też taka dbałość o tą zieleń tak naprawdę w każdym aspekcie życia. Nie tylko ogrody, ale też bardzo często Piotr i Maria przynosili do domu kwiaty. Stawiali je w wazonie na stole. Więc tak, te kwiaty, ta zieleń, ta przyroda są obecne w jej życiu w bardzo, bardzo taki wyrazisty sposób.
1: Wspominała pani o Instytucie Radowym. To chcę zapytać o ten przypadek drzewa, które zostało dedykowane naukowczyni.
0: Tak, to bardzo jest ciekawa historia, bo faktycznie przed Warszawskim Narodowym Centrum Onkologii rośnie drzewo, jest to klon jawor. Na nim znajduje się tabliczka, że nosi on nazwę Maria i jest on uważany za drzewo, które Maria posadziła w momencie otwarcia Instytutu Radowego, bo to jest to samo. Dawny Instytut Radowy to dzisiaj Narodowe Centrum Onkologii. No i cóż, myśmy przeprowadzili małe śledztwo, a w zasadzie przeprowadził go współpracujący z nami specjalista Jakub Miller, który przestudiował starannie stare zdjęcia, skonsultował się z dendrologami. Cóż się okazało? Otóż to na pewno nie jest to drzewo, które posadziła Maria, ponieważ mamy nawet zdjęcie z momentu, kiedy w 1932 roku faktycznie Maria przyjechała do Warszawy na otwarcie Instytutu Radowego i widzimy Marię z łopatą, która sadzi symboliczne drzewko. Takich drzewek wówczas 6 zostało posadzonych. No ale dendrologowie przyjrzeli się temu drzewu. To na pewno nie jest klon jawor, jest to głuk. Co więcej, rośnie w innym miejscu niż ten dzisiejszy klon jawor Maria, a klon jawor pojawia się na zdjęciach z tamtego czasu już jako bardzo wysokie drzewo, więc to jest drzewo po prostu starsze, a ono już musiało widzieć Marię, jak przyjechała do Warszawy. Nasz głuk no, prawdopodobnie uległ zniszczeniu w czasie wojny czy w czasie rozbudowy Instytutu Radowego. Także myślę, że to bardzo fajnie, że jest takie drzewo, które nazywa się Maria, natomiast nie jest to drzewo, które zostało posadzone przez Marię Skłodowską-Curie.
1: Proszę państwa, przypomnę, w studio pani Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zapraszamy państwa na wystawę zatytułowaną Kim jesteś, Mario? Ale tak naprawdę to staramy się w Ogrodach Sztuki dzisiaj trochę wyjaśnić państwu, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie tak trochę inaczej niż stereotypowo. Kim była? Jaką była kobietą, naukowczynią, ale jaką też była kobietą w życiu codziennym? Maria Skłodowska-Curie. Pani dyrektor, wróćmy jeszcze do tych wątków botanicznych, bo oprócz wystawy Kim jesteś, Mario? Jest też, kiedy wchodzimy do muzeum, na parterze, świetna wystawa. Właściwie tak się zastanawiałam, czy to może być spacer z Marią Skłodowską-Curie, czy też na rowery z Marią, ale w towarzystwie Piotra Curie.
0: Tak, to jest wystawa, która została zainspirowana bardzo słynnym zdjęciem, gdzie Maria i Piotr pozują z rowerami na tle ogrodu w
1: wspomnianego przeze mnie. I to kolejna ciekawostka, proszę państwa.
0: Tak,
1: będzie.
0: To kolejna ciekawostka, zaraz o tym powiem, ale na początku powiem, że rowery się pojawiają nieprzypadkowo. Maria i Piotr byli niezwykle nowoczesnymi ludźmi i gdy w latach 90. wieku XIX przyszedł szał na rowery, to był prawdziwy szał, proszę państwa. Wówczas rowery zmieniły się technologicznie. To nie były już te takie tradycyjne bicykle z małym kółkiem z tyłu, wielkim z przodu. Miały równe koła, miały mechanizm

0: łańcuchowy, miały dmuchane opony, co wszystko sprawiło, że nagle stały się po prostu wygodne i ludzie zaczęli na nich masowo jeździć. Niestety mówiąc ludzie, w tym momencie mam na myśli głównie mężczyzn. Kobiety jeździły na rowerach, ale był to wyraz emancypacji kobiecej, no bo przypomnijmy, w tamtym czasie kobiety chodziły wyłącznie w spódnicach. Mhm. Więc jak wsiadły na rowery, no wymagało to zmiany garderoby.
1: Jednak inny strój był potrzebny.
0: Tak, i więc to, że kobieta wsiada na rower, był to wyraz nowoczesności i takiego niepoddawania się społecznym stereotypom i presji. I Maria na tym słynnym zdjęciu, uwaga, nosi kuloty. To są takie spódnice, spodnie, które były no śmiałym okrzykiem mody, bezwstydnie obnażając kostki, co w tamtym czasie naprawdę było bezwstydne.
1: Współczesne haremki.
0: Tak jest. więc to, że widzimy Marię w takim stroju, no mhm. uwaga, z męskim rowerem.
1: Tak, tak, bo to jest różnica.
0: Tak, to już pokazuje jakby, jaką ona była kobietą, jak niezwykle była nowoczesną kobietą. No i obok Piotr. Oni, proszę państwa, kupili te rowery z pieniędzy, które dostali jako prezent ślubny. Maria wspominała w autobiografii, że byli wówczas bardzo ubodzy i tak naprawdę cały ich majątek to było trochę szkła laboratoryjnego, a mimo to przeznaczyli pieniądze, które dostali na dwa lśniące nowe rowery, którymi wyruszyli we Francję. Bretania, Île-de-France, Auvergne, to były te rejony, gdzie w zasadzie przez całe wspólne życie Maria i Piotr jeździli na rowerach. Także ten wątek jest tak piękny, bo on mówi i o umiłowaniu natury, ale mówi o tym też, jak spędzali wolny czas, że byli ludźmi kochającymi naturę, sport, ale też pokazujący emancypację kobiet w tamtym czasie i jak bardzo Maria była progresywna, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, jak na tamte czasy. Dlatego zbudowaliśmy wokół tego całą opowieść, którą wzbogaca jeszcze przepiękny film animowany autorstwa pani Zofii Brzezińskiej, młodej artystki z warszawskiej ASP. No i jest jeszcze tajemnica zdjęcia. Zaczęliśmy się uważnie przyglądać głównemu zdjęciu, które zawsze uchodziło za zdjęcie wykonane w momencie ich ślubu. Czyli ten ślub był w końcu lipca 95 roku. Przyjęcie ślubne było w ogrodzie teściów SO. Ogród widać. Pięknie ubrana Maria. Taki właśnie ten strój, te kuloty, białą bluzkę, Piotr. No ale jak zaczęliśmy się przyglądać, zaczęliśmy rozszyfrowywać rośliny, które tam rosną. Tam rosną, proszę państwa, przede wszystkim przepiękne irysy brodkowe. Tam rośnie piwonia krzewiasta, tam rosną maki orientalne. To są drzewa, proszę zauważyć, niezwykle popularne w tamtym czasie, w okresie secesji, mające też bardzo głęboką symbolikę. To są drzewa z Dalekiego Wschodu, czy rośliny, czy kwiaty z Dalekiego Wschodu, które są obecne też w tamtejszej sztuce, co pokazuje, jak bardzo państwo Curie, rodzice Piotra, znali się na kulturze i byli na bieżąco z kulturą ogrodową tamtego czasu. No ale to, co może najważniejsze, że te rośliny nie miały prawa kwitnąć w lipcu. Znaczy te rośliny kwitły najpóźniej na przełomie maja i czerwca. Więc wiemy, że to nie jest zdjęcie ślubne.
1: I pojawił się Sherlock Holmes?
0: Pojawił się, ach proszę państwa, to jest najpiękniejsza sprawa w pracy muzealnika. To są właśnie tego typu śledztwa. Jak szukamy, zastanawiamy się i doszliśmy do tego, że są dwie możliwości. Patrząc jeszcze na bluzkę Marii, która ma takie charakterystyczne wielkie rękawy, które były modne w 95 i 96 roku, tak zwane
1: wraca.
0: Baranie ućce.
1: Tak, ale wraca moda.
0: Tak, no wraca, ale tam wtedy formie, to tak. były naprawdę przeskalowane te rękawy. Mhm. Wiemy, że 95 rok albo 96, czyli albo przed ślubem, co jest dosyć mało prawdopodobne, no bo raczej pieniądze w prezencie ślubnym na rowery dostali no, w czasie ślubu. Albo po. Mm-hmm. Więc prawdopodobnie jest to zdjęcie wykonane rok później. Piotr i Maria przyjeżdżali do SO na rowerach z Paryża do swoich rodziców, teściów na obiady, żeby ich odwiedzić. I prawdopodobnie to zdjęcie zostało wykonane właśnie rok później.
1: Taka lekka rodzinna tajemnica.
0: No, przedziwna sprawa. Przy okazji zresztą odkryliśmy też dwa inne zdjęcia z tej samej sesji zdjęciowej. Również bardzo tajemnicza sprawa, bo nie do wszystkich oryginałów udało nam się dotrzeć. Zaangażowaliśmy w śledztwo naszych kolegów i koleżanki z Izmizy Curie w Paryżu. Niezwykle ciekawa sprawa, ale przede wszystkim piękna w tym sensie, że właśnie pokazuje, jak bardzo ta natura, jak bardzo te kwiaty, jak to wszystko otacza.

0: trwało Marię i Piotra.
1: Proszę Państwa, dziś w Ogrodach Sztuki o Marii Skłodowskiej-Curie pani Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. A zapraszamy Państwa, opowiadając tutaj o różnych faktach z życia naukowczyni, na wystawę Kim jesteś, Mario? Ale w ogóle zapraszamy do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Pani dyrektor, dlaczego tak jest, że większość stanowią obcokrajowcy i to mężczyźni? No podczas mojego pobytu tak było. Czy to się potwierdza?
0: Nie potwierdzę mężczyzn, bo tutaj nie mamy takich statystyk. Z mojej obserwacji wynika, że to mniej więcej jest jednak porówno. Natomiast faktycznie większość, 2/3 naszych tak odwiedzających są obcokrajowcy. Więc oczywiście to cieszy, bo... cieszy nas to, że przyjeżdżający do Polski goście naprawdę z całego świata, policzyliśmy 133 kraje świata w zeszłym roku. Proszę mi uwierzyć, Papua Nowa Gwinea też jest obecna.
1: Tak, tak.
0: To bardzo cieszy, że przyjeżdżając do Polski poznają tak wspaniałą Polkę. Z drugiej strony...
1: Jedyne takie miejsce na świecie dedykowane naukowczyni.
0: Tak, jedyne muzeum biograficzne poświęcone całkowicie Marii Skłodowskiej-Curie, tak. Ponieważ Muzeum Paryskie, Mizy Curie, jest poświęcone całej rodzinie Curie. Jest bardziej skoncentrowane na nauce. No ale z drugiej strony trochę martwi, że tak mało jest Polaków i warszawiaków. I tutaj bardzo Państwa proszę, pomóżcie zmienić tę statystykę. Przyjdźcie do nas, no bo naprawdę Maria Skłodowska-Curie z moich osobistych badań wynika, że jest najpopularniejszą osobą z Polski na świecie. Sprawdziłam, proszę Państwa, tłumaczenia hasła Wikipedii. Ze wszystkich słynnych Polaków Maria Skłodowska-Curie ma tłumaczenie na największą ilość języków.
1: Tak.
0: Także naprawdę znam też statystyki pokazujące, że jest to osoba uznawana przez młode pokolenie Polek i Polaków za największy autorytet i osobę, która najlepiej reprezentuje Polskę za granicą. Więc warto przyjść, warto zobaczyć, warto poznać tą Marię od takiej strony, o której myślę, że Państwo jej nie znacie.
1: Proszę Państwa, to teraz, żeby potwierdzić tezę o połączeniu Ogrodów sztuki i nauki, to jeszcze tylko dodam, że to, że Maria Skłodowska-Curie odkryła polon i rad, że tym wydarzeniom naukowym towarzyszyły badania, o których czytamy, możemy oglądać różne artefakty, które w laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie do obejrzenia właśnie na wystawie zatytułowanej Kim jesteś, Mario, to wracając do tej sztuki, to należy dodać, że i w Art Deco znajdziemy pewne odniesienia do odkryć, zwłaszcza odkryć radu oraz rozłamu atomu i tego podziału na różne cząsteczki, bo kultura popularna i moda też zainspirowane odkryciem radu. To jakby rad stał się taką muzą dla ówczesnych i dla popkultury, bo na przykład inspirował nazwy kosmetyków, jakieś kostiumy powstawały z tytułem, ale kubizm też ma pewne elementy, które były inspirowane de facto sztuką afrykańską, ale w szczegółach obiekty były w wielu takich strukturach poradowe, tak powiem. Ale mówiąc o tej inspiracji, największe wrażenie dla mnie na wystawie to sprawiło szkło uranowe. Pani dyrektor, to szkło uranowe w gablocie, po prostu zielono, no zielono takie, takie bardzo fluorescencyjne. Czy ono stojąc w gablocie nie promieniuje?
0: Ono promieniuje, tak jak pani redaktor, tak jak ja i wszystko dookoła.
1: Ale bezpiecznie.
0: Bezpiecznie, tak. Oczywiście promieniuje trochę bardziej niż tak zwane tło. Natomiast absolutnie, proszę państwa, w niegroźny sposób. My w ogóle w muzeum też stawiamy sobie takie zadanie, żeby trochę edukować w zakresie radioaktywności i trochę zdjąć ten strach, który no, jest w Polsce obecny przede wszystkim ze względu na katastrofę w Czarnobylu, która cały czas żyje w naszej pamięci. Szkło uranowe absolutnie potwierdza, sprawdzałam, to jest cudowna rzecz.
1: Cudowny wynalazek.
0: Cudowny wynalazek. I proszę państwa, co bardzo ciekawe, to jest wynalazek sprzed Marii Skłodowskiej.

0: i Curie. Szkło uranowe było niezwykle popularne w drugiej połowie XIX wieku w Czechach. Przede wszystkim było produkowane w Czechach, które w ogóle są krajem o ogromnych tradycjach szkła artystycznego. I to było, proszę państwa, jedyne tak naprawdę znane wówczas zastosowanie do takiego pierwiastka, jakim był uran. Nic nie wiedziano wtedy o uranie. Nie wiedziano jeszcze, że promieniuje. Wiedziano natomiast, że sole uranu zabarwiają, nadają szkłu taki zielonkawy odcień, który jest wzmocniony w promieniach UV. I takie właśnie wzmocnione promieniowanie UV my fundujemy temu szkłu w naszej gablocie, stąd tak spektakularnie wygląda. No i co bardzo ciekawe, ten uran pozyskiwano przede wszystkim, był to odpad tak naprawdę z kopalni ołowiu, które znajdowały się w Czechach, między innymi przede wszystkim w czeskim Jachymowie. I proszę państwa, właśnie te odpady Maria Skłodowska-Curie wykorzystała razem z Piotrem do wydzielenia radu i polonu. One wagonami z Cesarstwa Austro-Węgierskiego jechały do Francji i tam Maria przerabiała je w laboratorium i wydzieliła z nich te minimalne ilości radu i polonu. Więc cała ta historia jest zazębiona i oczywiście szkło uranowe samo w sobie, no odkrycia Marii miały znaczenie naukowe, tak? Ona nie miała, nie chciała, nie było jej celem to, żeby rad był inspiracją dla artystów, ale stał się inspiracją dla artystów. Więc
1: dla designu.
0: Dla designu, tak. I tak jak tutaj pani wspomniała, ta cała radowa gorączka, to radowe szaleństwo, które opanowało.
1: A później kolory fluorescencyjne,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, kolory fluorescencyjne, znaczy rad dodawano do wszystkiego. Nawet farby, książeczki dla dzieci malowano właśnie farbą fluorescencyjną. Na szczęście w bardzo wielu przypadkach było to oszustwo. Mówimy na szczęście, no bo nie zdawano sobie wówczas jeszcze sprawy, jak rad może być szkodliwy. Chociaż Maria musiała już coś o tym wiedzieć, bo jej palce w zasadzie od momentu, kiedy zaczęła badać substancje radioaktywne, były poranione. Nawet jak później ekshumowano szczątki Marii, przenosząc je do Panteonu, to było widać cały czas rany na jej palcach. Więc no właśnie, niesamowite są te pierwiastki radioaktywne. Z jednej strony piękno szkła uranowego, z drugiej strony ogromna siła, która drzemie w atomie, którą odkryła Maria i Piotr. Z trzeciej strony zagrożenie. To jest absolutnie fascynujący temat i my w naszym muzeum też bardzo chcemy pokazywać naukę i chcemy pokazywać, jak w racjonalny sposób do tego podchodzić.
1: Proszę państwa, zatem zapraszamy. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Czynne od wtorku do niedzieli.
0: Tak, muzea muszą mieć przynajmniej jeden dzień, proszę państwa, żeby coś naprawić. Więc tak, zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 12-18 i w weekendy od godziny 11 do 18. Prowadzimy też lekcje muzealne przed tą 12, więc zapraszamy też młodzież, dzieciaki. Robimy bardzo fajne lekcje z doświadczeniami. Robimy rajdy rowerowe teraz. Robimy wycieczki z Marią po Warszawie. Bardzo dużo się u nas dzieje. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na ulicę Freta 16. Nasze muzeum, ostatnio mój przyjaciel wspomniał, że to jest takie butikowe muzeum, malutkie, tak. Więc można do niego zajść w czasie niedzielnego spaceru na godzinkę i potem pójść dalej, więc naprawdę będziemy nam bardzo miło, kiedy będziemy mogli państwa gościć.
1: A mnie było dzisiaj miło gościć panią, pani Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Miło mi było również spotkać się z państwem. Maja Kluczyńska realizował audycję, Karol Smyk. Dziękujemy, życzymy inspirującego przedpołudnia i tak miłego czasu, jakim są wakacje i urlop. Dziękuję państwu, dziękuję pani dyrektor.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Freta.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty.

0: postaci budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej – Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Pastor. Dobry wieczór. Ministrem już nie jest, bo znalazła się dla niego nowa rola. Maciej Berek, kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dobra wiadomość dla kierowców, nie najlepsza dla budżetu. Paliwa stanieją. W poniedziałek rusza nowa odsłona rządowego programu osłonowego CPN. Zajrzymy też do Birmingham. Nasz specjalny wysłannik powie, jak Polacy radzą sobie w rywalizacjach podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Zmiana na rządowym zapleczu i ważna nominacja w Trybunale Konstytucyjnym. Donald Tusk wskazał Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału. To właśnie on do tej pory koordynował pracę rządu. Premier przekonuje, że Berek jest przede wszystkim prawnikiem i to najwyższej klasy, a nie politykiem. Podkreśla jego apolityczność i niepartyjność. To generuje wątpliwości, bo sam Donald Tusk wielokrotnie sprzeciwiał się obsadzaniu Trybunału przez polityków. Dlaczego tym razem ma być inaczej? O tym Sylwia Białek.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że Maciej Berek nie jest jego ani partyjnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał jednak, że jeśli były minister podtrzyma swoją determinację, będzie miał z jego strony pełne poparcie. Nawiązał do swoich słów sprzed dwóch dni, że Maciej Berek to jego prawa ręka.
3: To sformułowanie prawa ręka nie dotyczy w żaden sposób jakiejś politycznej lojalności. To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu.
2: Donald Tusk powiedział, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, że niektórzy czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być w Trybunale Konstytucyjnym. Zaznaczył, że rozumie tę zasadę, sam jest do niej przekonany, ale to, co najważniejsze dzisiaj, to stawianie na ludzi maksymalnie kompetentnych i odważnych. Premier pytany, czy ta decyzja była ustalona z koalicjantami, powiedział, że dopiero dojdzie do zgłoszenia kandydatury Macieja Berka i będzie jeszcze czas, żeby wszyscy usiedli do stołu w ramach całej koalicji rządowej i szukali rozwiązań, które dadzą szansę na naprawienie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Odpolitycznianie Trybunału stoi w miejscu, tak mówił na naszej antenie mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Ta argumentacja pana premiera mnie osobiście nie przekonuje, dlatego że pewien standard, którego myślę, że polskie społeczeństwo oczekuje, którego środowiska prawnicze w Polsce oczekują, zmierzają do tego, aby jednak sędziami Trybunału Konstytucyjnego były osoby z określonym dorobkiem prawniczym w różnych zawodach, ale nie związanych z polityką. Jeśli znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym, to cała argumentacja, którą ja osobiście również przedstawiałem w ciągu ostatnich lat, że takie osoby jak pan poseł sędzia Piotrowicz czy pani profesor sędzia poseł Pawłowicz no nie powinny zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Mówił adwokat Tymoteusz Paprocki. Więcej o sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl.
0: Suma wydarzeń.
1: Duże zmiany w klubie parlamentarnym i polityczne konsekwencje wewnątrz PiSu. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny partii zdecydował o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus. Wśród nich jest były premier Mateusz Morawiecki. Członkami partii według statusu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własny, powiedział rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
5: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował w sprawie osób, no, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości, tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem.

0: grupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
1: Parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od tej decyzji. Sąd koleżeński PiS-u nie podjął decyzji w sprawie dwóch innych grup polityków, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Chodzi o 4 posłów, m.in. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy złożyli deklarację w innej niż wymagana formie. Nie zajęto się też sprawą 3 europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Chodzi o Piotra Müllera, Waldemara Budę i Michała Dworczyka. Karol Karski podkreślił, że w przypadku tych europosłów nie jest wykluczone, że decyzja może być podjęta w przyszłości. Obrona Marcina Romanowskiego sięga po kolejne argumenty. Były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, ma przebywać poza Unią Europejską, a konkretniej w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu. Teraz jego obrońcy zapowiadają nie tylko wniosek o list żelazny, ale także zwrócenie się do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania. Sam Romanowski miał wysłać do sądu własnoręcznie podpisany list. Co dokładnie planuje jego obrona? Szczegóły tej sprawy zna Michał Fabisiak.
2: Zdaniem posłów sejmowej większości Marcin Romanowski już dawno nadużył zaufania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego jak Dariusz Wieczorek z Lewicy mówią, że nie wyobrażają sobie, aby sąd przychylił się do prośby o list żelazny.
3: Co to ma być nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Pan Romanowski po tym co robi wcześniej czy później musi zostać zatrzymany.
2: List żelazny ochroniłby Romanowskiego przed aresztem. Wniosek o jego wydanie jest zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS dowodem na dobre intencje.
4: Chce stanąć przed sądem. A po co jest jego aresztowanie? No żeby go upodlić.
2: Rządzący zapewniają, że i tak stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To, że ukrywa się dziś na terytorium, nad którym faktyczną kontrolę sprawuje Władimir Putin, przynosi wstyd zarówno politykowi PiS, jak i jego partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Stały pobyt w Naddniestrzu wymaga zgody prorosyjskich władz separatystycznego regionu, podkreśla profesor Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na antenie Polskiego Radia 24 profesor Szabaciuk podkreślał, że żeby móc przebywać w Naddniestrzu przez dłuższy czas, należy spełnić określone warunki.
5: Nie ma jakiejś takiej, można powiedzieć, rygorystycznej kontroli granicznej. Gorzej oczywiście jest pobytem tam na dłuższy okres czasu, bo jako turysta tam może praktycznie każdy się dostać. Natomiast jeżeli chodzi o pobyt no, taki dłuższy, to tutaj musi być zgoda władz lokalnych, tego separatystycznego regionu, a one nic nie robią bez konsultacji z Federacją Rosyjską. Więc tutaj, że to jest jakaś polityczna kwestia, to niewątpliwie to musi być konsultowane z Moskwą.
1: Naddniestrze formalnie pozostaje częścią Mołdawii, a jego suwerenności nie uznaje żadne państwo na świecie. Funkcjonuje więc jako państwo de facto z własnymi władzami, parlamentem, armią, walutą i instytucjami. Przez wiele lat mocno wspierane gospodarczo przez Moskwę, której wojsko stacjonuje na terenie republiki. Prawie 19 milionów polskich pacjentów i ich dane w rękach cyberprzestępców. Prokuratura i Policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości badają sprawę potężnego wycieku. Chodzi o rejestry firmy MyDoctor, jednej z największych w Polsce zajmujących się elektroniczną dokumentacją medyczną. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że doszło do cyberataku. Skala sprawy jest ogromna, a pytania o bezpieczeństwo danych pacjentów coraz poważniejsze. O szczegółach Michał Makowski.
6: Nieznani sprawcy ominęli lub złamali zabezpieczenia, a następnie dostali się na serwery znajdujące się w tak zwanej chmurze. Wyciekły dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych korzystających z usług platformy MyDoctor. Cyberprzestępcy wykradli nie tylko numery PESEL, numery telefonów czy adresy e-mail pacjentów.
7: Ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
6: Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne i żeby nikt nie mógł ich kupić.
6: Spółka MyDoctor zostanie skontrolowana przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Kamil Goryń z Uniwersytetu w Białymstoku mówi wprost. Dziś podstawową ochroną jest zastrzeżenie numeru PESEL. Jak dodaje, przy postępującej cyfryzacji podobnych zagrożeń będzie coraz więcej.

0: więcej, a wyciek danych może prędzej czy później dotknąć praktycznie każdego.
1: Czy to będą dane powiązane z adresem e-mail, czy z naszym PESEL-em? W tym wypadku prawie 19 milionów numerów PESEL powiązanych z imieniem i nazwiskiem po prostu wyciekło, więc musimy się przygotować do tego, że nawet jeśli nie jesteśmy w tej grupie, to nasze dane wcześniej czy później gdzieś wyciekną. Najważniejsze na ten moment, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz osobom, które są ofiarami tego wycieku, ze względu na to, że na inne obszary wpływu niestety nie mamy.
0: Również Ministerstwo Cyfryzacji zachęca Polaków do takiego rozwiązania. Z zastrzeżonym PESEL-em nie można wziąć kredytu, pożyczki, kupić czegoś na raty, założyć konta w banku, wyrobić duplikatu karty SIM czy dokonać wypłaty gotówki w banku przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier otrzymał deklarację, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tak jak inne kraje europejskie. To oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi ograniczeniami.
2: Suma wydarzeń.
0: Tańsze paliwo wraca na stację. Od poniedziałku ponownie rusza rządowy program Ceny paliw niżej, a podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Na razie ulga ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Analityk rynku paliw Dawid Czopek nie jest tym zaskoczony, ale zwraca uwagę na drugą stronę tej decyzji. Program może szybko przynieść ulgę kierowcom, ale dla budżetu oznacza kolejne ogromne koszty.
3: W dużej mierze będzie to zależało oczywiście od tego, jaki będzie poziom cen paliw, gotowych paliw przede wszystkim. Natomiast pamiętajmy, że program jest kosztowny. To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do około 7 zł 20 groszy za litr.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Ropa znowu drożeje, a jednym z powodów są sprzeczne deklaracje dotyczące cieśniny Ormus. Iran przekonuje, że całkowicie kontroluje ten kluczowy szlak żeglugowy. Z kolei Donald Trump mówi o blokadzie cieśniny przez Amerykanów. Dwie strony, dwa zupełnie różne komunikaty i niepewność na światowych rynkach. Jak wygląda sytuacja w jednym z najważniejszych punktów transportu ropy na świecie? O tym Tomasz Sajewicz.
4: Cytowany przez agencję Fars, dowódca irańskiej jednostki paramilitarnej Basij Hossein Daeb uważa, że Iran w pełni kontroluje sytuację w Ormus. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump na swoim portalu Truth Social napisał, że to USA mają całkowitą kontrolę nad strategicznym szlakiem wodnym. Amerykanie blokują wejście do cieśniny statkom powiązanym z Iranem. Zdaniem analityków Iran wstrzymuje wydobycie ropy naftowej, której nie ma gdzie magazynować. Według amerykańskiego prezydenta irańska gospodarka jest na skraju załamania się. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Rakci uważa, że USA pomyliły się w ocenach zdolności Iranu, szczególnie w kontekście cieśniny Ormus. Na przedłużający się impas w negocjacjach dotyczący udrożnienia Ormus nerwowo reagują światowe rynki. Cena ropy naftowej ponownie rośnie. Armatorzy ostrzegają zaś, że sytuacja jest daleka od normalizacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: To kolejny dzień emocji podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Dziś mieliśmy kilka mocnych polskich akcentów. Do finału skoków zwyż awansowała Maria Żodzik. Świetnie spisała się też Natalia Bukowiecka, która wygrała swój półfinał na 400 metrów. A do finału rzutu oszczepem awansowali Dawid Wegner i Marcin Krukowski. Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia jest w Birmingham. Witaj, Rafale. To jak podsumujesz czwartkowe zmagania? Kto z naszych zawodników zrobił na tobie największe wrażenie i czego możemy spodziewać się po Polakach w kolejnych dniach?
5: Zanim o tym wrażeniu, to najpierw o tym, co mówię, czyli o finale. Jeden finał z
0: wygląda na to, że mamy problemy techniczne. Do relacji Rafała Bały spróbujemy powrócić, a w międzyczasie przechodzimy do kolejnych tematów. 48-letni ślusarz zginął w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do wypadku

0: wypadku doszło podczas prac związanych z demontażem obudowy ścianowej, mówi Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
1: Ślusarz wykonywał prace związane z demontażem obudowy ścianowej. Do wypadku doszło w komorze demontażowej sekcji na poziomie 1000. W trakcie prowadzonych prac na poszkodowanego zsunął się jeden z elementów demontowanej obudowy. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do reanimacji. Pomimo podjętych działań ratunkowych przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.
0: Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby kopalni. Nowe informacje w sprawie dziewczynki, która kilka dni temu wypadła z balkonu na 5. piętrze jednego z bloków w Łomży. Sąd zdecydował, że dziecko trafi do pieczy zastępczej. Decyzję o odebraniu dziewczynki rodzicom podjął Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży. O szczegółach mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego, sędzia Jan Leszczewski.
2: Przed tym posiedzeniem sądu opiekę sprawował ojciec. Sąd dzisiaj po przeprowadzonej rozprawie uznał, że w tym przypadku należy zastosować instytucjonalną pieczę zastępczą, gdyż zdaniem sądu rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić tej opieki.
0: To jednak nie przesądza jednocześnie o dalszych losach dziewczynki, zastrzega sędzia.
2: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie te podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie.
0: Chodzi o wydarzenia, do których doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec był wówczas za granicą. Czterolatka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę. Spadła z 5. piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Woda znika, a mieszkańcy kolejnych miejscowości muszą mierzyć się ze skutkami suszy. W Podgórzynie, Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju wysychają powierzchniowe ujęcia. Najtrudniejsza sytuacja jest jednak w Kowarach, gdzie wodę do zbiorników trzeba dowozić beczkowozami. Dzięki temu mieszkańcy nadal mają ją w kranach w ciągu dnia. Jak długo uda się utrzymać dostawy i jak poważna jest sytuacja, mówił nam Wojciech Chwałko z Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji.
3: Sytuacja jest bardzo zła, żeby nie powiedzieć, że praktycznie dramatyczna, jeśli chodzi o ilość wody, którą dysponujemy w tym momencie.
4: Będziemy po prostu tą wodę dowozić, żeby mieszkańcom jej nie zabrakło. No niestety na niektórych ujęciach, tak jak są Kowary Średnie, przemykamy wodę.
0: Dodaje burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. W mieście co prawda wywiercono już studnie głębinowe, ale potrzebna jest jeszcze do tego infrastruktura. Mieszkańcom pozostaje więc oszczędzać wodę, bo tej może w każdej chwili zabraknąć.
5: Na razie jakieś wiadro albo butelki zostawiamy, żeby było, ale to jest ciężko. Wczoraj na przykład tak pomalu ta woda ciekła, że masakra. Ja mówię do męża, że chyba znowu nie będzie.
6: Kwiaty wszystkie podlewane są z odzysku z deszczówki, a z kąpania do toalety. Spuszczam.
0: Krzysztof Krakowski z Karkonoskiego Parku Narodowego, który prowadzi badania hydrologiczne, mówi, że tak sucho w górach jeszcze nie było.
7: Prawie, że historycznie niskie stany wody. Rok do roku zasoby wód podziemnych w naszym regionie się zmniejszają. Jeśli chodzi o ten rok, to szczególnie trzeba zaznaczyć, że mieliśmy bardzo mało śnieżną zimę.
0: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie dla zlewni Górnego Bobru i zlewni Ostrożnicy w granicach Polski o deficycie opadów, który może prowadzić do rozwoju suszy hydrologicznej. Długi weekend właśnie się zaczyna, a Polacy ruszają w drogę. Na dworcach kolejowych w całym kraju od rana tłumy. Jedni jadą nad morze, inni w góry, a jeszcze inni właśnie przyjeżdżają do Poznania na muzyczny festiwal. Na głównym dworcu w stolicy Wielkopolski był nasz reporter. Maciej Szefer sprawdził, dokąd i po co podróżują Polacy.
8: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo, pies, a piąta osoba czeka na nas w Szczecinie. Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam na tych żaglach by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód. Nie ma sensu.
9: Przedłużony długi weekend?
10: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
9: A dlaczego pociąg?
10: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony. Idę chyba, po prostu się spóźni.
0: Dodajmy, że w wielu firmach oraz urzędach piątek, 14 sierpnia, to dzień wolny od pracy. Noc spadająca.

0: Tych gwiazd już za nami, ale niebo wciąż ma dla nas swój mały spektakl. Perseidy nie zniknęły. Będzie je można wypatrywać jeszcze do 24 sierpnia. Wystarczy noc, odrobina cierpliwości i miejsce z dala od miejskich świateł. Jak podpowiada Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, właśnie poza miastem warto unieść głowę i dać się oczarować temu, co dzieje się wysoko nad nami.
1: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła, i warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
0: Warto więc znaleźć kawałek ciemnego miejsca, wygodnie się rozsiąść i spojrzeć w górę, a przy okazji zostać z naszym radiem, bo nawet z rozgwieżdżonym niebem dobrze mieć przy sobie najważniejsze informacje. To już wszystko w tym wydaniu magazynu Suma Wydarzeń, który przygotowała Kamila Kuzar. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kolejne informacje o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
7: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.
8: 22 minuty po godzinie 23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: No, kierowcy w końcu będą mogli nieco odetchnąć. Jak zapowiada premier Donald Tusk, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24% do 8%, a to oznacza, że na stacjach paliw w końcu będzie nieco taniej. Więcej na ten temat w magazynie Saldo Błażeja Prośniewskiego.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
10: A dziś w magazynie Saldo porozmawiamy nie tylko o nowej odsłonie pakietu CPN, ale także między innymi o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. A te są bardzo dobre, bowiem wynika z nich, że w drugim kwartale tego roku nasze PKB urosło o 3,8%. Te dobre dane z naszej gospodarki zostały jednak przykryte trochę przez dzisiejszą decyzję rządu w sprawie obniżki cen paliw. I o tej decyzji już teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Dawid Czopek, analityk rynku paliw i zarządzający Polaris Fis. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Dyskusja na temat potencjalnych działań osłonowych na rynku paliw trwała bardzo długo. No i też, tak jak już wspomniałem, w pewnym momencie wydawało się, że jest to trochę gra na czas, aby tych rozwiązań nie wprowadzić. No a jednak się udało. Pan jest zaskoczony tą decyzją, czy jednak to dla pana decyzja dość oczywista?
11: No jestem zaskoczony, aczkolwiek można było się jej spodziewać, tak? No ona jest taka, powiedzmy, krótkoterminowa, stąd to moje zaskoczenie, ale no powiedzmy, że te zapowiedzi, które były wcześniej wskazywane na to jednak, że coś takiego może mieć miejsce.
10: To, co może trochę zastanawiać i zaskakiwać, to to, że te zmiany zostaną wprowadzone od poniedziałku, a nie od dziś czy jutra. No to byłoby bardzo istotne, szczególnie w kontekście tych Polaków, którzy wyjeżdżają na długi

0: Długi weekend.
1: No właśnie, trochę szkoda, bo rzeczywiście nawet w kontekście tej informacji, którą Państwo przed chwilą, o której przed chwilą informowaliście, czyli że część urzędów ma długi weekend już od jutra, to rzeczywiście myślę, że ten ruch będzie szczególnie duży na polskich drogach właśnie w tym okresie 14-16. Jest powód, żeby przedłużyć sobie długi weekend do poniedziałku, no ale nie przedłużając go, a wyjeżdżając w takim normalnym trybie, niestety jeszcze normalne ceny.
0: Jeśli chodzi o to, co będzie od poniedziałku na stacjach, to wiemy, że VAT na paliwa ma zostać obniżony do 8%. Czy to pana zaskakuje? No bo też rząd mógłby zdecydować się na jeszcze głębsze obniżki i na przykład wprowadzić stawkę zerową. Czy być może jednak tu pana zdaniem przeważyły potencjalne koszty tych działań osłonowych i minister finansów po prostu nie chciał się zgodzić na zerową stawkę VAT?
1: Nie, akurat jeżeli chodzi o wysokość tej ulgi, to tutaj zaskoczenia nie ma. Nigdy w Polsce nie była wprowadzona stawka zerowa. Stawka zerowa byłaby pewnie też już problemem z punktu widzenia Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że stawka zerowa już rzeczywiście taki najbardziej podstawowy produkty w Unii Europejskiej obowiązuje. Nie było też możliwości wprowadzenia akcyzy, obniżonej akcyzy z tego względu, że tutaj wymagana jest ustawa. Jak wiemy, parlament jest w trybie wakacyjnym, więc się nie spotyka. Więc jedyne, co można było zrobić, to de facto obniżyć rozporządzeniem VAT z tego poziomu regularnego, czyli 23%, do poziomu obniżonego, czyli poziomu 8%.
0: Z tego, co słyszeliśmy dziś z ust premiera, mają też wrócić maksymalne ceny paliw, te będzie ustalał minister energii. Pana zdaniem ten mechanizm jest potrzebny?
1: On jest konieczny, dlatego że ten nowy CPN ma trwać bardzo krótko i tak naprawdę mogłoby się okazać, że dopasowanie na stacjach paliw trwałoby przez większą część programu, więc nie odczulibyśmy tego w poniedziałek czy we wtorek, ale w następnym tygodniu, więc pakiet nie miałby wielkiego sensu. Przypominam też, że tak długo jak obowiązywał obniżony VAT na wiosnę, nawet wtedy, kiedy przywrócono zwykły poziom akcyzy, ceny maksymalne obowiązywały, więc to jest dobra wiadomość, także w tym kontekście, że jak popatrzymy dzisiaj na marże detaliczne, na przykład na benzynę, to one są wysokie, więc te wiadomości mogą być szczególnie dobre dla kierowców samochodów napędzanych silnikami benzynowymi.
0: Te nowe rozwiązania będą obowiązywać tylko przez 2 tygodnie, od poniedziałku 17 sierpnia do końca miesiąca. Czy pana zdaniem faktycznie to będą tylko 2 tygodnie, czy być może presja społeczna wymusi na rządzie to, abyśmy także we wrześniu płacili mniej za paliwo?
1: Myślę, że wszystko będzie zależało od sytuacji na świecie, przede wszystkim w Zatoce Perskiej. Dzisiaj widzimy, że cena ropy spada, ale w ostatnich dniach cena ropy rosła. Są nadzieje na to, że tam Irańczycy z prezydentem Trumpem w jakiś sposób się dogadają, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy czas. Myślę, że dla wielu granicą bólu jest ta ósemka z przodu. Rząd, kierowcy nie chcą jej widzieć, więc w dużej mierze będzie to zależało oczywiście od tego, jaki będzie poziom cen paliw, gotowych paliw przede wszystkim już we wrześniu. Natomiast pamiętajmy, że program jest kosztowny. To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: Wspomniał pan o tym, że kluczowe znaczenie do tego, co dalej z cenami paliw, jest w rękach amerykańsko-irańskich, no bowiem to właśnie między tymi państwami toczy się obecnie konflikt. Obie strony deklarują, że chcą szybkiego porozumienia, jednocześnie ich działania wskazują zupełnie co innego. Pana zdaniem jest perspektywa tego, że ten konflikt uda się w jakiś sposób rozwiązać i cieśnina Ormus, która jest kluczowa dla transportu ropy, zostanie w końcu otwarta?
1: Strony deklarują, że chcą się porozumieć od wielu miesięcy i pomimo to nie mogą się porozumieć. Cieśnina była otwarta na bardzo krótko w czerwcu i natychmiast działania, które zostały podjęte przez strony, spowodowały, że znowu mieliśmy do czynienia ze znacznym ograniczeniem ruchu przez cieśninę. Ona zupełnie nie jest zamknięta, ale ruch jest znacznie ograniczony. Jesteśmy pewnie bliżej tego porozumienia, aczkolwiek tutaj ta duża polityka odgrywa znaczącą rolę. Z jednej strony prezydent Trump ma wybory, z drugiej strony ta trzecia trzecia strona, powiedzmy tak, która, o której nie wspomnieliśmy, czyli Izrael, tam też są wybory w październiku, wiele osób, które patrzy na ten region, zwraca uwagę właśnie na Izrael, który ma też bardzo

0: ważną rolę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wygląda na to, że strony są na razie daleko od siebie, jeżeli chodzi o porozumienie, ale z drugiej strony dochodzą pozytywne informacje, które powodują, że cena ropy spada, tak jak na przykład dzisiaj 3% spadek ceny ropy.
1: I miejmy nadzieję, że takie spadki cen będziemy także obserwować w najbliższym czasie. Tu musimy stawiać kropkę. Dawid Czopek, analityk rynku paliw i zarządzający Polaris FIS był naszym gościem. Bardzo dziękuję. A my już za chwilę porozmawiamy o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących tempa rozwoju naszej gospodarki w drugim kwartale. Saldo. A naszym gościem jest teraz Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziś Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępny szacunek tempa wzrostu PKB w drugim kwartale. To w ujęciu rok do roku wyniosło 3,8%. To, jak się zdaje, bardzo solidny wzrost. Z drugiej strony niespodzianki też dużej nie ma, no bo taki właśnie wzrost generalnie obstawiali analitycy.
2: Tak, to potwierdza, że bieżący rok faktycznie jest okresem całkiem dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki. Nie znamy w tym momencie jeszcze szczegółowej struktury tego wzrostu. Będziemy musieli poczekać na te informacje przez najbliższe 2 tygodnie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że realizuje się tutaj oczekiwane przyspieszenie inwestycyjne, czyli nie tylko silnik konsumpcyjny sprzyja szybszemu wzrostowi naszej gospodarki, ale również zaczynają dołączyć do tego inwestycje, zwłaszcza mając na uwadze, że no drugi kwartał tego roku, no to już jest ten okres, kiedy finiszowaliśmy z inwestycjami w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co na pewno było istotnym czynnikiem. Jednocześnie pojawiały się również dodatkowe inwestycje związane z zamówieniami dla sektora przemysłowego. Choćby tutaj zwiększone środki na obronność oraz wydatki w ramach programu SAFE. To wszystko przekłada się na zwiększanie mocy wytwórczych w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce i no, powoduje, że nasz wzrost faktycznie zaczyna wyglądać bardziej solidnie i jest nieco lepiej zrównoważony niż w poprzednich latach, kiedy musieliśmy polegać prawie wyłącznie na konsumpcji jako tym głównym motorze napędowym naszej gospodarki.
1: Wspomniał pan o inwestycjach. Co ważne chyba i warte podkreślenia, to to, że to są nie tylko inwestycje publiczne, wynikające chociażby z Krajowego Planu Odbudowy czy środków przeznaczonych na obronność, ale to także są inwestycje prywatne, co widać chociażby po wzroście popytu na kredyty inwestycyjne. I to też, jak się zdaje, jest bardzo dobra wiadomość, bo sugeruje nam to, że także sami przedsiębiorcy widzą dobre perspektywy dla polskiej gospodarki, skoro biorą kredyty na inwestycje właśnie.
2: Tak, przedsiębiorcy przewidują to, że popyt na ich produkty i usługi będzie silny i muszą zwiększać swoje zdolności wytwórcze do tego, żeby ten rosnący rynek zagospodarować. Więc to jest na pewno oznaka tego, że przedsiębiorcy mają duże zaufanie do polskiej gospodarki i trajektorii, na której ona się znajduje i przewidują, że kolejne lata również będą dla ich działalności stosunkowo dobre, co także oznacza konieczność właśnie no, przeznaczania konkretnych środków na inwestycje po to właśnie, żeby ten popyt rosnący w kolejnych latach zaspokoić.
1: I tu musimy stawiać kropkę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: A magazyn Saldo przygotował Błażej Prośniewski. Dobre informacje, proszę państwa, płyną do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że presja na Ilona Muska ma sens. Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink. O tym powiadomił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, decyzja zapadła po wystosowanym przez niego żądaniu. Więcej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. To ja tak szybciutko wyjaśnię, że od 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink. Oznaczałoby to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlink za granicę. Polscy użytkownicy musieliby zgłaszać podróż.

0: podróż oraz przejść weryfikację dokumentu tożsamości. Zapowiadane zmiany komentował też szef MSZ Radosław Sikorski, który we wpisie na portalu X, nomen omen, bezpośrednio należącym do Ilona Muska, i jednocześnie pan minister zwrócił się do samego szefa X-a i Tesli, SpaceX, pisząc tak: hej Elon, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, inaczej możemy przemyśleć płacenie 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi, napisał Radosław Sikorski. No i najwyraźniej trafiło to do serca, umysłu i chyba portfela samego Ilona Muska. No i jak słyszymy ze strony ministra Gawkowskiego, chyba ta presja podziałała. Polskie Radio 24.pl, które nie należy do Ilona Muska. Więcej na ten temat piszemy właśnie tam, a ja już teraz zapraszam państwa na magazyn do pomyślenia.
1: Powtórka programu.
2: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór i zapraszam na rozmowę o ADHD u kobiet. Bo okazuje się, że właśnie u kobiet objawia się ono inaczej niż u mężczyzn. Wiele kobiet też właściwą diagnozę otrzymuje dopiero w wieku dojrzalszym, 30, 40, a czasem nawet i 50 lat. Dlaczego przez lata ADHD u kobiet pozostawało niewidzialne? Jakie są objawy i też co może zmienić w życiu taka diagnoza? O tym porozmawiamy już za chwilę.
1: Pomyślenia.
2: A w studiu jest dziś z nami psychiatra Agata Todzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Czy Ania z Zielonego Wzgórza miała ADHD?
3: Ania z Zielonego Wzgórza myślę, że jest takim przykładem z literatury, czy Pippi Langstrumpf, tak, które no nie będziemy diagnozować takich postaci literackich oczywiście, tak, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast na pewno pewne zachowania u tych dziewcząt można by zakwalifikować jako objawy związane właśnie z ADHD.
2: No właśnie, bo ADHD u dziewczynek przez lata pozostawało trochę niewidoczne, tak jak mówiłam we wstępie. Częściej kojarzyło się z małymi chłopcami niż z dziewczynkami. Czy to oznacza, że zestaw objawów jest na tyle różny?
3: Zestaw objawów jest ten sam, tylko ekspresja tych objawów i to, w jaki sposób one są widoczne dla otoczenia, zdecydowanie się różni. I w ogóle ADHD pierwotnie, tak, było opisywane jako zaburzenie dotyczące małych chłopców, tak? Czyli te zachowania takie impulsywne, związane z nadpobudliwością, bieganie, krzyk, tak? Bycie hałaśliwym, czyli takie można powiedzieć wręcz przeszkadzające otoczeniu i zwracające uwagę. Natomiast coraz więcej wiemy też o dziewczętach i tak naprawdę u dziewcząt mamy ten sam zestaw objawów, bo to nie jest inne ADHD. Natomiast ta ekspresja jest inna, jest mniej zachowań takich, my mówimy eksternalizujących, tak? Czyli takich pokazywanych na zewnątrz otoczeniu, tak? Często to jest na przykład ta nieuwaga, no, która nie jest widoczna, tak? Czy często będzie to niepokój albo taki natłok myśli, który może być związany z nadpobudliwością właśnie, a on nie jest widoczny dla otoczenia, tak? Więc to u dziewcząt się zmienia, ale to, co jest problemem, to nie tylko to, że objawy mogą wyglądać inaczej, ale to jest też to, że interpretacja zachowań dzieci, w zależności od tego, czy to są dziewczęta, czy chłopcy, jest różna.
2: Różna, to znaczy?
3: To znaczy, nawet były takie badania, tak, że opisywano nauczycielom, tak, potencjalnie to samo dziecko. Te same objawy, te same zachowania, tak? I te reakcje, tak? Co z takim dzieckiem? Co należałoby takiej rodzinie, tak? Polecić, zaradzić, w jaki sposób tutaj pokierować dalej? Te same objawy, te same zachowania i zupełnie inna interpretacja, tak? Dziewczęta często były bagatelizowane, często było to określane jako, no tak ma, taka jej uroda, no tak mają, tak? Są gadatliwe. nic z tego nie wynika, tak? Natomiast u chłopców faktycznie to było takie skojarzenie pierwsze, tak? Że jak jest ta nadpobudliwość, gadatliwość, tak? To faktycznie takiego chłopca należałoby skierować do poradni na diagnostykę, tak? Więc to też jest taka nasza interpretacja, w jaki sposób my to określamy, tak? Czy my

dorośli, czy później w dorosłości też, w jaki sposób kobiety są określane, tak, które mają ADHD, a mężczyźni. Więc to nie tylko jest samo, w jaki sposób te objawy wyglądają, ale też w jaki sposób

0: tak, dopaminy, to nie da się tak zbadać i powiedzieć, że ktoś ma za mało, tylko to znaczy, że ta dopamina jest nieprawidłowo wykorzystywana w synapsach, tak, czyli w takiej korze przedczołowej, która odpowiada właśnie, tak, za regulację emocji, za funkcje wykonawcze, czyli że ja wiem, jak się zorganizować, wiem, jak zaplanować, tak, wiem, gdzie co odłożyłam przed chwilą, wiem, gdzie mam telefon, gdzie mam dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ten sygnał w tej korze przedczołowej jest po prostu za słaby, tak, dlatego często osoby, które ADHD mają, mówią o tym, że mogę się skupić, ale nad rzeczami, które mnie intensywnie tak interesują, tak mnie zafascynują wręcz, tak? Więc jakby tutaj ten sygnał po prostu jest zdecydowanie mocniejszy, tak? Albo jeśli jest jakiś stres, tak? Więc dochodzi adrenalina, wydziela się noradrenalina, dopamina i tak dalej. Więc wtedy ten sygnał jest wystarczający do pobudzenia tej uwagi, tak? Natomiast on nie jest wystarczający, kiedy trzeba coś zrobić. Trzeba, no a w życiu dorosłym mamy dużo rzeczy, które musimy, po prostu musimy zrobić, tak? Nie płacimy rachunków, bo jest to naszą pasją, tak? Tylko po prostu no, to są rzeczy codzienne. Jeśli pomyślimy sobie o tym, że dziecko, które ma ADHD, ono z nim rośnie i tak, i mamy takie, można powiedzieć, mierzenie się z tymi objawami na przestrzeni życia, później dochodzi do dorosłości, no to tak naprawdę już w dorosłości, jeśli no, tej diagnozy na przykład na wcześniejszych etapach nie było, to tak naprawdę to jest też już no, konsekwencje też całego tego życia dotychczasowego z tymi objawami, które być może no, nie były gdzieś zaopiekowane w odpowiedni sposób.
1: Do pomyślenia.
2: Tu teraz te kryteria diagnostyczne. Mm. Gdzie jest ten błąd przy diagnozowaniu kobiet i dziewczynek?
0: Często błąd w diagnozowaniu kobiet i dziewczynek jest, zanim dotrą do gabinetu psychologa czy psychiatry. Te objawy po prostu nie są związane z ADHD, bo człowiek nie jest nadpobudliwy. Tak? Ta dziewczynka nie jest nadpobudliwa, ta kobieta nie jest nadpobudliwa. No przecież nie chodzi, tak? Nie chodzi po klasie, nie chodzi po biurze. Co prawda tam obgryza paznokcie, siada na rękach, żeby tymi rękoma się nie bawić, tak? I wykonuje jakieś takie ruchy, które mają na celu zamaskowanie tej nadpobudliwości. Ale nadal pozostaje to niewidoczne i często można się tak, maskować swoje objawy, że wręcz one przez samego pacjenta są inaczej interpretowane, tak? No bo to przestaje być interpretowane jako nadpobudliwość, czy w ogóle nie jest interpretowane najczęściej jako nadpobudliwość, ale jako taki brzydki zwyczaj, taka wada, tak? Związana z charakterem. Więc tutaj w ogóle rozbijamy się często przed samym gabinetem. Dalej u kobiet też jest tak, że sami specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym częściej będą objawy ADHD u kobiet interpretowali jako, przypisywali innemu zaburzeniu, tak? Czy to będzie zaburzenie osobowości, czy to będzie zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. Natomiast później faktycznie, jeśli taką diagnostykę zaczynamy, a diagnoza ADHD jest przede wszystkim oparta na wywiadzie, tak? To nie jest tak, że to jest jakieś specjalne zaburzenie, które wymaga osobnego podejścia niż inne zaburzenia psychiczne, tak? Mm. Bo wszystko tak naprawdę, to co my robimy, musi się na koniec dnia opierać o wywiad z pacjentem i z osobą najlepiej z jego, czy z jej otoczenia, tak? Czyli czy z rodzicem, tak? No, czasami u dorosłych to nie jest łatwe, ale czy z osobą partnerską. Ta interpretacja tego, co mówi pacjent, wiele objawów nadpobudliwości czy deficytu uwagi może być interpretowanych jako lęk. Co trudniejsze, te objawy się nakładają z lękiem, tak? Bo tak naprawdę jest to najczęściej współwystępujący objaw. Tak? U dorosłych kobiet z ADHD to są zaburzenia lękowe i depresyjne, więc musimy też o tym pamiętać, tak? Że rzadko do nas trafia osoba, która ma tylko i wyłącznie ADHD, tylko ona będzie wymagała od nas tak naprawdę bardzo szerokiego spojrzenia, więc my nie możemy tylko wziąć i powiedzieć, dobrze, to zrobimy diagnostykę ADHD, i sobie wybierzemy taki mały kawałeczek człowieka i sobie to ADHD zobaczymy, tak? To nie do końca tak wygląda, tak? Tylko jednak to diagnozowanie czegokolwiek powinno być w oparciu o zróżnicowanie z różnymi innymi stanami, które mogą te objawy, z którymi człowiek się zmaga, tłumaczyć, tak? No bo jeśli coś weźmiemy za objaw innego zaburzenia, zaczniemy to inaczej leczyć, no to nie będziemy mieć skuteczności w tym leczeniu.
2: Czy kobiety częściej maskują swoje objawy? No i zastanawiam się, czy przez to, że dziewczynki są wychowane

0: pobywane w nieco, no, inna jest rola płciowa w społeczeństwie kobiet, inna chłopców, to zastanawiam się, czy maskowanie jest tego skutkiem. Czy może być?
1: Na pewno to wychowanie do różnych ról społecznych wygląda inaczej ze względu na płeć. I u dziewcząt z jakiegoś powodu dziewczęta lepiej dostosowują się społecznie, tak? Nawet jeśli mają pewnego rodzaju trudności, bo to nie dotyczy tylko ADHD, to również dotyczy spektrum autyzmu, tak?
0: I czyli neuroróżnorodności.
1: W ogóle neuroróżnorodności jako takiej, tak? I to dostosowanie zwykle jest, i teraz trudno mówić, czy lepsze, ono jest na pewno bardziej korzystne otoczeniu. Tak? Bo to niekoniecznie musi być korzystne dla osoby, która te mechanizmy stosuje. I często jest też tak, że ten mechanizm takiego maskowania i ten koszt i wysiłek, w jaki człowiek wkłada, tak? Aby gdzieś no, jakby nie pokazywać pewnych swoich cech, czy jakby się z nimi gdzieś trochę schować, to ten koszt jest na tyle wysoki, że obserwujemy, tak? Na przykład objawy depresyjne, obserwujemy objawy takiego wypalenia, czy zaburzenia lękowe, tak? Więc jakby to też jest taka konsekwencja tego dostosowywania się i pilnowania, tak? W jaki sposób należy siadać, wstawać, chodzić, kiedy się odezwać, tak? Ja mam bardzo wiele pacjentek, które mówią mi na przykład o tym, że one taką nadpobudliwość w sposób jawny wyrażały w momencie, kiedy miały 6-7 lat, później trafiły do szkoły i nagle się okazało, że nie wypada. I co się okazało? One zaczęły w tak rygorystyczny sposób pilnować się i tak rygorystycznie tam pilnowały wszystkich prac domowych, tak, żeby nie daj Boże niczego nie przeoczyć, niczego nie zgubić, tak, że tak naprawdę no, zaczynają się rozwijać zaburzenia lękowe czy perfekcjonizm, który jest taką bardziej cechą charakteru niż zaburzeniem psychicznym, ale zaczynają kompensować albo wręcz tak nadkompensować, tak? Tylko bardzo dużym kosztem takiego naprawdę wysiłku praktycznie non-stop, tak? Więc jak jest pytanie, czy się dobrze uczyły? No uczyły się dobrze, tak? Tylko jeśli zatrzymamy się na tym pytaniu, to tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy, no bo uczyły się dobrze, ale siedziały od powrotu do szkoły, ze szkoły do wieczora i po prostu próbowały te lekcje robić, tak? I tam różne naprawdę sposoby opowiadają pacjentki, tak? Niektóre się uczyły w łazience, żeby nic nie rozpraszało, tak? Bo nie było wtedy jeszcze słuchawek wygłuszających dla dzieciaków czy dla dorosłych, tak? Żeby sobie pomóc. Radziły sobie tak naprawdę jak mogły, więc ta kompensacja i ten wysiłek i to jest dokładnie też można przenieść na życie dorosłych kobiet, które mają takie wrażenie często, że cały czas próbują ogarnąć swój wewnętrzny chaos, to co je otacza. No teoretycznie niby wszystko działa, tak? No, wszyscy ludzie nie są głodni, tak? Chodzą do pracy, dzieci chodzą do szkoły i tak dalej, ale z drugiej strony to jest tak ogromnym wysiłkiem, że się dekompensują. I też ten wysiłek jest tak naprawdę niewspółmierny do tego efektu, tak? No bo w momencie, kiedy tak naprawdę wypalamy się na bazowych takich czynnościach zupełnie codziennego życia, to tam już nie ma przestrzeni, tak? Tam nie ma przestrzeni na odpoczynek, tam nie ma przestrzeni na dobry sen, na rozmowę z drugą osobą, na relacje, no bo taka kobieta usiądzie na kanapie, czy usiądzie z partnerem i będzie w głowie odtwarzała listę zadań, tak? Że jutro jest dzień kropki, a pojutrze, nie wiem, słoneczka, a do pracy trzeba zrobić to i to. I to po prostu ta lista zadań się nie kończy.
0: A jaką rolę odgrywają hormony w nasilaniu się objawów? Jest w ogóle jakaś taka zależność?
1: Ta zależność wydaje się być istotna i to i tak naprawdę jest to po pierwsze taka obserwacja, którą poczyniono w takiej populacji po prostu klinicznej, tak, że obserwowano, że pacjentki zgłaszają pogorszenie objawów ADHD. blokadę, czy w ogóle pogorszenie samopoczucia przed miesiączką. I faktycznie, jeśli pomyślimy o takim mechanizmie, takim neurobiologicznym, to hormony żeńskie, estrogeny, takie, które gdzieś dominują jednak w

0: cyklu rozrodczym, to one mają duży wpływ na modulowanie działania dopaminy, tak? Czyli tak jakby w prosty sposób pomagają tej dopaminie, tak? Tylko że jak tych estrogenów nam braknie, a już powiedzieliśmy wcześniej, że ten mechanizm, w jaki sposób dopamina działa w neuronach, że on jest słabszy, tak, niż w populacji ogólnej, to tak naprawdę nie mamy ani jednego mechanizmu, ani drugiego, tak? Więc możemy wyobrazić sobie sytuację, że wtedy bardzo będzie nam się pogarszała koncentracja, będą się pogarszały takie wykonawcze funkcje, planowanie, skupienie i tak dalej, ale również może się pogarszać to, co jest związane też z regulacją emocji, tak? No bo estrogeny też w tym pomagają. I co ciekawe, spadek estrogenów jest związany z pogorszeniem uwagi. To jest taka obserwacja, którą wyniesiono z badań u pacjentek onkologicznych, które z powodu hormonoterapii raka piersi miały blokowany ten receptor estrogenowy. I jedną z pierwszych ich skarg, takich w kontekście działań niepożądanych, to było to, że one mają gorszą koncentrację, tak? Że nie mogą się skupić, że zapominają, nie wiedzą, co gdzie odłożyły i tak dalej. To była jakaś taka pierwsza poszlaka, że coś tutaj może być z tym estrogenem na rzeczy, tak? Że to nie tylko jest do rozrodu, ale również na wiele innych funkcji u kobiet wpływa. I tak dalej, jeśli chodzi o tak samo ciążę i to, co się dzieje po porodzie, tak? Niestety pacjentki z ADHD potencjalnie częściej chorują na depresję poporodową i podobnie jeszcze w późniejszym okresie życia, w tym okresie takim perimenopauzalnym. Perimenopauza to jest taki okres życia około 10-letni, tak? Kiedy jeszcze nie dochodzi do całkowitego zatrzymania miesiączki, tak? Gdzie mówimy o menopauzie. Natomiast ten okres perimenopauzy, no to jest tak mniej więcej 10 lat przed, czyli wydaje się, że to jest sporo. I teraz mamy taki 10-letni okres naprawdę burzy hormonalnej. Te estrogeny sobie w każdą stronę idą, w górę, w dół i tak naprawdę dla kobiet, które są na to wrażliwe, to może być naprawdę bardzo trudny okres w życiu. A trochę niewiele się o tym mówi, tak? No bo dopóki jest ta miesiączka, no to w sumie to tyle, nie? Tylko no, nikt się nie zastanawia, po co ta miesiączka, tak? To nie o miesiączkę chodzi, tylko chodzi o to, że człowiek no, też potrzebuje hormonów w ogóle do funkcjonowania jako takiego. I tutaj również to pogorszenie funkcji poznawczych, pogorszenie nastroju, czy taka gorsza regulacja emocji. W tym okresie perimenopauzalnym, po pierwsze u kobiet z ADHD i na to są badania, czyli nawet po 35 roku życia. I te objawy są niestety, można powiedzieć, cięższe, tak? Takie trudniejsze do funkcjonowania z nimi. I to też zostało potwierdzone badaniami.
1: Do pomyślenia.
2: Po 30 roku życia to zazwyczaj już dojrzałość w życiu człowieka. Co może zmienić taka diagnoza?
0: Myślę, że przede wszystkim to, co diagnoza zmienia, to ona trochę daje odpowiedź. Ona daje taką odpowiedź, dlaczego działo się na przykład w moim życiu to, co się działo, albo dlaczego pewne rzeczy, które człowiek sobie gdzieś na przykład wyrzuca, tak, że czegoś nie zrobił, czegoś nie skończył, czegoś nie dowiózł, tak, czy w jakiś sposób inny się zachował. Czasami może być to taka ulga z tym związana i trochę jednak zdjęcie takiego ciężaru, że to nie jest pełna moja odpowiedzialność i wybór.
2: ADHD jest trochę odpowiedzią na wszystko?
0: Na pewno nie jest odpowiedzią na wszystko. Nie, na pewno nie jest odpowiedzią na wszystko i na pewno też nie może być, nie lubię tego słowa wymówką, ale nie może być tak, że zdiagnozujemy u siebie ADHD, usiądziemy i powiemy, że ja mam ADHD i tyle. Bo nic z tego nie wyniknie. Wtedy faktycznie nic z tego nie wyniknie i myślę, że ta diagnoza byłaby nawet szkodliwa przy takim podejściu, tak? Jeśli ja chcę konkretnie, prawda, zdjąć z siebie odpowiedzialność za wszelkie moje czyny, tak? Natomiast myślę, że jest pewien taki znany syndrom oszusta, który u bardzo wielu osób z ADHD, myślę, występuje i takie często myślenie, że w końcu ktoś przyjdzie i zobaczy,
2: że tak? To nie to.
0: Że to nie to, że ja się nie nadaję, że tak naprawdę to zobaczą, że mam burdel, tak, w domu i tak naprawdę nikt tam nie powinien wchodzić i tak poważni ludzie nie powinni robić przecież i tak dalej. Więc ja też myślę, że

0: to w takim zakresie w ogóle podejścia do siebie i jakiegoś współczucia, taka diagnoza jednak jest ważna, no bo to trochę jakbyśmy mieli coś z nogą i byśmy mieli do siebie pretensje, że my nie jesteśmy najlepszym biegaczem.
1: I ktoś obiektywnie może w końcu potwierdzić, że to nie nam się wydaje coś, tylko że jest jednak gdzieś jakaś przyczyna. Czyli tak. Dużo ulgi też przy tej diagnozie.
0: Myślę, że to przede wszystkim tak może dać dużo ulgi. Może dać dużo ulgi, jednocześnie wiem, że też daje często dużo poczucia straty. Poczucia straty i takiego, że dlaczego nie dostałem tej diagnozy wcześniej, dlaczego nie wiedziałem o tym wcześniej.
1: I na tym musimy się niestety zatrzymać. Myślę, że jeżeli ktokolwiek z Państwa trochę czuł, że odnajduje siebie w tej rozmowie, to zalecamy poszukać pomocy, diagnozy i zobaczyć, czy ADHD może dotyczyć także nas. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Psychiatra Agata Todzia-Kornaś była moim i Państwa gościem. Badaczka ADHD u kobiet.
0: Dziękuję.
1: Program wydawała Kamila Kuzar. Ja nazywam się Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu.
3: Za niecałe 3 minuty północ. Jeżeli Państwo przegapili wczorajsze zaćmienie słońca, no to ciężko będzie to nadrobić, ale przypomnę, że cały czas mamy przed sobą noce spadających gwiazd. Mówię noce, bo do prawie końca sierpnia będzie można oglądać właśnie takie widowisko na niebie. Może właśnie to jest ten moment, żeby to zobaczyć na własne oczy. Zachęcam do tego, oczywiście do pozostania również z Polskim Radiem 24. Dzisiejszy program przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Za realizację odpowiadali Eldar Pedorenko i Adam Waliszewski. Ja nazywam się Jeremia Jamrożek. Spokojnej nocy i proszę zostać z nami z Polskim Radiem 24.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niższe ceny paliw powrócą, taniej będzie można tankować już od poniedziałku. Premier zgodził się, by były minister Maciej Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. U nas komentarze polityków. Rusza mecz o zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w Toronto. To najważniejszy w tym roku turniej tenisowy Igi Świątek. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni działał od końca marca do czerwca. Obniżono wówczas akcyzę na niektóre paliwa i stawkę VAT. Dagmara Kędzior.
2: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
3: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
3: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
2: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Maciej Berek został kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodę na to wyraził premier. Opozycja zarzuca szefowi rządu, że łamie własną obietnicę. W kampanii deklarował, że obecna koalicja doprowadzi do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek dwa dni temu odszedł z rządu, gdzie był ministrem odpowiedzialnym za wdrażanie jego polityki. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówi, to czynny polityk.
4: Zapewnienia Platformy i ataki na nas przez wiele lat, że my upolitycznialiśmy Trybunał, mieliby ten Trybunał odpolityczniać, no a teraz robiliby taką akcję z wysłaniem człowieka politycznego, czy wybraniem człowieka politycznego do Trybunału. No to proszę Państwa, tylko pokazuje, że plączą się o własne nogi.
1: Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u przekonuje, Maciej Berek nie jest politykiem.
5: Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk. Maciej Berek jest urzędnikiem państwowym wysokiej rangi, ekspertem, legislatorem i jeżeli byście nawet prześledzili jego wypowiedzi medialne, to naprawdę on unikał tej takiej politycznej nawalanki, nie wchodził nigdy w dyskursy polityczne. Jeżeli się wypowiadał, to zawsze w tematach merytorycznych, więc mówienie o nim tak per polityk to nie jest dobra droga, bo on tym politykiem się nigdy nie poczuwał i nigdy nie był.
1: 18 września w Trybunale kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Sędziów wybiera Sejm, a następnie prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. SpaceX odpowiedział na żądanie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wicepremier otrzymał deklarację od firmy Ilona Muska, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tak jak inne kraje europejskie. To oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi ograniczeniami.
6: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich. I to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć. Teraz pozostaje zrealizowanie tych zapowiedzi przez firmę SpaceX.
1: 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. To oznaczałoby w praktyce dodatkowe obowiązki dla polskich użytkowników. Mołdawskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie potwierdza, aby poszukiwany przez polskie organy Marcin Romanowski wjechał do Mołdawii przez oficjalne przejście graniczne. Resort poinformował, że zgodnie z oficjalnymi danymi osoba o takim nazwisku nie przekroczyła granicy. Jednocześnie mołdawska policja prowadzi dodatkowe kontrole i pozostaje w kontakcie z polskimi instytucjami. Przypomnijmy, do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Przesyłkę nadano w Naddniestrzu. Taki adres podano też w korespondencji zwrotnej. Na wodach Zatoki Gdańskiej został zwodowany kadłub ORP Wicher, pierwszej fregaty dla polskiej marynarki wojennej budowanej w ramach programu Miecznik. To kluczowa faza związana z chrztem nowej jednostki. Historyk wojskowości i komandor porucznik rezerwy profesor Krzysztof Kubiak podkreśla, fregata ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Odzyskujemy

0: możliwość operowania na otwartym Bałtyku i na wodach odległych, mówił gość Polskiego Radia 24.
1: W obecnym zglobalizowanym świecie systemy dostaw, łańcuchy dostaw logistycznych są tak skomplikowane, że w określonych sytuacjach interesów państwa, tych najbardziej żywotnych interesów, bronić trzeba zarówno na Bałtyku, co w jakiś sposób może realizować ta nadbrzeżna jednostka rakietowa, jak i na wodach bardzo odległych.
0: Wicher ma wejść do służby już za 3 lata. Na koniec sport. Iga Świątek właśnie w tej chwili rozgrywa swój najlepszy turniej w tym roku. Wygrana z Ukrainą Eliną Świtoliną zapewniła jej awans do finału w prestiżowym turnieju WTA 1000 w kanadyjskim Toronto. Mecz rozpoczął się przed chwilą. W decydującym starciu Polka mierzy się z Jeleną Rybakiną, rozstawioną w zawodach z numerem 2.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy mamy idealne warunki do oglądania spadających gwiazd. Prawie w całym kraju bezchmurne niebo. Termometry pokażą 7 stopni na wschodzie i południu, około 11 w centrum do 15 nad morzem. Jest 6 minut po północy.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem Adamem Bartoszem, etnografem, cyganologiem, bardzo ładne określenie, czyli specjalistą od Romów i Sinti, a także byłym dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
3: Panie Adamie, 2 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Obserwuję różne rocznice, bardzo tragiczne w dziejach Polski, dziejach świata i Europy. I powiem panu, że ta rocznica jakoś umyka. Ona jest mało zauważalna.
4: No tak, ona jest mało zauważalna pośród innych rocznic tragicznych, których w naszej historii i w historii Europy jest dość, ale ona jest od jakiegoś czasu już dość mocno zauważalna, przynajmniej przez pewne środowiska, które interesują się bardziej historią. A przyczyna tego jest dość prozaiczna. Romowie, podobnie jak Żydzi, skazani zostali przez niemiecki nazizm na zupełną zagładę, nie tylko niemiecki zresztą, na zupełną zagładę, ale o ile Żydzi, którzy w pierwszej kolejności na tę zagładę zostali skazani, mieli swoją inteligencję, swoich przedstawicieli, elitę, prawników, historyków i tak dalej, którzy po ustaniu tej tragedii, tej barbarzyńskiego okresu, mogli wyartykułować te swoje cierpienia, które dostały się do publicznej wiadomości. O tyle Romowie nie mieli nawet świadomości tego, że to był jakiś proces skazujący cały naród na zagładę. Ja, rozmawiając w latach 70. czy wcześniej z Romami, słyszałem wiele opowieści o tym, że cały tabor Niemcy wymordowali, całą osadę spalili i tak dalej, ale to nie była wiedza na temat istoty tego zjawiska. To były doświadczenia indywidualne, rodzinne wręcz.
3: Ja, oglądając publikacje dotyczące właśnie tragedii tej społeczności, zauważyłem jedną rzecz, że te podobozy organizowane w obozach zagłady, hitlerowskich obozach zagłady, one były nieduże, ale też organizowano takie nie podobozy, a wysyłano na przykład Romów do gett w całej Polsce i przydzielając im jakieś bardzo ograniczone możliwości do życia na kilka kamienic czy kilka nieprzystosowanych w ogóle do mieszkania, i tam bardzo często całe te społeczności, wysłani tam ludzie w tysiącach, po prostu umierali.

0: Umierali na tyfus, umierali na choroby zakaźne, umierali z głodu i umierali przez to, że było ich tak dużo, że nie było możliwości jakiegokolwiek życia.
1: No, musimy przede wszystkim oddzielić sytuację Romów w strefie okupowanej przez Niemców, od Polski począwszy na wschód, od historii Romów, którzy byli prześladowani na terenach zachodnich, zajętych przez Niemcy, czyli powiedzmy kraje Beneluxu, głównie Francja, no, Niemcy, Austria, czy też kraje bałkańskie. To jest jeszcze inna sprawa. Otóż tam organizowali Niemcy, zwłaszcza na terenie Francji, takie lokalne, powiedzmy, może nawet nie obozy, to były takie kwarantanny, niektóre bardzo, bardzo tragiczne miały warunki, ale to były takie kwarantanny, których w większości udało się tym Romom przeżyć, albo też deportowano stamtąd do obozów śmierci na terenie Polski. Natomiast na terenach okupowanych przez Niemców, tereny Polski wschodnie, tereny powiedzmy dzisiejszego, późniejszego Związku Radzieckiego, a więc kraje przybałtyckie, no tam Niemcy nawet nie przesyłali Romów do obozów, do obozów zagłady, tylko mordowali ich na miejscu. No, słynne Einsatzgruppen, czyli takie grupy do likwidacji Żydów, partyzantów i właśnie Romów. One się rozprawiały na miejscu i tam nawet nie mamy nawet najbliższych danych, jakie były ofiary, jak liczebne były te ofiary. Natomiast no, to, co najbardziej w historii tej zagłady jest istotne, to właśnie to, że na naszym terenie wysyłano Romów na tereny get. I oni tam ginęli razem z Żydami. Nawet nie mamy wiadomości za bardzo co do ich liczebności. Natomiast no, znane są dwa przypadki. Getto w Łodzi i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, gdzie Niemcy stworzyli duży tak zwany familijny, rodzinny obóz, Zigeunerfamilienlager, który stworzono na terenie Birkenau, przez który przewinęło się ponad 20 tysięcy Romów, który to obóz ostatecznie Niemcy, jak się to w tamtym żargonie mówiło, zlikwidowali właśnie w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. No, i to jest właśnie ta data, do której nawiązujemy, obchodząc pamięć pomordowanych właśnie w Auschwitz. Natomiast na terenie Łodzi ten obóz Zigeunerlager, on trwał bardzo niedługo, bo od listopada mniej więcej 1941 roku do stycznia 1942 roku, kiedy Niemcy wywieźli pozostałych przy życiu jeszcze Romów do bardzo właściwie mało znanego w naszej historii obozu zagłady w Chełmie nad Nerem, Kulmhof niemiecka nazwa. Właśnie w obozie Kulmhof zostało zamordowanych blisko 5 tysięcy Romów. Tam też znaleźli kres swojego życia Żydzi z getta łódzkiego.
0: Brzmi to wstrząsająco, biorąc pod uwagę, że Cyganie, Romowie, którzy w tym wieku XI, XII dotarli do Europy, no, mieli duże kłopoty jednak przez wieki ze swoją, no, może nie tożsamością, ale swoim dostosowaniem się do środowiska europejskiego i wielu ówczesnych władców, zwłaszcza europejskich, zwłaszcza niemieckich, nie tolerowało Romów na swoich terytoriach. No i jak zwykle okazało się, że to Polska stała się tym przystankiem, gdzie Romowie cieszyli się no, w miarę oczywiście spokojniejszym życiem niż w Europie Zachodniej.
1: No tak, to jest, no, może nawet w skrócie czasem tak się mówi, że historia Romów to jest historia ich prześladowań, bo od czasu, kiedy się pojawili w Europie, dość krótko Może to trwało niecały wiek.

0: kiedy przyjmowani byli z pewnym zainteresowaniem, a nawet no, z pewną gościnnością w krajach europejskich, bo dość umiejętnie nieśli ze sobą pewne legendy, które legitymizowały ich wędrowny ten tułaczy tryb życia. Powoływali się na to, że pokutują, bo taką pokutę im papież zadał, bo jakieś tam grzechy mają za sobą, albo wręcz przeciwnie, że są pielgrzymami, którzy od miejsc świętych pielgrzymują, aby nieść ze sobą legendę, powiedzmy, narodzin Jezusa, czy też grobu pońskiego. Ale ten trend tej pozytywnego takiego przyjęcia, tak, on się załamał już w XVI wieku i zaczęto Romów, Cyganów deportować z krajów najpierw hiszpańskich, niemieckich, to najokrutniejsze chyba były procesy, ale również z Anglii, Szwecji. Jest tych edyktów, które zbieram w historii, no właściwie dziesiątki w każdym kraju, dziesiątki w sensie, że w różnych okresach te edykty były wydawane antycygańskie. Najbardziej koszmarny wręcz wspomnienie z jednego z dokumentów koniec XVIII wieku z Niemiec, gdzie we wspomnieniach z polowania, ja cytuję z pamięci, mogę się co do liczb mylić w tym momencie, ale jest zapisek taki, że pięknie się udało polowaniu, upolowaliśmy ileś tam jeleni, zajęcy oraz dwóch cyganów i jedno cyganiątko. Proszę sobie wyobrazić, wśród trofeów, które wisiały na zamku jednego z książąt niemieckich, koło wypchanych głów jeleni, dzików i innych, również głowy cygańskie były eksponowane jako trofea, więc można sobie wyobrazić, jak traktowano tych ludzi jeszcze w XVIII wieku, a nawet i później.
1: Dziękuję panu bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem był pan Adam Bartosz, etnograf, cyganolog. Bardzo mi się to podoba, cyganolog. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Te deo deu bud bak teso stipen. Deo resta.
1: Było to oczywiście po romsku. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a są z nami pani Małgorzata Brzozowska, studentka kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Pani Katarzyna Moszczyńska, psycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: No i tu już w tle nam zabrzmiała Zuzka, bo jest z nami również Zuzka. Urocza suczka, która będzie nam towarzyszyć. Jeżeli usłyszycie państwo psie odgłosy, to proszę potraktować je bardzo naturalnie, bo też tematem dzisiejszej audycji jest sprawa niezwykle ważna i naturalna. Nasz prawo do naszego kontaktu z bliskimi nam osobami, z bliskimi nam zwierzętami. Tak, Zuza potwierdza, ważne jest to prawo. Zacznijmy od pewnego pomysłu, który pojawił się już jakiś czas temu, bo oto zwierzęta zagościły w Klinice Medycyny Paliatywnej prowadzonej przez profesora Tomasza Dzierżanowskiego. Skąd taki pomysł, skąd się wziął i jaki jest efekt tej obecności zwierząt w klinice?
4: Pierwszy raz do kliniki przyszłam nie z pieskiem, tylko ze studenckiego koła naukowego, ale z tej sekcji nie wolontariatu, tylko właśnie naukowej, gdzie studenci przychodzą po to, żeby pod opieką specjalisty medycyny paliatywnej móc być na dyżurze i zobaczyć tę pracę lekarską. Wtedy zaczęłam rozmawiać z lekarzami na oddziale o pomyśle w ogóle przeprowadzenia zwierzęcia, czy jest to możliwe. Porozmawiałam z panem profesorem Dzierżanowskim i był bardzo chętny, żeby coś takiego w klinice było prowadzone. Wcześniej już też do kliniki dr Aleksandra Zając przyprowadzała swojego cocker spaniela. No i od tej pory ja z kolei przyprowadzam mojego jamnika Zuzkę i owczarka australijskiego Kluska. Tak się całość zaczęła, a okazała się bardzo pomysłem, który poszedł dalej nie tylko do tego, że te zwierzęta terapeutyczne pojawiają się na oddziale, ale też

0: zwierzęta towarzyszące samych pacjentów.
1: A no właśnie, bo tu nie chodzi tak naprawdę o dogoterapię, tylko o coś więcej, o możliwość kontaktu z bliskimi, a zwierzęta bardzo często są przecież członkami rodzin pacjentów. Gdy oni trafiają do szpitala, nagle ten kontakt się urywa i to chyba nie jest dobre dla obu stron, no dla pacjentów zwłaszcza. I tu zwrócę się z pytaniem do pani psycholog, do Katarzyny Moszczyńskiej. Jak ważny jest ten kontakt z bliskimi, także prawo do kontaktu ze zwierzętami?
2: To jest szalenie ważne i rzeczywiście pacjenci, którzy ciężko chorują, no ta choroba niestety indukuje bardzo długą rozłąkę, która stanowi no, wyzwanie jednak dla psychiki człowieka. Myślę, że dla psychiki i zwierzęcia również. W związku z czym wprowadzenie zwierząt na oddziały jest wspaniałą formą terapii i zdecydowanie przyczynia się do tego, że polepsza się komfort życia pacjenta.
1: A czy tu chodzi o to, żeby te zwierzęta zamieszkały z pacjentami w szpitalu, czy żeby po prostu miały prawo zajrzeć, odwiedzić, żeby pacjent miał prawo pogłaskać, przytulić?
2: Zdecydowanie, żeby mogły wpadać i odwiedzać. Czasem ten kontakt nie musi być długi wcale, to wystarczy 10-15 minut i widzimy te dobroczynne rzeczywiście wpływy. Pacjenci się uspokajają, ciszają, ten stres jest mniejszy, spada ciśnienie krwi, zmniejsza się poziom hormonu stresu, więc na własne oczy widzimy rzeczywiście dobry wpływ. Zresztą na personel też to wpływa naprawdę bardzo dobrze.
1: Pani Małgosiu, zapytam o te pierwsze doświadczenia właśnie, gdy pojawiła się pani z Zuzką, która nam dzisiaj towarzyszy, i z Kluską na oddziale w Klinice Medycyny Paliatywnej. Jakie były te pierwsze reakcje? Zdziwienie?
0: Oczywiście wielu pacjentów, no i rodziny pacjentów są zdziwieni, widząc psa na oddziale, chociaż z reguły widząc to już nie, na początku słysząc, bo jak dobrze tutaj słychać, moje pieski lubią dać o sobie znać, zanim już się pokażą.
1: Tak, Zuzka też się chce włączyć do rozmowy, po prostu.
0: Tak, chociaż my możemy to troszeczkę inaczej oceniać, niż oceniają to pacjenci. Dla nich, wbrew pozorom, takie właśnie oznaki normalnego życia, tego, że usłyszą zwykłe szczeknięcie psa, to jest ta namiastka tej codzienności, normalności, za którą oni tęsknią. Bardzo często jest to też tematem, od którego zaczynamy naszą rozmowę, kiedy przychodzimy. No bo oczywiście dogoterapia nie polega tylko na tym, że przychodzi sam pies, ale też ten człowiek, z którym pacjent rozmawia. I z reguły zaczynamy od tego, że pacjent mówi: a no bo ja tu słyszałem tydzień temu szczeknięcie, się zastanawiałem, czy tutaj miałam jakieś przywidzenia. No bo oczywiście nie jest tak, że każdorazowo jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich pacjentów. Nie chcemy tego robić, żeby nie przenosić patogenów z łóżka chorego na łóżko chorego i nie zarażać pacjentów. Z tego też względu bywa tak, że właśnie ktoś usłyszał psa, ale go nie zobaczył, a następnym razem tę tutaj niespodziankę już ma rozwiązaną, skąd się to szczeknięcie wzięło. Zaczynamy rozmawiać też o zwierzętach właśnie pacjentów, wracają wspomnieniami do tych ciepłych chwil, które w ich życiach były, mogą troszeczkę oderwać się od tego, co ich otacza. No ta szpitalna rzeczywistość, czegokolwiek byśmy w szpitalu nie zrobili, jak pięknego oddziału nie stworzyli, siłą rzeczy no, zawsze będzie ponura i dobijająca, jeżeli znajdujemy się w sali dla chorych, a nie w naszym domu.
1: Pani Katarzyno, to zaczyna być już stosowane w polskich szpitalach. Chociażby terapia poprzez sztukę albo w ogóle kontakt ze sztuką dla pacjentów. Tak jak widzimy teraz, kontakt ze zwierzętami, to daje poczucie normalności, to odrywa myśli od choroby?
2: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim koi. Jeżeli to jest zwierzę, które należało do pacjenta, to w tym momencie rzeczywiście redukujemy dużą tęsknotę i jesteśmy w stanie znacząco podnieść nastrój u pacjenta. Mieliśmy takie przypadki rzeczywiście, że pacjenci szalenie tęsknili za swoimi zwierzętami. Był pan Waldemar, który bardzo martwił się o swoje dwa kotki, które zostały w domu pod opieką sąsiada. Jego hospitalizacja się bardzo przedłużała. No i udało się przyprowadzić kotki do szpitala. Pan mógł się przywitać, pobyć z nimi, rzeczywiście uspokoić swoją tęsknotę i w ten sposób również znalazł nowy dom dla tych kotków, dlatego że on bardzo obawiał się o to, że te zwierzęta będą samotne. Perspektywa na wyjście do domu była różna. W związku z czym zdecydował się znaleźć nowy domek dla tych kotów I dzięki

0: i naszej klinice udało się to zrobić, więc mógł w spokoju tak naprawdę zająć się sobą, swoją chorobą, swoim zdrowieniem, bez obaw o los tych kocich przyjaciół.
1: To piękna historia, piękna i budująca historia. Pani Małgosiu, pani mówiła, jakie były te pierwsze wrażenia po przeprowadzeniu psów. No, Zuza, czego nie możemy pokazać? Ma taki specjalną, taką opaszkę, chusteczkę z napisem psi terapeuta. Taką funkcję pełni, taki ma zawód, tak? Psiego terapeuty.
2: Tak, bardzo lubi swój zawód. Tutaj też opowiadałam przed chwilą pani psycholog, jak przed wyjściem wyglądała sytuacja z tą apaszką. Zawsze, kiedy zakładam apaszkę, wyciągam ją z szafy, to oba psy z radością podbiegają, bo one wiedzą, z czym się to wiąże, że dla nich to też są super emocje. Wszyscy głaszczą w szpitalu, zachwycają się nimi. Są po prostu gwiazdami na tym naszym szpitalnym oddziale. Zawsze dostaną jakąś kiełbaskę od babci i dziadków czy innego smaczka, więc one bardzo lubią tam przychodzić. I właśnie zawsze, kiedy zakładam tą apaszkę, to one tylko czekają, która z nich dzisiaj zostanie wytypowana na to wyjście raży szpitalne. Tak też było dzisiaj. Jamnik bardzo, bardzo ucieszył się z możliwości tego, że to ona została wytypowana, by tutaj przyjść.
1: Co robią w szpitalu? Po prostu chodzą sobie między pokojami? Czy mają jakieś stałe miejsce, do którego można zajrzeć, żeby z nimi przez chwilę pobyć?
2: Stałego miejsca nie ma. To też wynika z tego, że jednak u nas na oddziale paliatywnym większość pacjentów już ma problemy z poruszaniem się, więc przychodzimy do pacjenta, do jego łóżka. Piesek może sobie usiąść na krzesełku obok łóżka, tak jak odwiedzający, i dać się pogłaskać czy nakarmić. Z wielką przyjemnością to robią. Czy jakąś sztuczkę zaprezentować, sobie możemy porozmawiać, powspominać właśnie, czy to pieski, ale też inne zwierzęta, bo pacjenci to nieraz mają takie ciekawe historie o tym, jakie zwierzęta w domu zostawili pod opieką rodziny. Też wspomniany pan Waldemar, również go właśnie odwiedzaliśmy ze Zuzką i z Kluską. Bardzo ucieszyło go, jak też na Wigilię pieski były przebrane za Reniferka i Mikołaja. Taka chwila oderwania tych myśli. W Polsce jakoś bardzo często, jeśli w ogóle myśli się o dogoterapii, to w kontekście dzieci. Właśnie w kontekście osób starszych rzadziej ten temat jest poruszany.
1: A tutaj... Tak, zdecydowanie. Jakby ta radość w ogóle się już nie kojarzyła z wiekiem dojrzałym, jakby nie było już takiej potrzeby żadnej, no dziecięcej radości czasami.
2: No przecież niezależnie, czy się ma lat 9 czy 90, nadal takiej radości nam w życiu potrzeba. Takiego oderwania, tym bardziej w tym trudzie choroby, nieraz wielomiesięcznym, wieloletnim. Przebywanie w szpitalu, jeżeli ktoś nie zna tego z perspektywy pacjenckiej, to jest to sobie trudno wyobrazić, ale naprawdę takie bycie odciętym od swojej codzienności, od takiej wolności, możliwości jej swobodnego poruszania się, co niezależnie co my byśmy z perspektywy personelu chcieli zagwarantować, no to tutaj nie mamy jak pewnych kwestii przeskoczyć. Jest bardzo, bardzo trudne tego, że właśnie jest ta świadomość, że ostatnia pacjentka mówiła, że wzięła całkiem niedawno pieska ze schroniska, myślała, że będzie mogła się nim zaopiekować, otoczyć go opieką, tak jak całe życie różne pieski miała, adoptowała, a teraz zachorowała na raka nagle i znalazła się na oddziale medycyny paliatywnej. I co będzie z jej pieskiem? Tego typu rozmów mamy naprawdę bardzo wiele. To jest bardzo duży problem. Pacjenci też zdają sobie sprawę, że no nie każda rodzina będzie miała możliwość zaopiekować się takim pieskiem.
1: A właśnie, czyli do tego ogromnego wyzwania, jakim jest choroba, dochodzi jeszcze to ogromne wyzwanie i problem dla pacjenta, co z jego czasami najbliższą istotą, czyli psem, kotem, kolejne coś, co bardzo obciąża psychikę, prawda?
2: Tak, takie dochodzi poczucie winy w ogóle z tego powodu zachorowania.
0: Tak, pacjenci bardzo chcieliby być odpowiedzialni za zwierzę, które czeka w domu. To jest jednocześnie tęsknota wielka za tym zwierzęciem i takie poczucie, że jest się za nie odpowiedzialnym, a z pozycji łóżka nie da się tej opieki dać.
1: Muszę zapytać też o to, o czym pewnie wiele osób myśli. Jeśli zwierzęta pojawiają się w przestrzeni szpitalnej, jaka może być reakcja? Bo ja od razu mam gdzieś z tyłu głowy służby sanitarne, epidemiologiczne, które mówią, ależ to zarazki, to wyzwanie takie po prostu higieniczne dla

0: tego oddziału, który zwyklibyśmy kojarzyć jako niezwykle sterylny i takie wymagania po prostu są.
1: Mm-hmm. W przypadku pacjentów i odwiedzanych właśnie, jeżeli pacjentów odwiedzają zwierzęta ich towarzyszące osobiste, ci pacjenci mają bardzo zbliżony mikrobiom już z tymi zwierzętami. Przecież nieraz śpimy z psami w łóżku i nie ma co oszukiwać, że jest inaczej. Oczywiście,
0: niektórzy się absolutnie do tego nie przyznają.
1: Oczywiście, że łóżkiem zarządza jamnik, nie będę mówić, że jest inaczej.
0: O tak, potwierdziła.
1: Bardzo. Jamnik jest typowym pieskiem podkołderkowym. I z punktu widzenia mikrobiologicznego większym zagrożeniem dla człowieka jest drugi człowiek, który go odwiedza. To my jesteśmy w stanie zdecydowanie więcej bakterii i wirusów sobie przekazywać i będąc tym samym gatunkiem. Oczywiście w przypadku psów terapeutycznych, no to właśnie ta podstawa, żeby w ciągu jednej wizyty, jednak jedna wizyta, jeden pacjent, tak, a nie chodzenie pomiędzy salami, nie przekazywanie tych mikrobów, które gdzieś każdy z nas swoje ma, a szczególnie w przypadku chorych już w tym okresie choroby, oni byli na wielu oddziałach i siłą rzeczy, no niestety, po dłuższych hospitalizacjach posiadamy różne szpitalne bakterie. Z tego względu dbamy o to, żeby nie dochodziło do tej transmisji za pomocą zwierzęcia właśnie takich niepotrzebnych nam mikroorganizmów.
0: Czy wprowadzenie psów do kliniki wymagało dopełnienia jakichś formalności, jakichś zgód? Było trudne i skomplikowane?
1: Nie jest to skomplikowane. My po prostu mamy pewne już standardy ustalone. Z panem profesorem Dzierżanowskim mamy w przypadku psów terapeutycznych jasność, że muszą być one odrobaczone, muszą być zaszczepione, tak żeby w żaden sposób nie zagrażały bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście ubłoconych psów nie przeprowadzamy, tak więc zależnie od pogody też. W tym wszystkim trzeba również myśleć o samym dobru psa, więc jak są teraz te upały, no to ja w takie upały psa nie przeprowadzam do kliniki. Uważam, że nie byłoby to w porządku wobec psa. Natomiast kolejna kwestia, to też można może mylnie sobie wyobrażać, jak tak mówimy o tych zwierzętach na oddziale. Kiedy pacjenci informują nas, że będą odwiedzeni przez swojego psiaka, to ustalamy to tak, żeby naraz na oddziale był jeden pies. Nie mamy spotkań psów, nie chcemy, żeby mogło dojść, no tak jak ludzie się sprzeczają, pies potencjalnie też z innym psem może się posprzeczać, więc nie dopuszczamy do takich sytuacji, żeby naraz na oddziale było ileś psów, pacjentów.
0: Czyli obecność Zuzki i Kluski, no to jest obecność trochę psów terapeutów, trochę dogoterapii, ale rozumiem, że klinika otworzyła się również na zwierzęta pacjentów, na ich psy, na ich koty, oczywiście pod pewnymi warunkami. Czy obserwuje pani Katarzyno, właśnie ten pozytywny wpływ, to jak się zmienia psychika osoby chorej, kiedy ma taką możliwość?
2: To jest do zaobserwowania rzeczywiście. Widać, że pacjenci się rozpromieniają. To natężenie lęku jest mniejsze i pojawia się przede wszystkim uśmiech. To jest taki objaw, który rzeczywiście dosyć szybko możemy zauważyć. Od razu widać inną atmosferę na oddziale. To jest rzeczywiście chwila, w której cały oddział jest bardziej spokojny, szczęśliwy. Personel też jest, to od razu widać, że jest zwierzę na oddziale. Personel jest bardziej uśmiechnięty.
0: Ale właśnie, bo nawet chciałam zapytać o personel, bo pani już wspominała o tym, że to nawet wpływa na personel w szpitalu.
2: Oczywiście, że tak. Zuzię i Kluskę zna już cały nasz oddział. Wszyscy są zaprzyjaźnieni, jak widać. Myślę, że psinki czują się u nas komfortowo, tak mi się wydaje, tak jak obserwuję ich mowę ciała, to mam takie głębokie poczucie, że znają większość personelu i czują się jak u siebie. To dodatkowo dodaje radości, że to jest taki pozytywny aspekt na oddziale.
0: Czyli może to być pies pacjenta, może to być kot pacjenta, każde zwierzę pacjenta. Rozumiem, że są reguły i zasady takie jak no, jedno zwierzę w czasie takiej wizyty. Czy limitujecie ten czas kontaktu?
1: Nie jest on limitowany w żaden sposób. Staramy się zapewnić możliwie godne warunki dla naszych pacjentów.

0: w tym ostatnim okresie ich życia, często w ostatnim okresie ich życia, bo też są pacjenci, którzy przychodzą do nas po to, żeby na przykład ustawić odpowiednio, poprawić leczenie przeciwbólowe i potrafią wychodzić z oddziału, to też może tak od razu to powiemy, bo bardzo mnie razi takie przekonanie, które panuje powszechnie, że ten oddział oznacza jakiś wyrok. Tak wcale być nie musi. Mhm. Jeśli mogę tylko dopowiedzieć jeszcze a propos personelu, to tak, nawet są słowa, które gdzieś tak zapadły mi w pamięci, kiedy przyszła mi pani pielęgniarka, zwróciła się do Kluski: Kluska, nawet nie wiesz, jak ja ciebie dzisiaj potrzebowałam.
1: Cudownie, cudownie. I ja widzę w ogóle w oczach Kluski wielką radość i gotowość do tego, żeby w tej chwili być psem terapeutycznym, a musi tutaj z nami siedzieć, a taką miała wielką nadzieję, gdy zakładano jej chustę, że idzie do pacjentów. Jak rozumiem, ta obecność zwierząt wpływa zarówno na tych, którzy są przyzwyczajeni do kontaktu ze zwierzętami, bo po prostu je w domu mieli, jak i na tych, którzy pewnie kiedyś trochę się wstrzymywali i w domu nie mają własnego psa, swojego kota, może nagle przeżyją niezwykłe uczucie i zrozumieją, jak to jest w tej relacji ze zwierzakiem.
2: Tak, to są wielkie chwile. Teraz jak rozmawiamy o tym, to przypomniało mi się, że w sumie mieliśmy też jedną pacjentkę, która odmówiła kontaktu ze zwierzęciem. Kiedy zapytałam ją, czy chciałaby skorzystać z odwiedzin pieska, zamyśliła się i powiedziała mi, że nie, że ona bardzo kocha zwierzęta i tęskni za swoim, ale ten moment jest dla niej tak trudny, że nie jest gotowa na to, tak? Mając świadomość, że tak naprawdę zbliża się powoli do kresu swojego życia, pacjentka była bardzo świadoma swojego stanu zdrowia. Konfrontacja z tym spotkanie ze zwierzęciem jawiło jej się jako trudne.
1: Serdecznie paniom dziękuję za dzisiejsze odwiedziny w Polskim Radiu 24. Dziękuję również Zuzi, która była bardzo cierpliwa i na pewno bardzo chciałaby już w tej chwili iść do swoich pacjentów. Żegnam w takim razie. Była z nami dzisiaj pani Małgorzata Brzozowska, studentka kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: I pani Katarzyna Moszczyńska, psycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no co nam pozostaje? Po prostu podpisywać petycję. Petycję umożliwiającą zwierzętom odwiedziny u bliskich w szpitalu, po to, by i one czuły się lepiej, i by lepiej czuli się pacjenci. Czasami przecież odseparowani od tego normalnego życia, to będzie terapia i namiastka normalności. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Przed nami jedno z najważniejszych polskich świąt. 15 sierpnia, rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Obchodzimy tego dnia Święto Wojska Polskiego. W Kościele Katolickim to uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji ludowej Święto Matki Boskiej Zielnej. Wierni przynoszą do kościoła tego dnia kwiaty i zioła, dlatego dziś u nas rozmowa o kwiatach i ziołach w naszej kuchni. Czy wiemy, jak bogaty jest świat ziół? Dlaczego warto ich używać w kuchni? Jak prowadzić taki ziołowy ogródek, na przykład na balkonie albo na parapecie? Myślę, że te pytania doskonale wybrzmią w naszej rozmowie i padną na nie odpowiedzi, bo moją gościnią jest Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, autorka książek kulinarnych, m.in. książki Zioła, Ziółka i Baziółka. Słuchaczom może być także znana z Pytania na śniadanie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Pani Katarzyno, ziółka tylko dla zdrowia, czy to świat znacznie bogatszy?
5: To rzeczywiście taki bardzo szeroki temat. Ja powiem tak na początek, że wiele, wiele lat temu ja się zainteresowałam ziołami przede wszystkim. Mój dziadek zbierał zioła i je oddawał później do skupu. Było coś takiego.

Ja pamiętam, że się tak czasami czułam jak mała czarownica, bo wszędzie pod powałą wisiały wrotycze, rumianki się suszyły i cały dom po prostu pachniał tymi ziołami.

0: właściwości, bo też możemy je używać w kosmetologii, możemy używać do włosów na wzmocnienie organizmu albo na odporność, więc mają wiele różnych zalet i Polska tak naprawdę ziołami stoi, tak bym powiedziała, więc to święto, które właściwie za chwilę mamy, to jest święto pełne łąk, lasów, nawet trawników, bo to też sobie nie zdajemy sprawy, że te zioła nas otaczają. One są wszędzie i na każdym trawniku. Jak zgłaszają się do mnie ludzie, żebym poprowadziła takie warsztaty z różnego ziołolecznictwa i w ogóle poszukiwania ziół, to mówią, no tylko, że u nas to wie pani, taki trawnik, tam trochę łąki mamy tylko. I ja mówię, no ale to wystarczy. No ale co pani tam znajdzie? No tam sama trawa rośnie. Ja mówię, no nie, prawie nigdy nie jest tak, że sama trawa rośnie, a nawet i w trawie dałoby się coś fajnego znaleźć, natomiast nie dostrzegamy tych ziół.
1: Sobie myślę, że każda osoba, która ma podwórko, to gdzieś tam nawet pryska ten trawnik czasem, żeby wyplenić mniszek lekarski.
0: Żeby mniszka
1: nie było. Właśnie, to przecież jedno.
0: Nawet przez bardzo krótką sekundę miałam, że tak powiem brzydko, kosę z moją sąsiadką z rodzinnego ogródka działkowego, bo ja te mniszki prawie, powiedziałabym, uprawiam, żeby później opowiadać, co z tego mniszka zrobić. No a te dmuchawce, no na niebo sąsiadki wlatały i one się tam rozprzestrzeniały i ona biedna chodziła z wyrywaczem i próbowała to wszystko wyrywać i w końcu obiecałam jej, że nie, że będę na tyle regularnie kosić mój ogródek działkowy, żeby nie dopuścić do dmuchawców, ale na żółte kwiatki mniszka i na syrop to mi pozwoliła. Więc jak już jesteśmy przy tym mniszku, to się zatrzymajmy. Trochę go nienawidzimy ze względu na to, że się rozprzestrzenia, ale on ma tyle właściwości. Jest naprawdę cudowny. Pierwsza rzecz, jak już go chcemy bardzo wyrwać i pozbyć się tego mniszka lekarskiego, to wyrywajmy go z korzeniami, oczyśćmy te korzenie jakąś szczoteczką i one będą bardzo dobre do sałatki, do surówki, będą smakowały trochę jak topinambur, jak środek z korzenia pietruszki, tak słodziutko. Bardzo dużo inuliny, czyli dobroczynnych, probiotycznych bakterii będzie takiego cukru, który sobie w tym momencie będziemy mogli zjeść, więc przede wszystkim korzenie. Liście oczywiście na potęgę możemy sobie zjadać do różnych sałatek, do różnych kiszonek, dokładać te liście, kwiatki. Ja taka jestem, powiem szczerze, pół na pół z tym syropem z kwiatków mniszka, bo my bardzo dużo cukru tam dodajemy i to tak i te kwiatki się wygotowują, więc to tak nie do końca jest tak naprawdę na 100% super zdrowe, ale jednak warto stosować, bo mniszek będzie mocno działał na drogi oddechowe, szczególnie w zimie, jak sobie otworzymy taki słoiczek, no to rzeczywiście na przeziębienie gdzieś tam wspomoże. No i na koniec mamy dmuchawce, znienawidzone przez tą sąsiadkę moją. I teraz tak, zbieramy dmuchawce, możemy sobie je wrzucić na przykład do moździerza albo do młynka i zemleć. I wtedy, jak dołożymy jeszcze soli i pieprzu, to będziemy mieli cudowną przyprawę do ryby, do kurczaka, wow, do tego typu rzeczy. Więc to na przykład, jak nie chcemy tych dmuchawców, to należy je zbierać. I teraz mała podpowiedź dla słuchaczy. Jak was bolą kręgosłupy, plecy od zbierania tego mniszka, to ja wam polecam wypuszczenie na łąkę czy na trawnik małe dzieci i zrobić im jakiś taki konkurs i powiedzieć, kto najwięcej kwiatków mniszka nazbiera do swojego wiadereczka, ten tam jakąś nagrodę dostanie. Dzieci to świetni zbieracze mniszków, naprawdę. Jak moja córka była w przedszkolu, to ja wypuszczałam tą grupę przedszkolną do mnie na działkę i wszystkie mniszki moje.
1: A jednocześnie jaka to może być świetna lekcja też dla dzieci właśnie,
0: ale
1: takiego ziołolecznictwa,
0: tak, znaczy,
1: czy znajomości w ogóle ziół,
0: tak,
1: prawda?
0: Dzieci są bardziej otwarte, jeśli chodzi o zioła. Gorzej z takim pokoleniem, już powiedziałabym, generacją Z.
1: Gdzie pani Katarzyno zatraciliśmy też tę wiedzę? Bo na początek przywołała pani piękne wspomnienie ze swojego dzieciństwa. To gdzie ta wiedza nam teraz w takim razie uciekła?
0: A to takie jest jedno pokolenie takie przerwane, powiedziałabym, jak się tak zachłysnęliśmy tą nowoczesnością, tym wszystkim na półkach i nam się tak wydawało, że mamy pieniądze.
1: I ziołami
0: tak,
1: w saszetkach.
0: Tak, tak, tak. I jak sobie to wszystko kupimy, no to już po prostu nie musimy tego robić. I teraz powoli przychodzi taki czas, że dochodzimy do wniosku, no nie, no ale jak samemu zrobimy, to będzie zdrowe, będzie czyste, będzie bez dodatków różnych chemicznych i nagle zrozumieliśmy, że jednak warto spróbować samemu pewne rzeczy robić. I często mam takie w ramach różnych pomysłów, to zgłaszają się do mnie firmy, robię warsztaty integracyjne.

0: właśnie szczególnie dla takich działów IT gdzieś, taki się śmieje IT guy'e, ja ich wypuszczam na taką łąkę, żeby pozbierali te zioła, o których mówię, i oni chodzą po tej łące jak mój kot po śniegu, tak się boją, że w ogóle coś rozdepczą, że co tam będzie, więc jakby są tacy zdziwieni, że to wszystko jest jadalne, że stokrotki można zjadać na przykład. To dla nich jest takie dziwne, więc zaczynam opowiadać właśnie o krwawniku, o podagryczniku, o tych wszystkich, o cykorii podróżnik, czyli o tych wszystkich roślinach, które tak naprawdę mamy wszędzie, które nas otaczają, a których po prostu nie zauważamy. Kiedyś jako dzieci zbieraliśmy, właściwie może trochę z nudów, bo nie było niczego w telewizji, maki, chabry i robiliśmy z tego bukiety. No teraz dzieci cały czas siedzą w komórce, więc nie zbierają tych bukietów i tak trochę nie kojarzą, że te kwiatki mogą być czymś więcej niż tylko ładną ozdobą i tymi bukietami, które z jednej strony zanosimy do kościoła z racji święta, ale z drugiej strony to też jest symbol właśnie takiego zdrowia i dziękczynności za to, że ta natura nam się przez cały rok odwdzięcza i że wszystko, co znajdziemy w tej naturze, będzie wspierało nasz organizm, więc to są z jednej strony kwiatki, z drugiej strony są chwasty, z trzeciej strony tak naprawdę różnego rodzaju pączki, bo to też jest taka rzecz, że w dzisiejszych czasach w głowie nam się nie mieści, że można jeść bazie na przykład. A kiedyś, jeszcze parę pokoleń temu, to były pierwsze witaminy, które się pojawiały na drzewach. I jeżeli ktoś nie miał, bo już wyjadł ze spiżarni wszystko, to takie bazie, lekko kwaśnawe, ludzie jedli, no bo to po prostu bomba witaminy C była.
1: A czy zioła mogą być, czy zioła, kwiaty, pączki właśnie, one mogą być tylko dodatkiem w kuchni, czy mogą być podstawą różnych potraw?
0: Mogą być podstawą, bo na przykład z różnych liści krwawnika, podagrycznika możemy zrobić bardzo dobre pesto. I też byśmy je robili, normalnie pesto Włosi robią z bazylii, do tego dają sera grana padano, do tego troszeczkę czosnku, no i orzeszki piniowe. I możemy sobie na przykład takie pesto zrobić sami w wersji absolutnie made in Poland, czyli zamiast bazylii dokładamy albo natkę pietruszki, albo nać z marchewki, albo te liście krwawnika, podagrycznika, liście mniszka będą bardzo fajnie smakowały do tego wszystkiego. Do tego dołożymy sobie orzechów włoskich, które będziemy mieli teraz w sezonie bardzo dużo, albo laskowych, co tam akurat na działce czy w ogrodzie nam się trafi. Do tego jakiś olej tłoczony na zimno. Ja osobiście polecam olej lniany, żebyśmy się już tak trzymali naszej szerokości geograficznej. Albo olej z lnianki, albo olej rzepakowy, tłoczony na zimno. Do tego trochę soli, trochę pieprzu i wychodzi nam genialne pesto. Jak do tego dołożymy jakieś ziemniaczki świeże z pola tak naprawdę, do tego może jakaś jeszcze sałatka, to tak naprawdę mamy już super załatwione, świetne danie, które będzie nam naprawdę dobroczynnie działało na nasz organizm i nas mocno wzmacniało. A takie pesto możemy podtrzymać tydzień w lodówce, więc nie zjeść od razu, tylko za parę dni znów do niego wrócić.
1: Tak, zrobić sobie na przykład z makaronem. No to już mamy kilka zaskoczeń w tej naszej rozmowie, bo wspomniała pani kilka minut temu o tym, że można używać na przykład korzeni mniszka lekarskiego, a ktoś może się zdziwić, że mówi pani o tym, że do pesto można użyć naci marchwi. Czyli tak naprawdę też wracamy, czy mówimy o tym, że zioła to nie tylko liście, tak jak bazylia, oregano, ale w zasadzie cała roślina.
0: No tak, tak, bo to też wynika stąd, że z takiego tego przerwanego pokolenia się śmieję, bo kiedyś, niektórzy pewnie słuchacze pamiętają, to było tak, że marchewkę czy pietruszkę, no to zjadali ludzie w gospodarstwie, a te nacie to się ukręcało i na przykład nać z marchewki siekało się drobno razem z pokrzywami, płatkami owsianymi i ziemniakami, no i dawało się małym kurczaczkom, żeby lepiej rosły, żeby do tego jakiś krwawnik się dorzucało, żeby właśnie miały mocne kości, żeby szybciej rosły, tak samo jakimś młodym świnkom, bo to była bomba witamin. I to jest coś, co kiedyś w ten sposób karmiliśmy nasze zwierzęta gospodarskie i tak samo my możemy sobie zjeść tą nać z marchewki, która ma tyle samo witamin i mikroelementów, co marchew, tylko po prostu mniej karotenu. I z niej możemy sobie zrobić jakieś pesto albo właśnie jakiś sos.
1: Zioła, zresztą jak wszystko, co zielone, na pewno są i smaczne, i zdrowe. Czy zioła też mogą pomagać w leczeniu różnych schorzeń, dolegliwości?
0: Mogą nas wspierać przede wszystkim, czyli kwiatki.

0: Kwiaty lipy jak najbardziej będą działały na potnie. Wspomniany już mniszek, syrop z mniszka będzie działał odkrztuśnie. Bardzo lubię, jeśli chodzi o roślinę, to czarny bez. I z tego czarnego bzu z kwiatów też można zrobić napar, który będzie działał na potnie, żeby na przykład gdzieś tam jakąś chorobę wypocić.
1: No to pochwalę się, u mnie w piwnicy dwie butelki takie litrowe syropu z kwiatu czarnego bzu już dojrzewają, tegorocznego.
0: Tak, tak. On jest specyficzny, ale naprawdę bardzo mocny w działaniu i rzeczywiście bardzo dobrze działa. Wiadomo, że jak mamy jakąś poważniejszą chorobę czy schorzenie, to przede wszystkim idziemy do lekarza. Natomiast możemy się wspierać tymi ziołami na różne sposoby, bo one są i są bardzo naturalne.
1: Tak, czyli tutaj ten bardzo ważny wątek, cieszę się, że to wybrzmi w naszej rozmowie, że zioła, ziołolecznictwo mogą być wsparciem w leczeniu, czyli nie unikamy tej medycyny konwencjonalnej, ale możemy
0: właśnie
1: traktować to jako połączenie.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Tak, że warto łączyć tą tradycję, którą mamy w Polsce tego ziołolecznictwa, jednak z tym, co daje nam teraz współczesna medycyna, bo rzeczywiście coraz więcej odkrywamy w tych roślinach rzeczy, które mocno gdzieś tam będą nas wspierały. Chociażby weźmy pod uwagę taką zwykłą pokrzywę, która gdzieś rośnie, parzy, nikt jej nie lubi, ale tak naprawdę jak sobie będziemy ją używać do włosów, to będzie nam je wzmacniała. Jak będziemy ją popijać, to będzie miała bardzo dużo krzemu, więc będzie wzmacniać nam skórę włosów, paznokcie. Też przede wszystkim polecam paniom, które na przykład mają zniszczone paznokcie po jakichś tipsach różnych, jakichś naklejanych rzeczach na paznokcie. Pokrzywa będzie świetnie działała. Tak samo osoby, które mają problemy z włosami, to pokrzywa będzie tak pobudzała nam te włosy do działania, żeby nam rosły, to się mówi baby hairy, czyli takie malutkie, takie włoski, żebyśmy mieli ich trochę więcej na głowie, więc pokrzywa będzie super wzmacniała właśnie nasz organizm, a z drugiej strony jest to bardzo mocne zioło, więc też nie można go używać za dużo, więc ja też często mówię, że sprawdźmy, jak działa. Każdy organizm jest inny. Nie ma takiego przepisu, że można powiedzieć, a to ty będziesz 2 miesiące teraz jadł pokrzywę albo napary i będzie super. Warto obserwować własny organizm, jak się zachowuje. Niektórzy wystarczy, że kilka razy wypiją jakiś napar i ich to wzmocni, a niektórzy będą potrzebowali trochę więcej czasu, natomiast nie można ziół też używać cały czas, bo będą na nas w drugą stronę działały zbyt mocno. Warto też pamiętać o tym, że zioła jednak to nie są leki, w związku z tym potrzebują trochę więcej czasu, żeby zadziałać, że często tak idziemy teraz na skróty, idziemy do lekarza i chcemy od razu pigułkę na szczęście i pigułkę na wszystko, a z ziołami tak nie jest. One będą nieco dłuższy miały czas działania, a z drugiej strony świetnie się sprawdzają w wielu przypadkach, bo chociażby przywołam tutaj czerwoną koniczynę, którą mamy na łące. Dziewczynki kiedyś robiły wianki z czerwonej koniczyny na głowę, a koniczyna jest wykorzystywana, jest to fitohormon i w związku z tym często jest wykorzystywana w hormonalnej terapii zastępczej do wspierania pierwszych objawów menopauzy u kobiet, więc koniczyna się będzie pojawiała, czy soja, w tego typu specyfikach dla kobiet, więc
1: tylko że tam w tych specyfikach, takich suplementach, w zupełnie większym stężeniu niż w naturze, prawda?
0: Tak, wnioskuję
1: z tej rozmowy, że zioła mogą nas uczyć cierpliwości. To też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Zioła mrożone i suszone. Czy można zioła mrozić, czy można je suszyć?
0: Można je i mrozić, i suszyć. Najważniejszy jest czas zbioru takich ziół. Ziół nie zbieramy, szczególnie na przykład oregano, bazylii, jak zaczynają kwitnąć, bo wtedy cała siła rośliny idzie w to kwitnienie i wtedy zatracają się olejki eteryczne, które właśnie w takich bazylii, czy w oregano, czy w majeranku się pojawiały.
1: A to tak jak teraz na balkonie właśnie mi zakwitła bazylia, to co zrobić?
0: To bym już jej nie zbierał. Znaczy, Liski tak, do takiego, do pesto oczywiście, aha, ale bym tej bazylii już na przykład nie mroziła, nie suszyła, okay, tylko ją zostawiła do takiego bezpośredniego spożycia. Natomiast można dosadzić kolejną albo na przykład obciąć te kwiaty, żeby ona się jeszcze bardziej rozkrzaczała i wtedy dopiero pozbierać.
1: Chociaż no dowiedziałem się też, powiem szczerze, że nie

0: dawno, że kwiaty ziół są też, a konkretnie pyłek z kwiatów ziół są świetnym pokarmem dla pszczół.
1: O tak, rzeczywiście. Jeżeli chcemy pszczoły albo trzmiele też bardzo lubią właśnie pyłek ziołowy. No i dzięki temu zresztą mamy później różne smaki tych ziół, przepraszam, tych miodów. Tak, natomiast tak, wracając do mrożenia i suszenia, jak najbardziej. Ja polecam zrobić takie mieszanki na przykład rosołowe, które będziemy sobie, czy tam bulionowe, jak to woli, żebyśmy sobie mogli później w zimie wyciągnąć taką kostkę i wrzucić do zupy, czyli będziemy mieli tam troszeczkę lubczyku, trochę pietruszki, trochę jakiegoś majeranku i taką mieszankę różnych świeżych listków. Możemy leciutko przesypać solą i właśnie do kostek takich do mrożenia powciskać i wrzucić do zamrażalnika, do pojemników.
0: I mamy fajne, naturalne kostki rosołowe.
1: Tak, mamy naturalne kostki, więc możemy sobie później wyciągać i je bez problemu spożywać. No i tak samo z suszeniem. Suszymy w przewiewnym miejscu, może to być balkon, strych, ale tak, żeby nam nie zalewało tych ziół i jak one są już suche, przekładamy je albo do papierowych opakowań, albo do słoików możemy zakręcić. No i później w zimie wyciągamy, zaparzamy i używamy według uznania, więc nie ma problemu z ziołami. Warto też mieć na parapecie w kuchni czy na balkonie takie zioła podręczne, bym powiedziała.
0: O właśnie, które... to też jeszcze ten wątek możemy poruszyć. No bo mamy teraz środek lata. Ja przyznam, że u mnie na balkonie ziołowy ogródek taki w doniczkach to jest od pierwszych wiosennych tygodni do późnego lata. Ale kiedy przyjdą chłodniejsze dni, to czy można zioła uprawiać w domu?
1: Tak, jak najbardziej. O tym dużo piszemy właśnie w książce Zioła, Ziółka i Baziółka, że takie zioła nawet doniczkowe, które kupimy w sklepach, możemy spokojnie z nich skomponować sobie bardzo fajny parapet albo bardzo dobry balkon. W Polsce wszystko zależy od szerokości geograficznej. Ja na przykład mieszkam we Wrocławiu i u mnie, szczerze mówiąc, to bazylia to tak do listopada jest bez problemu, a rozmaryn bez problemu zimuje, czy na przykład czy pietruszka, czy szczawik. Natomiast już w Białymstoku niekoniecznie będą tak samo zachowywać się zioła na balkonie, bo będzie niestety nieco zimniej. Ale możemy te zioła przerzucić na parapet. I one będą super się zachowywały. Oprócz kolendry, która no niestety to nie jest szerokość geograficzna i raczej tak na bieżąco bym ją zjadała. Natomiast bazylia będzie bardzo dobrze się utrzymywała na parapecie takim kuchennym do podręcznego zjadania. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z pietruszką, czy z majerankiem, czy z cymiankiem, czy nawet ze szczypiorkiem, który powinniśmy w miarę sporo spożywać w tygodniu, bo ma też sporo witamin i różnych mikroelementów.
0: No to jestem pewien, że zrobiłem się głodny po tej rozmowie, ale cieszę się, że takimi wskazówkami z nami się pani podzieliła. No i cóż, pozostaje nam życzyć, żebyśmy rzeczywiście do tych ziół, do tej tradycji, którą pielęgnowały nasze babcie, prababcie, wracali przy okazji tego święta, które przed nami.
1: Żebyśmy dostrzegali te zioła na naszych trawnikach i nadal próbowali robić z nich takie bukiety, bo to jednak natura i samozdrowie.
0: Bo Polska ziołami stoi i nawet chwasty są jadalne, jak powiedziała moja gościni Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, autorka książek kulinarnych, między innymi książki Zioła, Ziółka i Baziółka. Pięknie dziękuję za tę rozmowę pachnącą naszymi polskimi ziołami.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii nie potwierdza, aby poszukiwany Marcin Romanowski wjechał do tego kraju przez oficjalne przejście graniczne. Resort poinformował, że zgodnie z oficjalnymi danymi osoba o takim nazwisku nie przekroczyła granicy.
1: Jednocześnie mołdawska policja prowadzi dodatkowe sprawdzenia i pozostaje w kontakcie z polskimi instytucjami. Sprawa jest szczególnie skomplikowana ze względu na dokumenty, którymi Romanowski mógł się posługiwać po uzyskaniu na Węgrzech statusu uchodźcy. W grudniu 2024 roku węgierskie

0: Władze przyznały mu ochronę międzynarodową. W lipcu tego roku Budapeszt cofnął jednak status uchodźcy i unieważnił jego dokument podróży. Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że Romanowski przekroczył granicę Mołdawii. Nie można jednak wykluczyć, że podczas przemieszczania się korzystał z dokumentów wystawionych w związku z węgierską ochroną międzynarodową. O dokumentach na zmienione nazwisko i zmienionym PESEL-u pisał sam były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Mołdawskie służby nie przesądzają więc, gdzie obecnie znajduje się Romanowski. Podkreślają jedynie, że prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Prokuratura chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że to nagonka polityczna. Mieszkańcy Mazowsza zastrzegają w urzędach numery PESEL po wycieku z firmy MyDoktor danych prawie 19 milionów osób. W Płocku przed południem PESEL zastrzegło prawie 70 osób, a zazwyczaj dziennie robi to około 10. Zwiększone zainteresowanie jest też w Radomiu, mówi Janusz Kalinowski z Urzędu Miasta.
2: Od rana do Wydziału Spraw Obywatelskich zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcą dokonać takiego zastrzeżenia. Przede wszystkim są to osoby starsze, które nie korzystają z aplikacji M-Obywatel.
1: O zastrzeżenie numeru PESEL apeluje Ministerstwo Cyfryzacji, jak i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Najłatwiej i najszybciej można to zrobić poprzez aplikację M-Obywatel. Obywatel Rosji, który planował w Warszawie egzekucję obywatela z podwójnym obywatelstwem, obywatela USA i Ukrainy, został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i policji. Do zatrzymania doszło w stolicy, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała.
3: Do zatrzymania 29-letniego podejrzanego doszło 7 sierpnia w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. A tutaj sprawne współdziałanie stołecznych policjantów i funkcjonariuszy ABW oraz ich duże zaangażowanie pozwoliły na przedstawienie temu mężczyźnie zarzutu dotyczącego przyjęcia zlecenia zabójstwa i czynienia przygotowań do zamachu.
1: Według premiera Donalda Tuska trzeba być przygotowanym na to, że reżim Putina będzie próbował likwidacji ludzi niewygodnych w różnych częściach świata. Dlatego też szef rządu zapowiedział intensywne działania, by temu zapobiec. Wielu Polaków rozpoczyna już przedłużony weekend. Zwiększony ruch panuje na dworcach kolejowych w całym kraju. Na głównej stacji w Poznaniu od rana były tłumy. Rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Szefer.
4: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo, pies, a piąta osoba czeka na nas w Szczecinie. Wybraliśmy pociąg. Jest chyba wygodniej dla nas, bo potem tam na tych żaglach by miejsca nie było, gdzie parkować i się martwić o samochód. Nie ma sensu.
5: Przedłużony długi weekend?
6: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
5: A dlaczego pociąg?
6: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w dwie strony. Idę chyba, po prostu się spóźni.
1: Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Pakiet będzie działał do końca sierpnia. Podgórzyn, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój. W tych miejscowościach susza spowodowała wysychanie powierzchniowych ujęć wody. Najgorzej jest w Kowarach, gdzie strażacy muszą dowozić wodę, mówi Wojciech Chwałko z Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji.
7: Sytuacja jest bardzo zła, żeby nie powiedzieć, że praktycznie dramatyczna, jeśli chodzi o ilość wody, którą dysponujemy w tym momencie.
8: Będziemy po prostu tą wodę dowozić, żeby mieszkańcom jej nie zabrakło. No niestety na niektórych ujęciach, tak jak są Kowary Średnie, przymykamy wodę.
1: Dodaje burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska. W mieście wywiercono już studnie głębinowe, ale potrzebna jest jeszcze potrzebna infrastruktura. Mieszkańcom pozostaje oszczędzać wodę.
9: Na razie jakieś wiadro albo butelki zostawiamy, żeby było, ale to jest ciężko. Wczoraj na przykład tak pomalu ta woda ciekła, że masakra. Ja mówię do męża, że chyba znowu nie będzie.
10: Kwiaty wszystkie podlewane są z odzysku z deszczówki, a z kąpania do toalety spuszczam.
1: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie dla zlewni Górnego Bobru i zlewni Ostrożnicy o suszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
1: W nocy od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum, do 15 nad samym morzem, w rejonach podgórskich Karpat 7 stopni. W piątek na ogół podobnie pogodnie, temperatura od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy do 29 w krańce, na krańcach zachodnich Polski.
12: Polskie Polskie Radio 20.

0: 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: Jest z nami pan Bogusław Chrabota, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam państwa, dzień dobry.
1: Zastanawiam się, jak bardzo kosztowna dla podatników może okazać się ta kampania wyborcza, która przed nami, licząc i wyceniając te obietnice, które mogą paść w najbliższym czasie z ust polityków.
2: No, oczywiście jest z jednej strony kampania wyborcza i ten maraton poszczególnych graczy w tej kampanii, maraton, który ma, że tak powiem, iść w stronę interesu obywatelskiego. Natomiast musimy pamiętać, że odwrotną stroną zmian podatkowych jest kwestia wpływów do budżetu państwa. I oczywiście opozycji bardzo łatwo jest eskalować te propozycje obniżania podatków, podnoszenia progów i tak dalej. Natomiast odpowiedzialny rząd musi przede wszystkim patrzeć na bilans, znaczy na to, żeby nie zabrakło pieniędzy na podstawowe wydatki, jakie przewidział w budżecie. No i te wydatki w wypadku Polski są gigantyczne, bo to z jednej strony to jest obronność, prawda? Wiemy, ile to kosztuje. Polska dzisiaj się zbroi, dokonuje zakupów sprzętu zbrojeniowego. Mamy co prawda wsparcie w postaci kredytów z sejfu, ale wciąż te wydatki planowane przed laty i realizowane przez kolejne sezony polityczne, one są. Mamy niezwykle szeroką paletę różnego typu świadczeń socjalnych, które też musimy zmieścić w tym budżecie i tak dalej, i tak dalej. I ja również jako zwolennik wolnego rynku jestem za maksymalnym obniżaniem podatków, czy też przywilejami podatkowymi dla Polaków. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, i to jest żelazna reguła w polityce, że opozycji, która nie odpowiada za realne zarządzanie finansami państwa, realizacji budżetu i tak dalej, bardzo łatwo jest mówić o obniżkach podatków, no ale ci rządzący, czyli w naszym wypadku Koalicja Obywatelska plus partnerzy, muszą odpowiadać za spinanie się budżetu i im dużo trudniej jest eskalować tego typu hasła. Także myślę sobie, że my tych różnych postulatów dotyczących zmian podatkowych usłyszymy bardzo wiele, natomiast czy rząd będzie w stanie wprowadzić zmiany na korzyść obywateli do wyborów, to zobaczymy. Natomiast jeszcze wracając do podatków w Polsce, oczywiście to jest taki wspólny margines wszystkich tych propozycji w Polsce, potrzebna jest zmiana systemu podatkowego. Pamiętajmy, że Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, przede wszystkim ma wpływy z VAT-u, a nie z podatku dochodowego, prawda, PIT-u czy CIT-u. On jest mniej ważny i ja bym, jak wielu innych ludzi mających pojęcie elementarne o ekonomii, namawiał do tego, żebyśmy dryfowali jako system finansowy w stronę podnoszenia poziomu wpływu z VAT-u i wtedy ten PIT będzie znacznie bardziej elastyczny, znaczy będzie można podnosić progi bądź obniżać stawki i myślę sobie, że niezależnie od tego sezonu politycznego czy kolejnego, który będzie szczególny ze względu na wybory, taka reforma w Polsce będzie musiała w ciągu najbliższych 5-6 lat się dokonać, bo tkwimy coraz bardziej w anachronicznym systemie, który nas obciąża. I to już będzie odpowiedzialność polityków, pytanie której władzy. Tak. Paradoksalnie myślę sobie, że taka Konfederacja prędzej podejmie tego typu reformy niż aktualna koalicja.
1: Panie redaktorze,
2: do władzy.
1: Jasne. Teraz porozmawiajmy o Marcinie Romanowskim, bo on od wczoraj dostarcza nam tematów do rozmów. Przede wszystkim zastanawiamy się, jest w tym Naddniestrzu, czego tam nie ma i umyka być może coś, na co zwracamy uwagę na polskieradio24.pl, ten paszport wydany na inną tożsamość dla Marcina Romanowskiego, który sam twierdzi, że ma taki dokument wydany na inne dane, na inną tożsamość i może dzięki temu podróżować poza Unię Europejską. Zapytam pana jako człowieka z wiedzą prawniczą, jak to możliwe?

0: prawdopodobnie otrzymał taki paszport na Węgrzech. No, nie mam żadnych wątpliwości. No, to nie jest takie łatwe otrzymać paszport na fałszywą tożsamość. To w Polsce, gdyby był w Polsce, byłoby to niemożliwe. Oczywiście mógł kupić taki paszport. Są grupy przestępcze, które produkują fałszywe paszporty. No, nie widziałem tego paszportu. W związku z tym trudno mi powiedzieć, jaki to jest paszport. No, ale myślę sobie, że taka hipoteza, że otrzymał dla ochrony osobistej taki paszport na Węgrzech jest najbardziej dopuszczalna. On jest teraz, z tego co wiemy, w Naddniestrzu. Paradoksalnie wjazd do Naddniestrza nie jest taki trudny, jak się wydaje, dlatego że Naddniestrze, ja akurat znam to miejsce, byłem tam i mogę Państwu parę zdania powiedzieć na temat Naddniestrza, jest traktowana po obu stronach granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej jako część Mołdawii. Ona jest autonomiczna, ale tam nie ogłoszono niepodległości. To jest wciąż taki skansen sowiecki zawieszony trochę w niebycie prawnym, bo jak Państwo może wiedzą, Naddniestrze powstało w sprzeciwie wobec ogłoszenia niepodległości Mołdawii. Mołdawia była do 90 roku Republiką Radziecką, w czerwcu bodaj 90 roku ogłosiła niepodległość. No i teren dzisiejszego Naddniestrza się z tym nie zgodził. A głównie dlatego, że to był teren kontrolowany przez 14 Armię Radziecką, która tam stacjonowała jako ze swoją bazą. To była armia przygotowana do potencjalnego ataku na Bałkanach. W związku z tym ona do dzisiaj tam stacjonuje, chociaż w znacznie ogrojonym składzie, bo to nie są już dziesiątki tysięcy żołnierzy, tylko bodaj 1500. No ale oni wciąż kontrolują ten kraj. To jest kraj pod pełną kontrolą Moskwy, zarządzany przez grupy mafijne wywodzące się z dawnej Służby Bezpieczeństwa. Ale przekroczenie tej granicy z Mołdawii nie jest takie trudne. Mnie się udało bez żadnych problemów z polskim paszportem. W związku z tym to nie jest tak, że ściągnięcie tam Romanowskiego oznaczało automatycznie związki z rosyjską służbą wywiadowczą czy służbą bezpieczeństwa. On tam trafił, ale skoro tam jest i odnotowano jego obecność na miejscu, to na pewno jest obiektem zainteresowania tych służb jako polityk polski, jako polski poseł, jako człowiek, który dysponuje no, pewnie sporą wiedzą na temat polskiej polityki, również tą wiedzą, powiedziałbym, ściśle tajną. W związku z tym, kiedy się przebywa w środowisku mafijnym, trudno, iżby mafia nie zwróciła uwagi na taką osobę, tak eksponowaną postać jak Romanowski. I to dla Polski oczywiście jest niebezpieczne, a dla samego Romanowskiego obciążające niezwykle, bo wszedł w orbitę intensywnych wpływów rosyjskich służb, które kontrolują Naddniestrze. No i to, powiedziałbym, obciąża również jego formację. To jest poważny problem, tak myślę, dla prawicy.
1: To teraz Maciej Berek, jeśli pan pozwoli. I jego polityczna, zawodowa przyszłość. Usłyszeliśmy w tym tygodniu, że nie będzie już członkiem rządu, nie będzie pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawiły się takie medialne doniesienia, że może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy jeśli tak się stanie, to porównywanie Macieja Berka do na przykład Krystyny Pawłowicz będzie pana zdaniem uzasadnione i czy w ogóle może się coś takiego pojawić? Czy to będzie problem, z którego sam zainteresowany, ale także jego polityczne zaplecze z premierem Donaldem Tuskiem będzie musiało się zmierzyć?
0: No, nawet jeśli takie plany były, to myślę sobie, że po krytyce, która przewaliła się przez polskie media wczoraj, możliwe, że z tych planów się wycofano. Maciej Berek był absolutnie kluczową postacią w administracji Donalda Tuska. Wcześniej jako szef rządowego Centrum Legislacji, a później jako człowiek, który pilnował skuteczności wprowadzania zmian z perspektywy, że tak powiem, pana kierownika, czyli Donalda Tuska. No jego odejście coś znaczy. Pytanie co? No, jeśli rzeczywiście poszedł na wyszedł, wychodzi z tego rządu na własne życzenie, z własną intencją, no to prawdopodobnie ma prawo czuć się zmęczony. To bezdyskusyjnie jest prawdopodobne. Natomiast to wejście do Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście Donald Tusk potrzebuje tam człowieka, czyli inaczej, nawet nie sam Donald Tusk, ale ta formacja, która ma problem z Trybunałem Konstytucyjnym,

0: nie ma potrzeby tego, żeby zastąpić Bogdana Święczkowskiego i żeby tą instytucję opanować. I do tego potrzebny jest bardzo sprawny administrator, człowiek, który ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami. Natomiast czy on się nadaje do tego Trybunału? No, jak wiadomo, no, w Trybunale sądzić powinny autorytety prawnicze, a nie doświadczeni urzędnicy. To ten status doświadczonego urzędnika jest raczej obciążający niż wspomagający. No i to wywoła bezdyskusyjnie, po pierwsze, analogię właśnie do czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy upychano w Trybunale Konstytucyjnym ludzi podległych, bezpiecznych i dyspozycyjnych, a nie niezawisłych, niezależnych sędziów. No a powtórę myślę sobie, że to trochę skompromituje aktualny układ koalicyjny, który zawsze odwoływał się do wyższych wartości, na przykład do tego zjawiska niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W związku z tym, jak powiedziałem, no, jak bardzo często w polskiej polityce są racje za i racje przeciw, myślę, że ten przetaczający się przez polskie media od wczoraj sprzeciw wobec tego typu scenariusza, jakby Maciej Berek wszedł do TK i zamienił niejako w rolach Bogdana Święczkowskiego, to się nie zrealizuje. No, przestrzegamy przed tym, dlatego że Trybunał Konstytucyjny musi mieć ten bezwzględny atrybut niezależności i niezawisłości sędziów.
1: Pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita, był z nami. O, bardzo panu dziękuję. Życzę dobrego dnia.
0: Ja również. Miłego dnia dla wszystkich. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Naszym gościem jest profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam słuchaczy, dzień dobry.
3: Szeroko komentowana jest oczywiście sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Pismo nadano z Naddniestrza. Przypomnijmy, to separatystyczny region Mołdawii, zdominowany przez rosyjskie wpływy. Tam stacjonują rosyjskie wojska, a rosyjska mniejszość stanowi blisko 1/4 populacji. Czy gdyby istniał konkurs na polityczne zaskoczenie miesiąca, to w sierpniu pierwsze miejsce należałoby do Marcina Romanowskiego?
4: Niewątpliwie tak. Ja prywatnie patrząc na to, to znaczy subiektywnie oceniając, to mi przypomina taką brazylijską epopeję na zasadzie ja będę uciekał, wy mnie gońcie. Każda ze stron w zasadzie wie, gdzie są granice i każda ze stron nie chce tych granic przekroczyć. W związku z tym to wpisuje się w taki sezon ogórkowy współczesnego, czy obecnego lata. Dlatego ja na to patrzę dość sceptycznie. Żadna ze stron nie będzie skłonna pójść na ustępstwa. Z jednej strony pan Romanowski mówi o liście żelaznym, w związku z tym jest skłonny zeznawać i powiedzieć wszystko ze swojej strony. Natomiast prokuratura upiera się, że trzeba go przedstawić w kajdankach, jak rozumiem, na zasadzie włożenia go do aresztu i pokazania, że odnieśliśmy sukces. No niestety to przypomina, tak jak powiedziałem, pewną grę, z której w zasadzie nic nie ma merytorycznego, a raczej to jest robione na użytek polityczny.
3: Tyle, że pewne pola na planszy są mniej, a inne bardziej zaskakujące, bo o ile Budapeszt, Węgry czy Stany Zjednoczone to mogło być pewne zaskoczenie, ale jednak nie były to informacje aż tak szokujące, o tyle Naddniestrze to już jest, myślę, zupełnie inne rozdanie.
4: I ja bym się tym tak mocno nie ekscytował. Być może pan Romanowski jest poza Naddniestrzem. Tego nie wiemy. Jest mnóstwo dociekań, mnóstwo spekulacji. Niewątpliwie, jeśli rzeczywiście jest tak, że to jest Naddniestrze, to on jest jak gdyby poza zasięgiem organów unijnych. Dlatego szuka dla siebie miejsca takiego, z którego mógłby korespondować z oczywiście polską, myślę o polskiej prokuraturze. Dla mnie jest to sytuacja sama z siebie absurdalna, ponieważ to trwa już stosunkowo długo. Pamiętajmy, że dawno temu, to znaczy w sensie medialnym, był właśnie tworzony akt, europejski akt aresztowania.

0: W zasadzie to nie doszło do skutku. Teraz ta sytuacja się powtarza. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to co najmniej sytuacja dziwna, tak jakby każda ze stron uciekała od merytorycznych ustaleń, to znaczy złożenia zeznań przez pana Romanowskiego. Tak jakby każda strona szukała dla siebie usprawiedliwienia, że jest tak, a nie inaczej.
1: I jak wspomnieliśmy, komentarzy jest całe mnóstwo. Na przykład wiceminister Sopkowiak-Czarnecka stwierdza, że jeśli chodzi o Naddniestrze, to tutaj w grę mogły wchodzić służby. Owce oczywiście służby rosyjskie. Z drugiej strony słyszymy komentarze, że skoro państwo polskie nie jest w stanie ustalić, gdzie przebywa jeden z jego obywateli i to nie tak znów nieznany, to o skuteczności państwa też to coś mówi. Jak się w tym odnaleźć? W tym gąszczu.
0: Niewątpliwie mówi to bardzo źle o skuteczności państwa, o jego służbach, natomiast to pojęcie Tyraspola i Naddniestrza myślę, że jest takim wątkiem pobocznym na użytek gry politycznej, bo nie sądzę, żeby Rosja akurat była zainteresowana panem Romanowskim, ma zupełnie inne, ważniejsze sprawy. Natomiast w Polsce jest to rozdmuchiwane i przez opozycję, i od tego powoli zaczyna się dystansować samo Prawo i Sprawiedliwość, dlatego ja to traktuję jako pewnego rodzaju medialne wydarzenie, aniżeli rzeczywista chęć uzgodnień i rzeczywiście wyjaśnień ze strony pana Romanowskiego. No, ten list żelazny byłby taką formą właśnie przyciągnięcia tutaj, czy ściągnięcia Romanowskiego, aby złożył te zeznania. Ta strona właśnie obecnie rządząca, koalicyjna, raczej jest wobec tego sceptyczna. W związku z tym bardziej mówimy tutaj o pokazusze.
1: Myśli pan, panie profesorze, że były wysoko postawiony polityk, wiceminister sprawiedliwości, dysponujący przecież rozległą wiedzą na temat działania państwa, nie byłby dla służb, choćby rosyjskich, łakomym kąskiem?
0: To znaczy na pewno by był, tyle tylko, że on chyba za bardzo do powiedzenia nie będzie miał na dzień dzisiejszy, a to z tego względu, że polska polityka, no zresztą generalnie polityka, bardzo szybko się dezaktualizuje i dlatego mówienie o tym, że jest to ślad rosyjski, jest moim zdaniem pewnego rodzaju nadużyciem.
1: Czy ta sprawa będzie miała jeszcze jakieś daleko idące konsekwencje polityczne, czy będzie w dalszym ciągu obciążała Prawo i Sprawiedliwość?
0: Zapewne tak. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, aby się po prostu zdystansować od pana Romanowskiego. Sam pan Romanowski niestety strzela sobie nawet nie w stopę, ale w głowę, jeśli chodzi o dalszą karierę polityczną, bo tak to sobie wyobrażam, zwłaszcza w tej otoczce Tyraspola czy Naddniestrza, gdzie będzie spostrzegana jako osoba podejrzana.
1: Myśli pan, że do polskiej polityki, niezależnie od przyszłych konstelacji partyjnych, powrotu już nie ma?
0: Raczej tak. Raczej i obecna opozycja, i rządzący będą patrzeć na niego z dużym dystansem. Dlatego też jego działalność polityczna, czy jego kariera polityczna, moim zdaniem, kończy się powoli.
1: Tak jak wspomnieliśmy, ta sprawa wywołała całe mnóstwo komentarzy, ale dużo mówi się także o przyszłości Macieja Berka. Pojawiają się głosy, że mógłby trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Na ile w pana odczuciu taka możliwość jest realna?
0: No właśnie, nihil novi sub sole, to znaczy tak jak poprzednicy wykorzystywali właśnie instytucje państwa polskiego w postaci Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, ten schemat się powtarza. Zwłaszcza, że pan Berek jest najbliższego otoczenia pana premiera Tuska, co by sugerowało, że ma coś do spełnienia, jakąś misję, bo jest to aktywny minister na dzień dzisiejszy, zwłaszcza, że zajmuje się sprawami jak gdyby takiej kontroli zewnętrznej, jeśli chodzi o stan realizacji polskiej polityki na dzień dzisiejszy. W związku z tym dla mnie jest to dalszy ciąg upartyjniania środowiska właśnie organów sprawiedliwości. Notabene i sami koalicjanci, i część z tego, co czytałem, sami właśnie zainteresowani ze środowiska Platformy Obywatelskiej Obywatelskiej patrzą na to stosunkowo sceptycznie. Nie sądzę,

0: żeby pan premier się ugiął, dlatego że on zwykł realizować dość samodzielną politykę i to tak jakby, gdyby się ugiął, to tak jakby się poddawał pod wpływem presji środowiska i właśnie opinii publicznej i samych koalicjantów. Dlatego jest duża szansa na to, że pan minister obecnie, a w przyszłości członek Trybunału Konstytucyjnego, niestety, znaczy niestety, w tym sensie niestety, że będzie tym elementem jak gdyby potwierdzającym upartyjnienie tych instytucji. Pomijając już pana Berka, ponieważ jest postrzegany jako duży profesjonalista, znajomość jego rzeczy w sensie aktualnych zagadnień prawnych nie budzi wątpliwości. Natomiast jest wkładany w rolę właśnie takiego człowieka, który będzie miał za zadanie coś zmienić w środowisku Trybunału Konstytucyjnego.
1: W tym kontekście przywoływany jest często komentarz Marcina Matczaka, który stwierdził, że owszem, dr Berek jest bardzo dobrym prawnikiem, ale jest równocześnie politykiem i to koalicji, która uchwaliła ustawę o naprawie Trybunału i w tej ustawie przewidziano karencję, 4-letnią karencję między zasiadaniem w rządzie, a kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby ten organ odpolitycznić. Wprawdzie ustawę zatrzymał ówczesny prezydent Andrzej Duda, ale jednak intencja była dość wyraźna. Czyżby koalicjanci zapomnieli o tamtych pomysłach, czy może jednak te wszystkie pogłoski to jest po prostu taki balon próbny?
0: Tego trudno rozstrzygnąć na tym poziomie. Niewątpliwie, jeśli się o tym tak dużo mówi, jest coś na rzeczy. To znaczy obecni rządzący wchodzą w tory poprzedników. Czyli w tej materii na polskiej scenie politycznej, polskiego życia publicznego nic się nie zmienia. Obecnie rządzący popełniają te same błędy, które rzeczywiście popełniali poprzednicy. No to źle świadczy o instytucji państwa polskiego, ponieważ można praktycznie wszystko upartyjnić i wychodzić z założenia, że my będziemy robić to lepiej. Ani lepiej, ani bardziej profesjonalnie z tego, co wynika, co możemy obserwować. Natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku, problem dotyczący stwierdzenia, czy jest to balon próbny, w najbliższym czasie się okaże. Raczej jestem skłonny sądzić, że pan Berek zostanie właśnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan o tym podążaniu śladami poprzedników mówi z dużym spokojem, dlatego że dojrzałość podpowiada człowiekowi, że tak to po prostu już jest i koniec?
0: To znaczy, ja patrzę na to w perspektywie dłuższego okresu czasu i od momentu popisu praktycznie obserwujemy podobny schemat, to znaczy jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Niektórzy to nazywają koryciarstwem. Taka opinia krąży wśród przedstawicieli opozycji, między innymi pana Zandberga, gdzie moment wygranych wyborów, wygranej generalnie, jak gdyby tworzy zachęty do przejmowania instytucji państwa przez swoich. No i ta sytuacja się powtarza, dlatego patrzę na to ze spokojem i z dużym dystansem, sądząc, że w tej materii się w najbliższym okresie czasu nic nie zmieni.
1: Zazdroszczę panu i tego dystansu, i spokoju. Czy wspomniał pan o popisie? Czy ma pan wrażenie, że te ruchy, które obserwujemy od kilku tygodni na polskiej scenie politycznej, zwiastują pewien przełom i mniej lub bardziej symboliczne zakończenie postpopisowej ery?
0: Tutaj mam pewne wątpliwości, jako że na sam moment wyborów pojawią się różnego rodzaju koalicje. Jeśli nie przedwyborcze, to powyborcze. Czy pan Morawiecki zostanie instytucjonalnie przypisany do PiS-u, czy też nie, to już nie ma znaczenia. Znaczeniem będzie to, czy wystartują właśnie jako samodzielne i później będą tworzyć potencjalne koalicje ze środowiskiem polskiej prawicy, czy też będą starały się uzyskać jak gdyby własny lepszy wynik, co nie daje praktycznie obecnie obecnej opozycji, czyli polskiej prawicy, nie daje praktycznie żadnych szans na przejęcie władzy. Jeśli patrzeć tymi kategoriami, to ja myślę, że te podziały będą dalej istotne z punktu widzenia funkcjonowania polskiej sceny politycznej.
1: W przyszłym roku wybory i chyba

0: Już powoli pojawiają się pewne tematy, które mogą w przyszłym roku zdominować dyskusje polityczne. Otóż z początkiem sierpnia przeprowadzono sondaż. Krótko po tym, jak PiS przedstawił zarys polityki migracyjnej, jednym z punktów była propozycja deportacji mężczyzn. Chodzi o obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce legalnie, a są w wieku poborowym. Przypomnijmy, wiek poborowy w Ukrainie to od 25 do 60 lat. Na pytanie, czy Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, aż 67% badanych odpowiedziało, że tak. Przeciwnego zdania było nieco ponad 23%. Co to znaczy?
1: To znaczy, że polska scena polityczna, generalnie polskie społeczeństwo czuje się już zmęczone właśnie tematem ukraińskim, a sama propozycja złożona przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości to troszkę chodzenie od ściany do ściany. Tak jak obserwowaliśmy wcześniej bardzo silne proukraińskie działania na rzecz właśnie wsparcia, pomocy, tak teraz Ukraińcy spotykają się z dość ostrą reprymendą ze strony oczywiście nie tylko polskiego społeczeństwa, zresztą to widać w mediach społecznościowych, ale części polityków. No i to źle świadczy o polskiej potencjalnie mogącej służyć za element stabilizacji relacji polsko-ukraińskich polityce. W tym sensie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym przekreśla jakiekolwiek możliwości dogadywania się właśnie z Ukraińcami, zwłaszcza, że w najbliższym okresie czasu pojawi się problem transferu zboża przez Polskę, generalnie przez polską granicę, co w praktyce jeszcze bardziej rozogni tę sytuację. No i niestety, tak jak już swego czasu gdzieś publicznie stwierdziłem, te relacje, te incydenty, napady, czy też próby właśnie jakiegoś takiego rewanżyzmu, rozrachunku pomiędzy Polakami i Ukraińcami niestety będą się nasilać. Faktycznie te próby przyciągnięcia Ukraińców do Ukrainy, którzy nie pracują, są moim zdaniem mierne, ponieważ odsetek tych ludzi jest stosunkowo niski. Natomiast to jest realizowane na użytek wewnętrzny, czyli Prawo i Sprawiedliwość przez cały czas rywalizuje właśnie z Konfederacją jedną czy drugą, aby zaskarbić sobie tego tak zwanego prawicowego wyborcę. Póki co ta strategia niestety, ale poniosła klęskę. Czyli w tym znaczeniu te działania huczne, zapowiedziane działania pomocy Ukrainie brzmią troszeczkę jak hipokryzja, ponieważ ci, którzy nie chcą funkcjonować w Ukrainie, bo uciekali od wojny, teraz stają pod takim przymusem. Druga sprawa, ja sobie technicznie nie wyobrażam, jak można tych obywateli, czy tych mężczyzn wyłowić i wysłać za granicę. Nie jest to wyjątkowo trudna sytuacja i myślę, że zmiernym skutkiem, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie służb w Polsce, bo to będzie troszeczkę przypominało właśnie działania samych władz ukraińskich, którzy próbują zachęcić w cudzysłowie, a w sposób bardzo brutalny wysyłać na front swoich obywateli.
0: Spodziewa się pan, że kwestie związane z Ukrainą, czy to jeśli chodzi o pomoc militarną dla walczącej Ukrainy, czy jeśli chodzi o sytuację Ukraińców w Polsce, to będzie jeden z istotnych tematów w przyszłorocznej kampanii?
1: Myślę, że tak, dlatego że mamy wyraźny zwrot polskiego społeczeństwa w prawo. To zresztą widać, jeśli chodzi o wzrosty notowań Konfederacji jednej i drugiej. Co by to sygnalizowało? Że, tak jak powiedziałem, polskie społeczeństwo patrzy ze zniecierpliwieniem, z domniemanymi bądź rzeczywistymi przysługami, jakie polskie władze realizowały pod adresem Ukraińców. Problem polega na tym, że teraz ta sytuacja się wyostrzy i rzeczywiście pan premier Tusk staje wobec nie lada zadania przy takim silnym poparciu, aby deportować właśnie tą część mężczyzn, którzy funkcjonują w Polsce, a nie pracują. Tworzy to sytuację dość skomplikowaną, ponieważ ma świadomość, myślę o panu premierze Tusku, że ten temat będzie rzeczywiście stawiany na ostrzu noża.

0: co dla obecnie rządzących będzie swoistego rodzaju takim haczykiem, czy rzeczywiście chcą realizować postulaty polskiego społeczeństwa, czy też nie.
1: A może wszystkie te dyskusje to jest swego rodzaju zasłona dymna, bo są komentatorzy, którzy wskazują, że być może napięcia między Warszawą a Kijowem w ostatnich miesiącach wynikają po części z faktu, że ukraińska dyplomacja jest bardzo asertywna, w dużej części także skuteczna i Ukraińcy doszli teraz do punktu, w którym poczuli się dość pewnie i być może teraz właśnie toczy się wyścig o to, kto będzie w przyszłości, w najbliższych miesiącach, a najpewniej jednak latach, najważniejszym państwem w tej części Europy i wielu Polaków obawia się, że może to być Ukraina, więc może to pokazuje, że zamiast skutecznie dbać o własne interesy, zajmujemy się z namiętnością sami sobą. Prezydent rządem, rząd prezydentem.
0: Ma pan redaktor rację. W tym sensie źle to świadczy o polskim państwie i poprzednikach i obecnych władzach. Dlaczego? Po podpisaniu sojuszu ukraińsko-niemieckiego polskie społeczeństwo, ale nie tylko, komentatorzy także zauważyli, że praktycznie Polska schodzi w cień. To, że Ukraińcy byli asertywni, to było widać już na poziomie ONZ-u z wystąpieniem prezydenta Zełenskiego i szereg innych takich elementów, które pokazywały, że Polska oczekuje wdzięczności, natomiast tu nie chodzi o wdzięczność, tu chodzi o realizację interesów, jakie by one nie były. Ukraińcy to wykorzystali. No i teraz mają jak gdyby takie atuty w ręce, że jeśli będzie jakieś niepowodzenie, czy też będzie postępująca degrengolada wojny, że tak się wyrażę, czyli Ukraina będzie przegrywać, to będą to wskazania na Polskę, że Polska zrobiła wszystko, aby Ukraińcy rzeczywiście stali się ofiarami. Czyli my nie spostrzegamy pomocy militarnej, mówię o społeczeństwie, jako coś widocznego, natomiast spostrzegamy to w kategoriach pewnej gry interesów i my się czujemy rozczarowani. Oczekiwaliśmy wdzięczności, otrzymaliśmy coś, co nas totalnie zaszokowało. W każdym bądź razie część komentatorów tak to spostrzega, że myśmy wyciągnęli oczywiście ręce do Ukraińców, a oni pokazali nam, mówiąc brzydko, trzeci palec, czyli w praktyce mamy prawo czuć się oszukanymi. I ja myślę, że w jakiejś części także te nastroje antyukraińskie między innymi także narastają z tego powodu.
1: Tylko pytanie, panie profesorze, czy pomaganie musi wiązać się z naiwnością w polityce?
0: No właśnie. Ja swego czasu stwierdziłem, że polskie społeczeństwo patrzy sercem, natomiast polskie władze, polskie elity powinny patrzeć kategoriami interesów. I niestety zarówno poprzednicy, jak i obecne władze kierują się raczej sercem. Skądinąd można...
1: I to szlachetne oczywiście.
0: Bardzo szlachetne, natomiast w polityce to nie ma żadnego znaczenia. Być może polskie władze działają pod presją zewnętrzną, czy to Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, ponieważ stworzono szereg warunków i okoliczności, które mogłyby pomagać Ukraińcom. Natomiast Ukraińcy przechodzą dalej i uważają, że im to się należy. Zresztą taka była narracja formułowana przez pana Zełenskiego, który jakoby broni całej Europy. On w zasadzie broni tylko i wyłącznie interesów ukraińskich, z czego my nie do końca zdajemy sobie sprawę, tworząc pewien mit zagrożenia, które ma nas dotknąć i oczywiście ze strony Moskwy. I to jest jak gdyby takim probierzem naszego stosunku do Ukraińców. To znaczy ma być emocjonalny, ma być wspierający i ma być właśnie empatyczny, abyśmy to wszystko właśnie tak spostrzegali. W tym sensie można powiedzieć, że Ukraińcy to wykorzystują, wykorzystują polską naiwność. Myślę szczególnie o naiwności polskich władz, które rzeczywiście troszeczkę stoją w rozkroku, a patrząc na jak gdyby stosunek społeczeństwa do samych Ukraińców jako takich, można wysnuć wniosek, że te nastroje będą się radykalizować.
1: Obie biorąc pod uwagę, że w polskiej polityce jedna strona powie zawsze coś zupełnie innego niż druga, to grać z Polską chyba nie jest szczególnie trudno.
0: Właśnie, właśnie, dlatego, że ten jakoby w cudzysłowie rzekomy pluralizm obraca się przeciwko Polsce.

jako państwu, zwłaszcza, że jedna i druga strona robią sobie w cudzysłowie na złość, co w praktyce można właśnie bardzo łatwo rozgrywać i myślę, że dyplomacja ukraińska, pan Sibicha, bardzo łatwo to wykorzystuje. Każdy incydent jest zgłaszany z poziomu

0: wniosku, panie profesorze, ale to musimy zostawić na kolejną okazję. Bardzo panu dziękuję. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Długi weekend właśnie powoli się rozpędza. Jest z nami Katarzyna Turosieńska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam panią bardzo serdecznie. Taki długi weekend to w Polsce oznacza w ostatnich latach przede wszystkim podróże bliższe i dalsze, czy jednak domowe pielesze, kilka chwil w cieniu własnego ogródka, grill, spotkania ze znajomymi?
3: To jest bardzo różnie. Oczywiście są takie osoby, które niezmiennie lubią najbliższe otoczenie i spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi, bliskimi. Są też tacy, którzy bardzo chętnie wykorzystają te 3 dni, żeby się wyrwać poza najbliższe otoczenie. I nie mówię tutaj o jakiejś dalekiej podróży, ale nawet takie podróże po własnym województwie, czy tak mówimy, kręcąc się wokół komina, to też bywa sympatyczne i daje dużo dobrych doznań.
0: Tylko zastanawiam się, co pokazują dane, że raczej jednak jesteśmy domatorami, czy może coraz częściej rozjeżdżeni i zalatani?
3: Jeśli chodzi o ten sezon, to większość naszych rodaków wskazała, że jednak będzie w najbliższym otoczeniu lub wybierze podróże po kraju. Ci, którzy natomiast chcą wylecieć na tak zwany city break, szukają takich kierunków, do których można dolecieć mniej więcej w 2-3 godziny. Czyli też to nie są jakieś bardzo odległe podróże.
0: Czy wakacje albo też dłuższy weekend, dłuższa chwila wytchnienia w kraju zyskuje na popularności?
3: Zdecydowanie. Ten sezon pokazuje, że Polska staje się takim docelowym kierunkiem dla naszych rodaków, ale też widzimy coraz większe zainteresowanie turystów zagranicznych naszym krajem i to bardzo, bardzo cieszy. Należy pamiętać, że turystyka dzieli się na turystykę wyjazdową, czyli wtedy, kiedy my podróżujemy do innego kraju, turystykę przyjazdową, kiedy to inne narodowości odwiedzają nasz kraj i oczywiście turystykę krajową, gdy my podróżujemy po kraju. No a województwo na przykład podlaskie, wprowadzając turystyczny bon, zachęca do tego, żeby przyjeżdżać w te regiony i wręcz turystom dopłaca za pobyt.
0: Za chwilę porozmawiamy zatem o preferencjach gości, ale na razie porozmawiajmy o tym, jak Polacy wypoczywają najchętniej. Jeśli mamy do dyspozycji 4 dni, to raczej wypady krajowe, jeśli tak, to dokąd? A jeśli zagraniczne, to które kierunki cieszą się największą popularnością?
3: Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście wygrywa tutaj nasze wybrzeże Bałtyku, zarówno województwo zachodniopomorskie, jak i województwo pomorskie. To są oczywiście te duże ośrodki, ale również widać, że zaczynamy szukać takich spokojniejszych klimatów, czyli miejsc, w których będzie mniej turystów, plaże nie będą przeludnione, nie trzeba będzie czekać w długich kolejkach po posiłek czy jakieś atrakcje turystyczne. Jednak zaczynamy szukać ciszy i spokoju. Również góry są tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o wskazania turystów i nie tylko Tatry, ale też te mniej do tej pory popularne pasma górskie, zahaczając również o góry Świętokrzyskie. Widać również, że zaczynamy szukać przestrzeni, które są blisko natury. Zwłaszcza osoby mieszkające w dużych aglomeracjach miejskich chcą sobie odpocząć, słuchając szumu strumyków, śpiewu ptaków. Chcą poczuć zapachy lata, które nie kojarzą się z miastem, a raczej z tym wiejskim, sielskim klimatem.
0: Powiem szczerze, że nie wiem, co myśleć o tych spokojniejszych rejonach, które zyskują na popularności. Dla regionu pewnie to dobrze, dla regionu tego czy innego. Z drugiej strony, jeśli nagle hurtowo turyści rzucą się do miejsc, w których dotąd było spokojnie i mniej tłoczno, no to to się zmieni.
3: Jeszcze nie widzę.

0: dać aż tak lawinowych zmian. Z pewnością, jeśli to będzie się nasilało, to mieszkańcy danego regionu, którzy też do tej pory cieszyli się ciszą, będą mniej zadowoleni, ale to nie jest aż tak jeszcze rozwinięty trend, żebyśmy już widzieli jakieś narzekania. Na razie są to spokojne zmiany, które obserwujemy, ale jak one się będą rozwijały w kolejnych latach, w kolejnych sezonach, to dopiero zobaczymy.
1: Czy duże miasta to cały czas jest intrygująca oferta na dłuższy weekend? Takie przeboje turystyczne jak Kraków, jak Wrocław w ostatnich latach, czy Warszawa, która bije przecież rekordy popularności?
0: Oczywiście jak najbardziej jest to też bardzo widoczne, ponieważ te duże miasta przyciągają mocą kultury, wydarzeń historycznych, które szczególnie w ten weekend będą w wielu miastach możliwe do obejrzenia. Mamy coraz lepsze połączenia kolejowe, coraz lepszą infrastrukturę drogową. Mamy też dużo lotnisk regionalnych i to właśnie jest taka moc, która przyciąga do większych miast, zwłaszcza osoby, które do tej pory nie miały czasu, nie mogły sobie na to pozwolić. Właśnie w takie dłuższe weekendy podróżują po dużych miastach i czerpią z tego, co te miasta oferują.
1: Na przykład duże, piękne, nowe, klimatyzowane gmachy, co w upalny dzień nie jest bez znaczenia. Czy jeśli ktoś...
0: To z pewnością, ale też, przepraszam, należy tutaj zwrócić uwagę, że zarówno przy takim słonecznym dniu te klimatyzowane przestrzenie dają wytchnienie, ale mieliśmy przecież lipiec dosyć deszczowy i duże miasta, duże aglomeracje dawały możliwość zwiedzania czy innych atrakcji rozrywkowych pod dachem. Nie trzeba było siedzieć w hotelu czy u znajomych na kwaterze, a można było jednak realizować sobie program i nie przebywać na zewnątrz, czyli nie na narażać się na deszcz, na jakieś złe warunki atmosferyczne. To też jest taka siła większych miast.
1: Jeśli ktoś teraz w czwartek o 10:21 planuje spontaniczny wyjazd na dłuższy weekend, zalecałaby pani podróż samochodem, czy może jednak omijać pylony grozy i skusić się na pociąg?
0: A tutaj nie będę dawać żadnego wskazania. Ja sama podróżuję bardzo często i wybieram różne środki transportu i do tego też zachęcam, żeby zmieniać, bo o to chodzi w podróży, żeby też była wielką i ciekawą przygodą. Natomiast warto też sobie to zaplanować. Spontaniczność jest fajna, ciekawa, ale w dzisiejszych też bardzo ciekawych czasach, no jednak to przemyślenie, czy trasy, czy możliwości powrotów, jakieś takie sprawdzanie też tych sytuacji nadzwyczajnych, których nie da się tak w 5 minut przewidzieć, ale żebyśmy je mogli rozpatrzeć, również sprawdzając możliwości ubezpieczenia ewentualnego. Tutaj radziłabym, żeby jednak przemyśleć naszą podróż, żeby to była przyjemność, a nie później jakaś katastrofa i pasmo lęków, które nam może towarzyszyć.
1: Słowo jeszcze o polskich podróżach. Jeśli chodzi o krótsze wyjazdy zagraniczne, dokąd Polacy udają się najchętniej? Jak rozumiem, w tych dniach Katania raczej odpada.
0: Oczywiście, no, ze względu na zamknięte lotnisko, ale proszę pamiętać, że to są sytuacje powtarzalne. Sprawdziłam nawet, że w 2021 roku Etna wybuchła aż 50 razy, więc jest to zjawisko dosyć normalne i trzeba się z tym liczyć, lecąc w ten region. Natomiast oczywiście Włochy proponują bardzo szeroki wachlarz możliwości i lotnisk, także jak najbardziej są w kręgu zainteresowania naszych rodaków. Odwiedzamy też w tym czasie Chorwację, odwiedzamy Wyspy Greckie, latamy do Hiszpanii. To są takie ulubione nasze kierunki na krótkie wypady.
1: Jak się zabezpieczyć, planując podróż, przed na przykład budzącym się wulkanem?
0: No tutaj nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, bo to jest sytuacja, której nie da się zapobiec. Natura z nami raczej zawsze wygra, ale oczywiście jeżeli chcemy być lepiej przygotowani, i lepiej zabezpieczeni na wypadek jakiejś takiej sytuacji,

0: to warto skorzystać z usług sprawdzonego organizatora turystyki, czyli jakiegoś biura podróży, które specjalizuje się w danym kierunku. Wtedy w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej to biuro podróży, to ten organizator turystyki odpowiada za nas, odpowiada za realizację tej imprezy turystycznej, czyli zarówno lot, jak i nasz pobyt, jakieś dodatkowe atrakcje. Jeśli nie jest w stanie tego zrealizować właśnie ze względu na przykład na wybuch wulkanu, to proponuje nam jakąś alternatywę. Natomiast należy pamiętać, że jeśli taką wycieczkę rezerwujemy sobie samodzielnie, czyli rezerwujemy oddzielnie lot, oddzielnie nocleg, oddzielnie wypożyczenie auta, czy też inne atrakcje, to my później samodzielnie musimy dogadywać się z poszczególnymi kontrahentami, zarówno z liniami lotniczymi, jak i właścicielem obiektu noclegowego i innych atrakcji. Także to jest taka różnica między tym, jeśli korzystamy z zorganizowanego wyjazdu z organizatorem turystyki i różnica w tym, jeśli to sobie organizujemy na tak zwaną własną rękę.
1: Bo wtedy wszystko zależy od nas i na przykład właściciel hotelu czy też linie lotnicze mogą powiedzieć, przecież wie pan doskonale, gdzie leży Etna i można się było pewnych zdarzeń spodziewać. Dobrze, popatrzmy jeszcze na...
0: No tak, ale oczywiście nie jesteśmy pozbawieni też opieki, o tym należy pamiętać, natomiast to może być wydłużone w czasie, a czas przy takich krótkich wypadach jest jednak istotny.
1: Popatrzmy jeszcze na turystów zagranicznych. Wspomniała pani, że oni coraz częściej, coraz chętniej odkrywają Polskę. Bo? Co ich nęci?
0: Bo mamy coraz lepszą siatkę połączeń lotniczych i praktycznie z większości miejsc w Europie i ze świata można do nas przylecieć. Mamy fantastyczną jakość ceny do jakości obsługi. Ta obsługa jest na coraz wyższym poziomie. Obiekty noclegowe to już naprawdę perełki, którymi możemy się chwalić. Mamy bogatą historię, mamy coraz więcej ciekawych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają turystów zagranicznych. Fantastyczna przyroda, parki narodowe, no i kulinaria, które są oryginalne na skalę wręcz światową.
1: Czy sama infrastruktura to nie jest aby tylko jeden z elementów, bo owszem, ona się zmieniła w ostatnich latach diametralnie, ale mam też wrażenie, że nie bez znaczenia jest pewien wizerunek. Czy on się zmienił w ostatnich latach?
0: Bardzo silnie pracujemy nad poprawą wizerunku. Polska Organizacja Turystyczna, która odpowiada również za wizerunek naszego kraju w różnych częściach Europy i świata, prowadzi dużo ciekawych akcji promujących i widać to na przykład na kierunku włoskim, ponieważ zdziwi się zapewne pan redaktor, jak i nasi słuchacze, że Włochów w Polsce jest coraz więcej i korzystają, może ostatnio troszkę to ciekawie zabrzmi, ale coolcation, czyli te chłodniejsze wakacje. Wcześniej Włosi szukali ochłody w Polsce, teraz ostatnio mamy podobne temperatury, no ale jednak coraz więcej Włochów widać u nas, a to jest właśnie pokłosie bardzo dobrej promocji naszego kraju.
1: Zastanawiam się, jak państwo przedstawiają wizerunek Polski za granicą, no bo powiedzieć, że mamy góry i morze i piękną historię i kulinaria to trochę za mało, bo Włosi mają dokładnie to samo. Też i góry i lasy i do tego jeszcze zawsze słońce albo prawie zawsze słońce.
0: Tak, to pytanie oczywiście do przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej. Ja reprezentuję biznes turystyczny, czyli Polską Izbę Turystyki. To są dwie oddzielne organizacje, ale oczywiście bardzo ściśle ze sobą współpracujące. Natomiast proszę pamiętać, że my też mamy bogatą kulturę. Muzyka Fryderyka Chopina przyciąga nie tylko Włochów, ale przyciąga bardzo wielu mieszkańców Azji, różnych państw azjatyckich. Mhm. I przypływające do naszego Trójmiasta takie wielkie statki zwane cruiserami, z nich wylewa się rzesza turystów z Azji, którzy później podróżują po naszym kraju autokarami, więc naprawdę Polska otwiera się bardzo szeroko na różnych turystów zagranicznych. Nasi najbliżsi sąsiedzi to oczywiście turyści z Niemiec, Czech, Słowacji czy też z Litwy.

0: Oni bardzo często do nas zaglądają, ale turyści z Wysp Brytyjskich czy też Amerykanie to również bardzo, bardzo dobry nasz turystyczny klient.
1: Ale pojawiają się też Czesi coraz częściej i Słowacy również coraz częściej. Co się działo przez tyle lat, że akurat nasi południowi sąsiedzi jakoś nas nie dostrzegali?
0: Do tej pory, ponieważ nasi sąsiedzi, no, mamy pasma górskie, które dzielimy tutaj wspólnie, więc góry nie były dla nich jakąś wielką atrakcją, ponieważ je posiadają. Morze Bałtyckie do tej pory było za chłodne i woleli do wewnętrznego Morza Węgierskiego, czyli Balatonu, jeździć, czy też do Chorwacji. Ale już po pewnym czasie, kiedy na przykład połączenia kolejowe mieliśmy coraz lepsze i można było sobie nad polski Bałtyk dojechać, to chyba dwa sezony temu był taki wielki boom, że na polskich, nadbałtyckich plażach bardzo często słyszano język czeski i słowacki.
1: Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na dane jeszcze musimy poczekać. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Turosieńska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki. Jeśli pani szykuje się do długiego weekendu, to życzę, żeby był jak najbardziej udany.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze i 12 w tym turnieju, który w randze ustępuje tylko wielkim szlemom. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu rankingu Polka awansuje na 5 miejsce. Rybakina nadal będzie druga z niewielką stratą do prowadzącej Białorusinki Ariny Sabalenki. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej, poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni wprowadzono pod koniec marca i obowiązywał do czerwca.
1: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
2: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
1: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
2: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
1: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję.